0: z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami?
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa, nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć. Może powiem tak, co od początku się działo. Przede wszystkim moja rodzina potrafiła się razem modlić w mojej chorobie. 6, czasem 8 osób w jednym pokoju klęczało i się modliło.
1: To była sytuacja taka, że twoja choroba mogła się skończyć właściwie w każdy sposób.
0: Wtedy nie było wiadomo nic. To było wołanie: Panie Boże, ratuj. I
1: było wiadomo, że jest naprawdę coś poważnego. Jeszcze w dodatku lekarze nie wiedzą, o co chodzi.
0: Nie wiedzieli.
1: Czyli jest to prawdziwe źródło lęku mogło być, prawda?
0: Był ogromny lęk. I każde pójście moje do lekarza i słowa, że ja jestem na poście i nie biorę sterydów, było wyzwaniem od największych głupków i gorzej, że ja się zabijam. I słyszałam przez co najmniej rok takie słowa, że ja siebie zabijam i było bardzo trudno oprzeć się temu, bo jednak lekarz, bardzo było trudno oddzielić to, że przecież lekarze też są darem Bożym i też chcą pomóc i post też jest darem. Trudno było odróżnić tak naprawdę, gdzie jest dla mnie ten dar, bo nie chcę mówić, że lekarze są źli czy i tak dalej, bo na pewno się starali, ale dla mnie na tą chorobę w tym momencie post był lepszy. Tylko że tego mi lekarze nie powiedzieli i to mi powiedział Pan Bóg. Ja musiałam z całą rodziną zaufać, tutaj się oddać.

0: Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to mówiłam ci w audycji, że miałam trudną relację z ojcem. I jakby ciągiem dalszym takiej leczenia tej relacji właśnie był ta choroba moja, bo kiedy ja leżałam w szpitalu podłączona do różnych sprzętów, taka krwawiąca i bardzo, bardzo biedna, kiedy tata mnie zobaczył w szpitalu, to powiedział, że musi mnie przeprosić, bo on nie wiedział, że ja jestem w gruncie rzeczy takim słabym człowiekiem i że ta moja choroba pokazała mu, że jak ja go potrzebuję, że on sobie z tego nie zdawał sprawy. I naprawdę od czasu w tej chorobie bardzo się do siebie zbliżyliśmy. I mimo, że to ja cierpiałam, to zobaczyłam też jego cierpienie i że to, że on nie miał siły mi dać tego, czego ja oczekiwałam. Ja zobaczyłam też w tej chorobie to, że ja się jakoś przyczyniłam do tej choroby i wyszło wiele moich słabości. Nie chcę mówić, że na nią zasłużyłam, ale ona była mi bardzo potrzebna, żebym ja zobaczyła, że nie jestem siłaczem.
1: Nigdy nie jest.
0: I że nie jestem w stanie w żaden sposób kierować swoim życiem. A bardzo chciałam
1: Kierować możesz, ale nie możesz mieć kontroli nad nim.
0: Tak. Ta choroba pokazała mi, że nie mam żadnej kontroli nad swoim życiem, że moje plany to mogą być tylko marzenia, a plany Boże to są jedyne moje plany, które mają szansę się realizować.

kiedy wracałam tuż przed pójściem do szpitala, kiedy wracałam z Zakopanego z Sylwestra rodzinnego, kiedy już bardzo się źle czułam, to w Krakowie weszłam z moim mężem do kościoła świętego Jacka i prosiłam, jeszcze nieświadoma, że będę chora, prosiłam: Panie Boże, jeśli ja jakoś mogę się przyczynić do poprawy relacji mojego taty z moim bratem, to jestem w stanie znieść, przyjąć taką ofiarę, jaką ty wymyślisz. I tak czułam przez tą chorobę, że to jest ta ofiara, że to może być ta ofiara. I już nie miałam prawa jakby przez cały czas jej trwania użalać się i złorzeczyć Panu Bogu, bo sama o to prosiłam. I ta relacja, muszę powiedzieć, że też się zmienia. Chociaż to jest bardzo trudne, zmieniać siebie, i tutaj każdy z nas musi się naginać, żeby było dobrze, rezygnować z siebie, ale muszę powiedzieć i świadczyć o tym, że naprawdę ta relacja się zmienia. Tak z tego, co mówię, samej mi wychodzi taki obraz, że bardzo wiele rzeczy na to się złożyło, na to, co musiało się stać.

Kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to uświadomiłam sobie, że przedstawiam ci taki obraz mnie takiej bardzo pewnej do tego, co chcę, żeby się w moim życiu działo. I taka byłam 100% pewna na pytanie, które mi zadałeś, i co teraz? Ja powiedziałam, jak to co? Święta rodzina, gromadka dzieci, realizacja tego, co sobie zamierzyłam. I ta choroba zupełnie zmieniła ten obraz. Nie co do świętej rodziny, bo to Panu Bogu się chyba podoba i to pozwolił realizować, ale Pan Bóg całkowicie pokrzyżował moje plany, zajął się moją ambicjami, wyłączył mnie ze świata, nie pozwolił mi kończyć studiów, nie pozwolił mi się rozwijać zawodowo, nie pozwolił, zamknął mnie na macierzyństwo na jakiś okres mi niewiadomy. Zabrał mi wszystko tak naprawdę, na czym mi zależało i co było dla mnie ważne. Wszystko. Ja się czułam w chorobie zupełnie ogołocona. I były takie momenty, że ja nie mogłam planować żadnego następnego dnia. Nie mogłam sobie nic wymarzyć, że gdzieś pójdę, że coś zjem, że coś zrobię, bo to wszystko zależało od mojego samopoczucia i od Pana Boga. Kiedy ja już sobie myślałam, a może pójdę pierwszy raz na dwór i zobaczę, jak ładnie wygląda niebo na nowo, to następnego dnia czułam się tak źle, że nie było szans, żeby wyjść na dwór przez 2 tygodnie. I takie czasem dla pociechy, niezależnie od mojego samopoczucia, robiliśmy takie wyjścia na dwór. To naprawdę pierwszy raz zobaczyłam chyba świat, jaki on jest piękny. I tak zupełnie nie doceniałam tej Warszawy brudnej i okropnej i takiej szarej, a jak kiedy wyszłam pierwszy raz na dwór, to zobaczyłam pierwsze to, że niebo jest niebieskie i naprawdę jest niebieskie, a kiedy człowiek jest chory, to jest jakieś potrójnie niebieskie i przepiękne, że jest zielono i wszystko mi się podobało, każda płytka w chodniku i każda krzewizna i moje potknięcie na drodze, na ulicy i trawa, że była nieskoszona pod domem. Wszystko było tak przepiękne i tak dla mnie niewiarygodnie jakieś dawało mi szczęście. Odgłos tramwaju jadącego czy autobusu po rocznym zamknięciu był dla mnie zupełnie jak największy koncert symfoniczny, odgłosy Warszawy. Wszystko było takie nieprawdopodobnie piękne. I powiem ci, że bardzo dbam teraz o to, żeby takie zupełnie zwyczajnie, beznadziejnie zwyczajne rzeczy, takie naprawdę beznadziejne, dawały mi dużo szczęścia i radości.

0: dbam bardzo o szczegóły, które w ogóle nie były dla mnie ważne 2 lata temu. Tak jest w codzienności. To są tak... może ktoś się śmiać, słuchając tego, że można się cieszyć, patrząc na czereśnie różnokolorowe, ale ja naprawdę się z tego cieszę, bo nie doświadczałam takich rzeczy przez bardzo długo.
1: Ile czasu trwał post? Taki ścisły?
0: Ścisły post trwał 6 tygodni.
1: Czy powtarzałaś go w trakcie tego czasu, czy nie?
0: Potem powtarzałam go przez raz na miesiąc, 2 tygodnie. Znowu powrotu do ścisłego postu. Tak mniej więcej do listopada, czyli 11 miesięcy był tak 6 tygodni ścisłego postu i potem co 2 tygodnie, 2 tygodnie ścisłego postu. I od listopada to jest tak jeszcze rzadziej, raz na 2 miesiące, a teraz po prostu bardzo uważam, co jem. Oczywiście z przewagą warzyw i owoców.
1: Ale ta dieta, którą pani doktor Dąbrowska proponuje, jest bardzo racjonalna i ona jest właściwie zgodna z wszystkimi kanonami zachodniej medycyny. No, takie trójkąty, które są we wszystkich przychodniach.
0: Jak najbardziej tak. To znaczy najwięcej warzyw i owoców, potem zboża, kasze i jak najmniej... Tak, i jak najmniej wszystko przetworzone, naturalne.
1: Pełna kasza, pełne ziarno, chleb niebiały, cukier niebiały.
0: Tylko różnica jest taka, że kiedy jemy hamburgery, to czujemy głód po godzinie i w ogóle to nie jest sycące. Napełnia brzuch na pół godziny.
1: Ale hamburgery to jest coś w ogóle sztucznego i nasączonego chemią.
0: Tak, a kiedy jemy prawdziwe smaki, nieprzetworzone, to ja przynajmniej czuję się syta przez o wiele więcej czasu. I tak nawet wewnętrznie organizm czuje, że to jest dużo bardziej wartościowe i lepiej przetwarzane. Zewnętrznie człowiek, mam wrażenie, inaczej wygląda, kiedy je po Bożemu.

0: teraz trudniejsze pytanie. Powiedz, jak te twoje ambicje, czy one się nie odzywają, czy nie podnoszą łba, bo czym innym są marzenia i jakby takie pragnienia, które są złożone w sercu, gdzieś głęboko, czyli tak naprawdę powołanie, a czym innym jest, mówię z własnego doświadczenia, a czym innym są takie ludzkie myśli, które jakoś człowiek lepi sobie, ale tak naprawdę to z najgorszych części siebie je lepi i zaspokaja jakieś takie zranienia właściwie swoje. Dopadło cię to już, czy jeszcze?
1: Ja przez ten rok nie było tak, że ja tak gładko się poddałam, Panie Boże, prowadź i fajnie, że ja choruję i minęło trochę czasu, zanim ja świadomie zaczęłam dziękować za tą chorobę i przez ten rok, półtora roku to bardzo wiele razy próbowałam Panu Bogu się wywinąć od tych jego planów, ale za każdym razem wracałam do pozycji wyjściowej. Po prostu kończyło się moim pozycją horyzontalną i moim leżeniem. I Pan Bóg bardzo dobrze to dla mnie robił, że moje jakby chęci duchowe czy psychiczne przekładał na moją niemoc fizyczną. I tutaj dawał odpowiedź w takim najbardziej prostym i jakby namacalnym wymiarze. Ja bardzo wiele nadal rzeczy chciałabym zrobić i mam wiele marzeń i planów, ale teraz bardzo świadomie dodaję, jeśli taka jest twoja wola, i naprawdę pojęłam sens tych słów.
0: Nie żal ci?
1: Za wiele dostałam przez swoje życie i ostatnie półtora roku, żeby mówić, że mi żal, bo Pan Bóg dał mi i daje stokroć więcej.

0: Jakie są jego plany w takim razie?
1: Nie wiem. Tego nie da się chyba jakoś powiedzieć, przewidzieć. Ja jestem otwarta i gotowa na propozycję, a wiem, że po pierwsze moje życie może się zakończyć jutro i nawet dzisiaj. I to jest moją ambicją, żeby dobrze je skończyć w razie co. I żeby być przygotowanym. Nie mam innych planów, mam marzenia. I one są pewnie takie, jak były 2 lata temu, tylko że dodaję te słowo: Panie Boże, jeśli taka jest Twoja wola. A ja się przekonałam, że naprawdę swoim życiem nie jestem w stanie pokierować. Nie jestem w stanie sprawić, żeby moi najbliżsi byli szczęśliwi, jeśli mną nie kieruje Duch Święty i Pan Bóg. Choćbym nie wiem, jak się starała dawać miłość, to ja nie jestem w stanie tego zrobić bez Ducha Świętego i Pana Boga.
0: Mówiłeś, że dostałaś tak dużo. Co dostałaś?
1: Dostałam zdrowie i świadomość. Przede wszystkim świadomość tego, że nie jestem sama. I że jest Pan Bóg, który mnie nie osądza, który jest miłosierny, który chce, żebym ja była szczęśliwa. Ja bardzo doświadczałam tego, że kiedy planowałam sobie, że coś mi da szczęście, to Pan Bóg, niszcząc te plany, pokazywał mi, że Jego plan na moje szczęście jest tak stokroć większy i że moje myślenie o moim szczęściu jest niczym w porównaniu z tym, co On mi chce dać i to, jak On chce mnie uczynić szczęśliwą.

0: największym chyba darem, tak gdybym miała coś powiedzieć tak jedno pierwsze, to jest pokój. O to nigdy nie prosiłam, a to chyba najbardziej mi było potrzebne. Teraz tak czuję.
1: I chyba tego ci najbardziej było brak wcześniej.
0: Chyba tak. Takie moje szamotanie się z relacjami z samą sobą, to było po prostu, ja mogę siebie nazwać chodzącym jakimś napięciem i niepokojem. A teraz Pan Bóg naprawdę dał mi ten dar, którego ja nawet nie umiałam nazwać, że tego potrzebuję.
1: Z tego, co opisywałaś, jak to Pan Bóg cię przewracał, jak zaczynałaś kombinować znowu po swojemu, to mi się kojarzy, ja zawsze proszę Pana Boga, żeby mówił do mnie dużymi literami, bo mam takie poczucie, że dużo czasu w życiu straciłem i że teraz chciałbym, żeby mówił jasno, żebym wiedział i rozumiał. Ale tak jak mówiłaś, pomyślałem sobie, że to jest taka pedagogika już zdecydowana i taka, bo Pan Bóg najczęściej działa bardzo delikatnie, a tutaj doszedł do wniosku, że powinien jakoś tak mocniej się za ciebie wziąć, no bo ta równoległość pomiędzy tymi dwoma sytuacjami, prawda, była zbyt oczywista, żebyś jej nie odkryła. Ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, że to jest ubezwłasnowalnianie, ale jeśli się zna taką sytuację, to się wie, że to nie jest żadne ubezwłasnowalnianie, tylko to jest troska. Do czego zmierzam, że być może taka gwałtowna pedagogia Boża zmierza ku temu, że być może Pan coś przed tobą ma i że chciał, żebyś szybko dorosła do tego. Coś wielkiego.
0: Może tak jest, ale ja w ogóle tak nie myślę. To znaczy, i w ogóle ja nie czułam, naprawdę autentycznie z ręką na sercu, ja nie czułam, że ta choroba jest czymś agresywnym i że Pan Bóg tutaj jest, się na mnie gniewa, czy jest gwałtowny. Zupełnie nie. Ja bardzo, najbardziej w tej chorobie, i to był jeden z bardziej moich szczęśliwych momentów w życiu, kiedy ja mogłam być, ja wreszcie tak naprawdę mogłam odpocząć i stanąć tak obok siebie i zobaczyć siebie i swoje życie na nowo i ja naprawdę byłam Panu Bogu szybko, nie od razu choroby, ale bardzo szybko wdzięczna za to, że ona jest. Za to, że mogę się na nowo zastanowić, kim jestem, kim dla mnie są moi bliscy. Co w życiu dla mnie jest najważniejsze. Ja czułam w tym cierpieniu, bo to było cierpienie na pewno. Wiele razy bardzo przeszywające i bardzo wiele łez było przez te półtora roku. I niezrozumienia, ale ja ani razu nie czułam, że Pan Bóg jest złym Bogiem, czy się na mnie gniewa, czy mnie nie kocha. Ja pierwszy raz fizycznie w cierpieniu właśnie odczułam, że Pan Bóg mnie kocha.

0: No to trudne rzeczy mówisz.
1: Tak, wydaje mi się, że to tak jest. To się wydaje abstrakcją chyba dla tych, którzy fizycznie lub psychicznie nie cierpieli bardzo. Ale i to jest niewyobrażalne, jak można się cieszyć z tego, że się cierpi. Ale kiedy się cierpi, kiedy tak naprawdę zostaje się samemu, bo co tutaj dużo mówić, kiedy się choruje, to jest bardzo wiele takich momentów, kiedy jest się samym. I rodzina, która się modli, troszczy i przynosi jak najbardziej wykwintnie zrobione warzywa, to mimo wszystko jest się samym w chorobie. I może właśnie potrzebne jest cierpienie po to, żeby zostać samym, a zostać samym potrzeba po to, żeby tak naprawdę najgłębiej doświadczyć Pana Boga.
0: Ile ma lat osoba, która mówi takie słowa?
1: 24.
0: Moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Pożyzińska, znana również jako Agnieszka Bodasińska. Od pewnego czasu modlimy się na zakończenie tej audycji za wszystkie osoby, z którymi dotychczas rozmawialiśmy i ewentualnie i za wszystkie te, które, jeśli Pan Bóg da, w tej audycji się pojawią. Zdrowaś Maryjo,
1: łaski pełna,
0: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia.

Ostatni dzień świętego Teotoniusza, zakonnika. On jednak uważał, że na tych, którzy umierają bogobojnie, czeka wspaniała nagroda, co było myślą świętą i pobożną. Dlatego kazał złożyć ofiarę przebłagalną za zmarłych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Z drugiej księgi machabejskiej. Coimbra w Portugalii, 18 lutego 1162 roku, klasztor Świętego Krzyża. Jest noc. Nazywam się Manuel, jestem najmłodszy wśród braci. Cela przeora jest ciasna. Kamienne ściany, jedno okno, świeca, która dogasa. Leży na posłaniu, oddycha płytko. Teotoniusz, kaznodzieja, który nie bał się królów. Człowiek, który potrafił mówić władcom prawdę w twarz.

opatrywał je starannie. Potem modlił się długo i cicho. Mówiono, że Teotoniusz rozmawia z królami, to prawda, ale częściej rozmawiał z tymi, którzy nie mają już głosu, którzy przeszli przez bramę śmierci. Dziś Teotoniusz leży w celi, ręce ma splecione, bez księgi, bez pulpitów, tylko ja przy nim. Powietrze jest gęste. Nie potrafię tego nazwać, nie widzę nikogo, a jednak wyraźnie czuję, że w celi jest tłoczno. Przeor nagle porusza dłonią, jakby coś liczył albo kogoś witał. Otwiera oczy. Nie patrzy na mnie, patrzy gdzieś nade mną. Uśmiecha się. Przez lata myślałem, że jego modlitwa jest spokojna. Teraz widzę, że była walką. Jego palce poruszają się, jakby przesuwał paciorki, choć nie trzyma różańca. Usta drżą, słowa bez dźwięku. Walczy do końca. Nie o siebie, o kogoś. Na stole leży księga. Przyniosłem ją tu przed zmrokiem. Jest otwarta. W księdze zapisane są imiona. Przeor spogląda w jej stronę, potem znów w pusty kąt izby, jakby słuchał. Unosi dłoń, błogosławi. Nie mnie, kogoś innego. Jego twarz się rozjaśnia. Ostatni oddech, cichy, spokojny. I nagle cela pustoszeje. Wrażenie, że jest tu ktoś jeszcze, znika. Zostaje sam, z ciałem przeora i z księgą. Podchodzę. Próbuję ją zamknąć, ale nie potrafię. Czuję, że nie wolno mi tego zrobić. Siadam. Nie wiem, od czego zacząć. Jestem młody, nie jestem nim. Nie mam jego siły, jego odwagi, jego nocy. Ale noc już się zaczęła. Zaczynam modlitwę. Cicho i niepewnie. I wtedy wrażenie wraca. Słabe jak oddech za plecami. Ktoś czekał na tę modlitwę. Patrzę na ciało przeora pierwszy raz bez ciężaru, jakby oddał go komuś innemu. Nazywam się Manuel. Jestem najmłodszy w klasztorze. Księga jest ciężka. Nie wiem, czy ją udźwignę. Ale są w niej imiona. Ktoś musi o nich pamiętać.

Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie pieśnią na Twoją cześć, Panie. Daj nam Twoje słowa, Twoją miłość, Twoją łaskę w nasze serca. Niech Twoja wola się realizuje teraz i Twoja chwała niech będzie na naszych ustach. A Ciebie, Maryjo, bardzo Cię proszę o to, żebyś Ty była tutaj i opiekowała się z nami. Opiekowała się nami, żeby z Tobą, tak jak zawsze, był Michał Archanioł. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Jędrzejczak. To jest ciąg dalszy jego historii, historii, w której jest Pan Bóg, jest medytacja, jest trans, jest cierpienie, buddyzm. W bardzo konkretnym wydaniu, w wydaniu, którego twarzą w Polsce jest Ole Nydal. Powiedziałeś, że to jest wampiryzm. Powiedziałeś, że to jest sytuacja dramatyczna kompletnie.
2: Tak, znaczy nie idzie o próby. Ja jestem chrześcijaninem i chrześcijaninem, który ma to swoje chrześcijaństwo ugruntowane w samym centrum, w moim sercu. Więc mnie jest dość trudno mówić źle o drugim człowieku, natomiast jest to przestroga, w związku z tym muszę. Postanowiłem w tej chwili, dopiero w tej chwili, nie wiem dlaczego, być może nasze rozmowy są cenne dla kogoś. Ja się będę modlił od dzisiaj dzień w dzień, żeby żadna młoda istota nie trafiła w łapy upiora, którym jest Ole Nydal. On ma dość sympatyczną twarz, natomiast jeśli pokazałby się upiór w swojej prawdziwej postaci, to by go nikt nie chciał. Więc występuje wobec świata w masce. A maska jest dość estetyczna, dość ładna i cały opierunek też jest dość przyjemny. Natomiast niech Bóg broni przed kontaktem z tym człowiekiem.
1: Twoją historię skończyliśmy w momencie, w którym dzięki staremu, mądremu katolikowi, tłumaczowi literatury science fiction...
2: On był też ochroniarzem księdza Popiełuszki.
1: No to wszystko się domyka. Zacząłeś wracać do kościoła i odbyłeś 4-godzinną spowiedź, która zakończyła się tańcem wokół stołu. Jaki to był taniec?
2: Znaczy, to był taniec taki, że myśmy się z Ignacem trzymali za łapki i tańczyliśmy wokół małego stolika. Tak po prostu, bo on wiedział chyba, wiedział doskonale, że ze mnie jeszcze radość musi jakoś dokonać ekspresji, ta radość musi ze mnie wypłynąć. No i to był taniec, jak potem się okazało, nie pierwszy raz, bo mój obecny kierownik duchowy zapytał po wyjściu, moim wyjściu, bo czekał na mnie na zewnątrz: tańczyliście? Ja mówię, oczywiście, że tańczyliśmy. Okazało się, że on też tańczył. Była to spowiedź życia. Ciężka niezwykle spowiedź życia i błogosławiona spowiedź życia, dlatego że tam ja poprosiłem, żeby udało mi się przypomnieć wszystko, co rzeczywiście muszę sobie przypomnieć, i mnie się udało przypomnieć wszystko, każdy szczegół, każdy grzech, i to było zupełnie nieprawdopodobne przeżycie. Nigdy później nie doświadczyłem, być może już nie muszę takiej doświadczać, ponieważ tam powiedziałem o wszystkim, nawet rzeczach najgorszych, które same w sobie są upiorne.

0: Niestety Ignacego nie ma już chyba w Polsce. Później pokłóciłem się z nim o nazwisko, bo wydawało mi się, że soler znaczy słoneczny. Moja żona uczyła się hiszpańskiego, a mówi nie. Dosłownie tłumacząc, to znaczy posadzkarz. A ja mówię, Ignacy, ale to będę mógł mówić słoneczny posadzkarz, bo to jest słoneczny człowiek, jaśniejący tak, że no właśnie, sama obecność tego człowieka powoduje, że człowiek musi chcieć przynajmniej, czyli wytwarzać postawę bycia lepszym człowiekiem, wstyd przez samą obecność. A tam nie. Tam jest, przepraszam, bo mi się zrobiło porównanie, silnej osobowości z silnym charyzmatem upiora. Zawsze brak jasności. Jest zawsze pewien element, który powtarza się, bo znam też opowieści swoich znajomych. To jest niesamowite. Niesamowite i to jest taka cecha, która jest jedną z dominujących. Nagle czuję, że ja o własnych siłach będę wiedział, jak to jest na świecie. I niezwykle ważne jest to, że ja mam te siły. Ja jestem siłami kosmosu. Ja je mam. Ja przez pewne nawet techniki i elementy wiedzy dobiorę się do prawdy o kosmosie. A od Ignacego coś innego.
1: Ja doświadczyłem oświecenia. Odbyło się to zupełnie poza mną i Pan Bóg sprawił to tak, że odbyło to się w chwili, w której zatrudniałem 700 osób. I nie miałem czasu na konsumowanie i to mnie uratowało, bo nagle poczułem się człowiekiem, który wie i żaden paradoks nie jest paradoksem.
0: Tak.
1: I poczułem, że wiem wszystko tak. o świecie, co warto wiedzieć. Ale na szczęście miałem inne problemy i ta hipnoza, ten stan zatarł się po prostu we mnie.
0: Znaczy on musiał ulec osłabieniu, bo siły jednak, one się ścierają. To musi być pewna walka i dynamizm. Okoliczności i opatrzność Boża sprawiła, że dostał takie zadania, które przytłumiły tamto, nawet najzwyklejsze zadania. Choćby z tymi pracownikami, tak przypuszczam, z tymi pracownikami 700.
1: No, może ich było 400, nie wiem.
0: A oświecenia gasną, bo one nie rozdmuchiwane gasną dość szybko.

0: Powiedz, jesteś nowym człowiekiem i co się dzieje w twoim życiu?
1: Dopiero, bo ta śmierć nie odbyła się od razu. To minęły ze 2 lata przynajmniej. To życie rzeczywiście robi się nowe. Ja mam kolegę, takiego kolegę. Ja właściwie z nim się wychowałem od urodzenia. Równolatka. Pawła Chodaka na pewno nie obrazi się. Zresztą jest jezuitą teraz. W tej chwili już po ostatnich święceniach, już nie tylko diakonat. On też pojawił się na drodze, tym bardziej, że miał brata, który zabrnął w inną trochę ścieżkę. Też buddyzm innego rodzaju. U brata skończyło się tak, ponieważ za brata chyba się Paweł modlił trochę bardziej gorliwie niż za mnie, że podczas mantrowania sparaliżowało mu pół twarzy. I on sobie nagle zdał sprawę, że mama, że tata i że ten paraliż to nie jest paraliż fizjologiczna rzecz czy przypadłość jakaś zdrowotna, tylko został ściśnięty za twarz. Ja wiem, że przez modlitwy Pawła, jego brata rodzonego. Okazało się po latach, że Paweł modlił się przez cały ten czas, codziennie o 5 rano za mnie. Krótko, ale codziennie o 5 rano. Niemal głowę jestem w stanie dać, że jest to jedna z tych sił, która tam była i tam też oddziaływała tak naprawdę. Jak się dowiedziałem w trakcie swojego złego stanu, że on się za mnie modli codziennie, zabroniłem. Powiedziałem, że modlił się za siebie i za kogo chce, bo za mnie nie trzeba. I użyłem słów, że ty ze swoimi modłami jesteś z mojej perspektywy małpą. Bo to jest ten poziom iluzji, w której człowiek tkwi. Ponieważ to ja jestem na ścieżce, gdzie wiadomo, co jest jakie, to nikt on się nie modli swoją modlitwą, bo mi przeszkadza trochę. I to była sytuacja straszna. Wydaje mi się, że jego modlitwy też wyciągnęły mnie z tej sytuacji. Na co dzień teraz mniej się kolegujmy, bo chyba wyrzuciło go do Gdańska w tej chwili akurat. Ale to piękna osoba.

0: nie mówię o elementach historii najbardziej dramatycznych i czarnych. Jeśli ktoś jest w sytuacji dramatycznej, proszę łaskawie zwrócić uwagę, czy przypadkiem w najbliższym pobliżu nie znajduje się akurat ta osoba, która jest potrzebna, żeby z tej sytuacji wyciągnąć. Tylko niedaleko, nie guru, nie mistrz, nie książka, tylko tak bardzo blisko. Może to być sąsiad, może być ktoś z rodziny, jest to trochę obojętne. Ja znalazłem sobie Pawła i znalazłem sobie obecną żonę. I to były osoby, które były blisko, zawsze blisko. Świat jest tak urządzony i wiem to też z całą pewnością, że zawsze w najbliższej okolicy jest właśnie ta osoba, której potrzeba w danej chwili. Zawsze. Trzeba tylko otworzyć oczy się i rozejrzeć po prostu.
1: Droga, o której mówisz, to nie jest droga neokatechumenalna, bo to najczęściej
0: nie jest, chociaż Ewa mnie tam ciągnie prawie na co dzień.
1: Ale ta droga, o której mówiłeś, to jest diamentowa droga.
0: Tak.
1: Diamentowy wóz. I jakie są etapy otrzeźwienia?
0: Znaczy, jak mówię, to jest tak dojmujące uczucie i tak silne przeżycie, że wydaje mi się, że oczyszczenie do końca się nigdy już, znaczy do samej śmierci będzie trwało oczyszczanie tak naprawdę. Z rzeczy najgorszych można się oczyścić radykalnie w tym znaczeniu, że dość szybko, poprzez wytworzenie postawy do modlitwy gorącej. Nie sama modlitwa w oschłości przez rozum. Gorąca modlitwa załatwia te sprawy najbardziej dramatyczne i ostre. Ja tak potrafię. Tylko, że ja mówię o sobie. Być może mnie się to udawało, więc modlitwa. Modlitwa jest jednak bronią. Choćby różaniec, bo na przykład zasługą mojej mamy osobistą jest to, że jest to moja stała modlitwa. Ponieważ jest to jej stała modlitwa. W pewnym momencie wyglądała jak modlitwa buddyjska tak naprawdę. I tak to zostało. Więc modlitwa, a z całą pewnością strzeliste akty, które mają moc bezpośrednią, bo to nie jest przypadek, że jest napisane wyraźnie dicere dei est facere. Mówienie Boga jest robieniem, czynieniem. To jest jeden z rzadkich przypadków, kiedy słowo jest działaniem naraz. Więc posługiwanie się słowami, które dał nam Bóg, to jest po prostu zwykłą, silną bronią. To święta Teresa z Kalkuty to powtarzała to wielokrotnie. To nie są słowa, to nie jest tylko modlenie, tylko to w danym przypadku może być sztylet, tak po prostu. Więc modlitwa jest... Chciałem powiedzieć rewelacyjnym, ale to słowo jest zbyt młodzieżowe, a ja dużo z młodzieżą przebywam. To jest najsilniejsza broń. Znaczy, to odstręcza demony tak skutecznie. Ty pytałeś o to, jak to przebiegało. Przez gorące modły. Gorące modły załatwiają rzeczy najgorsze. To znaczy to, że człowiek może funkcjonować po prostu. A jak zaczyna funkcjonować, to używa swój rozum tam, gdzie on jest potrzebny. Zaczyna porządkować swoją ścieżkę. I to trwa do dzisiaj, dlatego że...
1: Opowiedz o ważnych rzeczach.
0: Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy powrót. Najważniejsze jest oczyszczenie, to znaczy pozbycie się... Mój kierownik mówi, przepraszam za sformułowanie, kupy, która się przykleiła do buta. On lubi takie sformułowania... To jest taki wojskowy człowiek, chociaż nie jest wojskowym. I być może tak to jest.

0: trzeba najpierw się oczyścić, dosłownie rzecz ujmując, to znaczy sprawdzić, po to jest rozum, sprawdzić swojej woli, świadomości, rozumie, w świetle sumienia, bo to jest jedyne dobre światło, gdzie te brudy są, jak się nazywają, i zwyczajnie ustalić plan, które są najgorsze i zacząć rugować najgorsze, bo najgorsze przeszkadzają najbardziej. W moim przypadku idzie o grzech nieczystości. Jeśli nieczystość występuje, natychmiast trzeba się jej pozbyć, pomagając modlitwą. Bo to jest grzech, który niszczy potem wszystko. Wprowadza chaos, pomieszanie. To nie jest sama tylko nieczystość, upiorny grzech. Tylko zaczyna psuć się cała reszta. Człowiek jest niecierpliwy, człowiek na pewno nie jest pokorny, człowiek na pewno nie wykaże cnoty posłuszeństwa, więc nieczystość jest straszną rzeczą, ponieważ mnie to dotknęło, więc to, co jest ogromne, jest z całą pewnością bardzo złe i Bogu nie jest miłe. To należy wyrzucić natychmiast, choćby nie wiem jakim wysiłkiem. Natomiast rzeczy drobne trzeba działać planowo. Ja na przykład jeszcze popalam papierosy. Jestem już, niebawem nie będę. Natomiast jest to też straszna wada, tak naprawdę. Niebawem już nie będę, natomiast zostawiłem to na koniec. Bo wydawało mi się, że to jest jednak ewentualnie dla płuc szkodliwe, a nie dla całokształtu, znaczy dla mnie całego. Więc trzeba się oczyścić radykalnie z tego zła realnego, dużego, a potem oczyszczać się sukcesywnie wtedy przy użyciu rozumu, bo z tych najgorszych rzeczy zdaje się, że rozum tutaj niewiele pomaga tak naprawdę. Tu potrzebna jest ogromna chęć i prawdziwie czysta prośba, żeby już nie. I wtedy jest gwarancja, że na pewno nie, dlatego że Bóg takich próśb nie może nie słuchać, bo nas kocha po prostu, więc zrobi to dla nas, jeśli chcemy. Bo jak nie chcemy, to nie zrobi.
1: No ale trochę nie przeceniasz siebie w tych działaniach?
0: Nie, dlatego że wszystko. Od momentu, kiedy wiedziałem, że chrześcijaństwo jest moją drogą, to wiedziałem rozumem szybko. Jak mówię, jestem człowiekiem tekstu tak naprawdę. Przypomniały mi się wtedy słowa świętego Augustyna, w tej chwili też mi się przypomniały. Panie, jeśli mam dojść do Ciebie przez serce, daj serce. Jeśli przez rozum, daj rozum. Mój rozum jest na poziomie sprawnym, średnim. Mam średni rozum. Tak się składa, że rozumem pracuję. Więc ja doszedłem jakoś jednak przez rozum, więc to nie jest moja zasługa, tylko wskazywano mi takie teksty, takie osoby, takie zdania, do mojej świadomości były wtłaczane takie informacje, które pomagały w tej drodze. Więc to nie ja, ciągle nie ja, bo to wiem od dziecka, że...
1: Nie, ale tak mówisz z tymi papierosami, że sam załatwisz. Mnie to wymodliło żona.
0: Ja mam taką siostrę, nie przez krew siostrę, ale siostrę, która chyba przeciw moim papierosom też się modli. Może się zbyt mało gorliwie modli, bo ja już nie paliłem pół roku temu przez 3 miesiące. Niecałe 3 miesiące. No i popalam nadal.

0: Czy żona, wtedy dziewczyna, którą poznałeś, była wierząca?
1: Trudno powiedzieć, ona była też w swoich różnorakich stanach świadomości. Ona używała lekkich narkotyków, wtedy była u początku studiów, wpadła w środowisko, no, to jest inny rodzaj sekty, tak na marginesie. Środowisko dość łagodnie traktujące łagodne używki typu narkotycznego. Mówię głównie o marihuanie, ale również o haszyszu i tych lżejszych amfetaminach. No i ona, ja spotkałem ją w tym momencie, kiedy sam byłem w sytuacji dość trudnej.
0: Hipisiarze?
1: Nie, to jest takie środowisko pseudotechniczne, jak mówi młodzież do dzisiaj. To jest dziwna transowa muzyka komputerowa plus ta marihuana i jest...
0: Techno, tak?
1: Znaczy właściwie nawet nieczyste techno, bo oni takie...
0: Ambienty
1: i goa transy uprawiali, bo ja jeździłem wyciągać stamtąd z kolei, bo to było z kolei w Poznaniu. Mówiłem, byłem dziennikarzem w tym czasie, byłem zresztą w znakomitej fabryce w Pudliszkach. Jest to reklama, ale mówię o tym, że bardzo porządnie prowadzone miejsce. Jako dziennikarz wracałem z Pudliszek. Żal mi było kierowcy, który wiózł mnie do Warszawy. Poprosiłem, żeby wysadził mnie na najbliższej stacji kolejowej. Stacji. To było Kutno. No tam na peronie siedziała moja przyszła żona. Nie mogę widzieć tego jako splot przypadków. Jest to opatrzność. Zobaczyliśmy się na tym peronie. No i tak się zaczęło. Zresztą na tym peronie paliliśmy również trawę, jak mówi młodzież. Ponieważ jest to świadectwo, więc nie będę ukrywał takich faktów. Ona była na drodze rozrywki, tak mi się wydaje. Na drodze, która się zwyczajnie i wprost nazywa drogą hedonistyczną. Chodziło o to, że życie jawiło się jako kolorowe i przyjemne. Więc wszystko, co sprzyja kolorowemu i przyjemnemu życiu. Młoda studentka, wynajmowane mieszkanie z koleżanką, trochę tej muzyki, trochę takich jakichś myśli o psychologii, bo studiowała psychologię. I to jest konglomerat takiej bardzo przyjemnej sytuacji, mówię w cudzysłowie, bo ona też jest w pewnym sensie upiorna. Więc to był moment, kiedy poznałem przyszłą żonę.
0: I kiedy Bóg w tę sytuację się...
1: No, on już był wtedy, znaczy ja już...
0: No, spotkanie nieprzypadkowe, ale kiedy się pojawia... On jest we wszystkim, ale kiedy się pojawia w waszej świadomości?
1: Powiem tak, myśmy rozmawiali o Bogu, natomiast jestem człowiekiem wielosłownym na co dzień. Zostało mi coś takiego jak kuglarstwo słowne. Tak mi powiedziała kiedyś jedna maturzystka. Kuglarz o dwoistym obliczu. I rzeczywiście słowami można wszystko rozjaśnić albo wszystko zagmatwać. Zdaje się, że sam w złym stanie ducha raczej gmatwałem. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, żeśmy wchodzili na rejony przynajmniej dobre tych rozmów. Między innymi o Bogu. Tylko, że ja o tym Bogu plotłem takie głupstwa, że w tej chwili znaczy trudno mi się uśmiechać. Natomiast to przynajmniej był to przedmiot rozmów, który był właściwy. O tak powiem. Same rozmowy były beznadziejne.
0: Uwodziłeś się, to normalna sytuacja.
1: Tak, no ciężko uwodzić na słowa i to o Bogu, ale to, tak, można tak powiedzieć. Sytuacja, całokształt, cała reszta sytuacji, ten lekki narkotyk, jakieś piwo, jest normalne. Natomiast ja usiłowałem chyba uwodzić na Boga. I chyba w ten sposób on się pojawił tak naprawdę, bo jednak rozmawialiśmy. Na plaży, w Świnoujściu, w różnych miejscach. Co jest dziwaczne, bo dla młodej studentki rozmowy o Bogu współcześnie naprawdę nie są takie bardzo częste, jakbyśmy jakąś tam statystykę uruchomili.

0: Co się dzieje w waszej historii?
1: Nasza historia trwa do dziś, od tego chcę zacząć. To już jest 13 rok małżeństwa. Jest na Bogu budowany, chociaż jest to związek dramatyczny, bo ja mam swoją przeszłość. Mam dziecko ze związku wcześniejszego w odmiennym stanie świadomości podjętego. I to jest bolesna, dość słodka, piękna droga małżeńska tak naprawdę. Mamy dwójkę dzieci. Kajtuś niebawem będzie miał lat 2, Anielcia ma skończone lat 5. I tu przynajmniej świadomie wychowujemy dzieci w Bogu. Znaczy ten fragment mojego życiorysu jest jaśniejący. Bagaż pozostał i to jest być może cień, natomiast dzieci o tym cieniu nie wiedzą tak po prostu, bo to nie jest przedmiot rozmów, że tata ma cień i przeszłość, bo to nie służy niczemu dobremu. Tak jak tu nie opowiadam, tak im nie opowiadam. Nie ma o czym.
0: Jak doszedłeś do sakramentu? Jak doszliście do sakramentu?
1: To w pewnym momencie było oczywiste.
0: Jak to ma się w stosunku do twojej spowiedzi?
1: W pewnym momencie było to oczywiste, ponieważ ja byłem już po spowiedzi życia. Myśmy byli w związku... To nie był tylko związek w świetle prawa. Żaden związek. Byliśmy w takim związku, jak wiele młodych osób jest, gdzie byliśmy ze sobą w każdy możliwy sposób, ale bez sakramentu. W pewnym momencie stało się to jasne. Ja nie wiem, czy to jest przez świadomość. Ja znowu dostałem prezent. Trzeba uświęcić ten związek, mimo że jest grzeszny, więc człowiekowi jest źle, że żyje w grzesznym związku i niechęć naprawy tego zła, tylko pewność, że musi być to związek sakramentalny. Pojawił się kłopot, ponieważ no, to była sytuacja mocno kłopotliwa. Pojawiła się u mojego byłego proboszcza moja mama z tatą. Musieli przysięgać na krucyfiks, że biorą odpowiedzialność za moje chrześcijaństwo. Mama długo nie chciała, w końcu przyjechała. To było jeszcze w parafii Wszystkich Świętych, teraz jestem w parafii Świętego Józefa na Kole. No i odbyło się to tak, znaczy ja musiałem opowiedzieć swoją historię, w skrócie tam opowiedziałem nie jak Ignacemu w szczegółach. Mama zdecydowała, że zawierzy synowi po raz kolejny i przysięgali na ten krucyfiks. Ja to widziałem, płakali wszyscy, włącznie z księdzem Zygmuntem. No i dlatego to było możliwe. A ja z kolei z moją żoną obecną byliśmy pewni, że tak musi być. Po prostu musimy wziąć w bocznej kaplicy u Wszystkich Świętych ślub, bo nie ma innej drogi. Zresztą obydwoje jesteśmy przekonani o tej drodze, więc tu większych problemów tak naprawdę nie ma. Są problemy drobne tylko, z brakiem zapału na przykład, te modlitwy i tak dalej, ale to są problemy, z którymi ja sobie radzę.

0: Nie do końca rozumiem. Wyspowiadałeś się, a później żyłeś grzesząc.
1: Znaczy to jedno z równo, czy grzeszne życie było wcześniej już, natomiast ja spowiadałem się z wielu różnych rzeczy później.
0: Ale to spowiedź życia?
1: Tak, znaczy po tej spowiedzi życia mój związek grzeszny trwał, powiem od razu.
0: Dlaczego? Jak to godziłeś?
1: Ja mogę wyjaśnić dlaczego. Chyba idzie o zwykłą słabość i brak dojrzałości świadomości tak naprawdę. Teraz byłoby to niewykonalne, to znaczy byśmy się rozstali w sensie fizycznym na czas jakiś, aż uświęcimy związek. Wtedy byłem ciągle jeszcze młodym człowiekiem, który miał jeszcze ciągle swoje różnorakie poglądy, które były nieustabilizowane. Dokładając do tego słabość moją zwykłą wewnętrzną, mimo spowiedzi życia, ten związek trwał sobie po prostu.
0: I co cię doprowadziło, mówisz, łaska do tego, żeby sprawy czyścić?
1: Znaczy ja mam wrażenie, że moja rola jest tu mizerna. Znaczy w upadku moja rola jest znaczna, bo ja dość szybko się decydowałem na pewne kroki. Natomiast w odbudowie moja rola jest mizerna w tym znaczeniu, że ja ciągle czuję, jakbym dostawał od samowolnego Boga prezenty różnego rodzaju. Poprzez anioła stróża, na przykład takie zabawne jak oschłość w modlitwie, ja błagam, nie chcę modlić się w sposób oschły, chcę modlić się gorliwie. Nagle, nie wiadomo skąd prezent, czuję, że modlę się gorliwie. I to są rzeczy, które trudno się opisuje tak naprawdę. Wydaje mi się, że miłosierdzie, samowolne, kochane miłosierdzie Boga pozwoliło mi zwyczajnie. Bo ja byłem człowiekiem rozbitym kompletnie. No, jak mówię, ja nie mówiłem o szczegółach. Te szczegóły są przytłaczające do dzisiaj w pewnym sensie, chociaż są już cieniem. Natomiast wydaje mi się, że jednak prezent. To jest słowo łagodne i trochę zabawne, ale prezent, tak, ja dostaję prezent. Różnego rodzaju prezenty. Ostatnio dostałem posłuszeństwo, tak na przykład. Spośród różnorakich prezentów w dziwny sposób. Moja żona jest psychologiem, ma pacjentkę, pacjentka podrzuciła książkę, ponieważ moja żona jej podrzuca książki, więc ona też jej podrzuca książki w szpitalu psychiatrycznym zresztą, psychologiem. No i ostatnio jest to książeczka Świętej Teresy z Kalkuty. Ja mam kilka książeczek z jej tekstami. No i zdało mi się, że to jest znowu prezent. Ta po lekturach Dostojewskiego, który nawet decydował o tym, gdzie ma iść na obiad po lekturze fragmentu z Biblii. On posunął to do granic, poza granicę możliwości. Dzisiaj jest to, wiecie, jest 25 października, o cnocie posłuszeństwa. To jest cnota, w której staram się ćwiczyć ostatnio, bo dostałem prezent w postaci pewności, że ona jest dla mnie teraz najpotrzebniejsza.
0: A jaki stan?
1: Bo jestem niepokorny. Z natury jestem niepokorny.
0: Jaki stan świadomości był żony? Jak ona doszła do tego, że to powinien być sakrament?
1: Myśmy doszli wspólnie tak naprawdę, ponieważ byliśmy osobami, które chodziły już regularnie do kościoła. Znaczy to było tak oczywiste, że to nie było dyskusji, czy to ma być sakrament, czy może ma być to inny rodzaj związku. To było jasne, że musimy to uświęcić teraz, skoro pewne jest to, że siebie kochamy. Skoro wiadoma jest moja historia i ona nie zabija tego kochania, żona późniejsza decyduje się jednak na życie ze mną. Znaczy, drogi wtedy innej nie ma po prostu. To musi być sakramentalny związek, to jasne. Zresztą najkochańszy ksiądz świata, ksiądz Zygmunt.

0: ale z moją mamą. Natomiast ja musiałem przekonać, uprosić mamę, żeby jednak przysięgała, bo to jest naprawdę trudna sprawa, ponieważ ona była przeciwna poprzedniemu związkowi. Nie pojawiła się nawet tam na cywilnych umowach ślubnych. No to trudno było jej przekonać. Widziała, że jestem człowiekiem rozbitym. Kocha, bo jestem jej synem. A kochać potrafię jak nikt inny. A teraz ma swoje jestestwo i swoje słowo stawiać za mną rozbitym, że to jest akurat to. No ja znowu dostałem prezent Bogu. Dziękuję, że ona się zdecydowała. Nie wiem, z czyją pomocą, czy konkretnego świętego, czy samego Pana Boga. Zdecydowała się. Bez niej by się to nie odbyło, a przynajmniej byłoby dość trudne. To był warunek, żeby tego ślubu nam szybko udzielić. A właśnie, bo szybko. Był pewien moment, żebyśmy chcieli jak najszybciej. To się odbyło bez hucznego wesela, bez wynajmowania restauracji. To się odbyło w mieszkaniu. Wyłącznie najbliższa rodzina. Natomiast mój kierownik duchowy powiedział, że jeszcze nie był na tak pięknej mszy, bo to duży kościół. Znaczy, parafia Wszystkich Świętych ma taki kościół, który jest ogromny. Myśmy w kaplicy bocznej, bo osób mało. Lech powiedział, że to piękne i że tam wszyscy się modlili. I to jest prawda. Znaczy, ja wiele nie widziałem, bo byłem trochę w emocjach, ale piękna msza, bo my byliśmy pewni. Tak po prostu. I wtedy drogi inne już nie było. Ja nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie. To było tak jasne i oczywiste, że...
1: I jak sakrament zaczął działać w waszym życiu?
0: Być może jest to najcenniejsza rzecz, bo ja zdecydowałem się mówić o sobie wyłącznie dlatego, że podpowiedziano mi, że być może komuś coś dobrego z tego powodu się zdarzy, ponieważ ja mówię dużo, bo to mój zawód. Uczę studentów, uczę maturzystów, uczę gimnazjalistów, więc mówienie to mój zawód. Natomiast nie o sobie. Ja o sobie raczej milczę. Ja przypomnę starą zasadę jeszcze pitagorejską. Milcz albo powiedz coś, co jest lepsze od milczenia. Jeśli jest szansa, że ja tu powiedziałem coś, co jest lepsze od milczenia, to dlatego tu siedzę. Jeżeli świadomie podejmuje się, a wyłącznie świadomie można, uświęcenie związku dwojga ludzi w takiej sytuacji, w której byłem ja, to znaczy po pewnych dramatach dość dużych, zmienia się wszystko wtedy. Wtedy dostaje się jasności takiej codziennej, a tego mi brakowało ciągle, bo ja funkcjonowałem całkiem nieźle na zewnątrz. Młody chłopak, dziennikarz, który zarabia sporo pieniędzy. W ogóle było dość... To była sytuacja, która była wygodna, tak naprawdę. I ona zresztą się skończyła też dobrze. Wszystko na zewnątrz zaczyna wyglądać jaśniej, no tak po prostu jaśniej. Nie jest zagmatwane i nie jest dziwaczne. Nie jest galimatiasem dziwacznych spraw, dziwnych odczuć, dziwnych sytuacji, agresji, tylko zaczyna wyglądać normalnie, zwyczajnie. Człowiek funkcjonuje tak, jak powinien, z pełnym przekonaniem o wartości czynów, tak po prostu. Dostaje zadanie, ja je wykonuję w tej chwili, tak po prostu. I nie ma z tym kłopotów jeszcze. Być może jest to wiek, nie mam już 20 lat, tylko jednak te 36, więc... Może okrzepłem też trochę przy okazji. I to jest od momentu ślubu. To znaczy jest tempo oczyszczania być może się zwiększyło. Jak mówię, będę się oczyszczał do końca życia. Marzę i chcę sobie wymodlić drogę zjednoczenia. Natomiast chyba ona jeszcze jest odległa.

0: I powiedz o takich sytuacjach, które opisują twoją codzienność. O sytuacjach, w których jest Pan Bóg, w których jest twoja słabość. O twoje życie. Chrześcijanin po tych przejściach.
1: No brzmi to nawet ironicznie, życie? Chrześcijanin po przejściach, ale tak to wygląda. Po prostu chrześcijanin po przejściach.
0: Ja też jestem chrześcijaninem
1: ciężkich.
0: Po przejściach ciężkich, więc...
1: Sprawa wygląda w ten sposób, że ja już nie pierwsze pokolenie w rodzinie nauczycielskie traktuję to jak misję. Zawsze tak było, nawet jeszcze w złym czasie, duchowym złym czasie. Bo ja zostałem powołany do tego zawodu, ja przećwiczyłem bardzo wiele różnych zawodów. Sprzedawałem reklamy, sprzedawałem bułki z jagodami na stadionie, byłem dziennikarzem. Różne, naprawdę różne rzeczy. Natomiast jestem nauczycielem. Tak się składa, że nauczycielem różnych grup wiekowych, znaczy mam zwykle jako podopieczny gimnazjalistów z klasy trzeciej, czyli 15-latki. Są maturzyści zawsze, no i są studenci, czyli ludzie już zupełnie powinni być okrzepli i dorośli. No i to jest moje pole bitwy po prostu. Ponieważ taki jest mój zawód, to jednocześnie jest to właśnie moje pole bitwy. I ja mam cel, znaczy ja nie jestem nauczycielem z perspektywy takiej zwyczajnie agnostycznej, że ja podaję wiadomości, bo to uważam za kompletnie bez sensu. Zdradzam swój światopogląd, zdradzam swoje poglądy.
0: Zdradzasz w sensie ujawniasz.
1: Zdradzam, czyli ujawniam, tak. Ja usiłuję zmieniać tam, gdzie uważam i dostaję przekonania, bo rozmawiam nie tylko ze sobą, z Bogiem, ale również ze swoim kierownikiem duchowym, z żoną, ze znajomymi. Opisuję na przykład przypadek konkretny. I to jest celowe działanie, które ma czystą etycznie podstawę, to znaczy jest to ewangelizowanie naprawdę bez mówienia wprost od początku, bo ja muszę być chytry jako nauczyciel, dlatego że młodzież bywa różna po prostu. Staram się tak robić, to znaczy moje intencje i ja sam staram się być czysty, natomiast muszę być chytry, bo świat ode mnie tego żąda. Nie wykraczam tu daleko, bądźcie czyści jak gołębice, a przebiegli jak węże. Więc to jest moja metoda uczenia tak naprawdę i dorosłych, i dzieciaków. Bywało tak, że kompletnego zbuntowanego, no na przykład pseudobuddysty, bo dzieciaki się interesują bardzo z daleka, Bogu dzięki najpierw, natomiast są podatni przez to, zawracam do kościoła. I to jest śmieszne i nie idzie, Bóg mi jest świadkiem, że nie idzie mi o to, żeby pochwalić siebie, tylko to jest strasznie trudna dziedzina, bo młodzież jest skomplikowana, koronkowa, wrażliwa, trudna. Chcę powiedzieć wyraźnie, że młodzież nie jest zła wcale. Młodzież nie wie o tym, jak jest piękna i dobra. To jest jedyna rzecz, którą widzę jako nauczyciel. Bo słyszę od nauczycieli, że młodzież jest wstrętna, zniszczona mediami, zniszczona złem, seksem, narkotykami. To wszystko nie jest prawda. 15-latek współczesny, a to są różne środowiska, ponieważ ja na przykład uczę w firmie prywatnej, gdzie z różnych szkół są dzieci. Kursy na przykład dla maturzystów też to są ludzie z różnych szkół, więc mam pewien przegląd środowisk. Nie jest to prawda, młodzież jest piękna.
0: Jest lepsza niż 20-30 lat temu.
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje dlatego, że przyrost łaski Boga na świecie jest ciągły. Jest to przyrost liniowy, on postępuje. Coraz więcej jest miłości. Mimo, że na zewnątrz wygląda, że coraz mniej. Bo tak twierdzi młodzież na dzień dobry. No, że świat jest dość czarny i zły.
0: No, oni są w trudnej sytuacji.
1: Tak.

0: Nigdy nie chciałbym mieć z powrotem 18 lat.
1: No ja też bym nie chciał mieć, znaczy ta sytuacja teraz, wydaje mi się, że jestem pożyteczny po prostu, więc ta jest akurat odpowiednią sytuacją. Bo jak tych młodych spotykam, widzę, a oni są żywi, ja jestem żywy, mur nie istnieje, bo tak się jakoś zdarza, że jakieś tam pedagogiczne talenta są, więc muru nie ma, więc my rozmawiamy od początku, od na dzień dobry już rozmawiamy, czy to jest 15, czy 19, czy 25 lat, dla mnie nie ma znaczenia, więc bez muru, na dzień dobry bez muru, ja słucham uważnie, oni słuchają uważnie i oni zaczynają poprzez, ponieważ ja nie próbuję im mówić rzeczy wprost od razu, bo to jest nie do przyjęcia dla nich na dzień dobry. To jest proces. Jeśli kurs trwa cały rok na przykład, albo uczę kogoś 2 lata, to jest w sam raz po prostu. Jeśli mnie się dobrze robota uda, to jemu uda się myśleć na własny rachunek, a ten własny rachunek jest... On jest oświecany przez Boga i to wystarcza. Znaczy ja doprowadzam tak jakby do punktu zera, zero, a od tego zera to już jest nie moja droga. Tu się kończy moja pedagogia.
2: To jest twoje powołanie.
1: Tak, z całą pewnością. Mojej mamy również, więc jak mówię, ja tu dostałem we krwi z domu to samo.
2: I teraz powiedz, jakie dary Kościoła, jakie, co z bogactwa Kościoła dla ciebie jest najważniejsze? Co cię żywi?
1: Żywi mnie to, że perspektywa jest właściwa. Ja dzięki Kościołowi wiem, co się dzieje na świecie tak naprawdę. Ja zawsze chciałem wiedzieć, w jakim ja żyję świecie, kim ja jestem, skąd ja się... To są najstarsze w końcu pytania. Nie ja pierwszy chcę to wiedzieć. Ja przypomnę tylko, skąd jestem i dokąd zmierzam. Ja naprawdę chcę wiedzieć, gdzie jestem, skąd i dokąd zmierzam. A Kościół to wszystko mi wyjaśni. Ja wiem, gdzie jestem, wiem po co jestem, wiem skąd jestem i mało tego, mam nadzieję, że jeszcze wiem, gdzie będę.
2: Które sakramenty są dla ciebie ważne? Które cię, cię żywi? Co cię karmi?
1: Ja najbardziej na świecie uwielbiam sakrament pokuty. Być może jest to moja osobista sprawa życiorysowa tak naprawdę. Dla mnie jest najpiękniejszy, dlatego że jestem w bezpośrednim, dramatycznym zetknięciu ze swoim złem, które mnie się przydarza. Bóg to widzi, głaszcze i mówi, że kocha. Ja jak wstaję po sakramencie pokuty, wiem już z całą pewnością, każdorazowo, że jestem naprawdę bardzo kochany. Stąd sakrament pokuty. Znaczy ja miłość Boga czuję na co dzień. Natomiast sakrament pokuty daje mi ją odczuć silniej. Ja nie wstydzę się mojego Pana, żeby powiedzieć mu o rzeczach, które są przykre, bo już wiem, czym jest dobro, a bywa, że robię zło. I to nie jest łatwe otwarcie wprost tego zła. A on je bierze i mówi, kocham cię. I to jest dla mnie sakrament pokuty.
2: Co to znaczy, że Boga czujesz na co dzień?
1: Bez przerwy, w tej sekundzie i za sekundę, i sekundę przed wejściem tutaj. To jest tak wszechogarniająca, stała obecność wewnątrz serca, że właściwie trudno to opisać tak naprawdę. Jeśli pokuta i ta miłość padła, ja czuję się ostatnio, ponieważ to trwa, ja myślę, że około 4 lat, w ludzkich latach licząc, czuję się kochany bez przerwy. Tego doświadczałem w stanach narkotyczno-transowych, czegoś, co jest bez przerwy. Tylko, że to się dość szybko kończyło i okazało się całkiem suche i to musiało prysnąć, bo to nieprawda. Natomiast teraz czuję się dotykany bez przerwy. Nie ma sekundy w moim życiu, żebym nie czuł się dotykany przez Boga w postaci miłości. Czuję się bez przerwy kochany.
2: Co się stało?
1: Ja ze swoją historią chcę jasno to podkreślić. 3/4 rzeczy nie zostały tu powiedziane, więc z tym wszystkim, co nie zostało tu powiedziane, a wie o tym Ignacy, mój kierownik duchowy, moja żona, z tym wszystkim jestem kochany na co dzień i bez przerwy, cały czas.
2: Mówisz o złu.
1: Tak, tak.

0: Co się stało 4 lata temu? Jak to się stało, że to poczułeś, że jesteś ogarnięty?
1: Mnie się zdaje, że przez konkretną osobę. Ja nie jestem pewien, czy chciałaby, żebym ją przedstawiał, więc będę mówił o niej siostra, jeśli będę mówił przez moją siostrę, natomiast nie przez siostrę Paulinę, to jest moja rodzona siostra, i nie siostrę Emilię, chociaż to jest moja rodzona siostra. Natomiast o mojej rodzonej siostrze Paulinie muszę powiedzieć jedno zdanie. Ona na tym trzecim etapie jezuickich rekolekcji, to jest zresztą najbardziej, najgorliwiej wierząca osoba w mojej rodzinie, moja starsza siostra. Na tym trzecim stopniu jezuickich rekolekcji w środku nocy zapłakana obudziła się w tej swojej celi pokoju. No i Bóg pchnął ją do otwarcia pisma w określonym miejscu. Potem w określone zdanie trafiła i okazało się, że to nie jest dla niej zdanie, tylko to jest zdanie dla mnie i dla mojego ojca, czyli też dla jej ojca. To zdanie brzmi: człowiek mimo wielokrotnych upomnień uparty nagle dozna klęski, zostanie zdruzgotany, nie ma dla niego ratunku. To zdanie uderzyło mnie jak młot od tej mojej siostry Pauliny. To było w momencie, kiedy ja byłem już okrzepłym chrześcijaninem, natomiast grzeszyłem ciągle w różny sposób. I to zdanie po prostu mnie wystraszyło, ponieważ ja nie jestem jeszcze dobrze rozwinięty na ścieżce duchowej. Wystraszyło. I w tym momencie pojawiła się siostra nierodzona. I ona mnie wspomaga do dzisiaj, tak na co dzień. Jeden telefon od niej czasami powoduje, że ja modlę się inaczej, dzień przebiega inaczej. Jest takim aniołem stróżem w ludzkiej postaci. Więc mam te osoby. Więc tamto uderzenie młotem plus siostra duchowa, która patrzy tak samo na świat. Ona tak samo umie kochać, ona tak samo świat odbiera, tak samo postrzegamy wiele spraw na świecie. W podobny sposób potrafimy się modlić, tak mi się wydaje. To jest podobna wizja świata, podobnie dramatyczny życiorys. Być może jej jest znacznie bardziej dramatyczny niż mój. I my się wspieramy w tej chwili w jakiś sposób, który trudno jest określić słowami, co jest zabawne, bo słowa to jest moja dziedzina. Ja żyję w słowach. Natomiast dzięki jej pomocy, mam nadzieję, że ja też dla niej coś, siostrze, ojcu, matce, to jest cały konglomerat spraw, koledze z piaskownicy, jezuicie i tak dalej. To jest wszystko naraz, plus kierownik duchowy, plus jakaś tam jednak moja własna chęć.
0: Za co, Bogu, jesteś najbardziej wdzięczny?
1: Że się obudziłem. Ja przejrzałem na oczy. Calusieńkie życie chciałem, a w końcu widzę.
0: Kim jest Bóg?
1: Bóg jest miłością. Ja od tego zacząłem i teraz mi się przypomniał, że już to powiedziałem.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
1: Za moją siostrę duchową Dorotę.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Amen.
2: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie, doświadczyłam, że za kapłanem naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu Kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że ja nie miałam jakichś takich bardzo wyraźnych wyobrażeń. Na pewno opierało się to jakieś ilustracje w stylu sędziwy mężczyzna z długą brodą na chmurach, albo to oko takie w symbolu Trójcy Świętej, także w tym trójkącie takie znane. To pewnie gdzieś tam opierało się o takie obrazy, ale przy tym wydaje mi się, że już jako dziecko miałam tak takie bardzo głębokie wewnętrzne przekonanie, że Bóg istnieje. I chociaż nie umiałam go sobie wyobrazić i nie rozmyślałam o tym, to taka świadomość Boga gdzieś we mnie była. I myślę, że to dzięki moim dziadkom, którzy po prostu chodzili do kościoła i trochę mi o tym Bogu jakoś opowiadali. Ale nie mogę powiedzieć, że był to jakiś temat, który zaprzątał moją dziecięcą głowę. No, oczywiście, że tak. Pamiętam, myślę, że takim momentem, który był dla mnie ważny, choć jeszcze właśnie wtedy nie do końca świadomy, to było to, że moja babcia zabierała mnie na Boże Ciało, na procesję do sypania kwiatków jako taką małą dziewczynkę. Ja mogłam mieć, nie wiem, 5-6 lat. I pamiętam, że z tym mi się wiążą takie dobre wspomnienia. Jakoś tak jakby teraz jak na to, jak o tym sobie myślę, to było takie chyba zupełnie właśnie nieświadome wystawianie się na łaskę Pana Jezusa, Jego obecność. I to dobrze mi się kojarzy, dobrze to pamiętam. Chociaż nie mogę właśnie powiedzieć, że miałam wtedy jakieś takie bardzo duże uniesienia, czy taką świadomość, że to jest akurat Jezus Chrystus w postaci chleba, pod postacią chleba. I oczywiście, tak jak pytałeś się o tą ewolucję obrazu, no to myślę, że takim jakimś kolejnym etapem to była taka katechizacja w szkole. Chodziłam na religię do szkoły. I gdzieś te nauki tych modlitw powoli kształtowały moją religijność, może nawet w jakiś sposób też wiarę. Natomiast gdzieś na pewno taka katechizacja oparta o nauczanie tych sztywnych regułek, a jeszcze z kolei nie byłam gotowa na to, żeby rozważać Słowo Boże i jakoś się nad tym zastanawiać głębiej, to pewnie zbudowała we mnie takie poczucie, że Bóg jest właśnie wszystko wiedzący, wszystko widzi, ale to oznacza też, że jakoś tam potem, widząc nasze błędy, grzechy, to że nas jakoś tego będzie po prostu bardzo surowo karał, rozliczał. Może nie patrzyłam na niego jako na jakiego okrutnego władcę, ale na pewno miałam taką świadomość, że jeśli coś źle zrobię, to że będzie kara. To pewnie też było przeniesienie z jakichś takich domowych sytuacji. tak. No więc tak myślę, że to poszło w taką stronę. No a potem uczyłam się modlitw. Właśnie miałam jakieś swoje pierwsze doświadczenia chodzenia do kościoła już jakby samodzielnie. No i muszę powiedzieć, że wtedy to nie bardzo jakoś w moim osobistym przypadku działało, bo jak weszłam w taki nastoletni czas, to zaczęłam negować obecność Boga w kościele. I też nie modliłam się, nie mam przykładów w domu akurat, bo moi rodzice obydwoje po prostu rozstali się, jak byłam małą dziewczynką i no, po rozwodzie przestali chodzić do kościoła.

myślę, że łaskę. Ale nie odczuwałam, nie przeżywałam jego obecności w kościele. I dlatego, mówiąc szczerze, z takiej całkiem uczciwości wobec siebie i tego Pana Boga, w którego jednak jakoś wierzyłam, no przestawałam chodzić do tego kościoła. Tak naprawdę miałam chyba jakieś 16 lat, kiedy przestałam chodzić na religię. Myślę, że... Znaczy ja to szanuję i uważam, że zatrzymywanie kogokolwiek na siłę w czymkolwiek, a zwłaszcza w przestrzeni miłości, bo wiara i relacja z Bogiem jest tą przestrzenią miłości, że to raczej odnosi odwrotny skutek. I myślę, że dzięki temu, że ktoś mi pozwolił odejść i nie miałam takiego przymusu ze strony rodziców, to na pewno, a w ogóle ze strony środowiska też nie, ani tam właśnie kogoś, kto mi tam groził palcem, to że pewnie dlatego mogłam pewnie wrócić z wolności, tak mi się wydaje. Moją definicją szczęścia wtedy było spełnienie takich oczekiwań narzuconych, może, znaczy narzuconych, po prostu tak jak zostałam wychowana, że mam się dobrze uczyć, tak? Mam się dobrze uczyć, mam się dostać na studia, zdobyć jakiś dobry zawód, potem żeby móc zarabiać, być samodzielna, bo u mnie taki dosyć mocny, przynajmniej ja zostałam tak wychowana, do mnie osobiście to bardzo mocno docierało, że ta wartość człowieka leży właśnie w tym, może nie ile zarabia pieniędzy, to nie, ale ile tej wiedzy, doświadczenia zdobędzie i jak sobie będzie radził w życiu, czy będzie samodzielny, czy nie. I to było dla mnie też z jednej strony właśnie wyzwaniem, jakimś takim celem, który sobie stawiałam, z którym też się utożsamiałam, że to jest mój cel, ale też była dosyć duża presja taka, że pamiętam, że to był dla mnie jakiś taki, no taki właśnie ciężar, bo czułam się z tym, nie mając tej relacji z Panem Bogiem i mając taki też trochę mocno przekrzywiony ten obraz, to czułam się czasem sama, nie radząc sobie w jakichś trudniejszych sytuacjach. Czułam się właśnie, że nie mam jakiejś tam wartości, czy że sobie nie dam rady. I to był taki trudny okres szukania swojej wartości. No chyba każdy człowiek młody przez to przechodzi, że jeszcze nie wie, czy jesteś wart, czy nie i musi sobie pewne rzeczy udowodnić albo odnaleźć to dzięki innym ludziom, albo często właśnie chyba ludzie idą w takie, że muszą sobie sami na coś zapracować. No i ja byłam właśnie w takim gronie. No ja teraz jak się zapytałeś o to, to nawet po prostu się uśmiechnęłam, bo to jest po prostu niesamowite, jak Pan Bóg potrafi dotknąć człowieka. Ja po prostu się zakochałam. Zakochałam się bardzo w takim troszkę starszym od siebie. Wtedy wydawał mi się strasznie stary. Moją 20, ile miał lat? 20 chyba 6, tak? Czy tam 7. Znaczy może nie to, że stary, no ale taki dużo bardziej dojrzały i starszy. I był dla mnie dużym autorytetem, między innymi dlatego, że nie bał się podejmować trudnych decyzji. On miał za sobą taką decyzję zmiany swojej drogi, ścieżki życia. Zdecydował się na podjęcie studiów właśnie w takim już trochę, no nie po szkole średniej, tylko mając 20 chyba 6 lat, z tego co pamiętam, czy 25. I no, ponieważ on bardzo zapadł mi w serce i bardzo mi imponował, to kiedy podzielił się ze mną życzeniami na Wielkanoc, życzył mi jakiejś tam, nie wiem, pięknej Paschy, czy już teraz dokładnie nie pamiętam tych słów, ale na pewno było w tych słowach taki obraz rozświetlającej ciemność światłości, czyli niech światłość rozświetli ciemność twojego życia, czy jakby coś w tym stylu. I te słowa na tyle mnie zaintrygowały, że dosłownie tak sobie pomyślałam wtedy, że skoro on takie słowa mi przekazuje i wierzyłam, że to były szczere słowa, że nie były jakieś takie, powiedzmy, kurtuazyjne, tylko to, że to musi coś w tym być. Po prostu, że to jest niemożliwe, żeby taki wspaniały człowiek jak on, bo byłam naprawdę pod dużym jego jakimś tam urokiem. I zaczęłam sobie sama zadawać pytania. To jak to jest? Jeżeli ten człowiek ma w sobie taką wiarę, że w tym kościele odnajduje

0: odnajduje Boga, no to dosłownie tak sobie pomyślałam, musi coś w tym być i ja chcę to znaleźć. Ja chcę znaleźć odpowiedź, o co chodzi. I wtedy poszłam do spowiedzi pierwszy raz po kilku latach. Trochę tak na zasadzie, no to spróbujmy w takim razie. To nie było jeszcze takie bardzo dojrzałe. Na pewno miałam takie pragnienie, żeby tak się stało, że ten Bóg autentycznie na mnie czeka i jest. Ta spowiedź nie była jakaś bardzo przełomowa, ale decyzja we mnie już taka jakaś tam zaczęła po prostu się kształtować, że ja chcę go odnaleźć, że chcę odnaleźć tą światłość. To się wiąże jakby z kolejnym etapem, z kolejnym jakimś rozdziałem związanym z tą relacją, o której wspomniałam, która nie była jakaś też jakoś bardzo długa, ani jakaś też bardzo intensywna, ale no, przeżyłam taką dużą sinusoidę, bo najpierw doświadczyłam właśnie czyjegoś zainteresowania, akceptacji i takiego dużego zafascynowania, a potem doświadczyłam odrzucenia. I to odrzucenie nałożone na moje osobiste też takie trudności z nauką, z jakimiś takimi nawarstwionymi problemami związanymi z właśnie z takim podzielonym domem, rodziną, która nie jest pełna, tylko taka właśnie patchworkowo nie dająca mi osobiście w okresie takiego wczesnego dzieciństwa takiej dużej stabilizacji. No i po prostu jako 20-paroletnia studentka przechodziłam przez, myślę, że to był jakiś epizod taki depresyjny, dlatego że przestałam móc się uczyć. Miałam na tyle też taki, uczyłam się na dwóch kierunkach, podjęłam drugi kierunek i to wszystko mi się po prostu wysypało. Po prostu straciłam nad tym zupełnie kontrolę. Nie byłam w stanie właśnie efektywnie uczyć się, podchodzić z egzaminów. Do tego doszedł właśnie ten taki zawód miłosny, no, w jakiegoś rodzaju po prostu takie bardzo głębokie doświadczenie odrzucenia, którego po prostu zupełnie nie byłam w stanie zrozumieć. I przestałam móc się uczyć, przestałam w ogóle chcieć żyć, można tak powiedzieć, że miałam taki bardzo ciemny okres utraty sensu życia, utraty sensu poczucia własnej wartości i gdzieś zapadałam się w tą ciemność, taką próbowałam sobie właśnie radzić trochę sama, bo mimo tej pierwszej spowiedzi relacja z Bogiem nie była w moim przypadku jeszcze taka bardzo ugruntowana i ona taka była no, bardzo, bardzo słaba. No więc miałam takie, powiedziałabym, dosyć jakieś przykre pomysły na to, co zrobić dalej. Nawet, no mogę powiedzieć, że jakoś zanegowałam wartość swojego życia. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej dodawać. I to był taki bardzo mocny, okrutny, zarówno dla mnie, jak i dla moich najbliższych moment, epizod. Bo potem już w ogóle straciłam poczucie własnej, nie wiem, godności i miałam bardzo silne doświadczenie grzechu. Takiego, że weszłam naprawdę w ciemność. Właśnie, że dotknęłam takiej przestrzeni ciemności. I wtedy, w tej ciemności doświadczyłam, że jakby, że nie jestem w tym sama. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś ta wiara, myślę, że ta łaska Chrztu Świętego i sakramentów, które dostałam przecież jako zupełnie nieświadome dziecko, a potem też po części nieświadomie uczestniczyłam w tych kolejnych etapach, czyli spowiedź pierwsza i ta komunia i to bierzmowanie, katechizacja, o której wspomniałam, że to wszystko, co zdobyłam nie do końca właśnie w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, tylko otrzymałam to od Kościoła przez przykład innych, to zaczęło we mnie pracować i gdzieś wzbudziła się bardzo mocna tęsknota za tym, żeby On był, żeby On się objawił, żeby mi pomógł. I pamiętam taki moment, kiedy będąc wtedy na zwolnieniu, takim studenckim, takim okresie rocznej przerwy w nauce, bo tak jak wspomniałam, nie byłam w stanie się uczyć. Przez jakiś czas po prostu musiałam zrezygnować z takiego aktywnego studiowania. I pamiętam, że byłam w domu i tak jakby szukałam tego swojego sensu życia. Taka byłam trochę mocno emocjonalnie i duchowo posiniaczona. Więc no, zaczęłam sprzątać tam w tym pokoju i układać książki. I spadła mi na podłogę taka książka, którą dostałam od mojej babci, jak byłam małym dzieckiem. I ta książka miała taki tytuł: Bóg jest miłością. I ja wiedziałam, że to nie jest przypadek. Jakby, nie wiem, może to tak jest, że człowiek, który naprawdę traci prawie wszystko, albo już nie ma tych zabezpieczeń, tych swoich przestrzeni, bezpieczeństwa, na których sam się opiera, to wtedy Bóg chyba łatwiej dociera do... Znaczy na pewno tak było w moim przypadku, że dotarł do mnie w takim momencie. Ja tu zrozumiałam, że to nie jest tak, że ja go szukam, tylko że on mi pokazuje, że jest i że jakby no, objawia się właśnie jako miłość, czyli jako ktoś, kto mnie nie odrzuca, bo ja bardzo, bardzo czułam takie... Byłam sobą bardzo rozczarowana, byłam sobą bardzo właśnie i zawiedziona i wiedziałam też, że zawiodłam jakoś moich najbliższych i było to dla mnie też takim dużym, bardzo dużym ciężarem. I jakby w tym krótkim zdaniu, które święty Augustyn kiedyś powiedział, że gdyby móc streścić w jednym zdaniu całą Biblię, to właśnie byłoby to zdanie, że Bóg jest miłością. I tym zdaniem Bóg do mnie dotarł, że On jest miłością. I kropka, czyli tam nie ma czegoś takiego, że jest miłością wtedy, gdy, albo jest miłością jeśli ty, tylko jest, po prostu tam jest kropka. Tam już nie ma dalszej części. To jest stwierdzenie, które nie podlega tutaj żadnej dyskusji i tak to właśnie do mnie dotarło jako prawda. I gdzieś zaczęło właśnie na nowo kiełkować we mnie pragnienie powrotu budowania w takiej świadomej relacji z Panem Bogiem, powrotu do Kościoła, takiego już nie tylko na zasadzie jakiegoś porywu serca chwilowego, tylko takiego świadomego szukania Jego obecności w Kościele. Wiesz, że ta sama książka, jako jej treść, ona nie przemawiała do mnie, znaczy tam były różne obrazki, bo to była taka książeczka dla dzieci, z katechizacji. W ogóle kiedyś szukałam, próbowałam znaleźć, bo chciałam mieć tą książkę w domu, ale nie udało mi się znaleźć. Może ktoś jeszcze kiedyś mi pomoże odnaleźć ten tytuł, ale w każdym razie ja zapamiętałam właśnie głównie ten tytuł. To ten tytuł do mnie przemówił. Bóg czasami po prostu jednym strzałem rozwala ci system, który w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I takim kolejnym etapem było to, że jak ja już zaczęłam tęsknić do tej relacji i szukać jej w Kościele, to że zdecydowałam się na taką bardzo głęboką spowiedź. I to była też spowiedź po takim dłuższym czasie, bo to wszystko gdzieś tam trwało w czasie. I pamiętam, że wtedy autentycznie doświadczyłam takiego nawrócenia związanego z tym, że ja już potem nie miałam wątpliwości, że Chrystus działa w Kościele, bo ta spowiedź byłaby dla mnie bardzo trudna. Musiałam wyznać dużo trudnych rzeczy. Znaczy musiałam, chciałam. Chciałam wyznać dużo trudnych rzeczy, ale mówiąc szczerze, pamiętam, że szłam do tej spowiedzi trochę tak jakby właśnie na takim, tak warunkowo, że żeby przystąpić do Komunii Świętej, to muszę przystąpić do spowiedzi. Bo tak się nauczyłam na religii i jakby to mi zostało. I szłam trochę na tą spowiedź trochę jak na ścięcie, myśląc też o sobie o tym, że pewnie ksiądz mnie tam, nie wiem, mocno zruga i w ogóle bałam się tego, co on o mnie sobie pomyśli albo co powie, że mnie jakoś może właśnie osądzi. I pamiętam, że idąc do tej spowiedzi, śmieję się teraz, bo Teraz się nie boję jakoś tej spowiedzi, wręcz przeciwnie. W każdym razie, kiedy szłam, to myślałam sobie, no dobrze, zaciskam zęby, zrobię to, w znaczy nie pójdę do tej spowiedzi, uczciwie wszystko wyznam jak należy, ale zrobię to tylko dlatego, bo warto przystąpić do komunii, a ja nie chcę, właśnie chcę przyjąć Pana Jezusa. Byłam wtedy w grzechu ciężkim jakimś tam, więc nie mogłam, to nie były jakieś skrupuły, tylko to były konkrety. I pamiętam właśnie takie bardzo głębokie, uzdrawiające doświadczenie tej spowiedzi, która była dla mnie takim bardzo dużym przełomem, bo zarówno zachowanie kapłana, który po prostu w ciszy słuchał moich wyznań, wyznania moich grzechów i był autentycznie bardzo głęboko poruszony w taki pozytywny sposób, a jednocześnie ja, no nie wiem skąd, bo to było takie, myślę, że wlane przez Ducha Świętego właśnie. Doświadczyłam, że zakopany naprawdę jest Chrystus. I on jakby rozgrzeszał mnie, to oczywiście ja wiedziałam, że robi to ksiądz, ale ja wiedziałam, że on to robi totalnie w imię Jezusa. Jakby, że to Jezus za tym stoi, że moc sakramentu spowiedzi nie pochodzi od kapłana, nie od jakiegoś tam, nie wiem, autorytetu Kościoła, tylko to jest konkretnie autorytet Chrystusa. I to było tak głębokie doświadczenie, połączone jeszcze z tym uwolnieniem od właśnie ciężaru grzechu, czyli wyszłam lekka z tej spowiedzi, jakbym po prostu na nowo się narodziła. I miałam takie odkrycie, pamiętam tą radość nawet, teraz właśnie też się uśmiecham, bo te wspomnienia są takie bardzo, mimo wszystko, po wielu latach nadal żywe. Wyszłam z taką fascynacją, Bóg jest w Kościele, Chrystus jest w Kościele. I wtedy jak szłam do komunii, to już było dla mnie tak jakby, to nie było tylko taki główny cel, tylko takie dopełnienie jeszcze tego, co się wydarzyło w konfesjonale. I nawet tak potem się trochę z tego śmiałam w duchu, że tak mnie Pan Bóg zmienił moje podejście do sakramentu spowiedzi, że ja po prostu, znaczy nie mogę powiedzieć, że lubię się spowiadać, kiedy coś mocno nabroję, no to oczywiście to nie jest łatwe, ale że ja się w ogóle nie boję spowiedzi i wręcz powiedziałabym, że doświadczam nadal, za każdym razem, no może nie dokładnie tak samo intensywnie, ale ja po prostu z ogromną wiarą przystępuję do tego sakramentu. Tak całkiem, oczywiście, że no nie, bo nawrócenie to jest proces, a poza tym to nie jest tak, że można już Pana Boga złapać za nogi. Ciągła walka i też droga i upadki, i jakieś zawirowania. Więc myślę, że nawracanie jest po prostu zadaniem na całe życie. Z takim trochę też zmaganiem, żeby się nie poddać tym wszystkim. Bo nie jest łatwo być dobrym chrześcijaninem. Jest to wyzwanie. Więc tym bardziej, że odpowiedzialność za relacje z Panem Bogiem też jest po naszej stronie, więc każde lenistwo, jakiś kompromis z tym, co świat proponuje, no wymaga potem, żeby się nawracać znowu i znowu i znowu. Całe szczęście Pan Bóg się nigdy nie nudzi i zawsze ma dla nas otwarte serce.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serca, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duch Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
2: Witam.
1: Jakiego pytania się spodziewałaś?
2: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to co czuję.
1: Dlaczego chciałaś?
2: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
1: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
2: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
1: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
2: Nie. Dla mnie to było właśnie...
1: Czyli prawdziwi świadkowie.
2: Tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem, nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
1: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
2: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
1: Było ostro czy nie w liceum?
2: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
1: Księgowe.
2: Tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
1: Co widziałaś?
2: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu widzenia, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
1: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to? Pociągało?
2: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się niesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
1: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
2: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam, wybieramy się do kościoła w niedzielę, oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
1: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
2: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
1: Inne miasto?
2: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
1: Tak było? To było trudne dla ciebie?
2: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich... Po wielkich kłótniach z moją mamą.
1: Ona chciała tego, czy nie chciała, żebyś się wyprowadziła?
2: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko teraz z perspektywy czasu. Natomiast i moja złość, i jej złość, która gdzieś tam się nakumulowała, złość na różne rzeczy, niekoniecznie na nas nawzajem, na nas siebie nawzajem. Myślę, że ta złość gdzieś tam wykrzyczana w niewłaściwym momencie spowodowała właśnie takie, a nie inne efekty.
1: Czyli innymi słowy, idąc na studia, czułaś już się na tyle dorosła, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce, matce się to nie podobało, tak?
2: Troszeczkę inaczej.
1: Jak?
2: Ja bardzo chciałam zostać w domu. Natomiast... moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. I no i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
2: Mam.
1: Młodszych, starszych?
2: Mam młodszego brata.
1: I jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
2: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
2: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czy on miał świadomość tego i uciekł?
2: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina. Chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
2: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie, ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja. Czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym czułaś?
2: Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej, patrzyłaś na to wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
2: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
2: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
2: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Znaczy, gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany.
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno, kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam,
1: stało?
0: Że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę? Po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało. I przypomniały mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z, właśnie z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. No, nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że... żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. I... no i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam, na różnych forach chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie
1: rzeczy. Karty do ciebie mówiły, czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji. Ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną. I zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głębokie.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera. To
1: czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałeś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele, wiele energii.
1: Zrobiłeś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć, nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego, po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać ludzi nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc i tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego, ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę, że
1: trudniej.
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę, czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój.
1: I
0: tak, i tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki, więc myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. Zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej, wyproszone, wyczekane, przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne, a drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy utrzymałam, to, co wtedy usłyszałam, przepraszam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że

0: Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swoją, swój taki kręgosłup, który, swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno?
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Tak, jestem bardzo szczęśliwy. Dzięki Panu Bogu mam dzisiaj rodzinę. Mam żonę wspaniałą, dzieci, dokładnie czwórkę. I to właśnie dzięki Panu Bogu. W 2013 roku, kiedy powiedziałem jemu tak, otrzymałem w zamian pragnienie posiadania dzieci, ponieważ wcześniej byłem zamknięty na potomstwo, a zarazem byłem zamknięty na szczęście. I dzisiaj, kiedy moja najstarsza córka ma prawie 11 lat, najmłodszy synek 6 miesięcy, mogę z czystym sercem powiedzieć, że rodzina, zdrowa rodzina, oparta na wartościach chrześcijańskich, to jest prawdziwy powód do szczęścia i radości. W młodości Bóg był dla mnie jakimś takim, no bo tak w sumie jak w wyobrażeniach dużo osób ma, że jest takim po prostu starszym panem, siwym, z brodą i sobie gdzieś tam na chmurce lata. Jest jakimś tam bytem, który jest daleko i że należy się go bać, żeby żyć dobrze na ziemi, aby nie trafić do piekła. Że muszę się przypodobać Bogu, że muszę zasłużyć na niebo, zapracować, muszę chodzić do kościoła, muszę się modlić rano i wieczorem, pacierzem, modlić się do Maryi. No, to taką miałem wizję Boga, opartą w sumie na lęku, ponieważ do kościoła trzeba było chodzić u mnie w domu, pochodzę z rodziny katolickiej, ale nie zostało mi przekazane to, że Bóg, który jest, on jest żywym Bogiem i ma jakiś taki mocno realny wpływ na moje życie. Żywym Bogiem to znaczy, że mogę się zwracać do Niego jak do przyjaciela, że mogę z Nim rozmawiać, że On może mi podpowiedzieć, że może mi doradzić, że ja kiedy potrzebuję, mogę się do Niego przytulić. Nikt mi tego nigdy nie powiedział, że mogę doświadczyć jakichś przemian w swoim życiu. Nie wiedziałem w ogóle, czym jest adoracja. Wiedziałem, że jest monstrancja, wiedziałem, że jest w niej kółeczko białe. Wiedziałem niby, że to jest Pan Jezus, ale to wszystko brzmiało i wyglądało dla mnie jak historia i przed tą historią mnóstwo klęczących, smutnych ludzi. Także to nie wyglądało mi nigdy na to, żeby to był ktoś żywy, żeby to była osoba, tylko po prostu biały opłatek w monstrancji. Wszystko zaczęło się od tego, że do parafii, w której mieszkałem, w Rembertowie, przyjechał ksiądz misjonarz z olejami świętego Szarbela. I mama moja opowiedziała nam, co działo się w kościele po wieczornej mszy. I wspomniała mi, że ludzie upadali na podłogę. I ja do kościoła nie chodziłem regularnie, bardzo rzadko od święta czasami, z tradycji. I wzbudziło to bardzo moją ciekawość, mojej żony ciekawość. Włączyliśmy sobie internet, wygooglowaliśmy sobie nazwisko księdza. I okazało się, że ten ksiądz jeździ po różnych parafiach i musimy zobaczyć, o co chodzi z tymi upadającymi ludźmi. I tak pojechaliśmy do Rycerki Górnej wraz z moją siostrą, szwagrem, żoną. 400 kilometrów. Zobaczyć, o co chodzi. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że jest to malutki kościółek, taki typowo górski. I po mszy świętej był moment namaszczenia tymi olejami. Kiedy kapłan podszedł do mnie, kładąc mi rękę na głowie, namaszczając olejem świętego Szarbela czoło, robiąc znak krzyża, poczułem niesamowity gorąc, niesamowitą miłość taką wewnętrzną, jakby prąd przechodzący od samego tego czoła, gdzie on mnie namaszczał, aż do samych palców u stóp. I usłyszałem słowa: chcecie mieć przy sobie. I to wszystko w połączeniu, te doznania cielesne, plus te słowa, plus ta błogość, to co widziałem wokół, że proboszcz leży na posadzce, siostra, szwagier, moja żona leżą w spoczynku w Duchu Świętym. Nie mogło to się skończyć tak, że to otworzyłem oczy i bym sobie poszedł, jedziemy do domu. Ksiądz, odchodząc do innych osób, spowodował we mnie to, że się rozpłakałem. Zacząłem płakać po prostu jak małe dziecko. Żona, szwagier, siostra wstali. Oni również byli zalani łzami. Wyszliśmy z kościoła. Dalej byliśmy po prostu zapłakani. I myśleliśmy, co tu się w ogóle stało? O co chodzi? I zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my doświadczyliśmy spotkania z Bogiem. Z kimś, kogo nie widzieliśmy, a kto objawił się w naszych ciałach, w naszych umysłach, w naszych sercach. I może ktoś nie uwierzyć, ale całą drogę powrotną, 400 kilometrów do Warszawy, praktycznie nie rozmawialiśmy. Każdy z nas miał spotkanie indywidualne z Bogiem i potrzebował tej sfery, tej prywatności, tej ciszy, aby poukładać sobie w głowie to, co się stało. Bo to, co się wydarzyło, to był moment zwrotny w moim życiu. Od tamtego czasu stałem się innym człowiekiem. Sensem mojego życia to były w sumie błahostki takie życia codziennego, jak odkładanie pieniędzy, praca, wyjazd, żeby uzbierać kasę na jakiś wyjazd, najlepiej zagraniczny. Celem było, żeby na weekend po prostu była kasa, żeby spotkać się ze znajomymi, upić się wódeczką, upalić marihuaną. Może jeszcze jakieś inne narkotyki gorsze, jak była możliwość. To już wszystko zależało od okoliczności. W sumie za tym biegłem, tak? Za zaspokajaniem własnych potrzeb, za tym, żeby mi było przyjemnie, żeby było przyjemnie mojej żonie, żeby było fajnie, żebyśmy sobie mogli na spokojnie leżeć przed telewizorem, oglądać filmy, obżerać się chipsami, jakimś dobrym jedzeniem. Zachcianki ciała. To jest w sumie to, za czym pędziłem. Nie, na pewno nie był to Bóg, ani nie interesowało mnie, co będzie później, po śmierci. W moim domu ogólnie bardzo mało mówiło się o Bogu. Tak jak powiedziałem na początku, był on takim przymusem jakby, przymusem do chodzenia do kościoła. Biblia była książką, która leżała na regale, wyciągana była raz do roku na Boże Narodzenie, aby przeczytać fragment. Więc to było dla mnie pismo, którego się w ogóle nie ruszało, bo jego miejsce jest na regale. Więc nie przypominam sobie dzisiaj jako prawie 40-letni człowiek, żebym cokolwiek usłyszał o Bogu w domu, szczególnie od mojego taty. Mama być może w niektórych momentach coś próbowała, podczas, nie wiem, jak mi pomagała lekcje odrabiać jako nastolatkowi, tam dziecku, to coś może wspomniała, ale to nic tak naprawdę w mojej głowie nie zostało na temat Boga. No, moje myśli cały czas krążyły wokół tego, że Bóg chce mieć mnie przy sobie, i zastanawiałem się, o co chodzi. Przecież jestem. I od razu zobrazowałem sobie moje życie, jak ono wygląda w danym momencie. I rzeczy typu na przykład nałogi, że muszę się napić w weekend, albo że palę te papierosy, albo że lubię palić zioło i palę tylko ile kiedy mogę, że przeklinam, że jakaś kradzież mi się czasami zdarzy, to zacząłem czuć po prostu obrzydzenie do tego i zrodziło się we mnie takie pragnienie bycia lepszym człowiekiem. Bycia kimś, kto ma się czym pochwalić właśnie przed Bogiem. Przed kimś obcym nawet, który na przykład spojrzy w moje serce, ma wgląd do mojego serca i mógłby zobaczyć, co w nim jest, nie? Żeby nie było tam rzeczy, których się po prostu będę wstydził. Miałem bardzo duże szczęście, a raczej z pewnością była to opatrzność Boża, że niewiele po nawróceniu, kiedy zacząłem uczęszczać do kościoła na mszę z pragnienia częściej, czyli tak naprawdę w niedzielę plus jeszcze w tygodniu, ksiądz tamtejszej parafii zaprosił mnie, moją żonę i siostrę też, bo tam też chodziło do tej parafii, na rekolekcję REO, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym, które miały być w tamtej parafii. I bardzo mi się nie chciało na nie iść, ale stwierdziłem, że czemu nie, jest to blisko domu, spróbujemy. I to był niesamowity czas, bo właśnie tam zostałem posłany do rodziny, kiedy usłyszałem słowa proroctwa i po tych rekolekcjach zawiązała się wspólnota odnowy w Duchu Świętym, którą miałem okazję częściowo współtworzyć i zarazem wzrastać. Mieliśmy tam wieczory uwielbienia, jakieś małe ewangelizacje, posługę w Caritasie. Było sporo osób ubogich, którym można było pomagać. Więc to był bardzo dobry, że tak nazwę, strzał po samym nawróceniu, że miałem od razu tą drogę pilotażu, takiego już wsparcia, oparcia na wspólnocie. Rodzina to raczej podśmiechiwała się albo machnęli ręką, przejdzie im, ale jeżeli chodzi o przyjaciół, to właśnie to nawrócenie zweryfikowało, kto jest moim przyjacielem. Ludzie, z którymi ćpałem lub z którymi piłem, okazało się, że są ludźmi dla mnie kompletnie obcymi, bo chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieli się z kim napić. Ludzie, którzy nas zapraszali na posiadóweczki, niby takie przyjacielskie, fajne, żeby sobie pojeść, żeby się upić, przestali się do nas odzywać, bo wiedzieli, że przestałem pić alkohol, szczególnie wódkę. Oddałem kiedyś Maryi podczas peregrynacji obrazu, więc poprosiłem ją, był moment, żeby jej coś oddać, Więc wpadłem na genialny pomysł, żebym oddał jej to, co mi najbardziej ciąży, czyli picie wódki, bo po wódce robiłem najgłupsze rzeczy i oddałem jej to. I przez to, że przestałem pić wódkę, na weselach ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Na urodzinach gdzieś, na różnych po prostu imprezkach. Zobaczyli z czasem, że nie piję. I te przyjaźnie rozleciały się, odsunęły się. Aczkolwiek mój najlepszy przyjaciel po kilku latach zwrócił się do mnie o pomoc. I miałem okazję mu opowiedzieć o Bogu. On był z bardzo patologicznej rodziny, gdzie było pełno złodziejstwa, kradzieży. I zabrałem go na rekolekcję Jezus na stadionie, gdzie był też ksiądz Baszabora. I mój przyjaciel podczas adoracji dostał manifestacji demonicznej. Spojrzałem na niego, on po prostu miał żyły na głowie, bo zaczęło mu wykręcać ręce, nogi. Upadł po prostu sztywny na podłogę. Zaraz przybiegła diakonia modlitewna. Wspólnie zanieśliśmy go ze sztywniałego po prostu do sali takiej, gdzie byli księża i służyli modlitwą. I brałem udział razem z tymi księżmi w modlitwie takiej uwolnienia nad Łukaszem. I od tamtego momentu po prostu ja już wiem, nie wierzę w Boga, tylko wiem, że Bóg istnieje i zło istnieje i to jest po prostu nieustanna walka dobra ze złem. I to właśnie odnośnie przyjaciół, tak, to był mój przyjaciel, który niestety później znów odsunął się ode mnie. Już na dobre, zmienił numer, nie mam z nim kompletnie kontaktu, ale ewidentnie alkohol, używki zbliżają do siebie ludzi i polecam każdemu, każdej przyjaźni, gdzie ktoś myśli, że ma super przyjaciela, super przyjaciółkę, spróbować porozmawiać, spotkać się kilka razy bez tych używek i wtedy zweryfikować, czy macie o czym rozmawiać. Wpłynęło dość mocno, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, otworzyłem się na rodzinę. Rekolekcje, na których byłem, rekolekcje ewangelizacyjne odnowy, kończą się taką modlitwą wstawienniczą i kilka osób modliło się nade mną i dostałem od jednej pani takie słowa: Bóg posyła cię do rodziny. Ja na tamten czas nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem, że chodzi o relacje z moim najstarszym bratem, których nie mam relacji, że wiem, że on tak średnio z Panem Bogiem ma po drodze. Myślałem, że tam chce mnie Bóg posłać. Ale nie, trzeba było długo czekać. Minął rok i w trakcie tego roku zrodziło się we mnie pragnienie i pragnienie w mojej żonie, że otwieramy się na potomstwo, na które byliśmy wcześniej zamknięci. I dziś, kiedy o tym myślę, mając czwórkę dzieci, już rozumiem, o co chodziło Bogu, że posyła mnie do rodziny. Jestem szczęśliwy, jak wspomniałem, jako ojciec, mąż wspaniałej żony Angeliki, z którą znam od 21 lat, czyli większość mojego życia. Jestem z nią razem. I razem się nawróciliśmy z Angeliką. I to jest mega wielkim błogosławieństwem, bo dzięki temu możemy razem trwać, prowadzić na dzień dzisiejszy wspólnotę. Niedużo małą wspólnotę pod Warszawą, w takiej małej miejscowości koło Nadarzyna. I jesteśmy w tym razem. I jesteśmy cały czas, jestem cały czas w rodzinie. Wspólnota mnie nie oddziela od żony. Chodzimy razem na ewangelizację, jeżeli mamy taką możliwość. Mamy pragnienie dzielenia się z tym, co przeżyliśmy i tym, co trwa w nas, ponieważ nawrócenie to już przeżywamy praktycznie co jakiś czas w naszym życiu. Chcemy się tym dzielić z innymi ludźmi. I pragniemy dzielić się z ludźmi, których spotykamy przypadkowo. Jesteśmy po takiej formacji na Akademii Rozwoju Talentów, którą prowadziła Magdalena Plucner, prowadzi obecnie z księdzem Rafałem Jarosiewiczem. I oni dają tam wskazówki. Jest to szkoła taka weekendowa raz w miesiącu. Jak ewangelizować? I po prostu wychodzimy na ulicę, na przykład z książkami, na przykład z batonikiem albo czymś miłym i zaczepiamy ludzi i pytamy się ich, czy wierzą w to, że Bóg ich kocha, jak wygląda ich relacja z Bogiem. I wiele osób naprawdę chce o tym rozmawiać i wiele osób też po takiej głębszej rozmowie wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I rodzi się w nich też pragnienie, aby poznać tego Boga, którego my znamy. Bo dla nich w większości to jest reakcja, że Bóg to znaczy Kościół. I oni od razu, my mówimy o Bogu, o miłości Bożej, a oni zaczynają jechać na Kościół. Ja my mówimy, że my nie mówimy do nich teraz o Kościele, tylko o Bogu. A no tak, w Boga wierzę, ale w księży nie wierzę. I od tego na ogół zaczynają się rozmowy właśnie z osobami takimi buntowniczymi. I cieszę się, że to trwa, że to, co otrzymaliśmy, to mamy pragnienie dzielenia się tym i oddania tego dalej, tej właśnie miłości Bożej.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości dla mnie, wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Życie bez Boga to życie, w którym nieustająco szuka się sensu życia w tym, co podsuwa świat. To może, mogą być pieniądze, to może być koncepcja kariery, która staje się i stała się bardzo popularna. To może być szukanie szczęścia w budowaniu swoich kondycji zdrowia, wyglądu, aż na końcu to może być szukanie szczęścia w kolejnych relacjach, albo takich długofalowych, albo przechodnich. W moim życiu to wszystko, to co teraz wymieniłem, miało miejsce, czyli szukanie szczęścia w pieniądzach, w karierze, w przechodnich relacjach, czy też w takim zapatrzeniu się w swój własny, może nie wygląd, ale to, jak jestem postrzegany przez innych. To bardzo dobre pytanie. Ja byłem wychowany, chciałby się powiedzieć, klasycznie, ale nie było za dużo Boga w mojej rodzinie. To znaczy, to był taki Bóg wynikający z kultury, z tego, co rozumiemy pod pojęciem polskość. I tam w tym znajduje się wychowanie w kulturze związanych z chrześcijaństwem, czyli klasycznie chrzest, pierwsza komunia święta. I nawet byłem przez jakiś czas ministrantem, przez dłuższy czas ministrantem. Posługiwałem jako lektor, czyli ktoś taki, kto czyta lekcje na mszach świętych, czyli jakiś swoisty awans, może nie awans, ale rozwój w tej posłudze liturgicznej. No i życie bez Boga zaczęło się wtedy, kiedy pojawiły się pewne trudy życia. I to, odpowiadając wprost na twoje pytanie, życie bez Boga to jest takie życie, w którym nieustająco czegoś się szuka, a nie potrafi się tego znaleźć. Bardzo dobre pytanie. Boga spotkałem w wieku 28 lat. Bóg zawsze dotyka i w moim przypadku tak samo przez coś, co się nazywa dotyk miłości. Pan Bóg przez ręce drugiej osoby, to jego ulubiony repertuar działań, pokazał mi, że jestem ważny. Spotkałem na swojej drodze kobietę. Ona akurat w tamtym okresie swojego życia rozeznawała, czy ma zostać siostrą zakonną. Dla mnie to było po prostu budowanie relacji. Czyli takie normalne, naturalne zainteresowanie faceta kobietą. Ona mi o tym nie powiedziała wtedy, że jakby jest na takiej drodze swojego życia. I zaczęliśmy się spotykać, w tym sensie rozmawiać. Na początku nie było dużo o Bogu, ale ona zrobiła coś, co odmieniło moje życie. To znaczy już na drugim spotkaniu zrobiła dla mnie sernik na zimno. I powiedziała mi na pierwszym spotkaniu, że bardzo go lubię. Tak zupełnie przypadkowo, bo o czym innym rozmawialiśmy. I ona na następnym spotkaniu zrobiła go, przejechała pół Warszawy, specjalnie się ze mną spotkała, żeby mi go dać. Sernik był niedobry, bo jej w ogóle nie wyszedł, ale gdy go dostałem, poczułem coś takiego, że jestem uznany. To znaczy ten wielki gest miłości dla mnie, wielki, w ogóle wielki gest miłości spowodował, że coś we mnie pęknęło, coś się zmieniło. Pomyślałem sobie, że coś musi być w tych katolikach, że są uzdolnieni do takiego gestu. Ja już wtedy bardzo dawno nie miałem nic wspólnego z Kościołem i pomyślałem sobie, że ja też tak chcę. Że jest jakaś taka miłość w tej kobiecie do mnie i to wiedziałam, że to nie jest miłość zbudowana na takiej relacji damsko-męskiej, jak to potrafi wyglądać, że to nie jest fascynacja mną jako mężczyzną, tylko to było z jej strony jakiś gest miłości, takiej bezinteresownej w jakiś sposób i to mnie bardzo dotknęło i od tamtego momentu zacząłem zadawać jej dużo pytań o Panu Bogu. Byłem też dla niej niesamowicie nieprzyjemny, bo drwiłem, szydziłem z Boga, z jej religii, a z drugiej strony byłem niesamowicie ciekawy. I myślę, że to, co ona wtedy przeżywała, to był jej swoisty heroizm, bo okazało się później, że jest kobietą bardzo wrażliwą i to, że znosiła moje takie drwiny, było, myślę, dla niej wielkim przeżyciem, ale opowiadała mi cierpliwie o tym Bogu i ja o tym słuchałem i doszedłem do momentu, którym uzmysłowiłem sobie, że ja wszędzie szukałem, w psychologii, w karierze zawodowej, w rozwoju takim osobistym, a u katolików, czy też w Piśmie Świętym, czy też u Jezusa nie szukałem swojego sensu życia. No i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe i muszę zacząć tam szukać. I tak zaczęła się droga poszukiwania prawdy po tej stronie, w cudzysłowie, mocy. I porządne poszukiwanie Boga. Potem było, dzięki jakby jej uprzejmości, spowiedź z całego życia, rozliczenie się z tego, jaki ja byłem, i później już taka droga pójścia całym sobą za Panem Bogiem, za Panem Jezusem. Cały czas jestem w tej drodze, ale taka przemiana z dawnego życia zajęła mi około 3 lat. Tak, spowiedź była punktem kulminacyjnym, dlatego że ja myślałem, że jakby wszyscy się ucieszą z tego, że oto wraca ktoś, kto nie był dawno w kościele, że zostanę poklepany po plecach, uścisk w rękę i w ogóle, że zostanę doceniony. A stało się trochę inaczej. Ksiądz w swojej roztropności w bardzo mocnych słowach nazwał to, jak się zachowuję i co robię i jak traktuję innych. I to było takie wielkie stanięcie w prawdzie. Przeżyłem silne upokorzenie, ale nie poniżenie, tylko takie dobre, konstruktywne upokorzenie. Po prostu wreszcie miałem okazję spojrzeć na siebie takim, jakim jestem. I on też w swojej wielkiej mądrości pokazał mi na pewne schematy, które ja robiłem, ja realizowałem i zasugerował mi, żebym zaczął nad sobą pracować i powiedział mi, że dobrze by było, jakbym szukał pomocy u specjalistów. I zacząłem szukać. Poszedłem na terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, bo moje życie w dzieciństwie było życiem bardzo trudnym. Życiem pełnym upokorzeń, cierpienia i ten alkohol i przemoc z tym związana powodowała, że ja przez większość swojego życia nosiłem ranę, która się nazywa raną odrzucenia. Wszędzie szukałem tego potwierdzenia, tego jakby uznania siebie tym, kim jestem. I tak jakoś się zdarzyło, to też psychologia mocno o tym mówi, że z ofiary te trudy doświadczeń w dzieciństwie doprowadziły do momentu za sprawą moich świadomych decyzji, że stałem się katem i sam zacząłem źle ludzi traktować. Stałem się narcyzem, wszedłem w taką rzeczywistość właśnie kariery, czyli liczyło się dla mnie tylko pieniądze, w ogóle absolutnie pomijałem wątek drugiej osoby. Zacząłem przedmiotowo traktować innych ludzi, w tym kobiety, czyli były relacje przechodnie i cała ten pakiet konsekwencji, które się z tym wiąże, czyli też takie życie w po prostu w karmieniu siebie innymi ludźmi. No i wreszcie też takie zatracenie się w źle pojętej psychologii, czyli szukania odpowiedzi tam, gdzie ich się nie do końca da znaleźć. Nie chodzi o to, że psychologia nie działa, tylko takie na oślep szukanie pomocy. No i ta praca nad sobą spowodowała najpierw, że wielkie traumy, które w swoim sercu nosiłem, udało się przepracować. A gdy to zrobiłem, pojawiła się niesamowita głębia i takie silne pragnienie Pana Boga. I że zacząłem w to wchodzić. I pojawiło się coś takiego we mnie, że Pan Bóg stał się jakoś najważniejszy w moim życiu na tamten moment i jest nim po dzień dzisiejszy. Postanowiłem, że na nowo się uformuję, że muszę jakby na nowo odrobić lekcję, zadanie domowe z duchowości, więc nauczyć się zdrować Maryjo, Ojcze Nasz i w ogóle tego wszystkiego, o co chodzi w Kościele. I tak zacząłem wracać do Boga krok po kroku. I razem z tą terapią to wszystko trwało około 3 lat, może nawet trochę dłużej. To nie była terapia 12-krokowa, ale to była terapia DDA. W grupie jeden pełny rok, taki cały cykl pracy terapeutycznej nad swoją przeszłością. W wygląda to tak mniej więcej, że na początku pracuje się nad tymi trudnymi doświadczeniami i razem z terapeutą wchodzi się w trudne te doświadczenia, aby je tak dobrze zamknąć. Czyli na nowo się je przeżywa i dzięki pomocy specjalistycznej w takiej wielkiej łagodności i ukochaniu i takiej delikatności zamyka się coś, co się nosiło całe życie. A potem druga część tej terapii to jest uczenie się relacji, bo ja jako dziecko DDA miałam tylko fantazyjne wyobrażenie o relacjach z filmów, z książek, a przecież filmy i książki pokazują tylko pewien wycinek. Aż w ogóle dzisiejsze filmy pokazują taką harlekinowską koncepcję miłości, gdzie są tylko ochy i achy. I to powodowało, że to zamykało mnie na taką samotność, a bardzo potrzebowałem uznania, ponieważ nosiłem ranę odrzucenia, więc to były takie schematy mocno nakładające się. Więc drugą połowę terapii pracowaliśmy nad tym, co to znaczy dobra, konstruktywna relacja. I po przepracowaniu takiej warstwy emocjonalnej swojej osoby pojawiło się pragnienie głębszego poznania Pana Boga. Trudna to terapia. Ja to lubię nazywać, że jest to łamanie źle zrośniętych kości. Nic łatwego, ale warto pójść na taką terapię, dlatego że przynosi to dobre owoce. Musiałem spotkać się ze swoimi schematami i z terapeutą je jakby rozmontować i na nowo zmontować, by być gotowym do współistnienia w społeczeństwie, umieć budować relacje z innymi. A człowiek jest zwierzęciem, w cudzysłowie, relacyjnym. Całe życie. Im jestem bliżej Pana Boga, tym dostrzegam wiele ułomności w swoim sercu. I to, że przeżyłem terapię, to też pozwoliło mi zbudować swoje wewnętrzne poczucie wartości, którego w ogóle absolutnie nie miałem, dlatego karmiłem się uznaniem zewnętrznym. I dlatego na przykład takie pragnienie perfekcjonizmu, piątki w szkołach, takie łaknienie doceniania przez szefa i taka konieczność zawsze i wszędzie wygrywania, ale praca z Panem Bogiem i z terapeutą dała mi to poczucie wartości i po co to mówię, wracając do twojego pytania o nawróceniu, to poczucie wartości jest bazą dla mnie, aby spotykać się ze swoimi ułomnościami, bo gdybym tego nie miał, zacząłbym wchodzić w krytycyzm, w poniżanie, w upokorzenie samego siebie, w takie przeżywanie, nie wiem, takiego zaniżonego poczucia wartości. A tak, ta miłość, którą mam w sobie od Pana Boga i ta przepracowana przeszłość pozwala mi przyjmować moje słabości, ale nawracam się cały czas. Im bliżej Boga, tym faktycznie tak jest i mówię to z perspektywy swojego doświadczenia, widzi się coraz więcej o sobie. Każdy. Ale Pan Bóg jest dżentelmenem i nie narzuca się i nie przekracza granicy wolności. Jeśli Go o to nie poprosimy w zwyczajnych słowach, Boże, przyjdź, pomóż, tylko tyle, nic więcej nie trzeba cudować i żadnych wielkich modlitw odprawiać, ale On nie przekroczy granicy wolności, nie przyjdzie do nas, jeśli Go o to nie poprosimy, bo szanuje nas, bardzo nas kocha i po to dał nam tą wolność, żebyśmy z niej korzystali. Także musimy się my do Niego skierować o pomoc i On zawsze przychodzi. Nie zawsze w tym momencie, kiedy my byśmy tego chcieli od razu, ale zawsze przychodzi. I to mówię nie jako człowiek, który przeczytał 1200 książek, tylko jako ktoś, kto to doświadczył i zaświadcza swoim życiem, bo ja tak miałem. Ja w wieku 28 lat na Placu Grzybowskim w Warszawie, wracając totalnie pijany z imprezy, z dyskoteki, nie wiem dlaczego, ale upadłem przed kościołem, cały zalany łzami i powiedziałem Bogu, po prostu mi pomóż. Po prostu mi pomóż. I po jakimś czasie na mojej drodze życiowej właśnie pojawiła się ta kobieta, a dalej historię znacie. Zgadza się, należy do przymierza miłosierdzia. Jezus żyje, to znaczy, że jest obecny w naszym życiu. I chodzi o to, że przeżywanie duchowości samemu jest po prostu bardzo trudne. I w ogóle przejście przez życie samemu jest bardzo trudne. I taka życiowa roztropność i też do tego, co Pan Bóg wzywa w Piśmie Świętym, że powinniśmy się, że lepiej jest, że łatwiej jest wzrastać duchowo, będąc w takiej wspólnocie. A odpowiadając wprost na twoje pytanie, jeśli wspólnota mówi, że Jezus żyje, to mówi, że Jego miłość objawia się w gestach i w relacji, można powiedzieć tak symbolicznie, w oczach drugiego człowieka i dzięki temu możemy wzrastać i jakoś w miarę sensownie przejść przez to życie suchą stopą. Sensem życia, jeśli się głęboko wierzy, jest niebo. Czyli takie przejście przez życie, w którym jest się gotowym na spotkanie z Panem Bogiem I w momencie, kiedy on zada pytanie, na przykład mi: Jakub, czy chcesz być ze mną? To ja, patrząc na wszystkie swoje grzechy i na wszystko to, jaki jestem, bo tam w niebie już nie ma kłamstwa, staję się absolutnie w prawdzie, będę gotowy i uzdolniony do tego, żeby paść na kolana i powiedzieć: Panie Boże, chcę być z Tobą. Więc sensem życia jest trafić do nieba, być uzdolnionym do tego, aby powiedzieć Bogu tak przy tym ostatecznym pytaniu. A sens cierpienia? Ktoś kiedyś mądry powiedział, patrząc na taką analogię z życia: gdy boli mnie ząb, to nabieram świadomości tego, że ten ząb mam, bo gdy on nie boli, to po prostu o nim zapominam. On nadal jest we mnie, ale jakoś o nim zapominam. Ta świadomość tego zębu schodzi na drugi plan, moja uważność jest w innym miejscu. I myślę, że jest to świetna analogia, która zarysowuje sens cierpienia. Po to cierpimy, nie zawsze, ale w jakiś sposób po to cierpimy, żeby sobie uświadomić pewną swoją ułomność, którą nosimy w danej przestrzeni, i ma to być punkt startowy do przemiany naszego serca najczęściej. Oczywiście jest takie cierpienie, które można nazwać nieusprawiedliwionym cierpieniem, czyli na przykład wtedy, kiedy dziecko jest bite przez własnego ojca albo córeczka wykorzystywana, i tutaj to są trudne pytania. Ale generalnie cierpienie takie wynikające z naszych błędów to jest cierpienie, które ma nam uświadomić tego, jacy jesteśmy, i jest to swoiste zaproszenie do przemiany, bo przez nie nabywamy świadomości swojej ułomności i z tego miejsca świadomości możemy podjąć decyzję. Tak, chcę się zmieniać, muszę coś zrobić, żeby już więcej nie cierpieć, albo nic nie robię, zapadam się w tym cierpieniu, zatracam się w nim. Księża to są ludzie powołani do specjalnej misji, tacy przewodnicy duchowi, ale Pan Jezus wyraźnie w Piśmie Świętym zachęca wszystkich do głoszenia Ewangelii. Samo słowo głoszenie Ewangelii nie sprowadza się tylko do wydobywania dźwięków samego siebie, które tłumaczą zawiłości Ewangelii, ale głoszenie Ewangelii to też jest postawa, pewien sposób na życie. Już święty Franciszek na to mocno zwraca uwagę, że mogę głosić Ewangelię będąc tym, kim jestem, czyli pokazując swoim zachowaniem to, co robię, że jest we mnie obecny w moim życiu Jezus Chrystus. Głoszę Ewangelię może być wtedy, kiedy swoim życiem i swoim zachowaniem zaświadczam o tym, że jestem z Bogiem. Czyli na przykład, gdy oceniam pracowników, a jestem menadżerem, to staram się, żeby ocena była sprawiedliwa. Nie ulegam emocjom i nie ulegam sztucznej, fałszywej popularności, tylko jestem uczciwy i sprawiedliwy wobec wszystkim, i to już może być głoszenie Ewangelii. Głoszenie Ewangelii może być wtedy też, kiedy ktoś mnie obraża, a ja nie znam jego serca i nie wiem, co on przeżywa, to nie odwdzięczam się szemraniem w sercu, nie odwdzięczam się przykrością za przykrość, tylko to przyjmuję, chociaż jest mi przykro i jakoś trudno mi znieść niesprawiedliwe oskarżenia, ale to przyjmuję i jakoś nadal pomimo tego próbuję budować relacje, i to jest też głoszenie Ewangelii. Ale są ludzie, którzy mogą głosić Ewangelię tak wprost, czyli opowiadać o Panu Bogu. Tak zakochałem się w Panu Bogu przez święte ręce Maryi, że muszę o Nim opowiadać.
1: Niepokarana FM. Pokoju

Kolejny piękny dzień. Kolejny piękny dzień na to, żeby Pana Boga chwalić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Maryi pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się, aby Bóg przymnożył nam wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże Pawle, Jolu, Marleno, Anito, Alu, Pawle, Joanno, Agnieszko. Ale nas pozdrawia z deszczowego Rzeszowa. Ja pozdrawiam ze słonecznej Warszawy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tajemnica pierwsza, radosna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Szczęść Boże, Gabrielo, Paulo. Tajemnica pierwsza. Rozpoczynamy historię, która sprawiła, że zamknięte niebo zostało dla nas otwarte. Ten most, ta wspaniała brama, która otworzyła się dla osób zbawionych, ona osączona jest, ten most i krawędzie tej bramy krwią Jezusa Chrystusa. Dziś, w tej chwili, w tej sekundzie, bo przenosimy się tam do tej izby, następuje porozumienie między człowiekiem i Bogiem. Porozumienie, którego celem jest ponowne otwarcie bram raju. Za chrześniaków i ich rodziny o potrzebne łaski modli się Gabriela, ja modlę się za Olgę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.

się spotyka to 300 osób, może trochę więcej, więc jest się za kogo modlić, ale w intencji osób, które zajmują się ezoteryką, o trwałe nawrócenie, a u tych, których już przekroczona została granica inicjacji, o uwolnienie za świętej pamięci Reginę i świętej pamięci Elżbietę, modli się Madlena, za Wiktorię, o nawrócenie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, a opiekę Bożą dla Renaty i Adrianki, Marioli, Ani, Kasi. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko. To Alicja, modlę się w intencji mojej rozmowy o błogosławieństwo Boże na ten dzień. Jezu, ufam Tobie. W intencjach, które mam w sercu i na papierze, modli się Paweł za moją córkę o błogosławieństwo Boże. Modli się Anita za Błażeja, o uzdrowienie, nawrócenie i Boże prowadzenie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć siebie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica druga jest tajemnicą miłości. Bóg przywołując Jezusa, nie stwarzając, ale oddając Go w serce, pod serce Maryi, człowieka, pokazał nam potem poprzez swojego Syna, który głosił miłość Ojca, pokazał nam, w jaki sposób możemy wejść na tę drogę prowadzącą do raju, do nieba. I tym zawartym w najważniejszym przykazaniu, przesłaniem jest miłość Boga, miłość siebie samego i miłość bliźniego. A być może w tej kolejności miłość Boga, miłość bliźniego i miłość siebie samego. Więc módlmy się za Błażeja, uzdrowienie, nawrócenie i Boże prowadzenie, za mojego syna Janka, o wszystkie łaski na kolejną dekadę życia, aby był szczęśliwy i aby coraz ten strumień Bożej łaski, Bożej miłości był coraz szerszy, coraz głębszy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.

Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, owoc miłości Boga do człowieka, ale też człowieka do Boga, zgodnie z tym pierwszym przykazaniem, połączona jest z miłością do bliźniego, więc tu my mamy odzwierciedlenie tego najważniejszego przykazania. Bóg kocha Maryję, pod jego sercem, pod jej sercem rodzi się, poczyna się Jezus. Maryja, odpowiadając wcześniej na miłość Boga, przyjmuje to szczęście wynikające z miłości Boga, rozpalające miłość w jej sercu, i idzie służyć człowiekowi, więc mamy człowieka, Boga, relacje między Bogiem a człowiekiem i relacje między ludźmi. Jezus się rodzi, moc truchleje. Pamiętajmy o tym, że zawsze mamy wsparcie. Za spowiedników o światło Ducha Świętego modli się Gabriela, w intencji Bogu wiadomej modli się Alicja. Za synka Karola i za mnie o potrzebne łaski modli się Ewelina. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Za księdza Arkadiusza, za spowiedników o światło Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja modlę się w tej tajemnicy za Zosię i Piotra, o to, żeby wypełniły się ich najgłębsze marzenia, o to, żeby ta miłość Boga w ich życiu zaowocowała. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa. O uwolnienie Marty i błogosławieństwo Boże dla niej modli się Marlena, za Piotra, za Celinę, o dobrą żonę dla Jakuba, o silne relacje dla Renata.
Beaty Adrianki oparte na Bożej miłości. Za moją córeczkę Julkę o uzdrowienie z dysfunkcji powodującej wypadanie włosów, o zdrowe poczucie własnej wartości, o uzdrowienie od wszelkiego zła, powrót do sakramentów. Panie Jezu, proszę o zdrowie dla syna Pawła, który ma chore nerki. A ja modlę się za Marysię i za Krzysia o wszystkie łaski sakramentalne dla nich, szczególnie o chrzest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O zdrowie dla męża Jurka, o światło dary Ducha Świętego dla niego. O zdrowie dla Barbary, która jest po chemii. O to Cię prosimy, Panie. Tajemnica ofiarowania Pana Jezusa jest tajemnicą, w której Bóg mówi nam, że tylko On jest światłem bez cienia, bez grama cienia. Że te wszystkie filozofie, które mówią, że w dobru jest okruch zła, a w złu jest okruch dobra, to są wszystko przybliżenia, które zrobili ludzie, patrząc na losy świata. Czasami osoby, które tam te filozofie tworzyły, to byli bardzo wybitni ludzie i którzy naprawdę, mając te fakty, które mieli, to wszystko, co było efektem poznania kultury wcześniej, to wszystko pozwoliło im na stworzenie tych filozofii i religii, ale i my jako jedyni mamy prawdziwy obraz świata. Tak? I tym bardziej jesteśmy wezwani do tego, żeby być w miłości zanurzeni, żebyśmy byli zanurzeni w miłości Ojca. I wtedy to jest możliwe, jeśli ofiarowujemy Jezusowi całe serce, jeśli miłość Boża nas przenika. No i ja modlę się za Wiolę, uzdrowienie z choroby psychicznej, za jej rodzinę, o wszystkie łaski dla nich potrzebne, o miłość w rodzinie Pawła, Dominiki, za Julka, Asię, Weronikę, Kubę, o zdrowie dla Sławka, Henryka, Teresy, Mirka, Marioli, Ani i Kasi, o zdrowie dla Karola, Damiana i ich córki Marysi, o zgodę, miłość w rodzinie Karoli i Damiana, o niewstrącanie się teściów w ich życie, za Kamilę, o błogosławieństwo dobrej pracy i podjęcie właściwej decyzji, za Alicję, Karolinę, Bogusia, o zdrowie i otwartość na pomoc, o uwolnienie z choroby gusów, o uzdrowienie z choroby gusów piersi mięśniaków, Annę, o uzdrowienie z choroby wieńcowej Jerzego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Stawiajmy lajki, kciuki, żeby więcej osób się modliło. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, radosna. Aby Bóg dobrze ukształtował moich synów, o przemianę, o przełamanie schematów postępowania, modli się Asia. Módlmy się o uwolnienie od nałogu Seweryna, o mocną wiarę w Boga dla mnie, Piotrka, Mikołaja i Mateusza. Szczęść Boże, Moniko. We wszystkich intencjach grupy Dwa Serca, o cud uzdrowienia dla Jagody i opiekę nad jej bliskimi, o uwolnienie łaskę wiary dla Marcela i Jakuba, dla cierpiących, o uzdrowienie dla nich i o wszelkie łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za duszę świętej pamięci Klary, która przedwczoraj odeszła w tragicznych okolicznościach, za jej mamę, która walczy o życie, za człowieka, który tego dokonał. Jezu miłosierny, wybacz mu, błagam, to pisze Klaudia. Za ukochaną żonę i dzieci modli się Andrzej. O uzdrowienie relacji w rodzinie modli się Gabriela. O zdrowie dla Magdaleny, Piotra, Anny, Jerzego, Barbary, Sylwka, Wiesławy, Jana, Katarzyny, Marka, Martyny, Krzysztofa, Małgorzaty, Stanisławy. Modli się Anna. Ja wzywam do tego, żeby nie kopiować cały czas tych samych intencji i nie przerzucać ich po prostu kopiuj, wklej, dlatego że we wpisywanie ręczne intencji włożone jest serce i te modlitwy będą one mocniej docierają do Pana Boga, jeśli w taki sposób się angażujemy. O rozwiązanie trudnych spraw męża i syna, Jezu, Ty się tym zajmij w intencji mojego brata, ale aby podjął odpowiedzialność za swoje życie. Elżbieto, też warto podać imię brata, to też jest ważne przy modlitwie. O nawrócenie siostry, braci, bratowej z nałogu pijaństwa. Za świętej pamięci Barbarę Kazimierza. A ja, Boże, Cię proszę za Franka w tej tajemnicy i proszę Ducha Świętego o to, żeby dał mi światło, abym rozumiał tę tajemnicę, bo jej nie rozumiem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O pragnienie świętości dla mojej rodziny, krewnych i osób powierzonych mojej skromnej modlitwie, o potrzebne łaski, o podejmowanie mądrych decyzji w mojej rodzinie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O dobrego męża dla Wiktorii. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dalej proszę o lajki. Jest różnica 19 osób między tymi, którzy się modlą, a którzy postawili kciuki. Podejmowanie mądrych decyzji w mojej rodzinie za księdza Włodzimierza, za Ewę, Irenę, Krzysztofa. O dobrego męża dla Wiktorii, o światło Ducha Świętego, opiekę świętego Michała, Archanioła, o zdrowie dla niej, o nawrócenie siostry Stanisławy, braci Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka, o uzdrowienie z nałogu pijaństwa. Panie, zaopiekuj się naszą rodziną, prosi Gninka. O zdrowie i wszelkie łaski dla rodziców, prosi Alicja. O zdrowie dla mamy, prosi Andrzej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy wszyscy zostali odnalezieni w świątyni, wierząc w trójjedynego Boga, zawsze tajemnicę Matki Przenajświętszej i Świętych. Tajemnica pierwsza, światła, chrzest Pana Jezusa. Módlmy się, ja modlę się za Klarę, o dobry wypoczynek, o łaski w jej pracy, o uzdrowienie kolana mojej córki, błogosławieństwo dla jej rodziny, modli się Andrzej, za moje dzieci Julkę i Wojtkę, o dobrych małżonków i przyjaciół, o światło Ducha Świętego we wszystkich decyzjach, o żywą wiarę. To tajemnica wybrania, to tajemnica decyzji. Módlmy się o to, żeby wszystkie nasze decyzje były konsultowane z Bogiem, abyśmy dostawali na nie światło, namaszczenie Ducha Świętego, wsparcie Boga Ojca i łaskę od Jezusa Chrystusa. O zdrowie dla Patrycji, za przyjaciół, którzy potrzebują Bożej miłości. O zdrowie dla Małgosi i opiekę nad jej bliskimi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za przyjaciół, którzy potrzebują Bożej miłości, o zdrowie dla Patrycji, o zdrowie dla Małgosi i opiekę nad jej bliskimi, o ustanie wojny na świecie, na Ukrainie, o nawrócenie Rosji, o zdrowie dla Jadwigi i jej całej rodziny, o zdrowie dla Oliwiera, za mamę Hiacentę i za mnie, za Krzysztofa, za Julkę, o łaskę wiary, światło Ducha Świętego dla rodziców, którzy jeszcze nie chrzcili swoich dzieci. Monika, proszę za mną, za męża Andrzeja i Katarzynę, za moje dzieci Jakuba, Konrada i Karola, o życie sakramentalne, za Jessica, która jest w rozpaczy z powodu podjęcia decyzji o zabiciu dziecka, za Annę, za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób, wszystkich, których w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sprzywdziłem. Najpiękniejsza Matko, dziękuję Ci wdzięcznie. Wdzięczne jest moje serce ogromnie za papieża, za świętej pamięci Klarę, Feliksa, Marka i inne dusze czyśćcowe, za Basię i Bogdana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. To jest tajemnica współpracy z Bogiem. To jest tajemnica rozdawania Bożej miłości. To jest tajemnica zaufania. To jest tajemnica posłuszeństwa. O te wszystkie łaski Ci, Panie Boże, prosimy. O bezpieczną podróż do Medjugorje prosi suweren dla odwiedzających to miejsce. Proszę o miłość dla wszystkich, za dusze czyśćcowe, o Boże miłosierdzie, za naszą wspólnotę, która tutaj się tworzy, za wszystkich, którzy oglądają kanał Otwórz Oczy, o nawrócenie Ukrainy, Polski, Rosji i wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej miłości. Ja modlę się w tej tajemnicy za Tosię, o to, żeby te wakacje przebiegły zgodnie z wolą Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za żonę Iwonę i córkę Juliannę, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O zbawienie dla taty, teściów i zmarłych z mojej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się o módlmy się o związek sakramentalny dla Pawła. Módlmy się za nas samych, o jedność w Kościele, za żonę Iwonę i córkę Juliannę, o nawrócenie brata Marka z nałogu pijaństwa, o powrót do Boga, za zdrowie córki Juliannę. Dziękuję Ci, Jezu, za moją rodzinę i za przyjaciół. Nawrócenie siostry Stanisławy, braci Władysława, Janusza, Krzysztofa, Marka z nałogu pijaństwa. Łaskę wiary dla Doroty i Gabriela. Uratowanie pęcherza moczowego i sąsiadujących organów z wiadomej o Bogu osobie. Matko, wspieraj nas, wspomagaj nas. O nawrócenie Patryka ze swojej drogi, za księdza Krzysztofa i księdza Stanisława, za Martynę, o zdrowie dla Jasia, Łucji i Michaliny, o zdrowie dla Andrzeja, o poczucie bezpieczeństwa i spokoju dla mojej ukochanej żony. Modli się nasz brat za moją córkę, za całą moją rodzinę, wszystkich, których kocham, których mam w sercu i w myślach, o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski za Oskara, o uzdrowienie, wyleczenie z jego autyzmu, za chrześniaków moich i męża. Modli się Alicja, łaski potrzebne dla Anny i jej rodziny, żeby zło nie miało ostatniego słowa, żeby krew ofiar nie wołała o zemstę, o uzdrowienie, o zdrowie dla chorych na raka piersi, za siostrę Małgorzatę, o wiarę, o błogosławieństwo dla siostry Bronisławy. Krwi Chrystusa Króla, powierzam Ci misję, powierzam Ci serce żony Iwony, o dobrą i szczęśliwą śmierć dla konających, wieczny odpoczynek dla dusz w czysto cierpiących. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tajemnica trzecia, tajemnica światła. Jezus głosi miłość Bożą i wzywa do nawrócenia. Módlmy się o to, abyśmy na poważnie traktowali to wezwanie do nawrócenia. O nawrócenie osoby ze związku niesakramentalnego Pawła i za samego Pawła modli się Mateusz. O dobrą i szczęśliwą śmierć dla konających i wieczny odpoczynek dla dusz w czyściu cierpiących. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, objawienie się boskości Jezusa w Kanie Galilejskiej. O błogosławieństwo Boże dla wszystkich, których skrzywdziłam, choćby nieświadomie, i dla wszystkich, którzy mnie skrzywdzili, modli się Marlena. Za Wojtka, Agnieszkę, o ich nawrócenie, zbawienie, zdrowie i opiekę świętego Michała Archanioła, o dary Ducha Świętego, o zdrowie i światło Ducha Świętego w podejmowaniu decyzji, modli się Kinga. Za kolegów z pracy dotarło do mnie, że owijam w bawełnę. Mateusz, modli się o nawrócenie kochanki Pawła i samego Pawła, za ludzi, których skrzywdziłam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. I za ludzi, którzy mnie skrzywdzili, modli się Alicja. O uwolnienie od nałogów i złych nawyków modli się Łukasz. Ja w tej tajemnicy modlę się o nawrócenie mojej mamy i wuja Janusza. Miłość Jezusa do apostołów. Jezus próbuje pokazać im, że prawdą jest, że Bóg będzie umierał. To są rzeczy, które nie mieszczą się w głowie, ale Jezus próbował. O nawrócenie mojej mamy Barbary, za moją siostrę Małgosię i jej rodzinę, za chrześniaków Elizę i Kingę. Modli się Monika. Ja modlę się jeszcze o łaskę dla niej, o uzdrowienie całkowite, o serce, które kocha. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta. Światło Jezus ustanawia Eucharystię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O powrót do zdrowia Mamy Maryi, Mateusza i mój, modli się Joanna z duszy świętej pamięci Elżbiety, Wojciecha, Czesława, Jana i Józefa, modli się Agnieszka. Zapraszam Boga do naszego małżeństwa, modli się nasz brat, o licznych darczyńców wspierających dla kanału Otwórz Oczy i dla Radia Niepokalane FM, o błogosławieństwo Boże dla wszystkich, którzy już tego wsparcia udzielili. O otwarte serce proszę, bo już udało się zamknąć miesiąc maj i teraz jeszcze są potrzebne pieniądze na czerwiec, ale już niedużo. Za koleżanki i sąsiadów modli się Alicja, o światło Ducha Świętego w trudnej sprawie modli się Katarzyna. Jezus zapowiada w tej chwili swoją śmierć i zapowiada, że zostanie otwarte niebo, że most zbudowany z Jego krwi będzie dla nas dostępny. Poprzez to wszystko dzieje się poprzez Eucharystię. Za koleżanki i sąsiadów, zaś o światło Ducha Świętego w trudnej sprawie, to Katarzyna. Módlmy się za Magdę, aby znalazła dobrą pracę oraz o opiekę Bożą Maryi i wszystkich świętych, za oprowadzenie w życiu, żeby potrafiła odczytywać wolę Bożą oraz o ochronę dla Patryka, o wypełnienie woli Bożej wobec księdza Pawła, a ja modlę się za Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, bolesna. O rozwiązanie sprawy mieszkaniowej. Ojcze Wenanty, wstawię się, proszę, Mama Maryjo, Ty się tym zajmij. O uwolnienie żony z toksycznej relacji, powrót do domu i trwanie w miłości sakramentalnej. O szczęśliwą operację dla Klaudii. We wszystkich niewypowiedzianych intencjach, które nosimy w sercach, za sąsiadów i znajomych, za Panią Michalinę oraz współpracowników moich i męża. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za sąsiadów i znajomych, za Panią Michalinę oraz kursowników moich męża, za mojego syna chrześniaków i siostrzeńców, o świętość dla kapłanu, ja modlę się za moich chrześniaków. Jezus podejmuje decyzję, Jego ciało się wzdraga. Jezus poddany jest takiej presji, że jej nie wytrzymuje, a mimo to mówi Ojcu, że chce nas zbawić. Proszę Cię, Maryjo, pomóż wytrzymać do końca sierpnia w tej pracy. To będzie 8 miesiąc bez ani jednego dnia wolnego. Już Ci dziękuję, modli się Monika. Niech Duch Święty rozleje swoją miłość w sercach poranionych grzechami gniewu i pychy, nieczystości, zawiści, nieprzebaczenia, o świętość dla kapłanów, o załatwienie wszystkich trudnych spraw. Modli się Anita. Ja modlę się za wszystkich odpowiedzialnych w grupie Dwa Serca, o rozwiązanie sprawy mieszkaniowej w Hamburgu. Modli się Robert. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, o uwolnienie Ani i Krzysztofa od wszelkiego zła i trwanie w sakramentalnym małżeństwie, za ojczyznę, za kapłanów, za dusze w czyściu cierpiące,
oraz w pewnej intencji modli się Zbigniew za mnie o słuchanie głosu Bojego, Bożego, modli się Gabriela, za księży Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księży z mojego miasta o wszystkie potrzebne łaski, za księży w kryzysie, o rozwiązanie wszystkich życiowych węzłów, błędnych decyzji przez sprawiennictwo Maryi Jezusa Chrystusa, o rozwiązanie trudnych spraw męża i syna, aby moja choroba nie raniła żonę, o uwolnienie od złego ducha, o wyjście z nałogu sąsiada Juliana. Dziękuję Ci za otrzymane łaski. Proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną. Modli się Anna. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich odpowiedzialnych z grupy Dwa Serca. Jezus przed chwilą poddany torturze psychicznej, teraz poddany został torturze fizycznej, potwornej. O pomyślność nowej pracy. Dziękuję Ci, Mario, za trzymane łaski. Proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną. Biczowanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezu, daj nam empatię, abyśmy towarzyszyli Ci w tej męce. Za zmarłych z naszych rodzin, za Anię, Adama, za dusze czyśćcowe cierpiące, za naszych wrogów i prześladowców. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Maryjo, okrywaj płaszczem modlitwy i miłości dzieci z róż różańcowych, z rodziców i za wszystkie inne, które inne dusze, za których nikt się nie modli, łaskę wytrwałości w trudnych chwilach. Dziękuję za wszystkie łaski. To Danuta, za parafię Wianikowie, za wszystkich tu modlących się, to Edyta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus, niszczony Jezus, wyśmiewany Jezus, odrzucony, towarzyszmy naszemu Bogu. Za moje dzieci Dominika, Darię i Daniela o wiarę i opiekę niepokalanej, a ja modlę się za wszystkich, których mam w sercu, wszystkich, których skrzywdziłem, wszystkich, za których odpowiadam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa, o uzdrowienie relacji w rodzinie. Ja modlę się za podopiecznych poradni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uzdrowienie relacji w rodzinie, o uwolnienie od ręczy szatańskich, modli się Seweryn, o zdrowie dla księdza Marka, Marty, Arlety, Lucyny i Karola, aby nasza córka zbliżyła się do Boga w intencji Bogu. Wiadomej modli się Aneta. Dobry Panie Boże, dziękuję Ci za to, że nie poddałeś się i nawet już nie mogąc iść, dowlokłeś się jakoś na tę górę, aby umrzeć na krzyżu. Czasami my, nie widząc nadziei, nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, a przecież Jezus wiedział, że idzie na śmierć. Wysłuchaj Boże modlitw naszych, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Proszę, pobłogosław naszym prośbom. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

na wieki wieków. Amen. Śmierć Pana Jezusa tak na krzyżu. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że radio się rozwija i że kanał się rozwija. O uzdrowienie dla Aleksandra, o wybaczenie tego strasznego grzechu Maćkowi. Jezu, okaż mu swoje miłosierdzie za siebie i za żonę Martę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niech ta śmierć będzie dla nas życiem. Niech ta krew okryje nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich. Jezu, niech ona uczyni nas niewidzialnymi dla zła, za Waldemara, żonety Julię. O zdrowie za moją siostrę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to za wydarzenie. Za tych, których skrzywdziłem, modli się Jarosław oraz cierpliwości i właściwego rozeznania. Uratowanie sakramentalnego małżeństwa Karoliny i Przemka, za chrześniaka Janusza w dniu urodzin, o pokorę i całkowite zawierzenie Bogu, za Wojtka w Jesie, Ani i ich rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące, o zbawienie duszy, za rodzinę Weronikę, za moją mamusię w dniu jej urodzin, za zmarłych dzieciaków, ja za zmarłych dziadków, Jadwigę, Emilię, Piotra, Zygmunta, o zdrowie, wytrwałość i dziękując Ci za wszystkie łaski. O uzdrowienie relacji w rodzinie, o przebaczenie, pojednanie, wzajemne zrozumienie, nawrócenie się do Boga, o zdrowie dla mojej siostry, modli się Anita. Przy Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń nas niewidzialnymi dla zła, za dusze cierpiące w czyśćcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego.

0: Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezus zmartwychwstał. Przełamane zostały moce śmierci. Znów przed nami szansa. Módlmy się, abyśmy ją jej nie zmarnowali. Za dzieci z Róży Żoleńcowej, ze Stronia Śląskiego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja modlę się za przyjaciół i członków naszej rodziny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję Ci, Maryjo, za lepszy kontakt z synem Karolem, póki co telefoniczny, i proszę o jeszcze lepszy. Dziękuję Ci też za ten ogród, w którym mogę pracować, za ogórki, pomidory i kwiaty. Módli się Monika. Gabriela modli się za swoją mamę, łaskę zdrowia i pokoju. Katarzyna za zmarłą siostrę i rodziców. O zdrowy rozsądek modli się Robert. O potrzebne łaski dla pana Roberta. Modli się Monika za pokój w świecie i w Polsce. O łagodność i pokorę. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki. O opiekę Matki Bożej w pracy dla syna Jerzego. Za dzieci duchowo adoptowane. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ja w tej tajemnicy modlę się za wszystkich, którzy nas wspierają modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia swojego, a także za tych, którzy wspierają nas finansowo. Każdego zmienia noszę w sercu, dziękując Ci, Panie Boże, za rozwój zrzutki. Proszę Cię o wszystkich tych, których poruszysz serca, aby wspierali ewangelizację i obronę wiary w radiu i na kanale. O błogosławieństwo w pracy modli się Anica. Anita, dziękuję za ptaki, które dają mi tyle radości, kąpiąc je w poidełkach, których im zrobiłam. Ptaki to jest niesamowita rzecz, mimo że to są właściwie potomkowie dinozaurów, niewłaściwie, tylko naprawdę. Mają zimny wzrok, ale my je widzimy jako życie, jako kolor, jako coś niesamowitego. Módlmy się o to, żeby Jezus w tej tajemnicy rodzący wiarę w sercach uczniów, abyśmy i my doświadczyli takiej wiary, jaką od Jezusa otrzymała Maria Magdalena czy uczniowie idący do Emaus. Za tych, co kroczą dumnie w dni pochmurne, modli się nasz wierszokleta. Zida, mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O dobry dzień dla nas wszystkich z grupy, o dary Ducha Świętego dla wszystkich nas i naszych bliskich. Za Panią Monikę modli się Robert i w ogóle wzywam do modlitwy, żebyśmy tutaj modlili się za siebie, pamiętając o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, abyśmy nie tylko za siebie się modlili. O błogosławieństwo Boże dla Karola, łaskę dobrych wyborów, o zdrowie i długie życie dla mamy Teresy. Modli się Hania, za szwagra Andrzeja, modli się Ireneusz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ześlij Ducha Świętego, Panie Boże, na wszystkich związanych duchowo, za wszystkich uzależnionych, za wszystkich opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkie te osoby, które kiedykolwiek ze mną współpracowały, za Kościół katolicki. Najświętsza Panienko, wstawiaj się za nami, proś Boga o ochronę dla Polski przed wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym, za szwagra Andrzeja, o błogosławieństwo Boże dla Karola, łaskę dobrych wyborów, o zdrowie, długie życie dla mamy Teresy, o odnowę wiary katolickiej i moich dzieci z rodzinami. Za Zosię, o zdanie wszystkich egzaminów, o światło Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Boże, za Ducha Świętego, którego do nas posyłasz. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Ducha Wiary, niech znikną nocne koszmary, modli się nasz Bart. Mario, przyjdź z pomocą, aby Konrad i Nikola zakończyli związki, toksyczne związki. A ja modlę się za zmarłych z mojej rodziny, szczególnie za Luśkę i Andrzeja oraz za świętej pamięci Dominikę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O związek sakramentalny dla Tomka i Darii oraz Michała i Elizy módlmy się, aby Maryja pomagała nam wstąpić do nieba. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O związek sakramentalny dla Tomka i Dalii oraz Michała i Elizy. Maryja, wprowadź wszystkie dusze czyścowe z mojej rodziny do Królestwa Niebieskiego w intencjach Bogu wiadomych dla Janiny. Ja modlę się o to, żeby Duch Święty sprawiał, by choć jedno tutaj rozważanie trafiło do choć jednej osoby. I aby to przemieniało serce, dawało dystans, wzmacniało. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi. Królowo, wspieraj nas. Błogosławionych łask dla Sabinki, prosi Janina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłość i szczerość w moim małżeństwie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. W intencjach Bogu wiadomych dla Janiny, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O zdrowie swoje i osób bliskich. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, Matko Boża, w kapłańskim pobłogosław, pomóż przerwać kapłanom, którzy są poddani próbie przetrwania, aby moja firma, jeśli ma trwać, wypełniała wolę Bożą. Módl się Kasia, aby Bóg prowadził mnie i moich pracowników i rozwiązywał węzły zawiści, zazdrości i wszelkiego zniewolenia i działania przeciwko drugiemu człowiekowi, za świętej pamięci babcie Leokadię. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. O, za chwileczkę Ewangeliarz w radiu.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radia.

0: Środa 8 lipca 2026 roku. Środa 14 tygodnia zwykłego. Czytanie pierwsze z Księgi Ozeasza. Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców, lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy. Im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować. On ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy, my nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali. Zresztą cóż nam król pomoże? Upadnie Samaria, a król jest niby piana na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen, grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom, przykryjcie nas, a wzgórzom padnijcie na nas. Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość. Karczujcie nowe dzieci, nowe ziemie. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przybędzie, by sprawiedliwości was nauczyć. Z psalmu 105. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Śpiewajcie, grajcie Mu psalmy, rozsławiajcie wszędzie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Rozważajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Zawsze szukajcie Bożego miłosierdzia. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Zawsze szukajcie Bożego oblicza. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, jego brat Jan, Filip, Bartłomień, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, którego zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan. I nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, blisko jest Królestwo Boże. Komentarz ojca Macieja Sierzputowskiego. Bliskie jest już Królestwo Boże. Królestwo Niebieskie jest bliskie. Bóg jest bliski, jest każdemu bliski. Jest bliski każdemu człowiekowi, jest bliski Tobie. Nie tylko jest blisko w tym sensie, że jest obok. On jest bliski. Bóg Cię rozumie, nie odrzuca, absolutnie nie potępia. Bóg jest bliski Tobie, Twoim zmaganiom, utrudzeniom, batalią. Bóg jest bliski Twojej ludzkiej i duchowej nędzy. Jest bliski Twojej ograniczoności, bezradności, nieporadności. Jest bliski Twoim brakom, Twojej niekonsekwencji, Twoim upadkom. Jest bliski w każdej Twojej nocy, w każdej Twojej ciemnej dolinie. On tam jest i jest bliski Tobie, jest bliski, rozumiecie, w Twoich poranieniach, deficytach, pragnieniach. Rozumiecie w Twoich uczuciach, również tych trudnych, niechcianych. Bóg jest bliski i rozumiecie doskonale, nawet kiedy Ty kompletnie nie rozumiesz siebie. Bóg jest bliski, naprawdę bliski. Bóg jest bliski tu i teraz. I jeszcze parę słów mojego komentarza. W Księdze Ozeasza Bóg mówi o tym, że Izrael go zdradzał. Tym wspanialsze budowano stele. Budowano stele obcym Bogom. Mieli po prostu obłudne serce. Bóg powiedział im, co mają zrobić. Muszą pokutować. Bóg te ołtarze rozwali, a stele powywraca. I zapowiedział im, że poniosą konsekwencje tego odwrócenia się od Boga. To nie jest tak, że Bóg kogoś karze. My, kiedy wchodzimy w grzech, to po prostu oddalamy się od Jezusa, który jest światłem i coraz ciemniejsza jest nasza dusza. Także Bóg nas nie karze, tylko my oddajemy się, poddani jesteśmy konsekwencjom naszych grzechów. I Bóg mówi, co trzeba zrobić, tak, oprócz poszczenia. Posiejcie sprawiedliwość, a zwierzecie miłość. Nadszedł czas, by szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć. A w psalmie natchniony autor wzywa do tego, by się radować Bogiem, by go wielbić. Nie tylko dziękować, nie tylko prosić, ale żeby się nim radować. Bezinteresownie, całkowicie. Zawsze szukajcie jego oblicza. To jest podpowiedź bezwarunkowa, zawsze skuteczna. I łatwiej jest trwać w czasie strapienia, gdy pamiętamy, jak Bóg przychodził w nasze życie, wchodził w nasze życie. Bóg jest naszym Bogiem, a Królestwo Boże jest blisko. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W Ewangelię o tym, że Ojciec poświęcił swojego Syna, wyżej stawiając gatunek ludzki. Jezus stał się jednym z nas. I módlmy się o to, byśmy widzieli dzisiaj takie znaki, jak wyrzucanie duchów nieczystych, leczenie chorób słowem, leczenie chorób i wszystkich słabości. Jezus wysłał apostołów, a dzisiaj nasz posyła. I mówił im, żeby nie tracili czasu, żeby szli do tych, do których są wezwani. I módlmy się, żebyśmy my, chociaż cząstkowo, ale choćby dla jednego człowieka w całym życiu, byli przykładem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Ostatni dzień świętej Małgorzaty Clitheroe. A Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. 25 marca, rok 1586. York. Komora celna przy moście na rzece Ouse. W Anglii za ukrywanie katolickiego księdza grozi śmierć. Dziś jest Wielki Piątek. Nazywam się Thomas Clifton. Jestem sierżantem w służbie szeryfa Yorku. Byłem przy jej egzekucji. Drzwi się zamykają. Gwar miasta cichnie. W środku zostaje kilka osób. Szeryf, strażnicy, czterech żebraków. Ja i ona, Małgorzata Clitheroe. Żona rzeźnika, matka, katoliczka, stoi spokojnie. Znam jej sprawę. Jej dom przeszukano bardzo dokładnie. Znaleziono kryjówkę, ołtarz, naczynia liturgiczne. To wystarczyło. Małgorzata mogła zeznawać, wskazać księży, mogła uratować życie. Milczała. Chroniła dzieci i wspólnotę. Wybrała śmierć. Wyrok zapadł bez procesu. Zmiażdżenie ciała pod ciężarem. Gdy go ogłaszali, powiedzieliśmy nie. Nie w ten sposób. Szeryf kazał nam znaleźć kogoś, kto powie tak. Znaleźliśmy czterech. Zrywają z niej suknię. Kładą ją na plecach. Rozciągają ręce i nogi. Przywiązują do metalowych kołków. Ciało się napina. Małgorzata nie może się poruszyć. Wpatruje się w sufit. Na jej twarzy pojawia się strach. Szeryf bierze kamień, niewielki, o ostrych krawędziach. Podkłada go pod plecy Małgorzaty. Ból przychodzi natychmiast. Przynoszą drzwi, ciężkie, drewniane. To drzwi z jej domu. Ostrożnie kładą je na Małgorzacie. Rozpoczyna się egzekucja. Wielki Piątek. W kościołach w Anglii czytania o śmierci Jezusa, o ciele rozciągniętym między niebem a ziemią, o oddechu, który się kończy. Żebracy zaczynają obciążać drzwi. Sapią. Pierwszy ciężar. Oddech Małgorzaty się urywa. Drugi ciężar. Każdy wdech jest krótszy, urwany w połowie. Trzeci. Ciało chce uciec od kamienia, ale drzwi są ciężkie. Twarz Małgorzaty sinieje, oczy nabiegają krwią. Czwarty ciężar. Piąty. Pod drzwiami słychać trzask, krótki, zduszony dźwięk i głos na granicy szeptu: Jezu. Kolejny: Jezu, zmiłuj się. Oddech się rwie: Jezu. Potem cisza. Nikt się nie rusza. Ciężary zostają na miejscu. Patrzę na złamane ciało Małgorzaty.
na rozłożone ręce. Wychodzę. Na moście Ous wieje wiatr. Rzeka płynie jak zwykle. Miasto żyje. Stoję długo. Wielki piątek. Myślę o kamieniu pod jej plecami, o drzwiach z jej własnego domu, o jej milczeniu i o tym jednym imieniu, które powtarzała, jakby mówiła do kogoś, kogo już widzi.

0: Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość. I mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej. Miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym. Każdy potrzebuje znasocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest. Nie będzie żadnego nowego życia. Że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata. Nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte. Dzisiaj moim gościem, kolejnym gościem, którego bardzo chciałam gościć w naszej audycji, jest dziennikarz, pisarz, producent medialny, mąż i ojciec, Rafał Jan Porzeziński. Dzień dobry, Rafale.
0: Też bardzo chciałem gościć w otwartym niebie. Dzień dobry, Basiu. Cieszę się, że z Państwem możemy się usłyszeć. Znaczy, w każdym razie mam nadzieję, że Państwo nas słyszą, a my będziemy spróbowali się wsłuchać w bicie Waszych serc tak mistycznie.
1: Rafale, jesteś dziennikarzem, który sprawdził się już na wielu polach różnego rodzaju dziennikarstwa i piszesz, i można cię oglądać, i można cię słuchać. Tak, no, powiedz mi, najlepiej czujesz się w której z tych działów dziennikarskich?
0: W radiu oczywiście, w którym właśnie od dłuższego czasu, bo już 2 lata nie pracuję. I to jest bardzo dla mnie uciążliwe, dlatego tak się ucieszyłem, że możemy porozmawiać w niepokalanowskiej radiowej odsłonie, chociaż no, jak widzisz, jak Państwo widzą, teraz nawet radio pokazuje buzię, co jest no, jakby zaprzeczeniem idei radia. Radio miało być intymne, mogłeś przyjść nieogolony i mówić, jakbyś wyglądał na $1 miliard, więc lubię radio, bo w radio jest spotkanie jeden na jeden w zasadzie, znaczy ja starałem się zawsze myśleć o jednym konkretnym słuchaczu, gdy prowadziłem audycję, zwłaszcza lubiłem audycję nocne z udziałem słuchaczy na antenie, to uwielbiałem. Przez wiele lat w Radiu Z miałem taką możliwość rozmawiania nocami z ludźmi i było to no, przyjemne. Tak, radio jest moją największą miłością zawodową niewątpliwie, bo jestem z nim związany od 92 roku, więc to już jest zamierzchła przeszłość, czyli od pierwszego roku studiów.
1: Myślisz, że takiej fluencji słownej można się nauczyć, czy to się po prostu z tym rodzi? I umiesz.
0: Ja myślę, że praktyka czyni cię sprawnym mówcą, bo nie da się, tak samo jak piosenki, dobrze nie zaśpiewasz bez prób. Tak samo jest z mówieniem, że im więcej rozmawiasz, im bardziej starasz się gimnastykować swoje też werbalne umiejętności, tym lepiej. Ja bardzo lubiłem w radiu taki moment, w którym wypuszczałem się w nieznane, czyli zaczynałem zdanie, nie wiedząc, dokąd ono zmierza i czy się uda je dobrze spuentować i jakoś z niego wyjść, to było dla mnie zawsze wyzwanie. Oczywiście mało w tym profesjonalizmu, ale bardzo dużo fajnej przygody, bo raczej jest tak, że uważam, że do każdego programu, który trwa godzinę, no przynajmniej godzinę powinno się przygotowywać. I z pewnością, zwłaszcza na początku drogi zawodowej, tak powinno to wyglądać. Ale ktoś kiedyś nie bez racji powiedział, że w sumie w dziennikarstwie, jak i w wielu innych zawodach jest tak, że każda kolejna audycja ma jakby ten czas przygotowywania dłuższy o kolejny dzień życia, że w sumie od pierwszego dnia zacząłeś się przygotowywać pracy zawodowej do tej audycji, którą prowadzisz dzisiaj, nie? Że wszystkie te dni dotychczasowe twojego doświadczenia zawodowego jakoś powinny procentować. Oczywiście bywa tak w naszym życiu też, nie tylko zawodowym, ale każdym, że zamiast się rozwijać, się zwijamy albo wręcz potwornieniemy. I ja bardzo lubię na spotkaniach, które czasem prowadzę, bo jednak głównym moim działaniem dzisiaj to nie są media, choć lubię je, ale takie spotkania bezpośrednie, wykłady, prelekcje, kursy, to tym się głównie dzisiaj zajmuję, to lubię robić taki eksperyment na początku, że proszę, by ludzie zamknęli oczy i przez 4 sekundy, 5 odpowiedzieli sobie w cichości swoich serc na pytanie, czy był kiedyś w ich życiu taki moment, kiedy byli bardziej uczciwi, bardziej kochający, bliżej Boga niż są dzisiaj, i w tej 5-sekundowej ciszy, no bardzo taka ona głośna jest, ta cisza wtedy, no ma paść to, ta odpowiedź, tak czy nie. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby mieć dla siebie też tę odpowiedź na co dzień blisko. Czy był taki moment, kiedy byłem bardziej uczciwy, bardziej kochający, bliżej Boga niż jestem dzisiaj, bo jeśli tak, no to znaczy, że jest kłopot, nie? Że się gdzieś zagubiłem, że pobłądziłem, i bardzo często tak się zdarza niestety, że błądzę, ale też jest to takim pięknym memento, takim wołaniem do ciągłego rozwoju, że nigdy nie jest za późno, bo wiele osób mówi taką rzecz, żeby nie porównywać się z innymi. I to jest prawda, ja też uważam, że porównywanie się z innymi jest rzeczą, może być rzeczą zgubną, no, że albo będziemy próżni, albo zgorzkniali, to znany schemat, nie? Że albo zawsze lepsi i gorsi w różnych aspektach życia od nas będą, i tak być powinno. Natomiast chodzi o to, że porównywanie z nich jest toksyczne zwykle, ale porównywanie siebie z sobą jest już zawsze rozwojowe. Nawet jeżeli wynik tego porównania wypada na naszą niekorzyść, czyli że ten ja sprzed tygodnia, miesiąca czy roku wypada lepiej, znaczy jest kimś bardziej godnym zaufania, mądrzejszym, bardziej kochającym. No wówczas jest to ważny komunikat, nieprzyjemny, ale bardzo ważny. Ale zawsze porównywanie się do siebie jest pomocne, i Ignacy Loyola i wielu innych nazywali to i nazywają do dziś rachunkiem sumienia, bez którego nie ma szans na rozwój.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo mówisz o takim doświadczeniu, które właśnie można nazwać wprost rachunkiem sumienia, a ponieważ jesteś mówcą motywacyjnym, więc prawdopodobnie masz też kontakt z osobami, które nie są osobami religijnymi, i to powoduje, że one muszą spotkać się z kimś, od kogo usłyszą taką sugestię, takie zaproszenie do rachunku sumienia, ale na sposób świecki. Kiedyś wystarczyło, że poszliśmy do kościoła i że żyliśmy blisko Pana Boga, praktykowaliśmy swoją wiarę, próbowaliśmy sobie zrobić taki rachunek sumienia, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. Dzisiaj mamy wysyp różnego rodzaju coachów, ludzi, którzy próbują prostować nasze ścieżki. No chyba dlatego, że ta relacja z Panem Bogiem gdzieś zeszła na boczny tor. Mhm. Takie wrażenia?
0: No niewątpliwie tak jest, że jeżeli wyrzucamy Boga ze swojego życia, to nie jest tak, że rozplenia się ateizm, bo nie, na pewno ta pustka jest natychmiast wypełniana po prostu obcymi duchowościami. Czymś, co jest w sposób jawny albo zakamuflowany, sprzeczne z tą ideą, prawdą, jak wierzę, osobowej miłości, która nas tutaj zaprosiła, żebyśmy mogli smakować tej miłości. Ja wiesz, oczywiście jestem mówcą motywacyjnym, jak mówisz, ale ja nigdy nie odżegnuję się od korzeni, ani też nigdy nie udaję, że to, co robię, nie jest związane z Bogiem. Zresztą pytanie, bo powiedziałeś, że mówię też do ludzi niereligijnych, jak my traktujemy religijność, jeżeli traktujemy ją konfesyjnie, no to ja w sumie chyba też nie jestem zbyt religijny, natomiast generalnie wydaje mi się, że najważniejsze w tym słowie religia jest jej pierwotne znaczenie, czyli więź. I ta więź z Bogiem, którą niewątpliwie każdy z nas jakąś ma zerwaną mniej lub bardziej, ale ma, choćby przez fakt, że on dał nam życie, no jest czymś, co zawsze wymaga pielęgnacji, nawet jeżeli nie dopuszczam w ogóle możliwości jego istnienia, czyli wierzę w to, że Boga nie ma, bo też lubię mówić, że nie ma ludzi niewierzących, tylko po prostu w różne sprawy wierzymy. Jedni wierzą w śmierć, drudzy w pieniądz, a trzeci w miłość, i mam nadzieję, że tych jest jednak, jak śpiewał Niemen, najwięcej, chociaż czy tak jest, oczywiście trudno to zliczyć, ale na pewno ta cywilizacja Zachodu, do której, tak jak słusznie mówisz, zmierza cała masa różnych genialnych mówców, coachy, trenerów i tym podobnych, no szuka jakiegoś sposobu na to, żeby siebie zrozumieć, ale w moim odczuciu, zresztą to nie jest żadna oryginalna myśl, no nikt z nas nie zrozumie siebie, już nie mówiąc o spokoju jakimś głębszym i wewnętrznym, bez Boga, no bo to on jest nie tylko w nas sprawcą chcenia i działania, co też bardzo ważne, zgodnie z jego wolą, ale też jest sprawcą tego, że w ogóle jestem. Bo nie, bez tej inteligentnej miłości, bez tej siły, no, nic by się tutaj nie zadziało. Jeżeli ktoś myśli, że wszystko powstało z niczego, z jakiegoś tajemniczego wybuchu, który też nie wiadomo, z czego się wziął, to oczywiście może tak myśleć, ale według mnie to jest dopiero ogromna wiara, która kompletnie nie jest racjonalnie wytłumaczalna. Nie? Jeżeli ktoś uważa, że materia powstała z niematerii, wszystko z niczego i nie ma żadnej inteligentnej siły, która to wszystko sprawiła. No to wydaje mi się, że to są ci ateiści, tacy wojujący, to są ludzie największej wiary z nas wszystkich, bo wierzą w rzeczy kompletnie nieudowadnialne i bardzo, bardzo wątpliwe.
1: A może to wynika z tego, że słuchają coachy, którzy są bardzo przekonani o tym, co prezentują, bo wiesz, wiara się rodzi ze słuchania. Ja myślę, że to można odnieść do takiego coacha, który ma relacje z Panem Bogiem, tak jak ty mówiłeś, ale też do kogoś, kto mocno jest przekonany do istnienia jakichś energii i ludzie, którzy są spragnieni Pana Boga i tak jak powiedziałeś też, muszą sobie to mieć.

pochodną naszych rząd, zachcianek, nie? Rób ta, co chce, ta, nie? To jest sławne wołanie do tego, żeby wolność rozumieć jako dowolność, czyli iść za popędem i że to jest godziwe i dobra. Jeżeli to powstrzymujesz, tak naprawdę krępujesz swój rozwój, swoje szczęście, samorealizację i co tam jeszcze. I to jest jedna strona medalu, bardzo taka groźna, to też bardzo nas upośledzające. Absolutnie jestem, bardzo lubię zwierzęta, ale no nie czuję się jednym z nich. To wydaje mi się, że ta prawda o tym, że jesteśmy na obraz i podobieństwa, jest do odkrycia, nawet jeżeli nie wierzysz w Boga, że tam jest dużo więcej w nas niż tylko instynkty. Ale jeszcze jest gorzej, dlatego że próbuje nam się z warstwie cielesnej przypisać tą rolę zwierząt, ale w warstwie intelektualnej z kolei robi się wszystko, by człowiek uwierzył, że jest Bogiem. I to jest bardzo przykra taka miks, nazwijmy to hybryda, taki zwierzobożek, który się ani nie odnajduje jako człowiek intelektualnie, ani nie odnajduje jako człowiek cieleśnie, bo intelektualnie tworzy własne dekalogi, własne systemy wartości, własne definicje płciowości człowieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I jestem w stanie udowodnić sobie samemu i całemu światu, że białe jest czarne. Jestem w tym bardzo przekonujący. Tworzę katedry, tworzę systemy myślowe, czy też indoktrynację, totalitaryzmy. No, bardzo dużo energii wkładam w to, żeby zmienić sposób myślenia swój i ludzi na taki, który będzie usprawiedliwiał moje byle jakie życie. Bo dużo łatwiej jest zmienić sposób myślenia niż sposób działania. Myślę, że każdy, kto choć raz borykał się z jakąś swoją cechą, której nie chce, która jest uciążliwa, a jednocześnie stała się nawykiem albo nałogiem wręcz, no to wie, że zmiana tego sposobu działania wymaga trudu, wyrzeczenia, pracy i tak dalej. A zmiana sposobu myślenia o tej rzeczy jest dużo prostsza, bo mogę to zrobić leżąc w łóżku, nie? Popijając sobie tam, nie wiem, szampana, czy też w wannie z pianką, mogę nagle zacząć myśleć o czymś, co jest niegodziwe, ale za to bardzo mi lubę, czy też bardzo takie przyklejone już do mnie, jako właściwe, dopuszczalne, albo nawet wręcz chwalebne, no bo to jest wszystko kwestia tylko tego, ile użyję argumentów przeciwko sobie de facto i przeciwko rozumowi, ale w skuteczny sposób. I jak jeszcze mam do tego cały tabun ludzi, którzy będzie mnie w tym zapewniał, że spróbuj wszystkiego, żeby nie żałować i tak dalej, idź, walcz o siebie, myśl pozytywnie, o to jest jeszcze kolejna taka pułapka straszliwa, która też w tych rozmaitych coachingach się pojawia, myśl pozytywnie. Jest oczywiście fajnie jest mieć jasne spojrzenie na świat i to jest bardzo dobre, ale jasne, a nie sztucznie zaróżowione, no bo co mi z tego, że myślę pozytywnie, jak tonę w bagnie, no kciuk podniesiony do góry z bagna, no, jest po prostu niczym fajnym, a nawet bym powiedział, utrudnia mi działanie konstruktywne, by z tego bagna wyjść, no bo skoro jest fajnie, to po co miałbym coś zmieniać, więc ten zwierzobożek myślę, że dzisiaj jest ogromnym kłopotem, więc dlatego tak skorzystam z tej okazji, że rozmawiamy, że teraz będę z księdzem Markiem Dziewieckim, który chyba pierwszy tą koncepcję zwierzobożka opisał. Będę z Markiem Dziewieckim, nie wiem kiedy będziesz ten wywiad puszczać w świat, ale teraz niedługo od 13 czerwca do, słuchaj, 15, czyli piątek, sobota, niedziela, poniedziałek będziemy w kościele świętego Stanisława Kostki codziennie od 19 tam w górę mówić właśnie o instrukcji obsługi człowieka. To się nazywa Wolny Człowiek, Instrukcja Obsługi, tak się nazywają te nasze spotkania. Więc mam nadzieję, że tam coś Państwo usłyszą, jeżeli mieszkacie w pobliżu Żoliborza, albo nawet jeśli nie mieszkacie, ale macie na tyle fantazji, żeby przyjechać sobie do Warszawy, zobaczyć piękny Żoliborz, ten stary oficerski czy też dziennikarski, a przy okazji zwiedzić Cytadelę i pójść na grób świętego Jerzego Popiełuszki, no to tam będziemy o godzinie 7, to czy 19 wieczorami po czerwcowym nabożeństwie mówić, myślę, rzeczy fajne. To będzie taki wybór z tego, co jest częścią takiego mojego dużego projektu, który się nazywa Droga Zwycięzców. To jest taki kurs, który od paru lat prowadzę. Jak ktoś jest zainteresowany, to też odsyłam akademiaocalenia.pl. Tam można przeczytać akademiaocalenia.pl i dowiedzieć się o tym kursie więcej. To jest ja myślę, że fajna forma poznawania siebie, ale też sposobu na to, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co więzi mnie w byle jakości i dlaczego nie jestem zadowolony ze swojego życia i gdzie się podziały moje talenty, które niewątpliwie są, gdzie je zakopałem i dlaczego oraz co tak naprawdę w moim życiu powoduje fakt, że nie przebaczyłem. I to jest jeden z tych łańcuchów, które zrywamy w trakcie

0: kursu to nieprzebaczenie, które bardzo często toksykoizuje, niszczy nasze relacje i naszą radość życia.
1: No i proszę Państwa, Rafał właśnie odpowiedział na kilka pytań, które miałam przygotowane, bez konieczności ich zadawania, także serdecznie zapraszamy na Żoliborz. Żoliborz naprawdę piękny, a...
0: Oj tak, zielony, jak śpiewał Muniek.
1: Ja chciałam Cię zapytać o taką rzecz. Kiedy Rafał Porzeziński doświadczył mocy słów Augustyna, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Bogu? I kiedy to, o czym teraz mówisz... Dotarło do ciebie, że właśnie to, o czym teraz mówisz, ma wartość i to serce jest pełne, kiedy żyjesz tak, jak żyjesz teraz.
0: Na wielu etapach swojego życia doświadczałem tego i nie można powiedzieć o jednym momencie, w którym przekonałem się, że to jest prawdą, bo miałem szczęście urodzić się w rodzinie, w której Pan Bóg był zawsze na pierwszym miejscu i klękanie do modlitwy z całą rodziną było czymś tak oczywistym, że aż przyjemnym, że aż takim nawykowym wręcz. I w ogóle moje wspomnienia pierwsze z dzieciństwa są bardzo często związane z jakimś sakrum, a na pewno z Jasną Górą i z tym, jak tam patrzyłem na obraz Matki Bożej. Pamiętam to bardzo dobrze, nie wiem ile miałem lat, bardzo mało. Mama mnie trzymała na rękach i mówi, ja do niej mówię, mamciu, zobacz, ona wygląda jak żywa, mówiąc o Maryi. A mama powiedziała mi wtedy, nie synku, nie jak żywa, ona jest żywa. I to było takie jedno z tych takich doświadczeń głęboko mistycznych, które no, nie, są niezatarte. Znaczy ja wtedy uwierzyłem w to, że rzeczywiście nasza królowa jest żywa i wielokrotnie potem w ciągu życia mogłem przekonać się, że to prawda. No ale miałem takie, wiesz, bardzo długi, nie pytasz o to, co prawda, ale to krótko wspomnę, że... przynajmniej 8 lat takiego bardzo głębokiego zniewolenia zarówno od hazardu, jak i narkotyków, jak i innych tam różnych eksperymentów. No i po tym długotrwałym i uciążliwym czasie takiego zabijania siebie nastąpiło takie przebudzenie mocne, którego nawet nie wiem, co było za bardzo powodem, dla którego, to znaczy z pewnością modlono się o mnie. To wierzę, że tu jest źródło mojego ówczesnego ocalenia, do którego ciągle bym pragnął zmierzać, bo wierzę, że to jest proces i każdy potrzebuje z nas ocalenia, niezależnie na jakim etapie życia jest, bo czasem pozbywamy się jednych wad, by wskoczyć z radością w drugie, wcale nie mniejsze, choć może mniej widoczne i społecznie bardziej akceptowalne, choćby smartfonocholina czy pracocholizm, które są w stanie zachachmęcić nam, zabrać nasze dusze, skraść nasz czas, zniweczyć relacje, a wszystko to dzieje się przy zdrowej, znaczy niezdrowej, ale bardzo takiej wylewnej aprobacie świata wokół, a zwłaszcza pracodawców. No cóż może być lepszego niż pracownik, który jest pracocholikiem, który zapomniał o swojej rodzinie i siedzi po 16 godzin, by wykuwać sukces tej czy innej korporacji. Ale myślę, że tamto przebudzenie, którego doświadczyłem pod koniec lat 90., w 97 roku, wynikało z tego, że ja zorientowałem się, że moje życie, co zabrzmi dziwnie, się zaczęło. To był moment, w którym ja postanowiłem zmienić się i przylgnąć do Boga, odszukać w Nim odpowiedzi na moje pytania, bo doszło do mnie ten smutna konstatacja, że nie będzie żadnego nowego życia, że to życie, które jest, to jest jedyne, jakie mam i co prawda dziś wierzę, że ono jest wieczne i nieskończone, ale że nie zacznie się nic od pierwszego, czy od poniedziałku, czy od nowego roku, że to nie będzie żadnego nowego otwarcia, jeżeli ja tego nowego otwarcia nie zrobię, że to musi się we mnie dokonać ten przełom, a nie, że to w sposób cudowny jakoś się stanie. I tam pamiętam, tam ta noc była bardzo taka znamienna, kiedy to do mnie doszło, kiedy wierzę, że Pan Bóg mnie dotknął, a nawet do mnie mówił, to pierwsze zdanie, które zapamiętałem z tamtej nocy było takie, jak do mnie doszła ta prawda o tym, że moje życie trwa. Dlaczego ty do mnie nie mówisz, gdy ja robię te wszystkie głupoty, wykrzyczałem do Boga i w zamian usłyszałem odpowiedź, gdy mówię, nie słuchasz. I to było tak przejmujące, że rzeczywiście mam w sobie bardzo dużo odpowiedzi na każdy temat, ale nie wsłuchuję się w tego, który ma prawdę, że jak Jan Paweł II mówił w sposób bardzo dosadny podczas rozmowy z André Frossardem o tym fragmencie, który zachowałby, gdyby całe Pismo Święte miało przepaść, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, że to tu jest zamknięta ta odpowiedź na to, jak i żyć. I oczywiście wiemy, że te słowa wypowiedziane przez Jezusa nie spotkały się z poklaskiem uczniów, że oni tam zaczęli szemrać od razu, mówiąc, że dlaczego wyzwolik, każdy z nas jest wolny, o czym mówi mistrz, przecież tu nie ma niewolników. I to dopełnienie tego zdania, które mówi, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, jest dla mnie takim memento, które no, pokazuje, że jestem niewolnikiem, że potrzebuję dzisiaj ocalenia nie mniej, może nawet bardziej niż wtedy, dlatego że mam, nie mówię, że mam więcej pychy w sobie, być może nie, ale też takie większe przekonanie, że jestem bliżej, a to za tym idzie takim, no, takim bardziej porządniejszy. Czasami najtrudniej się nawrócić z pobożności i z takiej porządności, która sprawia, że jesteśmy bardzo łatwi w osądach i szermujemy osądami w sposób taki, bym powiedział, radykalny i zabójczy, jakbyśmy zapominali o tym, że nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Tak naprawdę świętość, do której wszyscy koniec końców jesteśmy zaproszeni jako główne nasze powołanie, obok tego powołania do człowieczeństwa, o którym już trochę mówiliśmy, to jest coś, co bardzo w sumie prosto osiągnąć. Nie mówię, że to jest łatwe, ale w sensie proste są podpowiedzi, jak to zrobić. Są tylko dwie. Kochaj i nie sądź. I to są naprawdę żadne filozofie świata nie są w stanie zastąpić tych prostych podpowiedzi, co zrobić, by być szczęśliwym, czyli świętym, czyli kochaj i nie sądź. A jakoś dziwnie jest tak, nie wiem jak w twoim życiu, Basiu, i państwa, ale w moim, że łatwiej mi sądzić niż kochać, że dużo łatwiej mi jest wystawiać oceny i to zarówno osób, które znam, jak i tym, które kompletnie nie znam, ale gdzieś tam słyszę o ich działaniach. Wydaje mi się, że wiedziałbym lepiej, jak robić życie, niż to, co oni robią, politykę, czy tam rządzenie, pokierowanie kościołem, czy państwem. Jestem w stanie podpowiadać każdemu, a najtrudniej podpowiedzieć niestety sobie.
1: No to jest ta pokusa, że ja jestem lepszy, ja jestem lepsza od brata, od siostry, prawda? Przez jakiś czas miałeś okazję prowadzić w telewizji taki cykl Ocaleni, do którego zapraszałeś różne osoby, które dzieliły się swoim świadectwem. Ja uważam, że to był format, który był niezwykle potrzebny. Nie mam pojęcia, jak było z oglądalnością. Ja miałam też krótki epizod pracy w Telewizji Polskiej publicznej. I myślę, że to jest takie miejsce, które właśnie takimi programami powinno realizować swoją misyjność. Powiedz mi, czy takie programy telewizyjne mają sens, czy jednak powinniśmy skupić się bardziej na sobie i takiej pracy na własnym podwórku, życiem takim świętym w takiej codzienności. Bo zapytaj któregokolwiek celebrytę dzisiaj, czy chciałby być święty, to, no, to podejrzewam, że zaśmieje się w twarz i wiesz.
0: Myślę, że nie doceniasz celebrytów. Myślę, że wielu z nich ma świadomość, że świętość jest tym, co, do czego pragną zmierzać, ale spróbuję odpowiedzieć po kolei na to pytanie.
1: Za mało ich znam, wiesz? Być może dlatego tak myślę.
0: No ja też nie znam ich wielu, ale tych, których znam, nie traktuję jako na pewno dalej będących od Boga. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym podcastem o Pawle Domagale, który jest niewątpliwie człowiekiem dzisiaj bardzo znanym i rozpoznawalnym. Jestem przekonany, że zapytany o to, czy chciałby być świętym, odpowiedziałby, że oczywiście. Natomiast pytałeś o program i jego sensowność oraz o to, czy nie lepiej we własnym życiu i cichości. Jedno nie wyklucza drugiego. To było 250 tygodni opowiadania historii. Czy to było sensowne? No, jeszcze wcześniej, zanim zacząłem to robić w telewizji, robiłem to w radiu. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w radiu, robiłem to w Telewizji Republika, która się tworzyła. Jeszcze wcześniej, zanim robiłem to w Telewizji Republika, robiłem to w jeszcze innym, wcześniejszym radiu, więc tą opowieścią o ludziach, którzy byli na dnie i odzyskali wolność i człowieczeństwo, to jest jedna z takich moich głównych pasji zawodowych, ale też życiowych. Bardzo to lubię, jest to bardzo przyjemne spotykać się z osobami, które mają świadomość, co to znaczy odzyskać życie i naprawdę je odzyskali. Czy to było sensowne? Słuchaj, minęły 3 lata od ostatniego odcinka Ocalonych emitowanego w polskiej telewizji, za co oczywiście jestem bardzo wdzięczny ówczesnym zarządzającym i widzom, którzy oglądali to bardzo wiernie i mimo, że przesuwany był program na coraz późniejsze pory, to zawsze cieszyliśmy się bardzo dobrym wynikiem w tak zwanym pasmach, czyli to jakby w tym naszym paśmie. No, nie schodziliśmy nigdy niżej niż trzecie miejsce w oglądalności, czyli no, zdarzyło nam się tam dwa razy mieć lepszą widownię niż Kuba Wojewódzki, który równocześnie był emitowany, co jest no to, co było w ogóle ewenementem. Oczywiście to był incydent, ale to się zdarzało. Natomiast to, że był to program potrzebny, pokazuje mi to, że dziś po 3 latach w zasadzie, jeśli idę gdzieś w miasto i jestem wśród ludzi, gdzie jest dużo ludzi, to nie ma takiego dnia, żeby nie przyszedł ktoś i podziękował za ten program. Oczywiście nie tak, że co chwila ktoś podchodzi, ale codziennie ktoś, nie? Czyli że codziennie jest ktoś, kto uzna za właściwe złamać tą barierę wstydu, czy tak jakiejś niepewności, czy tam swojego własnych jakichś ograniczeń, podejść, podziękować za ten program, pochwalić się, że ktoś tam podjął pracę nad sobą, albo przeciwnie, że którędy na wolności, czy jaki ośrodek pan poleca. Więc tak nie pamiętam takiego dnia, w którym byłem na mieście wśród ludzi, i to niezależnie czy w Warszawie, czy w jakimkolwiek innym mieście, i ktoś, chociaż jedna osoba nie zagadał. To ciekawe, że to rzadko jest więcej niż jedna osoba. Czasami jest parę, ale zwykle jest to właśnie jedna osoba w dzień, tak jakby Pan Bóg mówił, że tak pamiętam, to nie było złe, masz tutaj dowód, Rafał. I podchodzi ktoś, dziękuję. Zawsze to są miłe rozmowy, nigdy nie było jakiejś niemiłej. Chociaż często się tak zdarzają i tak, ja miałem do pana jakąś, a no tak, szwagier pije, szwagierka coś tak, i każdy chce jakiejś rady. To najbardziej ekstremalny chyba taki moment, już nie mówiąc o takich rzeczach, że nagle wychodzę w jakimś mieście, w którym jestem po raz pierwszy i to w ogóle gdzieś daleko na zachodzie Europy i nagle pierwsza osoba, którą widzę na lotnisku, mówi: ocaleni. To jest strasznie śmieszne, bo to przecież wiesz, nie miało prawa się wydać. Ale najbardziej mi rozbawiło, jak szliśmy z córeczkami przez lasy Suwalszczyzny i nagle jakaś taka pani w chuście, w sukni kraciastej wychodzi z koszem jagód i mówi: o ranego, ocaleni! To było już tak, nieprawdopodobne, nie? Tak kompletnie się po prostu zaśmiali.
1: Siła mediów.
0: No tak, tak. Główna antena. Tak kiedyś mówiłem jako radiowiec, że no, 10 lat ciężkiej pracy w radiu nie da ci tego, co 10 minut efektownej pracy w telewizji, nie? Że ta rozpoznawalność jest no, nieporównywalna dla radiowców. Chociaż tak jak mówiliśmy na początku, no dzisiaj nawet radio pokazuje buźki, więc trochę to się zmienia. A poza tym już te stare media, myślę, że powoli będą odchodzić do lamusa. Wszyscy to już wieszczą od dawna, ale no, wystarczy spytać pokolenia nawet 30-latków, już nie mówiąc o 20-latkach czy nastolatkach. Oni nie kojarzą żadnych stacji radiowych ani telewizyjnych. Dla nich to mogłoby nie istnieć. No, może poszczególne programy kojarzą, ale tylko dlatego, że są ich wypustki w świecie internetowym, że są jakieś rolki, że są jakieś tam screeny i tam inne. Społecznościówki wzięły wszystko i tak chyba to będzie niestety wyglądać, o ile w ogóle jeszcze będziemy chcieli słuchać człowieka, bo przecież sztuczna inteligencja za nas wszystko opowie, zrobi i skomponuje, i po co nam człowiek.
1: No właśnie, poruszyłaś tutaj taką kwestię, która chętnie jest poruszana w różnych podcastach, ta sztuczna inteligencja, czy jest w stanie zastąpić człowieka, czy jest w stanie zastąpić myślenie, wrażliwość. Wiesz, ona będzie obecna teraz na wielu płaszczyznach. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, żeby była obecna i żeby zastąpiła sztukę, poezję, że być może na pierwszy rzut oka nie będziemy w stanie odróżnić wiersza napisanego przez człowieka i przez sztuczną inteligencję, ale gdzieś głęboko nie. Ta emocja, która towarzyszy pisaniu wiersza, pisaniu piosenki, czy zaśpiewaniu tej piosenki, ja w to nie wierzę, że sztuczna inteligencja będzie w stanie zająć miejsce człowieka. Może jestem naiwna,
0: Nie, no, może nie zajmie miejsca człowieka, zajmie inne miejsce, które będzie jedynym, na które będziemy zwracać uwagę. 95% odbiorców muzyki robionej przez sztuczną inteligencję nie ma bladego pojęcia, że to jest komponowane i śpiewane przez sztuczną inteligencję. 95%, wyobrażasz sobie? To jest dla mnie niepojęte. Ja myślę, że większość z nas, kiedy czytaliśmy Lema, czy inne jakieś futurystyczne wizje Dicka, czy naszych wybitnych pisarzy jak Seidel, przypatrywało się tej rzeczywistości, która ma nadejść jako taką wygodny moment, w którym rzeczy, których nie lubimy robić, jak sprzątanie i prasowanie, wezmą na siebie roboty, a my się właśnie zajmiemy tym, o czym mówisz, pisaniem wierszy, komponowaniem, czy pisaniem powieści i co tam jeszcze. Tymczasem sytuacja jest odwrotna dokładnie. Nadal prasujemy, sprzątamy, niektórzy nawet zmywają, nie mają zmywarek, ale generalnie robimy wszystkie te prace fizyczne mniej lub bardziej z przyjemnością, natomiast sztuczna inteligencja zastępuje nas właśnie w tych twórczych rzeczach, o których mówisz, w pisaniu, w opowiadaniu. Martwisz się, znaczy wieszczysz, że nie da się napisać wiersza w taki sposób, żeby oddać tę prawdę o człowieku w sposób doskonały. Wierzę, że tak jest, że masz rację, ale z drugiej strony kto dziś czyta wiersze? To jest w ogóle coś, co dzisiaj przestało w ogóle być ważne. Kiedy ostatnio jakiś pisarz, którego wiersze znamy, mógł utrzymać się ze swojego tomika wierszy. To są czasy zaprzeszłe bardzo. Nie przypominam sobie takich jakichś w ostatnim czasie wydarzeń, które mogłyby powiedzieć, że wszyscy nagle czytają Wojtka Wenzla i wiedzą o nim wszystko. No, czegoś takiego nie ma. Natomiast sztuczna inteligencja, zwłaszcza uruchomiona przez kogoś, kto jest niepozbawiony jakichś talentów, no jest nie tylko w stanie zrobić wiersz, ale wokół niego zupełnie niemal bezwysiłkowo, w każdym razie jeśli ma jakąś tam moc obliczeniową ten komputer, przy którym jest przygnięta, stworzyć do tego film fabularny, obsadzić się aktorami i zrobić wokół tego bezwysiłkowo, tak jak mówię, bez żadnych nakładów, no prawdziwy show. I to jest zdumiewające. Ja miałem teraz taką okazję bardzo miłej podróży po Kanadzie, którą zawsze lubię i miło tam jest wracać, mimo że strasznie potwornieje ten kraj, czyniąc z siebie właściwie dzisiaj taką chyba forpocztę tego świata, który kiedyś był kojarzony z Holandią, gdzie eutanazja, gdzie te wszystkie zmiany płci, sposobu myślenia, genderyzm, czy też nawet odrzucanie Biblii jako w ogóle możliwej do czytowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli w Kanadzie powiesz o to, co święty Paweł napisał o homoseksualizmie, cytując go wprost, no to jesteś w ogromnym prawdopodobieństwie skazany za chwilę. W więzieniu. Po prostu wylądujesz w więzieniu. Więc to się dzieje, a eutanazja stała się najczęściej wykonywaną. Znaczy jak jesteś stary, idziesz do szpitala, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będziesz nie tylko zachęcany do eutanazji, ale nakłaniany wręcz do niej, więc jest to straszne miejsce. Ale zacząłem mówić o Kanadzie dlatego, że spotkałem tam księdza profesora, wykładowcę jednego z uniwersytetów właśnie w ottawskich, który tam jest odpowiedzialny za katedrę teologii moralnej. No i właśnie ucięliśmy sobie pogawędkę na temat sztucznej inteligencji, no bo jest to temat tyleż wdzięczny, co denerwujący, czyli każdy ma coś do powiedzenia i jakieś przemyślenia. On był dosyć otwarty na ten temat, ale jednocześnie bardzo sceptyczny co do umiejętności, możliwości kojarzenia przez te narzędzia rzeczy złożonych, choćby tych z jego dziedziny. A ja mówiłem, ale pewnie ksiądz profesor nie miał doświadczeń takiego próby przeegzaminowania sztucznej inteligencji, bo wydaje mi się, że ksiądz nie doszacowuje jej. Mówi, no być może nie doszacowuje. Mówię, no to sprawdźmy to. Przychodzę na egzamin, będę się posiłkował tą sztuczną inteligencją. Prostym bardzo tam jednym z tych czatów, choć w wersji płatnej. No i proszę mi zadać 3 pytania, które normalnie usadziłyby dobrego studenta. No i ksiądz profesor to zrobił, zadał 3 pytania, na które ja odczytałem odpowiedzi. I po przeczytaniu ostatniej on tak troszkę posmutniał, popatrzył mi w oczy i powiedział: panie Rafale, muszę przyznać, że musiałbym postawić piątkę. I to jest dla mnie zdumiewające, że ta sztuczna inteligencja w tak bardzo miękkiej tkance, czy też niezwykle takiej wrażliwej, jaką jest teologia moralna, zdaje egzamin na piątkę, nie będąc ćwiczona przeze mnie przecież w tej tematyce, chociaż no oczywiście korzystam z AI, to prawda, i zadaję pytania, które tam o różne aspekty, no, zwykle korzystam wtedy, kiedy research po prostu chcę zrobić, bo to jest najwygodniejszy researcher, który ta... Fakt, że trzeba go sprawdzić, to też jest tak, że czasami, bo pamiętam, że gdzieś coś padło i szukam tego cytatu w pamięci, nie mogę znaleźć, potrzebuję tego cytatu szybko. No i jeżeli zaufam od razu, to czasem się okazuje, że zostałem wpuszczony na minę, więc staram się to weryfikować. Niemniej, wracając do tego egzaminu, byłem trochę zdziwiony, że te trudne pytania, które ksiądz profesor postawił, ona tak wieloaspektowo potraktowała i wybrnęła, to czy nie wpadła na te miny, które ksiądz profesor tam zastawił i zarobiła na piątkę. No. Trochę mnie to zdziwiło, jego na pewno bardziej, no ale cóż, nie kopmy się z koniem. Taka jest rzeczywistość i albo będziemy woźnicami tej inteligencji sztucznej, albo zrzucą nas z powozu chyba i pojadą sobie tam, gdzie będą chcieli. Chociaż mam takich mohikanów, teraz nie wiem, czy to się pochwalę, bo nagrałem po latach jako 53-letni facet płytę punkową, pierwszą w swoim życiu. Bardzo się ucieszyłem i właśnie wśród tych nagrań, znaczy skomponował większość piosenek do tej płyty Adam Szewczyk, świetny gitarzysta, bardzo dobry muzyk. I on powiedział, że nigdy w życiu, w ogóle nic, on robi bardzo dużo rzeczy, jest twórczy, nie będę skorzystał ze sztucznej inteligencji. No i jak był u mnie, to mu dałem próbkę, jak mógłby przyspieszyć swoje działania na niwie popularyzowania swojej twórczości, gdyby skorzystał technicznie tylko ze sztucznej inteligencji. I był wkurzony i zafascynowany zarazem. Ale mam nadzieję, że go nie zepsułem, bo on jest naprawdę... No, niesamowitym, takim, no, twórczość naturalna, to jest to. A bardzo zachęcam, bo nasz projekt muzyczny się nazywa Różny, taką miałem kiedyś ksywę Różny i płyta, którą już za chwilę będzie można posłuchać, nazywa się Ocalony. Różny, Ocalony, punkowa płyta z przesłaniem.
1: Płyta oldschoolowo na krążku, czy na Spotify?
0: Będzie na Spotify, będzie też na CD i mam nadzieję, że jak się dorobię, to wypuszczę też krótką serię winylową, bo cóż może być przyjemniejszego niż mieć swój winyl. Tak. Właśnie byłem teraz na giełdzie winylowej takiej Ursynowskiej i taki smaczek kupiłem, szanowni państwo. Ewa BM, w ogóle przepiękne piosenki, Polish Jazz. No, super.
1: No i właśnie, no i czy uważasz, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie podrobić, zrobić taki...
0: Ewę BM?
1: Taką Ewę BM, taką, wiesz.
0: I oczywiście, że nie taką, inną, ale być może dla nowego słuchacza lepszą. Wiesz,
1: ale nie będzie nie prawdziwe. Ale to nie będzie...
0: A co to jest prawda w tym wymiarze? Co tutaj jest prawdą?
1: Ja uważam, że najpiękniejsze wiersze, najpiękniejsze dzieła sztuki powstawały w sytuacji jakiejś skrajnej, w sytuacji jakiegoś cierpienia. Mhm. No poczytaj sobie, dobrze znasz wiersze Baczyńskiego, obrazy, tak, które...
0: W pełni się z tobą zgadzam, ale nie wiem, czy...
1: Inteligencja nie jest w stanie cierpieć i dlatego uważam, że...
0: Ale oczywiście, ale ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, ale to nie znaczy, że nie wygram, bo ona może wygrać przez fakt, że nasze gusta się zmienią. Zwróć uwagę, że to nie sztuczna inteligencja, tylko człowiek w swoim pomyśle wystawił kibel jako dzieło sztuki. Wiesz, skręciliśmy w tak straszliwe zakamarki dewastowania tego, co piękne, bez udziału sztucznej inteligencji. Sami sobie zgotowaliśmy ten los, idąc właśnie w stronę tych zwierzobożków, że naprawdę może się okazać, że to sztuczna inteligencja będzie podsuwała młodemu pokoleniu rzeczy, które są godziwe i piękne, a my w swojej bucie i takim przekraczaniu kolejnych granic będziemy coraz bardziej psuli smak. No to nie sztuczna inteligencja wymyśliła disco polo, przy całym szacunku do disco polo, bo na pewno jest tam też sporo treści, które są jakoś budujące. To nie sztuczna inteligencja kazała Jasiowi Kapeli tworzyć wiersze, które co prawda są prawdziwe, bo z niego, ale są taką obrzydliwością, że wolałbym 1000 dni czytać wiersze sztucznej inteligencji niż jeden dzień jego poezję. Więc w tym sensie ja nie twierdzę, że to będzie lepsze, ale wcale nie znaczy, że nie będzie powszechniejsze. Że może się okazać, że odbiór poezji nagle odzyska nowy wymiar, że ludzie będą się zachwycać tymi niedoskonałymi, bo niepopartymi emocjami, czy też przeżyciami, czy mistyką treści, ale będą one no, nie kloaczne, nie burzące, tylko budujące, zapraszające, może naiwny sposób, może niedoskonały, ale zapraszające do czegoś dobrego. A w dużej mierze to zależy od tego, kto będzie właśnie woźnicą tej sztucznej inteligencji. Chociaż oczywiście, gdybym chciał pomyśleć o świecie idealnym pode mnie, takim, o którym marzę, to ja bym zrezygnował z internetu. Chętnie bym cofnął się do czasów przed internetu. Naprawdę. I mówię to z całą odpowiedzialnością, że wolałbym świat, w którym nie ma internetu. I
1: ale może wielu, to jest... wielu ludzi z tego rezygnuje. Wielu ludzi jednak dociera do tej prawdy o tym niespokojnym sercu i do poszukiwania Pana Boga właśnie poza internetem, zostawiając korporacje, wyjeżdżając na wieś, zakładając sobie jakieś, kupując kawałek ziemi i zakładając gospodarstwo agroturystyczne, w którym przyjmują go gości i są odcięci, być może nie od internetu, bo trzeba jakoś tym miejscem zawiadywać, ale telewizora tam nie ma i pilnują tego. Tu trzeba bardzo dużo wysiłku, żeby tego przypilnować, żeby znowu nie wpaść w te tryby maszyny.
0: I całe szczęście. No i bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy jak Toro próbują tego Waldena posmakować, ale jestem też dziwnie pewien, że są w promilowej mniejszości.
1: Przypomniałeś mi teraz, użyłeś wyrażenia promilowe. Chciałam cię zapytać, już odchodząc od tematu sztucznej inteligencji, jak skomentujesz decyzję miasta Warszawy o wprowadzeniu sprzedaży alkoholu?
0: Dobrze. Wszędzie, gdzie jest, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu po godzinie 22, nie zakazy w ogóle, tak. Niestety. nie jestem fanem zakazu sprzedaży alkoholu w ogóle. Ja uważam, że alkohol powinien być móc być do kupienia w sklepach wyłącznie z alkoholem. I tam ewentualnie papierosami. Nie? To jest miejsce alkoholu. Nie uważam, że powinien być w sklepach spożywczych, na pewno nie powinien być w stacjach benzynowych, to oczywiste. Jak mogę oceniać projekt częściowej prohibicji po 22, bo też nie całej, bo jak chcesz wejść do lokalu, to oczywiście napijesz się tam alkoholu. Więc to nie jest tak, że nagle ludzie zostali pozbawieni możliwości kupienia alkoholu gdziekolwiek. Oczywiście oceniam bardzo dobrze, bo wszystkie badania, które pokazują, że wprowadzono takie rzeczy w takim czy innym mieście, pokazują, że równocześnie z tym wprowadzeniem przestępczość spadła mniej więcej o połowę. Mniej więcej o połowę spadają w miejscach, gdzie nie ma sprzedaży alkoholu w nocy, akty wandalizmu, napady, gwałty i tak dalej. No to jest najlepsza odpowiedź, że bardzo dobrze oceniam jako jedną z bardzo niewielu decyzji prezydenta Warszawy tę akurat pozytywnie.
1: No ciekawe, jakie intencje stoją za tym.
0: Wierzę, że bardzo dobre.
1: Jak oceniasz w takim razie pomysł modlitwy, którą wiele lat temu wprowadził ksiądz Blachnicki?
0: No to jest modlitwa. Mówisz o dobrowolnej abstynencji. No
1: tak,
0: doskonale.
1: Sam wyzwolenia człowieka.
0: Jestem dobrowolnym abstynentem alkoholowym od jakiegoś czasu. Podpisywałem nawet krucjatę parokrotnie, ale zawsze na rok, nigdy na całe życie. I teraz nie mam podpisanej, ale nie używam alkoholu. Pijam wino, ale bezalkoholowe i bardzo smakuje mi, jest w porządku, chociaż ma kalorii dużo, ale jest okej. Więc ja absolutnie uważam, że to jest bardzo dobre. I w ogóle uważam, że ksiądz Franciszek Blachnicki, którego rok zaczął się właśnie i będziemy mieli okazję przypominać go i świętować, jest postacią, która jest bardzo za mało znana i genialna i w ogóle w historii takiego budowania człowieczeństwa, w ogóle w historii świata budowania człowieczeństwa, jest to jeden z ważniejszych takich świadków mądrego prowadzenia do odpowiedzialności. I zarówno prymas Wyszyński i jego wielka nowenna, jak i wielkie dzieło ruchu Światło-Życie i Oazy to są rzeczy, które sprawiły, że nie zginęliśmy, że jesteśmy dzisiaj w tym punkcie, w którym jesteśmy, może niedoskonałym, ale z pewnością bardzo wielu potomków tej idei, czy też nie tyle potomków, co no, beneficjentów tej idei, tych, którzy podchwycili to dzisiaj, budują to, co zdrowe w naszym naszej ojczyźnie i podają dalej, mam nadzieję. Bardzo jestem niezadowolony, gdy próbuje się to obśmiać, nie? Że to jest takie walka z wiatrakami. Nawet jeżeli jest to na jakimś etapie walka z wiatrakami, to ważne jest, żeby zorientować się, że ten front nie dzieje się na ulicach Warszawy, czy też gdzieś tam, tylko on jest w nas. Że to, jaki my mamy stosunek do picia, nie tylko nadużywania, ale samego picia, warto mieć świadomość, że alkohol jest trucizną. To nie jest kwestia mojego widzimisię, czy też mojej jakiejś ideologii, tylko to jest kwestia badań lekarskich, że alkohol w każdej formie i w każdej ilości jest trucizną. Jest w stanie spowodować trwałe zmiany w człowieku, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy tłumaczyć, że dla zdrowotności warto tam trochę spiritus equo albo czegoś tam. Były takie momenty, że nawet kobietom w ciąży zalecano czerwone wino dla lepszego krążenia. No dziś wiadomo, w świetle nauki, nie w świetle jakichś ideologicznych wystąpień, że było to działanie ze wszechmiar błędne, że alkohol w każdej ilości jest trucizną, więc mając tę świadomość, no miałbym ogromnie dużo szacunku do tego, że Franciszek Blachnicki tak to widział. Zresztą został jakby no, do tego dzieła no, w sposób ewidentnie z Ducha Świętego wynikający powołany i wyprzedził swój czas i swój świat w tej budowaniu takiego no, świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. W czasach, kiedy prezent z butelki był prezentem bardzo pożądanym, a większość kontraktów była opijanych, a wszystkie imieniny i urodziny, nawet w pracy piło się. Zresztą dziś też wielu Polaków idzie do pracy po spożyciu alkoholu, co najlepiej pokazuje ten sławny małpkowy proceder, który no, nie pamiętam, jakie to są dane, ale zdaje się, że 2 miliony małpek każdego dnia jest sprzedawanych o poranku, nie? Czyli 2 miliony małpek jest kupowanych przez ludzi idących do pracy. No to przecież nie jest to przypadek, że one się tak rozchodzą. Ten alkohol nie jest kupowany na prezenty, tylko po to, żeby spożyć to przed pracą, więc to jest niesamowita po prostu plaga. Cóż, no czy to kiedyś się skończy, trudno powiedzieć. Natomiast to przyzwolenie dobrze by się powolutku wycofywało. Tym bardziej, że spożycie alkoholu no nie tylko jest czymś, co wyklucza możność podejmowania w 100% trzeźwych decyzji, ale też naraża na różne niebezpieczeństwo innych, z których spotkamy po drodze. Bo nie trzeba wcale dużo alkoholu wypić, żeby bezmyślnie wyjść na ulicę pod koła jadącego samochodu. A co zrobi kierowca, któremu ktoś wychodzi? No nie wiadomo, może skręci i zabije kogoś innego albo siebie. No wiele rzeczy jest takich, które powodują no przynajmniej znak zapytania w kontekście tego, czy można w sposób bezpieczny spożywać alkohol. Mam wielu pijących znajomych i wielu z nich bardzo szanuję i cenię za zdroworozsądkowe podejście do tej trucizny, ale to nie zmienia mojego sposobu myślenia, że alkohol jest trucizną, jest narkotykiem niewątpliwie i to narkotykiem najgroźniejszym, dlatego że to on zabił najwięcej ludzi w zeszłym roku. Nie heroina, nie mefedron, nie amfetamina, tylko właśnie alkohol ma najwięcej ofiar śmiertelnych w zeszłym roku, rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, 10 lat temu i wszystkich ofiar związanych z alkoholem jest więcej niż we wszystkich konfliktach zbrojnych, które w danym roku miały miejsce. Nawet w sytuacji wybuchu wojny na Ukrainie mniej ludzi zginęło od kul niż od alkoholu. Warto o tym pamiętać, podnosząc toast i mówiąc na zdrowie.
1: Ale takich informacji nie usłyszymy w mediach głównego nurtu i teraz pytanie, jak stworzyć program taki, o jakim mówił między innymi ksiądz Blachnicki, który stanie się takim sztandarowym programem, który zacznie pokazywać trzeźwość jako zaletę i trzeźwość, która stanie się modą,
0: Zacząć od siebie. Zacząć od siebie. Ja nie wierzę w jakieś programy cudowne, które nagle zmienią myślenie wszystkich. Po prostu zacząć od siebie. To ta dobrowolna abstynencja, modlitwa, o której wspomniałaś, która na pewno nigdy nie zaszkodzi, to jest, myślę, że właściwy kierunek. I mówienie z odwagą o tych faktach. Nieudawanie. Bo to, co powiedziałem przed chwilą, gdybym to powiedział, no nie wiem, na spotkaniu towarzyskim, zakrzyczano by mnie dziesięciokrotnie. Nie? Tam 1000 osób by powiedział, a Jezus pił wino, a coś tam. Tak. Ja generalnie, nie wiem, czy znasz taką książkę Alkoiluzja, którą napisał Robert Rutkowski. Bardzo ciekawa, fajna, z uwagą przeczytałem. I tam jest dosyć taka, bym powiedział, intelektualnie dla mnie atrakcyjna koncepcja, że nie jest możliwe, by w Kanie Galilejskiej wodę zamieniono w wino alkoholowe. Że to po prostu było sfermentowany, niesfermentowany sok gronowy, to co dostali weselnicy. No bo po co by było 7 stągwi, kurczę, pełnych alkoholu, to byłoby nie do wypicia w ogóle przez tych weselników w trakcie tej imprezy. Już nie mówiąc o tym, że Pan Bóg musiał znać szkodliwość alkoholu, no bo te badania dla nas są nowością, ale nie dla niego, no bo on był wszystko, był odwieczny, nie? Więc który rodzic kochający dałby truciznę swojemu dziecku? No żaden, a on jest niewątpliwie najlepszy z kochających rodziców, więc ta koncepcja według mnie intelektualnie bardzo do obrony też nie spotyka się z jakimś zrozumieniem, bo tam rozmawiałem z paroma księżmi na ten temat, no to tak sceptycznie do tego podeszli. Nie wszyscy, ale niektórzy mówią, nie, no oczywiście, przecież tam niech rozweseli się twoje serce i tam dalej. Ja mówię, kurczę, ale weselić się można pijąc sok winogronowy, naprawdę niesfermentowany. Natomiast o alkoholu wiemy tyle, że wypicie go spowodowało, że Noe leżał rozchełstany na Golasa i jego syn Ham drwił sobie z niego. Tyle wiemy w Piśmie Świętym o skutkach spożywania alkoholu. Nie wiem. Wydaje mi się, że można żyć godziwie pijąc alkohol, tylko pytanie zasadnicze, po co?
1: Wspominałeś tutaj o takich mądrych kapłanach, między innymi o Blachnickim, którego rok obchodzimy w tym roku. No, zapłacił cenę za to swoje prorocze działanie, za pociągnięcie milionów młodych ludzi i do Pana Boga i do trzeźwości. Jak myślisz, jakiego przewodnika potrzebują Polacy dzisiaj?
0: Jezusa Chrystusa, nigdy innego. To jeżeli ktoś jest z gruntu wpatrzony w Jezusa Chrystusa, to tego potrzebujemy właśnie. Natomiast no, silnego też, no bo dziś nie wystarczy być mądrym, trzeba być też silnym, żeby móc się przeciwstawić temu kłamstwu, które jest nie tylko coraz bezczelniejsze, ale też coraz głośniejsze. Bo te środki zmieniające naszą świadomość, mówię o środkach masowego rażenia, czyli mediach, są dzisiaj w rękach każdego. Nie? To znaczy każdy może być nadawcą, każdy może być redaktorem, każdy może być tak czy inaczej prowadzącym, dziennikarzem, influencerem i tak dalej. I niestety, nie jest to dla mnie dziwne, ale ta prawda mnie smuci. Im głupiej mówisz, tym łatwiej zyskujesz audytorium. Że im łatwiejsze... chciałem powiedzieć prawdy, ale to nie są prawdy, tylko im łatwiejsze treści serwujesz, im do większej swobody zachęcasz, tym większy poklask zyskujesz, no bo nikt nie lubi być stawiany przed zadaniami, które są ponad siły, czy też mobilizują, czy też uruchamiają wyrzuty sumienia, że no raczej szukamy afirmacji dla naszych wyborów, zachowań. To, co mówiłem o tym zmianie sposobu myślenia, które jest łatwiejsze niż zmiany sposobu działania, no to ten lider, o którego pytasz, no musi być przede wszystkim atrakcyjny. Ten Fulton Sheen, którego kanonizacja prawdopodobnie w tym roku będzie miała miejsce, prawie na pewno. Miałem okazję teraz być, to niedaleko tam 200 kilometrów czy 300 od Chicago jest jego grób i miejsce, w którym był, żył. On, słuchaj, jak zapewne wiesz, no w latach 30., 40., 50., komunikując się przez media, przez telewizję, mówiąc o Ewangelii, mówiąc ostre słowa, bez ogródek, gromadził milionowe zasięgi zbierał. Był naprawdę skuteczny w przekazie, dlatego, że mówił prawdę też, ale przede wszystkim jak mówił. Też jego taką zasadą naczelną było, że nie zacznie dnia bez godziny adoracji. Kardynał, człowiek, który miał masę obowiązków, godzinę adorował, zanim ruszył w świat, codziennie. I no, takich Fultonów potrzebujemy, takich Janów Pawłów drugich, no, oby się zrodzili tacy na naszej ziemi. Wierzę, że jesteśmy jakoś, jak wszystkie inne narody, ale jakoś narodem wybranym, choćby do tego, żeby tym znakiem sprzeciwu być. Dzisiaj bardzo mało jest miejsc na mapie europejskiej, w której kościoły są pełne w niedzielę i to o tylu różnych porach, nie? Czyli że ta msza odbywa się o 6, 8, 9, 12, jeszcze o 14, 18 w jednym kościele, na osiedlu, na którym jest 5 innych kościołów, które mają podobną mapę zajętości. I oczywiście możemy narzekać, że coraz mniej ludzi w kościołach, ale nie porównujemy. Równywalnie mamy lepszą sytuację, jeśli chodzi o praktykowanie. Pytanie, jak głęboko, to jest dodatkowe pytanie, ale w ogóle praktykowanie i szukanie odpowiedzi na swoje rozterki w sakramentach i w kościele, no jest na czym budować, jest na czym budować. Boli tylko to, że jesteśmy tak zamknięci na życie i że rodzi się nas tak mało i to jest ogromny ból. I tutaj jesteśmy przewodnią w ogóle, znaczy maruderem Europy. Nie? Jesteśmy jedną z najgorzej rozwijających się, jeśli chodzi o dzietność społeczności, czy też narodów. Tego nie jestem w stanie pojąć. Nie rozumiem, skąd czego to się wzięło. Nie mam na to zgody i wierzę, że to się musi odwrócić, bo bardzo jest ten niepokojący trend tego egoizmu, nie przekazywania życia dalej.
1: Powiedz mi, gdzie wybierasz się na procesję z okazji Bożego Ciała?
0: Na Ursynów najprawdopodobniej. To jest zawsze dla mnie kompletnie duże wyrzeczenie, dlatego że wtedy jest to zwykle na Boże Ciało, zawsze ruszają te pylenia na ostro. Jestem strasznie uczuleniowy i za Boże Ciało mi się zawsze kojarzy, słuchaj, z tym, że kicham, smarczę, ale idę. Nie, no niewielka, oczywiście niewielka. Bo lubiłem też do Rzeszowa jeździć i w tym roku nie pojadę, bo dziewczynki mają, znaczy moje córki mają inne plany, więc nie, ale zwykle jeździłem na jednego serca, jednego ducha i bardzo lubiłem tam być w tym święcie i bardzo polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy jeszcze tam nigdy nie byli, ale też, którzy zapomnieli, jak tam jest fajnie, też polecam. No i oczywiście z całego serca, zarówno dziś, jak i zawsze, zapraszam na akademieocalenia.pl. Akademieocalenia.pl, tam czekam na Was i dużo fajnych propozycji tam można znaleźć. Teraz jest właśnie kurs Droga Zwycięzców, 12 kroków nie dla każdego. To jest taki program, który prowadzi od kryzysu do świętości. Warto nim podążyć, żeby zacząć żyć pełnią życia, a nie tylko jakimiś strzępami.
1: Proszę Państwa, propozycje dla Was. Wszystkich zapraszamy na procesję Bożego Ciała. To jest ten czas, kiedy można dać świadectwo, o którym dzisiaj dużo rozmawialiśmy. Bycie świadkiem chyba jest najbardziej przekonujące, tak mi się wydaje. I zamiast dużo gadać, nie gadamy, tylko robimy. Idziemy na procesję, jedziemy do Rzeszowa, szukamy w internecie tych propozycji, o których wspominał Rafał. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był Rafał Porzeziński. Bardzo dziękuję, Rafale.
0: Dziękuję, Basiu. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.

0: I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem: Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Siedem lat temu miałem 20 lat. Byłem już uzależniony od alkoholu, papierosów. Szczególnie uzależniony już dużo od marihuany. Też zniewolony przez gry komputerowe i dużo czasu nad tym spędzałem. Po prostu moje życie było takie puste, tak? Nie było w niczym. Pieniądze wszystkie, jakie zarabiałem, to szły w używki i tak w kółko to trwało. Praca, różna praca, jako mechanik na budowie, na linii produkcyjnej, też hazard i buchmakerka. No, sytuacja, w jakiej się znalazłem, w wieku 22 lat poznałem kobietę, z którą nawiązałem głębszą relację. Ona była dosyć nieszczęśliwa w małżeństwie i też jakoś chciała być ze mną, ja z nią. Nawiązaliśmy, był romans, potem doszliśmy do wniosku, że jednak to skończymy, potem jednak, że jednak nie, że coś do siebie za bardzo czujemy. Ona po prostu, nic mi nie mówiąc, podejrzewała, że jest w ciąży, sprawdziła coś, to trzeba szukać po internetach na komputerze swojego męża i on zobaczył, że ona coś takiego szuka, więc prawda wyszła na jaw. Byli w separacji 2 miesiące. To było na wakacjach. Po wakacjach jednak doszliśmy do wniosku, że ja będę z nią mieszkał. Zamieszkałem z nią. No i było w sumie fajnie przez 2 miesiące. Potem zaczęły się trochę problemy i zaczęły się trochę kłótnie. Wrzuty też do mnie, że po co jednak to zrobiliśmy, że jakaś tam gdzieś smutek, strata, że zostawiła tak, że tak to się potoczyło. No ja w sumie trochę tak pozwoliłem jej prowadzić w tym związku. No była też ona była 14 lat ode mnie starsza. Myślałem, że jest dojrzałą kobietą, wie czego chce. A ja wcześniej nie miałem dziewczyny i też jakoś tak mocno się kierowałem tym, co ona będzie podejmować, jakie będzie decyzje. No kłótnie się zaczęły robić coraz bardziej. Gdzieś w marcu podjąłem decyzję, że muszę ją zostawić i przemyśleć, co z tego będzie dalej. No już się spakowałem, czekałem na nią, aż wróci z pracy. Zacząłem się żegnać, ona mi powiedziała, że jest w ciąży. I teraz sprawdziła to na pewno, więc skoro tak, to no, zostawiłem torbę, poszedłem się oczywiście dobrze upić i przemyśleć na drugi dzień, co dalej robić. I doszedłem do wniosku, że skoro tak, to może to wszystko się zmieni. Tak, jeżeli będzie dziecko, to się jakoś poukłada. No niestety nie poukładało się i z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Sytuacja była nie do opanowania w pewnych momentach. Dużo tego wszystkiego, tych awantur też przez to ja uciekałem. Bardziej właśnie wtedy się rozwijał ten hazard, ten buchmakerka. Już nie chodziłem do pracy, tylko po prostu po kłótni gdzieś tam robiłem swoje. Cały czas gdzieś marihuana po kątach. I w pewnym momencie też już doszłem do takiego wniosku, że mam już tego dosyć i że ani nie chcę wracać w sumie gdzieś do rodziców, nie chcę gdzieś wracać na wioskę gdzieś, nie chcę po prostu nic już próbować, nie chcę z nią też żyć i miałem myśli samobójcze. W sumie byłem przygotowany do tego, napisałem listy już pożegnalny, czekałem tylko na dobrą okazję. Ten list już odnosiłem w kurce, była jesień, tak się zbliżało. No i w sumie była tam jedna awantura, poszedłem sobie tam do swojego ulubionego pubu, tam trochę sobie wypiłem, popaliłem, pograłem sobie na maszynach i gdzieś mówię, że to nie ma sensu. Poszedłem w nocy gdzieś koło drugiej do parku, wiedziałem, że tutaj mnie nikt nie znajdzie, jak sobie podetnę żyły, to do szóstej na pewno już będzie po zawodach. Ale nie byłem też w takim stanie, że bym nic nie pamiętał, że bym tak miałem świadomość tego, co robię. No i taki już przygotowany w sumie, leżę, wszystko tam jest, rękaw podwinięty, nóż jest w drugiej ręce i tak sobie tylko myślę, co nie, no tak ona mnie nie chce, tam nie mam co wracać, nie do rodziców, nie zrozumieją mnie, gdzieś indziej też mi się nie chce wracać, znowu próbować coś na nowo, też gdzieś jakieś doświadczenia z dzieciństwa, przeżyłem śmierć matki, jak miałem 14 lat i to wszystko było takie dla mnie ciężkie, ale tak sobie też myślę, kurde, jak ja się zabiję, to nie zobaczę następnego finału Ligi Mistrzów, a jestem pasjonatem właśnie piłki nożnej. Potem sobie tak dalej myślę, nie zobaczę następnego wyścigu Formuły 1, a wtedy jeszcze Kubica jeździł, też się zaszczepiłem na to. No i w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że właśnie w zimę, w sumie na nowy rok w lutym będzie Kamil Stoch skakał na nartach w Soczi, co nie? A na pewno wierzyłem w to głęboko, że zdobędzie złote medale. Mówię, kurde, no takie emocje. I tak jak nigdy od dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem, Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność. Ogarnąłem się, poszedłem się wyspać, pomyślałem, co ja robię, co nie, jeszcze jakoś wytrzymam. Narodzi się dziecko i będzie lepiej. Jakoś jeszcze 2 miesiące, w listopadzie był termin, także się uda. No, wytrzymałem to, narodziło się dziecko Kinga, która ma teraz 2 lata. I w sumie tak, pierwsze 2-3 tygodnie było super. Potem przed świętami już zaczęła bardzo matka mojej kobiety przychodzić do nas. Ona też była dużo starsza, ponad 80 lat kobieta i zaczęła wszystko ustawiać jeszcze w tym naszym niepoukładanym życiu. No po prostu dochodziło do takiego, że ja budziłem się z rana i chciałem uciekać po prostu z domu praktycznie codziennie. Czasem były dni, że faktycznie była dobra atmosfera i gdzieś jeszcze tam była ta miłość i do tej kobiety. No i tak w sumie mijały kolejne dni w takiej właśnie atmosferze, gdzie spędziłem z nimi święta Bożego Narodzenia. Po prostu jak gdzieś pamiętam swoje Bożego Narodzenia, święta ze swoją rodziną, to był taki wesoły czas. Tamten czas z nimi to po prostu była stypa. Tak zdołowany byłem, pojechałem. Pomyślałem sobie, że jeżeli tak się wszystko układa i nie dogadamy się, to może spróbuję trochę pokazać, że no jeżeli się nie dogadamy, to ja ją naprawdę zostawię i pomyślałem tak, że pojadę na chwilę do ojca, niech ona zobaczy, że ją naprawdę zostawię. Pojechałem na 3 dni tutaj do Warszawy do ojca. Tak za dużo nie mówiłem, co tam u mnie głęboko słychać, jakie mam problemy, po prostu tak w odwiedziny. Wróciłem za 3 dni i naprawdę gdzieś tam zrozumiała to, że jednak chcę, żebym był. No ale zrozumiała to tylko na kolejne 3 dni, potem znowu wszystkie były awantury. Potem zaczął się nowy rok i tak kolejne dni mijały gdzieś w jednym takiej awanturze popołudniowej, gdy miałem iść na drugą zmianę do pracy. Ona coś zaczęła się tam po kłótni pakować i że ona wszystko zabiera, ja mam zostać z dzieckiem i ona sobie idzie i ma to wszystko w nosie, co nie, nic ją nie obchodzi. Mówię, ale kobieto, ja muszę iść do pracy, musisz zostać, co nie? I musiałem zablokować jej drzwi, bo nie mogła w tej chwili wyjść, a nigdzie nie musiała tak naprawdę wychodzić, bo była na zwolnieniu, nie musiała iść ona do pracy. No więc podjęła decyzję, że ona będzie skakać przez okno z 3. piętra, więc wyszła na taras, musiałem za nią przez 2 okna skakać i ściągać ją z tego tarasu, naprawdę się wtedy zdenerwowałem. No przeszło jej trochę, musiałem tam trochę szarpnąć, żeby zrozumiała, że musi teraz zostać. No i tam poszedłem do roboty, kolejnego dnia wróciłem i tak w sumie, nie wiem, gdzieś była połowa stycznia, wstaję raz z rana, wychodzę na klatkę na papierosa, palę papierosa i tak sobie myślę, kurde Sławek, jesteś w jakimś związku, masz kobietę, żyjesz z nią 2 lata, ale ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się stanie za tydzień, co się stanie za miesiąc, co się stanie za 3 miesiące. Nie wiesz, czy ona któregoś dnia nie stanie w nocy, nie podarznie ci gardło, czy po którejś bójce ty nie zrobisz jej krzywdy. To wszystko na to jeszcze patrzy dziecko. No po prostu jest tak niestabilne to, że nie można po prostu z tym nic nie zrobić. Pomyślałem, że naprawdę muszę gdzieś zostawić ją na dłuższy czas, odstawić te wszystkie używki i gdzieś tam znaleźć jakiś spokój i zastanowić się, co ja mam dalej robić, bo sytuacja, w której jest, po prostu jest nie do wytrzymania. No tam w sumie różne miałem pomysły. Nawet miałem jeden pomysł, żeby wziąć kilka kurtek zimowych, namiot i pójść do lasu, po prostu się odizolować od tego wszystkiego. Ale też pomyślałem, że w sumie mógłbym tam pojechać do rodziców, do Warszawy i jakoś tam może znajdę. Wiedziałem, z czym to się też jakoś będzie wiązać, bo rodzice są mocno przy Panu Bogu i wiem, że tam pewnie będzie temat modlitwy i tak dalej.

I cały czas ten właśnie okres się modlili gdzieś właśnie do Pana Boga, żeby właśnie gdzieś poruszył moje serce, żebym zmienił swoje zachowanie. Zadzwoniłem do ojca, że właśnie, że potrzebuję takiego czasu. Za godzinę odzwonił, że mogę przyjechać, zamówił mi bilet. Dosłownie w ten sam dzień chyba wieczorem pojechałem do Warszawy. Powiedziałem o wszystkim i tak pierwsze, co mi powiedzieli, no to chyba może najpierw co zrobimy, to pójdziesz do spowiedzi. No w sumie tak, przygotowałem się tam jakoś prowizorycznie, jakimś rachunkiem sumienia, poszedłem do spowiedzi i tam gdzieś pierwszy raz dotknął mnie Pan Bóg, bo gdzieś, no wiedziałem, że jest tam ksiądz, tak mi się wydawało, zwykle tylko spowiednik, który coś tam gdzieś wysłucha, ale no chciałem stanąć tak wprawdzie też nie tylko przed Bogiem, ale też przed sobą. Naprawdę wyznałem swoje grzechy z tych wielu, wielu lat. Te wszystkie grzechy, no było tego mnóstwo. I gdy tam ksiądz mnie tam ponauczał i zaczął rozgrzeszać, tak gdzieś poczułem takie jakieś mocne ciepło. Wróciłem do ławki i no po prostu całą podkoszulek, t-shirt miałem cały spocony, i plecy, i klatkę z przodu. Rozumiem, co się stało, co nie, przecież to jest jakieś nienormalne gdzieś. Tam znam się na biologii, wiem, że to nie jest normalne jakieś zachowanie człowieka. Ale tak zrozumiałem, że po prostu było tyle tego syfu i tam naprawdę nie był ksiądz, tylko też był, ale tam był Jezus ze swoim miłosiernym sercem i on zabrał ten wszystki właśnie, te wszystkie bałagan i no przez to aż tak po prostu takie było, tak się spłuciłem. Potem jeszcze akurat po tym przybyła taka modlitwa wstawiennicza, na której też zostałem i naprawdę popłakałem się tak chyba z radości z tego co zrobiłem. I minęły kolejne tam 2-3 dni, gdzie poczułem naprawdę świeżość taką w duchu, że naprawdę czułem, że naprawdę jestem teraz przygotowany na to, żeby zacząć myśleć nad tym sprawą, w jakim z dzieckiem, z tą kobietą, jakie mam decyzje podjąć. No długo nie miałem tak za bardzo tego czasu, bo jak w spowiedzi byłem w niedzielę, to we wtorek zadzwoniła policja do mamy, najpierw do znajomej, gdzie był ojciec zameldowany, potem tam na numer do tej mamy. No powiedzieli, że mnie tu nie ma, że ja to jestem we Wrocławiu. Jak my się wróciliśmy z ojcem z pracy, no to przekazała nam tą informację i my tak pomyśleliśmy z ojcem, skoro żeśmy załatwili już jedną taką sprawę, to może też weźmiemy to na klatę, jak się tak zobaczymy, o co im chodzi. Zadzwoniliśmy, że faktycznie za 2 dni przyjadę, możemy się umówić. I umówiliśmy się w czwartek na 18. Ojciec własny mnie zawiózł tam na komisariat. Wzięli dowód, no i w ciągu minuty skuli i zamknęli. Podając tylko, że tam artykuł jakiś 247 i w ciągu 48 godzin dowie się pan więcej. No tą pierwszą noc na wytrzeźwiałce na Alejach Ujazdowskich po prostu to jeszcze jakby do mnie nie dochodziło, co się stało. Dopiero gdy przewieźli mnie w piątek na areszt śledczy Grochów i tam, gdzie trafiłem do celi przejściowej, tak powoli zaczynało do mnie dochodzić. Tam usłyszałem też, że mam tam stare, miałem kiedyś zawiasy za posiadanie marihuany i one po prostu zostały tam złamane i teraz mam do odsiadki ten rok. I zaczęło do mnie dochodzić to i też takie dwa wieczorem, gdy już wszyscy tam zasnęli, też takie dwa głosy gdzieś zły mi podpowiadał: zobacz Sławek, co zrobiłeś. Poszłeś do swojego Boga i zostawiłeś to w sumie piękne życie, gdzieś te używki, gdzieś tą radość, gdzieś tą wolność, kobietę, dom i teraz masz swojego Boga, żyjesz w prawdzie i w więzieniu. Ale gdzieś w środku też jakoś taki gdzieś głos, że naprawdę, że Pan Bóg jest tu ze mną i jeżeli ja chcę, to On mi pomoże. I takie też miałem no naprawdę ciężką noc, bo nie mogłem nawet zasnąć i gdzieś w jednej chwili byłem taki wściekły za to wszystko, co się stało, że no, chciałem zejść z tego łóżka i wszystko porozwalać, pobić i jak tylko można wyładować energię. Ale z drugiej strony w ogóle byłem tak zmęczony tym wszystkim, że nie miałem w ogóle siły zejść z tego łóżka. No i chciałem po prostu tylko zasnąć, ale to wszystko w głowie już tak się narobiło w ciągu tych ostatnich 2 tygodni. Ta cała sytuacja właśnie z tą kobietą, że już no czułem, że dostaję, tak się mówi, takiej żółtej gorączki tam, że człowiek tak właśnie jest taki bardzo, bardzo poddenerwowany. I tak pomyślałem, skoro poszedłem do spowiedzi i Pan Bóg coś zrobił takiego,

0: pomocnego, że poczułem się lepiej, to może on chociaż sprawi, żebym zasnął, co nie? No niewiele chcę, ale ja też nie umiem się modlić, nie? Pamiętam tam, kiedyś modliliśmy się na różańcu, to przypomniałem sobie, zacząłem na palcach sobie odmawiać tam tajemnicę chwalebną pierwszą. W tej intencji, żeby Panie Boże, chociaż żebym mógł zasnąć, bo po prostu no, nikt mi teraz tu nie pomoże, chyba tylko Ty. Zacząłem, odmówiłem jedną, zacząłem drugą dziesiątkę, więcej nie pamiętam, zasnąłem. Budziłem się z rana, tak myślałem, kurde, co się stało? Nagle zasnąłem, aha, czekaj, co ja robiłem? Zacząłem odmawiać różaniec, tak? I tak, to wszystko, to parę zdrowasiek i tak po prostu zasnąłem. Też taki się poczułem jakiś jakby silniejszy, że jest kolejny dzień i tak, że mogę wziąć tą sytuację na klatę i jakoś sobie dam radę, ale też zrozumiałem, że naprawdę Pan Bóg jest tu ze mną i to, co zrobiłem, to jest dobre. I On mi tu pomoże, jeżeli tylko ja będę chciał, jeżeli będę po prostu z Nim rozmawiał takim, jak z przyjacielem, tak po prostu od serca, takie proste sprawy z Nim załatwił, bez skomplikowanych rzeczy, że, no właśnie, chociaż to, Panie Boże, pomóż mi zasnąć, tak, i On to zrobi, że ja w to będę wierzył. No i siedziałem 79 dni w więzieniu i przez ten czas rozwijał się właśnie ta moja relacja z Bogiem gdzieś, gdzie ja naprawdę się tam nie umiałem jakoś modlić, tylko po prostu wieczorem po prostu modlitwę odmawiałem i tak z serca prosiłem o to, żeby kolejny dzień był dobry, żeby opiekował się Pan Bóg, bo w sumie jestem z kryminalistami, a nigdy nie miałem nic z tym wspólnego, no i różnie może być. No i było tak, że faktycznie do jakich ludzi nie poszedłem, to zawsze było dobrze i to różnie byli ludzie. Jeden był koks straszny i tam mnie nawet nie straszyli, jak poszedłem z nim na cele. A po trzech dniach żeśmy razem się modlili do Jana Pawła II. Po prostu Bóg mu jego serce tak zmienił, że był potem, dał mi różaniec. No, sytuacje były różne gdzieś, jak byłem wcześniej na celi czteroosobowej, zaraz po przyjeździe, to no, nie miałem nic. I ten jakby tam szef celi przez cały okres, gdy siedziałem tam z nim, wszystko mi dawał, tak, jedzenie, papierosy, czekolady, przez cały okres. Po prostu nie musiał, ale mi to dawał po prostu. No, chcesz człowiek, bierz, chcesz to bierz, chcesz zapalić, to bierz. Też gdzieś taka sytuacja potem się rozwinęła, że zadzwoniłem z więzienia do tej swojej kobiety i powiedziałem jej, że jestem w więzieniu właśnie, że no nie mogę na razie jej pomóc, nie wiem, wtedy, kiedy wyjdę, bo podczas tego pobytu złożyłem podanie o dozór elektroniczny na taką obrożę, żeby wyjść. Nie wiedziałem, jak to się rozkończy, czy mnie wypuszczą, czy nie wypuszczą. No ona wyśmiała mnie przez telefon, powiedziała, że pewnie siedzę sobie gdzieś tam w kasynie podpity, spalony w Warszawie i ja se robię. No wkurzyłem się strasznie, rzuciłem tą słuchawką, dostałem małe upomnienie od pana, który pracuje w więzieniu, tak powiem. I wróciłem do celi i byłem naprawdę taki zły, taki wkurzony. I gdzieś ta radość, gdzieś ten spokój od Boga, który zawsze był mu naprawdę w tej celi. Tam było, ja to pamiętam te dni jako gdzieś tam rekolekcje takie wakacyjno-wypoczynkowe, przemyśleniowe. Nie byłem także w więzieniu, miałem tam strasznie źle. To był naprawdę dobry okres, który miło wspominam. Ale właśnie wracając do tej sytuacji, no straszną taką złość i tak pomyślałem sobie, kurde, no nie chcę tego, tak? Nagle usłyszałem hasło na korytarzu, że nasza grupa idzie na spacer. Mówię, aha, no to teraz pójdę na spacer. Gdzieś taki jakiś wewnętrzny coś wpadło mi do głowy, że gdzieś, nie wiem skąd, gdzieś jakiś z Pisma Świętego cytat, że Jezus mówił, kto się przyzna do mnie, to ja się przyznam do niego przed moim ojcem. I tak gdzieś padło, muszę coś zrobić takiego, żeby naprawdę dać tak gdzieś znak Bogu, że naprawdę On jest ze mną, że przyznać się do Niego. Miałem już ten różaniec i gdy wyszliśmy na spacer, pomyślałem, no zacznę odmawiać, ale stanę tak, jak wejdziemy na spacernie, po prostu patrzę się w niebo, wyciągnę różaniec, zrobię znak krzyża wyraźnie i zacznę się modlić. Ale od razu gdzieś zły duch z drugiej strony podleciał, bo co ty zrobisz? Przecież oni jesteś w więzieniu, 20 koło ciebie i no i gdzieś z 80 okiem patrz na tych spacerem. Przecież jak ty to zrobisz, to zamiast godziny modlitwy, to będziesz tutaj miał godzinę różnych komentarzy i tak dalej, dyskusji i tak dalej. Ale gdzieś z drugiej strony przecież przyszedł znowu jakiś gdzieś pomysł tak od Ducha Świętego, że Pan Bóg, jeżeli mnie ochroni, On coś zrobi takiego, jeżeli ja chcę się modlić do Niego, to On tak zrobi, że będę mógł się pomodlić. No i faktycznie tak zrobiłem. Stanąłem, jak żeśmy tylko weszli, wyciągnąłem różaniec, popatrzyłem się w niebo, przeżegnałem się i zacząłem się modlić, odmawiać sobie różaniec. No jak zorientowałem się, tak rozglądam się, nikt nic nie widział. Nagle po prostu Pan Bóg tym wszystkim ludziom, nie wiem, pozasłaniał oczy, dał im coś innego do robienia, że oni, nikt nic się nie zorientował, że ja się modlę i nawet mi nie przeszkadzali. Naprawdę bardzo długo się modliłem w tej intencji właśnie, że takiej, żeby gdzieś ta radość wróciła, że ten pokój Pana Boga i też właśnie, żeby zaopiekował się tą sytuacją z tym kobietą i dzieckiem. Wróciłem do celi i tak poczułem, no jest, już jest sprawa załatwiona. Po prostu, jeżeli z serca się pomodliłem, już poczułem tą radość, jakby wszystko to, co mnie trapiło, oddałem Panu Bogu i On się już tym zajął. Także w tym właśnie okresie, no, Pan Bóg dotknął mnie i pokazał mi, że naprawdę nie trzeba być, nie wiem jak, w wspólnotach. Można być, zrobić mały kroczek, po prostu nawrócić się, zmienić, pójść do spowiedzi, po różnych grzechach mówię, no ja złamałem cały dekalog, wszystkie możliwe rzeczy źle zrobiłem, a po 5 dniach Pan Bóg dzięki pomodlitwie mojej już wynagradzał mi to i pomagał mi w tym życiu. No, po dzień dzisiejszy trwam na tej drodze i gdzieś tam formuję się w Warszawie w wesołej wspólnocie Szymon Nef. Mam formację 1830, fraternie misyjne i cały czas słucham jego głosu, gdzieś staram się. Oczywiście to nie jest łatwe i zawsze jest ta walka dobra ze złem. Ale teraz wiem, że w trudnych chwilach nie muszę uciekać w używki i inne rzeczy, tylko mogę naprawdę zawierzyć Panu Bogu, mogę pójść do Niego, pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem i On mi pomoże. Czasem to też tak bywa, że po takiej modlitwie no, okaże się, że nie od razu dostanę, tylko na przykład coś się stanie takiego, że sytuacja będzie zła i będzie trudno, ale tak niestety jest, że jeżeli Bóg chce coś robić dobrego w nas, to czasami musi zburzyć coś, co złego jest w nas, także żeby postawić to dobro. Gdy z niego wyszedłem na tą właśnie dozór elektroniczny, taką obrożę, właśnie podjąłem decyzję, że ten dozór gdzieś musi być założony, gdzieś pod jakimś adresem i że będę resztę tej kary odbywał właśnie u rodziców w Warszawie. I no i przyłożyli, założyli mi gdzieś no chyba zacząłem na powoli budować no, tak głębszą, coraz głębszą tą relację z Panem Bogiem. No też to troszeczkę było ograniczone, bo musiałem być od 7 rano do 7 wieczorem mogłem być poza domem, potem musiałem być już w ciągu tygodnia w domu, no i weekendy miałem tylko 4 godziny wolne tak na spacer i do kościoła od 10 do 14, gdzieś tam właśnie jakieś inne kroki jakoś nie wchodziły w grę. Ale pod koniec sierpnia, na początku września obroże mi zdjęto. No i tam właśnie w Wesołej jest taka wspólnota Szymon Nef, jest też formacja właśnie dla młodych 18-30 i był taki pierwszy weekend formacyjny pod nazwą Weekend na Start. On się odbywał w połowie października, z tego co pamiętam. No i tam właśnie rodzice mówi, jedź, zobacz, zobaczysz, czy ci się to spodoba, co tam jest, co nie. No, przyjechałem, tam zameldowałem się z torbą, tam się 2 noce nocowało. Tam wszyscy się ludzie schodzą. No bo ja byłem, nikogo tam nie znałem, było tam 110, 120 może osób. I tak po całym tym weekendzie, jak przeżyłem, tak potem pomyślałem, wracając do domu, wow, ale super miejsce. W ogóle jak fajnie, że są tacy ludzie, że tyle, tak dużo jest takich ludzi właśnie w młodym wieku, którzy właśnie gdzieś chcą iść przez życie z Panem Bogiem i można porozmawiać na te tematy z nimi. Ale to też każdy z nich jest też normalny i każdy ma swoje gdzieś tam pasje i tak dalej, ale właśnie no razem, wspólnie jest lepiej, poznaje się Boga i naprawdę byłem bardzo, bardzo zafascynowany. Powiedziałem sobie, że na każdy, jaki tylko będzie taki weekend, będę jeździł, jeżeli wszystko oczywiście pozwoli na to. I tak też zrobiłem. Potem miałem na początku taki kurs Alfa, który się kończył tam, no w połowie niego była formacja, taka wyjazd, na którym był chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest jakby takie odnowienie troszeczkę chrztu naszego normalnego. Tyle, no proszenie tak chyba Pana Boga o wylanie darów, tak? Gdzie chcesz, klękasz, modlisz się. No i pamiętam, jak tam prowadząca siostra powiedziała: Sławek, o co chcesz prosić o Pana Boga, tak? I właśnie to jest taki chrzest. No chciałem, powiedziałem, że chcę, aby Pan Jezus zbudował w moim sercu swoje królestwo. Dostałem tam słowo i po takim chrzcie w Duchu Świętym na początku nic się nie działo, ale potem z czasem właśnie przed Adwent tak zaczęło coś się dziać. Zacząłem głębiej patrzeć na swoje życie pod tym na przykład względem, że zauważyłem, że bardzo dużo czasu tracę na oglądanie sportu, że po prostu jest tego za dużo. Jak przychodził weekend, to w piątek 2 mecze, w sobotę 4 mecze, w niedzielę 4 mecze. Pozliczyłem ten czas, to tam wychodzi tylko około 30 godzin dajmy. I tak pomyślałem, kurde, 30 godzin oglądam sport, a tylko na godzinę idę do kościoła. Trochę to nierówno jest, co nie? Kto jest wreszcie moim Bogiem? Sport czy właśnie Pan Bóg? I podjąłem decyzję taką, że będę trochę ograniczę sobie ten sport, że tam do 2-3 meczy w ciągu tygodnia. I to właśnie to się narodziło we mnie od środka, tak, gdzie zobaczyłem, że gdzieś mnie i właśnie to jest tak jakby, że Duch Święty pracuje we mnie i pokazuje mi, gdzie, w których momentach mogę, w których miejscach mogę się poprawić, gdzie jest jeszcze za mało Boga, za dużo mnie i mojej gdzieś racji. Po tym chrzcie właśnie, po tym adwencie Święta Bożego Narodzenia, a po świętach Bożego Narodzenia właśnie tam w tej wspólnocie, w tej formacji były rekolekcje Jericho i też na nie pojechałem. Były to rekolekcje sylwestrowe z tego względu, że zaczynały się chyba 28 grudnia, kończyły 3 stycznia i Sylwester się też tam spędza. No byłem też taki zaciekawiony, podekscytowany wreszcie, że fajnie znowu się zobaczę z tymi ludźmi i znowu coś będzie ciekawego. I też jakoś nie straszyło mnie to, że pewnie nie będzie alkoholu i wielkiej imprezy na Sylwestra. Tak właśnie chciałem, tylko tam weszłem, po prostu wielka radość i poznawanie ludzi, i też różne nauczania i czasy takie też wolne na gry planszowe, gry w piłkę, do porozmawiania. Pewno wszystko jest dla wszystkich i na wszystko jest czas, ale myślę, że bardzo głównym elementem była właśnie ta noc sylwestrowa, w którą żeśmy się tam najpierw na sali bawili, tańczyli, oczywiście bez alkoholu i było dobrze i jakoś nie narzekałem, ale przed północą, za 15 północ, wszyscy żeśmy poszli do kaplicy i zaczął ksiądz odprawiać mszę. I w sumie Ewangelia się skończyła jakoś zaraz, jak północ wybiła. I żeśmy klaskali, wielbili Boga, śpiewali Alleluja. Na dworze przez szyby widzieliśmy fajerwerki i tak sobie przypomniałem, kurde, ja naprawdę tutaj jestem, teraz o północy. Jestem pierwszy raz w życiu na Sylwestra trzeźwy i naprawdę chcę tutaj być. Stoję w kaplicy, śpiewam Alleluja, klaszczę w dłonie i gdyby mi teraz zadzwonił najlepszy kolega, przyjaciel, powiedział, słuchaj Sławek, mamy 10 gram jarania i alkoholu mnóstwo, przyjeżdżaj, to by mnie nie wyrwał. Nie wiem, jakie pieniądze musiałbym mieć. No nie byłoby takiej rzeczy, która by mnie stamtąd zabrała. Naprawdę ja tam chciałem być i w ten sposób przeżywać nowy rok, wielbiąc Pana Boga za to, że jest nowy rok. Potem żeśmy sobie składali życzenia, no i po prostu zauważyłem tak ogromną radość tam w tym na trzeźwo, że tak można przeżyć, że te wszystkie imprezy, które gdzieś przeżyłem pod dużym wpływem, gdzieś wielkie koncerty we Wrocławiu, dobrych zespołów i myślałem, że to jest radość, to wszystko, te wszystkie imprezy, te wszystkie koncerty to były takie bardzo, bardzo malutkie przy tym, przy tej wielkiej radości, jaka była wtedy tam właśnie w tą sylwestrową noc w kaplicy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

witam serdecznie. Proszę, witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Kasia medytuje. Medytuje od dłuższego czasu, ale to są tylko i wyłącznie takie medytacje, nad którymi ona panuje i które dotyczą tylko i wyłącznie zdrowia fizycznego. W pewnym momencie wchodzi w medytację prowadzoną. Osoba, która ją prowadzi, ma konto na YouTubie prawie 500 000 i w pewnym momencie medytacji, konsekwencją tej medytacji jest odczucie takie, jakby wbiło jej się coś w głowę i, jak barwnie opisuje, wąż okręcił się wokół jej kręgosłupa. Druga sytuacja. Robert medytuje z Sadhguru. I to jest też medytacja, w której na samym końcu ten mistrz, ten guru coś mówi. Mamroczy coś, nie wiadomo co. My wiemy, że to jest akt oddania tego medytującego człowieka demonowi. I konsekwencją dla Roberta było to, że zaczął mieć poczucie jakiejś potwornej obecności. Był na wakacjach, dom, w którym mieszkał, wydawał, trzeszczał w sposób, którego no, musiałaby być jakaś potworna wichura, było zupełnie bezwiecznie i był w skrajny sposób agresywny, również wobec swoich dzieci. I najistotniejszym takim wydarzeniem była noc, w której coś otoczyło go jakąś taką paraliżującą mocą i miał potworny nacisk na klatkę piersiową, ponieważ on się wtedy już nawracał. Modlitwa różańcem zakończyła tę sytuację. O czym my dziś mówimy? My dziś mówimy o tym, że istnieją dwa rodzaje okultyzmu. Okultyzm kultyczny i okultyzm energetyczny. Okultyzm kultyczny to jest taki, w którym zwracamy się ku jakiejś istocie. Natomiast okultyzm energetyczny ukrywa swoją duchową naturę pod jakimiś bezosobowymi określeniami, tak? Że to jest jakaś energia wypełniająca wszechświat, jakaś prana, mana, jakiś no, eter. Bardzo różne są określenia. Istotą jest, że z tej bezosobowej siły płynie moc. My wiemy, że nie ma tak naprawdę żadnej różnicy pomiędzy okultyzmem kultycznym i okultyzmem energetycznym, ponieważ niezależnie od intencji i przekonań ludzi praktykujących, zawsze mamy do czynienia z tym samym źródłem mocy. Jest nim szatan. Ale zacznijmy od początku. Dzisiejszy konsument popkultury jest formowany duchowo, tak jak kiedyś formował Kościół. Jest formowany duchowo w sposób niezauważalny. Ten człowiek nie wie tego, że wsączane są mu przekonania, które oddziaływują na jego światopogląd i na jego duchowość. I oczywiście mamy tutaj dominującą ideologię postmarksistowską. Nasza cywilizacja dzisiaj, widzimy, w jaki sposób jest zmieniana, jaki jest atak na rodzinę, na kościół, na prawdę, na dobro, na właściwie każdy element cywilizacji. I tym drugim elementem oprócz tej ideologii jest jakaś taka hedonistyczna kultura, tak? Która mówi po prostu, no, rób wszystko to, co niech twoja wola będzie, niech ona rządzi światem, tak? Możesz używać i to jest bez konsekwencji, będzie i okej. I teraz
każda z osób, które ma jakieś deficyty ukryte i jawne, każda z tych osób, czy to będzie nastolatek, czy to będzie znudzona pani domu, czy to będzie mężczyzna w smudze cienia, spotykają się z tymi dwoma rodzajami okultyzmu, kultycznym i energetycznym. Pierwszy z nich jest otaczany nimbem takiej wiedzy tajemnej. Drugi stwarza pozory naukowości. Obydwa obiecują wszystko. Czyli maskowany jest po pierwsze pojęciami, które wykluczają istnienie złego ducha stojącego za tymi praktykami, a, i to jest ten energetyczny okultyzm, a albo ludzie są mamieni wszechmocą, tak? I kontaktem z istotą, nad którą mogą panować, a która może dokonywać zmian w ich życiu, pozytywnych zmian. Okultyzm kultyczny, możecie Państwo sięgnąć do różnego rodzaju ogłoszeń, które znajdują się w sieci. On snuje swoją opowieść przy pomocy starych pojęć, znanych od przynajmniej 500 lat, a czasami jeszcze starszych, tak? Nie wiem, magia rytualna, rytuały miłosne, taniec z duchami, warsztaty szamańskie, tantra radosnych chwil, tak? Czyli my, wchodząc w tę rzeczywistość, wiemy, że jest ona duchowa. Natomiast okultyzm energetyczny unika w ogóle mówienia o duchach, bóstwach, nawet o aniołach. Tak? Mówi się 10 metod ochrony pola energetycznego. Tak? 5 nawyków układu nerwowego, które nie tylko przyciągają pieniądze, ale pozwalają je utrzymać i pomnażać. Tak? Nie wiadomo kto, nie wiadomo co. 5 oznak, że twoje trzecie oko jest zablokowane. No, mamy jakieś tam potencjalne, niesamowite możliwości, no ale cywilizacja, no ale Kościół zablokowały to rozumienie, odczuwanie i my teraz odblokujemy ci to oko i będziesz mógł wiele, a może nawet wszystko. No oczywiście chodzi o inicjację, ale ta inicjacja jest ukryta. Czasami zdarzają się okultystyczne formy mieszane. Z jednej strony mówi się o tożsamości wcielonowej, ale z drugiej strony gdzieś tam dalej pada informacja, że to jest szkoła wiedzy szamańskiej. Tak? Mówi się o połączeniach astralnych, a jednocześnie o energii duszy. Tak? Jednej strony mówi się o pracy z wahadłem, ale z drugiej strony mówi się o synchronizacji kwantowej. Tak? To w przypadku dwupunktu. Więc bywają też propozycje okultystyczne, które są jakby skierowane do jeszcze innej publiczności. I teraz ten dwojaki język, miałem taką okoliczność, że spotkałem się, to jeszcze były czasy, kiedy współpracowaliśmy z czasopismem Nieznany Świat, zaprzyjaźniliśmy się nawet z jego twórcami i myśleliśmy, że to jest neutralne poszukiwanie wiedzy, że to jest dziennikarstwo. I w pewnym momencie powstała kwestia związana z takim wydarzeniem w Szpitalu Czerniakowskim. To chyba było na początku lat 90., jeśli dobrze pamiętam, może w połowie lat 80., gdzie nagle 8 czy 9 osób, w tym dwoje lekarzy, było świadkami czegoś takiego, że na przykład kieliszki przelatywały przez ścianę. Tak? No, były to manifestacje demoniczne, ale na jednej z konferencji, na której byłem, ktoś opisywał to właśnie w taki sposób, że tam jakieś energie, że i tak dalej, i tak dalej. Druga opowieść była taka, i to była opowieść prawdziwa, że umierał człowiek, który przechodził jakby ze stanu życia do śmierci, a miał jakieś bardzo mocne konotacje. Jego historia życiowa była związana z okultyzmem. I w trakcie tego wykładu nastąpiła kontrowersja pomiędzy prowadzącym
którzy przedstawią tę hipotezę energetyczną, hipotezę w cudzysłowie, a taką panią, zażywną panią, która powiedziała, no to jest wszystko bzdura, tu mamy do czynienia z duchami i tak dalej, i tak dalej. Oczywiste jest, i tu mamy pokazane właśnie ten dylemat, to, że mając świadomość, że nasza widownia, nasi klienci przyszli, to jest grupa zróżnicowana. Jedna to są ludzie wierzący, druga to są ludzie niewierzący w spirytualny charakter rzeczywistości. No i mamy dwa różne komunikaty do nich. I teraz dużo łatwiej jest wystrzegać się duchowej odmiany wiedzy tajemnej, tak? Natomiast wobec okultyzmu używającego języka udającego naukowy, współczesny człowiek wydaje się być bezradny. I to jest moja historia. Ja szukałem skuteczności, szukałem możliwości panowania nad materią ludzką. Tu chodziło o zarabianie dla grupy osób, dużej grupy osób. I ja chciałem podejmować tylko same dobre decyzje. I wszedłem w coś, co nazywa się metoda kontroli umysłu według Silwy i byłem zachęcony właśnie tym, że tam była mowa tylko i wyłącznie o energiach, o częstotliwościach, o synchronizacji półkul mózgu, o tym, że mamy w częstotliwości alfa wizualizować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rzecz zakończyła się egzorcyzmami, ale jeszcze wcześniej był chcę opisać taki pierwszy moment, kiedy ja zorientowałem się, że to jest manipulacja. Na końcu jednej z książek, dosłownie w takim akapiciku malutkim, jakby który był nieomalże być może dodany do polskiego wydania, a może nie, nagle czytam zdanie, no bo to wszystko służy do komunikacji z umysłem kosmicznym. Jakim umysłem? Jaka osoba? Tu nie o energię chodzi, tylko o jakieś osoby. Tu chodzi o komunikację z inteligencjami. I to był moment, w którym ja zacząłem szukać i w końcu znalazłem informacje, takie informacje, które możecie na tym kanale, na którym ma miejsce ten live, możecie je znaleźć. Dziesiątki świadectw, ludzi, którzy wyszli z okultyzmu. Nie wiem, czy nie setki wykładów. Przy okazji, kwadratowy nawias, bardzo proszę, każdą osobę, która cokolwiek zyskała z tego, co mówię, po pierwsze, żeby subskrybowała kanał, po drugie, żeby nas wspierała. Na przykład można to zrobić poprzez w opisie kanału jest takie miejsce, gdzie można zostać wspierającym. Ja również jestem na Patronite, zapraszam kogoś, kto chce w ten sposób mi pomagać. W tej chwili trwa zrzutka. Na Facebooku i na YouTubie są linki do tej zrzutki, na Facebooku w przypiętym poście. I jest też informacja o Fundacji Brulionu, która prowadzi od strony formalnej te wszystkie wydarzenia, Radio Niepokalane FM i kanał Otwórz Oczy. Więc jesteśmy w punkcie, w którym widzimy tę zasadniczą dystynkcję pomiędzy opowieścią duchową a opowieścią energetyczną. Tak? I ta energetyczna coraz bardziej jest obecna. Właścicielka największego konta na YouTubie, konta związanego z okultyzmem, ma serię wykładów, które dotyczą centrów energetycznych, w cudzysłowie, tak? I tam są prace nad splotem słonecznym, w którym ma się kryć wewnętrzna most. Tam są różne
porady typu coaching, tak, i tak dalej. Jest rodzaj takiej wspólnoty, która tam się tworzy. Jest mnóstwo osób wdzięczne tej prowadzącej ten kanał. A ona pokazuje różne sposoby, żeby aktywować wewnętrzną moc. Tak? No i te spotkania kończone są zazwyczaj medytacją. I teraz to jest... Tam jest zlepek kilku ideologii w tym przekazie. Natomiast no jest ideologia pozytywnego myślenia, jakieś odblaski szamańskich, afrykańskich wierzeń. Nieważne. Chodzi o siłę wewnętrzną, czyli tak naprawdę istotą tego przekazu jest tak zwany ruch uruchamienia potencjału, tak, czyli że mamy nieprawdopodobne moce, tylko musimy je uruchomić. I teraz tam są afirmacje, tam trzeba przeciągać miłość, obfitość, tam można zbudować poczucie własnej wartości, czyli mamy pomieszanie okultyzmu energetycznego z jakimiś elementami psychologicznymi, które, prawda, jest taka, służą przyciągnięciu ludzi, którzy być może byliby niechętni jakimś opowieściom dziwnej treści. I tutaj jest oczywiście technika fal, fale teta. To są fale programowania umysłu według tej kobiety. I ona mówi prawdę, że w tym stanie nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko. Inna opowieść dotyczy jeszcze tego i powinienem ją razem z tymi dwoma historiami na początku Kasi i Roberta opowiedzieć, a przypomniało mi się to właśnie ze względu na to, że twój umysł jest jak magnetofon. Hipnoza właśnie otwiera na ten stan, na stan transowy i kiedyś zadzwonił do mnie człowiek, który tak naprawdę, bo on pytał się niby o hipnozę i tak dalej, a tak naprawdę on chciał, żebym ja potwierdził, że hipnoza jest neutralna. I w pewnym momencie, neutralna duchowo, i w pewnym momencie on opowiadał o sytuacji, że była hipnotyzowana kobieta, on w pewnym momencie wyszedł na sekundę dosłownie, usłyszał krzyk, wrócił do tego pokoju i okazało się, że pod ubraniem ta kobieta miała na plecach takie rany jakby od trzech pazurów. Ja mówię, no ale proszę pana, przecież pan widzi wyraźnie, jaka jest ta sytuacja. Mówił pan, że pokój był zamknięty. Mówił pan, że te rany były zadane w taki sposób, że ona musiałaby zdjąć ubranie, ale przecież cały czas w tym ubraniu była, bo minęło kilkadziesiąt sekund minęło od pana wyjścia. Więc jeśli to dla pana nie jest dowód na duchową istotę hipnozy, no to co będzie dla pana dowodem? Więc jesteśmy w miejscu, w którym w stanie teta nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko, co płynie do naszej podświadomości. I ta kobieta mówi, że to w ten sposób budzisz w sobie to, co najlepsze. Ale jaką my mamy pewność, jakim my mamy, z czyjego autorytetu ta kobieta się wypowiada, że tylko i wyłącznie pozytywne skutki może mieć to otwarcie się na wszystko, co płynie do naszej podświadomości, ponieważ metody hipnotyczne, transowe, czy takie właśnie, gdzie wywołuje się pewien stan, w którym jest całkowicie wygaszona racjonalność i całkowicie wygaszone sumienie. I dzięki tym dwóm zabiegom, nie ma sumienia, nie ma racjonalności, wszystko, co do nas wpływa, może po prostu nasącza nas. W chwili, w której ja słyszę rzeczy, które są dla mnie nieprawdopodobne, i włączam intelekt i mówię nie, to je odrzucam.
Jeśli ktoś próbuje przekonać mnie do jakiejś działalności niemoralnej, odrzucam, no ale w tym stanie umysł wytwarzający falę teta, czy też działający na wzór fal teta, ten umysł przyjmuje wszystko. Więc tutaj jest istota tej manipulacji zawarta. Medytacja, wprowadzenie umysłu w głęboki stan relaksacji, następnie wysłuchasz afirmacje dotyczące spełnienia, odpuszczenia tego, co niepotrzebne, miłości, obfitości i poczucia własnej wartości. Czyli wchodzimy w stan otwarcia się na rzeczywistość umysłową i duchową, na przestrzenie te, w której umysł działa i działa duch, i ktoś pompuje w nasz umysł to, co chce. Dla Kasi skończyło się to potwornie. Tak? Ten wąż, który ona poczuła, te odczucia wewnętrzne, ich kształt, zależy od tego, w jaki sposób człowiek myśli o tej rzeczywistości duchowej. Kiedy spotkałem się z małżeństwem, które praktykowało podróże astralne, czyli OBE, to jednej z tych żonie ta rzeczywistość przewodnika duchowego manifestowała się jako puma, czyli to, co robili Indianie, zwierzęta totemiczne, to jest ten sposób otwarcia się na rzeczywistość duchową, natomiast on spotykał UFO. Więc jaka jest nasza wyobraźnia? Tak, to, co dzieje się w nas, tego niezwykłego, tego złego, ubierane jest przez umysł w różnego rodzaju kształt. Więc nie ma kompletnie znaczenia, co my widzimy, czego doświadczamy. To, że zwizualizowała Kasia jako węża, który otacza jej kręgosłup, to tylko dlatego, że czytała na ten temat i tego typu wizualizacje, tego typu symbole są w hinduizmie używane. Więc nie ma żadnego węża, nie ma żadnych nasz kręgosłup nie jest niczym opleciony. My mamy po prostu do czynienia z demonicznym otwarciem i z jego skutkami. A to pod jaką postacią nam się to wizualizuje, jak to przechodzi przez naszą wyobraźnię, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I teraz o co chodzi? Ci ludzie namawiają nas do tego, żeby nastawić się na nieznane. Okultus znaczy nieznane. Więc ktoś, kto zna pojęcia związane z toksycznymi duchowościami, no to od razu wie, że te wszystkie opowieści są po to, żeby otworzyć się na demona. Tak? Ale my słyszymy, spowolnij swoje fale mózgowe, wejdź w stan teta, zacznij świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jaka mądrość wszechświata? O czym jest mowa? Tak? O umyśle kosmicznym. Ukrywamy to, że otwieramy się na świat duchowych inteligencji, które nas nienawidzą. Tak? Świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jak świadomie jest, skoro w medytacji świadomość człowieka jest zawężona, całkowicie zawężona. To są właśnie manipulacje związane z okultyzmem energetycznym. My mamy otrzymać wszechwiedzę i wszechmoc, a otrzymujemy po prostu wirusa duchowego, który nas będzie niszczył. I w moim kanale Otwórz Oczy jest przynajmniej 30 świadectw pokazujących, na jakiej drodze to opętanie się dzieje. Tam jest mowa w tych opowieściach, tych opisach, tych różnorodnych praktyk. Mówi się o Bibliotece Wiedzy Wszechświata. Ona ma być zawarta w każdej komórce naszego ciała, co jest zwykłym absurdem. Tam się mówi o kronikce Akaszy, gdzie są zawarte wszystkie informacje na temat wszystkiego. Ale tak naprawdę, kiedy wchodzisz w stan głębokiego relaksu i masz jakieś intencje, bo stan głębokiego relaksu jest stworzony dla relaksu. Ale jeśli dzieją się tam rzeczy inne, czyli na przykład
próbujemy wykorzystywać te stany do nauki języków, do jakiegoś warunkowania, czy właśnie do afirmacji, no to w tym momencie, tak jak ten stan głębokiego relaksu jest naturalny i przyrodzony człowiekowi, to my w tym momencie robimy zupełnie co innego, co jest niezgodne z naturą człowieka. Musimy pamiętać, że nasza natura jest wyposażona w bardzo wiele różnorodnych mechanizmów, które mają nas chronić, czy też mają nam dawać różnego rodzaju techniki adaptacyjne, które sprawiają, że możemy przeżyć, tak, w sytuacjach wyjątkowych. Na pewno czytaliście Państwo o kobietach, które potrafią podnieść jakiś samochód potężny, żeby wydobyć swoje dziecko i tak dalej, i tak dalej. Ja poznałem taką historię z ust ratownika pogotowia, który powiedział, że zostali wezwani do zdarzenia ulicznego. Dwa samochody uderzyły o siebie, a pomiędzy tymi samochodami znalazł się człowiek, miał całkowicie strzaskane te dwie kości w dwóch nogach, które są poniżej kolana. I ten człowiek został znaleziony za tym metalowym płotem łazienek królewskich. Tak? Czyli on po wypadku, mając kaszę w miejsce kości, dobiegł do ogrodzenia łazienek królewskich i przeskoczył na drugą stronę. Więc ale co się dzieje w chwili, w której człowiek wpada w szok, nie wiem, wojna, wypadek i tak dalej, tak? Bo ten stan właśnie jest stanem szoku. Adrenalina jest wyrzucana w potężnych ilościach i dzięki tej adrenalinie mięśnie przejęły na siebie przez chwilę rodzaj takiego pancerza, który działał w miejsce strzaskanych kości. Ale co dzieje się z człowiekiem, jak przyjeżdżają ratownicy i widzą człowieka w szoku? Natychmiast izolują go termicznie. Dlatego, że on mógłby się wychłodzić. Dlatego, że używanie tych nadzwyczajnych mechanizmów, ono ma być, jest przeznaczone na stany wyjątkowe. Natomiast próba manipulowania nimi i próba osiągania celów, do których relaks nie jest przeznaczony, prowadzi do negatywnych skutków, tak? Więc mamy się otworzyć na świat duchowy, będzie nam się mówiło, że to jest świat energetyczny. Jeśli się otworzymy, to bezcielesne inteligencje, które nas nienawidzą, przez jakiś czas mogą dawać nam pozory władzy albo poznawania rzeczy niezwykłych, tak? I teraz mówią nam, że prawo przyciągania polega na wizualizacji tego, co chcesz w swoim życiu osiągnąć, tak? Że wyobrażasz sobie, jakieś materialne i niematerialne rzeczy chcesz mieć, to, co chcesz mieć, i stopniowo pojawiają się w twoim życiu. I to jest ideologia, która ma zachęcić ludzi do wchodzenia w medytację. Prawo przyciągania. To jest filozofia, wedle której pozytywne myśli przynoszą pozytywne rezultaty w życiu, a negatywne myśli i stany wewnętrzne sprawiają, że te rezultaty oddziaływania tych myśli na człowieka są negatywne. No, mamy do czynienia z przestrzenią absurdu, no bo myśl nie tworzy rzeczywistości. Myśl jest po prostu przejawem sfery niematerialnej i nie ma wpływu na materię. Tak, oczywiście gdzieś tam w długiej perspektywie może mieć, no bo kształtujemy życie według jakichś własnych postanowień i przekonań, ale tutaj mówi się o czymś zupełnie innym, o tym, że możesz wymedytować, wyafirmować sobie dzięki prawu przyciągania, nie wiem, samochód, tak, czy narzeczonego. W opisach tych stron zajmujących się pozytywnym myśleniem są setki takich przykładów, tak? Jak przyciągać to, co się chce, tak? I teraz należy wizualizować z przekonaniem, że to już masz, co wizualizujesz, tak? No ale to, drodzy Państwo, jest definicja magii. Że w stanie głębokiego relaksu
My oczekujemy czegoś w taki sposób, że widzimy, że to mamy. Czyli to jest wiara znieprawiona do oczekiwań pozasakralnych. Tak? Czyli my dla pragmatyki, dla życia zwyczajnego używamy mechanizmów wiary, ta wiara jest w sposób godny, przynależna tylko Bogu. Tak? Ale jest to ten mechanizm, który sprawia, że ci ludzie uzależniają się od tych stanów wewnętrznych, to po pierwsze. Po drugie, bardzo mają dobre mniemanie o tych, którzy nauczyli ich tej techniki. Ale co najważniejsze, mogą przez jakiś krótki okres odczuwać, że to działa. Tak? I teraz tak. Oni mówią, praktykuj wdzięczność. Dobrze, ale wdzięcznym można być wobec kogoś. Metaforycznie można powiedzieć, że wdzięczny jestem za burzę, tak? Ale komuś, kto tę burzę zesłał, tak? Komuś, kto zesłał słońce. Nie możemy być wdzięczni promieniom słonecznym. Tak? Znaczy możemy w sposób metaforyczny, ale ja teraz mówię o niemetaforycznym działaniu, bo oni mówią o niemetaforycznym działaniu. Mam być wdzięczny wobec energii, jest bezosobowa. I oni mówią, działaj, doświadcz, otwórz swój umysł, nie kombinuj, po prostu działaj, tak? Nie myśl za dużo, skup się na emocjach, otwieraj się. Na kogo się mam otworzyć? Wizualizuj z przekonaniem, że to już masz. Taka jest definicja magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną. Definicja magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną, czyli nasz los nie zmieni się od spluwania przez ramię. Czarny kod nie wpłynie na konsekwencje twoich decyzji. Mogę sobie długo wyobrażać, że jestem młodym, przystojnym blondynem, ale nikt z tego nie wyniknie. Więc tutaj mamy pułapkę, która polega na tym, że wizualizowanie czegoś, na czym nam zależy, z wypowiadaną w próżni intencją, tak? No bo nam się wydaje, że wypowiadamy to w próżnię, żeby to zaistniało, tak? Ale to jest niemożliwe, tak? I może się okazać, że to nie jest wypowiadane w pustkę. Może się okazać, że po drugiej stronie pojawi się demon, bo myśmy się otworzyli. Otworzyli się na energię. No ale co to znaczy? Otworzyliśmy się i oczekujemy w swoim życiu czegoś konkretnego. A to jest już jakby, pamiętacie Państwo, że diabeł nie może wybić drzwi naszej wolności, ale my się w ten sposób na to zgadzamy. I teraz na prośbę o coś, czego nie można dostać na drodze naturalnej, ta prośba nasza jest otwarta, jest kierowana w nieznane okultus, pamiętamy, lub na wejście w trans, w którym nie działa ludzka racjonalność i sumienie, to jest właśnie otwarcie się na świat duchowy. My słyszymy i czytamy, twoje myśli są jak nici energii, to co tkasz w swoim umyśle staje się twoją rzeczywistością. Wszystko nas, wokół nas to czysta energia, każda emocja, intencja ma moc i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy potrafisz nią kierować, tak? I teraz im szybciej przyjmiesz wszystkie ideologiczne założenia, to zaczniesz tym łatwiej przyciągać to, czego naprawdę pragniesz, tak? I to jest obietnica, która nie może być spełniona. Nie da się kształtować rzeczywistości w tym sensie, o którym mówi ideologia pozytywnego myślenia. Ideologia mocy umysłu, czy ideologia potęgi podświadomości. Jednak wszystkie te systemy przekonań budują w człowieku światopogląd niezgodny z nauką i wiarą. I to oznacza odrzucenie realistycznego spojrzenia na rzeczywistość. I co mówią ci ludzie? Bądź gotów, żeby zostawić stare paradygmaty i wartości. Bo one nie służą twojemu wzrastaniu. Tak? I co robię? Przygotowuje się do życia w przebudzonej świadomości. Dlaczego
taki tekst? No dlatego, że przez pierwszy etap, kiedy człowiek otwiera się na złego ducha, my jesteśmy w euforii. Przed nami się otworzyło coś nieprawdopodobne. W mojej historii na przykład doświadczyłem stanu samli, czyli tego, co nazywane jest nirwaną. Ja czułem się, jakbym rozpłynął się w kosmosie, tak? Ja wiedziałem wszystko. Ja wiedziałem, że nie są sprzeczne całkowita determinacja i wolna wola ludzka, tak? No ale to są tylko doznania wewnętrzne. Świat idzie swoim trybem, tak? Więc my tracimy realistyczne spojrzenie na rzeczywistość. U mnie nie spowodowało to jakichś większych konsekwencji w sferze przekonań, dlatego że ja miałem wtedy duży biznes i musiałem się zająć konkretem i to sprawiło, że nie poszedłem za tą nieprawdopodobną euforią, za tym subiektywnym doznaniem, które na przykład religia hinduistyczna, która przyszła do nas od XIX wieku w sposób niezwykły, który ta na podstawie tych euforycznych doznań, tam zbudowano filozofię, czyli filozofię całkowicie subiektywną i być może ona pozwala w jakiś sposób spełniać się wewnętrznie, no ale jak widzimy, do czego doszła cywilizacja hinduska i cywilizacja, nie mówię o kulturze, mówię o cywilizacji, no to przecież jeszcze 50 lat temu, a być może dzisiaj jeszcze na głębokiej prowincji w Indiach, zobaczyłem ostatni taki filmik, który mnie przeraził, w których palono wdowy razem ze zmarłymi mężami. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. I teraz ten okultyzm energetyczny, przyciągając obietnicami szczęścia i powodzenia finansowego, jest obecny na przykład w Feng Shui. To jest praktyka, ona ma pewnie z 4000 lat i której istotą jest przekonanie, że zmieniając położenie przedmiotów względem siebie, może wpłynąć na los człowieka. No jest to czysto absurdalna idea, no ale doskonale służy do manipulacji ludźmi. Dzisiaj duże firmy zatrudniają ekspertów, konsultantów Feng Shui, żeby oni w jakiś sposób formowali wnętrza pokoi, czasami nawet budynki całe są budowane zgodnie z zasadami Feng Shui, ale to w ogóle nie jest system żadnej wiedzy, tak? Trzeba porzucić racjonalizm, żeby uwierzyć, że dzwonek wieczny o 5 rurkach przynosi pecha, ale taki sam dzwonek o 6 rurkach zapewnia szczęście. Otoczenie człowieka bez wątpienia ma wpływ na jego samopoczucie, ale nie na rzeczywistość materialną. To nie jest metoda aranżacji wnętrz. Wiara w możliwość wpływania na losy i szczęście człowieka przez odpowiednie posługiwanie się przedmiotami jest przesądem. A co więcej, ponieważ

poczęstuj grobu twojego ojca, bo to może wpłynąć pozytywnie na twój los. Ale pamiętaj, że może wpłynąć też na losy twoich braci i sióstr, więc rób to uważnie i delikatnie. No. Przepraszam bardzo. Jawna absurdalność tego zalecenia jest chyba dla wszystkich oczywista. Bo przesądem jest też przekonanie, że co pomyślę, to się stanie, tak? To też jest przesąd prowadzący do otwarcia się na świat duchowy. Dalej, ideologia stojąca za amuletami, tak? To też polega na zwiedzeniu. Właściciel takiego przedmiotu magicznego myśli, to najczęściej chodzi o szczęście, o ochronę, o zdrowie, bezpieczeństwo, ale w swej istocie nosząc taki amulet, amulety są najczęściej symbolami, których używano przez kilkaset, a czasami kilka tysięcy lat do przywoływania duchów. Więc jak ktoś zakłada jakiś amulet, jakiś przedmiot właśnie taki duchowy z symbolami, których nie rozumie, to tak jakby sobie zawiesił tabliczkę: demonie, zapraszam cię do mojego wnętrza. Dlaczego? Dlatego, że te symbole były używane w rytuałach, w których ludzie otwierali się na sprawy demonów, tak? Więc noszenie niezrozumiałych znaczków, trzymanie, nie wiem, oka proroka czy jakichś papirusów, z niby tam mają być jakieś frazy zaklinające szczęście i stawianie tego w jakichś ważnych punktach pomieszczenia, w których żyjemy, kiedy ta symbolika dominuje jakby nad nami, to jest prosta droga do problemów duchowych, tak? Jak czegoś nie rozumiemy, to lepiej tego nie używajmy, tak? Symbolika amuletów to symbolika przynależności, tak? Ta ideologia uzurpuje sobie władzę nad rzeczywistością, uzurpuje sobie władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, ale w rzeczywistości te symbole prowadzą do otwarcia człowieka nad działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy, a za tym mogą pójść problemy duchowe i szkody psychiczne. Egzorcyzmy przedmiotów są od wieków elementami praktyki egzorcystycznej Kościoła katolickiego. I teraz spojrzyjmy na to, co teraz powiedziałem z pewnej odległości. Uporządkujmy to, tak? Czyli po pierwsze, w tej dziedzinie duchowej mamy do czynienia z wierzeniami. I to jest niebezpieczne, dlatego że jest wiara i wiedza. Wierzenia są po prostu oszustwem, które ma prowadzić do otwarcia się na autorytet duchowy, w cudzysłowie autorytet, ale do otwarcia się. Tak jak ktoś idzie do bioenergoterapeuty z czymś bardzo ważnym dla siebie, z prośbą o coś bardzo ważnego dla siebie, to prosząc tę osobę, otwiera się na ten autorytet, tak? Ale jednocześnie otwiera się na osobę, która, na demona, który za takim bioenergoterapeutą stoi. Otwiera się. Więc mamy wiedzę, mamy wiarę, a pośrodku mamy wierzenia. I teraz te wszystkie przykłady, które przytaczałem, one właśnie prowadzą do wywołania w sobie różnych stanów wewnętrznych, do których zapraszają te wierzenia. I dlatego to jest niebezpieczne, dlatego że to jest niezgodne z autorytetem nauki i niezgodne z autorytetem wiary. Kościół przestrzega przed okultyzmem. Dlaczego? Nie dlatego, że chce zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy. Ostrzega dlatego, że to po prostu, to otwarcie po prostu kaleczy. Dobrze. Teraz druga kwestia, porządkując to, o czym mówiliśmy. Okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi wierzących w rzeczywistość spirytualną. Dlatego tak wielu katolików daje się na to nabrać.

0: psychoterapeuci do Polski zostali wprowadzeni w polską rzeczywistość przez Kościół. Clive Harris przyjął milion, może 1,5 milion osób na seansach swoich. A to była absolutnie sprawa duchowa. On zapytany przez swoją tłumaczkę, osobę, która bezinteresownie jeździła z nimi, tłumaczyła. I ona zauważyła, że po każdym jego przyjeździe w tej grupie, w tej wspólnocie modlitewnej, że po każdym jego wyjeździe dzieją się rozłamy, jakieś problemy. I ona zaniepokojona tym, skojarzywszy wcześniej jego obecność z tymi problemami, zapytała się: Clive, a tak naprawdę to jak ty uzdrawiasz? On mówi: jak to, jak? Przy pomocy duchów. Nikt przez kilka lat, kiedy on jeździł do polskich kościołów, nie zapytał się: Clive, jak ty uzdrawiasz? On by powiedział, bo on myślał, że robi dobrze. Nie przekonało księży i ludzi posługujących się zdrowym rozsądkiem do tego, że to jest jakaś działalność podejrzana, fakt, że Clive Harris prosił, aby usunąć Najświętszy Sakrament z kościoła, w którym miał uzdrawiać. Wszyscy zakładali milcząco, że chodzi o to, że on okazuje w ten sposób szacunek Jezusowi. Ale problem polega na tym, że jeśli Najświętszy Sakrament został gdzieś w jakiejś bocznej kaplicy, to Clive mówił: dzisiaj nic z tego nie będzie. Nie będzie uzdrawiania. I popatrzmy na ten proces otwierania się. Otwieramy się na czyjś autorytet, ale jak w to nie wierzymy i wewnętrznie kpimy z tego, tak? Albo modlimy się na różańcu, tak? To nie następują te ekscesy, które są związane z otwarciem się na autorytet bioenergoterapeuty. To mówi się, mówią często ludzie, że takie mrówki wędrują po ciele, jakieś odczucie ciepła. Każdy, kto miał takie doświadczenie związane z wizytą bioenergoterapeuty, czy w czasie seansów z Clive'em Harrisem, czy innymi energoterapeutami, jeśli działy się jakieś tego typu rzeczy, no to może mieć pewność, że ma problemy duchowe. Czyli w sposób oczywisty Clive Harris był traktowany jako okultysta energetyczny, to znaczy udawał, czy też ludzie odbierali go jako tego, który ma panować nad jakąś energią. Okazuje się, że on po prostu był sługą duchów. Czyli okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi mających światopogląd spirytualistyczny. Natomiast okultyzm energetyczny jest skierowany ku ateistom, agnostykom, ludziom, którzy nie wierzą w duchowy komponent rzeczywistości. Tak? Niektórzy mogą deklarować się jako katolicy, tak? Ale tak naprawdę nie mają tego doświadczenia. Tak? Noszenie kamieni z intencją w postaci jakichś obrączek, jakichś bransoletek, jakichś wisiorów, noszenie kamieni z intencją, że ten przedmiot ma nam dać szczęście, ochronić nas, bądź ma dać nam zdrowie, to jest już akt duchowy. Bo my spodziewamy się od tego kamienia czegoś ważnego dla nas w życiu. No przecież nie sposób pomyśleć, że kawałek metalu czy kawałek kamienia wpływa, potrafi zmienić mój los. Tak? No nie sposób tego pomyśleć. Zatem myślimy o jakiejś sile, która się za tym kryje. No ale to jest moc demoniczna, bo zawsze, jeśli dzieją się jakieś rzeczy w przestrzeni, jak wezmę ten długopis, tak, i go puszczę, to on zawsze spadnie. Tak? I dzięki temu powstał kafar. Tak? I my wiemy, że mamy do czynienia z prawami nauki. Tak? Ale jeśli my mamy jakieś założenia, mamy jakieś przekonania, mamy jakieś wierzenia, no to nie możemy oczekiwać, że coś, co nie ma... Tutaj był przyczyna i skutek, tak? Grawitacja. Ale tam tych związków nie ma. Jeśli ktoś wierzy, że one istnieją, to wymyka się w przestrzeń niebezpieczną. wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez naukę i wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez wiarę. I jeszcze ostatnia część tego wykładu. Mówiąc najkrócej, od 7 stuleci w zachodniej kulturze, po raz kolejny, bo to nie jest pierwsza taka fala, w miejsce po chrześcijaństwie lub w pustkę wchodzą wierzenia i przesądy. I w wielu przypadkach prawdziwa potrzeba wiary może być zaspokojona przez podróbki. Oczywiście istnieją dziś tysiące innych niż okultyzm form sprzedawania fałszywej nadziei. Jednak te, o których mówię, mogą mieć również konsekwencje duchowe. I dlatego różnią się od wszystkich, nie wiem, ludzie, którzy podają się za lekarzy, a są oszustami, ludzie, którzy się podają za psychologów, a są oszustami, biorezonans, który ma tam jakieś mieć oddziaływanie, ale jest po prostu czystym oszustwem. Ale tutaj mamy do czynienia z wchodzeniem w rzeczywistość duchową. I teraz te duchowe zachowania, to otwarcie może mieć również konsekwencje duchowe. Jak się przejawiają te duchowe konsekwencje? Nie dające się leczyć farmakologicznie depresje. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Obsesyjne myśli, trudności z modlitwą, utrata pewności zbawienia. Jakieś koszmary, jakieś coś przychodzi do nas i my nie jesteśmy absolutnie w stanie nad tym panować. Myśli, które są, o których wiemy na pewno, że nie są nasze. Tak? To wszystko są objawy problemów duchowych. Do tego jeszcze manifestacje, jakieś dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, spadają karnisze, plujemy krwią, myjąc zęby. No, dziesiątki różnych tego typu działań. Setki świadectw mówią o tym, że nie warto, absolutnie nie warto wchodzić w te dziedziny. I oczywiście, jak mówiłem, z okultyzmem energetycznym jest trudniej, no bo tamta wiedza o duchowej istocie tych zachowań jest ukryta przed nami, tak? Pogaństwo i wiedza tajemna, bo to są dwie różne rzeczywistości, mimo że zawierają ten sam korzeń. Ta wiedza tajemna, wiara w moc amuletów, manifestowanie pragnień, magia, psychotronika, kursy doskonalenia umysłu. Ale do tego okultyzm okultyczny i energetyczny to są właśnie źródła tych problemów. I oczywiście pogaństwo już było i nie wróci, bo ono nie dawało odpowiedzi na najistotniejsze potrzeby człowieka. Nie dawały nadziei. Wszystko to jest po prostu szukanie tam, gdzie nie możemy tego znaleźć. Ale w dalszym ciągu będą ludzie, którzy na podstawie anegdotycznych przesłanek będą mówili o tym, że to działa, tak? Ta wiedza tajemna i te wszystkie ideologie związane z okultyzmem energetycznym będą towarzyszyły naszej cywilizacji do końca. Dlaczego? No bo Jim Carrey zamanifestował 10 milionów dolarów i ma je w kieszeni. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, do usłyszenia jutro.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełna.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, ufamy w Twoje miłosierdzie, ufamy w Twoją opiekę nad nami, Panie, że Ty jesteś we wszystkich naszych działaniach, które są zgodne z Twoją wolą. Dawaj nam, Panie, rozeznanie, co mamy czynić, by się Tobie podobać. A teraz, Panie, otaczaj nas ochroną, Panie. Niech aniołowie Twoi strzegą tego czasu. Daj nam, Panie, powiedzieć o wszystkich tych rzeczach, które są ważne dla innych ludzi. Dawaj, Panie, Annie, Twoją moc w serce. Niech Twoja krew otoczy nas swoim płaszczem, niech nas obmyje i niech nas chroni. Jezu Chryste, na Twoje imię klęka, zgina się każde kolano. Prosimy Cię, Panie, byś Ty nas teraz, byś był z nami i byś był, Panie, świadkiem. Tego chcemy Twojemu Ojcu zanieść, Panie, naszą pokorną, nasze pokorne dziękczynienie. Chcemy, Panie, żeby to wszystko, co będzie teraz mówione, było na Twoją chwałę. Boże Ojcze, przez swojego Ducha, Panie, napełnij nas swoją miłością. A Ty, Maryjo, bądź z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Poszukiwałaś dużo. Dlaczego?
1: Poszukiwałam, ale nie tego, czego trzeba. Moje życie było bardzo bogate i zawsze mi czegoś brakowało. Szukałam zawsze czegoś nowego. Szukałam nowych ludzi, szukałam nowych tematów, nowych zdarzeń. Ponieważ pracowałam w handlu zagranicznym, związane to było z wieloma podróżami służbowymi i to mi bardzo odpowiadało. Poznawałam nowych ludzi, nowe tematy, ale z czasem to nie wystarczało. Szukałam znowu czegoś nowego i popadłam w wiele uzależnień związanych z bioterapią, związanych z różnymi organizacjami, no, typu sekty. Bardzo ciężko później to zaowocowało moimi układami w rodzinie, gdzie wszystko się rozwaliło. Teraz wiem, jakie to były przyczyny. Przedtem wydawało mi się, że jestem dorosła, że mogę decydować o swoim życiu, że to, co robię, jest absolutnie słuszne i nikt mnie będzie narzucał, co ja mam robić, bo ja tego chciałam.
0: Z jakiego środowiska wyszłaś? To twoja rodzina była wierząca?
1: Tak, moja rodzina była wierząca. Jako mała dziewczynka, pamiętam, sypałam kwiatki, chodziłam z babcią po kościołach. Pamiętam te kościoły.
0: To było miasteczko, wieś?
1: W Warszawie.
0: A jaka dzielnica?
1: To było Śródmieście. Dawna ulica Solna. Już teraz tej nazwy nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką nazwę. Natomiast bardzo szybko, w wieku 18 lat, gdy zakończyłam religię i zdobyłam maturę z religii, zakończyłam swoją wiarę.
0: Czy miałaś doświadczenie w dzieciństwie relacji z Bogiem, kontaktu? Czy to były tylko takie puste rytuały?
1: Teraz mi się wydaje, że jednak chyba były puste, ponieważ ograniczało się to do chodzenia do kościoła. Nie pamiętam, żebym czuła jakąś opiekę. Natomiast kilka tragicznych sytuacji w rodzinie spowodowało, że się obraziłam na Pana Boga. W wieku 13 lat zginęła moja siostra, wypadając z balkonu właśnie w drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Był to dla mnie straszny szok.
0: Potem, młodsza siostra, tak?
1: Tak, młodsza siostra. Nie umiałam sobie tego wytłumaczyć i nikt też nie wiedział dlaczego. I ja się w jakiś sposób też obwiniałam za to. Potem wkrótce też zmarła mama. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odwieźliśmy ją do szpitala. Zmarła w wieku 53 lat. Były to niesamowite traumy, które zapadły mi głęboko w serce. I stwierdziłam, że jak Pan Bóg jest taki niedobry, no to ja się na Niego obrażam. Dopełniło to jeszcze faktu, że zapoznałam mężczyznę, który miał ślub kościelny, potem był po rozwodzie i też uważałam, że te drzwi są zamknięte dla mnie, kościoła, drzwi kościoła i Pan Bóg już jest mi nie mogę się do Niego zwracać.
0: Czy w dzieciństwie miałaś i w młodości takich ludzi, przez których widziałaś, że to, że są osobami wierzącymi, realnie wpływa na ich życie dobrze?
1: Chyba nie. Pamiętam, że raczej odwrotnie, że tak jakby to było jakieś, że Pan Bóg karze ludzi, że ludzie są biedni, że ludzie nie mają jakichś takich profitów. Myślałam tylko o sprawach materialnych, ponieważ w mojej rodzinie też było biednie. Mama nie pracowała zawodowo, poświęciła się naszemu wychowaniu. Dała nam godność, poczucie sprawiedliwości i szanowała naszą osobowość. Jednak chyba za bardzo nas wychowała w takiej uległości do starszych, co później bardzo było przykre i negatywnymi skutkami owocowało w mojej pracy. Czułam się zawsze jakaś niedoceniana, nie czułam się jakaś równoprawna z innymi ludźmi i zawsze chciałam jakoś zasłużyć na tę miłość. I pamiętam, że właśnie ojciec mało się nami interesował i nie umiał brać tej miłości mamy i ja sobie powiedziałam, że żaden mężczyzna mnie w życiu nie skrzywdzi. Nie wiedziałam, że to będzie tak skutkowało w moim życiu późniejszym na relacje z moim mężem. Czyli zablokowałam się na miłość męża, a przede wszystkim na miłość Pana Boga. I nie mogło być dobrze.
0: Czyli wchodzisz w życie dorosłe, kombinując po swojemu, kierując się takimi wartościami. No chyba właściwie wtedy w społeczeństwie większość osób w dużych miastach tak właśnie myślało, że najważniejsze jest jakąś stabilizację finansową uzyskać, prawda? A ty chwyciłaś w sumie Pana Boga za nogi, bo w tamtych czasach handel zagraniczny to trzeba było mieć jakieś poparcie, żeby wejść w tą... Nie wiem, w taką karierę, w ten typ kariery.
1: No, pracowałam na początku ze Związkiem Radzieckim, to już była taka, były osoby, które nie były selekcjonowane specjalnie. Nie były to kraje kapitalistyczne, jak to się mówiło.
0: A tam już trzeba było mieć pozwolenie służb specjalnych.
1: Dokładnie, tak, więc ja nie byłam poddana temu.
0: Czyli na bezpiecznym kierunku, tam gdzie nie można było uciec, jakoś tam nie uciekali ludzie w tamtą stronę.
1: Bardzo miło to wspominam. W ogóle ci ludzie byli w ogóle zastraszeni przez system, natomiast naprawdę dusze mieli bardzo fajne, takie słowiańskie i ja się tam naprawdę świetnie czułam z tymi ludźmi. Potem przeszłam na Jugosławię i rzeczywiście w stanie wojennym to bardzo pomogło, bo przywoziłam produkty, pomagałam całej rodzinie, łącznie z obuwiem i były to naprawdę dobre czasy. Też zwiedziłam tam, ten naród jest bardzo wierzący. Zwiedziłam wiele tych monasterów, wiele właśnie takich świętych miejsc. Dopiero teraz sobie tak uzmysławiam, że to też były jakieś znaki dla mnie, których ja nie potrafiłam odczytać.
0: I co w twoim małżeństwie się działo? Prowadzisz życie, jakby Pana Boga nie było, tak?
1: Tak. Ograniczało się to do chodzenia ze święconką i kupowania opłatka. No, choinka musiała być, prawda, prezenty i to w zasadzie było wszystko.
0: Czyli kulturowe chrześcijaństwo.
1: Tak. Urodził się syn i ochrzczony został.
0: Dlaczego?
1: No, coś mi tak chyba mówiło, że jednak tak należy. No i i stwierdziłam, że nie mogę mu zamykać drogi, bo jeżeli będzie chciał, to musi mieć wszystkie narzędzia do tego, aby wybrać może Pana Boga, może tak myślałam. I ja mówię, mam zamkniętą drogę do Pana Boga, ale może on będzie chciał. I pamiętam, że też się zaczął buntować do bierzmowania, to już się z nim uczyłam. Poszłam do księdza, poprosiłam i ma ten sakrament bierzmowania, z czego byłam zadowolona. No i też się w tym momencie skończyło. Wierzę, że uda się jeszcze jakoś to naprawić. Bardzo teraz cierpię z tego powodu, że nie nauczyłam go chodzenia do kościoła, że nie wpoiłam mu tej wiary. Jest to mój duży grzech.
0: I kiedy... No, starasz się żyć pełnią życia. Mówisz o tym, że jednak to nie ma smaku, że to jednak nie zaspokaja cię. Twoje serce...
1: Tak, tu jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie te nasze częste wyjazdy nie sprzyjały dobremu życiu małżeńskiemu. Ja nie wiedziałam, dlaczego ja nie mogę kochać męża. Jak on był daleko, ja daleko, to ja nawet... umiałam napisać list, wyrazić swoje uczucia, natomiast w takich osobistych kontaktach jakiś mur wyrastał i miałam kompletną blokadę. Nic nie umiałam powiedzieć, wyrazić, akceptować go. Teraz to już rozumiem, ale to było bardzo duże cierpienie. Pogłębiło się, jak u naszego syna wykryto postępującą chorobę kręgosłupa. I no znów Pan Bóg się obraził, znowuż mnie ukarał. Zaczęłam...
0: A co myślałeś, że cię karze wtedy? W tamtym czasie?
1: No, że może nie chodzę, że, a może za jakieś, że nie chodzę do kościoła, nie mam pojęcia. No, znowuż ty. Pewnie jestem jakaś tam, jakaś felerna, że nie mam tego szczęścia. I zaczęliśmy się obwiniać, właśnie te kłótnie się zaczęły narastać. Pojawił się alkohol. No i wtedy ja zaczęłam szukać czegoś nowego. Zaczęłam szukać i wtedy pojawiła się bioterapia w Polsce.
0: Lata 80.
1: Tak, początek lat 80. Koleżanka zaczęła opowiadać, że jest jakiś taki fajny bioenergoterapeuta gdzieś na Śródmieściu, żebym ja poszła. No poszłam w jakimś takim pustym mieszkaniu, przyjął jakiś na mnie człowiek, położył mi ręce na plecach, poczułam jakieś ciepło, ale również poczułam alkohol. No i stwierdziłam, że to jakaś jest coś fałszywe, że to jakaś jest kompletna bzdura i dam sobie spokój, chociaż on namawiał jeszcze na wiele wizyt. Po roku znowuż ktoś mnie poprosił, żeby zawieźć go do bioenergoterapeuty gdzieś na Bemowie, jakiś jest wspaniały. No oczywiście ja bardzo chętnie pomagam, więc pojechałam. Czekając w tej kolejce, zaczęto mnie namawiać, żebym ja spróbowała. No więc dlaczego nie? Przecież mogę spróbować, czekam, no to dlaczego nie? No i wtedy ten pan powiedział, że ja mam wspaniałe właściwości, że ja mogę tak samo leczyć, że mogę pomagać ludziom, że przecież Pan Jezus też nakładał ręce, że leczył, no to przecież jeżeli ja mam taki dar, to trzeba to wykorzystać, bo to by było nawet grzechem, żebym ja nie wykorzystywała. Pomożesz swojemu synowi, będziesz mogła tutaj leczyć ludzi. No i jak ja usłyszałam, bo pomoc, no oczywiście, coś tam zakiełkowało.

0: przeszłam testy pozytywnie, no i zaczęłam uczęszczać na kurs. Na tym kursie parę razy mdlałam, nie wiedziałam, o co chodzi, no ale wytłumaczono mi, że jestem taka wrażliwa, że to dobrze, że ja wspaniale będę rozumiała ludzi. Uczono nas wielu rzeczy, nawet przekuwania ciała. Nie bardzo mi się to udawało, ale gdzieś tam po cichu udało mi się to i się nawet chwaliłam. No, ale ponieważ nie rozrobiłam tego na oczach komisji, to mi tego nie zaliczono.
1: Przekuwania ciała w jakim celu i czym?
0: No jakimiś igłami, żeby mówiono, że wtedy człowiek sam siebie zwycięży.
1: Własnego ciała przekuwania, tak?
0: Tak. No uczono kolorów, mówiono, że będę znała myśli ludzi, prawda, te wszystkie choroby. I
1: tak. Kolorów aury, tak?
0: Tak. No, ja potem ćwiczyłam w domu, w pociemku i tak dalej. Mąż się na mnie bardzo dziwnie patrzył. No, ale to zabroniono mówić, no, bo okryte to tajemnicą. I wtedy, no, ponieważ byłam napompowana pychą, to bardzo mi to odpowiadało, że jestem inna, że potrafię już leczyć, że będą mi ludzie zazdrościć. To niestety mną też kierowały te takie ambicje niskie.
1: Czy działo się coś nadzwyczajnego w związku z tym, z twoją praktyką bioenergoterapeuty?
0: Nie przypominam sobie, bo jakoś tak nie wchodziłam bardzo głęboko. Zawsze robiłam krok do przodu, a później jakby mnie ten anioł stróż wstrzymywał i zawsze byłam jakaś tak jakby nie zapraszana do samego serca tej grupy. Zawsze jakoś mnie tak trzymano na dystans. Bardzo z tego powodu cierpiałam, bo chciałam być najlepsza. No ale potem były wspólne wyjazdy, spotkania i dopiero zaczęłam widzieć, że to, co głoszą ci ludzie, nie współgra z ich życiem osobistym, że to, co sobą reprezentują, absolutnie nie podoba mi się, tak to powiem. Ludzie byli po wielu rozwodach, było dużo alkoholu, jakieś były dziwne kontakty damsko-męskie. Ja też nie mogłam masować z jakimiś tam mistrzami, ponieważ musiałabym świadczyć inne usługi, nie tylko masażu. No i udało mi się jakoś wycofać z tego. Bardzo mi się nie podobały te spotkania. Czułam wewnętrznie, że coś złego się zaczyna dziać. No ale nie trwało to długo, ponieważ koleżanka z tego środowiska powiedziała, że gdzieś jest ta jakaś grupa, która robi fajne jedzonko, jakaś jest fajna muzyka. No i zaprowadziła mnie na to spotkanie gdzieś na Okęciu. Patrzę, willa zakratowana, ciemno. Uchyliły się drzwi, ktoś wyjrzał. Zdziwiło mnie to trochę, dlaczego to jest takie wszystko za jakieś, jakbym się jak złodziej skradała.
1: To jeszcze było przed 89 rokiem?
0: Chyba tak. Tak. No i tam przyjęły, to była jakaś grupa pań z Malezji, jak się później okazało. Bardzo miło nas przyjęto, opowiadano, tam no, był Budda, stał na tym ołtarzu, ale oprócz tego Buddy widzę, stoi Pan Jezus, figura i Matki Boskiej stała. Ja mówię, no to nie jest tak źle. Zaczęły się jakieś wykłady. Ja zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi, no ale chodziłam, bo to też było owiane tajemnicą. Te panie odwiedziły mnie w domu. Ja mieszkałam wtedy poza Warszawą. Ten dom mi się bardzo podobał. Pytały, kiedy urządzę jakiś dom modlitewny. Zaglądały mi po szafkach. I zdziwiłam się, o co chodzi, no ale przyjęłam, no bo przecież byłam w tej grupie.
1: Ale jakie rytuały były?
0: To chyba były takie buddyjskie, ale były po chińsku chyba były te mowy. Było dużo pokłonów, było dużo kadzideł, jakieś były mowy takie, których nie rozumiałam zupełnie, ale chodziłam.
1: I to były spotkania jak często?
0: Raz w tygodniu.
1: Ale czemu chodziłaś? Lepiej się potem czułaś? Czy czułaś się ważna, wybrana?
0: Tak, na zasadzie inności, że nie każdy może tego dostąpić. Niestety, znowuż moja pycha została tutaj pobudzona. I właśnie przyjechał taki starszy mistrz, który będzie wybierał do wjazdu do Australii. Tam był zjazd w New Age'u. No ja tak chciałam wyjechać i wybrano dwie osoby z Polski. Ja też byłam, no byłam w siódmym niebie. Ja, który nikt nie był w tej Australii, ja będę dopiero szpanować, ja będę tutaj opowiadała. Moja pycha sięgała Monteverestu.
1: A wtedy jak w domu relacje?
0: Były tragiczne. Było tragiczne. Mąż przestał się w ogóle do mnie odzywać. Żyliśmy absolutnie oddzielnie. Muszę powiedzieć, że żyłam z jakimś takim... jakimś welonem, jakąś taką zasłoną. Przychodziłam do domu z pracy, kładłam się, leżałam. W ogóle nie było jakichś żadnych relacji, nie było kontaktów. Mąż na mnie patrzył zdziwiony i nie wiedział, o co chodzi, a ja, chowając to wszystko w tajemnicy, uważałam, że on się mnie czepia. No i po prostu naprawdę było bardzo ciężko. Ja wyjechałam do tej Australii. Część kosztów pokryła ta grupa. Zawieziono nas do jakiejś willi. Chyba z 500 kilometrów około nie było nikogo. Umieszczono nas w takich pokojach piętrowe. Były łóżka ze 30 osób, były wykłady. Na szczęście psuło się to radio, gdzie były tłumaczenia. Nie mogłam tego złapać. Teraz już wiem, że też mnie anioł stróż bronił. I bardzo pilnowano, żeby nie było żadnych kontaktów między nami. Nie pozwalano nam dzwonić. Nie pozwalano właśnie, jak mówię, rozmawiać. Byłam... bardzo zdziwiona, jak jeszcze mnie zapytano, czy mam konto, co robię, czy mam kartę kredytową. No zaprzeczyłam, jakoś tam takie resztki rozumu we mnie się odezwały i nic takiego nie ujawniłam. Były trochę problemy z powrotem, bo nie chciano nas odwieźć mnie na lotnisko, więc usiadłyśmy w tym samochodzie i żądałyśmy, że się nie ruszymy. Udało się wyjechać i po powrocie stwierdziłam, że zobaczyłam list polecony, patrzę, a tu jest pozew o rozwód. Mąż złożył pozew o rozwód. Byłam w szoku. Jak to? Ja przecież tak się poświęcam dla rodziny. Ja pomagam, ja tutaj go ratuję w różnych opresjach, a on mi robi taką rzecz. Byłam zupełnie zagubiona. Po długich rozmowach powiedział, że wycofa ten rozwód, ten pozew, jeżeli ja zrezygnuję z tej grupy. No, zrezygnowałam z tej grupy, ale to nie było takie sercem, prawda, zrezygnowanie.
1: Ale dlaczego, skoro tam chcieli cię okraść, to...
0: To nie było to, prawda, to się nie stało fizycznie. To były pewne domniemania. Ja byłam pod presją, ja byłam po prostu jak zahipnotyzowana. To się później okazało, bo mąż zebrał bardzo wiele materiałów na temat sekt, na temat właśnie takich uzależnień. Nawet wtedy chyba... Pana nazwisko tutaj padło, że jest taki pan, który się tym zajmuje, że w kościołach są takie ośrodki. Ja tak słuchałam, zasypiałam momentalnie, on mnie budził, szarpał, po prostu chciał mnie przywrócić do żywych. Ja, wie co, on ode mnie chce, nie umiałam tego zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. No i teraz wiem, że nie było Boga w tym wszystkim. Tego tematu nie poruszył, prawda, Pana Boga. Może bym jakoś ruszyła, a może bym miała jeszcze dalszą ścieżkę tego swojego błądzenia. Bo znowuż ja zwalałam te wszystkie wpadki małżonka z alkoholem, że to jest jego wina wszystko. Nie uważałam, że ja jestem tego powodem. On mnie naprawdę bardzo kochał, wszystko dla mnie robił i nie wiedział już w sumie, jak do mnie dotrzeć. To było jego straszliwe cierpienie. No i znowuż skończyłam kurs masażu, takiego klasycznego. No i znowuż się pojawiła jakaś osoba, która mnie znowuż wciągnęła w bioterapię. Wciągnęła mnie w bioterapię, znowuż były kursy, znowuż były spotkania i znowuż były namawiania. A rzuć tego męża, wyrzuć go z domu, będziesz miała wolność, będziesz miała, prawda, będziesz o sobie stanowiła. Było tam wiele kobiet osamotnionych, pokrzywdzonych, takich, które były bardzo cierpiące i ja nie pasowałam do tego tutaj, prawda, schematu. W zasadzie to było, tak się sączyło, ja coraz bardziej dojrzewałam do tego. Jak mąż zobaczył zdjęcie tego pana w jakimś czasopiśmie.
1: Mistrza bioenergoterapii.
0: Tak, powiedział, że no... Śmierć wygląda z jego oczu. Zobacz, jakie on ma złe oczy. No ja spojrzałam, no dobrych za dobrych nie miał. No ale mówię, przecież to taki mistrz, to przecież no trudno. Trzeba to też znieść. No i zaczęły się wyjazdy do Tybetu jako dalsze wtajemniczenie. Mąż kompletnie nie chciał słyszeć o tym, żebym ja pojechała. No ale i u nas między nami tak dojrzało już do tego, że po prostu postanowiliśmy się rozwieść. Było cierpienie niesamowite, zarówno z jego i z mojej strony. Nawet nie mogłam jego bliskości znieść, nie wiedziałam dlaczego. Po 33 latach rozwiedliśmy się.

0: I wtedy mogłam wyjechać. No przecież nareszcie wolność, mogłam wyjechać do Tybetu.
1: Czy możesz powiedzieć, że w wyniku bycia w tym środowisku, że to był powód rozbicia twojego małżeństwa?
0: W 95% tak. Tak, bo gdyby były inne, prawda, inne relacje, inne wzorce, to nie byłoby tak. Tam przeważnie byli ludzie samotni, którymi lepiej manipulować.
1: Pojechałaś do tego Tybetu?
0: Pojechałam do tego Tybetu, ale coś mi powiedziało. Założyłam na szyję różaniec, który kiedyś kupiłam, jak byłam po raz pierwszy w Ziemi Świętej. Od takiego mnicha koptyjskiego kupiłam przy grobie Pana Jezusa. Nie zdejmowałam te osoby, które były ze mną z grupy. Mówił, pokaż te korale. Ja mówię, nie, to są moje osobiste korale. Nie chciałam się przyznać, że mam różaniec na szyi.
1: Czyli co, ty wiedziałaś, że to są źli ludzie, którzy ci chcą krzywdę zrobić? Że to jest cała sytuacja, która ci robi krzywdę?
0: Podświadomie to czułam, a w sumie nie chciałam się przyznać do tego, bo no po prostu wobec rodziny, wobec męża, nie chciałam przyznać mężowi racji. To był mój błąd, to była właśnie ta blokada.
1: Ale jednocześnie założyłaś coś, co miało cię chronić.
0: Tak, co miało mnie chronić.
1: Jak kiedyś rozmawialiśmy i mówiłaś jeszcze o tym wyjeździe do Australii, to mówiłaś, że ta aparatura, która miała służyć do tłumaczenia symultanicznego, że tam jakieś radio w końcu złapałaś w Australii, tak było?
0: Tak. Zaczęłam kręcić, chociaż bardzo nas pilnowano, żeby nic nie robiono z tym. I złapałam serbską stację w Australii. Byłam szczęśliwa, ponieważ język ten znałam. Wcale się nie przyznałam do tego, że znam, że to, tego słucham.
1: Co to była za stacja?
0: Nie pamiętam. Wiem, że tylko było po serbsku, że to rozumiałam i byłam bardzo szczęśliwa.
1: Czyli pojechałaś do Australii, wykształcić się jeszcze bardziej na wiernego adepta sekty, a zamiast słuchać wykładów, które cię miały tam prowadzić, to słuchałaś jakiejś stacji serbskiej.
0: Tak, to była chyba ta ręka opatrzności, gdzie mną kierowała i posłuchałam tego.
1: A w Tybecie nosiłaś na sobie różaniec.
0: Tak, prawda. I muszę powiedzieć, że ten różaniec mi się kompletnie porwał. Ten Pan Jezus wziął na siebie to wszystko. Ten krzyżyk tam został w jakimś klasztorze. Ja mówię, Panie Jezu, może Ty tu jesteś potrzebny? Zgubiłam ten krzyżyk. Ten krzyżyk parę razy gubiłam i go zakładałam z powrotem. Miałam głęboko go na sobie, jednak zgubiłam go. Ja mówię, Panie Jezu, pewnie jesteś tutaj potrzebny. I potem...
1: Czyli co, jakąś częścią siebie tam chciałaś być, a inną częścią nie chciałaś być?
0: Tak, jakieś było rozdwojenie tej mojej jaźni. Kompletnie było to wszystko było chore po prostu. Nie wiedziałam, gdzie pomocy mogę pomocy otrzymać i tak się łapałam. Złapałam się jak tonący brzytwy z tego Pana Jezusa. Coś mi powiedziało, że właśnie tam jest ta droga. Jak przyjechałam, to ten różaniec, te resztki położyłam tam u Świętego Krzyża, po dzięce. Przyjechałam, mąż się w ogóle do mnie, znaczy mąż wpadł w nauk.
1: Mieszkaliście razem mimo rozwodu?
0: Nie, już się... przeprowadziliśmy się, on mieszka poza Warszawą, ja w Warszawie, ale... Wcale się nie czułam wolna. Czułam potrzebę spotkania się z nimi. W pewnej nocy mi się przyśnił, że mnie woła, że potrzebuje pomocy. Ja tam pojechałam, dowiedziałam się adres, pojechałam. Otworzyłam swoim kluczem jego drzwi, które to było irracjonalne, absolutnie. Włączyła się rodzina i uzyskał pomoc.
1: Czy otworzyłaś...
0: Otworzyłam drzwi do wejścia na klatkę i potem udało mi się po prostu jego zmusić, żeby otworzył te drzwi.
1: Do mieszkania?
0: Do mieszkania, tak. Był w bardzo ciężkim stanie.
1: Ale nie miałaś klucza do jego klatki?
0: Nie.
1: Jakim kluczem otworzyłaś?
0: Otworzyłam swoim kluczem od swojej klatki. Tak, to było właśnie.
1: I to wśród też... aniołów i ślusarzy są. To nieźle.
0: Tak, tak to było. Ale co tu chciałam powiedzieć, że wrócę jeszcze do, jak ten rozwód uzyskałam. Pierwsze kroki skierowałam do kościoła na Chłodnej. Tam właśnie zdobyłam to, tę maturę z religii. Chciałam się szybko wyspowiadać. No niestety ksiądz miał pogrzeb. No tak jak Pan Bóg czekał na mnie 33 lata czy 35, to ja mogę poczekać.
1: A dlaczego chciałaś się wyspowiadać po rozwodzie?
0: No bo wtedy już uważałam, że mam drogę otwartą, że nie mam tego człowieka, który był po ślubie kościelnym, że już mogę.
1: Czyli że była przeszkoda tak, do momentu rozwodu.
0: Tak, tak. Wyjeżdżałam na wieś na drugi dzień i tam w jakimś kościółku takim wiejskim się wyspowiadałam. To było niesamowite. Było to chyba tylko takie powierzchowne, ale samo przystąpienie do tego konfesjonału. Myślałam, że stracę życie. Serce mi wyskakiwało z gardła, a jednocześnie byłam szczęśliwa, że ja to mogę zrobić. I ten ksiądz poradził, żebym pojechała do Jasną Górę. Ja sama czułam potrzebę. Pojechałam i tam na tym dziedzińcu było strasznie dużo ludzi, ale czekałam. Trafiłam na fantastycznego spowiednika, który mnie zrozumiał, który mnie pocieszył, który mnie umocnił w wierze, który mówi: dziecko, pokaż ty swoje oczy, czy ty nie kłamiesz? I się wychylił. Mówi: tak, mówisz prawdę. I ja byłam bardzo szczęśliwa i jak udzielał właśnie on też komunii, jakieś niesamowite światło zobaczyłam. Byłam tak szczęśliwa, jak nie wiem, nie pamiętam. Chyba to było moje pierwsze szczęście takie, że moja dusza się śmiała. Chciałam krzyczeć, płakać z radości, że ja dostąpiłam tego. A mszy jeszcze udzielał, mszy prowadził kardynał Wyszyński wtedy jeszcze. No ale to było krótko. Nie poszłam za tym właśnie, za tym wspaniałym uczuciem. I tutaj ten rozwód. I w momencie, jak brałam wtedy tę komunię po tych 35 latach, wie Panie Boże, jak ja bym chciała, żeby tu mąż był też. On przestał pić. Zaproponował za uratowanie jego życia, że pojedziemy razem na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
1: Tak to zebrał, że ty mu uratowałeś życie.
0: Tak. Ja wiedziałam, że to jest palec Boży, że to mnie pokierowało. Z tym kluczem. To nie mogło być zbiegów okoliczności. Zgodziłam się. I tam rzeczywiście Pan Jezus nas dotknął. Razem klęczyliśmy na górze błogosławieństw. To było piękne uczucie, jak kapłan nas błogosławił. Był powtórny chrzest w Jordanie. Klęczyliśmy i kapłan nas tą wodą oblewał. Bardzo marzyłam, żeby wziąć ślub kościelnych. No niestety to na razie nie jest możliwe, ale wszystko w rękach Boga. Od tamtej pory mąż nie pije. Zbliżamy do siebie się coraz bardziej. I on po 40 latach przystąpił też do sakramentu pojednania.
1: Czyli jesteście w białym małżeństwie teraz, tak?
0: Mieszkamy oddzielnie, więc nie mogę tego tak powiedzieć, ale nasz kapłan udzielił nam rozgrzeszenia. To było niesamowite, jak ja przystępuję.
1: Czyli teraz jesteście bliżej siebie?
0: Tak.
1: Niż wtedy, kiedy mieszkaliście razem?
0: Absolutnie tak. Nigdy nie było takich relacji. Zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Zaczęłam go rozumieć. Pamiętam Wielki Piątek, jak on był jeszcze w stanach odmiennych świadomości. Ja klęczałam przed nim i mówiłam, przepraszałam go za wszystko. Przepraszałam go za te lata.
1: On był pijany.
0: Tak, tak. Potem mówił, że coś pamięta, jakieś tam okruchy świadomości były. Od tamtej pory nie piję, to już jest czwarty rok. Jeździmy razem na pielgrzymki, umacniamy się w wierze. Jest to naprawdę piękne. Wierzę, że tylko Pan Bóg może i dziękuję Panu Bogu, że po tylu latach mogę dostąpić takiego szczęścia.
1: Czy coś dzieje się, co jest jeszcze echem tych zaangażowań w bioenergoterapię, bo miałeś dużo szczęścia.
0: Niesamowicie.
1: Że to tak wszystko przeszło właściwie po powierzchni.
0: Po powierzchni, no skutkowało tym rozwodem, rozbiciem małżeństwa, tak?
1: Ale natomiast czy nie dzieją się jakieś nadzwyczajne rzeczy w twoich emocjach, w snach, koszmary? jakieś rzeczy takie, które się powinny dziać. No, powinny się dziać dziwne rzeczy w twoim domu.
0: W snach były momenty, było wiele takich powrotów, były różne bardzo dziwne sny związane właśnie z tymi grupami. Natomiast ja bardzo długo spałam z różańcem na szyi. Świeca zawsze była zapalona w pokoju. Modliłam się i naprawdę czułam tę ochronę i dziękowałam Panu Bogu, że naprawdę jestem w czepku urodzona, że to tak ze mną się nie działo, jak słuchałam audycji właśnie Radia Święty Józef, gdzie mi włosy dęba stawały i że są takie straszliwe historie. Naprawdę to jest szczęście od Boga, że tak się skończyło, jak się skończyło, przynajmniej na razie. Ja proszę Pana Boga, żeby już mnie nie wypuścił ze swoich rąk, bo chcę tylko być z Panem Bogiem.
1: Kogo w tym czasie od tej spowiedzi swojej i od wyprostowania dróg swoich, prawda? No bo teraz możesz korzystać z pełni sakramentów Kościoła, prawda? Kogo poznajesz? Kim jest Bóg, którego zaczynasz poznawać? Kto to jest?
0: Jest dla mnie Ojcem Sprawiedliwym, dość srogim, ale miłość Jego jest niewyczerpalna. Jest serce, Jego miłosierdzie, które nie ma granic. I w ludzkim rozumieniu jest to bardzo ciężkie do zrozumienia. Dlatego przynajmniej ja tak cierpiałam, bo nie po ludzku to jest niewiarygodne, że to można przebaczyć. Tak straszliwe grzechy, tak straszliwe rzeczy, które człowiek robi, a jednak Bóg to robi. I jak to się zrozumie, jak się zawierzy Panu Bogu, to jest się najszczęśliwszym na świecie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Chciałabym się pomodlić za ludzi błądzących, za ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Panu Bogu, żeby zawierzyli, żeby otworzyli tę klamkę tych drzwi, która jest tylko po naszej stronie. Tak słyszałam, bo tam jest naprawdę szczęście za małżeństwo, które boi się mieć dziecko. Młodzi ludzie, których znam i proszę o wsparcie Ducha Świętego, żeby im pomógł podjąć taką decyzję.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Amen.
1: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Anna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Magdalena Fudała-Jantz. Witam.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mi też jest bardzo przyjemnie, że jestem z państwem dzisiaj.
0: Czemu mówimy o depresji męskiej? Czym ona różni się od kobiety?

0: Pani, że słyszeliście, na przykład weź się w garść, albo ogarnij się, albo prawdziwy facet nie płacze, prawda? No, no, niech podniesie rękę ten, kto nie słyszał takiego sloganu. No, no i tak sobie myślę, zastanawiając się nad tym, dlaczego wy nie prosicie o pomoc, no, no to chyba dlatego, że to słyszycie i zamiast takiego lęku to zaciskacie zęby, zamiast płakać to trenujecie, a zamiast prosić, no to po prostu idziecie właśnie.
1: Wie pani, dlaczego mężczyźni, ci wychowani jeszcze przez tę kulturę, o której takich trywialnych przejawach pani mówi, chłopaki nie płaczą, tak? To jest karykatura oczywiście. Mhm, tak jak filmy Pasikowskiego są karykaturą męskości. Mężczyźni nie ujawniają swoich słabości, ponieważ kiedy oni je ujawniają, to cała rodzina cierpi. I trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby mężczyźni nie niszczyli siebie, kiedy są w sytuacji, w której już ich ciało nie daje rady, tak? I dały im sygnał taki przez depresję. Nie wiem, czy ja dobrze to wszystko rozumiem. To jest moja opowieść. Pani ją sprostuje jako człowiek, który uczył się akademicko na temat, o którym mówię. I mężczyźni nie potrafią znaleźć tej granicy, w której powinni poszukać najpierw pomocy u żony. Tak? To jest bardzo trudne, dlatego że żona może stracić poczucie bezpieczeństwa. No, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i idziemy razem przez życie, więc w pewnym momencie już trzeba szukać pomocy żony. Ja widzę to w ten sposób, tak, że męskość ma w sobie zakodowane ochrona rodziny, tak? Mężczyzna nie zareaguje na płacz dziecka, ale na liście, które się za oknem poruszą, zareaguje i się wybudzi. Kobietę wybudzi wysoki płacz, wysoki dźwięk płaczu dziecka, tak? Więc jakoś jesteśmy przez biologię, przez ten czas, kiedy nas setki, tysiące lat jakoś tam socjalizowały, czy nie wiem, jak to nazwać w każdym razie.
0: Może ewolucja, może to tak, ewolucja, tak, że do czegoś innego jesteśmy. Ale jakby pan, wie pan, nie zapisałam sobie tego zdania, którym pan rozpoczął tą rozmowę, trochę tak zabrzmiało dla mnie niepokojąco, jeśli pan by sobie przypomniał, mianowicie powiedział pan, bo jeżeli mężczyzna okaże słabość, cierpi dom, coś takiego było.
1: Tak.
0: Jak to pan nazwał?
1: Chodzi mi o to, że mężczyzna jest tym, który daje bezpieczeństwo dzieciom i żonie. I w chwili, w której okazuje słabość, ja nie mówię, że to jest dobre, ja po prostu mówię, jak ludzie wychowani w takich czasach, w jakich ja byłem wychowywany, tak socjalizacja w latach 60. i 70. Jak to rozumieją. I też jest podział ról, jest też zmienność biologiczna między mężczyzną i kobietą. I teraz chodzi o to, ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że w pewnym momencie te problemy mogą zajść tak daleko, że to ciało już człowiekowi, mężczyźnie mówi, zaszedłeś za daleko. Ty już wcześniej potrzebowałeś rozmowy na temat tego, co się w tobie dzieje.
0: I bardzo dziękuję za to, co pan powiedział, bo to pan mówi, to co pan obserwuje, a ja to właśnie też opisuję. Ma pan rację. Absolutnie jest tak, że no panowie, no nie umiecie powiedzieć, potrzebuję pomocy z tego być może lęku, o którym pan powiedział, tak? Tylko wtedy mówicie, tak, dam radę, ale wtedy być może już jest za późno. I u państw, u panów, znaczy dlaczego jest za późno? Właśnie z różnych takich właśnie wyobrażeń albo mask, albo no, które są przypisane roli, prawda? Znaczy, że no, to, co rozmawialiśmy przed chwileczką, że to, co pan powiedział, że nie można być słabym, bo to poczucie bezpieczeństwa zabiera. Więc ja mówię absolutnie nie, absolutnie nie. My jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie tutaj komunikacja, to też ewolucyjnie poszło, prawda? No, jakbyśmy spojrzeli ewolucyjnie, do czego zostaliśmy tam stworzeni, no to możemy rozmawiać, prawda? Ale my jesteśmy już parę naście

0: pokoleń dalej i tu jest komunikacja. I dlaczego, proszę pana, i zaraz odpowiadając o tej depresji męskiej, ale dlaczego psychiatria zbiera żniwo? Ja, taka dygresja tylko. Ja pamiętam, jak mój tata zadawał pytania, jak skończyłam studia, Madziu, co sobie wybierasz? A ja mówię, tato, chyba czuję psychiatrię. A mój tata powiedział, Ola, Boga z tego chleba nie będzie, tak? No to, a ja jestem po prostu od 15 lat w gabinecie codziennie i jest full pacjentów. Ja te 25 lat temu nie spodziewałam się, że to tak będzie, bo ja chciałam być psychiatrą pracującym absolutnie w szpitalach, ale my jako ludzie zgotowaliśmy sobie taki los, tak? Ludzie ludziom zgotowali sobie taki los, ale to już ja po prostu zbieram tylko efekt tego, nazywam i próbuję zatrzymać coś, uświadomić, wyedukować, no żeby było zdrowie, żeby był dobrostan psychiczny. I nawiązując do tego, co pan powiedział, że właśnie mężczyźni za późno mówią sami sobie, potrzebuję pomocy, tylko sobie zapieram się i mówię, dobra, dam radę, ale tak naprawdę już jest za późno. I wtedy, i powiem pan tak, depresja u mężczyzn wygląda inaczej. Ona jest często maskowana, tak? Maskowana. I nieraz mam takie poczucie, że dobrze, że jestem psychiatrą z doświadczeniem, bo rzeczywiście, no, jak mężczyzna też przychodzi do gabinetu, do kobiety, tak, tak, ja jestem też seksuologiem, no to wy chcecie bardzo dobrze się pokazać, po prostu naprawdę bardzo dobrze, bo to jest lęk przed oceną, prawda? Lęk przed oceną. To proszę pamiętać, że psychiatra nie ocenia, tak? On tylko nazywa, zbiera fakty i później nazywa to coś. I właśnie cała sztuka to jest tak poprowadzić wywiad, żeby wyłapać to, co jest najważniejsze, bo wy macie te maski, tak? A te maski depresji u mężczyzn, no to głównie ciało odpowiada. Przede wszystkim sen, że mamy zaburzenie snu. Może to być kłopot z zasypianiem, czyli taki natłuk myśli o tym, jak mi minął dzień, albo co mam do zrobienia, a jeżeli już uda mi się zasnąć, no to wybudzanie się, niekoniecznie za potrzebą fizjologiczną. I trzecim takim elementem w tym śnie, o które ja pytam, no to są poranki, jak się pani, tak, bo budzi. Czy to jest w lęku i niepokoju, czy z kolei łóżko ciągnie i wcale nie mam ochoty aktywizować się, no czy z kolei cieszę się, że jest nowy dzień, prawda, i wstaję. Czyli pierwszym takim elementem to jest sen. Nie wiem, czy mogę teraz mówić, czy mam
1: jakieś pytanie. Tak, czekamy. Mamy pierwszy sygnał. Kiedy ciało mówi, musisz się zatroszczyć o siebie, musisz z kimś porozmawiać, najlepiej z osobą, która cię kocha, bo ona też widzi ciebie inaczej i można zobiektywizować, a przynajmniej zintersubiektywizować to, co się w tobie dzieje. Co dalej po śnie?
0: Dobra, a to tylko jeszcze powiem, nawiązując do tego, tak, proszę pana, mężczyźni, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bardzo często mówią, wysłała mnie żona, zapisała mnie partnerka, bo widzi, że coś się ze mną dzieje, tak? Mężczyzna sam siebie nie wchodzi i nie zapisuje się, to bardziej kobieta, ta czujna, tak, która widzi różne rzeczy, tak jak pan mówi, wysłyszycie liście, taka kobieta widzi po prostu tutaj i tą mimikę i zmianę zachowania i ona z troski, że niekoniecznie ona potrafi pomóc, tak? Bo są takie zaburzenia, no, oczywiście pierwsze co to rozmowa. Rozmowa, poczucie bezpieczeństwa, nie ocenianie, prawda, tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, ale jeżeli to nie wystarcza, no to w postaci albo nie jem, albo za dużo jem, bo zajadam emocje, kłopoty z koncentracją, obniżony nastrój i to, jeżeli trwa powyżej 4 tygodni, warunek czasu jest ważny, tak, to już rozpoznajemy epizod depresyjny. No i teraz pytanie, ktoś, kto nas słucha, o Boże, to ja, ale tego proszę się nie bać, bo w ogóle depresja u mężczyzn bardzo dobrze się leczy, ona jest odwracalna, ale jeżeli mogę jeszcze kontynuować, jakie są objawy, powiedziałam o tym śnie, prawda, że jednym z pierwszych rzeczy, inną taką delikatną rzeczą, chociaż nie flagową, bo dobrze, powiem o tych flagowych, no to te flagowe, no to zaburzenie odżywiania, odżywianie w postaci tego, że nie mam apetytu i tracę wagę, albo odwrotnie, mam za duże apetyt, apetyt, zajadam emocje, zwłaszcza słodyczami albo wieczorem, nieraz kompulsywne jedzenie. To jest to. Kłopoty z koncentracją uwagi, tak? No, byłem kiedyś żyletą intelektualną, wszystko było takie łatwiejsze, a teraz często panowie mówią, dobra, PESEL. Nie, nie PESEL. To często jest przemęczenie, lęki i tym podobne, że te funkcje nasze poznawcze są zmniejszone, tak? I to nam też bardzo doskwiera. No, z czasem dostajemy jakieś tam informacje od przełożonych i to nie jest fajne, prawda? Ale ta koncentracja i pamięć też. Obniżony nastrój. Tak, nastrój obniżony. To, co kiedyś cieszyło i sprawiało relaks, na przykład muzyka czy jakieś hobby, nie, to przestaje cieszyć. Kiedyś być może spotkania ze znajomymi, teraz się wycofuję, jest mi bezpiecznie w domu. No i tutaj u mężczyzn obniżone libido, tak? A jak idzie obniżone libido, co powiedziałam, że to niekoniecznie jest takie flagowe, co to jest libido, jak psychiatra i seksuolog to rozumie, to jest pojęcie takiej bliskości i przyjemności, tak? Czyli taka nasza energia do myślenia o przyjemności, o bliskości i przyjemności. Kiedy to jest obniżone, no to po prostu idzie po całości, jeżeli chodzi o taką samą cenę mężczyzny, tak? No to jeżeli spełnimy te warunki, o których mówię, i to potrwa 4 tygodnie, no to panowie, to jest ten moment, żeby udać się do specjalisty. I uwaga, kim może być specjalista? Specjalistą jest psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, tak? Bo my mamy w depresji, mamy epizod depresyjny łagodny, umiarkowany i ciężki, i łagodne epizody można leczyć niefarmakologicznie. No, jeżeli będzie przestrzeń to i pan będzie zainteresowany, to może później też o tym powiem, ale być może coś innego pan redaktor ma ochotę zapytać o coś innego.
1: Jesteśmy w momencie, w którym już wiemy na pewno, że sami sobie nie damy z tym rady. 4 tygodnie przedłużonego, obniżonego nastroju, do tego jakieś kompulsywne jedzenie, do tego problemy.
0: Sen,
1: kłopoty ze snem. I idziemy do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Ja radziłbym, żeby chodzić do specjalistów, którzy mają ten sam światopogląd. Dlatego, że czasami bywa bardzo różnie, ale to jest już na koniec naszej rozmowy być może temat.
0: I to może
1: gdzie jest granica pomiędzy tym, co da się zrobić bez leków? Bo to jest też taka bariera lęku u ludzi. Jak już mam wziąć jakiś środek chemiczny, który ma mi zmienić moją psychikę, no to jest naprawdę trudno przekroczyć ten próg.
0: Dobrze i pewnie, i dziękuję, że pan, bardzo dziękuję za te pytania, bo to są takie pytania rzeczywiście, które stygmatyzują moją specjalizację. Właśnie taki lęk, że zmieni się moja psychika. Proszę to wygumkować. Leki nie zmieniają osobowości. Leki przywracają biochemię neurotransmiterów. Serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, która została zachwiana w wyniku na przykład przewlekłego stresu. Bardzo chętnie państwu opowiem, zaraz wrócę do tego, co pan redaktor pyta, ale chciałabym naprawdę, żebyście państwo zapamiętali, leki nie zmieniają mojego mózgu, to chyba tak pan redaktor powiedział, leki nie zmieniają osobowości, leki przywracają biochemię mózgu, biochemię i pozwalają nam wrócić do siebie takiego, jakiego pamiętaliśmy. Czy brzmi to atrakcyjnie? Tak, brzmi atrakcyjnie. Po dobrze dobranym leku, po moim zapytaniu, jak się pani czuje, pacjenci odpowiadają i to jest jeden wyraz taki, który mi mówi, jestem na dobrej ścieżce. Mówią, wie pani co, tak normalnie. Ja się czuję w końcu tak normalnie. I słowo normalnie, no to definiuje mi... Tak, o to chodzi, że ja nie zabieram, ja nie powoduję, że pacjent będzie spowolniały, że będzie hipomaniakalny, że bardzo będzie mu się chciało, że będzie odhamowany, czyli odważniejszy, odhamowany tutaj od kora przedczołowa, nie od słowa chamstwo, tylko takie hamowanie. Te leki nie powodują czegoś takiego, tylko powodują, że jestem sobą.
1: Ale jak pani rozumie cała historia psychiatrii, kładzie się dziś cieniem na tym, w jaki sposób psychiatrzy są postrzegani. Bo to nie jest tak, że ludzie źle postrzegają branie leków. Ludzie po prostu pamiętają, że psychiatria ma swoją również drogę dochodzenia do prawdy, tak to powiedzmy w tej chwili. I były tam rzeczy, działy się tam rzeczy straszne, ale jesteśmy tu i teraz. Są też środki i sposoby na zmianę chemii neurotransmiterów, które nie są związane z przyjmowaniem substancji, na przykład światło rozproszone, tak?
0: I to, co powiedziałam, proszę pana, jeżeli mówimy o depresji, prawda? No bo psychiatria zajmuje się wieloma zaburzeniami. Od lęku, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii, etc. Wiele. Ale teraz, jeżeli pan redaktor pyta o lękach, ja też powiedziałam, że mamy zaburzenia depresyjne łagodne, umiarkowane, ciężkie, a nieraz ciężkie z objawami psychotycznymi, czyli z urojeniami. Ja jeszcze mówię to, co obowiązuje ICD-10. Taka klasyfikacja. Tak. Za chwileczkę wejdzie 11, to się troszeczkę zmieni, ale tym się posługuje. Więc proszę pana, jak najbardziej, jeżeli mamy epizod depresji umiarkowanej, to jest taki epizod, gdzie damy sobie radę. Jeżeli się zatrzymamy, jeżeli w okresie jesienno-zimowym zakupimy sobie lampę i będziemy światłoterapię uprawiać, prawda? Tam, jeżeli wrócimy do swoich rytmów, czyli będziemy bardzo świadomi tego, żeby o odpowiedniej godzinie spać, żeby nie było deprywacji nocy, prawda? Będziemy myśleć o zdrowym pożywieniu, ale po to jako o źródle energii, tak? Będziemy myśleć o relacjach społecznych, będziemy myśleć o wysiłku fizycznym, proszę pana, i będziemy mieć grupę wsparcia, o której będziemy mogli porozmawiać o tym, co jest trudne. To tutaj, proszę bardzo, w taki sposób. Jeszcze są jakieś suplementy, tylko uwaga, społeczeństwo polskie bardzo się boi leków, ale kocha suplementy, takie, które i to, co ja obserwuję, zatrucie suplementami, ale to jest oddzielny temat, bo my po prostu wierzymy w to, co jest bez recepty, tak, a boimy się bardzo to, co jest przebadane, dopuszczone. No, po prostu mamy taką, chyba my jako Polacy, taką regułę przekory.
1: Czyli jest granica pomiędzy stanami depresyjnymi, które można, no bo czy ja dobrze panią rozumiem, że jeśli do psychoterapeuty przyjdzie człowiek z depresją ciężką, to on odeśle go psychoterapeuta do psychiatry?
0: Tak, proszę pana, bo...
1: Czyli jest granica, w której branie leków jest absolutnie niezbędne.
0: Znaczy granica, może słowo granica trochę mi nie pasuje. Czy jest taki moment w samopoczuciu pacjenta, gdzie bez leków nie pójdzie? Tak, oczywiście.
1: Tak. Pana, jaki to jest procent ludzi, którzy trafiają do psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów?
0: To
1: rząd wielkości. Co dziesiąty?
0: Nie mam pojęcia, może urząd statystyczny to powie. Nie mam pojęcia, jak to jest. No, na pewno psychoterapeutów, psychologów jest o wiele, wiele, wiele, wiele więcej, prawda? I myślę, że pacjentów proporcjonalnie jest tam więcej. Tym bardziej, że tak jak mówię, stajemy się społeczeństwem bardzo świadomym swojego zdrowia psychicznego. I tak jak powiedziałam, i trochę to czuję w pana redaktora głosie, że jednak pokutuje ta stygmatyzacja psychiatry.
1: Ale to są jakby pani odczucia. Skupmy się na wie pani, psychiatria ma za sobą epizod lobotomii, więc jak mówię, nie zapominajmy o tym, że pamięć jakby funkcjonuje, tak? Psychoterapia tego nie ma. Psycholodzy też tego nie mają.
0: Nie, proszę pana, no jeżeli stulecie chirurgów i poczytamy sobie, jakie były początki chirurgii, proszę pamiętać.
1: Ale zgadzamy się, że chirurgia była straszna. To, co się działo w tych gabinetach, zanim jeszcze nie było...
0: To jest historia medycyny, wie pan.
1: Ale ta historia medycyny tłumaczy recepcję zawodów różnych, psychologów i psychiatrów, proszę się temu nie dziwić. Ta stygmatyzacja, ona nie wynika z tego, że ktoś chce kogoś stygmatyzować. Ona wynika z tego po prostu, że jest pewien sposób widzenia rzeczy. On może być, on może być niesprawiedliwy.
0: Panie redaktorze, a może to wyobrażenie psychiatry to bardziej to jest oczami wyobraźni reżyserów i filmów,
1: bardzo
0: które,
1: możliwe.
0: Które powstały?
1: Bardzo możliwe.
0: A może przede wszystkim?
1: Nasi słuchacze to rozstrzygną.
0: No to proszę państwa, właśnie, czy wyobrażenie o psychiatrii, o psychiatrze, Boże, nie wiem, to macie właśnie z filmów, taki na przykład jak Tato, gdzie mamy tutaj bohaterkę, która, Jezu Chryste, właśnie ja przed swoją specjalizacją myślałam, że tak wygląda oddział psychiatryczny, ostry, a okazuje się, że absolutnie nie, ale to, co się zobaczyło, przeżyło, usłyszało na filmach, no to po prostu wnosi się, tak, więc ja tylko potwierdzę, że jak robiłam specjalizację z psychiatrii i pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ostrych oddziałach psychiatrycznych, no to absolutnie tak nie wygląda psychiatria, jak jest pokazywana w filmach oczami reżyserów czy scenarzystów. Dobrze, to trochę, żeby jednak oswoić osobę
1: tak,
0: psychiatrii.
1: Zrozumiałem, że większość przypadków depresji da się terapeutyzować bez środków chemicznych. Tak pani wywnioskowała, że skoro
0: epizod łagodny.
1: Tak, psychiatrów jest mniej niż psychologów i terapeutów, tak zrozumiałem. Ale to mniejsze, skoro nie da się tego oszacować, to się tym w ogóle nie zajmujmy. W każdym razie pierwszą nadzieją takiego kogoś, kto przychodzi, to jest to, że da się to bez leków. Ja teraz mówię od wnętrza, tak jak sobie wyobrażam człowieka, który przychodzi i on nie chce brać leków, które zmieniają mu chemię neurotransmiterów. Czy sobie to wyobraża, że to mu zmieni też osobowość, czy nie, tego nie wiem. Ale wiem, że są tacy ludzie, którzy tego po prostu nie chcą. Jednak jest taki stan, w którym wzięcie środków chemicznych jest niezbędne. I teraz kto decyduje o tym i co się dzieje w chwili, w której następuje właśnie ta decyzja, że pacjent mówi okej, to biorę.
0: No tak jak powiedzieliśmy, zakładając, że zdecydowana większość osób chodzi do terapeutów, prawda, z różnymi zaburzeniami. To może być OCD, czyli zaburzenia kompulsywno-impulsywne, to mogą być zaburzenia lękowe, etc. No tak jak powiedziałam, psychiatria, zdrowie psychiczne, no to jest nie tylko depresja, to jest po prostu cała taka gama różnych zaburzeń. No jeżeli tak spojrzymy statystycznie, no to i mamy bardzo dobrze wykształconych terapeutów z certyfikatem. Ja bardzo proszę, żeby chodzić do osób, które rzeczywiście znają się na tym zdrowiu psychicznym i mają papiery na to. Więc oni, znaczy jeżeli zobaczą, że terapia nie idzie z różnych powodów, często mówią, proszę się skonsultować i pójść do psychiatry, tak? To tak sobie wyobrażam, bo też do mnie trafiają, nie przede wszystkim, ale też pacjenci, którzy mówią, przyszedłem tutaj z powodu tego, że pan terapeuta powiedział, proszę skonsultować się z psychiatrą. I to jest taki głos, że no, żebym ja spojrzała, tak? Na to my, psychiatrzy. No kto decyduje o włączeniu leków? Proszę pana, psychiatria od samego początku naprawdę była taką dyscypliną i jest dyscypliną dialogu. Tu nie ma takiego et cathedra autorytetu jak chirurg czy tym podobne. My rozmawiamy, my tłumaczymy, tak? Ale odpowiadając na pytanie, kto decyduje, to znaczy kto mówi tak, to jest ten moment na leki, jakie leki, co one powodują, i kto przepisuje te leki? No to przepisuje lekarz, tak? Lekarz, psychiatra jest lekarzem, który zrobił specjalizację właśnie w tym kierunku.
1: I teraz ciało. To jest dla mnie najciekawsze. To znaczy, bo mężczyźni czasami zupełnie nie zwracają uwagi na ciało, wbrew pozorom. To znaczy nie zwracają uwagi na sygnały, które ciało im daje, że już za dużo potrzebujesz zwolnić, tak? Bo 90% ludzi dziś jest przekonanych o tym, że trzeba się spieszyć, że żyjemy w czasach, w których musimy biegać, że ludzie stwarzają sobie taki światopogląd, w którym ucieczka przed samym sobą jest normą, tak? Mhm. I teraz jakie sygnały ciała powinny być dla nas ważne? Bo ludzie mówią o tym, że czują się jak obici kijami, budzą się rano i...
0: Tak.
1: O tych sygnałach ciała niech pani powie, jeśli mogę.
0: Dobrze. I super, tak, i super, że pan powiedział. Ja tylko to powiem jedną rzecz, że my zapomnieliśmy o takim spoiwie łączącym głowę i ciało. Że nieraz mam takie poczucie, że głowa zaprzęga ciało do roboty i nie słyszy, a ciało chcąc się buntować mówi, nie, teraz będzie mnie bark bolał, żeby ta głowa usłyszała, zwolnij, tak? I dokładnie to samo mówi ciało, ciało nie słyszy to, co głowa. Naprawdę brakuje nam pewnego takiego spoiwa, czyli z taką łagodnością spojrzenia na siebie, tak? Całościowo, głowa i ciała. No to proszę pana, tak na szybko, tak? I tak z głowy, takie sygnały, można to powiedzieć sygnały, że twoja psychika mówi dość, tak? No, my możemy sobie tak powiedzieć. Postaram się powiedzieć o może 5-6 rzeczach, trochę, a później je trochę rozwinę. No to przede wszystkim to, co pan powiedział, ciągłe napięcie, którego nie da się rozluźnić. Często jest to napięcie w okolicach tutaj barku, karku, tak? Często. No i dobra, to jest pierwsza, później powiem, trochę rozwinę. Później na przykład u mężczyzn, ale też nie ma, złość bez powodu i bez hamulca, takie rozdrażnienie, tak wszystko drażni. Później może być brak energii mimo snu i odpoczynku. Po prostu nie mam energii, nie mam po prostu siły do życia. Może być wycofanie z relacji, unikanie ludzi. Może być ten obniżony nastrój i utrata sensu tego, co robiłam. Może być wypalenie zawodowe. No to wracając do tego pierwszego punktu, takie napięcie, którego nie da się rozluźnić, no to ramiona twarde jak beton, na przykład szczęka tutaj, żuchwa zaciśnięta, może być płytki oddech. I to jest taki ciało w trybie walcz lub uciekaj. I wtedy organizm mówi, nie potrzebuje już więcej bodźców, potrzebuje odpoczynku. Z przyjemnością, jeżeli pan będzie chętny, odpowiem, jak to jest oś pod wzgórze, przysadka nadnercze, dlaczego jesteśmy w takim stanie walcz lub uciekaj, ale to ewentualnie później. Drugie, ta złość bez powodu i te odhamowanie, tak? Takie, że kiedyś jeszcze trzymałeś tą impulsę, a teraz po prostu masz ten ląd taki krótki, no to wybuchowość jako pierwszy objaw przeciążenia. Proszę, pamiętajmy o tym, dobrze? Złość to często smutek taki w zbroi. Bo panowie, wy macie problem z nazywaniem emocji, tak? Wy nie umiecie tego. Ale już się to zmienia, to tak powiem. No i wtedy psychika szuka ujścia dla emocji, które nie zostały wysłuchane, tak? Czyli ta złość bez powodu, taka drażliwość, napięcie. Ten trzeci punkt, o którym mówiłam, brak tej energii, nawet jeżeli ten sen jest i nawet jeżeli odpoczywamy. No teraz były ferie, też pacjenci przychodzą, no byłem na nartach i znowuż nie mam siły, myślałam, że odpocznę. No to jest ten sygnał, że wstajesz zmęczony, nie potrafisz się zregenerować, zniknęła ciekawość świata, jakaś pasja, ta motywacja i twoje ciało mówi, nie chcę już walczyć, chcę wreszcie odetchnąć, tak? No mimo tego, że odpoczywasz, a ciągle czujesz się zmęczony, to jest red flag. Skonsultuj to ze specjalistą, skonsultuj, bo tak nie powinno być. No oczywiście możemy też, dygresja, robić różne badania, prawda? Proszę, pamiętajmy, że to jest medycyna. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma anemii. No dobra, ale to jest taka dygresja. Czwarty, ten sygnał, o który pan prosił, a ja mówię, to jest wycofanie z relacji, unikanie ludzi, czyli po prostu zamykanie się w sobie i to absolutnie nie jest egoizm. To jest no takie wycofanie, to mechanizm obronny. No można powiedzieć, że no co, no po prostu potrzebuję autentyczności albo ciszy, tak? Czyli ten mechanizm obronny. No i obniżony nastrój i utrata sensu tego, co się robi. I wtedy to nieraz zadaję pytanie czarnobictwo, tak? No przestaje się widzieć sens w tym, co się robi. Rzeczy, które niegdyś cieszyły, nie wywołują żadnego uczucia, żadnego. I psychika wtedy, można tak powiedzieć, że mówi, zatrzymaj się, zanim sam się zatracisz.
1: I można obiektywizować ten stan poprzez badania krwi i badania poziomu jakichś, nie wiem czego, ale wiem, że takie badania są.
0: Dobra. No to proszę pana, no niektórzy pytają się, o, jeżeli pani mówi o biochemii mózgu, noradrenaliny, serotoniny i dopaminy, to sprawdźmy to z krwi. Nie, tego się nie da sprawdzić z krwi, bo to jest w synapsie. Synapsa to są dwie komórki nerwowe po prostu. Nie da się tego sprawdzić, ale zanim psychiatra wejdzie ze swoimi lekami, które tak jak już pan powiedział, pacjenci się boją, ludzie się boją, chociaż już nie, no to musimy wykluczyć choroby somatyczne. To w każdym, jeżeli mamy lęki, musimy wykluczyć, mamy depresję, musimy wykluczyć. No tymi badaniami podstawowymi, no to proszę pana, jest morfologia, żeby zobaczyć, czy nie ma anemii. Bo jak jest anemia, no to po prostu, czyli za mało hemoglobiny, nie mamy siły, prawda? Oprócz morfologii, no oczywiście pamiętajmy o tarczycy, TSH FT4. Czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy przeciwnie, jest nadczynność tarczycy. Sprawdźmy cukier, wahania cukru, no to mogą hipoglikemia, hiperglikemia, no to są stany lękowe, różne takie objawy z ciała. To też po prostu różnicujemy. Bo proszę pana, bycie lekarzem, obojętnie jakiej specjalizacji, to oprócz tego, że my no, zbieramy wywiad, zapisujemy sobie, jakie są objawy, my różnicujemy. Różnicujemy, czyli dopasowujemy różne choroby, tak? Różnicujemy, a później decydujemy i później wybieramy leki, tak? To jest mniej więcej taki
1: proces. Tak, ale ja czytałem o badaniach przeprowadzonych w Polsce, w których jakąś grupę osób naświetlano właśnie tym światłem rozproszonym. Tam się wzrok pod pewnym kątem, o konkretnej godzinie dnia się to robiło i tak dalej. I były badania krwi przed rozpoczęciem takiego cyklu naświetleń i potem po miesiącu chyba, czy po 3 miesiącach, już nie pamiętam. I badano, nie wiem, czy można badać poziom... Jaki jest wskaźnik? Nie pamiętam tego, co badano, ale badano obecność konkretnej substancji organicznej, którą produkuje mózg, czy też produkuje nasze ciało we krwi. I w tych wynikach badań, które czytałem, to było koniec lat 90. I tam była wykazana, że jest jakaś skuteczność tych naświetleń wynikających z korelacji i ze zwiększenia się poziomu tego hormonu, czy nie wiem czego, we krwi pacjenta. Czyli te badania nie stały się powszechnie znane, bądź były źle przeprowadzone. Czy dobrze rozumiem?
0: Jeżeli pod koniec lat 90. ja wtedy byłam studentką, wie pan co, jakoś powiem tak, przepraszam, nie pamiętam, pewnie powinnam, ale nie, no nie da rady po prostu wszystkich badań pamiętać, ale z przyjemnością sobie później po naszym wywiadzie poszukam to badanie, bo tak sobie myślę, bo naświetlanie światłem i oprócz być może melatoniny, ale to...
1: Tak, to chyba jest, chodziło o melatoninę.
0: O sen. Ale to chodzi o sen, prawda? Żeby czy to wpłynie na regulację snu. No, absolutnie jest taki sposób leczenia światła. Jest światłoterapia po prostu. To są też takie lampy. To jest sprawdzony sposób leczenia łagodnych zaburzeń depresyjnych. Łagodnych, proszę pana, bo jeżeli tak. Pacjent jest z taką ciężką depresją, no to nie
1: światło powiem. Światło mu nie pomoże.
0: Przede wszystkim nie pomoże, tak? No tutaj trzeba zaproponować leki, bo proszę pana, jak w psychiatrii umierają ludzie przez samobójstwo, tak? I to jest bardzo przykre. I to jest bardzo przykre i tego nie chcemy i musimy być czujni, wyłapywać to. No tak, psychiatria ma, no ma osoby, które odchodzą, tak? Z powodu zaburzeń, ciężkich zaburzeń. A tego nie chcemy.
1: Tak. Dotarliśmy do jakiejś granicy, tak? Bo mówimy o tak ciężkich przypadkach depresji, które już no, prowadzą do tego, żeby do zakończenia istnienia. To są rzeczy straszne. Mnie zastanawia, pewnie o tym nie jesteśmy w stanie dziś niczego stwierdzić, ale też granica pomiędzy duchowością a rozumieniem świata psychicznego, chociaż tego nie chciałbym dotykać. Co jeszcze psychiatria wie z pewnością dowodu naukowego na temat depresji mężczyzn? Bo rozmawialiśmy dużo o tych kontekstach kulturowych, o tym w jaki sposób ludzie się postrzegają, mężczyźni się postrzegają, ale co jeszcze wiemy z taką pewnością, o czym warto mówić, że ludziom, którzy, mężczyznom, którzy być może rozpoznają w sobie te wskaźniki, o których pani powiedziała, że to są wskaźniki, no warto jest zapytać się specjalisty, czy nic mi nie jest.
0: Jakby to ująć? Proszę pana, depresja to jest po prostu choroba. Żeby stwierdzić, że to jest choroba, to tak jak rozmawialiśmy, muszą być spełnione różne elementy w odpowiednim czasie. Ale często przed depresją mogą być zaburzenia lękowe, tak? I co ja bym mogła powiedzieć mężczyźnie, który być może cierpi, tak? No to żeby nie bał się pójść, to ja teraz cytuję Filipa Cembale, który ostatnio był Światowy Dzień Tam Zdrowia, depresji, i on świetną miał taką rolkę. I on powiedział: nie bój się pójść po moc. Pójść po pomoc, tak? Pójść po moc jako po pomoc. Chciałabym panom powiedzieć to. Wy bardzo boicie się takiej oceny, że zostaniecie ocenieni, jak każdy z nas, tak? Jak każdy, ale wy przede wszystkim. I jeżeli odczuwasz u siebie to, że to nie jesteś ty taki, jaki pamiętasz i być może sobie myślisz, dobra, to jest moja peseloza, prawda? To powiem ci tak, nie. Porozmawiaj ze swoją żoną, partnerką o tym, co się dzieje, bo tutaj mówimy i dążymy do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Tak jak my jako społeczeństwo jesteśmy w trakcie ewolucji, prawda? I to, co mogę powiedzieć, że naprawdę pan redaktor i myślę, że ja jesteśmy tym pokoleniem, gdzie w szkole nie uczono nas nazywać emocji, mówić jak się czujesz i tym podobne, albo w ogóle nazywać to. Nie, po prostu to było takie w powijakach. Bardzo dużo się teraz mówi o tym, żeby być takim transparentnym, więc a to, że potrafimy rozeznać i nazwać pewną emocję, która w nas jest, czy to jest lęk, czy smutek, czy złość, czy radość, czy wdzięczność, czy tym podobne, no to po prostu pomaga nam trochę zbuforować to, co się dzieje wewnątrz. I mówimy tutaj i chcemy dążyć do tego, żeby być takim dojrzałym emocjonalnie. Co to znaczy, jak można powiedzieć? To pewna taka umiejętność czucia, rozumienia, działania ze sobą, nawet wtedy, gdy te emocje, które przeżywamy, są trudne. Panowie, wy macie zbroję, wy zawsze mieliście zbroję, bo wy jesteście od tego, żeby tam walczyć, chronić. I to, co pan powiedział, co bardzo wybrzmiało w moich uszach, że jeżeli mężczyzna jest chory, to poczucie bezpieczeństwa rodziny spada. Ojej, trochę mnie to zaniepokoiło, bo tak naprawdę ja bym powiedziała tak, mężczyzna zdrowy to bezpieczeństwo rodziny, a to, że będzie miał różny etap w życiu, No, to jest normalne, to jest życie, prawda? A sztuką jest umieć pójść po pomoc wtedy, kiedy zapala się ta czerwona lampka. Więc powiedziałabym, że no właśnie, żeby partnerki, żony były po prostu wyczulone z taką łagodnością, czułością, ze zrozumieniem, a nie oceną podchodziły, ani oczekiwaniami, bo też są oczekiwania, prawda, względem być męża, no w zależności jaki to jest tam układ, no i żeby nie bać się, po prostu powiem panu tak, kiedy przychodzi pacjent do mojego gabinetu, jedne z pierwszych zdań, które ja zadaję, to jest: czy się pan boi? I zawsze się boją. A gabinet psychiatryczny to nie jest miejsce właśnie, znaczy ja sobie postawiłam za cel i każdy psychiatra, ma być miejscem bezpiecznym. Tutaj przychodzą różni ludzie z różnych scen politycznych, skrajne. I bo się idzie do specjalisty. I tak jak pan redaktor zadał pytanie a propos, żeby chodzić do specjalisty, który jest podobny światopoglądowo, więc ja bym panu powiedziała, że może w psychoterapii było, znaczy może psychoterapia na początek tak, ale psychiatra, no to ja bym chciała pójść do takiego, który jest naprawdę specjalistą, który ma doświadczenie, bo nie ma czegoś takiego, proszę mi uwierzyć, ja jestem osobą wierzącą, tak? I przychodzą no, do mnie różne osoby, to nie jest miejsce ewangelizacyjne, tak? Po prostu przychodzą do mnie, ja mam w sobie miłość chrześcijańską do każdego człowieka, do każdego. Ja nie oceniam.
1: Tak, ale ja mówię o takiej sytuacji, gdzie kobieta idzie do terapeuty i w pierwszej rozmowie terapeutka jej mówi, to się rozwiedź.
0: A nie, no to pytanie, czy to jest terapeuta, który ma certyfikat?
1: Tak, ma certyfikat, jest buddystą, trzykrotnie rozwiedzionym człowiekiem. Także oczywiście no to nie jest anegdota, brzmi anegdotycznie, ale chodzi o to, że no, taki jest trend dziś, jak pani mówi o XXI wieku, to dziś terapeuci piszą, jestem żydowskim terapeutą, jestem ateistą terapeutą, jestem katolikiem terapeutą i taka jest moda w tej chwili, przynajmniej w Nowym Jorku.
0: Rozumiem, bo ja tego, przepraszam, że wejdę w słowo, ja jakoś nie spotkałam się z tym, ale może to jest jakiś taki trend, który no nie wiem, nie spotkałam się z tym. Proszę państwa, proszę pana, no nas
1: A to zupełnie nie dotyczy lekarzy, tak? No bo lekarz zajmuje się zupełnie czymś innym i lekarz zajmuje się człowiekiem jako całością i pani bada inne przestrzeni i nigdy by pani nikomu nie powiedziała, że rozwiązaniem jest rozwód. Tak, ja tu w tej figurze tej osoby widzę po prostu niedojrzałość i taką próbę sprowadzenia świata do własnego poziomu. Także, ale znam kilkanaście osób, które właśnie po spotkaniach z terapeutami, psychologami głęboko cierpiały, ponieważ nastąpiło w pewnym momencie zderzenie tych wartości najwyższych, tak? I jak rozumiem, to całkowicie nieprofesjonalne były
0: znaczy, terapie. Nikt z nas, ani psychiatrów, ani terapeutów, nikt z nas nie jest po to i nie możemy, my nawet nie możemy dawać wprost rozwiązań, pytań, nie możemy. Sztuką naszą, znaczy terapeutów, jest zadawać pytanie, żeby był wgląd po prostu, to jest sztuka zadawania pytania, a nie dawania rad, absolutnie. Ale ja myślę, że rynek zweryfikuje, tak? No teraz też jest ustawa o tym zawodzie lekarza, nie lekarza, tylko psychologa, mówiąc szczerze, nie zagłębiłam się, ale mam taką nadzieję, że bardzo uporządkował, że kto może zajmować się terapią, no, czy zawodem tym no, psychologa. Taką mam nadzieję, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie czytałam tej ustawy.
1: Proszę sformułować taką ostatnią radę. Może pani spróbować przekonać tę jedną osobę, która nie jest przekonana, że mężczyzna powinien iść do psychiatry i bo mimo tego, że ma te...
0: Do specjalisty.
1: Tak, mimo tego, że czuje smutek, że ma ciągłe, jest w ciągłym napięciu, że złość bez powodu wybucha, tak? Że braki energii, że utrata sensu, unikanie ludzi. Tak, mam to wszystko, ale jednak się boję pójść do specjalisty.
0: Ojejku, właśnie powiedział mi pan to, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć tak. No chciałam powiedzieć, proszę pana, jeżeli widzi, znaczy, proszę pana, który mnie teraz słucha, jeżeli widzi pan, że ucieczką jest pracoholizm, albo siłownia, albo złość, wycofanie, zmęczenie, utrata libida, czy przyjemności, to jest ten moment, żeby pójść po moc, czyli po pomoc. A kto to będzie, w zależności od tego, czy się boisz psychiatry, czy nie, czy to będzie psycholog, czy to będzie psychoterapeuta, czy to będzie psychiatra, proszę wybierz. Pamiętaj, że w tej mojej dziedzinie zdrowia psychicznego jest przede wszystkim dialog. Nikt nie zmusi cię wziąć na siłę leki, a przed tym, jak będzie, jeżeli będzie się kwalifikował na leki, to obiecuję ci i wiem, że bardzo zostaniesz poinformowany, jak one działają, na co działają, kiedy możesz się spodziewać poprawy samopoczucia, jakie mogą być działania niepożądane na samym początku, które potrwają ewentualnie parę dni. I najważniejsza taka wiadomość jest taka, najbardziej optymistyczna, że depresję męska łatwo się leczy. Naprawdę łatwo się leczy.
1: I znamy takich ludzi, którzy po krótkim epizodzie brania leków przychodzą do psychiatry i mówią: proszę pana, proszę pani, jest jak było, jestem normalnie funkcjonującym człowiekiem. I pamiętam ten czas depresji jako jakiś sen, zły sen, który zresztą ten czas słabo pamiętam. I dzięki temu, że zastosowałem się do tego, co wie dziś nauka oparta na doświadczeniu, tak? Nauka oparta na dowodzie, dzięki temu, że zastosowałem się do tych zaleceń, to zniknął smutek, to ciągłe napięcie, utrata sensu i mam radość życia. Ilu pani miała takich pacjentów, którzy pamiętali, żeby się podzielić z panią taką dobrą nowiną?
0: I zaskoczę pana tak. Mało mam osób, które nie zdrowieją. Wszyscy. Nie powiedzą tak pięknie jak pan. Tak, że tutaj to nie. Oni powiedzą: Jezu, naprawdę tak można żyć? Naprawdę tak można żyć? Jako i życie. I mówią: pani doktor, dziękuję. A ja wtedy mam poczucie, wie pan co? Takiego w ogóle sensu bycia lekarzem, bo to, co robi psychiatra, to przywraca pewną nadzieję. Wie pan, depresja to jest ból fizyczny, egzystencjonalny, wielki. I kiedy wraca się do siebie, do normalności, to jest takie w ogóle poczucie sensu tego, co ja robię, tak? Bycia lekarzem.
1: Tak. Ludzie często nie wierzą, że mogli żyć tak, jak żyli przez wiele lat, jak już są na tym, na powierzchni.
0: Chociaż pamiętają i bardzo nie chcą tak się czuć. Bardzo nie chcą. Ale ja mówię, proszę pana, to jest pan ubogacony doświadczeniem kontaktu z psychiatrą i ja byłam tylko epizodem w pana życiu.
1: Doktor Magdalena Fudała, Janc pożegnała się z państwem w ten sposób. Ja również. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję pani doktor.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radości.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, Ty, który jesteś, Panie, który opiekujesz się, który czuwasz, który nie odsuwasz się od nas, nawet kiedy jesteśmy gotowi robić złe rzeczy i robimy. Panie, Ty, który czekasz na każdego, daj nam, Panie, siły, by Cię chwalić, byśmy potrafili mówić to, co Tobie się będzie podobać. Panie, otwieraj nasze serce, Panie, na Twoją łaskę. Niech ona w nas pracuje, niech nas przemienia, niech daje wszystkim wokół nas poznać, że Ty jesteś. Daj nam, Panie, ten czas, opiekuj się naszymi rodzinami. Jezu, niech Twoja krew nas ochrania, niech żaden zły duch nie ma do nas dostępu. Panie, niech wychodzą te rzeczy, które Ty chcesz, żeby ujrzały światło dzienne, bo dzięki Twojej miłości my możemy przyjąć każdą prawdę przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Duch Święty, przychodź, Maryjo, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: Pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Justyna. Witaj.
3: Witam.
0: Jakiego pytania się spodziewałaś?
3: Oj. Myślę, że usłyszę pytanie, kim jest dla mnie Bóg. I tak naprawdę chyba tylko tego jedynego pytania jestem pewna. Chciałam po prostu przyjść i powiedzieć tak jak, tak prosto z serca to, co czuję.
0: Dlaczego chciałaś?
3: Mam nadzieję, że to, co powiem, pomoże chociaż jednej osobie. To był taka wiara, powiedziałabym, wyuczona troszeczkę. To było dość duże miasto, bo około 250 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że nie jest to najmniejsza miejscowość. Rodzina wierząca, praktykująca, zarówno ta bliska, jak i ta dalsza.
0: Czy miałaś jakichś świadków, osoby, przez które widziałaś coś, co cię dziwiło? Ludzi, przez których było widać Pana Boga w swoim dzieciństwie, w młodości?
3: Myślę, że takimi osobami byli moi dziadkowie. Oni byli bardzo wierzący i bardzo tacy pogodzeni i nadal są bardzo tacy pogodzeni i ufający, że wszystko, co idzie, idzie od Pana i to musi być dobre i po prostu powinniśmy to zaakceptować.
0: I nie są w tym sztuczni, w tej akceptacji?
3: Nie, nie. Dla mnie to było właśnie...
0: Czyli prawdziwi świadkowie.
3: Oni byli tacy, tak, tacy byli naturalni bardzo. I takim świadkiem nie z otoczenia mojego bliskiego, natomiast myślę, że jest to świadek bliski wielu, wielu ludziom, nie tylko Polakom, chociaż myślę, że Polakom szczególnie, to Jan Paweł II. Jak byłam młodsza i jeszcze nie bardzo rozumiałam, co się tak naprawdę wokół mnie dzieje, to zawsze jak patrzyłam na papieża, to wydawało mi się, że kurczę, on jest tak blisko, on musi coś wiedzieć. Coś jest, coś w tym wszystkim jest. Nie bardzo rozumiałam co, ale jak patrzyłam i jak widziałam, jaki on jest taki spokojny, taki właśnie pogodzony, ale jednocześnie też wesoły, taki dobry, ciepły. I miałam pewność, że on jest blisko gdzieś tej wielkiej tajemnicy, która nas otacza. I patrzyłam na niego i wiedziałam, że na pewno tam coś jest, jakaś tajemnica, tylko troszeczkę brakowało mi osób, które tą tajemnicę mogłyby mi wyjaśnić. Chowałam się po kątach, tak, wynajdywałam wszystkie najczarniejsze, że tak powiem, najmniej uczęszczane kąty i tam sobie cichutko siedziałam ze swoimi książkami i pożerałam jedną książkę za drugą. Myślę, że to troszeczkę wynikało z tego, że moi rodzice byli, bardziej moja mama była taką osobą, która bała się troszeczkę wypuścić mnie na ten świat, który jest taki straszny i brutalny, więc trzymała mnie, może nie pod kloszem, natomiast nie wydłużała tej smyczy na aż tak daleko, jakbym chciała. Tak bym powiedziała, może brzydko troszeczkę. Natomiast...
0: Kiedy ci zaczęła ta smycz uwierać?
3: Myślę, że ona mnie nie uwierała tak do końca. Mnie było trochę wygodnie z tym wszystkim, dlatego że ja nie byłam też i nie jestem taką osobą, która lubi świecić gdzieś w reflektorach, więc te moje książki, muzyka, później grupa takich znajomych, przyjaciół, sprawdzonych, to był taki świat, w którym mnie było bardzo dobrze i ja de facto nie szukałam jakiegoś innego świata. Mnie było tam dobrze.
0: Było ostro czy nie w liceum?
3: W liceum było bardzo grzecznie. Bardzo. Chodziłam do liceum, w którym było na kilkaset dziewczyn tylko dwóch chłopaków, chociaż nie było to żeńskie liceum, natomiast było to liceum o profilu ekonomicznym, w związku z tym...
0: Księgowe.
3: Tak, tak. Ekonomistki, księgowe, panie związane właśnie z buchalterią. Wiele rzeczy tam widziałam w tym liceum. Było nas dużo, i byłyśmy same, więc czasami puszczały hamulce. Mówi się, że dziewczyny same w swoim towarzystwie potrafią być dużo bardziej niegrzeczne niż chłopcy.
0: Co widziałaś?
3: Oj, co widziałam? Wiele rzeczy, które do tej pory nie mieszczą mi się absolutnie w głowie, więc to, co się działo na naszych wspólnych imprezach z męskim liceum elektrycznym, bądź to, co się działo na wycieczkach i wieczorami i nocami, kiedy panie znikały w swoim pokoju, a dziewczyny przyprowadzały kolegów. A wiele rozmów, które utkwiły mi w pamięci, to są rzeczy, które zapamiętam i których się w pewnym sensie boję teraz jako matka dziewczyny. Natomiast no, też patrzę z tego punktu, znaczy, patrzę na to też w ten sposób, że ja jakoś i wiele też dziewczyn w tym liceum było zupełnie innych, więc mam nadzieję, że uda mi się poprowadzić swoją córkę trochę inną drogą niż ta, która mi się nadal bardzo, bardzo nie podoba.
0: Ale jak na to reagowałaś? Oburzało cię to, pociągało?
3: Może to dziwne, ale śmieszyło mnie to. Na początku mnie, teraz mnie przeraża, już jako taką osobę, która patrzy z perspektywy na to. Natomiast będąc wtedy tam, w środku tego wszystkiego, co się dzieje, to patrzyłam na to, na te zachowania dziwne. Oczywiście czułam się zniesmaczona tak w momencie, kiedy stawałam się świadkiem. Natomiast później, zastanawiając się chwilę nad tym, po prostu mnie to śmieszyło. I taka przychodziła taka trochę, może nie litość, nie wiem dokładnie, jak to określić. Natomiast no, taki żal, że tak naprawdę to one, te dziewczyny czasami w głębi serca, no, one nie są złe, natomiast gdzieś tam po drodze się pogubiły i poszły może w niewłaściwą stronę.
0: Jak Bóg wtedy jest obecny, czy w ogóle jest obecny jeszcze w twoim życiu?
3: Nadal jest obok. Jest gdzieś tam. Wybieramy się do kościoła w niedzielę. Oczywiście w święta chodzimy do kościoła.
0: Ale na twoje życie nie ma większego wpływu?
3: Nie przeszkadza mi w moim codziennym życiu. Dorosłość tak naprawdę zaczęła się dla mnie na studiach, kiedy musiałam się wyprowadzić z domu i musiałam zarobić na swoje własne utrzymanie. I to zaczęło się dokładnie wtedy.
0: Inne miasto?
3: Nie, zostałam w tym samym mieście, natomiast musiałam się wyprowadzić z domu. Tak, miałam powiedzieć z mieszkania, ale nie, z domu.
0: Tak było? To było trudne dla ciebie?
3: Było trudne, ponieważ wyprowadzałam się po wielkich kłótniach i po wielkich po wielkich kłótniach z moją mamą.
0: Ona chciała tego, czy nie chciała, żeby się wyprowadziła?
3: Myślę, że nie chciała, tak patrzę na to wszystko.

0: moja mama miała problemy z alkoholem. I taty nie było w domu praktycznie w ogóle, ponieważ zarabiał, będąc gdzieś na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontrakcie za granicą. No i nie do końca zaczęło nam się układać z mamą przez to, że ja zaczęłam jawnie mówić, że nie podoba mi się to, że ona pije. I nie akceptuję jej zachowania. I to było przyczyną tego, że musiałam się wyprowadzić z domu.
1: Masz rodzeństwo?
0: Mam.
1: Młodszych, starszych?
0: Mam młodszego brata.
1: Jak on reagował na tę sytuację? Czy też zobaczył to, co z mamą się dzieje?
0: Tak, my wiedzieliśmy o tym już wcześniej, natomiast nie wiedzieliśmy za bardzo, co zrobić z tym. Nie mieliśmy osoby, która była gdzieś obok nas, która mogłaby nam pomóc, takiej dorosłej osoby, która by wiedziała, co trzeba zrobić. Troszeczkę się tak szarpaliśmy, tam próbowaliśmy, może gdzieś, może do jakiegoś psychologa, może coś, jakieś, ale no nie do końca.
1: Z ojcem się nie dało pogadać o tym?
0: Dało się, natomiast on w pewnym sensie uciekał w pracę.
1: Czyli on miał świadomość tego i uciekł?
0: On miał świadomość tego, tak. Natomiast no, tłumaczył sobie, że musi zarabiać pieniądze, żeby utrzymywać rodzinę. I de facto to my zostaliśmy sami z tym problemem. Bo raz na jakiś czas, jak tata przyjeżdżał, było super. Wszystko było fajnie, właśnie kochająca się rodzina, chodziliśmy do kościoła. Natomiast to wszystko było takie no, na pokaz jednak mimo wszystko.
1: I jak wyglądało twoje dorosłe życie?
0: Pierwsza rzecz, jaka mi, jak spytałeś mnie teraz, pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to ubogo. Wyjeżdżałam na kilka miesięcy do pracy, na całe ferie letnie i na zimowe, studenckie. Ponieważ mój rektor do spraw studenckich, pani rektor, wiedziała, jak wyglądała moja sytuacja, czasami pozwalała mi na dłuższe pozostanie w pracy. I dostałam też indywidualny tok studiów, który umożliwiał mi właśnie czasami zdawanie w późniejszym terminie bądź w innym terminie egzaminów. W związku z tym mogłam wyjechać na troszeczkę dłużej i zarabiać pieniądze po to, żeby później podzielić je dokładnie co do złotówki na każdy dzień tygodnia, kupić sobie książki, kupić sobie ubrania, opłacić wynajęty pokój.
1: Jak się w tym
0: na stacji. Ojejku. Może to dziwnie zabrzmi, ale dobrze. Dobrze o tyle, że byłam zależna sama od siebie i byłam wolna. Jedyne, co mnie gdzieś tam wewnątrz uwierało, to to, że zostawiłam brata z mamą. I to było dla mnie ciężkie.
1: Jak sprawy damsko-męskie? Bo w liceum, znaczy w szkole średniej patrzyłaś na to. Wszystko, co się wokół ciebie działo, z dystansem.
0: Tak, z dystansem. Miałam wtedy chłopaka, swoją pierwszą wielką miłość. Spotykaliśmy się jakiś czas, kilka lat. Później na studiach to się zmieniło. Rozstaliśmy się wcześniej przed studiami. Na studiach poznałam mężczyznę. Oj, jak powiedziałam, nawet teraz nieświadomie cofając się do tego, co przed chwilą powiedziałam, w średniej szkole miałam chłopaka, a na studiach poznałam mężczyznę. Na studiach poznałam mężczyznę, który jest teraz moim mężem. I zaczęliśmy się spotykać i byliśmy ze sobą całe studia. On mnie bardzo wspierał, bardzo mi pomagał. Śmieję się, że czasami dokarmiał mnie i jego rodzice wiedzieli, jaka jest moja sytuacja, więc podsyłali mi jakieś owoce, ciasta i takie rzeczy. I jak było bardzo ciężko, to mi pomagali. Natomiast no, Paweł pomógł mi bardzo, przede wszystkim psychicznie. Wspierał mnie w tym ciężkim, jednak mimo wszystko czasie. Ciężkim, ale pięknym. Też wspominam ten czas.

0: bardzo pozytywnie, ponieważ osoba, u której mieszkałam na stacji, jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dużo mi pomogła. Jest to bardzo dobra osoba. Mam nadzieję, że nie obrazi się, że powiem, że ma na imię Jola. Jak będzie tego słuchała, a słucha was często, to myślę, że się ucieszy. I bardzo chciałabym jej podziękować. Zresztą robiłam to już wielokrotnie za tą pomoc, której mi wtedy udzieliła i no i nadal udziela.
1: A jak myślisz, jak Pan Bóg patrzył na ten czas twój? Pierwszy etap dorosłości. Co widział? Bo on widzi wszystko.
0: Myślę, że widział osobę taką zagubioną, szukającą, cały czas szukającą swojego miejsca na ziemi.
1: Czy stosunek do przykazań wtedy był dla ciebie istotny, czy nie?
0: Stosunek do przykazań był o tyle istotny, że przykazania w pewnym sensie są też takimi normami moralnymi, które nawet nie będąc osobą wierzącą, praktykującą, no te normy taka osoba nawet niewierząca przestrzega. W związku z tym te przykazania były dla mnie ważne, natomiast nadal niejako przykazania kościoła, w którym jestem. Może w ten sposób. Więc Bóg widział osobę, która szuka, która gdzieś tam się gubi, może nie do końca wszystkich przykazań przestrzega. Natomiast patrząc z perspektywy czasu i też patrząc z boku troszeczkę na siebie wtedy, mogę powiedzieć, że to nie był w pewnym sensie dla Boga stracony czas przeze mnie. Jestem osobą, która lubi pomagać ludziom i czy wierzyłabym w Boga, czy nie wierzyłabym w Boga takiego, czy innego, czy byłabym w tym kościele, czy w innym, zawsze bym tym ludziom pomagała, bo wierzę, że tak naprawdę tylko dobroć i miłość jest rzeczą ważną. W związku z tym zawsze starałam się pomagać ludziom, a przez to, że dużo tego ciepła i pomocy sama też dostałam, to wiem, że jestem przekonana, że tą pomoc chcę i powinnam udzielać też innym osobom. W związku z tym no też na co dzień starałam się pomagać ludziom.

0: Na studiach spotkałam grupę ludzi i wykładowcę, którzy organizowali spotkania dla różnych, dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Tam pierwszy raz tak troszeczkę bliżej spotkałam się z wiedzą, z różnymi dziedzinami nauki oczywiście, natomiast też z taką wiedzą, którą był zafascynowany profesor, którego się broniłam. Mój profesor zajmował się gematrią, czyli poszukiwał wartości przypisanych do każdej z liczb, która jest.
1: Czy gematria to jest takie absurdalne przekonanie, że każda litera hebrajska przyporządkowana jest liczbie i że wszystko jest tam matematycznie dokładnie napisane i koniec świata również jest opisany?
0: Dokładnie. W związku z tym w Biblii, w Starym Testamencie jest ukryty kod, wedle którego możemy czytać różne tajemne informacje.
1: Wiedza tajemna.
0: Tak.
1: Jak nazywał się profesor?
0: Profesor Wierciński.
1: Świętej pamięci.
0: Tak, świętej pamięci profesor Wierciński. No chociaż ja jakoś do końca nie mogę uwierzyć, że on nie żyje. W sposób jawny mówił, że pójdzie do piekła za to, co zrobił. I on o tym wie.
1: Jaka była konsekwencja wejścia w środowisko okultystyczne, gnostyckie?
0: Na początku myślę, że konsekwencji nie było żadnych. Przynajmniej ja ich nie zauważałam. Czytałam trochę więcej książek związanych właśnie z jakimiś tajemnymi mocami, wiedzą tajemną. Zaczęłam się zajmować takimi rzeczami. Natomiast nie czułam w takim życiu codziennym
1: konsekwencji. Kiedy je zobaczyłaś?
0: Dużo później. Dużo później, jak zrozumiałam, jak duże zagrożenie to może być dla człowieka, dopiero wtedy zaczęłam zauważać konsekwencje. Ale to przyszło tak naprawdę bardzo późno. Kilkanaście lat później.
1: I jak te kilkanaście lat etapami przebiegają? Powiedziałaś, że znajomość z Pawłem była na studiach, czyli skończyła się, tak?
0: Nie, ona trwała cały czas. Przeprowadziliśmy się do Warszawy. Znaleźliśmy tutaj pracę. I żyliśmy przez te kilka lat bardzo tak sobie spokojnie. Z dnia na dzień. Nie można powiedzieć, że źle. Bez fajerwerków. Natomiast z dnia na dzień powoli to życie sobie w jakiś tam sposób układaliśmy. Tak jak wiele tysięcy młodych ludzi w tym mieście.
1: Poza kościołem, poza sakramentem?
0: Poza zupełnie.
1: I co się
0: uważałam, że papier nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny. Po co? Po co, jeśli jest nam ze sobą tak dobrze, tyle lat już przecież, to po co nam sakrament? Przecież to tylko papier. Znaleźliśmy pracę i tak naprawdę praca zaczęła nas gdzieś tam ogarniać, szaleństwo pracy. Po dłuższym czasie okazało się, że zaczynamy się powoli gdzieś gubić. Coraz więcej pracy u Pawła, trochę u mnie. I przyszedł taki moment, kiedy stwierdziliśmy, a tak naprawdę bardziej ja, że już żyjemy zupełnie obok siebie. W tym samym mieszkaniu oczywiście wyjeżdżamy w to samo miejsce do naszych rodzin, spędzamy razem czas, natomiast już bardziej obok siebie, a nie razem.
1: Czy tę wiedzę tajemną pogłębiałaś, czy nie?
0: Cały czas czytałam książki, cały czas byłam ciekawa. W jakiś sposób próbowałam sobie ułożyć to wszystko w głowie, jak to jest, że tam jest Bóg, a my jesteśmy tutaj na ziemi. Gdzie te inne światy, które są równoległe może, gdzie ta moc, która drzemie w ludziach, bo przecież jak się nosi pierścień Atlantów na przykład, to ma się taką wspaniałą ochronę. Co to jest pierścień Atlantów? Co to są właśnie te światy w naległym masę? Po prostu pojęć.
1: Nosiłaś jakieś...
0: Tak, nosiłam pierścień Atlantów.
1: I doszłaś do wniosku, że żyjecie obok.
0: Tak. Po rozmowie, którą odbyliśmy, zabrałam rzeczy i wyprowadziłam się z domu. Rozstaliśmy się. Co śmieszne, tutaj jeszcze muszę wrócić troszeczkę, cofnąć się kilka lat wstecz, a dokładnie jakieś 2-3 lata wstecz. Na jednej z imprez integracyjnych, firmowych była wróżka, do której poszłam. I ta wróżka powiedziała mi, że za 2-3 lata my się rozstaniemy. I ja potraktowałam to zupełnie jak zabawę. Byłam pierwszy raz wtedy u wróżki. I tak jak mówię, potraktowałam to jako zabawę, natomiast gdzieś tam w głowie z tyłu zapadło mi to i zostało. Później o tym zupełnie zapomniałam. I przypomniałam sobie dopiero w momencie, kiedy się rozstaliśmy.
1: Po, tak.
0: Po tym, jak się rozstaliśmy, zaczęłam się zastanawiać jeszcze raz, po raz tysięczny, analizować, dlaczego tak się stało. I przypomniały mi się właśnie słowa tej wróżki, że się rozstaniemy za tam 2-3 lata, jakoś jesienią. Wszystko się zgadzało idealnie. No to co? Zaczęłam szperać i szukać wizytówki tej wróżki. Gdzieś tam jakaś koleżanka z firmy, ktoś tam miał, wiedział, gdzie ona przyjmuje. No i się zaczęło. Poszłam do niej. Nie poszłam sama, wyciągnęłam koleżankę. Poszłyśmy do tej wróżki. No bo oczywiście ja byłam w rozterce, byłam zagubiona zupełnie, nie wiedziałam, co robić. Po tylu latach spędzonych z jedną osobą w obcym mieście, tak czułam się zupełnie nieswojo. I wydawało mi się, że no tak, jak ona wiedziała wtedy, co się stanie, to teraz też mi na pewno powie coś ważnego, co potrafi mi w jakiś tam sposób się skierować na właściwy i odpowiedni tor. Powiedziała mi wiele rzeczy z perspektywy czasu. Teraz mogę powiedzieć, że... żadna z tych rzeczy nie była dobra. Ona oczywiście powiedziała mi, co powinnam zrobić. Powiedziała mi kilka rzeczy na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat mojej przeszłości.
1: Których nie powinna znać.
0: Tak, oczywiście. No i kurczę, tak zaczęłam się wtedy zastanawiać, gdzie iść. On nie wskazała mi żadnego jakiegoś konkretnego kierunku. On bardziej mi opowiedziała, co tam się będzie działo. W związku z tym ja zaczęłam do niej chodzić. Byłam u niej kilka razy, za każdym razem z kimś.
1: Wróżyła kartami?
0: Runami. Kartami. Oprócz tego jeszcze z daty urodzin.
1: Numerologia?
0: Numerologia, tak.
1: Karty tarota czy zwykłe?
0: Tarota. Tarot. W międzyczasie oczywiście ja też szukałam, próbowałam sama sobie stawiać tarota. Sprawdzałam na różnych forach, chodziłam, szukałam jakiejś numerologii, jakieś takie rzeczy.
1: Karty do ciebie mówiły czy nie?
0: Przyznam, że nie do końca potrafiłam je czytać.
1: Nie. Wibrowały? Widziałeś, że powietrze się rusza, czy nie?
0: Nie. Nie. Natomiast częściej zdarzało się, że miałam jakieś sny, które pokazywały mi jakąś drogę, którą powinnam podjąć, czy działanie, które powinnam podjąć, bądź coś, co się wydarzy i rzeczywiście się wydarzało za jakiś czas. To już miałam, przyznam szczerze, że to miałam też wcześniej, już będąc małą dziewczynką. Moja mama kiedyś opowiedziała mi, że jak byłam mała, bardzo często się budziłam i opowiadałam mamie, o czym rozmawiałam ze zmarłymi. Moja mama się bardzo tego bała. I mówiła mi nawet, że była ze mną u księdza i ksiądz ze mną rozmawiał na ten temat. Ja nie pamiętam tych rozmów. Pamiętam tylko kilka snów.

0: międzyczasie kolega, który jest osobą wierzącą i praktykującą z przekonania, nie z tradycji, ten kolega zauważył, że ja się zaczynam szamotać. I znał mnie wcześniej i wiedział, zauważył, że dzieje się coś złego w moim życiu. I kilka razy wyciągnął mnie na jakąś rozmowę, podczas której ja opowiedziałam mu, co się dzieje. I on powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła i porozmawiała może z księdzem na temat moich problemów, które mam. Ja się broniłam rękami i nogami. Tym bardziej, że powiedział mi, że dobrze byłoby, gdybym poszła do spowiedzi. Gdzie do spowiedzi? Ja po tylu latach, kiedy nie byłam w kościele, bo już później przestałam chodzić do kościoła. Byłam wtedy sama. Później zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Wyciągnął mnie do kościoła na sposób. Zabrał mnie na mszę, gdzie dominikanie wszyscy wychodzą z klasztoru i podczas jednej mszy wszyscy się spotykają, śpiewają. I to było tak piękne, że przyciągnął mnie do tego kościoła właśnie przez
1: atrakcją.
0: Atrakcją, dokładnie. Później nie wiem jak, nie potrafię teraz wyjaśnić, znalazłam się w konfesjonale. Długa rozmowa z ojcem. Nie dostałam rozgrzeszenia. Natomiast bardzo ta rozmowa utkwiła mi w głowie. Na wiele tematów rozmawialiśmy. Dał mi kilka takich rzeczy, nad którymi powinnam się zastanowić. I za jakiś czas wróciłam. Byłam bardzo zła, że nie dostałam rozgrzeszenia po raz kolejny. Byłam wściekła. Dlaczego? Przecież już jestem taka fajna, taka grzeczna i w ogóle. Nie mam okazji do grzeszenia za bardzo, bo jestem sama, więc o co chodzi? Po jakimś czasie zaczęłam spotykać się z mężczyzną i zaczęły się problemy. Problemy wynikające tak naprawdę z tego, że ja już byłam coraz bliżej, powoli, malutkimi kroczkami, ale jednak podchodziłam coraz bliżej kościoła, jeśli teraz mogę powiedzieć, że jeszcze kościoła, nie Boga, ale kościoła. Może nie powinnam tego tak rozgraniczać, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego tak. Byłam coraz bliżej kościoła i mężczyzna, z którym się spotykałam, był po rozwodzie. W związku z tym ja wiedziałam, że życie z nim jednocześnie w kościele nie ma przyszłości.
1: Nie był człowiekiem wierzącym.
0: Nie był człowiekiem wierzącym. Udało mi się kiedyś wejść z nim do kościoła na mszę. Bardzo szybko uciekł. Bardzo.
1: A czy miał jakieś związki z tymi sprawami? Wiedza tajemna, okultyzm?
0: Wiedza tajemna nie, okultyzm też nie. Natomiast był bardzo zaangażowany w NLP.
1: Programowanie neurolingwistyczne.
0: Dokładnie. Programowanie neurolingwistyczne zdobywał kolejne...
1: Ale to jest okultyzm. Na wyższym etapie to już jest okultyzm, niestety.
0: Myślę, że tak. Na tym niższym to jest dawanie ludziom takich narzędzi do manipulowania innymi ludźmi. Natomiast tylko na poziomie zachowań, absolutnie nie na poziomie emocji. Bo jak się później okazało, on miał wielkie problemy ze sobą emocjonalne. Natomiast nie potrafił sobie z nimi nawet przez to jego wspaniałe NLP poradzić.
1: No ono tylko powoduje, że ludzie uznają, że nie mają problemów, a mają je bardzo,
0: tak,
1: bardzo głęboko.
0: Tylko właśnie mówię, że na poziomie zachowań jest super, natomiast na poziomie emocji nie dociera to.
1: Czysta manipulacja.
0: Dokładnie.
1: I jak Pan Bóg do Ciebie przyszedł?
0: Małymi kroczkami. Zaczęłam spędzać coraz więcej czasu z ludźmi, którzy wierzą w Boga, którzy aktywnie działają, pomagają innym ludziom, pomagają ich wyciągnąć z różnych dziwnych sytuacji życiowych, właśnie takich jak na przykład okultyzm. Zobaczyłam, że istnieje zupełnie inne życie. Patrzyłam, jak oni się śmieją, jacy są spokojni, jacy są tacy otwarci. To mnie tak zafascynowało, mnie, która się tak szarpała między tym wszystkim, co się tam wtedy ze mną działo, że tak naprawdę stwierdziłam, że ta tajemnica, którą znał Jan Paweł II, ta tajemnica, oni też ją muszą znać. To gdzieś tam jest z nimi. Zaczęłam się z nimi coraz częściej spotykać. Poznałam ciebie. Zaczęłam przychodzić na spotkania do radia. I powoli, systematycznie zaczęłam odkrywać Boga dla siebie. Zobaczyłam, że można żyć w zupełnie inny sposób.
1: Musiałaś zerwać z tym mężczyzną w związku z tym.
0: Tak. Kosztowało mnie to wiele energii.
1: Zrobiłaś to dla siebie czy dla Pana Boga?
0: Chyba troszeczkę egoistycznie dla siebie, mogę powiedzieć. Natomiast po to, żeby Bóg mógł mnie uratować.
1: Widziałaś się w sytuacji osoby zagrożonej?
0: Tak.
1: Bo?
0: Nie do końca potrafiłam wewnątrz siebie pogodzić to, że nie będę mogła żyć... Nie będę mogła przyjmować komunii, nie będę mogła żyć aktywnie wewnątrz kościoła.
1: Ale tyle lat ci to nie przeszkadzało.
0: Nie przeszkadzało, ale w tym takim trudnym czasie tego potrzebowałam. Właśnie tej tajemnicy, właśnie tego... Po prostu ta tajemnica to Bóg, który działa w naszym życiu, więc tego właśnie potrzebowałam.
1: Czyli wyraźnie poszłaś w jego kierunku.
0: Tak, po kilku miesiącach rozstaliśmy się.
1: I jak on odpowiedział na to?
0: Oj, to były miesiące, tak naprawdę 2 miesiące, kiedy się rozstawaliśmy i z powrotem się spotykaliśmy, bo ja byłam już tak wtedy dokładnie owinięta jego nitkami.
1: No, NLP do tego służy, żeby owijać nitkami.
0: Tak, natomiast oczywiście każdy z ludzi jest dobry, tak ja tak wierzę. I on też jest dobrą osobą. I ja też chciałam mu pomóc. I tak na początku mi się wydawało, że to jak Pan Bóg mi pomoże, to ja mu pomogę, ja go wyciągnę z tego. Ja będę takim rycerzem, który mu pomoże. Natomiast no, okazywało się, że razem w tym naszym byciu razem szliśmy bardziej na dno, niż wychodziliśmy na wierzch.
1: Toksyczny związek.
0: Bardzo, bardzo toksyczny.
1: Wiesz, o kogo ja pytałem? O Pana Boga. Jak on zareagował na to, że ty zrobiłaś krok w jego stronę, że podjęłaś jakąś decyzję, która nie była dla ciebie łatwa?
0: Oj, na początku nie ułatwiał mi tego, było jeszcze trudniej.
1: Pan Bóg ci nie ułatwiał?
0: Tak, ja myślę,
1: było
0: że
1: trudniej?
0: Ja myślę, że troszeczkę chciał spróbować, czy to będzie takie przyjście na chwilę. Czy to będzie takie na zasadzie, no dobrze, to ja teraz będę chodziła do kościoła, będę już taką świętą, to ty, Panie Boże, daj mi spokój. Tak. I tutaj lista życzeń cała.
1: Jak utrudniał?
0: Bardzo potrzebowałam sakramentu pojednania, potrzebowałam rozgrzeszenia i chciałam wtedy przyjmować komunię. Natomiast bardzo często się tak zdarzało, że po rozmowach nie dostawałam rozgrzeszenia. Albo potrzebowałam rozmowy, jechałam gdzieś do kościoła, o którym mi mówił mój kolega, bo tam są dobrzy spowiednicy, jedź tam, oni porozmawiają z tobą. I wszyscy trafiali do fajnych księży, a ja na przykład trafiłam do księdza, który akurat wtedy chciał porozmawiać ze mną o polityce. I ja siedziałam w konfesjonale i płakałam, bo potrzebowałam takiej rozmowy o zupełnie czymś innym. A on akurat rozmawiał ze mną o polityce. Wiele razy kościół miałam zamknięty przed nosem, kiedy właśnie potrzebowałam.
1: Razie, że to są symptomy związania duchowego?
0: Nie. Byli ludzie wokół mnie, dobrzy ludzie, którzy mi pomagali. Którzy mi przypominali, że to jest ta droga. Ja wiem, że jest ciężko, ale ta łatwiejsza, która jest obok gdzieś tam, ona nie do końca może prowadzić w dobrą stronę. Wytrwaj, wierz i pukaj, jeśli nie jedź na drugi koniec miasta do 10, do 11, do 12 kościoła, jeśli potrzebujesz i znajdziesz to. I rzeczywiście po wielu, mogę powiedzieć, tygodniach, miesiącach, zaczęło się powoli układać moje życie w taki sposób, w jaki chciałam, a myślę, że też w jaki Pan Bóg chciał.

0: podczas jednej ze spowiedzi jako pokutę dostałam uczestnictwo w drodze krzyżowej. Poszłam na tą drogę krzyżową i spotkałam tam Pawła. Ja wiem, że on się dowiedział gdzieś tam, że ja tam będę, więc to było też tak, że on poszedł tam celowo, żeby się ze mną spotkać. Natomiast dla mnie no w pewnym sensie to był znak od Boga i zaczęliśmy się spotykać od nowa, zaczęliśmy sobie wyjaśniać, rozmawiać.
1: On był wierzący wtedy, kiedy się spotkaliście?
0: Tak. Natomiast też taka wiara wyniesiona z domu. I przez to, że widział, co się ze mną dzieje, też zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i zaczynaliśmy powoli sobie szukać swojej drogi do Boga. Mieliśmy i nadal mamy swój ulubiony kościół, do którego chodzimy. Było tak, że bardzo często się tam po prostu spotykaliśmy i zupełnie przypadkowo, bądź nie, chociaż nie wierzę w przypadki. Myślę, że nasi aniołowie nas tam po prostu zaprowadzili za rączkę i spotykaliśmy się na tych samych mszach. No i byliśmy coraz bliżej. I zaczęło się to układać na nowo, chociaż zupełnie inaczej niż wcześniej. Zaczęliśmy rozmawiać, zastanowiliśmy się, co się złego wydarzyło, w jaki sposób zły wcześniej żyliśmy ze sobą. Podjęliśmy decyzję, że jeśli chcemy być teraz ze sobą, to w takim razie weźmiemy ślub, bo to nie jest tylko papierek, tylko to jest sakrament, którego uważamy, że potrzebujemy. Chcieliśmy stanąć przed Bogiem i powiedzieć tak i zaprosić Go do siebie, do swojego domu. I podjęliśmy taką decyzję i w tej decyzji wytrwaliśmy. Wzięliśmy ślub. A zaraz po ślubie okazało się, że jestem w ciąży. Uśmiecham się, bo wielu lekarzy mówiło, że będę miała bardzo duże problemy z zajściem w ciąży.
1: Pan Bóg błogosławi.
0: Głos mi się łamie i mam łzy w oczach. Śmieję się, że dostaliśmy takiego małego aniołka.
1: Myślałeś, że nie będziesz miała dzieci?
0: Bałam się tego bardzo. I było duże prawdopodobieństwo było, że tych dzieci nie będę mogła mieć. Natomiast okazało się, że tu nagle w podróży poślubnej wyproszone, wyczekane. Przyszła. Jestem bardzo wdzięczna ludziom, których spotkałam po drodze, którzy mi pomogli obrać tą właściwą, chociaż nie najłatwiejszą drogę. Pamiętam cały czas, przechowuję w pamięci rzeczy, które usłyszałam wtedy, bo wiem, że one są ważne. A drogi wybieram codziennie, każdego dnia. I trzymam sobie w pamięci to, co wtedy usłyszałam. I pilnuję się bardzo, żeby wybierać właściwe drogi. Nie zawsze jest prosto. Zawsze gdzieś tam czyha jakaś pokusa. A to, żeby nie pójść do kościoła, a to, żeby coś zrobić, może nie takiego do końca dobrego, poprawnego. No i zdarza mi się odejść. Zdarza mi się odejść tak, już nie tak jak kiedyś, ale zdarza mi się gdzieś na chwilkę zagubić. O, może to jest takie lepsze słowo. Na momencik. Natomiast myślę, że Pan Bóg na tyle pobłogosławił mi, że mam już taką swój taki kręgosłup, który swój taki wewnętrzny alarm, który w momencie tylko, kiedy się trochę dalej oddalam, albo kiedy coś złego zaczyna się dziać już na takim etapie, gdzieś tam w głowie, już na etapie planowania czy myślenia o czymś, o jakimś zachowaniu, to już wtedy odzywa się bardzo taki silny wewnętrzny głos, że nie mogę tego zrobić. I to jest taki etap, kiedy myślę, że no już nadal muszę być blisko tych osób, które mi pomogły, nadal chcę i potrzebuję ich, natomiast myślę, że jestem w stanie też już sama, samodzielnie iść przez życie.
1: Jakie to było to pytanie, które miałem zadać? Na pewno.
0: Ojej. Kim dla mnie jest Bóg? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W intencji tych wszystkich ludzi, którzy pomagają takim osobom zagubionym jak ja. I w intencji wszystkich dzieci, żeby ich rodzice potrafili ich właściwie poprowadzić przez życie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Justyna. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: To dobrze.
2: Myślałam, że zupełnie inaczej to będzie wyglądało. To nie wiem jak.
1: Posłuchaj, powiedz mi taką rzecz. Pamiętasz taką modlitwę tutaj w radiu?
2: Tak, pamiętam ją.
1: Co się wtedy zdarzyło? Tak naprawdę. Pamiętasz, to było zawierzenie się niepokalanym sercu Maryi.
2: Tak. Jak próbowałam sobie to jakoś tak w głowie ułożyć, jak szłam do ciebie właśnie dzisiaj, to zastanawiałam się, w którym momencie tak już, znaczy, tak jak mnie spytałeś, w którym momencie przyszłam do Boga. Nie mogę tego powiedzieć, że był taki jeden moment. Nie mogę nawet powiedzieć, że ten moment, który tutaj był, to było takie, że tak, już teraz jestem twoja. Nie, bardziej myślę, że ten moment, który tu był, to było odcięcie takiej kotwicy, która gdzieś tam mnie jeszcze trzymała.
1: Ale powiedz mi, co pamiętasz?
2: Pamiętam naszą rozmowę i pamiętam to, że ja już miałam wychodzić z radia wtedy. I ty powiedziałeś, że się pomodlisz ze mną. Natomiast później powiedziałeś, że jak spojrzałeś na mnie, że w moich oczach widziałeś coś niedobrego i powiedziałeś, że nie chciałbyś się sam modlić ze mną wtedy. I zadzwonił Michał. Zupełnie przypadkiem. Był w okolicy i on przyszedł wtedy i my siedliśmy i pamiętam mały pokój, was dwóch pamiętam, pamiętam krzyż, pamiętam tą modlitwę, którą mi dałeś i pamiętam początek modlitwy, który wypowiadam. I pamiętam, że doszłam do momentu, kiedy znaczy tam było w tej modlitwie wyrzekałam się tego wszystkiego, co było złe, gdzieś tam zostawiałam to. I ja doszłam mniej więcej do tego momentu i ja zaczęłam czuć, że tak mi się dusiła. Nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie już wcześniej zaczynały cieknąć mi łzy. Czułam, że mam bardzo silny katar. I później zaczęłam się po prostu dusić, nie mogłam złapać powietrza. Jednocześnie zaczęła mi się rękę, którą trzymałam na krzyżu. Ja miałam wrażenie, że ten krzyż tak jakby podskakiwał. Ja nie wiedziałam, czy ja sama powoduję, czy ja się tak trzęsę. Nie kontrolowałam zupełnie swojego organizmu. Nie mogłam zupełnie przejść tego tam momentu. I zatrzymałam się na tym i słyszałam. Wtedy już was nie widziałam. Zupełnie was nie widziałam. Nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po pewnym momencie ja usłyszałam taki szum, taki jednostajny szum i później usłyszałam, jak zaczęliście się coraz głośniej modlić. I takie głośniejsze te modlitwy zaczęły do mnie właśnie z tego szumu, zaczęłam wyłapywać pojedyncze słowa. I wtedy coś, nie wiem, no coś się odblokowało, coś poczułam taki, no, nie wiem co. Po pierwsze, tak fizycznie poczułam to, że mogłam złapać powietrze, zaczerpnąć powietrza. I nagle zaczęłam widzieć rzeczy naokoło mnie zaczęłam widzieć was, już was widziałam i tak jakbym odzyskała tą świadomość, że ja jestem w tym miejscu, tu, że jest stół, jest krzyż. Nie potrafię określić gdzie, ile czasu, jak długo, czy to było krótko, czy długo. Ja byłam tam z wami w tym momencie. Ile to trwało? Jedyne, co pamiętam, to to, że nie mogłam złapać powietrza, że tak bardzo się dusiłam. Ten krzyż, który się obijał, ten dźwięk krzyża obijanego o stół. I później zaczęłam, i następna rzecz, którą pamiętam, to ten szum, który zaczął powoli, zaczęłam wyłapywać pojedyncze wasze słowa. I później już przeszłam ten moment i już było tak. Jakbym, nie wiem, no jakbym ktoś mnie pod wodą trzymał i jakbym wyskoczyła na wierzch i złapała powietrza.
1: Żadnych innych ekscesów w twojej historii nie było? Takich jak ta modlitwa, takich jakichś rzeczy nadzwyczajnych w historii twojego życia?
2: Wiele rzeczy było takich, że ja na przykład wiedziałam, co się stanie za chwilę, albo wiedziałam, że nie wiem, dzisiaj nie będzie kogoś tam, albo...
1: Nie, ale sprawa jest prosta. Te sny w dzieciństwie, rozumiesz? Mm-hmm. To jakby zamyka sprawę. Czy ja zadałem ci jakieś pytanie potem?
2: Nie pamiętam.
1: Zadałem ci pytanie, kim była twoja babka?
2: Rzeczywiście, pytałeś mnie o to.
1: Wiesz, co ty odpowiedziałaś?
2: Nie pamiętam.
1: Ja zadałem ci pytanie, kim była twoja babka, a ty powiedziałaś czarownicą.
2: Naprawdę? Nie pamiętam tego.
1: Przez te 2,5 godziny, jak rozmawialiśmy...
2: Tak. Ile rozmawialiśmy?
1: Rozmawialiśmy 2,5 godziny. I poddałem się, bo doszedłem do wniosku, że nie ma tej istotnej informacji. I ona dopiero padła po modlitwie, kiedy powiedziałaś i konsekruję siebie twemu niepokalanemu sercu. Bo tego nie mogłaś wymówić. I konsekruję siebie.

Witam. Nie wiem, co jest bardziej spektakularne. Czy sytuacja na przystanku Woodstock, kiedy ksiądz Rafał Jarosiewicz w trakcie spowiedzi ma do czynienia z manifestacją demoniczną i musi go kolanem przyciskać do ziemi dziewczynę, która po prostu lewituje. A może jeszcze bardziej spektakularna jest sytuacja, w której na kursie doskonalenia umysłu jednym z takich jego elementów jest chodzenie po rozpalonych ogniach i wchodzi na ten żar kobieta, gospodyni domowa, ma lakierem pomalowane paznokcie i idzie przez ten żar i ten lakier wybucha i spala się tak, ale nic, żaden element, nawet jeden włosek na jej ciele nie został spalony. Więc nie wiem, która z tych sytuacji jest bardziej spektakularna, bo raczej nie jest nią, ale na pewno jest pouczająca sytuacja młodej dziewczyny, która bawiła się w cudzysłowie w wywoływanie duchów i przygotowywała się do, czy też brała już udział, znaczy już praktykowała podróże astralne i miała w nocy bardzo ciężki sen, tam broniła Najświętszego Sakramentu i w pewnym momencie ktoś się na nią rzucił i dusił ją, tak? I ona obudziła się, sen mare, Bóg wiara, poszła do łazienki i okazało się, że ma na szyi odciśnięte palce jakiejś dużej dłoni. O tych rzeczach, a właściwie również o tych rzeczach będę mówił za chwil parę. W tej chwili przypominam, że aby tych audycji było więcej, abyśmy też w radiu mogli puszczać świadectwa, proszę o wsparcie. Można nas wesprzeć poprzez tutaj na YouTubie. Jest takie miejsce wesprzyj, tam można po prostu jakąś kwotę ustawić i wpłacać co jakiś czas. Po drugie jest Patronite, tam można znaleźć moje konto, Robert Takieli. To wszystko zresztą w opisie tutaj na YouTubie i w opisie na Facebooku, w takim przypiętym poście do mojego profilu. Wszystkie te informacje są. A oprócz tego i na tym mi w tej chwili bardzo zależy, proszę o wsparcie zrzutki, która trwa. Będziemy mogli dzięki niej bronić wiary, tak jak w tej audycji, i ewangelizować. Więc spróbujmy zająć się teraz, mówiąc najkrócej, powodami i całym tym podglebiem, w którym zły duch może działać, tak? Pierwszą zasadniczą rzeczą jest to, że człowiek zachodu dziś już nie uczy się reguł obsługi świata duchowego. To było kiedyś. Ludzie przyjmowali pewne prawdy, pewne prawidłowości życia duchowego i nie wchodzili w rzeczy, które były wątpliwe. Ale dziś jest dużo gorzej. Nie tylko, że nie uczymy się reguł obsługi świata duchowego, człowiek z zachodu zaczął czerpać satysfakcję z ich łamania. Można powiedzieć jeszcze inaczej, że szatan jest dzisiaj bohaterem historii. Szatan jest bohaterem historii współczesnej. Z jednej strony to jakoś nic wyjątkowego, bo to się zdarzyło już kilka razy w historii, którą znamy, wśród faktów możemy to odnaleźć, ale ewenementem jest jego dzisiejsze zwycięstwo w sferze zbiorowej wyobraźni. I to jest klęska, której nie da się przecenić. Bo wcześniej twarz diabła wyłaniała się zza kulis, tak? Mieliśmy demonicznych bogów Egiptu, ale to była tylko jedna z cywilizacji znanych w tamtych czasach. Sataniczne były takie kulty jak kult Molocha w Kanaanie. To jest rzeczywistość opisywana w Starym Testamencie, ale historia już nam bliższa
opisywała krwawe kulty Azteków oraz Majów, tak? Możemy do tego dodać krwawe, bezwzględne kulty związane z imperiami stepowymi, tak? A tam ten buddyzm, który dziś kojarzymy z Dalai Lamą, ale on wyszedł z trzewi Azji, on był, to był buddyzm demoniczny. Tam czczono i codziennie oddawano kult potwornemu bóstwu, tak? Możemy tę twarz zobaczyć w różnych wątkach rewolucji francuskiej, twarz demona. Możemy ją zobaczyć w takim no, pragmatycznym satanizmie niemieckiego narodowego socjalizmu. Inną, bo lucyferyczną twarz związaną z pogardą wobec człowieczeństwa to bolszewicki marksizm, a współcześnie demoniczną naturę mają te nurty kulturowe, które możemy, jak Jan Paweł II, nazwać cywilizacją śmierci. I my mamy takie dwa podstawowe, możemy rozpoznać kłamstwa diabła. Tak było do tej pory, czyli on najpierw kłamie, że nie istnieje, tak, a potem kłamie, że jest wszechmocny. Tak, jeśli rozdziela według poglądów, tak? Ktoś może nie wierzyć w jego istnienie, a ten, kto wierzy w jego istnienie, to można go przekonać, że jest wszechmocny. To oczywiście nieprawda. I dzisiaj doświadczamy na Zachodzie do tego wszystkiego obecności treści sprzeciwiających się Bożemu porządkowi. I to jest absolutnie... Jan Paweł II mówił też o środowisku grzechu, o grzechu strukturalnym, czyli o czymś, co jest zawarte w kulturze, w obyczaju, w prawie i co zmusza człowieka, jeśli nie ma alternatywy, do tego, żeby po prostu grzeszył. I teraz to natężenie obecności złego ducha w rzeczywistości kina, literatury, gier komputerowych itd., itd., nie ma precedensu w historii całej ludzkości. Nasza historia, dlaczego tak długo mieliśmy ład w tej dziedzinie porządku duchowego? Ponieważ od pierwszych wieków po Chrystusie sfera tajemnej wiedzy, okultyzmu, spirytyzmu, i tutaj możemy używać jeszcze bardzo wielu różnych określeń na różne nurty tej rzeczywistości, ona była odrzucana przez autorytety instytucji religijnych, a od X-XI wieku przez autorytet ośrodków akademickich. I ten nurt wiedzy tajemnej był po prostu odrzucany. Przejawiał się na jakimś absolutnym marginesie życia cywilizacji. Od połowy XIX wieku przestał on być na marginesie zachodniej refleksji. Natomiast w ostatnich dekadach decyduje już o obrazie kulturowego mainstreamu. No i to oczywiste jest, że czyni to człowieka bezradny wobec zakusów diabła, no bo jak masz zakryte oczy, no to nie jesteś w stanie przejść zagraconego pokoju. Czyli jak nie wiesz o istnieniu grzechu, no to jak możesz się nie pokaleczyć, tak? Ale nawet, ja nie mówię tutaj o materializmie, tak? Ale nawet te nurty duchowe, new age'owe, czy okultystycznie i tak dalej, nie mówią nic o osobowym złu. A przecież wszystkie kultury i tradycje, te istniejące od kilku tysięcy lat również, mówią o istnieniu bezcielesnej inteligencji, przed którą należy się bronić. Te istoty według tych różnych tradycji, one są po prostu złe. Sieją zniszczenie. I dziś tak myślę sobie, że zadaniem
ludzi świadomych tej całej sytuacji jest, oprócz tego, że głosi się Jezusa Chrystusa, trzeba ostrzegać. Trzeba ostrzegać przed ich i o ich istnieniu mówić. I teraz istnieją dwa sposoby interakcji z istotami nadprzyrodzonymi. Tak? Zwyczajne i nadzwyczajne. To znaczy zły duch przychodzi przez pokusy i te możemy odeprzeć, ale oprócz tego, jeśli otworzymy się wcześniej na świat duchowy poprzez jakąś inicjację w jakiś kult czy w jakąś rzeczywistość toksycznej duchowości, na przykład bioenergoterapii czy wróżbiarstwa, zły duch może działać od środka człowieka. I to są wtedy już, to jest wtedy działanie nadzwyczajne. I ja oczywiście w tej swojej działalności 30-letniej nie mówię tyle o pokusach, zwątpieniach i lękach, tylko mówię o interakcjach nadzwyczajnych, tak? I one dotyczą ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie wchodzą w praktyki okultystyczne, ale też transowe i spirytystyczne. Człowieka może też oczywiście na ten świat duchowy otworzyć przekleństwo, ale to już jest osobna wiedza i być może kiedyś poświęcę cały odcinek z serii tych wykładów właśnie przekleństwu. Różne osoby zajmujące się tą dziedziną, egzorcyści, też mówią o trzech stopniach nadzwyczajnego działania złego ducha. O zniewoleniu, dręczeniu i opętaniu. Tak? Zniewolenie może przejawiać się przez nałogi, natrętne myśli, z którymi trudno wygrać. Dręczenie to są ataki już na płaszczyźnie fizycznej lub psychicznej, czyli koszmary, stany lękowe, poczucie bycia obserwowanym. Natomiast opętanie jest skrajnie rzadkim. To są skrajnie rzadkie przypadki, bo w nich zły duch przejmuje już kontrolę nad ciałem człowieka. I teraz zastrzeżenie. Wiele z tych przed chwilą omówionych sposobów reakcji człowieka na rzeczywistość duchową nie musi być wcale konsekwencją jakichś duchowych zaangażowań. Może to po prostu być choroba psychiczna lub choroba fizyczna również. I nie nigdy za dużo jest powtarzania, że tak jak egzorcyści dzisiaj najpierw kierują do psychologa lub psychiatry, tak zawsze, na przykład ja, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy przychodzą, że mają problemy i tak dalej, to zawsze trzeba wykluczyć najpierw przyczyny naturalne. Tak, i do tego służy psychologia. Są na szczęście psycholodzy, którzy współpracują z egzorcystami, którzy mają świadomość, gdzie jest granica pomiędzy oddziaływaniem duchowym a chorobą psychiczną. I teraz to, o czym mówię, nie jest jakimś wymysłem fanatyków religijnych. Medycyna poprzez taką instytucję jak Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje trans i opętanie pod sygnaturą 10F4+3. Jest to zaburzenie psychiczne, w którym występuje czasowa utrata poczucia osobowej tożsamości i pełnej świadomości otoczenia. I oczywiście trzeba brać te definicje ludzi, którzy nie wierzą w istnienie świata duchowego, z pewnym dystansem, ale przytaczam je dlatego, żeby ludzie niewierzący mieli świadomość, że to, o czym mówię, te manifestacje związane z problemami duchowymi, daje się wyłapać również metodami nauki. I co więcej, organizacja WHO była zmuszona do tego, by wyznaczyć, zakreślić granice takiej jednostce chorobowej. Oczywiście w objawach, które tam są opisane, nie ma takich, które jednoznacznie wskazują na
niemożliwość wytłumaczenia ich w obrębie świata przyrodzonego, tylko musi być to na przykład ludzie, którzy są bez wykształcenia i mówią w jakimś języku, nie wiem, starogreckim, tak, czy w jakimkolwiek innym. Bądź też, że ludzie znają myśli tych osób, które się do nich zbliżają. Tego oczywiście nie da się ująć w klasyfikacji medycznej, ale to jest absolutnie często występujące, to są absolutnie często występujące zjawiska. Więc wykorzystuję autorytet tych instytucji, które stworzyły ogólną klasyfikację chorób, do tego, żeby uświadamiać, iż my nie mamy do czynienia z jakimiś bajkami sprzed 2000 lat czy 4000 lat, tylko z rzeczywistą sferą duchową, która wpływa na życie człowieka i to wpływa destrukcyjnie. Bo jakie są syndromy opętania czy związania duchowego? Przemawianie obcymi głosami, mówienie obcymi językami, wykonywanie

Ta tożsamość jest postrzegana jako duchowa, demoniczna. Różne są tutaj definicje, ale ci ateistyczni naukowcy mówią, że to są stany nieuznawane za normalne w rozwiniętych technologicznie i przemysłowo kulturach Zachodu. Tak, no, to jest absolutnie śmieszne, no bo wystarczy pojechać do Maroka, żeby zobaczyć działanie czarowników, marabutów, tak? No ale to na marginesie. I teraz nie będę już mówił o tym, w jaki sposób, nie będę wnikał jakby nie będę rozdrabniał się w jakichś konkretnych przykładach. Powiem tylko tyle, że oprócz tego opisu ateistycznego przez Organizację Zdrowia dokonanego, to istnieją dokumenty Kościoła Świętego, Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Nowy Rytuał Egzorcyzmów z 1999 roku, które mówią wprost, jaka jest przyczyna opętań i zniewoleń. Dobrze. I teraz powiedzmy sobie, jakie są cele demona. Po pierwsze, chce on powstrzymać człowieka zniewolonego przed nawróceniem. A po drugie, on chce się pożywić. Człowiek opętany lub dręczony, jak kiedyś powiedziałem, jest paszą demonów. I to tłumaczy, a widziałem to wielokrotnie, taką potwornie zdeterminowane działanie złego ducha, żeby nie dać się wyrzucić, żeby oprzeć się egzorcyzmu. Dlaczego? Dlatego, że wyrzucony z człowieka demon wraca do piekła. A piekło jest miejscem dla demonów potwornym. To nie jest ich dom. One tam nie tworzą wspólnot. To są istoty tylko egoistyczne. One tam, ten porządek, który tam istnieje, on wynika tylko i wyłącznie z hierarchii mocy. I dlatego tak mocno one się opierają egzorcystom, bo nie chcą wrócić do rzeczywistości totalnego cierpienia i będą potem polowały na kolejnego człowieka, który albo będzie praktykował okultyzm, albo pójdzie do bioenergoterapeuty. Będą szukały kogokolwiek, kto ich zaprosi w sposób świadomy czy nieświadomy do swojego wnętrza. I teraz tutaj możemy przejść do przykładu tego, który był na początku naszego spotkania, czyli gospodyni domowa chodząca po rozżarzonych węglach. To jest temperatura mniej więcej 1200-1400 stopni Celsjusza. To jest przypadek, czyli te związania duchowe, to jest przypadek tej lewitującej dziewczyny na przystanku Woodstock. Inna historia, którą poznałem też osobiście, dziewczyna, która wróciła z Indii, tam była w sekcie Sai Baby i jej rodzice, ona była gwałcona w nocy w sposób trudny do zrozumienia, bo tam nie było żadnych fizycznych osób, no ale rodzice znajdowali krew na pościeli, więc to nie była jakiś wymysł i to nie była choroba fizyczna. I te ślady krwi, one po prostu mówią nam wprost, że ktoś, kto wejdzie do sekty i uzależni się od kogoś takiego jak Sai Baba, czyli guru lewej ręki, ktoś, kto wykorzystuje te religijne praktyki hinduistyczne do tego, żeby robić krzywdę, żeby paść swój egoizm, no to przejawy tego
przyjaciół.

tego wychodzą na egzorcyzmach, tak? Oczywiście, kiedy ludzie szukają pomocy, bo nie wszyscy szukają pomocy. Ania, która jest tą osobą, która zobaczyła te zaciśnięte dłonie na swojej szyi, znaczy ślady tych dłoni, sine, ona powiedziała, że im bardziej się w tym śle modliła, w tym śnie modliła, to tym bardziej była duszona. I to jest taki ogólny model, tak? To znaczy człowiek otwiera się na zło. Na początku są, jak ja to mówię, cukierki. To znaczy niby doświadcza tego, co było mu obiecywane, tak? Czyli dzieją się rzeczy fajne, ale one są tylko po to, żeby jeszcze głębiej wejść w uzależnienie bądź nawet opętanie. Natomiast kiedy człowiek zaczyna się nawracać i zwracać ku Bogu, zły duch robi wszystko, żeby to się nie dokonało. I tutaj mamy manifestacje demoniczne, czyli takie przejawy mocy, których nie da wytłumaczyć się przy pomocy praw natury. Poprzez badania naukowe tego się nie da opisać. I inna historia, która też pokazuje pewne symptomy i prawidłowości. A chłopak, który wcześniej zajmował się i różdżkarstwem, i wychodzeniem poza ciało, on, kiedy budził się, zaczął doświadczać paraliżu. Widział i słyszał wszystko, ale nie mógł się poruszyć. Mógł poruszyć tylko gałkami ocznymi, mógł oddychać, ale z czasem zaczął czuć coraz większy nacisk na klatkę piersiową. I tak się zdarzało 3-4 razy w miesiącu, razy w tygodniu, i podczas jednej takich manifestacji demonicznych zobaczył, jak jego nogi podnoszą się same. Tak? Ale on powiedział, oczywiście czuł obecność jakiejś groźnej osoby i powiedział, że najbardziej dolegliwe były jakieś odgłosy, które wtedy słyszał wewnętrznie. Mnóstwo ludzi krzyczało, przeszywający jęk, no potworne to wszystko jest. Jak on powiedział, że chyba słyszał odgłosy piekła. I teraz ja widziałem na rekolekcjach, cały czas przybliżamy te, poprzez te opisy manifestacji, przybliżamy się do zrozumienia całego tego syndromu. W trakcie rekolekcji prowadzonych przez Johna Bashabore, takiego kapłana z Afryki, w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu zdarzały się manifestacje, ludzie upadali. Wtedy ta ochrona tych rekolekcji wynosiła ich do zakrystii, tam były materace na ziemi, no to jakoś to wszystko było zorganizowane. I z jedną z osób, którą tam przyniesiono, była taka Białorusinka. To była młoda, piękna dziewczyna, ale jak położono ją na tym materacu, jak zacząłem się za nią modlić, a byłem jakby od strony jej głowy, to zobaczyłem, że ona ma całkowicie, że ona przez, bo jeden jedyny raz przyjęła Jezusa w postaci eucharystycznej w czasie pierwszej komunii, a potem za każdym razem, kiedy szła do Eucharystii, upadała. I to wszystko było, ona była w takim związaniu duchowym, w takim napięciu, że ona miała całkowicie zniekształcony zgryz, czego nie było widać normalnie, ale wtedy, kiedy leżała na podłodze, to było po prostu widać, tak? I ona leżała na tej podłodze i syczała, tak? Ta jej szczęka była zaciśnięta i z nią nie było kontaktu, tak? Zły duch wprowadzał ją po prostu w trans. Był to przypadek naprawdę bardzo, bardzo trudny.
Co się potem okazało? W trakcie rozmowy z jej rodzicami okazało się, że ich babka była szeptuchą, a oni niekoniecznie przykładali do tego jakąś większą wadę. Ta dziewczyna musiała naprawdę stoczyć dużą walkę z rodzicami, żeby przyjechać do Gdyni na te rekolekcje. Mówiłem już w tym cyklu wykładów o chłopaku, który był szamanem, potrafił wkładać rękę do rozżarzonego pieca. Mówiłem o chłopaku, który ćwiczył karate Kyokushin, który w trakcie jednej z serii powtarzania, to było ćwiczenie powtarzane kilkaset razy i on upadł i miał takie wrażenie rozwierania szczęk przez siłę jakąś zewnętrzną, a potem poczuł napełniające wnętrzności ciepło. I oczywiście te wszystkie manifestacje, te wszystkie doznania są też doznania takie, że ktoś czuje, jak coś wkręca się w ich osobę z góry. To wszystko może być na tysiące sposobów zwizualizowane, czy też zinterioryzowane. To znaczy, że człowiek tego doświadcza. Natomiast to jest jedynie sygnał. To jest jedynie sposób komunikacji złego ducha, który mówi w ten sposób, no to ciepło wstępuje, no to coś mnie ogarnia, tak? On po prostu komunikuje o akcie duchowym, który się dokonał. Tak, no dlaczego się dokonał? No bo ktoś wywoływał duchy, a ktoś inny ćwiczył, był inicjowany przez mistrza karate, tak? I tak jak z jednej strony są te dary, w cudzysłowie, tak, że ktoś, komu zależy na władzy, ktoś, komu zależy na demonstracji siły, a wchodzi w te techniki miękkie sztuki walki, to nie wiem. Jeden z moich rozmówców wykonywał technikę, cios pięścią, zatrzymywał ją kilka milimetrów od ciała drugiego człowieka, ten człowiek się przewracał. Ja widziałem tego typu działanie w przypadku bioenergoterapeuty, ten pan nazywał się Połonecki, nie pamiętam już jego imienia, który przewracał ludzi przez ścianę. To znaczy ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, że tam jest jakaś osoba, która coś jakoś oddziaływa, ale nie musimy się absolutnie tego wszystkiego bać, bo to można w ten sposób oddziaływać tylko na osoby otwarte duchowo. Mówiłem tutaj już też o dziewczynie, która ćwiczyła tai chi i robiła rzeczy potem, w których się wstydziła i dowiedziała się od swojego mistrza, że tai chi to jest taniec na cześć złych duchów. Przytaczam tę historię, aby pokazać, że dziś świat toksycznych duchowości jest na wyciągnięcie ręki. I tu wracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Popkultura, kultura, obyczaj, szkoła, akademia. Wszystko to zostało nasączone praktykami, które otwierają na zło. I konsumentom popkultury wydaje się to oczywiste i normalne. Tak. Czyli kiedyś byliśmy ostrzegani przez Kościół i większość ludzi po prostu nie chciała z tym mieć i nie miała z tym nic do czynienia, a dziś jest dokładnie odwrotnie. To znaczy my jesteśmy zachęcani do tego, by wchodzić w relacje ze złym duchem. Moja działalność właśnie polega na tym, że ja opisuję i każdy może sobie podjąć decyzję, czy chce wchodzić w te relacje ze złem. Natomiast chodzi mi o to, żeby ludzie byli świadomi i żeby nie zostali zmanipulowani, żeby
ograniczyć tę grupę osób idących do okultystów, czy wróżbiarzy, czy spirytystów, do tylko tych, którzy po prostu tego chcą. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja nie przerzucam winy za zło czynione przez ludzi opętanych, związanych na szatana. Nie przerzucam na szatana winy za ludzkie grzechy. Człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny. Szatan nie jest w stanie nikogo do niczego zmusić. Ale, i to jest jeszcze dodatkowa informacja, długotrwałe przebywanie w grzechu ciężkim może otwierać człowieka na nadzwyczajne działanie złego ducha. Warto poznać te zasady działania świata duchowego, ponieważ one jeszcze oprócz tych kontekstów duchowych mają bardzo mocne połączenie z inną kategorią zła, którego doświadczają ludzie, czyli z uzależnieniami. Dlatego, że można powiedzieć, że opętanie jest po prostu uzależnieniem od złego ducha. I że człowiek jest, kiedy chce wyjść z tego, jest po prostu rażony wewnętrznie, ponieważ pozwolił demonowi na to, żeby opanował jego ciało. I teraz człowiek uzależniony robi rzeczy, których świadomie robić nie chce. Tak? W jego życiu toczy się wojna pomiędzy jego wolną wolą, a tą wolą zniewoloną. To starcie jest wewnątrz człowieka. I jeśli szukamy jakichś remediów, no to na przykład post służy do tego, może zaowocować tym, że zyskamy więcej wolności. Dlatego, że opanowywanie, kiełznanie ciała jest zawsze duchowo pożyteczne. I ludzie reagują na uzależnienia w bardzo różne sposoby, ale tak naprawdę chodzi to tylko i wyłącznie o ucieczkę od cierpienia. Tak? Czyli na alkohole, narkotyki, wszystkie te rzeczy, hazard, pornografia, to są wszystkie mechanizmy. Sekt to są również sytuacje, które zniewalają wnętrze człowieka i jak powtarzamy je, no to one w końcu stajemy się na nie nieodporni. Tak? Za coś z zewnątrz, co może być czymś z wewnątrz, tak? Nad nami zaczyna władać. I teraz cierpienia okultystów, którzy próbują wychodzić z tych sytuacji uzależnień, są naprawdę potworne. I jednym z kłamstw demona jest to, że ci ludzie są przekonywani, że to, co stało się, jest nieodwracalne. Tutaj na tym kanale jest takie świadectwo Ani Staszewskiej, jeśli dobrze pamiętam, która opisywała właśnie stany związane. Ona była w tarocie, potem jeszcze inicjacja u bioenergoterapeuty i w jaki sposób zły duch próbował ją zastraszyć. Tak? To były napady paniki. Stan opisywany przez nią jak czarna pustka, rozbicie w okolicach serca, sny na jawie, paraliże, po oddziaływanie na przedmioty, tak? Karnisze, które spadały w jej domu. Ale w tym wszystkim chodzi o jedno, żeby człowiek zniewolony zaprzestał prób uwolnienia się. I teraz jej uwolnienie zaczęło się od tego, że zaczęła się modlić, tak? I kontratakiem były zwalające z nóg napady w bólu. Ania wylądowała w szpitalu. Karetka pogotowia ją wzięła, także objawy były potężne i takie, które skłoniły ratowników do tego, żeby zawieźć ją do lekarza, ale badania nie były w stanie znaleźć przyczyny, zdiagnozować przyczyn jej cierpień. Tak, więc ona upewniała się, że te problemy nie mają fizycznej
przyczyny, tak? To była walka na śmierć i życie. Dopiero 5 egzorcyzmów zakończyło tę historię. I tu na podstawie tej historii możemy zobaczyć, że zły duch potrafi bardzo długo i bardzo mocno walczyć o osobę, którą zniewolił. Dlaczego? Dlatego, że jak nastąpi uwolnienie, to ten demon trafi w miejsce, w którym będzie go trafiło potworne cierpienie. Musimy jeszcze, o jeszcze dwóch rzeczach chcę powiedzieć. Musimy jeszcze zobaczyć jasno, że to, co dotyczy całej tej sfery duchowej, tych cierpień u ich źródła stoi albo walka o poczucie bezpieczeństwa, albo walka o władzę. Tak? Chcemy mieć władzę i dzięki temu wchodzimy w jakieś toksyczne praktyki. Ale na te deficyty nakłada się, tak jak mówiłem, współczesna kultura. To znaczy, że jesteśmy jakoś skrępowani, ponieważ nie mówi nam się o tym, w jaki sposób wyjść z tego cierpienia duchowego, a jednocześnie zaprzecza się temu, że to cierpienie jest duchowe. Tak? I poprzez właśnie taką skażoną kulturę ludzie XXI wieku są skłonni uwierzyć w każdy zabobon. Tak? Ja znam ludzi, którzy wierzą, że noszenie jakiegoś kamienia daje im zdrowie. Noszenie jakiegoś amuletu daje im bezpieczeństwo. Tak? Czyli kamyk ma im dać bezpieczeństwo. I ci ludzie nie zastanawiają się, jak ich los może zmienić, jak na los człowieka może mieć wpływ jakiś kawałek drewienka czy metalu noszony na szyi, tak? Czy też na palcu. I to zniewolenie, przychodzi powoli, ale zły duch zawsze na początku, tak jak ktoś, kto wie, jak się poluje na bażanty przy pomocy wiadra i patyka i sznurku, no to musi być najpierw zanęceni, tak? Więc te cukierki są, no i tym bardziej wierzy się w te wszystkie zabobony, które są obrazem rozumu. I jeśli jedna modlitwa, bo czasami tak to się zdarza, też przerywa jakieś potworne cierpienia człowieka, no to modlitwa musi mieć moc i to jest sposób na całkowitą demaskację złego ducha. Bo gdyby to były konsekwencje jakichś zmian wewnętrznych człowieka, no to nie da się ich w taki sposób pozbyć. Jedna modlitwa, ktoś chce się wyrzec z tego, kapłan się nad nim modli, nakłada na niego ręce i to wszystko znika. I teraz ludzie niewierzący w istnienie świata duchowego nie są w stanie wytłumaczyć tego fenomenu, że modlitwa jest po prostu owocna. Więc oni go wypierają. Wypierają istnienie rzeczywistości duchowej. I podsumowując, znaczy zbliżając się do podsumowań, chcę powiedzieć jeszcze rzecz jedną. Bardzo często ludzie, którzy szukają ratunku w różnych praktykach, które dają fałszywą nadzieję, tak? Okultyzm i spirytyzm to są właśnie, wróżbiarstwo to są właśnie dziedziny, gdzie manipulacją jest mówienie ludziom, że mogą wyzdrowieć, że mogą się bronić, że mogą zdobywać jakieś niemożliwe do zdobycia normalnie rzeczy.
że mamy do czynienia tutaj z procesem zniewolenia duchowego, ale u podglebiem tej nadwrażliwości na zło, tak, mogą być rzeczy czysto psychiczne, tak, i emocjonalne. Nad opieką czy matka, nieobecny emocjonalnie ojciec, jakieś obniżanie poczucia wartości człowieka młodego. No więc musimy mieć świadomość o skomplikowaniu tych wszystkich rzeczywistości. I i ostatni przykład, bo jak można się uzależnić od muzyki, tak? Taka właśnie była historia Ewy, która właśnie w domu miała ciężko, tak? I w wieku 12 lat zaczęła słuchać gotyckiej muzyki. Ubierała się na czarno, no, bawiła się, jak sama mówi, rzucanie przekleństw. Wydawało jej się, że to są zabawy. Po jakimś czasie trafiła do takiej grupy gotyckiej. Spotkała tam ludzi dużo bardziej zaangażowanych w tę subkulturę. Między innymi były takie rytuały i została do tego zachęcona. Oni pili swoją krew nawzajem, takie wampiryczne obyczaje. Tam spotkała dorosłego mężczyznę, od którego się uzależniła. Dużo starszy był od niej. No wejście w tę ideologię miało oczywiście konsekwencje duchowe. Jej uczestnictwo w festiwalach gotyckich nie. No właściwie brała udział we wszystkich przejawach tej subkultury. I teraz cały czas towarzyszył jej lęk. Z miesiąca na miesiąc wpadała w coraz większą depresję. I w pewnym momencie podjęła praktyki magiczne, które wcześniej uznawała za zbyt groźne. I całkowicie się uzależniła od związanych stanów z tymi praktykami, z tymi zaklęciami stanów emocjonalnych. I zdarzyło się coś, nie pamiętam już co to było, ale to była jakaś ekstremalna sytuacja, kiedy ona przestraszyła się w własnego wnętrza i zaczęła uczestniczyć w psychoterapii. I ona dopiero powoli zaczęła się otwierać na świadomość, że jej problemy są problemami duchowymi. Trudno jej w to uwierzyć, bo uważała to za zabawę. I cały ten proces, dlaczego ten przykład przywołuję na koniec, bo cały ten proces przechodzenia ze sfery intelektu, czyli błędu, w sferę zabobonu, czyli aktu kultu, on jest całkowicie najczęściej dla tych ludzi niezauważalny. To znaczy, większość osób, rozmawiałem z kilkuset takimi osobami, które weszły na ścieżkę uzależnienia duchowego. I praktycznie żadna z nich nie była w stanie określić tej sytuacji inicjacyjnej, żeby nie była w stanie zrozumieć, jak to się stało. To w ich pamięci zostało jako po prostu takie przekraczanie coraz robienie takich drobnych kroczków. Natomiast przyjęcie ideologii jakiejś subkultury, wejście do jakiejś sekty, przyjęcie ideologii okultystycznej, przyjęcie ideologii spirytystycznej, wchodzenie w różnorodne formy transowe, tak? To wszystko prowadzi do aktu, który zaprzecza inicjacji chrześcijańskiej. Jest to akt kontrinicjacji. I Zniewolenie duchowe najczęściej, jeśli ludzie sobie to uświadamiają, to są tak przerażeni, że wolą wyprzeć tę wiedzę, niż
rozpocząć walkę o własne wyzwolenie. Przyjrzyjmy się jeszcze raz całej tej sytuacji. Mamy zwyczajne działanie złego ducha i nadzwyczajne działanie złego ducha. Żeby być pod wpływem nadzwyczajnego działania złego ducha, trzeba wejść na drogę błędu intelektualnego, czyli niezrozumienia spraw rzeczywistości duchowej, a cały ten zbiór ideologii, amuletów, magii, metody Silwy, jakiejś manifestacji pragnień, metody kontroli umysłu itd., itd., cała ta ideologia jest sprzeczna z prawdami nauki i z prawidłowościami sfery duchowej. No bo w tym, co mówi Kościół katolicki, sfera nadprzyrodzona rządzi się własnymi prawidłowościami, tak? Tutaj nie można próbować szukać, tak jak Steiner, Jung, szukać praw naukowych. I to, czyli mamy te dwie rzeczywistości, zwyczajna i nadzwyczajna forma oddziaływania złego ducha. I kiedy już przejdziemy ten próg i zło zaczyna oddziaływać od wewnątrz, od wnętrza człowieka, to na podstawie objawów, takich jak depresja, której się nie da leczyć farmakologicznie, statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu jakiegoś człowieka, rozpadające się relacje, które były wcześniej dobre, jakieś konwulsywne zachowania, obsesyjne myśli. Ludzie nie mogą spać, bo dręczą ich jakieś koszmary, paraliże okołosenne. Tych objawów jest jeszcze kilkanaście. To jest moment, w którym można sobie uświadomić, że przekroczyliśmy tę granicę i że trzeba szukać pomocy. I to jest właściwie zdefiniowałem sens tego mojego działania, tak? Wykładać na światło wszystkie tajemne sprawy, tak? One są tajemne tylko dlatego, że gdyby były jawne, to byśmy zabili tych magów, okultystów, wtajemniczonych, guru, oświeconych, zabilibyśmy ich śmiechem. Tak, ale mechanizm wciągania polega na tym, że jak w Aikido na przykład, tak najpierw mówi się o tym, że mamy, zresztą yoga, to jest podobnie, że mamy kwestie fizyczne tylko i wyłącznie, że mamy poprawić sobie stan powięzi, ścięgien i odreagować stres. Tak? Potem mówi się o tym, żeby emocje połączyć ze sprawami ciała. Potem mówi się o tym, żeby myśl również uczestniczyła w tym procesie. Potem, żeby te wszystkie rzeczy zjednoczyć, a potem, żeby wejść w pustkę. A w tej umysłową pustkę, próżnię, tak? No ale tę próżnię wypełnia zło. Ale na żadnym z tych kolejnych kroków, bo gdybyśmy byli poinformowani, co się dzieje na trzecim stopniu reiki, to byśmy najprawdopodobniej w to nie weszli. Ale wtedy już jesteśmy na tyle zafascynowani tym działaniem, że podejmowanie decyzji irracjonalnych jest absolutnie możliwe. Tak? Dobrze. Drodzy Państwo, bardzo proszę o wspieranie kanału Otwórz Oczy i Radia Niepokalane FM. Trwa zrzutka, linki do tej zrzutki są na Facebooku i tutaj w opisie na YouTubie. Dzięki tej jałmużnie, którą przeznaczacie na to działanie, na ewangelizację i obronę wiary, wiele osób dowiaduje się o złu i może się bronić albo wejść na drogę uzdrowienia. Myślę, że następna opowieść będzie już poświęcona jakiejś konkretnej dziedzinie, ale nie chcę tego przesądzać. Na dziś dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

Panie Boże, dzięki Ci za ten czas. Panie, prosimy Cię o to, żebyś Ty, Panie, był teraz z nami, żebyś Ty dawał swoje światło na historię, żebyś Ty, Panie, dawał słowo, żeby Twoja chwała była, realizowała się tutaj, Panie. Prosimy Cię o Twoich aniołów, niech nas chronią teraz. I Ciebie, Mario, też serdecznie tutaj zapraszamy pod Twoją obronę. Doczekamy się święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Nowik. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy Pan Bóg przyszedł do Twojego życia przez rodzinę? Czy rodzina dała wiarę?
1: Jak najbardziej tak. Od maleńkości pamiętam, że to właśnie rodzice prowadzali mnie do kościoła i w momentach czasami, gdy byłem załóżmy chory i nie mogłem pójść do kościoła, to ja nie czułem, że to jest niedziela i to właśnie dzięki rodzicom zawdzięczam to, że no, te pierwsze kroki w wierze właśnie dzięki nim stawiałem. To były początki, w późniejszych latach już jako osoba, jako nastolatek też jak najbardziej zawdzięczam rodzicom to, że ta wiara pogłębiała się i szła dalej do przodu.
0: I gdzie się wychowywałeś? Co to jest za środowisko?
1: Pochodzę z Mazur, wychowywałem się w rodzinie wielodzietnej. Mam dwie siostry starsze oraz młodszego brata. Mój tato jest alkoholikiem niepijącym, to znaczy teraz czasami coś tam jest, jakaś impreza, rodzina coś tam wypije, ale nie ma już takich jakichś ciągów jak kiedyś. Także dzieciństwo wspominam jako niezbyt przyjemny okres. Często pamiętam, wysiadywałem w oknie koło godziny 15, patrząc, czy tato dzisiaj wróci normalnie z pracy, czy też wróci dopiero później i gdzieś tam będzie pił. Właśnie w momencie, gdy 15:30 taty nie ma, czy 16, już podejrzewałem, że dzisiaj tato znowu wróci do domu właśnie pijany. Ale na szczęście dzięki modlitwom, myślę, że całej rodziny, to się zmieniło i bodajże 8 klasa podstawówki właśnie tato po prostu przestał pić. Było to spowodowane tym, że z pracy po prostu chciano już go wyrzucić, bo po raz kolejny został przyłapany na tym, więc mimo wszystko nie było zbyt wesoło, ale ta wiara była jakoś przekazana mi.
0: Czy na to wydarzenie z ojcem kojarzyłeś wtedy z modlitwą?
1: Jak najbardziej tak. No, ciągle te modlitwy były zanoszone i czasami miałem tak jakby pretensje do Boga. Dlaczego ja? Przecież dobrze się uczę, przynoszę same piątki. Czemu moi koledzy, którzy, no załóżmy, są, nie, gorzej się uczą, są niegrzeczni, mają normalne rodziny, a czym ja sobie zasłużyłem właśnie na takiego ojca? Więc miałem trochę pretensje, ale mimo wszystko cały czas te modlitwy zanosiłem i zostały one w końcu wysłuchane.

0: czy przeżyłeś czas buntu?
1: Buntu wobec Boga, rodziców czy świata? Jakoś za specjalnie sobie nie przypominam. Wiem, że było wiele takich rzeczy, to znaczy jedne z rzeczy takich, które miały na mnie wpływ, to kontuzje. W podstawówce już tam nogę skręciłem w kostce i w przeciągu liceum ogólnokształcącego też wielokrotnie coś tam sobie kręciłem, co powodowało, że no, nie mogłem funkcjonować normalnie. Podobna rzecz też się wydarzyła już na studiach, która spowodowała, że no po prostu zostałem całkowicie jakby uziemiony na, nie wiem, kilka miesięcy. Znaczy chodzić mogłem, ale nie mogłem tańczyć, nie mogłem grać w siatkówkę, nie mogłem biegać i po prostu, no myślę, że wtedy był taki trochę okres, mimo tych wcześniejszych wydarzeń, które powodowały, że jakoś staram się to rozumieć, to ta ostatnia kontuzja poważna taka już na studiach, no jednak spowodowała, że jednak no, był jakiś bunt.
0: I jak on się przejawił?
1: Taką niemocą, myślę, można powiedzieć. Sport dawał mi coś takiego, że ja uprawiając jakiś sport, jeżdżąc na rowerze załóżmy, przełamywałem z siebie swoje słabości jeszcze szybciej, jeszcze dalej, w krótszym czasie. I w momencie, gdy zabrakło mi takiego właśnie aktywności życiowej, to po prostu przełożyło się to również na moje życie, również wewnętrzne. Ja nie miałem siły i wytrwałości chociażby do tego, żeby uczyć się, czy wypełniać swoje inne obowiązki. No taka po prostu brak siły i chęci, żeby walczyć.
0: A wiara wtedy, w takim czasie?
1: Wiara, ona zawsze gdzieś tam była i wiem, że te takie momenty właśnie, te kontuzje, te inne rzeczy, zawsze starałem sobie jakoś wytłumaczyć i już w ogólniaku miałem taką teorię, że to wszystko się dzieje dla mojego dobra. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to Bóg może dużo większe dobro wyprowadzić z danego wydarzenia. I często miałem takie tłumaczenie może dziecinne. Przykładowo się zastanawiałem, co by się stało, gdybym nie zdał matury, nie dostał się na studia. No i sobie tłumaczyłem, że dobrze, że tak się stało, bo inaczej, gdybym wyjechał na studia, mogłoby się okazać, że wpadłem pod tramwaj, czy jeszcze coś innego się wydarzyło. A to dzięki temu, że nie zdałem tej matury, nie wyjechałem na studia, dzięki temu żyję. Albo żebym swojej przyszłej żony nie poznał. A to, co się wydarzyło w tym momencie, jest dla mnie jakieś przykre, to ja zawsze starałem się widzieć, że dalej to właśnie to się musiało wydarzyć, bo inaczej bym nie żył, albo nie spotkał żony, albo jeszcze czegoś innego. I takie myślenie, może dzieci inne, zawsze mi pomagało.

0: I wtedy właśnie w czasie tego kryzysu, no też jakoś sobie starałem, jeszcze nie wiedziałem, dlaczego to się wydarzyło, po co, ale jednak był ten taki jakiś mały bunt, ale mimo wszystko nie robiłem jakichś wielkich wyrzutów, starałem się trwać i czekać, co się dalej wydarzy. Na pewno wiedziałem, wierzyłem, że objawi się to, co, po co to w ogóle się stało.
1: I jak masz możliwość takiego poznania, takiego sensu tych wydarzeń negatywnych?
0: Jak najbardziej tak. W przypadku właśnie tej ostatniej kontuzji, najbardziej jakby bolesnej i najbardziej największe skutki są po niej, to jest to, że ja trafiłem do akademickiej wspólnoty Woda Życia. Ja wcześniej przez tą kontuzję ja żyłem zespołem pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. To można by powiedzieć, że było moim bożkiem. To było na pierwszym miejscu. Na drugim może był Bóg, ale mimo wszystko to nie było pierwsze miejsce. Ja żyłem tym zespołem i w momencie, gdy już nie mogę uczęszczać na próby, miałem czas na to, żeby właśnie znaleźć się właśnie we wspólnocie, chodzić na spotkania i w takiej w oddaleniu dopiero zacząłem dostrzegać, jakie złe rzeczy ja robiłem w tym zespole, jak ten zespół źle na mnie oddziaływał. Mimo tego, że wiele rzeczy tam dobrych wyniosłem, poznałem wielu wspaniałych ludzi i jeden z najbliższych moich przyjaciół właśnie jest z zespołu, to mimo wszystko ja tam trwając najprawdopodobniej mógłbym się zatracić w pewien sposób i wierzę, że właśnie Bóg przez tą kontuzję odciął mnie od zespołu, trafiłem do wspólnoty, poznaję lepiej Boga we wspólnocie i po prostu moje życie się zmienia na lepsze, myślę, dzięki temu.
1: I czym jest ta wspólnota? W jaki sposób ona w twoje życie Boga wpuszcza bardziej?
0: Przede wszystkim chyba przez akceptację. Ta miłość właśnie Boga objawiała się poprzez ludzi, przez to, że oni mnie akceptowali takim, jakim ja byłem. Mimo jakichś tam swoich niedociągnięć, to ja czułem się tam akceptowany. No i też przez to czułem, że no też Bóg mnie kocha jak najbardziej. Miałem okazję w tej wspólnocie wielokrotnie wyjeżdżać na różne rekolekcje, które mnie formowały, kształtowały w jakiś sposób. No i mimo tego, że wiele rzeczy takich początkowych ja już wcześniej słyszałem, bo miałem okazję jeszcze przed tą kontuzją być jeszcze na początku studiów na rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy. Mimo wszystko, że ja już to wszystko słyszałem, to na nowo to jakoś to pozwoliło zacząć przemieniać te moje życie, poznawać lepiej Boga, poznawać właśnie Jego wolę wobec mnie. I właśnie tak to wyglądało w skrócie. Pierwsza podstawowa taka rzecz to, że między innymi Bóg mnie stworzył, powołał do miłości i ta miłość między innymi powinna się objawiać przez służbę właśnie drugiemu człowiekowi. Będąc we wspólnocie miałem okazję być w diakonii uwielbienia, gdzie służyłem właśnie przez swój śpiew. To, co wypracowałem właśnie w zespole, mogłem tutaj właśnie na chwałę Pana oddawać i myślę, że w przyszłości też będę mógł cały czas właśnie swoim śpiewem jakoś uwielbiać Boga i wykorzystywać ten talent, który Bóg właśnie złożył we mnie. Czyli przede wszystkim służba. Druga rzecz to też właśnie akceptacja drugiego człowieka, tak jak ja zostałem zaakceptowany. Nikt się tam nie pytał o jakieś szczegóły, od razu odczułem po prostu duże otwarcie ludzi wobec mnie i tak samo ja właśnie staram się teraz, widząc jakieś, nie wiem, nowe osoby, czasami podejść, coś tam zagadać. Tak to wygląda.
1: A te rekolekcje, jakie to jest doświadczenie? Bo to są takie... Poznawanie Pana Boga to jest proces. Mhm. I w czasie różne rzeczy się dzieją. I jak to na tych rekolekcjach przebiegało? Jak obraz Boga się zmieniał? Jak w ogóle On wchodzi w życie? Mhm. Krokami powoli.
0: Znaczy, te rekolekcje to przeważnie były takie weekendowe. W piątek wieczorem się wyjeżdżało, w niedzielę po obiedzie z powrotem wracaliśmy. No i pierwsza rekolekcja tutaj we wspólnocie to był kurs Filip i właśnie te główne prawdy wiary i cały kerygmat na nowo usłyszałem. I to zaczęło jakoś konkretnie działać. To, że właśnie Bóg mnie kocha, to, że ja nie muszę jakoś szczególnie zasługiwać sobie na tą Bożą miłość. To, że ja nie jestem w sobie sam w stanie poradzić ze wszystkimi właśnie swoimi jakimiś słabościami. To wszystko jakoś zaczęło się... Ja to wszystko już słyszałem, ale to zaczęło się jakoś układać. A takie najmocniejsze rekolekcje, one nie były konkretnie w naszej wspólnocie, ale gdzieś tam w wakacje na 10 dni wyjechałem, to był właśnie kurs Filip, gdzie to ja usłyszałem głos Boga, że mam iść na cały świat i głosić Ewangelię. Jeśli nie przez słowo, to przez swoje życie ja mam być świadkiem Boga. I właśnie ten kerygmat, który ja usłyszałem, od tamtej pory staram się przekazywać innym, pokazywać ludziom, że Bóg kocha ich właśnie takimi, jacy oni są i nie trzeba właśnie sobie niczym zasługiwać na tą Bożą miłość.

0: Cały czas trwa to moje formowanie. Na wielu rekolekcjach już byłem, ale mimo wszystko czuję tak jakby no jakiś niedosyt, że nadal muszę się formować, że jeszcze w pełni Boga nie poznałem. I również lektury różnych właśnie książek właśnie pomagają mi w tym.
1: Ale takie rekolekcje nawet dziesięciodniowe, w jaki sposób, no bo tak naprawdę słyszy się słowa, przychodzą jacyś ludzie, mówią słowa. Mm-hmm. I co to jest za doświadczenie, że są ludzie, którzy mówią, że to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu, na przykład, że usłyszałem. Mm-hmm. Jak to jest?
0: Właśnie prócz tych słów, właśnie szczególnie na tych rekolekcjach na kursie Paweł, mieliśmy okazję doświadczyć właśnie działania Boga, działania Ducha Świętego, tak?
1: Czyli na tych drugich dziesięciodniowych, to był Paweł, nie Filip.
0: Tak, to był Paweł. Doświadczyć Boga tak mocno, namacalnie, jego...
1: Co to znaczy?
0: Ingerencji w nasze życie. Co to znaczy? Dostaliśmy to polecenie, żeby głosić Ewangelię właśnie na całym świecie. Ograniczyliśmy się do pełnej małej miejscowości, już nazwy nie pamiętam. I zostaliśmy po prostu rozesłani w dwie, trzy osoby. Wyruszyliśmy z Pismem Świętym na wyznaczony rejon i stukaliśmy do mieszkań ludzi po to, żeby właśnie ogłosić im dobrą nowinę.
1: Traktowali was jak Jehowych?
0: Trochę tak, ale mimo wszystko właśnie... Na początku właśnie przedstawialiśmy się, że jesteśmy tu z kościoła i oni też wcześniej byli uprzedzeni. Te osoby, które chodzą do kościoła, wiedziały, że będą chodzić właśnie młode osoby i coś chcieć od nich. No i no chodziliśmy, głosiliśmy i nie mieliśmy zapewnionego żadnego pożywienia, żadnego właśnie posiłku czy też noclegu. I też powiedziano nam, że po prostu mamy się modlić do Boga i On nam nie pomoże umrzeć. I rzeczywiście to działało. Po prostu w jednym miejscu ktoś nam dał się napić, gdzieś indziej. A jeszcze było takie wydarzenie, że mamy się modlić bardzo konkretnie. Nie, że proszę jakiś tam obiad, jakikolwiek, aby był, tylko konkretnie. Chcę schabowy, to i tamto. No i ja właśnie z rana w sobotę już przed tym wyjazdem na śniadaniu sobie wymyśliłem, że chętnie coś bym z grilla zjadł. No i rzeczywiście w niedzielę trafiliśmy z kolegą do rodziny, gdzie po prostu był grill, były kiełbaski, było to, o co ja poprosiłem Boga i po prostu... To było też takie doświadczenie, no, że Bóg wysłuchuje, a Duch Święty szczególnie działa wtedy, kiedy właśnie my ewangelizujemy. Wtedy, kiedy wychodzimy do innych osób, to wtedy szczególnie Bóg obdarza nas właśnie tymi darami Ducha Świętego. I no, to było właśnie niezapomniane doświadczenie, że ja mogę polegać na Bogu, że wyruszając nawet świat właśnie w samych sandałach właśnie z kijem, jak to było w Ewangelii Świętej, że mam tak jakby przekonanie, że po prostu ja bym nie zginął, że Bóg troszczy się o mnie i to było właśnie takie doświadczenie, że przez dwa dni, nie mając nic zapewnione, ja nie zginąłem, a wręcz wszystko się dobrze działo. Miałem też gdzie spać oczywiście.

0: Ale nie wszystkie osoby przecież przyjmowały dobrze, co im tam będą jacyś młodzi ludzie opowiadać. Jakie to jest doświadczenie wtedy?
1: No oczywiście my wtedy mimo wszystko modliliśmy się za te osoby przed wejściem do mieszkania i tuż po wyjściu oddawaliśmy te osoby Bogu i wierzyliśmy, że to nawet nasze zastukanie do drzwi, nawet osoba, która nic nie usłyszała, wyjrzała przez wizjer albo usłyszała, że my się modliliśmy pod jej drzwiami, że to mimo wszystko było takie małe ziarenko, które mogło zacząć właśnie wyrastać w wielkie drzewo. No i trochę taki po prostu smutek, że ludzie nie chcą przyjąć właśnie tej prawdy o miłości Bożej, że są na tyle zamknięci, że to do nich jakoś nie dociera, że nie chcą po prostu przyjąć tej dobrej nowiny.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie? Bo jeszcze studiujesz, czy już...
1: Kończę studia, jestem na 12 semestrze, ha już, ale jeszcze jeden semestr mogę studiować bez żadnych tam przedłużania, bez niczego. Studiuję na Wydziale Elektroniki, specjalność inżynieria biomedyczna, już tytuł inżyniera mam. No i powołanie moje. Cały czas rozeznaję. Obecnie właśnie pracuję w firmie, gdzie mam okazję akurat w swojej branży pracować. Instaluję aparaty rentgenowskie, jakieś wywoływarki, właśnie wszystko związane właśnie z radiografią. I to mi się podoba, ale mimo wszystko ta praca na tyle mnie pochłaniała. Często to były wyjazdy. W poniedziałek wyjeżdżałem, wracałem w piątek. Też w środę wyjechałem, miałem w jeden dzień coś tam w Katowicach zrobić. Okazało się, że mimo wszystko ja muszę do czwartku zostać i wczoraj dopiero o 12 w nocy wróciłem. Po prostu wiem, że to mi po prostu nie pozwala na moje prywatne życie. Ja przez pracę właśnie nie mogłem chodzić na wspólnotę, a jak sobie pomyślałem, jakbym miał budować rodzinę właśnie z taką perspektywą, że moje jutro w ogóle nie jest pewne, że czy ja będę w domu, czy nie. Więc postanowiłem właśnie zrezygnować tam. Został mi ostatni tydzień jeszcze do przepracowania. No i właśnie staram się rozeznać, co Bóg... Zauważam, że po prostu wiele talentów zostało złożonych we mnie, ale mimo wszystko jeszcze do końca nie rozeznałem, czym powinienem się w życiu zająć, tak zawodowo. Na pewno chciałbym być ojcem, dobrym ojcem, mieć gromadkę dzieci i czuję, że to jest jedno z takich większych powołań. Po prostu czuję to takie pragnienie w sercu. Ale te powołanie właśnie takie zawodowe, w jaki sposób ja będę właśnie zarabiał na całą rodzinę, to cały czas rozeznaję właśnie. Chcę teraz spróbować się jako programista czy jakiś administrator, bo komputery to jest też coś, co mnie tak jakby pociąga czasami. No wręcz zdaje mi się, że to po prostu jest niemalże

0: przeszłość.
1: Myślę i wiem, że mu przebaczyłem wielokrotnie na rekolekcjach, właśnie po raz pierwszy raz właśnie na tych rekolekcjach Reo miałem okazję właśnie przebaczyć, ale to wszystko było po prostu we mnie w środku. Ja wiedziałem, że ja przebaczyłem i niespełna, nie wiem, rok temu chyba właśnie, nie w te święta Bożego Narodzenia, tylko wcześniejsze, miałem okazję właśnie dzięki temu, że miałem kierownika duchowego, tam nie wiem, może dwa razy tylko u niego byłem, ale to, co on mi właśnie poradził, że no ja powinienem tak wprost werbalnie przebaczyć właśnie ojcu. I to się wydarzyło właśnie ponad rok temu. Po prostu powiedziałem tacie, że ja mu przebaczam to wszystko i też dużo lepiej się poczułem, bo bardzo źle bym się czuł, gdybym ja wiedziałem, że ja przebaczyłem, ale gdy w momencie, gdy tato, załóżmy, by odszedł właśnie z myślą, że ja cały czas mam do niego jakieś wyrzuty. No i po tym przebaczeniu, no, relacja zaczęła się jakoś zmieniać. Jak wcześniej nie potrafiłem rozmawiać z tatą, tak zdarzały się sytuacje nawet, że pół godziny czy godzinę nawet przez telefon z tatą rozmawiałem. Jak wcześniej nie mieliśmy o czym rozmawiać, tak teraz było o czym rozmawiać i po prostu widzę, jak to przebaczenie jest potrzebne, żeby właśnie też doświadczyć tego uzdrowienia Bożego. Też to gdzieś na rekolekcjach słyszałem, ale dopiero właśnie takie werbalne przebaczenie dopiero zaczęło właśnie przemieniać tą naszą relację.

Tak jak sama nazwa mówi, Akademicka Wspólnota Ewangelizacyjna, my właśnie, naszym głównym celem jest ewangelizowanie środowiska akademickiego. Ale żeby zanim ewangelizować, po prostu trzeba jakoś uformować człowieka. No i nasze spotkania wyglądają tak, że na początku mamy około pół godziny uwielbienia, śpiewamy różne pieśni, przyzywamy Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, że to właśnie uwielbienie otwiera nas właśnie na przyjście Ducha Świętego i że też do tego jesteśmy jak najbardziej powołani. No i potem, bo właśnie po tym wszystkim, mniej więcej mija około półtorej godziny, mamy spotkania w grupkach, gdzie mamy okazję podzielić się na dany temat. I właśnie to jest dzielenie, nie dyskusja, tylko każda z osób mówi, jak w jego życiu właśnie działa Bóg. I czasami jakieś, nie wiem, poruszamy jakiś problem, nie wiem, temat czystości, załóżmy. Też każda z osób może właśnie powiedzieć, że tu sobie radzi, tu nie radzi. I to właśnie pomaga otworzyć się przede wszystkim na drugiego człowieka. Po prostu w tych małych grupkach my mamy zaufanie, że możemy być otwarci. To, o czym się często nie mówi nawet najbliższemu przyjacielowi, tak tam właśnie w tych małych grupkach po prostu możemy powiedzieć o różnych rzeczach. Też rzadko jest tak, że mamy takich znajomych, jeśli nie jesteśmy w jakiejś wspólnocie, z którymi możemy po prostu porozmawiać o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. Tak też właśnie podczas tego dzielenia możemy się dzielić, możemy słuchać właśnie, jak Bóg działa w życiu tych innych osób. No i to właśnie powoduje przede wszystkim otwarcie na ludzi, ale też na Boga właśnie, pozwala dostrzegać to Jego działanie w różnych sferach życia. Spotkanie właśnie kończy się koło 22:00. Często to się przedłuża, już światła są gaszone. Niektóre grupki po prostu no nie mogą się rozstać i właśnie trzeba ich wypędzać wręcz z kościoła. No po prostu człowiek czeka każdego właśnie tygodnia, już się skończy spotkanie, kiedy będzie to następne. Na szczęście nie ogranicza się to tylko do spotkań właśnie wtorkowych. Często powstają takie grupki jakby zaprzyjaźnione, które wspólnie i chodzą na jakieś zabawy. Mamy też wspólne właśnie jakieś bale organizowane, czy sylwestrowe, czy teraz karnawałowe też ma być. Przychodzi 200-300 osób, także nie tylko ograniczamy się do modlitwy, tylko właśnie są też różne właśnie te zabawy, czy wspólne wyjście.

się na łyżwy czy kajaki. Właśnie bardzo miło wspominam zeszłoroczny wypad ze znajomymi na kajaki, gdzie też właśnie można poznać lepiej te osoby, właśnie można pomóc komuś właśnie w czymś. No i oczywiście te rekolekcje weekendowe, które jakoś najbardziej pozwalają poznać tą drugą osobę, bo wspólnota jest bardzo duża i często człowiek się czuje taki anonimowy na samym początku. Ja miałem o tyle takie szczęście, że we wtorek przyszedłem na pierwsze spotkanie, od razu zapisałem się na rekolekcję i w piątek jeszcze tego samego tygodnia byłem na rekolekcjach i następnego tygodnia we wtorek, jak przyszedłem, to ja już kojarzyłem ponad 50 osób właśnie z tych rekolekcjach, z tych rekolekcji, na których byłem, więc no bardzo szybko udało mi się w to wejść, jakby wsiąknąć.

0: do czego jeszcze zachęca wspólnota? Co jest ważne? A i co jest ważne dla ciebie w takim codziennym życiu chrześcijanina?
1: No zachęca do tego właśnie, żeby ewangelizować i to nie tylko przez takie zorganizowane akcje typu, że w wakacje raz w miesiącu wychodzimy gdzieś tam na starówkę, jest grupa 50 osób, śpiewamy jakieś tam pieśni, jest ewangelizacja taka też bezpośrednia, podchodzi się do osób i tam właśnie głosi kerygmat. Ale właśnie taka ewangelizacja w tym miejscu, gdzie my żyjemy, czy właśnie w akademiku, właśnie żeby pokazać, że nie wiem, ja chodzę do kościoła, że to, że załóżmy nie piję na korytarzu, czy tam jeszcze jakieś rzeczy nie robię, to no po prostu, żeby świadczyć właśnie czy w akademiku, czy na uczelni, czy też już teraz w środowisku pracy też po prostu... Bardzo często można zaświadczyć poprzez właśnie niegodzenie się na coś, czy takie, a nie inne postępowanie, że ja jednak jestem jakby Bożym człowiekiem, że jestem w jakiś sposób uformowany, ukształtowany, mam swój charakter i właśnie w tej pracy, co jestem, jakoś szef to zauważył, ja się z tym nie ukrywałem i miałem właśnie odejść z pracy, ale w ostateczności tam zostałem i podczas takiego spotkania bożonarodzeniowego gdzieś tam w restauracji właśnie szef właśnie powiedział mi, że no właśnie bardzo mnie ceni za to, że mam charakter i myślę, że to właśnie dzięki wspólnocie zawdzięczam to i no i mam nadzieję, że w kolejnej pracy też będę mógł w jakiś sposób świadczyć właśnie o Bogu. I tak myślałem, żeby znaleźć pracę w takim środowisku bardzo Bożym, ale potem sobie pomyślałem, kogo ja będę ewangelizował, jeśli wszyscy w koło tak jakby będą zewangelizowani. I stwierdziłem, że no mimo wszystko ja powinienem wychodzić właśnie do takiego normalnego środowiska i tam właśnie nieść Boga.
0: Z tego, co mówisz, wynikałoby, że żywot chrześcijanina to same jasne strony, a tak nie jest. Co jest najtrudniejsze dla ciebie? Z czym się mierzysz? Co pokazuje ci, że, no, że jesteśmy tylko ludźmi?
1: No, często no, mierzę się chyba przede wszystkim ze swoimi właśnie słabościami, z upadkami. Jeśli ja co miesiąc chodzę z tym samym grzechem, to momentami pojawia się takie zwątpienie, no co jest? Staram się poprawić, ale mimo wszystko ja znowu upadam, ciągle wchodzę w to samo bagno, mimo właśnie wcześniejszych doświadczeń. I to mnie tak jakby najbardziej boli, że jest mi po prostu ciężko. Może to wynika z tego, że ja o własnych siłach właśnie, własnymi sposobami próbuję się ratować właśnie z wchodzenia załóżmy w nieczystość, czy w jakieś tam inne właśnie grzeszne rzeczy. No, co rusz to wymyślam jakieś sposoby i możliwe, że zbyt mało jest Boga w tym wszystkim.

0: Najgorsze dla mnie właśnie jest takie zmaganie z samym sobą, że mam obraz siebie to właśnie takiego idealnego. Wstaję rano o 6, jestem na mszy, robię to, tamto, a często się zdarza, że potrafię wstać o 12, 13, zawalić wiele rzeczy i czy też komuś coś obiecałem, też właśnie nie wywiązać się z tej obietnicy. Więc to mnie najbardziej boli, że mimo wszystko no, nie potrafię się tak w mgnieniu oka przemienić, tak jakbym chciał.
1: A jak myślisz, a może inaczej, Kościół ma bardzo wiele rzeczywistości do zaoferowania, czy od sakramentów zaczynając, prawda, mówię się o Eucharystii, ale przez, nie wiem, świętych obcowanie, przez kulty różne, przez nabożeństwo do miłosierdzia. Co jest takiego, co dla ciebie jest w Kościele najbardziej budujące? Co cię do Boga najbardziej przybliża?
0: Najbardziej budujące w Kościele. To chyba mimo wszystko będzie właśnie Eucharystia, Komunia Święta. Właśnie zrozumienie to, że Bóg zszedł właśnie z wysokości, stał się człowiekiem, a i w ostateczności właśnie dokonał przemiany właśnie siebie w ten opłatek taki zwykły, prosty, woda, mąka i to wszystko. I czuję, że po prostu Eucharystia daje mi siłę do życia. Właśnie staram się korzystać jak najczęściej z Eucharystii i wiem, że zaczynając dzień właśnie od Eucharystii, wiem, że on będzie całkiem inaczej wyglądał. No i też jest właśnie dla mnie taką nauką pokory, to, że właśnie Bóg ten strasznie wielki mógł się stać taki tyci, tyci mały, jak to właśnie jest w piosence Trybunich Tutków. I po prostu też zmagam się często właśnie ze swoją pychą, z brakiem pokory i to po prostu pokazuje mi właśnie ten na wzór Boga, że ja też powinienem stawać się taki mały, ofiarowywać siebie, przełamywać właśnie swoje jakieś zachcianki po to, żeby no, służyć innym. No i też zacząłem odkrywać ogromny dar adoracji, to, że ja mogę trwać przed Bogiem, nie muszę nic mówić, po prostu mogę trwać, mogę na Niego patrzeć i też po prostu odkryłem taką moc po prostu oczyszczającą, że Bóg w monstrancji jest tak jakby światłem, jest słońcem, które jest w stanie właśnie oświetlać tą moją ciemność, która jest we mnie.

0: jeden właśnie z takich grzechów moich takich, z którym się zmagam od dłuższego czasu, to po prostu jest nieczystość. I bywały właśnie momenty, gdzie ja totalnie właśnie czułem się taki wymieszany z błotem, że jestem w błocie, że mimo wszystko, że ja jakby chciałem tego Boga, to czułem się już taki brudny, że nie wierzyłem, że Bóg, że Jezus jest w stanie przyznać się do mnie, co powodowało, że ja już czując się właśnie taki zabrudzony, może jeszcze nie tak mocno, ja coraz bardziej w to wchodziłem i po prostu takie właśnie doświadczenie, że często czegoś takiego doświadczałem, że skoro już trochę coś tam sobie zgrzeszyłem, że już całkowicie się zatracałem w tym. Też tak jakby sobie przyzwolenie robiłem, że pójdę, nie wiem, za tydzień załóżmy do spowiedzi, więc przez ten tydzień ja sobie pogrzeszę, się wyżyję. I to powodowało, że właśnie takie największe oddalenie od Boga, że po prostu ja przestawałem czuć jego obecność, czuć to, że mu zależy właśnie na mnie. I to chyba były właśnie takie najgorsze doświadczenia, że tak byłem w grzechu, tak miałem oczy właśnie zaślepione, jakieś zamknięte, że no, nie czułem właśnie Boga, że on jest w stanie się przyznać do mnie. Także to chyba były takie najgorsze odczucia.
1: Jakiego Boga poznajesz w swojej historii? Kim on jest? Kim on się jawi?
0: No myślę, że na początku, w tych latach dziecinnych, Bóg się jawił właśnie jako taki święty Mikołaj, który spełnia właśnie jakieś moje zachcianki, jakieś prośby. To trwało dosyć długo. Ja przeważnie zwracałem się do Boga, jak czegoś potrzebowałem. Na początku właśnie, nie wiem, o dobre oceny w szkole, potem o powodzenie właśnie u dziewczyn, żeby znaleźć jakąś dziewczynę. Więc cały czas właśnie traktowałem Boga jako właśnie jako takiego świętego Mikołaja. W momentach tych właśnie, gdy coś mi się złego działo, to też jakoś czułem, że Bóg jest karzący, że to, co się dzieje w rodzinie z moim ojcem, że to jest kara właśnie dla mnie za jakieś moje grzechy. Mimo tego, że jakoś nie widziałem za specjalnie, to czułem, że to jest za coś, że tak musi być i że to Bóg właśnie karze mnie w ten sposób. No i potem zaczęła się ta przeradzać właśnie relacja z Boga, do Boga, spostrzeganie Go jako właśnie, to było po rekolekcjach Reo, właśnie jako Boga Ojca, takiego kochającego, czekającego właśnie. Jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Właśnie to tak najbardziej podziałało, że mimo wszystko ten Bóg właśnie jest takim ojcem kochającym, że mimo tego, że ten syn wszystko przetrwonił, to ten ojciec, Bóg czeka zawsze z otwartymi rękoma.

0: potem chyba właśnie zacząłem odbierać Boga jako właśnie, że to jest Jezus, mój przyjaciel, mój starszy brat, z którym mogę się podzielić swoimi różnymi problemami. Mogę właśnie spytać się o coś tam powierzyć. I to chyba tak się najbardziej jakoś właśnie utrzymuje właśnie Jezus jako przyjaciel, ale też taki wódz, za którym ja chcę kroczyć, wódz, który zwycięża, który ma siłę, za którym warto iść, który już zwyciężył szatana i po prostu za takim wodzem po prostu iść właśnie do wojny, na wojnę, w ogień i po prostu też czuję takie umocnienie moc, że mam takiego po prostu wodza, kompana, z którym na pewno właśnie nie zginę, nie przegram.
1: Za co Panu Bogu jesteś najbardziej wdzięczny? Najbardziej.
0: Najbardziej? No a przede wszystkim za życie, za to, że On dał mi życie. Po drugie, to chyba właśnie za dar wiary. Po prostu widzę innych ludzi i widzę, że chcieliby mieć wiarę. Modlą się o to, ale mimo wszystko nie otrzymują tego, a ja po prostu widzę, że tą wiarę, którą mam, ja sobie w jakiś sposób nie wypracowałem, tylko że po prostu to jest darem na całe życie właśnie, który mi po prostu pomaga żyć, określa jakoś kierunek w życiu i właśnie staram się właśnie to jako swój skarb jakoś utrzymywać i Bogu jak najbardziej za to dziękuję. No i też po prostu za miłość, którą doświadczam, czy też od rodziców, czy rodzeństwa, czy też od swojej narzeczonej.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: W jakiej intencji się pomodlimy? Myślę, że w intencji za świętej pamięci wujka, który 2 dni temu odszedł. Teraz właśnie miałem jechać na pogrzeb, ale niestety nie będę mógł się wybrać, więc myślę, że to będzie najlepsza intencja w tym momencie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Nowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Odsuń smutek z twego serca. Nie martw się o przyszłe dni, nie przerażaj się nimi. Cokolwiek będzie, będzie dobre dla ciebie i dla moich wybranych dzieci, dla wszystkich, którzy przyznają się do mojego ojcostwa. Myśl o radości współdziałania ze mną, a nie o trudzie, jaki cię czeka. Nie bądź smutna. Miłość moja cię otacza, moja moc cię wspiera. Nie spiesz się, uczę cię tego stopniowo, ale ciągle. Jest postęp, może niezauważalny dla ciebie z dnia na dzień, ale w sumie znaczny. Nie analizuj tego, bo to właśnie jest zajmowanie się sobą. Zostaw to mnie. Wypełniaj swoje serce i swój umysł miłością do mnie i pragnieniem służenia mi. Ksiądz Jerzy Popiełuszko świętość pojmował bardzo prosto jako coś osiągalnego dla każdego, cel, do którego należy dążyć. Pisał, aby być świętym, trzeba dobre i wielkie sprawy życia wykonywać święcie z zaangażowaniem w powiększaniu dobroci i miłości na świecie. Największą chorobą dzisiejszych ludzi jest to, że w nic nie są zaangażowani, w nic nie chcą włożyć serca ani duszy. W dążeniu do świętości musi nam towarzyszyć ciągła świadomość, że każdy najdrobniejszy czyn naszego życia musi być przepojony miłością.
1: Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty nas prowadził, żebyś Ty był tym, który daje światło, tym, który daje łaskę, tym, który daje miłość, tym, który chroni, chroni nas i nasze rodziny. Jezu Chryste, bądź uwielbiony, Duchu Święty, przychodź, abyśmy potrafili pełnić wolę Ojca przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boże Rodzicielko,
1: naszymi prośbami
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych,
1: ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona.
0: O Pani nasza,
1: orędowniczko nasza,
0: pośredniczko nasza,
1: pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Kazimierz Szałata. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Przeglądałem książeczkę, którą dał mi Marek Jaromski. Przeglądałem ją tylko, bo nie miałem czasu jej czytać. O fundacji. Fundacji, która służy upamiętnieniu Francuza, filozofa, który zajmował się trędowatymi, między innymi. Co to za człowiek, któremu warto jest taki pomnik budować, działania i dawania innym?
1: To jest człowiek, który najkrócej mówiąc wyleczył gdzieś około 20-25 milionów trędowatych i wcale nie był lekarzem.
0: Milionów.
1: Nie był lekarzem. Wziął do ręki Pismo Święte i rozmawiał. Rozmawiał o prostych rzeczach, o tym, że Pan Bóg nas kocha. Jeżeli Pan Bóg nas kocha, to właściwie wszystkie problemy się prawie rozwiązują, bylibyśmy to zrozumieli. Raoul Folro był człowiekiem absolutnie niezwykłym. Raoul Folro. Człowiekiem niezwykłym. Jeżeli ktoś spotkał raz w życiu Raoula Folro, to wracał z tego spotkania zupełnie inny. I to jest również moje doświadczenie. Ja nie znałem Raoula Folro. Kiedy prowadziłem sesję Międzynarodowego Centrum Formacji Chrześcijańskiej w Genewie, pojawił się pan André Récipon, syn duchowy Raoula Folro. Po krótkiej rozmowie powiedział mi, no potrzebuję kogoś takiego jak ty, a już wtedy prowadziłem konwersatorium etyki medycyna na miarę człowieka. Robiliśmy ze studentami dużo ciekawych rzeczy i to na poziomie formacyjnym i na poziomie takiej pracy charytatywnej, bo tego rozdźwięku między jednym a drugim nie ma i być nie może. Pojawiłem się w Paryżu. W Paryżu dostałem misję utworzenia ruchu Folro w Europie Środkowej, dlatego że oprócz tego, że Folro objechał 32 razy kulę ziemską, wpadł na pomysł ustanowienia Światowego Dnia Pokoju, Światowego Dnia Trędowatych, oprócz tego, że wyleczył po drodze około 20 milionów trędowatych. Raoul Folro, bo uciekła mi myśl, będziemy musieli powtórzyć.
0: Nie ma w tej audycji powtórzy.
1: Powtarzamy.
0: Wszystko pozostaje.
1: Zupełnie magikiem słowa i potrafił ludzi otwierać, potrafił ludzi nawracać, potrafił z ludzi wydobywać coś, co jest najważniejsze w naszym życiu. I moje doświadczenie polegało na tym, że przez ładnych parę lat wykładałem filozofię, etykę i tak męczyliśmy się nad tym, żeby jakiś wzruszający przykład na etyce, na ćwiczeniach znaleźć, czy na seminarium. Kiedy tak naprawdę to, jeżeli weźmiemy za Raoula Folro do ręki Arystotelesa, to zobaczymy, że filozofia to nie jest nauka teoretyczna, jest bardzo praktyczna, bo tak jak inne nauki prowadzą do wiedzy, tak filozofia prowadzi do mądrości, a przecież wiemy, że lepiej z mądrym zgubić niż z głupim stracić. Mądrość jest niesłychanie praktyczna. Filozof jako świadek prawdy nie może zostać głuchy na wołanie o pomoc. Nie może pozostać na poziomie tylko teoretycznym, jeżeli oczywiście, że można być filozofem, to znaczy zatrzymać się na poziomie wiedzy i przekazywać ludziom to, czego się nauczyłem z mądrych książek. Przeczytałem 3000 książek i piszę tak 3001 książkę, ale sam Arystoteles mówi, że filozofia jest przede wszystkim postawa. I raptem zobaczyłem, jak bogata może być filozofia, jak wielką i wspaniałą rzeczą jest prawdziwe doświadczenie rzeczywistości, które domaga się od nas nie tylko wiedzy, ale świadectwa. I to Raoul Folro zaprowadził mnie już po raz trzeci na powódź. Od 3 miesięcy jestem w Wilkowie i wcale nie zawiesiłem jakby ani na chwilę mojej pracy nad filozofią, a wprost przeciwnie, wydaje mi się, że razem z tymi ludźmi, którzy zostawili swoje domy, którzy wzięli bezpłatne urlopy i razem ze mną tam pomagają, naprawdę doświadczamy czegoś bardzo ważnego w rzeczywistości, czegoś bardzo ważnego w ludziach. I wydaje mi się, że z każdym dniem coraz bardziej coś rozumiemy z tej rzeczywistości, bo nie tylko powinniśmy wiedzieć, ale też i coś rozumieć, bo dzięki temu budujemy to, co Ingarder nazywał niszą taką ekologiczną człowieka, to znaczy budujemy świat przejrzysty, świat, w którym możemy uczestniczyć w sposób przytomny. Inaczej ślizgamy się tylko na poziomie samych teorii. Więc Raoul Fauré dla mnie, spotkanie z myślą Raoula Fauré było takim mocnym doświadczeniem na poziomie samej filozofii. On sam był filozofem. Co prawda nie wybrał

0: budowlach średniowiecznych to miłosierdzie symbolizuje szpital. Jeżeli jesteśmy w Paryżu, naprzeciwko stoimy katedrę Notre Dame, z lewej strony mamy Hotel Dieu, szpital, z prawej strony na wzgórzu świętej Genowefy mamy uniwersytet. I teraz sama wiara nie wystarczy, jest mało wiarygodna. Sama mądrość też nie wystarczy. Na co się przydaje wiedza, jeżeli nie służy człowiekowi, a dzisiaj wiemy, zwłaszcza na terenie bioetyki, jak dużo kłopotów nam sprawia wiedza i gwałtowny postęp w naukach, bo nie nadążamy za tym, żeby mądrze się posłużyć tą wiedzą. Wiedza, która wspiera się na wierze, jest wiedzą, która jest mądrze wykorzystywana i Europa tak się budowała.
1: Musimy wrócić jeszcze z obowiązku dziennikarskiego do 20 milionów wyleczonych trędowatych. Co to znaczy? To jest metafora?
0: To nie jest metafora.
1: W jakich latach on żył?
0: Raoul Fauré rozpoczął swoją batalię na rzecz trędowatych mniej więcej w okresie II wojny światowej. Zaczęło się od spotkania z siostrą Eugenią, która wróciła z Abidżanu i opowiadała o straszliwym losie tych ludzi, których już Raoul Fauré wcześniej spotkał. Może zacznę od tego, że Raoul Fauré zafascynowany był Karolem de Foucault i zafascynowany był kulturą łacińską, właśnie tą kulturą chrześcijańską, europejską kulturą, która stała się pierwowzorem, czy jakimś wzorem dla wszystkich innych kultur. I kiedy pisał reportaż na temat Karola de Foucault w czasie podróży po Saharze, po miejscach, w których Karol de Foucault świadczył wobec muzułmanów o obecności Chrystusa Eucharystycznego w Eucharystii, zepsuł się samochód kiedy zatrzymał się samochód, Fauré zobaczył dosyć dziwnych ludzi. Ludzi, którzy byli wynędzniali, którzy byli w odosobnieniu, w zamknięciu i zapytał przewodnika, kim są ci ludzie. Więc przewodnik w sposób zupełnie obojętny odpowiedział, a to są trędowaci. A dlaczego oni są zamknięci? Bo są trędowaci. Czy ktoś im pomaga? Trędowatym? I wtedy wrócił do Europy i uświadomił sobie najpierw, a później wszystkim innym, że jeżeli my w ten sposób traktujemy naszych braci, których dotknęło największe nieszczęście, jakie można sobie wyobrazić, to nie mamy prawa nazywać się uczestnikami kultury, cywilizacji, a tym bardziej nie mamy prawa nazywać się chrześcijanami. Kiedy to mówił Fauré na samym początku, wszyscy czuli się urażeni i obrażeni. Przemawiał w Akademii Francuskiej. Wszyscy zdziwili się, jak to nasza kultura nie jest humanistyczna, nasza kultura nie jest chrześcijańska, o czym on mówi. Ale Fauré nie zrażał się i powołał Akademię Młodych, bo mówił, że starzy już nic nie zrozumieją i powołał do Akademii nowej akademii, przez siebie stworzonej Akademii Francuskiej, 15-latków. Ale taki prawdziwy plan zrodził się właśnie od spotkania z siostrą Eugenią. Siostra opowiadała straszliwe rzeczy o tych ludziach, których spotkała gdzieś tam w rejonie Laguny Abidżanu w Adzopę. I wtedy Raoul Fauré jakby odkrył w sobie powołanie zrobienia czegoś tak radykalnego na rzecz trendowatych i ta jakby metodologia, ona jest wzięta wprost z Ewangelii. To znaczy Raoul Fauré przez to, co zrobił, przez to, co mówił, pokazał nam logikę miłosierdzia, którą ukazuje przypowieść o dobrym Samarytaninie. Przypowieść, którą słyszeliśmy 1000 razy, bo chodzimy do kościoła. To jest taka prosta rzecz. Ktoś potrzebował pomocy, dużo ludzi przechodziło, nikt nie zauważył, a ktoś tam przechodził i zauważył go, opatrzył jego rany. Ale tak naprawdę w tej przypowieści jest coś niesłychanie istotnego. Najpierw dobry Samarytanin to jest realista, to znaczy taki, który patrzy na zewnątrz, nie tylko poprzez własny pryzmat swoich potrzeb, swoich projektów, planów, ale jest ten, który widzi realną rzeczywistość, taką, jaką ona jest. No, tego się wymaga od filozofa przede wszystkim. To jest pierwsza rzecz, trzeba być realistą. I druga rzecz, Raoul Fauré zauważa drugiego człowieka, bo my drugiego człowieka to zazwyczaj zauważamy, jeżeli jest nam potrzebny. Zresztą to możemy

0: sprawdzić, jak dużo w nas jest egoizmu, jeżeli zajrzymy do naszych telefonów komórkowych. Kogo myśmy tam wpisali sobie? No, przede wszystkim tych, których potrzebujemy, niekoniecznie tych, którzy nas potrzebują. Dobry Samarytanin dalej zatrzymuje się. To jest szalenie ważny gest, dlatego że każdy z nas się spieszy, zwłaszcza to jest znak naszych czasów. Wszyscy mamy strasznie ważne rzeczy. Dzisiaj jestem po rozmowie z moim dziekanem. Habilitacja jest ważna. A tutaj w maju telefon za telefonem błagają mnie o pomoc, bo w gminie Wilków 8 wiosek znalazło się pod wodą. Wiedzą, że zajmowałem się, organizowałem tę pomoc kilka lat temu. No, jak ja mogę tam nie pojechać? To miłosierdzie, ono się buduje na różnych etapach, które są mało zauważalne. Więc dobry Samarytanin najpierw zauważa, potem zatrzymuje się, potrafi się zatrzymać. Co to znaczy? Ja nie jestem ważny. Ja nie jestem ważny, moje plany nie są ważne. Pan Bóg mi stawia tutaj kogoś, żebym ja zweryfikował swoje plany, bo być może one są śmieszne, być może mi się tylko wydaje, że są takie ważne. Jest następny etap, taki też bardzo ważny w tej logice miłosierdzia. Dobry Samarytanin pochyla się nad tym człowiekiem, pochyla się, to zawsze podkreślam to moim studentom na Uniwersytecie Medycznym, to jest szalenie ważne. Spojrzeć, pochylić się, to znaczy spojrzeć na drugiego człowieka z tej samej wysokości. Nie taki lekarz, dzisiaj młodzi lekarze są wysocy, takie 2 metry, 5 centymetrów, stoi przy suficie nad tą babcią, która skulona leży na łóżku. Wystarczy kucnąć, usiąść, żeby przynajmniej tym gestem pokazać, że chcę zobaczyć świat z mojego punktu widzenia. Ja to dzisiaj widzę też na powodzi. Ile jest mędrkujących ludzi, ale dlaczego się wybudowali? Patrzą na ten świat zupełnie innej perspektywy. I tak naprawdę fenomen tego, co się dzieje od 3 miesięcy w gminie parafii Wilków, może zrozumieć tylko ten, kto miał odwagę założyć buty gumowe, wejść do tego gnoju i spróbować wyciągnąć zamoknięte, gnijące kołdry. To wtedy może zacząć patrzeć na świat z tej samej wysokości i zrozumieć drugiego człowieka. I proszę zobaczyć, że na samym końcu dobry Samarytanin opatrzył rany. Bo nam się wydaje, cały czas żyjemy w takim złudzeniu, że za parę lat to my odkryjemy lek na raka, odkryjemy lek na AIDS, odkryjemy inne leki i będziemy szczęśliwi. A dzisiaj, żeby wyleczyć trędowatego, to wystarczy 30 zł polskich. Mamy wykształconych lekarzy. Mamy antybiotyki. Trąd jest od 20 lat chorobą, która się bardzo dobrze leczy. I dalej ludzie umierają na tę straszliwą chorobę, bo tak naprawdę to nam nie leków, nie umiejętności opatrywania ran, tylko potrzeba nam zauważyć tych, którzy potrafią się zatrzymać, a reszta jest tylko zwykłą konsekwencją. I Raoul Fauré pokazywał, że tak naprawdę to dlatego trąd zabija ludzi w Afryce, w Azji, w Ameryce Południowej, dlatego że nas dotyka również trąd. Trąd moralny i tak naprawdę to jego skuteczność, jego walki polegała na tym, że on objechał 32 razy kulę ziemską, owszem spotykał się z trędowatymi, ale przede wszystkim nas leczył z egoizmu, bezbożności i wszystkich innych trądów, jakie dzisiaj zna współczesny świat.
1: I realnie populacja osób chorych zmniejszyła się o 20 milionów w wyniku jego działań?
0: Raoul Fauré zorganizował jako pierwszy człowiek, uświadomił całemu światu dramat tych ludzi, bo myśmy po prostu zapomnieli o trędowatych. Trzeba się uderzyć w pierś. Ja zanim spotkałem pana Andrea Sipo, a zanim spotkałem się z ruchem Fauré, nie wiedziałem o tym, że są trędowaci. Ja cały czas spotykam się z tym, że ktoś mówi trędowacie, że to byli w średniowieczu. Ale wtedy odpowiadam, tak, ja widziałem, jeździłem po Afryce, widziałem trędowatych, spotykałem się z nimi, witałem się z nimi, dotykałem ich. To jest rzeczywistość. To kiedyś działo się, kiedy ojciec Bejzym płynął 3 miesiące na Madagaskar, to było bardzo daleko. A dzisiaj to są odległości 3 godziny lotu, 4 godziny lotu samolotem. Świat stał się jedną wielką wioską, a myśmy o trędowatych zapomnieli, bo trędowaci, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Trędowaci są w tych krajach, na których nikomu nie zależy. I jest to, jak Faro mówił, wielki skandal naszej cywilizacji, że jeszcze żyją trendowaci. I rzeczywiście Faro zmobilizował cały świat. Przemawiał w ONZ-cie, bywał często u Pawła VI, papieża Pawła VI. Bywał wszędzie, gdzie tylko można było. Był na tyle odważny, że nawet starał się zapobiec II wojnie światowej. Był na spotkaniu z Mussolinim, słynne spotkanie, które skończyło się tym, że Mussolini słuchał, a potem na koniec powiedział mu: ma pan ładny krawat, panie Faro, powiedział wtedy, wracając, ten człowiek jest stracony. I wtedy napisał książkę Dwie twarze Antychrysta o Hitlerze i Stalinie, stąd myśmy o Raoulu Faro nic nie wiedzieli, dlatego że aż do 96 roku był zapis cenzury, nie można było niczego publikować. Na Zachodzie jest to postać mniej więcej znana jak postać Matki Teresy, natomiast te publikacje, które się teraz ukazują, to są pierwsze publikacje o Raoulu Faro. Jedyna książeczka, Księga Miłości, była rozdawana od lat w Lourdes i kto był w Lourdes, to przywiózł taką malutką książeczkę z myślami Raoula Faro.
1: I jego działania doprowadziły do zmniejszenia się populacji osób chorych w takiej skali, o której była mowa na początku.
0: Najpierw zaczął od budowania pierwszej takiej wzorcowej wioski w Adzope, ta pierwsza wioska, gdzie trendowaci mogliby uczyć się normalnie żyć. Nie byliby zamykani w obozach koncentracyjnych, wywożeni na przeklęte wyspy, jak wyspa Molokaj, na której pracował ojciec Damian, żeby... Najpierw tworzył takie wioski, które stały się wzorem dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz trendowatych. Założył ruch, światowy ruch na rzecz trendowatych. Dzisiaj ten o wielkości tego ruchu świadczy fakt, że co trzeci trendowaty, licząc pracę Caritasu, licząc pracę wszystkich organizacji, Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci trendowaty jest pod naszą opieką, pod opieką naszych ośrodków. To Raoul Faro wspierał badania w Instytucie Pastera nad trądem, które doprowadziły do tego, że wreszcie w latach 80. udało się skonstruować taką kombinację antybiotyków, że ta terapia stała się możliwa. Jak powiedziałem jeszcze lat temu, 16, nie wiedziałem nic o Faro. Dzisiaj wiem wszystko, dlatego że co roku biorę udział w kongresach, między innymi w Komisji Medycznej. I od 5 lat jestem jednym z dwóch spadkobierców myśli Raoula Faro. Dostaliśmy Jacques Ouadougou z Ouagadougou i ja dostaliśmy tytuł honorowy spadkobiercy myśli Raoula Faro, co jest niesłychanie zobowiązujące i co każe nam być specjalistami od trądu. Trąd jest wywołany przez bakterię z rodziny tej, która wywołuje również gruźlicę. Niestety, mówię niestety, to jest choroba tylko ludzka. To jest rzadka choroba ludzka, w związku z tym nie można wyhodować szczepionki. Ja każdego roku słyszę przy okazji Światowego Dnia Trendowatych jakieś apele o zbieranie pieniędzy na rzecz szczepionki. Nie ma takiej szczepionki, bo póki co nie ma takiego organizmu, na którym można by wyhodować trąd. Przy okazji jeszcze tylko dorzucę, ponieważ o trądzie my wiemy ciągle bardzo mało, że podstawowa postać trądu leczy się dosyć dobrze. Chodzi tylko o to, żeby w miarę wcześnie wykryć trendowatego, bo można być zarażonym i przez 10 lat wszystkich zarażać dookoła siebie i nie mieć zielonego pojęcia o tym, że jest się trendowatym. Ale nawet wtedy, kiedy nie ma jeszcze tych oznak, można wyleczyć trendowatego, on całkowicie wraca do zdrowia. Natomiast bardzo często misjonarze trafiają na takich chorych, którzy nie mają już rąk, nóg, oczu, są bardzo mocno okaleczeni, stąd takiego trendowatego się wyleczy, ale nie przywróci do zdrowia. I dzięki skutecznej terapii udało się zradykalizować trąd w sposób bardzo znaczący, bo z tych 20 milionów liczba trendowatych spadła do 500 000.
1: Dzisiaj. Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Czyli co, cywilizacja się sprawdziła? Czyli ten pierwszy jego flash, ta pierwsza fotografia Europy, tak to powiedzmy, dziś już jest nieaktualna?
0: To nie jest jeszcze takie proste, bo jeżeli ja spotykam siostrę, która zajmuje się zajmuje się, mój to z trudem, która zajmuje się chorymi na taką specjalną postać trądu, która jest zagrożeniem na dalej dla tych, którzy się opiekują trędowatymi, Ulcer de Biruli. To jest trąd, który, bakteria, która zjada skórę.
1: Jest siostra, bo nie zrozumiałem.
0: Znaczy tak, jest siostra, która zajmuje się takimi chorymi, zwłaszcza
1: dzieci. Na specjalną odmianę
0: trądu, która jest straszliwa, nie leczy się, bakteria jest odporna na wszystkie antybiotyki. Bakteria zjada skórę, więc człowiek jest zdrowy, ale jak siostra mi opowiada, przynoszą jej dziecko, rozwija z prześcieradeł i dziecko ma wszystkie wnętrzności na wierzchu, bo na całym brzuchu nie ma skóry i nie ma żadnego ratunku. Jedynym w tej chwili ratunkiem jest, a zwłaszcza to dzieci dotyka ten trąd, no to są radykalne amputacje. To znaczy, jak jest zajęta rączka, trzeba ją amputować i spotykam siostrę po raz kolejny na kongresie w Paralemonial. Pytam o jej pracę, więc ona mówi, że jest zmęczona, bo ona dziennie czasem 10 amputacji wykonuje. Natomiast po południu idzie na oddział zobaczyć te dzieci, rozwija bandaże, jak dziecko no, czasem umrze. Pierze bandaże, prasuje. Jak tak słucham, bo nie ma bandaży, po prostu nie ma bandaży. Jak tak słucham i nawet popatrzę na ten nasz kongres i potem przyjadę się po Paryżu, po Warszawie, a tam nie ma bandaży, to kiedyś to było daleko. Dzisiaj to jest kwestia kilku godzin. Jest w nas bardzo, bardzo dużo egoizmu. Ja to zrozumiałem w Niamey, kiedy byłem w takim ośrodku. Niamey to jest stolica Nigru, nie myli z Nigerią, bo Nigeria jest bogatsza. Niger to jest ten pas Sahelu najbiedniejszych krajów: Mali, Burkina Faso, Niger. Niger jest chyba najbiedniejszy, gdzie żaden kraj europejski nie ma żadnego interesu, bo tam bawełnę by uprawiali, ale kto to przetransportuje? Tańsza jest z Azji. Nie ma kolei, te kraje nie były skolonizowane wystarczająco, żeby coś tam powstało. Poza tym na skutek przesuwania się pustyni Sahary w ciągu 10 lat wyschły wszystkie rzeki, wyschły wszystkie jeziora, studnie kopane. No i mamy w tej chwili przed sobą tragiczną przyszłość. Mówi się, że być może w ciągu najbliższych lat 120 milionów będzie musiało umrzeć z głodu, jak nie ma wody, nie ma roślin, nie ma zwierząt. No i niemożliwe jest życie ludzi. I tam w tym kraju muzułmańskim pracują 4 siostry ze zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. 4 młode dziewczyny, które zbierają dzieci umierające z głodu. I opowiadały mi siostry historię o takim dziecku, które próbowano uratować. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to też wiem, jak mówię w Europie czy w Polsce, to ja wiem od razu, że słuchacz nie wie, o czym mówię, bo ktoś mi przerywa i mówi, że u nas w Bieszczadach też dzieci chorują na chorobę głodową. Są niedożywione. Kiedy mówię o chorobie głodowej, to mówię o dzieciach, które nie jadły wczoraj, nie jadły przedwczoraj, nie jadły tydzień temu.
1: I nie zjedzą.
0: I już jutro niczego nie zjedzą, bo ich organizm jest tak wyniszczony, są na etapie śmiertelnej choroby. I to dziecko, o którym mi siostra opowiadała, była na takim etapie. To dziecko miało założoną sondę. Próbowano to dziecko leczyć. Spytałem siostrę, czym leczą? Spiruliną. Myślałem, że to jakiś lek, ale gdzie tam leki w Niamey? To jest taka roślina, która ma dużo witamin, podobne do rzepaku. No i siostry powiedziały, że teraz już wiadomo, że to dziecko musi umrzeć, bo nie ma już procesu trawiennego. To wszystko jest gnije i jest wydalane. I kiedy wracałem, matka tego dziecka dała mi go na rękę i powiedziała, że jak jego zabiorę, to go uratuje. Ona musi wrócić, bo ona ma 10 dzieci i kilka kilometrów codziennie wodę dla tych dzieci nosi. I był taki moment, kiedy miałem to dziecko na ręku i wiedziałem, że tak naprawdę to dziecko umiera, jest umierające, z mojej winy, z winy każdego z nas, dlatego że jemu nie zabrakło chleba, jemu zabrakło miejsca w nas, bo żeby to dziecko żyło, to trzeba by było dla niego 10-15 groszy dziennie, ono by żyło na garść prosa, kawałek chleba. I Ralph Waro kiedyś mówił coś takiego, że codziennie rano miliony, miliony ludzi na całym świecie, takich dobrych ludzi, dobrych chrześcijan, otwierając gazetę przy porannej kawie, wzruszają się do łez, że znów dzieci gdzieś umierają z głodu. Ale co ja zrobię? Ich jest miliony. I te miliony ludzi odkładają gazetę, idą do swojej pracy. Kiedy ja dzisiaj jestem w Zastowie Polanowskim, w Zastowie Karczmińskim, gdzie ludzie stracili wszystko i dzisiaj muszą jeszcze zajmować się waleniem tych domów, które zagrażają. Nie mają nic, zupełnie nic. I tak sobie myślę. Gdyby każdy z nas dał złotówkę, mielibyśmy 40 milionów. Gdyby każdy z nas dał 2 złote, mielibyśmy 80 milionów. Gdyby jedna parafia pomogła jednej rodzinie, byłaby tam i kuchenka gazowa, i byłaby pralka, i jakieś naczynia by się znalazły. Ale w samej parafii Wilków jest 8 wiosek, w każdej wiosce 200 domów. No to nas wszystkich przerasta i zarazem nas usprawiedliwia, że możemy nic nie robić. My mamy wielkie szczęście, że mamy na całym świecie misjonarzy. Ludzi, którzy pracują, którzy spotykają się z biedą i naprawdę ich praca jest skuteczna o tyle, o ile jest wsparta przez nas. Więc oprócz tego wzruszenia potrzebny jest ten gest. To dziecko na moich rękach umierało, dlatego że zabrakło nie te 15 groszy, ale naprawdę spotkało się z naszą obojętnością nas wszystkich, a usprawiedliwiamy się na najróżniejsze sposoby. Oni są sobie winni, a murzyni to nie pracują, a po co tam mieszkają, skoro tam wody nie ma? No ja też słyszę, a po co tam mieszkają tak blisko wał, skoro ich zalewa? Zawsze możemy znaleźć sobie jakieś usprawiedliwienie, ale do sądzenia to jest Pan Bóg. To święty Wincenty mówił, że jak narzekali na niego, że pomaga pijakom i prostytutkom, to mówił: sądzić Pan Bóg będzie sądził, a ktoś mnie prosi o pomoc, ja powinienem na nią odpowiedzieć.
1: Na koniec audycji podamy konto, tak? Ale jednak zmierzę się z tą emocją, którą Pan ewokuje, bo oczywiście naturalnym odruchem gatunku Homo sapiens najczęściej bywa pomoc, prawda, człowiekowi w potrzebie, ale dlatego nazywamy się sapiens, a ja jestem geografem z wykształcenia, żeby po pierwszej takiej powodzi na wszystkie siedliska z terenów zalewowych po prostu wyeliminować, dlatego że kultura polega na tym, że przenosi informacje o świecie przez horyzont pokolenia. I zapewniam, że w średniowieczu nie budowano domów w takich miejscach. I tu nie chodzi o osądzanie, tylko tutaj chodzi o przyszłe za 30 lat czy za 60 lat takie same wydarzenie klimatyczne, które nastąpi, na pewno nastąpi. I spadnie te 70 czy 150 milimetrów wody na metr kwadratowy i spadnie. I żadne wały, jeśli popatrzymy na Niemcy, które wybetonowały wszystkie rzeki, i tam jest jeszcze gorzej niż było przed melioracją, bo Meyer nie znaczy robić dobrze, tylko robić głupio. I oddzielmy te dwie rzeczy. To znaczy myślenie o przyszłości od szukania pretekstu, żeby wyłączyć się z jakiejś zbiorowej traumy, bo Polska przeżywała taką traumę, prawda? Pierwszą pod Smoleńskim, a drugą w potokach deszczu. I to Wilkowo, to Wilkowo

0: historia człowieka poprzez czas. Ale już w tej chwili nie da się jej uporządkować w taki sposób, jak zwykle. Więc widzieliśmy osobę, Pana osobę, ponieważ to Pana relacja z Bogiem jest tematem tej audycji. Ja ją widziałem czy słyszałem wielokrotnie, pana osobowość i to, w jaki sposób Pan przeżywa rzeczywistość i w jaki sposób odnajduje wolę Ojca. Bo jak rozumiem, kiedy wybierał Pan pomiędzy naturalną rzeczą, jaką jest kontynuowanie kariery naukowej, jeśli się jest doktorem, no to wszyscy zdolni do tego doktorzy stają się doktorami habilitowanymi. Jak Pan musiał wybierać pomiędzy tym, żeby pojechać i wyciągać śmierdzące kołdry, a tym, żeby robić rzeczy oswojone i w których dobrze się Pan czuje, czyli czytać, myśleć i tworzyć. Czy ten wybór był realny?
1: Wyboru w pewnym momencie nie ma, to znaczy ja...
0: Ale ja pytam się o Pana. Czy były jakieś argumenty również na rzecz drugiej opcji?
1: Nie. Nie. To jest rzecz pilna. Zawsze mówię, że jeżeli taksówkarz słucha w radiu, że ktoś woła o pomoc, to może powiedzieć, że nie ma czasu, bo się spieszy. Czy ktokolwiek inny, ale filozof nie ma prawa. Myślę, że to dotyczy teologa. Ksiądz profesor Sipko mówił...
0: Chrześcijanina.
1: Tak, nie ma wyboru. Ten wybór jest jasny. Ksiądz profesor Sipko, którego bardzo cenię, szanuję i teraz piękne recenzje pisze z jego książek, bo wydaje piękne książki, mówił, że na pytanie, czy etyk ma postępować etycznie, odpowiada, że ornitolog wcale nie musi umieć fruwać, ale ja myślę, że ornitolog powinien przynajmniej próbować czasem podskoczyć czy wyfrunąć. Myślę, że tak jak Foro pokazał, czym jest filozofia, czym jest właściwie nauczanie na poziomie mądrości, to nie ma być przekazywanie wiedzy, tylko samemu trzeba czasem wziąć te buty gumowe. Natomiast ja to wszystko zawdzięczam spotkaniom z ludźmi. Pan Bóg postawił na mojej drodze tyle ważnych ludzi i postawił na mojej drodze i moją rodzinę, i moją Anię, która od 8 lat jest w niebie, ale która bardzo wyraźnie mi pomaga. To ona przecież siedziała i najważniejsze rzeczy robiła, kiedy była powódź w 2001 roku. Jest takie
0: Ania
1: jest moja córeczka, założycielka misyjnego apostolstwa niepełnosprawnych dzieci, o której wiele razy mówiliśmy na antenie jeszcze radia. Józef, omawialiśmy książkę Misja Małej Ani. Od Ani się bardzo dużo nauczyłem. To jej posłanie, zanim odeszła do nieba, zostawiła nam takie piękne hasło Bóg mnie kocha, i które stało się dla nas kluczem do zrozumienia fenomenu jej życia, bo Ania miała 11 lat, natomiast kiedy zginęła, nie uświadamiałem sobie tego, że ją znają w tak wielu miejscach, że przyszły depesze z Madagaskaru, z Rwandy, z Kongo, z Indii. Była dzieckiem, które jeździło na wózku. To było nasze doświadczenie osoby niepełnosprawnej w rodzinie, ale zarazem doświadczenie promieniowania miłości przez człowieka, któremu żyje się trudniej, ale który nie oczekuje właściwie pomocy, bo nam pomaga swoim, przede wszystkim swoim takim zaufaniem, takim na co dzień dziecięcym zaufaniem. Byli ludzie, których spotkałem, jak powiedziałem, ci ludzie z ruchu Raoula Fauré, którym bardzo dużo zawdzięcza. Pamiętam, to człowiek idzie prowadzony przez innych, Pan Bóg posługuje się innymi i kiedy zadał Pan pytanie o te podejmowanie decyzji, ono się coraz wyraźniej widzę, że trzeba mówić tak po prostu. Trzeba mówić tak wtedy, kiedy przychodzi wezwanie i wyzwanie. Ja tego wiele razy doświadczyłem. Raoul Fauré mówił, że tylko ateista planuje i jest smutny, bo zawsze liczy, przelicza i mu czegoś brakuje. Natomiast Raoul Fauré mówił, że chrześcijanin marzy i realizuje marzenia. I to się naprawdę sprawdza. I wiele razy już tego doświadczyłem. Pamiętam tutaj w tym studio, rozmawialiśmy z panem Markiem Jaromskim. Była taka trudna sytuacja, robimy festiwale misyjne, był to

0: było to przed chyba 7 festiwalem misyjnym i akurat okazało się, że obiecane finansowanie padło, a tu ni stąd ni zowąd trzeba mieć 20-30 tysięcy za 2 dni. No i pan Marek mnie pyta, kiedy ty masz ten festiwal i co, nie masz tych pieniędzy? Więc mówię, tak, ten festiwal mam pojutrze i tych pieniędzy nie mam. To ty jesteś szurnięty facet. No ale się okazuje, że zdarzyło się kilka razy i festiwale odbywają się. W tym roku też w czwartek dowiedziałem się, że na niedzielę nie dostanę 30 tysięcy, które było obiecane, dlatego że no, tak naprawdę to czas wyborów byłby inne potrzeby, bo te pieniądze nasze są zawsze jakoś polityczne, czym bardzo żałuję.
1: Podajmy teraz numer telefonu.
0: 0502 06 74 20, to jest mój telefon.
1: 502 06 74 20.
0: I podaję adres strony internetowej, to jest fundacja małpka, przepraszam, adres strony internetowej jest fundacja.szalata.pl, mailowy fundacja@szalata.pl.
1: 502 06 74 20.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
1: Drodzy państwo, pomyślałem sobie o tym, że wobec rzeczywistości Matka Teresa, kiedy umierała, powiedziała, że umiera, kiedy jest więcej umierających na ulicach niż wtedy, kiedy zaczynała. Czyli w porządku pogańskim klęska. Ona przez 17 lat nie miała sygnału od Boga, że wysłuchuje ją. Ale to był najsilniejszy człowiek, jeden z trzech najsilniejszych ludzi, jakich widziałem w ogóle. W swoim życiu. I moje pytanie jest takie. Czy my jesteśmy w stanie i dlaczego niektórym to się udaje, choćby na milimetr zbliżyć się do tego wzorca, jakim jest Chrystus? I dlaczego święty Maksymilian, dlaczego Jan Paweł II, dlaczego ksiądz Popiełuszko, ksiądz Blachnicki, kardynał Wyszyński, Matka Teresa? Dlaczego im się to udało? Czy siostrze Faustynie? I czego my nie wiemy na temat ich walki i poświęcenia i tych decyzji wewnętrznych, codziennych? Czyli innymi słowy, jak od Pana i ode mnie, daleko jest świętość. Czy to jest jeden krok i rzut szaleńca Bożego? Czy to jest, nie wiem, ile Pan ma przed sobą dni, ile ja mam przed sobą dni, ale miliard decyzji?
0: My oczywiście szukamy takich łatwych rozwiązań. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam cały czas potwierdzał nasze decyzje. Jest jakaś mądrość w myśli świętego Augustyna, który tak bardzo faworyzuje łaskę za bardzo, bo przecież my też coś w tym życiu możemy zrobić, nawet złego. Ale coś w tym jest, że my staramy się być mądrzejsi niż jesteśmy. Staramy się wszystko racjonalizować. Oczywiście, że chcielibyśmy, żebyśmy budowali tu na ziemi cywilizację miłości, żebyśmy oglądali owoce naszej pracy. Ale przecież ja jeżdżąc już 38 razy pojechałem do parafii Wilków wożąc chleb. Ja wcale nie widzę, żebym... No, ludzie dziękują, czasem płaczą i prawie całują po rękę, ale też ludzie się coraz bardziej są zdenerwowani, ludzie się biją, bo wiedzą, wszystko stracili, co wyrwą, to jest ich. Trochę mnie zmartwiła ostatnia wizyta, kiedy mieliśmy dwie awantury przy chlebie, ale wydaje mi się, że dojrzałość polega na tym, żeby zdystansować najpierw ludzkie emocje. Bo przecież w życiu duchowym człowieka nie da się wyeliminować emocji, a one są bardzo groźne i one są trudne, bo my jesteśmy zniecierpliwieni cały czas. Dlaczego Pan Bóg nam nie odpowiada? A potem się okazuje, że nam odpowiedział, tylko trzeba trochę czasu. Matka Teresa umiera i mówi, jest coraz więcej biedy i mogłaby czuć się zawiedziona. Ale Pan Bóg
1: wykonała gigantyczną pracę.
0: Ale była ogromna praca, przede wszystkim ogromna mądrość. Ja już o tym mówiłem, taka ogromna mądrość, bo przecież my nie wyleczymy milionów, tylko wyleczymy jednego, a potem drugiego i trzeciego, a mój kolega wyleczy jeszcze dwóch. I jak to profesor Patrick Delobie mówił, żeby zrobić rewolucję, to potrzeba trzech, ale dobrze motywowanych, którzy się nie oglądają za siebie, tylko robią to, do czego nas wzywa Pan Jezus, a ta nauka jest strasznie prosta i może dlatego trudna. Znów wrócę do Raoula Fauré, bo tak zaczęliśmy o nim mówić. On denerwował, drażnił, ale nawracał ludzi, a mówił rzeczy strasznie proste. Kiedy zajrzy się, a wyszły teraz dzieła wszystkie Raoula Fauré, w tym roku udało mi się dzięki wydawnictwu Niedzieli wydać taki zbiór, no to te rzeczy szokują, dlatego że są proste. My o nich wiemy, ale sobie nie uświadamiamy, że na co dzień robimy z Pana Boga albo roznosiciela polis ubezpieczeniowych, bo Pan Bóg ma mnie zabezpieczyć przed tym, przed tamtym, a przecież potem się okazuje, że nie o to chodzi. Że robimy z Pana Boga księgowego, który tam skrupulatnie liczy nasze uczynki i to tak bardzo się ty o to troszczymy, że drugiego człowieka nie zauważamy. A jeszcze raz mówię, Ewangelia jest strasznie prosta, dlatego że prosta, to my jej nie przyjmujemy, dlatego że my wolimy troszkę takiej dialektyki. Jak jest coś skomplikowane, to my sobie pokombinujemy, wyinterpretujemy i wyjdziemy na swoje. A w rozmowie z Panem Bogiem to się nie da. To się nie da. Tam są proste pytania i proste odpowiedzi.
1: Droga do świętości to po prostu prostota i łaska.
0: Tak? To jest prostota, to jest prostota, łaska, otwarcie na łaskę i umiejętność mówienia tak, a nie kombinowania. Był taki bardzo trudny moment w moim życiu, kiedy jacyś ludzie, którzy sobie strasznie pogmatwali swoje życie. Zresztą jedna bliżej duchowna osoba i ja ich zaprowadziłem do kościoła na wsi. I oni do dzisiaj pewnie mają mi za złe, bo pewnie myślą, że ja zamówiłem kazanie. I tam był taki prosty chłopak po seminarium, który powiedział rzecz genialną. I to kazanie było jedno z najlepszych kazań. Jeżeli chciałeś być nauczycielem, nie kombinuj. Bądź nauczycielem, Pan Bóg dał ci powołanie. Jeżeli chciałeś być kapłanem, nie kombinuj. Jeżeli chciałeś być bankierem, nie kombinuj. Licz te pieniądze, bądź uczciwy, bo do tego zostałeś powołany. I myślę, że jak patrzę na święte, a święci są strasznie ważni, bo my nie wejdziemy na Mount Everest. Ale to jest strasznie ważne, że są tacy, którym to się udało, a my możemy próbować za nimi tych parę kroków zrobić. Jak patrzę na świętych, to przede wszystkim to są ludzie, którzy nie kombinowali. tylko jeżeli przyszło stawić czoła temu, co im się zdarzyło, no to stawili z zaufaniem, bo człowiek, który zaczyna się kłócić z Panem Bogiem, jest po prostu śmieszny. No, jest śmieszny, żałosny i sam jakby niszczy w sobie to, co jest w człowieku szlachetne.
1: O co się pomodlimy razem z naszymi słuchaczami teraz? Jakie intencje?
0: Ja myślę, że pomodlimy się o mądrość dla nas wszystkich, o taki dar Ducha Świętego, dlatego że my od czasów oświecenia w ogóle nie rozumiemy, czym jest mądrość. Uwierzyliśmy w Bożka wiedzę, która jest nam potrzebna, tylko że wiedza bez mądrości nas niszczy i nas ostatecznie może zniszczyć. Tak od XIX wieku mówimy o tym, ale nic z tego nie wynika. Kapłanom jest potrzebna mądrość, Boża mądrość. Rodzicom jest potrzebna mądrość. Dzieciom, każdemu na swoim poziomie mądrość. I z mądrości rodzą się również mądre i dobre decyzje. I również mądra odpowiedź Panu Bogu na powołania, jakie stawia przed nami w tych tysiącu decyzji, które mamy podjąć jeszcze dzisiaj.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Kazimierz Szałata. Myślę, że nie ostatni raz. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w środę 8 lipca na kolejnej modlitwie do Miłosierdzia Bożego. Minęła godzina 15, zapraszam Was do koronki, ale wcześniej do wysłuchania słów dzisiejszej Ewangelii i krótkiego rozważania do tejże. Posłuchajmy z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Juda Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Dziś Jezus mówi, że daje swoim uczniom władzę nad duchami nieczystymi. Ty też jesteś Jego uczniem. Też masz władzę. Może tylko o tym zapomniałeś. Nie poddawaj się. Walcz, próbuj. Lepiej, żebyś w obliczu zła uczynił cokolwiek, niż żebyś się od razu poddał. To coś może mieć kolosalne znaczenie, choć tobie może się wydawać czymś nic nieznaczącym. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.
o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę, za koronkę do miłosierdzia Bożego. Zapraszam Was na tę modlitwę już jutro o godzinie 15. Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom. Dziękuję za to, że jesteście z nami, wspieracie nas, modlicie się razem z nami. Polecamy się Waszej pamięci. Zapraszamy również codziennie do Radia Niepokalana na Różaniec Święty już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże!

ostatni dzień świętego Nestora z Magidos, męczennika. Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Z drugiego listu do Tymoteusza. 25 lutego, rok 250 po Chrystusie. Miasto Perge. Stolica rzymskiej prowincji Pamfilia. Trwają prześladowania chrześcijan. Rzym najpierw uderza w biskupów. Jest ranek. Nazywam się Marcus Flavius Severus, centurion. Służę w 3. Legionie Galijskim. Byłem w Syrii, stałem pod murami Damaszku. Widziałem bunt, głód i cierpienie. Widziałem wszystko. Teraz stoję przy małym koniu na dziedzińcu w Perge. Biskup Nestor jest już przywiązany. Chłosta trwa od dłuższego czasu. Plecy ma rozcięte, rzemienie z ołowiem i kością zrobiły swoje. Skóra pękła, krew spływa po bokach, wsiąka w piasek. Nie liczę uderzeń, wiem, że ciało ma granice. On już na niej jest. Głowa opada mu na pierś, ramiona drżą, oddycha z trudem. A wystarczyłoby jedno słowo, jedno zdanie o lojalności wobec cesarza Decjusza. Jedna garść kadzidła. Milczy. Daje znak. Wystarczy. To i tak skończy się śmiercią. Belka ląduje na jego plecach. Drzazgi wchodzą w otwarte rany. Chwieje się, ale idzie. Prowadzimy go ulicą za mury. Ludzie patrzą. Jedni z odrazą, inni z ciekawością. Kobieta przy studni zatrzymuje wzrok na jego twarzy. Nie krzyczy, nie podchodzi, tylko patrzy. Łapię to spojrzenie i odwracam głowę. Piasek wciska mi się do sandałów. Metal hełmu parzy skronie. Po co? Dlaczego oni zawsze wybierają śmierć? My budujemy imperium na rozsądku. Oni budują swoje na krzyżu. Docieramy na miejsce za murami miasta. Rozkazuję położyć belkę. Działamy mechanicznie. Ręce przywiązane, gwóźdź ustawiony. Pierwsze uderzenie. Ciało wygina się w łuk. Krzyk nie wychodzi z gardła, tylko urwany oddech. Drugie uderzenie. Krew spływa po drewnie. Podnosimy krzyż. Osadzamy w jamie. Rutyna. Moi ludzie już patrzą w stronę miasta. Słońce jest wysoko, chcą wracać do cienia. Zakładają się półgłosem, ile wytrzyma. Godzinę, dwie. Nie ma tu jego chrześcijan. Szpiedzy donoszą, że nakazał im się ukryć. Nie ma wiernych, nie ma świadków. Marny koniec, jak na przywódcę. Nikt nie opowie o jego odwadze. Wciąż oddycha. Podciąga się na przebitych dłoniach, żeby złapać powietrze. Każdy ruch rozdziera rany. Wargi poruszają się bezgłośnie. Modlitwa. Modli się. Patrzę na jego twarz. Spodziewam się strachu, nienawiści, rozpaczy. Nie widzę ich. Widzę ból ogromny i coś jeszcze. Jakby to wszystko miało sens? Jakby krzyż nie był końcem? Nasze spojrzenia się spotykają. Nie patrzy na mnie jak na wroga, patrzy jak na człowieka. Jakbyśmy stali po tej samej stronie. Oddech Nestora staje się krótki. Głowa opada. Daje znak. Włócznia wchodzi pod żebra. Koniec. Moi ludzie zbierają narzędzia. Rozchodzą się szybko.
Dosiadam konia, zjeżdżam w stronę miasta. Myślę, nie było świadków. Umarł sam. Śmierć bez sensu. Imię zginie razem z nim. Ściągam wodze, koń staje. W głowie odtwarzam wszystko od początku. Przecież ja tam byłem. Nestor. Widziałem jego spojrzenie, pamiętam jego twarz. Pamiętam, jak podciągał się na przebitych dłoniach. Układam to krok po kroku. Zdanie po zdaniu. Jak świadectwo. Przecież nie było świadków. Oprócz mnie. Wracam do koszar. Biorę tabliczkę. Zaczynam pisać.

0: Ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą, mówią, jaka menopauza, jaka menopauza. Gratuluję genów. Spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie, nie no, geniusz.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej odsłonie naszej audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Magdalena Fudała-Jantz, psychiatra, seksuolog, żona, mama, autorka książek i audiobooka, o którym dzisiaj bardzo chcemy porozmawiać. To jest taki audiobook, który jakby wpisuje się w tę porę roku, która, tak mam wrażenie, która teraz następuje, czyli wybuch zieleni, wybuch życia, pewna rewolucja. A my będziemy rozmawiać o pewnej rewolucji, która, do której dochodzi w pewnym momencie w życiu kobiety.
0: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak, bardzo mi miło, że dzisiaj gościmy u państwa. No i z przyjemnością podzielę się tym, co ostatnio odkryłam, bo to tak można powiedzieć, że to jest pewne takie odkrycie. Każda kobieta boi się czegoś, a tu okazuje się, że może nie potrzeba. Tak, że to jest taka emocja, to co pani redaktor nawiązała do wiosny, prawda? Przedwiośnie, bo w ogóle przedwiośnie to jest taka najtrudniejsza pora roku, bo organizm jest zmęczony po zimie, a natura już chce tak po prostu dać życie i siłę do nowej pory roku, prawda? I te przedwiośnie jest tak naprawdę takie bardzo, bardzo trudne i bardzo ciekawa analogia, porównanie właśnie. Można porównać menopauzę do takiego przedwiośnia, czyli takiej transformacji z jednego etapu życia do drugiego. Boimy się go, oczywiście, bo nie znamy, ale to jest przejście, tak? To jest przejście.
1: Padł temat, menopauza. Mówiąc o menopauzie, no nie bardzo mi się to kojarzy z rodzeniem do życia, z taką zielenią, bo tak naprawdę ciało kobiety w tym okresie no powoli zaczyna gasnąć. Ja już nie mogę urodzić dziecka, ja już nie mogę dać nowego życia. Gasnę, więc czy jestem w ogóle potrzebna?
0: No właśnie, a jeżeli bym pani zadała takie kontrowersyjne pytanie, mianowicie, czy kiedykolwiek zdawała sobie pani pytanie, że na przykład menopauza może być jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk w naturze, że to jest, prawda?
1: Nigdy, ale wie pani dlaczego? Dlatego, że menopauza obrosła pewnym mitem. Ja bym chciała, żeby pani spróbowała się dzisiaj też odnieść do tych wszystkich mitów związanych z menopauzą. Chociaż nie do końca to są mity, bo ja sama doświadczam tego. Tu boli, tam strzyka. Nie mogę spać. Jestem rozdrażniona, zrzędliwa. No i co z tym zrobić? Czy w ogóle do menopauzy można się przygotować?
0: Dobrze. Z przyjemnością zatrzymam się na tym krótkim fragmencie życia w życiu kobiety, czyli tych no parunastu miesięcy, ale chciałabym jednak troszeczkę powrócić do tego mojego zdania, mianowicie, że to może być fascynujący okres i jednym zdaniem powiedzieć dlaczego. Proszę zwrócić uwagę, że kobiety obecnie żyją do 80, do 90 roku życia, prawda? My nie kończymy tak jak 150 lat, 200 lat temu życia w okolicach 50, czy 40, czy 50. Kończymy nasze życie dłużej. I ja sobie tak zadawałam pytanie, bo trzeba powiedzieć, że oprócz nas jeszcze obserwuje się menopauzę u jednego gatunku zwierząt. To są orki, ale to odpowiadając na to pytanie, proszę zobaczyć, natura jednak uznała, że doświadczenie kobiety, które nabywa przez całe życie, jest tak cenne, że pozwoliła żyć jej jeszcze dziesięciolecia po zakończeniu okresu płodności. Bo pani redaktor tutaj powiedziała, można tak powiedzieć hormonalnie albo przedmiotowo, trochę kontrowersyjnie teraz mówię, że nasz sens jest tylko wtedy, kiedy dajemy życie, tak? Ale później możemy dać naszą mądrość, Tak, i też jest taka teoria właśnie babci na przykład. Dlaczego natura jednak uświadomiła i powiedziała sobie, można tak powiedzieć, że o wiele ważniejsze jest doświadczenie i opieka na przykład nad wnukami niż wydłużenie okresu płodności. To są takie filozoficzne pytania, a może nawet nie, ale właśnie w ten sposób nasza mądrość, nasze doświadczenie później, które jest bezcenne w wychowywaniu na przykład i pomocy w wychowywaniu wnuków. To jest jedna z takich koncepcji. Jeżeli będzie czas na to, żeby rozwinąć, bo jest takich 5 punktów, tak, no to oczywiście wrócimy. Ale teraz powracając do tego momentu, tak, trudnego w życiu kobiety, transformacji, menopauzy.
1: Czy na menopauzę można się przygotować? Bo ja mam takie doświadczenie, że mnie do tego momentu nikt nie przygotował. Ja wcześniej o tym nie czytałam. To wszystko, to co działo się w moim życiu, było takie oczywiste. I dopiero w momencie, kiedy zaczęły mi doskwierać pewne takie dolegliwości, też oczywiste, ja ich na początku w ogóle nie łączyłam z tymi zmianami hormonalnymi, ale okazało się, że to jest wejście w perimenopauzę. I potem zaczyna się już ten właściwy czas gaśnięcia. Więc czy można się do tego przygotować?
0: Dobrze, właśnie też bym tutaj wygumkowała słowo gaśnięcie, dobrze? Bo tutaj my musimy na nas patrzeć tak całościowo, nie tylko przez pryzmat hormonów, prawda? Tylko my mamy bardzo dużo do zaoferowania. Nie tylko to, że dajemy życie przez 40 lat, prawda? Tam mniej więcej od 12 roku życia do 50. I znaczy, czy można się przygotować? I dlaczego nas nikt do tego nie przygotowywuje, prawda? Też pojawiło się pytanie. I bardzo to, co pani redaktor powiedziała, jest bliska temu czasowi, w którym też ja jestem. I też panią zaskoczę, bo na medycynie po prostu jest to, wie pani, po prostu jako jakiś tam rozwój w życiu człowieka, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego zabarwienia emocjonalnego albo jeszcze w takim naszym chyba troszeczkę opresyjnym języku. Nie wiem, czy no, na pewno się pani redaktor spotkała z takim określeniem przekwitanie, prawda? Jeju, no nie wiem, czy można coś bardziej obrazowego powiedzieć i umniejszyć roli kobiety, prawda? Przekwitanie, no to no jesień życia, ale tak niekoniecznie musi być. Ale na szczęście my jako ludzie jesteśmy istotami inteligentnymi, więc potrafimy, a definicja inteligencji to umiejętność dostosowania się do nowych warunków. Jeżeli nie rozumiemy, co się z nami dzieje, to coraz więcej to szukamy odpowiedzi. Szukamy odpowiedzi i bardzo dużo pojawiło się publikacji, informacji, troszeczkę takiego odczarowania słowa menopauza, bo ona też nie fajnie brzmi dla naszego języka, prawda? Jakoś stajemy na baczność słuchając to. Zadałam sobie pytanie, chciałam w ogóle zrozumieć, skąd taka nazwa, bo żebyśmy też zrozumieli, co to jest menopauza, co to jest klimakterium, co to jest perimenopauza. Fajnie jest sobie tak to uporządkować, prawda? Chciałabym tylko powiedzieć, że klimakterium to jest taki czas właśnie tej perimenopauzy, zaraz wytłumaczę, co to jest perimenopauza, menopauzy, czyli roku bez miesiączek oraz czas postmenopauzy, prawda? Więc niekoniecznie boimy się tego jednego roku. My zaobserwujemy zmianę w zachowaniu i w ciele właśnie w tym okresie perimenopauzy, kiedy obserwujemy falujące zmiany w poziomie hormonów, zwłaszcza estrogenu. A w tej menopauzie jest to taki drastyczny po prostu koniec wygaszania, tak? Wygaszanie, kurczę, też takie opresyjne nazwa wygaszania funkcji jajników. To jest wszystko takie sprowadzenie nas do tej roli, prawda, takiej reprodukcyjnej, a my, tak jak mówię, jesteśmy całością. No i później jest okres postmenopauzy. Tak, także to jest jakiś taki fragment w życiu kobiety. Czy można się do niego przygotować? No dlatego napisałam tego e-booka i audiobooka, po to, bo ja jestem taką osobą, która lubi wiedzieć i nie lubię być zaskoczona. Więc trochę napisałam go dla siebie, trochę napisałam do moich koleżanek, które są w podobnym momencie, po to, żeby nie bać się tego, co ma przyjść, tak? Tylko po prostu być przygotowanym, nazwać to i nawet jak hormony, właśnie tytuł tego mojego e-booka, kiedy hormony zmieniają zasady gry, to nawet jeżeli one zmieniają zasady gry, to ja nie będę w roli ofiary, ja się przygotuję do tego, tak? Albo zacznę swoimi regułami trochę żyć. Także no po to dobrze jest wiedzieć, żeby nie bać się, nie bać się. Tak?
1: Ale to, co pani mówi, to brzmi trochę tak, jakbyśmy musiały iść na wojnę z hormonami i trochę z nimi walczyć, bo one mówią jedno, a my mówimy nie, nie, nie.
0: Ja powiem tak, i nawet jakbyśmy nie wiadomo jak chciały zaprzeć się i wyprzeć i wydłużyć ten czas bycia płodnym, tak? Bo tu chodzi o to, że może powiem tak, natura trochę chroni nas. I to powiem tak, paradoksalnie, spójrzmy na menopauzę nie jako na tego wroga, z którym musimy się boksować. Może spójrzmy na to, że tak naprawdę organizm nas chroni. Zabrzmi to, jak to chroni, przed czym chroni, tak? A no może właśnie. Jednak, no właśnie, a proszę zobaczyć, my, rodzaj żeński, w przeciwieństwie do mężczyzn, nasze jajniki mają ograniczoną liczbę komórek. I ja pamiętam, to tylko taka dygresja, że jak w 5 klasie szkoły podstawowej dowiedziałam się o 2 rzeczach, mianowicie, że moje oocyty, czyli to, co daje początek komórkom jajowym, drastycznie się zmienia, że początkowo, gdy się urodzimy, mamy 1-2 miliony, później jak dojrzewamy, mamy około 300-400 tysięcy, a generalnie będzie komórek jajowych około 400-500, prawda? I podobnie jest z neuronami, że one codziennie w centralnym układzie nerwowym giną, więc ja jako dziewczynka w 5 klasie po prostu przestraszyłam się i powiedziałam, ojeju, już, to już, po prostu coś tracimy, ale tu nie ma się co bać, tylko po prostu spojrzeć, jak wygląda ta natura, tak? Czyli my mieliśmy, jak zaczynałyśmy być dziewczynkami już, które dojrzewają, około 400-500 tych komórek jajowych, prawda, które dojrzewały i mogły prowadzić do owulacji. Z wiekiem jakość tych komórek jajowych, jakość spada, prawda? Rośnie ryzyko wad genetycznych, ciąża staje się większym obciążeniem dla organizmu. I z punktu widzenia biologii, bo mogę teraz przedstawić kilka punktów widzenia, ale z punktu widzenia biologii menopauza jest więc mechanizmem ochronnym. Organizm zamyka możliwość rozrodu w momencie, gdy ciąża mogłaby być ryzykowna dla mamy i dziecka, tak? Czyli najprościej natura mówi, teraz ciało ma już inne zadanie niż rodzenie. To jest pierwsza taka koncepcja, że naprawdę ten organizm może nas chronić, prawda? Później jest też taka koncepcja ewolucyjna, mianowicie hipoteza babci to, o czym zaczęłam mówić, jedna z najciekawszych takich teorii biologii ewolucyjnej, mianowicie ludzie są jednym z wielu gatunków, w których samice, no rodzaj żeński, prawda, żyją długo po zakończeniu płodności. Podobnie jak jest to u orek. I teraz dlaczego? Dlatego, że badania antropologiczne sugerują, że starsze kobiety zwiększały szanse przetrwania swoich wnuków. I tutaj natura zobaczyła, aha, właśnie nie będziemy tutaj wydłużać okresu płodności, prawda? Tylko możemy zachować gatunek przez to, że mamy mądre kobiety. No i dlatego to się mówimy w antropologii o takich trzech okresach życia kobiety, na przykład dziewczynka, która odkrywa świat, mama, która tworzy życie i opiekę oraz mądra kobieta, wiedza, dystans, autorytet, prawda? No i nowoczesna kultura często o tym zapomina, niestety, i sprowadzamy tylko do tego starzenia się i trochę umniejszamy, po prostu my się koncentrujemy, w ogóle nasz akcent jest gdzie indziej postawiony, niż powinien być postawiony. Nawet w kulturze azjatyckiej słowo menopauza to ma wydźwięk taki filozoficzny. Jest to przedłużenie życia, jakości życia. A u nas menopauza z języka greckiego miesiąc i stop. prawda? Bo nasz cykl jest tam 28 dni. Czyli po prostu bardzo to skoncentrował się na takim hormonalnym podejściu. Naprawdę dla Państwa, którzy słuchają naszej audycji i jeżeli będą zainteresowani, to proszę zobaczyć w ogóle, jak różne kultury podchodzą do tego, tak jak powiedziałam tutaj w Azji, ale też kultury takie pierwotne, jak nadawały takiego szacunku dla kobiety, która zaczyna być kobietą starszą. Tam jest mądrość. One uczyły swoje córki mądrości o roślinach, o lekarstwach, prawda? Przekazywał całą mądrość swoją. Czyli po prostu, tak jak mówię, nasz akcent jest postawiony gdzie indziej. No tylko na tym momencie. No właśnie, i to jest ten paradoks współczesności. Kiedyś, tak jak powiedziałam, kobiety żyły te 40-50 lat, teraz żyją 80-90, czyli natura dała nam prawie 3 dekady, a nawet 4, żebyśmy dzieliły się tą naszą mądrością, tak? Dlatego współczesna medycyna, no i niestety tam współczesna medycyna coraz częściej mówi, że jest to niestety schyłek, a tak naprawdę to może być początek nowego etapu w życiu.
1: Bardzo mi się podoba takie podejście do tego okresu w życiu kobiety, które może być początkiem nowej przygody z samą sobą. Oglądałam bardzo ciekawy dokument australijski na temat menopauzy i padło tam takie stwierdzenie, że jednak kobiety w wieku 45-55, to jest ta grupa wiekowa, wśród której najczęściej dochodzi do prób samobójczych, co wskazuje na to, że nie jesteśmy właśnie przygotowane na ten okres i te wszystkie symptomy, które zaczynamy w sobie odkrywać, mogą doprowadzić aż do takich myśli.
0: Proszę Państwa, zgodzę się z takim stwierdzeniem, że jakbyśmy na krzywej ja bym powiedziała tak, literka U to jest taka krzywa naszego dobrostanu. Ten najniżej położony punkt w literce U to jest ten czas menopauzy. Ja zaraz powiem, co tutaj następuje i dlaczego to jest tak trudne, ale też pamiętajmy o tym, w jakich my czasach żyjemy. My żyjemy w takich czasach, gdzie jest punktowana młodość, energia, tak, i piękne ciało. Tu nie ma zgody na starzenie się. Proszę zobaczyć, jakie żniwo zbiera medycyna estetyczna i bardzo dobrze, że dbamy o siebie. Bardzo dobrze. Ale po prostu nie ma we współczesnej kulturze zgody na starzenie się, tak? Więc proszę Państwa, okres perimenopauzy, czyli tego, że mamy takie falujące wahania estrogenów, one się objawiają w ten sposób, że możemy już obserwować u siebie nieregularne cykle, tak? Czyli albo mogą być wydłużone, albo mogą być skrócone. Oprócz takich fizycznych tych objawów z kręgu ginekologii, my jako psychiatrzy obserwujemy takie oto objawy, jak kłopoty ze snem, jak drażliwość, jak napięcie, jak taka zmniejszona odporność na stres, większa taka wrażliwość. Do tego dołączają się takie te typowe objawy typu mgły mózgowej, to jest mój objaw jeszcze mgły mózgowej, ale tych potów nocnych, prawda? Czyli to jest ten okres perimenopauzy. Bo tak jak powiedziałam, proszę Państwa, estrogen to jest ten hormon, prawda, który przede wszystkim z lekcji biologii kojarzy nam się z jajnikiem i bycia płodną, ale tak naprawdę estrogen to jest hormon, który też jest takim antydepresyjnym stymulantem, bo on w centralnym układzie nerwowym wpływa i na serotoninę, dopaminę, na oś stresu HPA oraz na sen, prawda? Kiedy tutaj mamy wahania tego hormonu estrogenów, no to mamy te objawy z mojej działki, tej psychiatrycznej. I tutaj dziewczyny 45, będę mówiła, dziewczyny 45-50 plus zgłaszają się z różnymi objawami, bo nie poznają się, tak? Mówią, Boże, zwariuję, nie poznaję siebie. Proszę też pamiętać o tym, że to my jesteśmy, jak są no, dziewczyny mają rodziny, prawda? To jest też bardzo trudny moment, bo bardzo często pokrywa się z takim syndrem pustego gniazda. Do tej pory byłyśmy bardzo potrzebne, kochane naszym dzieciom, a raptem obserwujemy ich samodzielność, cieszymy się, ale nie jesteśmy już tak ważne. Widzimy, jak one opuszczają, prawda, bo to jest kolej rzeczy, ten nasz dom, i to jest bardzo trudne, bo my całe nasze życie podporządkowałyśmy no, temu, że po prostu byłyśmy dla kogoś, prawda? Byłyśmy dla kogoś i to jest ten moment, kiedy trzeba zdefiniować. Jedno pytanie takie, jaka ja bym chciała być, na to, jaką ja teraz chcę być. I jeżeli weźmiemy składowe, zmiany ciała, zmiany urody, ach, jeszcze nie powiedziałam, znaczy o mięśniach, prawda, że no to tutaj obserwujemy, że ta elastyczność skóry absolutnie się zmniejsza. Obserwujemy też estrogen, kości, gwałtowny spadek tkanki mięśniowej, dlatego tak bardzo ważny jest ten wysiłek taki oporowy, właśnie oporowy, siłowy, no bardziej taki niż inny w tym okresie. Możemy mieć na przykład nietrzymanie moczu, bardzo taki no wstydliwy, prawda?
1: Prozaiczny, prawda?
0: Niektóre dziewczyny przychodzą po konsultacji u specjalistów, bo bolą ich stawy i bark, o tym też zapominamy. A jeszcze jak się dołączają wypadanie włosów na przykład, co dla kobiety jest bardzo ważne też, no to co? No to można usiąść i powiedzieć pozamiatane. No już też nie jesteśmy tak jak gdyby widzialne, może dla naszych mężów, partnerów, którzy też są w odpowiednim momencie swojego życia, też trudnym. No i w tym momencie, powiem pani redaktor szczerze, że ja sobie zadawałam pytanie, Boże, czy ja znikam? Ja chyba jestem już niewidzialna po prostu. I ten e-book, mój tytuł pierwotny to miał być Nie znikam, ale moje przyjaciółki powiedziały, nie, słuchaj, nic nie mówi. Chociaż wszystkie moje pacjentki, jak się pytam, proszę mi powiedzieć, który z tych 15 tytułów, nie, 10 tytułów pani odpowiada, wszystkie mówiły, znikam, tak? Tylko moje koleżanki chyba, jakieś jeszcze najstarsze.

0: powinny sobie jakoś też suplementować, żeby to przejście z tej takiej żywotności, płodności do tego okresu, tego, żeby to wygaszanie było delikatniejsze.
1: Dobrze. Pani redaktor, generalnie my jako Polacy to jesteśmy bardzo takim przekornym, niepokornym taką nacją, mianowicie, bo my przodujemy, jeżeli chodzi o kupno suplementów. Zajmujemy numer jeden chyba w całym świecie, na pewno w Europie, jeżeli chodzi tutaj o suplementy. Czyli coś, co nie jest na receptę, prawda? I powiem pani tak, naprawdę nieraz jak przychodziły osoby do mnie i mówiły, co one suplementują, każde z tych rzeczy było bardzo zdrowe, bardzo wskazane. Ale ja miałam takie poczucie, że ta osoba jest zatruta suplementami i poprosiłam, żeby przyszła za miesiąc, ale żeby drastycznie zredukowała, bo ja mam poczucie, że ten obraz, który widzę w gabinecie pacjenta, jest zamazany. I powiem pani, że już spotkałam się wielokrotnie z czymś takim, że pacjenci redukują, zostawiają witaminę D, może kwas foliowy w tej od jesieni do wiosny, prawda? Bo tutaj trzeba się suplementować naszej szerokości geograficznej. Coś jeden i przychodzą i mówią, nie, no już jakoś inaczej funkcjonuje, tak? Czyli musimy pamiętać o tym, że jest coś takiego jak zatrucie tymi suplementami. My boimy się leków, czyli tych preparatów, które są przebadane, tak? Które to, co jest na receptę, no to hola, hola, spokojnie i tym podobne. Już nie mówiąc, jak bardzo się boimy hormonów, prawda? I pani redaktor, w tej mojej książce, bo ja też bym nie chciała być autorytetem od takich rzeczy, które mi się nie zajmuje, ale absolutnie w tym e-booku, audiobooku mówię o suplementacji, mówię o medycynie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej podchodzenia i jak można sobie pomóc, bo to jest czas cierpienia, to może być czas cierpienia. Niektóre dziewczyny przechodzą suchą nogą, mówią, jaka menopauza, gratuluję genów, ale niektóre no to tak jak przychodzą i są po prostu no nie do poznania i być może ten pik samobójstw, tutaj pani redaktor przytoczyła to badanie, tak, ten artykuł, no to być może jest związane z tym, że to jest tak bardzo trudne, tak? Ale jeżeli jest coś tak bardzo trudne, to uczymy się i szukamy pomocy dla siebie. Więc tutaj w tym moim e-booku opisałam te suplementy, które są bez recepty, które można kupić w aptece i każdy farmaceuta doradzi. Jeżeli widzimy, że te objawy są naprawdę bardzo, bardzo nasilone, to ja bym proponowała, żeby pójść do specjalisty. I mądre jest podejście, żeby spojrzeć holistycznie na pacjentkę, czyli żeby ginekolog wypowiedział się, żeby psychiatra wypowiedział się i psycholog, prawda, żeby mieć taką opiekę, takiego towarzyszenia. To proszę pamiętać, że to minie, ale dobrze jest po prostu przejść nieprzeczołganym, prawda, przez to, bo można się, nie wiem, nabawić może też fobii. Później jest lepiej, naprawdę. Później znowuż ta krzywa w kształcie literki U, no to naprawdę po 55 roku życia znowuż dziewczyny odczuwają szczęście, radość, bo na nowo się definiują. Tutaj jest taki, no to jak będzie czas, to porozmawiamy na ten temat. Więc jeżeli pani redaktor pyta, co konkretnego, to tak jak mówię, no nie chcę być autorytetem od wszystkiego, bo na pewno i dieta odpowiednia w tym momencie i wysiłek fizyczny, ten oporowy, jakże bardzo ważny, oporowy, czyli ta siłownia, czy crossfity, żeby zatrzymać tutaj tą tkankę mięśniową, prawda? To jest ważne, a przy okazji skóra, przy okazji witalność.
0: Wspomniała pani tutaj właśnie o tym, że druga osoba może być też obok leków, obok mądrych suplementów, takim czynnikiem wspierającym, elementem wspierającym. Ja chciałam zapytać o mężczyzn, jak mężczyźni przeżywają naszą menopauzę, ponieważ oni występują w takiej roli naprawiacza. Jest problem, ja muszę go natychmiast rozwiązać. A my tego nie potrzebujemy. Ja często powtarzam mężowi, że ja chcę, żebyś ty posłuchał, co ja mam do powiedzenia. Ja nie chcę twojej rady, zrób to lub tamto. Po prostu mnie wysłuchaj.
1: Czy my zmienimy naturę mężczyzn? Nie zmienimy. Po prostu oni są tak fantastycznie zaprogramowani, tak bardzo inaczej niż my, tak?

0: bardzo inaczej niż my do rozwiązywania tych problemów. To jest dla nich absolutnie trudny czas. Tutaj przytoczę nawet pacjenta z tego tygodnia, który właśnie mówi: tak, tak, pani doktor, moja właśnie żona przeżywa menopauzę. Ja się usuwam z boku, ja po prostu usuwam się, nie chcę przeszkadzać. I często oni się usuwają gdzieś z boku. Dlaczego? Dlatego, że dla nich mogą być trudne te nasze wahania nastroju, ta nasza wybuchowość, ta drażliwość, to napięcie, ten płacz często, bo też przyszła ostatnio właśnie dziewczyna 48+, która mówi: mam ADHD i to, co teraz robi menopauza ze mną, czy perimenopauza, to po prostu ja po prostu nie wytrzymuję. No właśnie, to jeszcze tutaj można powiedzieć o tych dziewczynach, które mają ADHD, które się nałożyło to po prostu to jest cierpienie, naprawdę cierpienie, że one nie chcą być takie, ale to może być tak bardzo trudne. I teraz też, jeżeli pani mówi o tej drugiej osobie, pamiętajmy, że w okresie perimenopauzy, menopauzy, estrogen, hormon kobiecości, zmienia się nasze libido, tak? Ja nie mówiłam o na przykład o objawie suchości pochwy. Te nasze współżycia są bolesne, a jeżeli są bolesne, więc my unikamy, prawda, tego kontaktu, bo nie chcemy, żeby nas bolało. Więc wtedy warto udać się do ginekologa, bo są różnego rodzaju miejscowe podawanie estrogenów, gdzie można sobie pomóc. Więc proszę zobaczyć, jak tutaj, przed czym my stoimy, przed taką ewolucją naszej relacji, bo być może do tej pory była taka spontaniczna, nastawiona na prokreację, a teraz wchodzi w taką przyjaźń, relację, wysłuchanie, bliskość, tak? Właśnie. Mężczyźni się też tego uczą, też tego się uczą, tak? Ja też napisałam e-booka o depresji męskiej, tam też mówię o ich seksualności, bo oni mają absolutnie inną seksualność i też kiedy my unikamy bliskości, nasz mąż, partner może to odebrać jako odrzucenie. Dlatego ważna jest komunikacja. No ale oni chcą od razu działać, prawda? Ale tak było, tak jest. Ewolucyjnie, to jest dla mnie pocieszające, że naprawdę ewolucyjnie dużo się zmienia. Naprawdę przez to, że teraz mówi się o zdrowiu psychicznym, o nazywaniu emocji, to pokolenie naszych dzieci będzie o wiele, wiele, wiele takie bardziej świadome niż myślę też my. Im będzie łatwiej po prostu może w tej komunikacji. Ale natura mężczyzn i kobiet była, jest i będzie trochę inna, prawda? Tylko nauczymy się siebie, takiej uważności na siebie. O.
1: A jaką radę mogłaby pani dać panom, którzy z wielkim lękiem zwracają uwagę na te zmiany, które zachodzą w ich żonach? W jaki sposób zachowywać się w takiej sytuacji?
0: Chyba najlepszym adresatem tego pytania byłby mężczyzna, który akurat razem z żoną przechodzą ten moment i by powiedział: tak, to działa, bo wydaje mi się, że to po prostu tak jak każda z nas jest inna. Na pewno każda z nas wymaga zauważenia, tak? Zauważenia. I nawet jak my jesteśmy właśnie takie trochę w tym momencie, czy krzykliwe, czy nieprzewidywalne, czy chwiejne emocjonalne, czy bardziej już zaczynamy się koncentrować na siebie, po prostu żeby oni byli, żeby nie oceniali. I teraz pani jeszcze powiem jedną rzecz, mianowicie, może niekoniecznie dotyczy to tego pytania, co pani teraz dała, ale pamiętam, jak przyszedł kiedyś do mnie pacjent i powiedział tak, tam w wieku około, znaczy w średnim wieku, i opowiadał o swojej żonie, która była prezesem, w ogóle bardzo wysoko postawiona osoba, tak bardzo wysoka. I on mówi tak: pani doktor, ale nawet najmądrzejsza kobieta od czasu do czasu potrzebuje usłyszeć, że jest piękna. I powiem pani tak, ja to usłyszałam, bo pomyślałam sobie: nie, no geniusz. My, kiedy zmieniamy się. A, jeszcze nie powiedziałam, przepraszam, o tkance tłuszczowej. Do tej pory naszym kompleksem było to, że idzie ten tłuszcz w uda i w biodę, a kurczę, teraz idzie w tkankę tłuszczową, tutaj w brzuch, tak, i oponki się tworzą. to nie jesteśmy my sprzed 20 lat, tak? Ale naprawdę nawet najmądrzejsza kobieta potrzebuje od czasu do czasu powiedzieć, że jesteśmy piękne. Więc jeżeli mamy mądrego mężczyznę, to właśnie on będzie widział piękno, tak? On będzie widział to piękno i dobrze, że... No a my tego potrzebujemy, no po prostu tego potrzebujemy.
1: Dziękujmy za mężów, którzy to zauważają i powtarzają nam. Mój powtarza, ale widzę mimo wszystko, jak bardzo atakują nas media. To nie jest ten czas przed 30-40 lat, kiedy ten dostęp do mediów był zupełnie inny i nie atakowano nas tymi tą chudością, tą świetną sylwetką po 50-tce, 60-tce. No, to wchodzi z każdej strony do naszego życia, więc może nam zaburzyć takie nasze normalne myślenie właśnie o sobie, że zmieniam się, zmienia się moje ciało i to, co prezentują media, to nie jest normalne. To wymaga... Później zresztą się okazuje, że te sylwetki kobiet po 60-tce, które wyglądają jakby miały po 20 kilka lat, to nie są sylwetki, które te panie zyskują zwykłym trybem życia, przyjmowaniem jakichś tam suplementów, jedzeniem mniejszych ilości cukru, tylko spowodowane są jakimiś zabiegami, może niekoniecznie operacjami plastycznymi, ale no słyszano o różnych kombinezonach, które trzeba się zamykać, które gdzieś coś tam odsysają, zasysają i efekt jest taki, jaki jest. To są najczęściej osoby, które pracują swoją sylwetką, tym jak wyglądają. Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest normalne.
0: Absolutnie, to nie jest normalne, ale to jest tak powszechne, że to jest tak powszechne, że odpowiadając na pytanie, dlaczego właśnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym tutaj targają się na swoje życie, no to może dlatego, że przeżywają żałobę też nad swoją urodą, tak? Bo taka jest presja. Ja dziękuję fantastycznie wszystkim dziewczynom 45+, 50+, które pokazują się w mediach społecznościowych takie, jakie są. Takie, jakie, bez zabiegów. Ale to jest ułamek. Tak, trzeba mieć naprawdę charakter. Trzeba mieć naprawdę charakter, żeby... No, może teraz, jak powiem, godnie się zestarzeć, to te, które są po zabiegu, powiedzą: o nie, przepraszam, pani mi umniejsza, ja miałam ochotę zrobić to. Jasne. Dziewczyno kochana, masz prawo, po prostu masz prawo czuć się dobrze, tak? Tylko też są te dziewczyny, które boją się różnych tych operacji, takiej ingerencji w swoje ciało, bo to zawsze są też, jakie mogą być działania niepożądane, oprócz tego fantastycznego wyglądu, który możemy zobaczyć, prawda? Mogą być powikłania, no, już nie mówiąc, że trzeba mieć rzeczywiście portfel trochę grubszy niż taka typowa pensja średnia. I zdecydowana większość dziewczyn no, nie pozwoli sobie chyba na takie zabiegi, więc no, ja jestem za tym, to jest trudne, naprawdę to jest trudne, tak, żeby być takim naturalnym, no po prostu naturalnym. Im więcej będziemy pokazywać się naturalny z takim naszym pięknym pasjami życia, tym pięknym wewnętrznym, tak, i tej młodością, witalnością wewnętrzną taką, tak, no to myślę, że może się te priorytety przesuną na inną stronę, tak.
1: Pani doktor, wspomniała Pani o tych suplementach. Ja też, no nie to, że sporo czytałam, ale słyszałam o takiej pomocy jak hormonalna terapia zastępcza. Czy to jest rozwiązanie bezpieczne? Bo też chodzą takie słuchy, że te hormonalne terapie mogą powodować choroby nowotworowe, to już tak powiedzmy wprost. Jak to wygląda od strony medycznej?
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję za ten temat. Ja rzeczywiście tak ogólnie opowiem o tym, bo tak jak już powiedziałam, ja jestem psychiatrą i seksuologiem, nie jestem ginekologiem, więc wolałabym, żeby o konkretach mówili ginekolodzy, ale absolutnie zainteresowałam się tym tematem. No z racji tego, że tutaj już jestem w tym wieku, I pamiętam, jak kończyłam studia, to były końcówka lat 90., początek 2000. I ukazało się badanie właśnie mówiące wówczas o hormonalnej terapii zastępczej. Teraz mówimy o hormonalnej terapii menopauzalnej. To się zmieniło. Gdzie tutaj rzeczywiście efekty i to, co opisywały tamte badania, to były bardzo, bardzo niepokojące, że no, o tym, co pani doktor, co pani redaktor mówi o nowotworach, o różnych krzepliwości i tym podobne. I pamiętam, że moja mama wówczas była w tym wieku okołomenopauzalnym i ja powiedziałam: mamo, chyba nie bierz tego. I przez lata, no, jak się jest młodą dziewczyną, to nie myśli się o hormonalnej terapii, ale w którymś momencie ponownie zaczęłam patrzeć na ten temat, więc proszę Państwa, okazało się, że te badania robione te 20 parę lat temu, to były źle przeprowadzone badania, bo były przeprowadzone badania na kobietach powyżej 60 roku życia, czyli ta grupa badawcza absolutnie była źle dobrana, absolutnie źle dobrana. Więc jak są teraz najnowsze badania właśnie obejmujące grupę docelową, czyli kobiet, nie chcę powiedzieć 45+, zaraz powiem o na jakiej podstawie rozpoznaje się i tym podobne, ale grupie docelowej, dla kogo mają być te hormony, no to jak słuchałam taką panią doktor, ginekolog i endokrynolog, więc ona powiedziała, że nie, absolutnie, że te hormony dla tych dziewczyn, które powinny wziąć hormony, to są naprawdę dobrym rozwiązaniem, że tutaj nawiązała do tych fatalnych i właśnie teraz no, to, co poszło te 20 parę lat temu, no to jest pokłosie, zbieramy pokłosie tego. I teraz no, ginekolodzy próbują po prostu jakoś się przebić, ale to, co poszło, to, co przestraszyło, prawda, no to ponad 20 lat pokutuje w naszym tutaj, no w takim, no w naszej głowie, tym bardziej, że my Polacy bolimy się leków, a tym bardziej hormonów, prawda, hormonów to w ogóle. To jest taka nasza natura. No i proszę Państwa, jeśli mogłabym tam dwie minutki poświęcić, dobrze, takim właśnie na jakiej podstawie rozpoznajemy w ogóle tą menopauzę i ten czas, no to proszę Państwa, no to na pewno na podstawie takiego wywiadu. Proszę nie robić czegoś takiego, że pójść do laboratorium, sprawdzić poziomy hormonów i powiedzieć: o, mam małe albo za wysokie FSH, estradiol i już jestem. Nie, absolutnie nie. Po prostu na podstawie objawów. I teraz tak, jeżeli mamy nieregularność cykli, uderzenie gorąca, nocne poty, jedna rzecz. Jeżeli mamy zaburzenie snu, zaburzenia koncentracji uwagi, wahania nastroju, drugie. Jeżeli obserwujemy suchość w pochwie i ból, prawda? Zmiany libido, czyli no, zmniejszone. Przyrost masy ciała. Tyje z powietrza. To jest cytat dziewczyn. Nie, no to tyje z powietrza, nic nie jem, tyje, prawda? I albo jeśli mamy jakąś historię ginekologiczną, endokrynologiczną, no to wtedy po prostu robimy te badania hormonalne, mają sens. Wtedy mają badania hormonalne sens. Jak również, kiedy na przykład wiek poniżej 45 lat i mamy objawy sugerujące przedwczesne wygaszanie jajników. Jest jeszcze coś taki termin wygaszanie jajników. To też są takie badania, które to sprawdzają, tak? Albo gdy jesteśmy po jakimś zabiegu ginekologicznym, histerektomii na przykład. No i przede wszystkim też musimy zrobić taką diagnostykę różnicową, bo co robią lekarze? Różnicują, czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to. No to musimy wykluczyć choroby tarczycy, czy wykluczyć hiperprolaktynemię, czyli podwyższony poziom prolaktyny. To jeżeli już mówimy o jakichkolwiek badaniach, przepraszam, to tak jak mówię, my też przodujemy jako Polacy w tym, że się sami, my jesteśmy ekspertami w dwóch rzeczach, w medycynie i w polityce. O Boże, ile my mamy do powiedzenia na ten temat, ale tak naprawdę oddajmy specjalistom to, co im się należy, okej? Okay? Więc nie róbmy pakietów, bo przecież to pakietów za 1500 zł, bo ginekologowie nie, bo to badanie trzeba zrobić w piątym dniu, a to w takim dniu, więc proszę, zaufaj, że my, specjaliści, wiemy I chcemy ci naprawdę pomóc, tak? I tak naprawdę takie najważniejsze badania, to jest TSH, to mówiłam tą tarczycę. Z racji tego, że tracimy wapń, no to dobrze jest też zrobić densytometrię, tak? Czyli osteoporoza nam nie będzie groziła. To jest ważne, o tym nie wspomniałam. Mówiłam o mięśniach, ale nie o kościach. Możemy zrobić sobie glukozę i lipidogram, bo tutaj choroby ryzyko sercowo-naczyniowe, prawda? No i oczywiście poziom ferytyny, żelaza, witaminy D, bo jeżeli mamy anemię, no to nie mamy siły, prawda? Więc zanim będziemy rozpoznawać perimenopauzę, menopauzę, no to zobaczmy, czy nie mamy anemii, zobaczmy, czy nie mamy niedoboru witaminy D, zobaczmy, czy nie mamy podwyższonego cukru, bo nie daj Boże, albo podwyższonego cholesterolu i czy nie mamy niedoczynności czy nadczynności tarczycy, więc ale to już, no to już, znaczy każdy lekarz w Polsce, każdy lekarz jest mądry, naprawdę. Ja mam takie doświadczenie ze Stanami Zjednoczonymi, więc muszę powiedzieć, że my jesteśmy bardzo dobrze wyedukowani. Dygresja, tak, tak?
1: Nie chciałabym nic dodawać, po prostu słucham, bo to są bardzo ciekawe informacje. Czyli podsumowując, że ta hormonalna terapia już nie zastępcza menopauzalna jest dobrym rozwiązaniem, jest...
0: Dla tych kobiet, które potrzebują, dobrze? Dla tych, które potrzebują, bo ona się obiera, leczenie hormonalną terapią menopauzalną opiera się na tych objawach, które pacjentka prezentuje, na bezpieczeństwie, czyli musimy, ginekolodzy zbierają naprawdę porządny wywiad, prawda? Indywidualnych potrzebach, a nie tylko samych tutaj cyferek badań laboratoryjnych. To chciałabym naprawdę, żeby wybrzmiało dla tych dziewczyn, które nas słuchają, prawda, że ginekolog dobierze ci w zależności od tego, jakie masz objawy, weźmie pod uwagę twoje bezpieczeństwo, twoje indywidualne potrzeby i niekoniecznie musisz przychodzić z całą tymi cyferkami różnych badań, bo on zleci, powie ci w tym cyklu zrób to, zrób to, zrób to. Tak, tak.
1: Pani doktor, co pani jako psychiatra zaleciłaby teraz na początku wiosny tym wszystkim dziewczynom? Bardzo mi się podoba, że pani w taki sposób mówi o tych 40 i 50-latkach, bo jesteśmy cały czas dziewczynami. Zanim ocenimy, że musimy wybrać się jednak do specjalisty, co może nam pomóc w przeżywaniu tego czasu, który jest trudnym czasem, ale tak jak pani wspomniała, to nie jest czas, który będzie trwał do końca naszych dni, tylko jest pewnym etapem, przez który musimy przejść, żeby nauczyć się i przyjąć do wiadomości, że teraz jestem jeszcze mądrzejszą, jeszcze silniejszą kobietą, która może też służyć innym, już nie w taki sposób jak 20-latka, ale też ma wartość. Jak możemy dotrzeć do tego momentu, jak możemy to w sobie wzmocnić takie poczucie?
0: Oj, jednym zdaniem się chyba nie da. Bo jak na tak zadane pytania, to oczywiście ja jako lekarz to już praktycznie chciałabym rozwiązania dać, tak? Ale pani mówi jako psychiatra, więc ja bym powiedziała, pierwsze co przyszło mi do głowy, to uważność na siebie. I proszę, ja wiem, jakie to jest trudne, bo my byłyśmy przez całe nasze życie skoncentrowane na innych, na pomocy, a teraz nawet pani redaktor powiedziała, że możemy pomagać innym w inny sposób, prawda? Ale chciałabym, żeby ten moment, to jest ten kilkanaście miesięcy być może, to jest taki czas uważności na siebie. I proszę, nie miej do siebie, właśnie dziewczyno, która to słuchasz, pewnego takiego dyskomfortu, że być może jesteś egoistką w tym momencie, bo więcej poświęcasz uwagi sobie, bo ty w tym momencie naprawdę potrzebujesz takiej uważności na siebie, bo twoje ciało mówi do ciebie, nie przeciwko tobie, i to jest ważne, żeby się nie boksować, bo ty na nowo zadajesz sobie pytanie o trochę o swoją taką tożsamość, na nowo taka rewitalizacja. Do tej pory cała energia, siła, miłość była w taki sposób ukierunkowana, tylko świat się zmienił i wymaga czegoś innego. I ten świat też daje tobie przestrzeń na ciebie, na siebie, na swoje potrzeby, tak? I bardzo mi się, znaczy też gdzieś w swojej książce to o tym piszę, używam takiej metafory nawiązania do światła, że tutaj zmienia się trochę światło, reflektor, że właśnie to światło, w którym nagle najważniejsze widać to, co naprawdę jest dla ciebie ważne, tak? Wcześniej światło było na innych, a teraz ten reflektor jest trochę na ciebie, jesteś zagubiona. Bo nie, znaczy ja, jeżeli już nawiązujemy do siebie, powiem pani, że przez całe życie żyjąc tak, no też z racji zawodu, po prostu no nie każdy jest lekarzem, trochę predyspozycji trzeba mieć i takiej wrażliwości na innych, na pomocy, prawda? No i to jest trochę cecha charakteru. No i też tutaj rodzina, że ja w pewnym momencie zapytana, no dobra, pani Magdo, niech pani powie o swoich potrzebach. I to takie pytanie banalne, ja po prostu nie potrafiłam zdefiniować swoich potrzeb, moich, bo ja mówiłam zdrowie rodziny, dam wykształcenie, prawda, żeby to, ale ktoś mnie zatrzymał, powiedział, nie, pani Magdo, swoje potrzeby. I ja miałam takie poczucie takiego, ale czy ja mam prawo mieć jakieś potrzeby, czy to nie jest egoistyczne? I wie pani, to trochę przyłapało mnie na takim, no nie chcę powiedzieć zatraceniu siebie, bo ja jestem też chrześcijanką, prawda, więc wychowana w tej kulturze dawania, no takie miłosierdzia, tak, względem innych, no ale trochę właśnie to jest ten czas, który trochę upomina się o mnie. Mówi Madzia, tak, słuchaj, weź powiedz, czego ty potrzebujesz. Ja się rozpłakałam, bo ja nie potrafiłam powiedzieć, jakie są moje potrzeby. Ja się uczę na nowo usłyszeć, jakie mam potrzeby. I nawet jak coś tam powiedziałam, to ta pani powiedziała, nie, pani Magdo, to nie są potrzeby, tak? Więc ja się uczę tych moich potrzeb. Więc więc powiedziałabym drogie dziewczyny, że proszę bez poczucia winy i że jesteście tam egoistkami i tym podobne, to jest czas dla was. To jest właśnie taki czas takiej uważności dla siebie. To potrwa chwilę, no rok, dwa, ale miejcie taki czas dla siebie. A później zobaczycie, bo to jest tak jak mówię, to jest literka U, ale takiej metamorfozy, takiej przeobrażenia się. Uwielbiam, jeżeli mogę jeszcze opowiedzieć o takim opowieści. Ja to mówiłam swoim harcerkom, bo ten tekst nadaje się po prostu naprawdę i na gawędy, jest uniwersalne przesłanie, ale bym teraz skierowała dla dziewczyn, które to słuchają i z przyjemnością to opowiem. Mianowicie, no załóżmy, że opowiadam o sobie, gdy miałam 8 lat, byłam małą Madzią i byłam na działce i mówiłam, mamo, co to za kokon tam jest? A mama mówi, o Madziu, słuchaj, nie dotykaj, tam jest owad i z tego będzie motylek. A ja mówię, mamo, ale on się szamoczy, on nie ma siły po prostu. Mama mówi, nie, słuchaj, nic nie możesz zrobić, proszę cię, nic nie rób, obserwuj. Ale ja jako mała Madzia wzięłam nożyczki i chciałam pomóc, bo przecież dobre serce, prawda, Biedronka się przewróci, czy tam żuk, no to poprawiamy. No i wziąłam nożyczki, tam nożyk przycięłam, no i zobaczyłam, że ten owad po prostu spadł. I przyszłam, powiedziałam, mamo, dlaczego on nie rusza się, prawda? I moja mama powiedziała taką mądrość. Madziu, posłuchaj, bardzo jest ważny ten moment w życiu tego owada, kiedy on się szamocze, kiedy nie ma siły, kiedy ustępuje i ma ochotę zrezygnować, ale on tego nie zrobi i musi przejść tą walkę z samym sobą po to, żeby rozwinąć naczynia krwionośne maleńkie do końcówek skrzydełek i jak rozwinie te naczynia krwionośne i wysuszy te skrzydełka, to zobacz, on będzie pięknym motylem, który będzie mógł się cieszyć tą wolnością, radością i będzie cieszył u nas. I ja bym powiedziała tak, to co przechodzimy, to jest taka szamotanina, taka nie mamy siły i trochę nikt nam nie może w tym pomóc. To jest trochę jak w porodzie, no nikt za nas nie urodzi, nikt za nas nie przejdzie tego trudnego momentu. Nawet mąż, który bardzo chce, nie, my musimy to zrobić. I to jest czas takiej metamorfozy, naprawdę na to, co jest przed nami, a przed nami są kolejne 30-40 lat życia w nowej roli, tak? Nowej roli, dokładnie. I można powiedzieć tak, kiedy zmieniają się zasady gry i kiedy hormony zmieniają zasady gry, ty zaczynasz grać według własnych. No tak.
1: Bardzo dziękuję za tego motyla. Czyli mamy prawo mieć nadzieję na to, że te skrzydła, które gdzieś tam się rozwijają w tym kokonie i ten wielki wysiłek, który musimy wykonać, żeby one mogły się rozwinąć, że w końcu się rozwiną i w końcu będzie można polecieć gdzieś do tego wiosennego słońca, które zaczyna nam grzać nasze zbolałe kości.
0: Dokładnie, dokładnie. Także naprawdę, dziewczyny, po prostu nie bądźmy smutne. Ja wiem, i tak jak powiem, no wszystko, co jest nowe, no to boimy się tego, co jest nowe, no ale mamy już wiedzę, także koleżanki przeszły. To proszę o taką uważność na siebie, bo to może być dobrostan,
1: Pani doktor, to jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie, bo przypomniało mi się, że w audiobooku czy e-booku, który pani teraz przygotowała na temat menopauzy, są karty pracy, dobrze pamiętam?
0: Tak, dziękuję bardzo, że to pani mówi, bo tak pomyślałam sobie, obcując z moimi pacjentkami, które mają mgłę mózgową, i ten audiobook jest na ponad 3 godziny, ten e-book jest ponad 100 stron i jak dziewczyny słyszą, myślę sobie, Boże, jeszcze taka intelektualna, że muszę się skoncentrować, tak, albo muszę przeczytać, to ja przygotowałam 56 kart, które streszczają tego e-booka, które w sposób na blondynkę, ale nie to, żeby umniejszyć, ale po prostu mówią, przekazują w sposób zrozumiały to, co ja chcę, bo ja nie chcę tutaj, nie chciałam tego e-booka pisać takim, przepraszam, nie chcę nikogo teraz w tym momencie obrazić, takim bełkotem naukowym. Ja nie chciałam udowadniać, jaka ja jestem mądra i używać takich słów, które będą niezrozumiałe. Ja chcę być lekarzem, który dotrze, tak? Który dotrze do was, dziewczyny. Jako koleżanka dla koleżanki.
1: Mhm. Niech pani może opowie jeszcze, na czym polegają. Ja muszę po prostu pracować ze sobą, tak?
0: To jest taka prezentacja. Można sobie wydrukować to. Można sobie przejrzeć po prostu na przykład pierwszych 10 stron, zobaczyć definicję, prawda, co to jest perimenopauza, co to jest menopauza. Alfabet. Tam jest też alfabet taki, żebyśmy w ogóle wiedziały, jak się poruszać, tak? Co to jest estrogen, bo no, może my wiemy, co to jest estrogen. Ja wiem, bo jestem bo lubiłam biologię. No, jestem po tej medycynie i wydaje mi się, że to jest... No wszyscy wiedzą estrogen, a może nie, a może po prostu dziewczyny nie wiedzą, co to jest estrogen, tak? Że tylko my przede wszystkim mamy ten estrogen. Więc trochę tak porządkuję, prowadzę. To nie jest też instrukcja obsługi po naszym ciele. To jest taki trochę wzięcie za rękę koleżankę, która ma zamknięte oczy, i powiedzenie jej: słuchaj, zaufaj mi, ja cię przeprowadzę, posłuchaj mnie. Wiem, że to będzie dla ciebie trudne, ale myślę, że jak przejdziemy tą drogę, to będzie łatwiej, tak?
1: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że dowiedziałam się sporo o sobie, ale jestem bardzo ciekawa tego audiobooka i chętnie się w niego zaopatrzę, do czego też zachęcam nasze słuchaczki. Mam nadzieję, że z podobnymi rozmowami będziemy wracać na naszą antenę, jeżeli pani doktor się pozwoli namówić.
0: Dziękuję bardzo.
1: Takie kolejne spotkanie, już nie na temat menopauzy, ale harcerstwa, które jest też częścią dużą pani życia, jest zaplanowane. Już nie ze mną, tylko z Robertem. Także za dzisiejszą rozmowę serdecznie pani dziękuję. Dzisiaj naszym gościem była pani doktor Magdalena Fudała-Jantz.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, jak każda dziewczyna, stresowałam się tym wywiadem. Pani Basiu, bardzo dziękuję za możliwość takiego porozmawiania, można powiedzieć przy herbatce, jak koleżanka dla koleżanki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, kogoś zainteresowałam, to może tylko powiem, gdzie można zakupić. Na stronie www.klinika-invia.pl, to jest... I tam jest sklep, i tam można to kupić do czasu, kiedy moim marzeniem jest wydać w formie papierowej. Może coś takiego się wydarzy, więc zapraszam do tego, żeby właśnie w ten sposób sobie pomóc. Raz jeszcze dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci za wszystko, Panie Boże. Niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Dzięki Ci, Boże, za Twojego Syna, który oddał za nas życie. Dzięki Ci, Panie, za to, że dałeś nam siłę, byśmy potrafili szukać Twojej obecności w naszym życiu. Szczególnie Ci, Boże, dziękuję Ci za to, że zdecydowałeś się, by Twój Syn w tak potworny sposób za nas cierpiał, dla naszego zbawienia. Tobie, Jezu, za to szczególnie dziękuję. A Tobie, Duchu Święty, za to, że chcesz przebywać z nami, że chcesz nam pomagać, że jesteś cały czas, że dajesz nam światło i moc. Dzięki Ci, Panie Boże. Maryjo, Ciebie też tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Dobrze, że
0: Boże, Wycierka.
1: Naszymi prośbami, Jezu,
0: przebacz nasz. A wszelaki zły przyrzek, racz nas zawsze ubawić.
1: Panu chwalebnej i
0: błogosławiona.
1: O Panie nasz, orędowniczko nasz,
0: pośredniczko
1: nasz,
0: pocieszycielko
1: nasz.
0: Synu swoim nas pojechał, Synowi swoim nas polecał, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem naszym jest Maciej Skupiński. Witaj.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kto jest na tym tatuażu?
1: Moja mama.
0: Twoja mama. No nieźle. A jakie jeszcze tatuaże masz?
1: To jest podpis św. Janny d'Arc.
0: Janny d'Arc?
1: Tak.
0: Sama ci się podpisała?
1: Czy... Nie podpisała się, no bo nie umiała pisać.
0: Aha, ale to jest jej imię i nazwisko. Znaczy to jest...
1: Podpisać tak jak umiała.
0: Aha, aha.
1: Tu mam krzyż.
0: Na dłoni?
1: Tu mam, tak, dalej się nie będę już prze...
0: No ale to powiedz, co masz jeszcze. Na dłoni masz krzyż?
1: To, co ważne chciałem powiedzieć, to jeszcze jest honor i ojczyzna tutaj.
0: Honor i ojczyzna, lewe
1: tak,
0: ramię.
1: I życie z walką.
0: Życie z walką i ryba.
1: Tak.
0: A o nieważnych rzeczach nie mówisz? Kiedy widać...
1: O mniej ważnych.
0: Kiedy widać te tatuaże? W pełni. Jak jesteś na ringu?
1: No, te, które są takie do pokazania, bo jeszcze mam na nogach, to te, które są tak, na ringu, podczas walki.
0: Walczysz na poważnie?
1: Tak, no to znaczy, jeżeli tak to nazwać, że bez ochraniaczy i z taką świadomością, że może stać się krzywda, to tak. Tak można nazwać na poważnie.
0: Bierzesz udział w turniejach?
1: Tak.
0: Walczysz z kim?
1: No różnie.
0: Ale teraz... to jest specyficzny boks, ten twój.
1: Tak, no. No na tym poziomie to już trochę nie mam czasu, żeby walczyć z ludźmi, którzy są takimi potencjalnymi ofiarami i raczej trzeba wysoko stawiać sobie poprzeczkę, czyli z dobrymi zawodnikami.
0: Jaka to jest dziedzina sportu?
1: Boks tajski.
0: Boks tajski. Muay thai,
1: tak.
0: Muay thai, czyli bijecie wszystkim oprócz głowy. Kolanem, stopą,
1: tak.
0: Ręką, łokciem.
1: Tak.
0: Dusić wolno?
1: Nie, nie ma walki w parterze. Na Aha. ziemi nie ma walki.
0: Aha, czyli jak ktoś upada, to...
1: Jest przerwana walka.
0: Aha. Ale są knockdowny też?
1: Tak. Czyli jeżeli przeciwnik po ciosie upadnie albo dotknie rękawicą ziemi, to wtedy jest liczone. Do 8 przez sędziego. Jeżeli dopuszczony jest do walki, to walka toczy się dalej, a ten, który go tam spowodował, ten knockdown, zdobywa punkt więcej, jeżeli chodzi o punktację w tej rundzie.
0: Rozumiem. Jaki jest twój największy sukces na ringu?
1: To przegrana pierwsza walka zawodowa.
0: Przegrana?
1: Tak.
0: I dlaczego to jest sukces?
1: No, bo byłem w takiej dyspozycji, w jakiej byłem po chorobie, po antybiotykach, a przetrwałem, podjąłem się tego. I... Przeciwnik był bardzo ciężki, może dlatego.

0: Ile osób walczy na pięści w Muay Thai na świecie?
1: No nie wiem, takiej liczby...
0: Rząd wielkości.
1: Nie wiem, myślę, że około 1000 spokojnie. Mhm. Zawodowo, jeżeli chodzi o amatorski, to znacznie więcej.
0: Aha. I dlaczego akurat boks tajski jest osobną dziedziną sportów walki?
1: No jakby tak spytać człowieka tak zainteresowanego tym i będącego tak, że tak powiem, w temacie, to tego jednak nie da się w inne dyscypliny sportu walki tak podporządkować tego sportu. On jest bardzo mocno związany też z religią. I tu nie ma czegoś takiego, że powiedzieć, że jest z religią buddyjską związany, bo to nie tak. Poza tym jest bardzo, jeżeli chodzi o walkę w stójce, czyli kiedy jest walka tylko walka w stójce, kiedy nie ma walki w parterze, to w zasadzie to można wszystko. Nie ma żadnych ograniczeń.
0: Na walki w parterze nie ma?
1: Nie ma, ale jeżeli chodzi o walkę w stójce, nie ma żadnych ograniczeń. Tak jak w innych sportach, że jest w klincz, kiedy zawodnicy trzymają się i sędzia przerywa walkę, tutaj nie ma. Można zdawać ciosy kolanami, łokciami, wywracać przeciwnika na ziemię, obalać.
0: Mhm. Czyli innymi słowy jest to taki ostrzejszy boks, ostrzejszy kickboxing, tak?
1: Kickboxing, tak.
0: Ostrzejszy.
1: Mhm. Bardziej kompletny, bo tam w mojej opinii to bardzo ostry jest boks, ten klasyczny. To jednak są ciosy zadawane tylko rękoma i są nastawione na uderzenia w głowę. W boksie tajskim można uderzać na nogi, można uderzać kolanami, można kopać. I te ciosy są też punktowane i trening jest ustawiony po to, żeby też tak walczyć.
0: Ale ja nie zrozumiałem relacji między zwykłym boksem a tym tajskim, że co...
1: W boksie zwykłym są tylko ręce,
0: tak,
1: angielskie.
0: Tak, tak, tak.
1: I trening jest nastawiony na to i punktacja, żeby uderzać w głowę. I stąd jest ten sport bardziej urazowy.
0: Urazowy.
1: W boksie tajskim można kopać w nogi, można kopać kolanami, uderzać na korpus.
0: I czyli w miejsca mniej podatne.
1: Moim zdaniem, w mojej opinii, dla zdrowia mniej urazowe.
0: Aha. No to ciekawe. Posłuchaj, dlaczego powiedziałeś, że ma związek z religią?
1: Dlatego, że przed walką są w tych federacjach, które są najbardziej liczone, są wymagane pewne rytuały, czyli odtańczenie tańca, który nazywa się Waikru. Zawodnik taką opaskę ma, która nazywa się Mokong. I to jest obowiązkowe.
0: I teraz ile tych federacji jest? Tych ważnych?
1: Jest tak. Zawodowe jest WMC, WK, ISK. Amatorskie jest IFMA i WK.
0: Czyli trzy zawodowe i trzy amatorskie.
1: Ale tak jakby nie patrzeć, to najpoważniejsza jest ta WMC.
0: Rozumiem. I teraz w każdej z tych federacji...
1: Nie w każdej. W tej jednej, w WMC.
0: I musi być ten rytuał.
1: Tak.
0: I w innych nie.
1: Nie musi, tak.
0: Mhm. I teraz jak sobie katolik, masz rybę wytatuowaną, radzi w takiej sytuacji?
1: No dla mnie to nie ma problemu.

0: Co to znaczy?
1: No, to znaczy to, że po prostu... No ja pamiętam pierwsze zawody swoje. Kiedy zaczynałem, to nie było innego Boga. I to, że ja tańczyłem i z tym Mokongiem, musiałem odtańczyć ten cały taniec Y-Crew, to nie tańczyłem dlatego, żeby jakiemuś Buddzie oddać hołd. Po prostu szanowałem, że tak powiem, co mi się podobało, że dbają o jakąś tradycję swoją. I szanowałem tę tradycję, to tańczyłem i wiedziałem do kogo. I nie, to się w ogóle we mnie w ogóle nie kłóciło. Że komuś tam obcemu oddaję hołd. To po prostu ja z tym nie miałem problemu.
0: Czyli według ciebie nie oddawałeś cześci Buddzie?
1: Nie.
0: Mimo, że ten taniec został wymyślony po to, żeby był takim właśnie gestem oddania czci Buddzie.
1: Tak.
0: Uważasz, że ty nie oddałeś cześci Buddzie?
1: Tak, oczywiście. To nie jest jakaś magia, że się tańczy ten taniec i zresztą ja to konsultowałem z księżmi i wcześniej, tak samo jak te opaski, które się zakłada na rękę, które nazywają się praszat. To tak mi powiedział ojciec dominikanie, że po prostu niech to służy tobie jako szkaplerz.
0: I teraz powiedz mi, dlaczego w ogóle pytałeś się księży? Jesteś człowiekiem wierzącym?
1: Tak. Pytałem się księży dlatego, że... No... W mojej parafii, kiedy miałem takiego ojca, księdza prowadzącego, bardzo tego nie popierał.
0: Co on prowadził, ksiądz prowadzący?
1: Nie, był normalnym wikariuszem.
0: Aha.
1: I prowadził po prostu mnie, tam się u niego składałem i bardzo tego nie popierał. Tak samo jeden ksiądz, nie wiem, czy wypada mówić, który tam był od sportu na Warszawie, jakoś przydzielony, nie wiem, też w ogóle uważał, że to się w ogóle kłóci, że to jest jakaś przemoc, że to jest jakaś głupota i tak dalej, i tak dalej. I no i...
0: Był to dla ciebie problem?
1: Był problem, no człowiek jest uparty, no i jakoś w końcu...
0: Mówisz o sobie?
1: Tak. No bo jak to rozeznać? No przychodzą ludzie, to im pomaga. Ja wtedy też miałem jakieś problemy i nie wiem, tak głęboko czułem, że to jest coś, co robię, do czego czuję się powołany. I były sukcesy sportowe i wychowawcze. I aż w końcu taki jeden ojciec, zakonnik kapucyn, który tam też przychodził do mojej mamy chorej, w ogóle sam powiedział mi, że może mi i mojemu bratu, że może słuchajcie, może wy nie, bo tam był taki problem z tym seminarium, z tym wszystkim.
0: Z czym?
1: Z seminarium jak szliśmy, to mówi, może wy załóżcie klub.
0: A gdzie szliście do seminarium? Kto?
1: Ja szedłem do naszego, dietyzjalnego.
0: Rozważałeś bycie księdzem, tak?
1: Tak, no tam 3 miesiące spędziłem. I powiedziałem przed tym seminarium, bo jak szedłem, co wydaje mi się, że było pewnym z jego strony niezadowoleniem.
0: Mm-hmm.
1: Żebyśmy założyli klub i jakoś tą młodzież uczyli, jakoś tak przekazywali jej, bo jest taka potrzeba.

0: To teraz wróćmy do samych początków. Czy rodzina, z której wyszedłeś, to jest rodzina wierząca?
1: Tak.
0: Czy w ogóle miałeś kiedykolwiek wątpliwości co do tego, że Bóg jest i się tobą opiekuje?
1: Tak.
0: Miałeś? Ale powiedz mi, co wyniosłeś z domu? Jakim byłeś młodym gościem w podstawówce?
1: Nie, to nie. To była taka wiara, no ministrant. To była taka wiara przekazana w sposób taki, no z pokolenia na pokolenie. Ona z takiego, no nie wiem, czy tak można mówić, ale z przyzwyczajenia, że tak powiem. Z takich rytuałów, że się chodzi w niedzielę do kościoła, trzeba się jakoś tam ubrać i tak dalej, i tak dalej. No, w szkole to tutaj nie było dobrze.
0: Nie było dobrze?
1: Nie.
0: Ale czemu?
1: Nie wiem, tam w podstawówce to jakoś tam jeszcze, a potem tu nie. No jakieś tam problemy, zaczęło to się walić po prostu wszystko. To nie był nawet fundament, bo jakby był, to by się nie tak nie zawali łatwo. Ale to
0: czyli to, co dostałeś w domu i ta wiara, ta jak opowiedziałeś na rytuale tylko takim oparta, ona ci nie wystarczyła do tego, żeby w twoim życiu było okej, tak? W dzisiejszej perspektywie.
1: Tak, jak zaczęły się problemy, to tak.
0: Jakie problemy się zaczęły?
1: Nie no, wychowawczy, jak każdy młody człowiek ma. Nie zdałem dwa razy, z dwóch mnie wyrzucili.
0: Ale czemu tak było? Nie chciałeś się uczyć? Buntowałeś się przeciwko czemuś?
1: To znaczy... No nie był autorytetem dla mnie żaden nauczyciel. To co mówił, nie był autorytetem rodzic. No mama tam mnie pchała na te studia, mnie i brata. Ale tak to w sumie nikogo mi się nie chciało słuchać. Tylko siebie.
0: Jak myślisz czemu? Z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej.
1: No to było coś złego. To było zło. To nie, bo to mnie do niczego dobrego nie doprowadziło.
0: Ale skąd myślisz, że to zło się wzięło?
1: Na pewno wzięło się z tego, że no cały czas jest w każdym wieku. Czy człowiek jest młody, czy jest dorosły, to jest ta walka dobra ze złem. No a w tym momencie przeważyło zło.
0: Rozumiem, czyli jakby nie sprostałeś tym podszeptom, pokusom i takiemu pchaniu cię właśnie w stronę destrukcji własnego życia, tak? No bo dwie klęski, no bo niezdanie to chyba klęska była, nie?
1: No tak. To znaczy, no, to też trochę dało, a natomiast czy nie sprostałem? Na pewno. Na pewno. No, człowiek jakimś torem powinien iść, takim ułożonym w miarę i no, ja jednak tam się poślizgnąłem, ale dzięki temu, że tak się poślizgnąłem, to coś się w życiu stało.
0: Mhm. I co, czym zaowocowały te poślizgnięcia?
1: No, weźmy pod uwagę to, że tak, to była pierwsza klasa, szkoły średniej i też człowiek zaczął się zastanawiać i no były takie pierwsze przemyślenia.

0: na drugi raz to było na studia.
1: Ale takie przemyślenia dotyczące siebie jakby, nie?
0: Tak, to już się takiego zaczynało, że no, to mnie nie chciał odpuścić. Panie Jezus, to nie chciał. To już widać było, bo to mogło iść bardzo w tą stronę.
1: Poczekaj, bo przez moment odpadłem. Już wtedy jest Pan Jezus w swoim życiu, tak?
0: W szkole średniej, tak. Tak.
1: I teraz jest źle i co się dzieje, że pojawia się Pan Jezus? Bo wcześniej były rytuały tylko, nie było Pana Jezusa.
0: Tak, ale to, że był Pan Jezus, to dopiero później.
1: Zrozumiałeś, tak?
0: Tak, tak. To. Mhm.
1: Ale to powiedz o faktach. Co się zdarzyło wtedy w tym liceum? No było źle, bo to się zawaliło. Mhm. I co? I zacząłeś myśleć o tym?
0: Tak, no. Po prostu takie relacje rodziny się bardzo, bardzo popsuły. Mhm. I ja to także później dopiero zrozumiałem i zobaczyłem. I nawet zobaczyłem to, jak się o mnie rodzice troszczyli.
1: Ale wtedy tego nie widziałeś?
0: Nie, nie.
1: Czyli buntowałeś się, bo myślałeś, że nie dostałeś miłości w domu?
0: No, myślałem, że nie zależy na moim dobrze. Na moim dobru. Że chcą dla mnie jakoś inaczej.
1: Tak myślałeś?
0: Tak, no szło w innej dziedzinie życia dobrze i tak człowiek myślał, że to po co się uczyć.
1: Mhm. A w jakiej szło dobrze?
0: W sportowej, no, jakoś się tak wszystko udawało. Taka pułapka po prostu.
1: Czyli wtedy co ćwiczyłeś?
0: No jeszcze wtedy to ćwiczyłem karate i no szło dobrze.
1: Czyli jakby zdobywałeś te następne jakieś pasy?
0: Tak, rozwijałem się. Tytuły zdobywałem na Mistrzostwach Polski i tak dalej, i tak dalej. Uznanie w gronie tam rówieśników i tak dalej, i tak dalej.
1: A jaki miałeś pas w karate?
0: Brązowy, ale to tam mało znaczące jest teraz.
1: Brązowy to jest niewysoki z tego, co ja wiem.
0: A ten
1: trzeci?
0: No, drugi kił.
1: Czyli jeszcze nie dan.
0: Nie, to jest uczniowski, to nie jest uczniowski.
1: No ale w sumie w pojedynku nie ma to żadnego znaczenia.
0: No nie, bo tam można tam podchodzić do egzaminów, można nie podchodzić z jakąś częstotliwością i tak dalej.
1: Ale czy w karate były jakieś elementy medytacji, no jakieś takie rzeczy, które wpływają na umysł?
0: No, w moment, w którym ja tam szło dobrze, to akurat miałem takiego trenera, który na to nie zwraca uwagi, za co jestem wdzięczny. I tam mi parę słów jego w pamięci zostało.
1: Jakich?
0: No, na przykład. Ja tam, on wiedział, że ja tam jakieś kombinacje robię. W sensie jakichś tam ciemnych stron i tak dalej, takich rzeczy.
1: I z chłopakami na ulicy, tak?
0: Co? No i on powiedział, w sensie, że nie jest jakiś taki najmądrzejszy, ale to jakąś swoją tam filozofię ma i jak on to ujął, to nie pamiętam za bardzo, bo to było dawno. Ale coś w sensie takim, że trzeba być dobrym i żeby to człowiekowi służyło, to co tam się u niego ćwiczy.

0: Ale karate jest takim sportem, znaczy nie jest sportem, w ogóle jest sztuką walki, która, w której no, są silne elementy religijne. One są oczywiście zaświadczone bardzo mocno, ale tam jednak są elementy no, kontroli umysłu, czyli jakby medytacyjne.
1: No to tam jest w karate, że się powinno zaczynać od medytacji jakiejś. To z tym się nigdy nie spotkałem.
0: Ty tego nie robiłeś, czyli jak byłeś w takiej szkole, w której to nie było istotne.
1: Tak, tak, akurat kiedy to się rozwijało we mnie, to nie, akurat nie. A w boksie tajskim, no byłem w Tajlandii sporo, znaczy sporo w sensie takim, że ja odczułem, że sporo, bo tam byłem ponad miesiąc sam i jakoś to przeżywałem tak osobiście.
0: Co przeżywałeś, nie rozumiem, że byłeś gdzie?
1: Że w Tajlandii byłem. Mhm. I też ani nie było kościoła, tam sobie go znalazłem oczywiście. I widać było po tych Tajlandczykach, że przychodzili ci buddyści, tam oni im dawali jedzenie i tak dalej. Takie historie. Nie wiem, żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o wiarę, nie widziałem z takiego zewnętrznego. No jeżeli coś, to w samym sobie.
0: Mhm. Dobrze, czyli masz sukcesy zewnętrzne, sport, dzieją się złe rzeczy, bo uczestniczysz w jakichś ciemnych rzeczach na ulicy z chłopakami i w rodzinie się wali. Jak się pojawia Jezus? Bo mu powiedziałeś, że...
1: No to...
0: Jak trafiłeś na studia, mówiąc najprościej?
1: Na studia to...
0: Bo nie powinieneś, mówiąc tak jak opisałeś tę sytuację, to nie powinieneś trafić na studia. Powinieneś trafić na ulicę albo nie żyć już w tej chwili.
1: No tam... No ostatnim roku po prostu to dzięki mamie.
0: W liceum, tak?
1: Tak. Pchnęła mnie w ogóle, żebym do tej matury podchodził. Podchodziłem do niej, zdałem ją. No i ona jakoś... Ja jakoś tam jej zaufałem. I poszedłem na

0: No niestety. I to było na czwartym roku studiów. Jak zaczynałem czwarty rok studiów. I to zaczęło po prostu żyć. Jakoś zaczęła ta wiara odżywać i w ogóle taka realna się stała. Już nie taka...
1: Opowiedz o tym, bo nie rozumiem. Czy w ogóle do tego momentu bywałeś w kościele? Spowiadałeś?
0: Przez 3 lata nie byłem.
1: Przed śmiercią, znaczy przed chorobą mamy?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: Po prostu nie chciałem, nie widziałem sensu, nie chciało mi się i... Takie prosta odpowiedź to jest po prostu, bo po co?
1: Rozumiem, tak myślałeś, tak. Że to nic nie daje. A już byłeś na tyle duży, że mogłeś po prostu powiedzieć, ja nie będę, tak?
0: Ja nie wiem, czy to była taka aż decyzja podjęta takim jakimś postanowieniem.
1: Ale tak się stało.
0: Tak się stało, po prostu.

0: No i co, i dowiadujesz się, że mama choruje i co się w tobie dzieje?
1: Tak, to w ogóle to było tak, ja pamiętam, bo ja tak, że byłem na obozie jakimś w Szklarskiej Porębie i tam się jakaś bójka była duża i my tam się biliśmy i na jakimś festynie i mi zerwali łańcuszek taki święconą Matką Bożą i wracam z tego obozu i tak mama do mnie podeszła i mówi, jak tam wyglądam, a ja mówię, no w porządku, a nie wiedziałem, że ona miała operację wtedy, ja dopiero się dowiedziałem o jej chorobie wtedy, a miała tą piersi uciętą i no potem mnie poprosiła, żebym dał jakiś poświęcony medalik. No, w tym się. No, go straciłem w czasie tej.
0: Ona cię o to poprosiła, żebyś jej dał swój, tak?
1: Tak, tak, to żeby jakiś poświęcony on był. No i... No i tak potem.
0: Ale powiedz mi tak, żebym ja to zrozumiał. Mama zachorowała, przyjechałeś, dopiero dowiedziałeś się w ogóle, że jest chora.
1: Tak, to był w ogóle, to był szok, że no dla mnie to, że się kobiecie z powodu choroby w ramach operacji nawet
0: ucina
1: pierś i że ja o tym nie wiem jako syn.
0: I że potem czyli nie wiedziałeś o chorobie, która już musi trwać ile jakiś czas?
1: Tak.
0: A dlaczego tego nie wiedziałeś?
1: No bo moja mama taka była, że nie mówiła. Nie mówiłam, myślałem, że wszystko będzie dobrze. I... No i ten... No i... Poprosiła mnie potem w pewnym momencie o pomoc jakąś. Której ja też bym jakoś oczekiwał, a w głupi sposób nie potrafiłem jej pomóc.
0: Nie rozumiem.
1: No z tym medalikiem.
0: Znaczy prosiła cię o to, żebyś coś zrobił...
1: I coś, co miało dla niej znaczenie. To może być drobna rzecz. To ja nie wiem, czy dla kogoś to ma, ale... To dla niej coś znaczyło.
0: Aha, żeby nosić twój medalik.
1: Tak, że, który jest poświęcony i... No, w taki głupi sposób, by zrozumieć, się go straciło.
0: Mhm. No, ale przecież medalik można pójść do kościoła i wziąć.
1: No, ale są momenty, kiedy się go chce, a kiedy się go nie chce.
0: Mhm. I co dalej się działo? Bo, jak rozumiem, dzisiaj czujesz się winny jakiejś za tą sytuację, tak?
1: No, tak, no. No, trudno się nie czuć winnym.
0: Znaczy, nie mówisz, no jest mówisz tak... o tym, że jakby stracenie tego medalika nie, bo... było kwintesencją jakby twojego stosunku do życia.
1: Tak? Nie, był pewien moment. Nie wiem, jakby to się dalej potoczyło, bo ja potem się zrewanżowałem za to, jakby tak dalej to pociągnąć. Tak mi się wydaje.
0: Jak się zrewanżowałeś?
1: No to przez rok czasu była taka męczarnia mojej mamy i tam wydaje mi się, to nie jest jakąś pychą, że dużo zrobiłem.

0: To był taki moment, w którym zobaczyłeś, że po pierwsze matka, którą bardzo kochasz, że nie wiesz o jakichś bardzo ważnych dla niej rzeczach, że ona cię prosi o jakąś pomoc, a ty w efekcie jakby swojego podejścia do życia straciłeś ten medalik, prawda? Czyli to nie jest istotna ta rzecz, tylko jakby, że w tym się jakby ogniskuje pewien twój stosunek do życia i zacząłeś matce pomagać, tak? Co to znaczy, że zacząłeś matce pomagać? Przez rok, mówisz o roku męczarni.
1: Jak to, tak, dobra, było tak, że no zacząłem się ubiegać o jakąś pomoc dla niej duchową i to się tak realizowało, że chyba trzech egzorcystów, bo ja bardzo wierzyłem, bo ja wtedy widziałem po mamie, co jej pomaga, co jej potrzeba.
0: Co jej pomagało?
1: No, coś duchowego, w co ona wierzyła. Nie ludzie za plecami, którzy stoją, a coś koledzy, czy jakieś sukcesy, które uznają tutaj, tylko coś tam, co gdzie indziej jest. I no to co robiłem, no.
0: Ale skąd pomysł na egzorcystów? Że egzorcyści to
1: no
0: są...
1: nie, no, ale każda choroba pochodzi od diabła i ja w to bardzo wierzyłem. Może byłem ograniczony. Może to coś, ale ja może mieć do siebie pretensje. Ja się nigdy nie modliłem za to, żeby mama wyzdrowiała, tylko chodziło o to, żeby po prostu to, co chce Pan Bóg, bo widziałem, że to jest dla niej ważne. Ja widziałem, że to jest najważniejsze wtedy już.
0: Czyli innymi słowy, ta choroba matki sprawiła, że się zwróciłeś ku Bogu. To jest pierwsza rzecz, tak? Bo widziałeś, że to jej pomaga.
1: Tak, że to w ogóle ożyło, że to było jakieś takie żywe, że to nie było takie... jakieś właśnie takie rytualne, tylko że to żyło i to pomagało w życiu i
0: zobaczyłeś,
1: oddychało.
0: Że Bóg jakby jest realnie obecny w waszym życiu, bo realnie pomaga matce, której nic innego nie pomaga, tak? O tym mówisz?
1: Tak. Mhm. I tak patrzyłem na nią i tak no ona, to źle wyglądało, no. Bo to się jednak ta choroba wyniszczała. Mhm. Bo to najpierw był rok piersi, potem rak mózgu, potem rak kości się przerzucało to wszystko, to... A miała taką siłę.
0: Ona przyjmowała tę chorobę?
1: Tak, ona taką siłę miała, taką radochę, że... No i wtedy właśnie tak...
0: Czyli zobaczyłeś coś, czego kompletnie nie można zrozumieć po ludzku, tak? Że matka, której ciało jest zniszczone jakby krok po kroku, mimo to ma siłę, tak? O tym mówisz?
1: Radość, siłę, tak.
0: I radość i pokój w sobie, tak?
1: Tak.
0: Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy...
1: I się jej świat nie walił, on się nie zawalał tam
0: tak,
1: gdzieś.
0: Tak, tak, tak. Czyli zrozumiałeś, że takie rzeczy nie mogą się dziać z niej, tylko że ktoś jej pomaga.
1: Tak. Tak, tak.
0: I to był dla ciebie dowód na to, że Bóg nami się interesuje, tak?
1: No tak, można powiedzieć. Żyło to wszystko żyło, zaczęło oddychać. To wiara, to po prostu
0: w tobie.
1: Tak.

0: jak się tak zaczęło złamudzić, ja prowadziłem już wtedy klubi. Prowadziłem zajęcia.
1: Bo ci ksiądz jakiś, ale wcześniej chciałeś do seminarium iść, tak?
0: Powiem, bo to...
1: Ale jakoś powiąż te dwie historie, bo chciałbym to w czasie zrozumieć.
0: Założyłem ten klub przed tym, jak się dowiedziałem. I tam go inaczej nazwałem. A jak zaczęłam chorować, ja na tych zajęciach nie mogłem wytrzymać. To była makabra. Ja...
1: Czyli nie mogłeś ćwiczyć innych?
0: Tak, one się cieszyły dużym powodzeniem, ale po prostu ja tam nie mogłem wytrzymać, żeby tylko do domu, żeby być przy tej mamie, nie wiem, żeby ją umyć, no cokolwiek zrobić, przy niej, żeby być. I to trwało właśnie po śmierci mamy i ja poszedłem wtedy do seminarium. Ale przed tym, jak poszedłem, to spotkałem tego księdza, którego się... Nie wiem, to bo może w formie propozycji, może jakieś, ale to daje do zrozumienia troszeczkę.
1: Że?
0: Żeby założyć klub i po prostu...
1: Ale już miałeś.
0: Ale on, to było inne podejście. Aha. To w ogóle, to się nie równa to, z czym teraz jest. Mhm. Że to tam go nazywałem Skorpion, bo taki znak zodiaku miałem. Wojowniczy, w ogóle inne podejście zupełnie. Aha. No i poszedłem do tego seminarium.
1: Znaczy, po śmierci mamy.
0: Po śmierci mamy, tak.
1: Zrozumiałeś, że. Znaczy, szukałeś tego, czego Bóg od ciebie chce, tak?
0: Ja nie wiem, ja to. Nie wiem, który to był moment.
1: No bo na razie mówisz o facecie, który był na ulicy i robił złe rzeczy. Później jest śmierć mamy i nagle zobaczyłeś Boga, że on jest w waszym życiu. Mama umiera. Miałeś pretensje do niego, że umarła?
0: No nie, ja nawet miałem takie wątpliwości do siebie, czy mam dobre intencje, jeżeli chodzi o mamę, bo ja nie chciałem, żeby ona wyzdrowiała, tylko chciałem, żeby się spełniło tak, jak Pan Bóg chce.
1: Rozumiem.
0: Naprawdę, i miałem takie wątpliwości do siebie i...
1: Czy to nie jest przesada? Jakby,
0: tak.
1: Że nie prosisz o życie, zdrowie, tylko o wolę Bożą.
0: Tak, żeby się to spełniło, bo to będzie chyba najlepsze dla mamy i byłem przekonany o tym.
1: No. Czyli w ogóle nie było mowy o tym, żebyś miał pretensje do niego, bo uznałeś, że to taka była jego wola, tak?
0: Tak, no. Mhm. I był ten moment, kiedy... ja nie wiem, w którym to był momencie. W tym seminarium. Po prostu jakoś, nie wiem, ona jakoś ojca pija bardzo.
1: Poważała.
0: Tak, tak. Jakoś, nie wiem, tam obrazki kleiliśmy jej przy łóżku. Ona figurkę jego miała tam we Włoszech, nawet byliśmy coś tam przywieźliśmy, ja już tego nie pamiętam i może jego osoba mnie tak skłoniła, ale po prostu ja to chciałem na 100% i bez żadnych takich kroczków na boki poświęcić się Panu Bogu, a że nie widziałem żadnej innej drogi niż
1: najprostsze jest
0: i ciach
1: księdzu zostać.
0: Tak, no i

0: No i co się stało przez te 3 miesiące? Czego się dowiedziałeś? Dlaczego nie zostałeś księdzem?
1: To z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tam się do tych obowiązków wszystkich przykładałem. Nie wiem, w którym momencie, ale ta postać Ignacego z Loyoli. Ja nie wiem, czy jak książkę jakąś dostałem, czy coś. Ta jego biografia i te słowa jego na większą chwałę Boga, że wszystko można robić na większą chwałę Boga. I zaczęło się rodzić inne podejście do tego, żeby założyć klub.
0: Rozumiem. Czyli jakby dotarło do ciebie, że można służyć Panu Bogu nie tylko zostając księdzem, ale też radykalnie, jakby tak, że absolutnie.
1: Tak.
0: I że na jego przykładzie, no bo Loyola nie był księdzem. W ogóle nie został księdzem.
1: No tam założył tych.
0: No, ale on nie był księdzem. On założył po prostu stowarzyszenie mężczyzn, którzy byli razem. A pierwszym księdzem był któryś z nich dopiero. Nawet nie Ksawery. Dobra. I wychodzisz z seminarium i... bo widać wyraźnie, że twoim powołaniem jest walka. Tak? I zmieniasz kompletnie klub. On się nazywa dzisiaj...
1: Serafin. I...
0: Skąd taki pomysł?
1: Nie wiem, leżałem jakoś... No, już sobie tak wymyślałem jakieś nazwy.
0: Od Skorpiona do Serafina?
1: I mówię tak.
0: No. Dość daleko.
1: No, daleko, no. Jakoś tak przyszło.
0: Serafinowie to są ci, którzy się...
1: No, to ten chór aniołów najwyższy, który tam wielbi Boga nieustannie.
0: Aha, czyli wpatrują się w twarz Boga.
1: Tacy są pokorni, bo oni zawsze są pochyleni, kontemplując. To nie jest żaden jakiś godło wojowniczy takie. Nie mamy takiego.
0: Czyli klęczący anioł.
1: Tak. I
0: jaki jest ten klub? Czym się różni od tego, który był?
1: Podejściem do ludzi. Podejściem do tego, że nie nastawia... Nie, ja się nie nastawiam na sukcesy. Chociaż one same przyszły. I to bardzo duże w moim mniemaniu.
0: Jakie?
1: W tych czasach. No, mam 4 mistrzów Polski. Wicemistrza Niemiec. Teraz chłopak ten przez świata jedzie. W klubie, który w zasadzie ze składek się utrzymuje i w którym w zasadzie nie jest w jakiś sposób profesjonalny bardziej prowadzony.
0: Czyli założyłeś amatorską stowarzyszenie amatorskie, które osiąga w tej dziedzinie boksu tajskiego duże sukcesy.
1: Tak. Tak.
0: No. Ale nie jesteście nastawieni na sukces. Co to znaczy?
1: To znaczy, że jeżeli na przykład konkretnie mówiąc ktoś ma potencjał i nie przychodzi na treningi, to znaczy, że się nie przykłada, to znaczy, że jakoś tam w mojej opinii nie jest nastawiony na jakiś tam wysiłek, taką walkę z sobą, że trzeba wyjść z domu, przyjechać.
0: Walkę z sobą, tak? Nie jest nastawiony.
1: Tak, że trzeba przyjść, jednak się pomęczyć na tym treningu i coś z siebie dać, dużo z siebie dać, a ma potencjał, że może wygrać zawody, to ja go nie biorę z uwagi na to, że nie przychodzi. A to, że może coś osiągnąć, no to już...

0: Czy można pogodzić przemoc z chrześcijaństwem? Przecież wy się bijecie, masz pokiereszowaną twarz.
1: To ja teraz nie odpowiem. Bo ja nie wiem. Bo ja nie mam problemu z tym. Jest ciężki trening, jest rywalizacja uczciwa na ringu, szlachetna. Nie wiem, wróciłem 2 tydzień temu. Tak od sióstr tam, gdzie odprawiam rekolekcje ignacjańskie. Siostrą, którą uważam za w ogóle jakiś obowiązek taki uważam, żeby jej relacjonować jakąś swoją dyspozycję duchową. I żeby, no nie wiem, ona mnie czasami prowadziła w tych rekolekcjach. To strasznie zjechała mnie. Za to, to ja nie wiem. Nie wiem. Ja nie mam z tym problemu. Czyli... Nie wiem, jak to uargumentować. Nie
0: ja rozumiem. Ale czyli innymi słowy, ty masz przekonanie pełne i spokój, że to, co robisz, do tego cię Pan Bóg powołał.
1: Tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy przychodzą. Oni różni bardzo przychodzą, ale no jakoś się ich kształtuje.
0: Jesteś po studiach pedagogicznych.
1: Tak. Też się opiekuje nami ksiądz Grzegorz z Zakonu Marianów. Jeździ z nami na zawody. Nie wszystkie, ale jeździ. Jakoś jest obecny. I ludzie, te chłopaki widzą w tym, że jakoś to jest no, praktykowane. Ja tam nikogo nie zmuszam do tego, żeby się modlił przed treningiem. Tam do... Ale widzę, że jak się odwrócę, ja zmówię szybciej pacierz i odwrócę się, to oni są w jakimś skupieniu i się żegnają. Nie wszyscy, ale no różne środowisko tam jest. No.
0: Czyli próbujesz pomagać gościom z ulicy, których rozumiesz, bo sam byłeś w takiej roli i uważasz, że to jest rzecz dobra, do której jesteś powołany i po prostu realnie pomagasz ludziom.
1: Tak.
0: I to ci daje pokój.
1: Tak, i pewność w tym, co robię. No, ja bym chciał, żebym, jak ja miałem takie problemy, jakie miałem, żeby taki klub był. Żebym miał takiego trenera, który nie będzie tylko jechał na to, żebym jakiś sukces osiągnął, ale żebym, no...
0: Żeby cię rozwinął.
1: Jakieś wychowawcze, tak.
0: Że chcesz pomagać tym ludziom się rozwijać duchowo, fizycznie i życiowo, tak?
1: Tak, oni kiedyś odejdą z klubu, oni kiedyś przestaną to trenować. No i z czym ich puszczam?
0: Czujesz się za nich
1: z jakimś medalem mistrzostw Polski? To je tam, oni z tego nie skorzystają, a jak się z nim pogada i mi się poświęci, sam będę dbał o jakąś taką swoją duchowość i przez to decyzje będą podejmowane przeze mnie takie, to coś da.
0: Rozumiem. Czyli po prostu kształtujesz dojrzałych ludzi. Starasz się ich o ich dojrzewanie jako ludzi.

0: No super, to jest, wiesz, ja teraz wszedłem na strony internetowe, bo robię taką stronę newageinfo.pl, pokazuję różne takie zagrożenia duchowe i myślałem, że najgorsze to magia i tak dalej, astrologia, coś tam takiego. Są 3 miliony odwołań, ale i była jedna rzecz, która miała więcej odwołań w internecie, to są sztuki walki. Jest to bardzo popularne.
1: No.
0: A dużo z tych sztuk walki jest prostą transmisją religii wschodnich.
1: Dlatego to zależy od trenera, od prowadzącego. To zależy, bo to jest takie zagrożenie.
0: Ty miałeś szczęście, akurat trafiłeś na karate, które było sportem, a nie sztuką walki jakąś taką z kontekstem religijnym, medytacyjnym.
1: Tak, nie było żadnych takich przesadzonych, że tam trzeba medytować. Tak. Się, bo coś tam to może zawrócić w głowie. Bo przyjdzie zagubiony człowiek i nie będzie w niczym widział oparcia ani żadnej pomocy i jak mu jakiś autorytet, który bezsprzecznie trener jest autorytetem i jakiś poda taki głupi jakiś pomysł na poradzenie sobie z tym wszystkim, no to
0: czyli mówisz o religii albo ideologii jakiejś wschodniej, filozofii.
1: Tak, że tam trzeba się uspokoić. Nie wiem, to naprawdę, on mówi, żeby się pomodlić, żeby... I to dawało. To było trudniejsze. To było faktycznie takie, które nie daje od razu.
0: Twój trener.
1: Tak, że nie daje od razu takiej pomocy, takiej od razu, że...
0: psychologicznej.
1: Że magia jest i jakiś tam czar. Ale na dłuższą metę przy cierpliwości to pomagało.
0: Mhm. Powiedz mi teraz 5 zdaniami. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Bo byłem na tej waszej stronie internetowej. To jest po prostu oszołomstwo katolickie.
1: Nie, o tam... Nie wiem, ja o Panu Bogu nie potrafię powiedzieć, o Panu Jezusie potrafię.
0: No to mów.
1: Że... To największy przyjaciel jest. Najbardziej larny, najprawdziwszy przyjaciel, jakiego można spotkać. I choćby to było, kosztowało tygodnie smutku, płakania, nie wiem czego, że się człowiek czuje sam, do takiej duchowej przygody ze spotkania go, to ja życzę każdemu. Najlepszy przyjaciel, nie wiem, najprawdziwszy. Ja wyjdę na ulicę, spotkam kolegę i bardziej wierzę w Pana Jezusa i bardziej mi pomoże, naprawdę bardziej niż jakiś kolega to. No po prostu, no bez tam fajerwerku żadnego, to jest tak... Nie wiem. Po prostu ktoś tam wymodlił tą wiarę we mnie, nie wiem, może mama w tego Pana Jezusa taką maniakalną, że ja bardzo, bardzo w Niego wierzę i wiem w tą całą Jego historię bardzo. Wierzę i...

0: Jak on obecnie jest w twoim życiu? Teraz?
1: No tak, no.
0: Ale jak, jak?
1: No wiara nie jest po to, żeby tak sobie załagodzić tą całą drogę swoją, że już wszystko będzie okej. Że już wszystko będzie bez żadnych problemów. To jest siła do walki. I jest ciężko. Widzę teraz, że tam Pan Bóg jakby to, co kiedyś starczało, dzisiaj już nie starcza. I że chce więcej. I to się nie skończyło, ta przygoda, ta droga. Mhm. Ona jest jeszcze daleko.
0: Czyli mówisz o tym, że Pan Bóg nie jest od rozwiązywania naszych codziennych problemów, że przyjaźń z Jezusem nie zmiata jakby kamieni z drogi, ale że pociąga cię to, że przechodząc razem z Nim przez te problemy cierpienia, rośniesz, tak?
1: Pomaga to wszystko, tą drogę przejść, te kamienie przenieść. Pomaga pójść dalej i dojść do celu.
0: Ale co z tobą robi to obcowanie z Jezusem? Co w tobie to zmienia?
1: Nie wiem, no spojrzeć, wystarczy jakiś coś, problem. Idę do tego kościoła świętego Marcina, patrzę na ten krzyż. Nie wiem, mi to wystarczy.
0: Co się wtedy w tobie dzieje? Że ci wystarcza?
1: Że ty miałeś, Pan Jezu, 30 razy gorzej niż ja. A tak zrobiłeś dla mnie. A ja tylko myślę o sobie i chcę swoje życie rozwiązać, a ty tyle zrobiłeś dla mnie.
0: Poza śmiercią mamy najtrudniejszy moment w twoim życiu, z który z Bogiem przeszedłeś?
1: No tak, mówić o tym.
0: Mów o tym, o czym możesz mówić. Nie, jeśli... wiesz, to jest wolność, nie? To,
1: co... Jest problem z tym sportem. Jest problem, że to ludzi z najbliższych z mojego otoczenia, czyli tam tatę, no z narzeczoną, się rozstałem przez to, że to jest dla mnie za ważne. Że nie potrafię tego traktować w sposób taki, że na chwilę odpocząć od tego.
0: Czyli, że to cię zniewala?
1: Nie czuję się zniewolony. Natomiast nie czuję się taki szczęśliwy.
0: Czyli masz jakieś decyzje do podjęcia?
1: A, to będę miał cały czas. Ja w ogóle nie mam wątpliwości w tym, że to będę się sikał cały czas.

0: ciężkie chwile przechodzi klub. Wbrew pozorom, że są sukcesy duże sportowe. Ciężkie chwile, no i trzeba jakoś sobie z tym poradzić.
1: Mhm. Ale co, zaakceptujesz wolę Bożą, jeśli ci zabierze klub? I powie ci, od dzisiaj przestań walczyć?
0: Tak, tak. Jak ten mówił święty Ignacy o tą świętą obojętność, żeby robić wszystko, co na chwałę Bożą i odrzucić wszystko, nie robić tego, co nie jest na chwałę Bożą. Ja miałem takie etapy w życiu i to mnie czyniło szczęśliwym bardzo, bardzo. Jest to możliwe, że mi każe to zrobić i mi się w to nie chce wierzyć. Mhm. Ale jest to możliwe.
1: A to szczęście to miałeś wtedy, kiedy byłeś obojętny, tak? Kiedy przyjmowałeś to, co jest?
0: Tak, no trzeba będzie jeszcze tysiące tych nowen odmówić. Tak, no trzeba będzie, tak.
1: No tak, proszę Państwa. Za co jesteś Bogu najbardziej wdzięczny?
0: Nie wiem, za to, że mnie kocha, bo on naprawdę mnie kocha, bardzo mnie kocha.
1: Amen. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: A żebym spełnił wolę Bożą, co do klubu, co do swojego życia, co do wszystkiego, co do mojego taty, co do mojej siostry, co do mojego brata.
1: Dobry Panie Boże, stajemy przed Tobą i prosimy Cię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Maciej Skupiński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano, makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja, czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Kartezjanizm i to ergo sum sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w koronce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego. To wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest, powiedzmy, to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi, i ta oferta świata, tak, czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Jak, czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę pomiędzy tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo dzisiaj myślę też istotnym, mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa. Ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, że jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu, no jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś, no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne.

0: medialnej w Toruniu, która jest no, środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię, to jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy. I stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadku, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, nie ulegnę tej presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie służ prawdzie. W Krakowie na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też bardziej, tym bardziej przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
1: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20 wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood, hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są

0: oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides Aderatio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym, dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco: Europo, tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła, było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Houdenhoff-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldover Heidegger, chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom, wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak pan Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z twitterian zwanych dziś x-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich obdarzonych autorytetem biskupów, którzy mogliby wokół siebie zorganizować w końcu, nie wiem, 30% ludzi jeszcze chodzi do kościoła w Polsce. Czy dziś niemożliwy jest kardynał Wyszyński z wielką 10-letnią pracą nad odrodzeniem duchowym narodu, które dało nam solidarność, wolność i dzień dzisiejszy?
1: Myślę, że absolutnie nie można przypuszczać, że coś jest niemożliwe w takim zakresie działania. Dlatego, że przecież sytuacja, w której kardynał Wyszyński funkcjonował, była sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem w dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć. No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
0: Mamy czas płynnej rzeczywistości, mamy czas przewartościowań geopolitycznych, no, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo, zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma, że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, myśląc ojczyzna, przeprowadziłem taką dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak, ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
1: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku no, stajemy właśnie na tym rozdrożu drugi, zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj no, wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu właśnie, nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
0: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
1: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem się bardzo żarliwie, jeszcze o jakiś cud, chociaż no to też było takie pytanie, no modliłem się powiedzmy o ten cud i doszedłem do takiej sytuacji, w której poczułem zupełną właśnie taką bezsilność, ale ta moja bezsilność była jednocześnie takim doświadczeniem, realnym doświadczeniem bliskości Boga i tego, że po prostu, no właśnie, mnie nie ma, ja nie mam żadnych sił, jest Bóg i wszystko po prostu, ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jakby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
0: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.

0: Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie.
1: Tobie cześć i chwała, Panie.
0: Niech na Twoją cześć, niech Twoją cześć głoszą wszystkie narody, zwierzęta i aniołowie, Panie. Panie, prosimy Cię, żebyś teraz zesłał swego Ducha przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, najserdeczniej tutaj też zapraszam, pod Twoją obroną.
1: Czekamy
0: się. Święta Boża, Rodzicielko, naszego prośbami, racz nie bawić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas ukradaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mariusz Jaskot. Witaj.
1: Cześć.
0: Spotykamy się czasami w dziwnym miejscu, w takim zupełnym zakątku Warszawy, na Siekierkach, w zupełnie dziwnej porze, o 6:30.
1: Tak.
0: Od kiedy chodzisz w takie miejsca o tak dziwnych porach?
1: Od tego czasu, kiedy ty miałeś pomysł, żeby tam założyć tą wspólnotę, gdzie spotykają się ludzie, którzy mieli kiedykolwiek jakiekolwiek problemy natury duchowej.
0: Ale czy wcześniej przychodziło ci do głowy, żeby iść na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu?
1: Tak, tak, zdarzało się.
0: Z jakiej sytuacji wyszedłeś? Bo ludzie, którzy chodzą tam na te spotkania, to wychodzą z trudnych rzeczy. Ty z czego wyszedłeś?
1: Z domu, w którym nie było taty, nie było ojca. Później gdzieś z samotności, ona się pojawiła z jakiegoś bólu, z którego na siłę i na wszelkie sposoby próbowałem się pozbyć. Później pojawiła się masturbacja, później pojawiły się papierosy, alkohol. Wczesne kontakty z dziewczynami. Z czego jeszcze? Jak miałem 14 lat, to wyjechałem z domu, z tego miasta, w którym się wychowywałem.
0: To dość wcześnie.
1: Tak, tak. Gdzieś był pomysł na szkołę. Taką, jakiej nie było w tym miasteczku i ja skrzętnie z tego skorzystałem. Wyszedłem też z oszustwa, ze złodziejstwa. Z handlu narkotykami, z morderstwa. Z aresztu. Z erotomanii.

0: Czy to się zaczyna od tego bólu? Ta historia? Ta ciemna.
1: W tej chwili wydaje mi się, że zaczyna się od kłamstwa.
0: Spróbuję opowiedzieć to, co jest do opowiedzenia. Historia.
1: Jakby to, co wiemy w tej chwili, nie? W tym momencie mojej drogi. To, co już odkopałem, co w tej chwili wydaje mi się ważne, nie? To jest to, że jakby czułem się totalnie niezrozumiany przez Boga. Ja Jego nie rozumiałem. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? A przecież ja wiem, co jest dobre, nie? Ja wiem, że dobre by było, gdyby moi rodzice byli razem. I gdzieś to był chyba taki początek jakby zamykania się na to, co zewnętrzne.
0: Ale dlaczego mówisz o tym, że to jest kłamstwo?
1: Bo gdzieś kłamstwo by było w mojej rodzinie. Ono powstało i jakby ja jakby dźwigam, nie?
0: Opowiedz to jako historię.
1: Chcę powiedzieć o mojej babci, Aleksandrze, która już nie żyje i którą bardzo kochałem. Ona była dla mnie jakby tą pierwszą osobą. Ona umarła, kiedy ja miałem 15 lat. I gdzieś dalej bardzo ją kocham i jest mi bardzo bliska. Moja mama starała się jakby jak najbardziej. W tej chwili też Pan Bóg tak działa, że ją nawraca, że ona też ufam, że pójdzie do nieba. Nie wiem nawet od której strony tą historię zaczyna się, nie? Bo gdzieś ten początek dla mnie bardzo długo ten czas mojego dorastania był zamknięty. Ja tam nie zaglądałem, nie? Jakby odkopywałem go w momencie, kiedy już dłużej nie mogłem wytrzymać i czułem, że muszę coś z tym zrobić, bo się źle skończy, nie? I wtedy trafiłem do pewnej kobiety, ona jest lekarzem i ona powiedziała mi, żebym pojechał do ośrodka, gdzie mógłbym leczyć się w politoksykomanii.

0: Ja byłem w politoksycznym związku. Raniliśmy się bardzo z tą dziewczyną. No ale wtedy ona też mi powiedziała, że jest coś takiego jak wspólnota dwunastokrokowa i że to mi na sam... Pamiętam, jak to mówiła, że to mi na sam początek wystarczy. No i tam poszedłem. Poszedłem do alkoholików, z którymi trudno mi się było w jakiś sposób porównać, ale już na tyle, jak miałem nagrabione, że postanowiłem to wykorzystać. Ufałem tej pani. No i tak jakby poszedłem też na terapię. Tam spotkałem człowieka, który mnie prowadził przez półtora roku. I bardzo dużo tam dostałem. Nie? Dużo tam mogłem zobaczyć o sobie, o innych, dowiedzieć się, kim jestem.
1: Ile miałeś lat, jak się zdecydowałeś na ten krok?
0: To było 3 lata temu, może 4.
1: Mhm. A ile czasu trwała ta historia wchodzenia w te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej?
0: Do momentu aresztowania miałem 20, powiedzmy 7 lat, 26, jakoś tak. Czyli ta ucieczka od 7 roku życia do 27, powiedzmy, 6.
1: Aresztowany zostałeś jako podejrzany? W jakiej sprawie?
0: Bo ja już wcześniej zacząłem jakby naprawiać to swoje życie i po 7 latach znalazł mnie prokurator w zupełnie innym mieście za sprawy, za narkotyki. Ja już dawno myślałem, że to jest załatwione, nie? Że nikt o tym nie pamięta, a jednak ktoś pamiętał i mnie aresztowali. Na samym początku wydawało mi się, że to jest wielka niesprawiedliwość. Ale widzę, że pan jakby wkroczył mnie, że dał mi szansę. I te kilka miesięcy w areszcie były straszne. Ja bardzo tam cierpiałem, nie? Od momentu tego, czy mówić i co mówić. Bo byłem w grupie przestępczej, zorganizowanej i no i ten czas był trudny, ale jakby pozwolił mi na to, żeby się odbić, nie? Żeby spojrzeć na swoje życie, przyznać się też, nie?
1: Mhm. I wyszedłeś?
0: Wyszedłem. No i wróciłem dalej do tej osoby, do tej dziewczyny, z którą byłem. Ale zacząłem wchodzić w jakieś takie. Czułem się zobowiązany, że ona na mnie czekała, że mi bardzo pomogła. Zaręczyłem się z nią. Nie byłem tego do końca pewien. Manipulowałem też wtedy, od dzieciństwa manipulowałem. Również Bogiem nie starałem się, ale nie wychodziło.
1: Nim się nie da, niestety.
0: Tak, tak.

0: poszedłem też na psychologię, dlatego żeby to jakby rozwijać.
1: Narzędzia.
0: Tak.
1: Zdobyć.
0: W trzecim roku tych studiów jakby zobaczyłem, że nie o to chodzi, nie? Że chyba nie ma, już więcej nie chcę, nie ma sensu.
1: Przed to było aresztem czy po?
0: Na psychologię poszedłem po. Teraz jestem o czwartym roku. No, jakiś ten związek się szybko skończył. Boleśnie bardzo dla obu stron, ale to też jakby było mi potrzebne, nie? Nie. Ja w ogóle często się czuję winny, nie? To też do tej pory często wychodzi. Ale jakby pan mnie prowadzi i oczyszcza i daje mi poczucie tego, że jestem jego dzieckiem, nie? Że mam wartość wielką. Jakby coraz mniej w mojej głowie pytań, które kiedyś były non-stop, co ona mnie myśli, czy mnie lubi, czy mnie nie lubi. Teraz to już ma niewielkie znaczenie.
1: Czyli po areszcie zacząłeś intensywniej próbować wyrwać się z tego wszystkiego?
0: Tak.
1: I była terapia i 12 kroków, tak?
0: Tak. Byłem zaangażowany w to bardzo. Jeden z moich wykładowców mówi o tym, że te cechy mojej osobowości, jak neurotyczność czy kompulsywność, że one są teraz jakby moją bronią, że się wstrzeliłem, że dzięki temu jakby ja chcę poznać Boga, nie? Ja chcę z Nim być.
1: Kompulsywność to jest tak gwałtowna próba
0: zaspokojenia potrzeby, której nie da się zaspokoić.
1: Tak.
0: No i zacząłem pracować, nie? Bardzo na samym początku nad rozwojem, więc jeszcze wszedłem w kilka śmierdzących jakichś rzeczy, bo ja byłem z boku kościoła. Zresztą przez ten czas jakby za bardzo się otworzyłem na te złe rzeczy.
1: O jakich rzeczach mówisz?
0: Narkotyki, one są jakby narzędziem złego, nie?
1: Ale ja mówię o tym czasie już.
0: Aha, to były jakieś sposoby relaksacji, czy byłem w takim ośrodku, gdzie metodą Hellingera próbowano leczyć ludzi, w cudzysłowie. Medytacja.
1: Czyli szukałeś tego, co na rynku było po prostu.
0: Tak. Przeglądałem, nie?

0: Ale powiedz mi, bo jeszcze jedna rzecz mi umknęła. Tak. Dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się iść jakby w stronę jasną? Bo powiedziałeś o tym, że w chwili, w której już szedłeś,
1: tak,
0: cię aresztowano. Ale dlaczego w ogóle się odwróciłeś od tego? Zorganizowana grupa przestępcza to nie jest rzeczywistość, która łatwo puszcza swych członków.
1: Tak, tylko że ja umierałem. Nie, ja byłem uzależniony od narkotyków. Ten czas, kiedy było w tej grupie bogato, wspaniale i wesoło, on się dla mnie skończył nieodwracalnie. Wykorzystałem wszystkich i wszystkie możliwości, które były dookoła i po prostu uciekłem, nie? Uciekłem za granicę. Wtedy udało mi się...
0: Ale dlaczego uciekłeś? Bo już... Bo co? Dlaczego uciekałeś?
1: Bo było tyle zobowiązań, których nie byłem w stanie...
0: Czyli długi.
1: Tak, tak, tak. Za którą myślą pójść, powiedz.
0: Uciekłeś za granicę, ale to jest jeszcze nie zwrócenie się ku jasnemu, tylko na razie ucieczka od ciemnego. To już jest jakaś decyzja,
1: jest, tak,
0: ale jeśli wymuszona przez to, że
1: generalnie
0: połamią ci nogi, jak nie oddasz, no to, to jeszcze nie jest zwrócenie się.
1: Kiedy pierwszy raz terapeuta mi powiedział o tym, że mam podjąć jakąś decyzję, to ja samo słowo decyzja wywoływało we mnie paniczny strach. Ja nie podejmowałem decyzji, jakby świat za mnie ją podejmował, co jest najgorszym z wyborów, tak? Bo jest to wybór. Brak. Nie wiem, jakoś tak mnie szukałem. Ja pamiętałem to, co było w dzieciństwie, nie? Też chodziłem do kościoła, bo tam jakby znajdowałem spokój, nie? Przed tym kociokwikiem w głowie, który był, który ciągle gdzieś stawiał mnie na zewnątrz i w opozycji do wszystkich ludzi. Były też takie chwile, kiedy ja już myślałem, że z nikim już nie mogę obcować, nie? Że jakaś pustynia. Muszę iść na pustynię, nie? Zostać pustelnikiem. Wtedy tak myślałem. Ale jakby zdarzały się sytuacje, Pan Bóg mnie wołał. Przez wiele lat szukałem kapłana, który mógłby mnie wyspowiadać. I kiedy gdzieś tam chodziłem do konfesjonału, w różnym nawet stanie, ale to nie znajdowałem zrozumienia, nie? I w tej wspólnocie 12-krokowej człowiek, który mówił według mnie do rzeczy, powiedział mi, że jest taki kapłan, który rozumie problem osób uzależnionych, nie? I do niego poszedłem, rozmawialiśmy w fotelach przez godzinę, on mi później powiedział, żebym ukląkł. I wiesz, i dał mi rozgrzeszenie, nie? I wiele takich momentów, których ja doznawałem. No teraz mogę powiedzieć miłości, nie? Doznawałem absolutnie nie takich reakcji, jakich oczekiwałem. I to mnie jakby, myślę, że to mnie przyciągało, nie? Zastanawiało, dlaczego tak jest, nie?

0: później było jakoś tak, że udało mi się wyjść z narkotyków, z alkoholu, ale miałem problem z masturbacją, nie? Z erotomanią.
1: To jest jedno z najsilniejszych, nie wiem, czy nie najsilniejsze uzależnienie w ogóle, poza jakimiś takimi czysto chemicznymi już,
0: tak.
1: które, ale to też jest chyba łatwiej.
0: Zwłaszcza, że ono było pierwsze, nie? Że...
1: A poza tym narkotyków nie ma wszędzie.
0: Tak, a to jest zawsze.
1: I
0: miałem problem, bo miałem wpadki takie, powiedzmy co 3-miesięczne, nie? Jednorazowe, ale które stwarzały we mnie ogromne poczucie winy. No i już będąc w tej wspólnocie, tam jest tak, że my modlimy się też, nie? Do Boga. Jakkolwiek go pojmujemy. Ja go pojmowałem jako sędziego. Króla sędziego, ostrego, nie? Który czeka, karze, policjant. Już wtedy zacząłem pojawiać się w kościele w momentach, kiedy nie było ludzi, bo oni mi przeszkadzali. Ale jakby też ja dokładnie nie pamiętam kolejności, nie? Ale jakoś tak się złożyło, że ja postawiłem wszystko na Jezusa. To znaczy widziałem, że ja sam nie jestem w stanie, że w tej wspólnocie jakby tak, ale nie do końca. I to był dla mnie bardzo ważny krok, nie? No bo na tej drodze drogę 12-krokową ja rozumiałem jako jedyną alternatywę. A tutaj jakby trzeba się rzucić, nie? No ale tak. I od tamtej pory jakby decyzja zapadła o tym, żeby spotykać się z Jezusem codziennie. No i od tamtej pory jestem czysty, nie?
1: Od momentu podjęcia decyzji?
0: Wiesz, ja nie pamiętam, jak to jest. Nie pamiętam tej kolejności. Pamiętam 9 stycznia, nie? Nie wiem też, którego roku. Czy to było 2 czy 3 lata temu, nie wiem. Pamiętam, że on mnie podtrzymuje, nie? I doświadczam tego coraz bardziej.
1: I te 2 czy 3 lata, to jaki to jest czas? Niesiesz potężny bagaż.
0: Tak, ale nie sam. Jakby on pomaga mi bardzo. Jest to czas bardzo szybki. W piśmie mowa jest o połowie czasu. Trafiłem też do wspólnoty, która jest, już wiemy o tym, że jest mi bardzo potrzebna. Jakby tak mogę powiedzieć, że obstawiłem się, nie? No jestem wygrany, nie? Tak chcę, tak to widzę, nie? Tak to pojmuję. Że choćby nie wiem, co się działo, no to i doświadczam tego coraz bardziej, że choćby nie wiem, co się działo, no to będzie dobrze, nie? Że jest dobrze. Jestem o tym przekonany, nie? To jest moja wiara.

0: Jak wygląda twoje życie?
1: Tak powiedziałeś, wstaję rano. Mam, w zależności od tego, czy wstanę o 6, czy kilka minut jeszcze poleżę, to mam kilkanaście minut na to, żeby wsiąść w samochód, który mi dał pan, i przyjechać do sanktuarium. Tam po prostu z nim być, nie? Tam też modlimy się brewiarzem, co jest dla mnie bardzo ważne. Ostatnio jeden z naszych katechistów jakby potwierdził moje poczucie, że modlitwa psalmami to jest walka, nie? Walka ze złym.
0: Katechistów, czyli co, trafiłeś do...
1: Na
0: drogę neokatechumenalną. To jest właściwe miejsce.
1: Tak, tak. To było piękne, nie? Gdzieś, kiedy jeszcze nie byłem na drodze i pan mi dał pojechać do Kolonii na spotkanie z papieżem. I wtedy jakby po raz pierwszy do mnie przemówił poprzez słowo. Ja wcześniej, jeśli wychodziłem z kościoła, no to pamiętałem czasami słowo, czasami jakby kontekst, nie? A tam jasno i wyraźnie zaczął do mnie mówić. I nie miałem wątpliwości, że mówi do mnie. No i później były katechezy i zostałem na drodze, nie? I trwam na niej. Pracuję. Jakby praca staje się powoli dla mnie przyjemnością, nie? Gdzie kiedyś była wielkim trudem. Leniwy jestem i nie za bardzo. Ale teraz nawet takie rzeczy, z którymi miałem ogromne trudności, jakby przychodzą, nie? Widzę, że mogę to robić bez takiego wysiłku. Mam dobrą pracę. Co jeszcze mogę powiedzieć?
0: Jakie rzeczy Pan Bóg zmienia w Tobie od czasu, kiedy Go wybrałeś jako swojego Pana, kiedy się rzuciłeś, jak powiedziałeś?
1: No, zmienia mnie całego poprzez mój oddech, który kiedyś był śmierdzący. Poprzez zdrowotne sprawy, chorobę skóry, nie? Po moją duszę, po mój sposób myślenia, mój sposób patrzenia na innych, mój sposób rozmowy z innymi, czy słuchania, pracy.
0: Jak to się zmienia? Z jakiego na jaki? To skóry, to wiadomo, że się...
1: Tak, tak zdrowy jestem.

0: do pracy też już powiedziałem, co do patrzenia na innych, chyba daje ludziom wolność, nie? Nie. Coraz mniej jest we mnie chęci ustawiania ich pod siebie, pod mój jakiś pomysł na świat, nie? Sposób słuchania. Jakby pozwalam sobie też na usłyszenie rzeczy, które nie do końca są dla mnie wygodne. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem słowo, które w pewien sposób mnie przywoływało do porządku. No to ja nie wiedziałem, co robić, nie? Przez 6 godzin, czy jakoś tak to trwało. Ja byłem w panicznym strachu. Co się dzieje? Panie, pomóż. Nie wiem. Nie wiem, z której strony zacząć, nie? 1000 różnych hipotez. Ale jakby on mi to wytłumaczył. Nie kazał długo mi czekać. Też sposób, w jaki patrzę na niego, się zmienia. Jest mi coraz do niego bliżej i coraz bardziej mu ufam. Coraz bardziej chcę z nim być.
1: Co to znaczy, że jest bliżej?
0: To znaczy, że z każdą sprawą mogę się do niego zwrócić. Że mnie prowadzi. Że czeka na mnie, że jest na moje, jest, nie wiem, że jest obecny, nie? Że jest coraz bardziej we mnie.
1: Co to znaczy ufać komuś, kogo nie widać?
0: Nie wiem, no, dzisiaj rano się nad tym zastanawiałem, nie? Przecież go widzę, codziennie się mu przyglądam.
1: Widzisz biały kawałek mąki i wody.
0: Tak, ale są też takie momenty, kiedy go czuję. I są też takie momenty, kiedy ewidentnie działał w moim życiu i ja to pamiętam, nie? I
1: jaki moment?
0: No choćby wyciągnięcie mnie z bagna, nie? Ostatnio...
1: Zdrowy rozsądek mógł cię wyciągnąć.
0: Tak.
1: No nie? Są ludzie, którzy się...
0: Ja to próbowałem, jestem...

0: byłem ostatnio na rekolekcjach, nie? Tam go bardzo ewidentnie go poczułem. On mnie wypełnił. Czy kiedy wbrew mojej logice dowiaduję się o czymś, nie? To są te momenty, kiedy wiem, że najprawdopodobniej to on, nie? Że... Gdzieś, no, to, tak jak pismo, nie? Mówi o Egipcie. Ja pamiętam o tym moim Egipcie. Kiedyś mój spowiednik mówi mi, że żebym nie oglądał się, kiedy orze, żebym nie oglądał się za siebie, bo skiba będzie nierówna, nie? I wtedy było mi to potrzebne, bo nie mogłem się wyrwać, jakby cały czas czułem się winny. Cały czas jakby ciągnąłem za sobą ten wóz, a teraz jeśli patrzę do tyłu, to tylko po to, żeby zobaczyć, co Pan dla mnie zrobił, nie? Nie potrafię inaczej.
1: Dobrze, dobrze. Powiedzieć. Bardzo dobrze.
0: Chcę też powiedzieć o Maryi w moim życiu. Kiedy jeździłem do pracy na rowerze, też wpadłem na pomysł, żeby przyjeżdżać ciągle na teren kościoła i modlić się, choćby przez krótką chwilę na 12 stacji, nie? I pamiętam, tam ta stacja, może ktoś z was był w Wilanowie, tam w kolegiacie, to jest na tyłach kościoła, bardzo blisko tabernakulum, i te postaci na Pan Jezus na krzyżu i dookoła krzyża, one są naturalnych rozmiarów. I ja nie rozpoznawałem kobiety stojącej po lewej stronie. Czasami nawet były takie pytania, kto to jest, ale ja nie wiedziałem. Jakaś kobieta, jakaś...
1: Mówisz o drodze krzyżowej?
0: Tak. Ale później przyszło do mnie, że to jest Maryja. I pamiętam też, na swojej drodze spotkałem dziewczynę. W tym momencie, wrócę do tego, na krótko do tego momentu, kiedy już zdecydowałem się na Boga, na Pana. Ja go prosiłem o to, żeby dał mi kogoś, jakiegoś towarzysza, bo sam się gubię, nie? Nie potrafiłem rozeznawać. No i dostałem, jakby Pan postawił na mojej drodze dziewczynę, która ma na imię Monika. Ona między innymi zaprosiła mnie na drogę.

pamiętam, jak pierwszy raz zapytałem się, czy modliłem się kiedyś na różańcu. Nie? Ja miałem wtedy różaniec, ale nosiłem go na szyi jako jakiś, no, mogę, talizman. Tak. No i pamiętam tą dziesiątkę różańca. To była niesamowita chwila, kiedy szliśmy, trzymaliśmy się za ręce, a miałem wrażenie, że ludzie, którzy idą naprzeciwko nas, rozstępują się, nie, że mam szeroką drogę. I od tamtego czasu jakby moje życie nabrało przyspieszenia, nie? Ja też następnego dnia, kiedy modliłem się z Moniką na różańcu, poczułem, że Maryja otula nas płaszczem. No i tak jest, że ona przychodzi, nie? Że jest, towarzyszy nam i bardzo dba o nas. Chcę, żebyśmy byli święci.

Pamiętam też rekolekcje ignacjańskie, na które pojechałem na pierwszy tydzień, kiedy tam była taka jakby ćwiczenie. Podczas modlitwy trzeba było sobie wyobrazić naczynie, jak to Pan nas tworzy. No i ja próbowałem sobie wyobrazić jakiś kielich, nie? Gdzieś, nie wiem, takie miałem najbliższe skojarzenia. Ale to mi jakoś nie pasowało i kiedy poluzowałem, to zobaczyłem, że Pan tworzy wielki dzban. A później zobaczyłem kobietę, która dźwiga ten dzban. Ten dzban pełen wody, nie? I widzę, że jakby Pan Bóg mnie przygotowuje. Też jak ty mi zaproponowałeś tą rozmowę, nie? Zapytałem się ciebie, czy już jestem gotowy, nie? Bo pełen pychy gdzieś byłem i dalej ona we mnie jest, nie? Jakby Pan mnie przemienia, ale teraz też jak tutaj szedłem i kiedy tylko mam możliwość głoszenia, mówienia, no to modlę się o to, żeby nie głosił siebie, nie?

0: emocjonalny jestem, nie? Gdyż postrzegam to jako dar od Pana. Że te wszystkie historie z mojego życia, one wydarzyły się nie bez kozery, nie? Że dzięki temu, dzięki mogę współczuć z innymi. Też rozeznaję swoje powołanie, nie? Już od jakiegoś czasu i ono się klaruje. Co jest piękne, nie? Bo Pan daje mi wolność. No, pamiętam taki moment, kiedy byłem u Dominikanów, tam na Dominikańskiej. Kiedy stałem w kolejce do Pana Jezusa, był taki moment, kiedy ja poczułem, że opuściło mnie napięcie, nie? I to było dla mnie tak niesamowite, że ja jakby powiedziałem Panu, że jeśli ja mam tak się czuć w przyszłości, to ja chcę, nie? Że... I to się dzieje, że coraz więcej we mnie wolności.
1: To napięcie to był stały twój towarzysz?
0: Tak. Wręcz pamiętam taki czas, kiedy po Polsce podróżowała Święta Tereska, nie? To gdzieś, pamiętam jak wtedy powierzyłem jej swoje nogi, które non-stop miałem napięte. Wszystkie mięśnie i... niezależnie od tego, to też jest, myślę, że uczyłem się o tym, związane z chorobą alkoholową, nie? Jakby cały czas byłem gotowy do ucieczki. Nie? To oczy dookoła głowy, nie? Napięty. Mogłem jeść naprawdę duże ilości jedzenia, nie? Chociaż przytyłem, jak przestałem brać narkotyki, nie? To był taki skok kilkunastu kilogramów w miesiąc. Ale też wtedy jedzeniem próbowałem sobie zastąpić braki, no.

0: moment, w którym puszcza napięcie. Ktoś, kto tego nie doświadczył, w ogóle nie wie, o czym rozmowa. Ale to jest rzecz skrajnie wyczerpująca, bo ona zjada organizm właściwie. Taki stres stały.
1: Ale już go nie ma, nie? Nawet jeśli teraz zdarzają się takie sytuacje, widzę, zauważam je u siebie, jak tu na przykład prowadzę samochód, gdzie się śpieszę, to jakby umiem już sobie z tym radzić, nie? Oddaję, powierzam, ofiaruję.
0: Czym dla ciebie jest Kościół?
1: Kościół jest skałą, jest miejscem, na którym mogę się oprzeć. Im bliżej Kościoła, tym więcej bezpieczeństwa. Siebie też postrzegam jako Kościół, ciebie, Jezusa Chrystusa, Maryję, matką moją jest, tak. Kocham Kościół, nie? Rozmawiałem z protestantem ostatnio i też gdzieś tak spontanicznie zrozumiałem to, że kocham Kościół, nie? Że z nim jestem bezpieczny. On mi pomaga weryfikować też wiele różnych sytuacji i spraw na tym świecie. Jakby papież jest tam jego głową i jest mi bardzo bliski. Też bardzo go potrzebuję i chcę się z nim jak najszybciej widzieć. Jedziemy teraz do Loreto pod koniec sierpnia, też na spotkanie z nim. Też doznałem wielkie łaski, jak byliśmy w Krakowie na Błoniach. Zrozumiałem tak naprawdę, kim on jest, bo postrzegałem go jako no nie tak, postrzegałem go jako osobę świecką, taką, okej, on rządzi kościołem, nie, jakby pociąga za sznurki. Ma bardzo dużą wiedzę. A to właśnie było to słowo karcące, pierwsze. A on ma władzę, nie? Władzę daną od Jezusa Chrystusa. I wtedy też poczułem, jak zdejmuje z nas grzech wszystkich, którzy tam byliśmy. Wszystkich. Tylko po to, żeby móc wlać w nasze serca miłość, nie? I wiarę.

czytam to, co on napisał, czytam to, co pozostawili nam święci, nie? To są dla mnie właśnie te te sprawy, na których ja się jakby opieram, to czym się obstawiłem. I to może na samym początku to było jakieś tam wyrachowanie, nie? To znaczy próby znalezienia narzędzi wyrwania się. A teraz ja widzę, że w ten sposób to jest najkrótsza droga, nie? Najlepsza droga. Bo chcę być świętym.

0: Jakie twoje powołanie jest? Jesteś z dziewczyną teraz, tak?
1: Nie. Ja jeszcze go do końca nie rozeznałem, nie? Bo to jest... Jest tak, że nie mogę zamknąć żadnej z możliwości, ale w tej chwili coraz bardziej, chociaż widzę, że pan mnie jakby przygotowuje, bo kiedyś jak usłyszałem, miałem taki moment, że chciałem zostać kapłanem, bo bardzo bałem się małżeństwa. Nie? Jak usłyszałem, że Święty Jan od Krzyża powiedział, że jeśli nie jesteś gotowy być ojcem, być mężem i ojcem, to nie możesz być kapłanem, to straszny smutek mnie ogarnął. Ale jakby widzę, jak który nie... Ten wzór był bardzo trudny dla mnie do postrzegania, nie? Do wzorowania się, bo tata był daleko. Jakby pan mnie do tego wszystkiego przygotowuje. No i na ten czas jestem przekonany, że pan chciałby, abym był tylko jego. Ja też chcę być tylko jego.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się, abym był dobrym narzędziem w jego rękach.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mariusz Jaskot. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
1: Dziękuję.

0: Witaj, drogi Robercie.
1: Witaj, drogi Piotrze. Co u ciebie, też słońce?
0: Jest u mnie słońce, tak, jest u mnie piękny dzień, jest u mnie ochota do pracy, więc wszystko jest dobrze.
1: Powiedz mi, czy radio to było dla ciebie fajne doświadczenie, bo masz wiele różnych doświadczeń medialnych.
0: Radio to było dla mnie doświadczenie kluczowe w ogóle dla różnych rzeczy, które działy się w życiu moim. I radio to zawsze było i jest dla mnie coś zupełnie niezwykłego i innego niż inne rzeczy w życiu, ze względu na dwie sprawy. Po pierwsze, ja od dzieciństwa byłem wielkim, zapamiętałem miłośnikiem radia i niesłychanie mnie intrygowało to, że z magicznego małego pudełka płyną do mnie słowa innych ludzi, muzyka innych ludzi, a jak się pokręci gałką, to słychać jeszcze ludzi w innych językach i z innych odległych miejsc świata. A druga rzecz jest taka, że kiedy zacząłem pracować w radiu, odkryłem, że radio nie takie, jak króluje dzisiaj, to znaczy takie, w którym trzeba coś szybkiego i głupiutkiego powiedzieć pomiędzy piosenkami, tylko takie, które pozwala na przeprowadzenie na przykład dłuższej rozmowy z kimś mądrzejszym od siebie, daje niesamowitą intymność. Nawet kiedy tej drugiej osoby nie ma, kiedy jest się samemu w studiu i mówi się do innych ludzi, których się nie widzi, jest w tym coś zupełnie niezwykłego. Jest taki rodzaj intymności, który bardzo sprzyja szczerości. I ja się wcale nie dziwię temu, że czasem niektórzy goście sami są zdziwieni po występach w radiu, jednym czy drugim. Kilka jeszcze takich istnieje, twoje jest jednym z nich, że coś powiedzieli, czego nigdy się nie spodziewali, że mogliby powiedzieć, bo to trochę jak spowiedź, bo to trochę jak myślenie na głos i układanie rzeczy w swojej głowie, także pod tym względem radio jest zupełnie niezwykłe.
1: Drodzy Państwo, w ten sposób przywitał się z Wami Piotr Gociek, pisarz i publicysta, a również radiowiec. A ja zapytam Cię na początek może o to, bo napisałeś takie zdanie. Drodzy Państwo, w wypowiedzi Piotra wyczytałem przynajmniej 6 poziomów odniesień. Odniósł się do metadanych na temat moich audycji, na temat metadanych dotyczących swoich publicznych wystąpień i tak dalej, i tak dalej. A ja zapytam Cię o to zdanie z Twojego tomiku o milczeniu. Wrogowie wszystkiego muszą płacić wszystkim. Czy to jest o Fryderyku Nietzsche, czy to jest o Lutrze, czy to jest o szatanie?
0: To jest o tych, którzy mogąc wybierać dobrze, za każdym razem wybierają źle. A przecież tych okazji jest do wyboru wiele, bo raz wybierając wybierać muszę, nieprawdaż? Ale tam jest jeszcze inna chytra zaszyta metafora w tym wierszu, bo ty się odwołujesz do wiersza, który otwiera mój tom Milczenie Łazarza, wiersza zatytułowanego Jak Reon. Ja w nim dokonuję takiej oto figury. Wydaje się, że staję po stronie Kreona, czyli tego, który przedkłada prawa ludzkie nad prawa boskie. To mieliśmy w centrum sporu, prawda, jako główny problem w dramacie Antygona Sofoklesa. I argumentuję na jego rzecz bardzo, bardzo rozsądnie, jak mi się wydaje, w sposób też pełen emocji. Ale
1: Rzeźko to robi.
0: Tak, ale jednak ta niepewność pozostaje, to znaczy, prawa ludzkie nad boskim jednak przeważać nie mogą, ale czy zawsze? I tu zostaje to zapytanie, tu zostaje ta niepewność.
1: Czemu ludzie wybierają źle? Czemu niektórzy zawsze wybierają źle?
0: Ludzie wybierają zło, bo są obciążeni grzechem pierworodnym, a ci, którzy zawsze wybierają zło, no, widocznie jacyś inni szatani są tutaj czynni.
1: Ale nie mówisz o szatanach literackich, tylko tym razem o rzeczywistych inteligencjach bezcielesnych, czy metaforycznie o tym mówisz?
0: Wiesz co, ja myślę sobie o tym, że jest bardzo wiele dróg do wybierania źle, które są bardzo ładnie opisane, wyglądają bardzo ładnie, o w ten sposób, tak? I nie bez powodu, jak sobie zajrzymy do dekalogu, to odkryjemy, ileż z tych dróg właśnie zaczyna się bardzo, bardzo niewinnie, bo ustępujemy w jakiejś tam, wydaje nam się, drobniejszej kwestii. Myślę, że jakbyśmy się mogli teraz odwołać do głośnego filmu i powieści Adwokat Diabła, gdzie tam w finale diabeł grany przez Al Pacino mówi na przykład: próżność, zdecydowanie mój ulubiony grzech, to jesteśmy na bardzo dobrym tropie. Zaskoczę cię, zrobiłem kiedyś bardzo obszerną rozmowę z muzykiem, poetą całkiem niezłym też, to znaczy Maciejem Maleńczukiem, człowiekiem zupełnie nie naszej bajki. I to była rozmowa, którą nagrywałem jakoś jeszcze przed 2014 rokiem, przed zaborem Krymu. I rozmawialiśmy w pewnym momencie o Rosji i o Putinie. I Maleńczuk powiedział takie oto zdanie, że on niczego się nie spodziewa dobrego po Putinie, bo patrzy na niego i widzi, i słucha go i wie, kto to jest, że to jest po prostu zimny kagiebista, taki, a nie inny, tak, a nie inaczej wychowany. Natomiast mówi, że jest zdumiony tym, że ma przy sobie takiego człowieka do specjalnych poruszeń, który nazywa się Ławrow, bo kto posłucha Ławrowa i popatrzy na niego, ten wie doskonale, że to jest człowiek niesłychanie dobrze wykształcony, że to jest człowiek znakomicie obyty, że to jest człowiek, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co mówi, jest kłamstwem i robi to mimo wszystko. To nie jest tępy wyznawca. To jest człowiek, który świadomie wybiera to, że opowie się po stronie kłamstwa.
1: No tak, ja Maćka odrobinę znam, jeszcze pamiętam go z epizodu z Rotundy. To był epizod heroinowy. Myśmy mieli biuro na piętrze, a oni grali na parterze. I rzeczywiście Maciek jest niezłym poetą. Nawet jeden z jego wierszy opublikowaliśmy. To jest wiersz o Emily Dickinson i tam jest doskonały opis opętania. Naprawdę tłumacz wiedział, co tłumaczy. I teraz załóżmy, że Maciek jest oczytany, że jest też w pełni świadom tego, co mówi. No ale z pewnej perspektywy on jest jeden do jeden z tym ministrem spraw zagranicznych, człowieka obsadzonego w roli miejscowego Hitlerka.
0: No może to sprawia, że tak dobrze go rozumie. Po prostu to byłaby najprostsza odpowiedź.
1: Posłuchaj, Rymkiewicz, bo tak sobie pomyślałem, że po emocjach pójdziemy, po takich dużych znakach, tak? Jak napisałeś, ukąszony klasycyzmem, tak? Miotający się poganin od Jungera przez spirytyzm, jakiś biologizm, naturalizm.
0: Metempsychozę różne.
1: Tak, tak, tak. No ale metempsychoza to jest odmiana spirytyzmu, tak? To jest pewien, tak, pewien przejaw filozofii, która jest całościowym światopoglądem, pomijając już to. Ale coś takiego niesamowitego, ta walka, tak? Walka z chrześcijaństwem, tak? Jakiś taki sprzeciw wielki, tak? I powiem ci o jednej, ja miałem z nim dwa razy przyjemność. Raz był jurorem konkursu na brulion poetycki razem z panią świętej pamięci Wisławą Szymborską i z Marianem Stalą i wybrali Świetlickiego na pierwszego właśnie nagrodzonego w Nowej Polsce poetę. I on powiedział: nie możecie dać nagrody Kellerowi, chociaż jemu się ona należy, ponieważ on należy do waszej redakcji. Świetlicki potem też należał do naszej redakcji, ale wtedy jeszcze nie. I pan Jarosław Marek, to teraz drugie moje z nim zetknięcie, wyrzucił z Gazety Polskiej Codziennie córkę Krzysia Kellera, Ole Keller, młodą dziewczynę, bezwzględny umysł taki, brzytwiara, tak? Naprawdę bardzo sprawna. I ona wykazała w którymś z tekstów, że nie wiem, jakaś feministka, która

pana Jarosława Marka, że wyrzucono tę dziewczynę, mimo że ja się postawiłem w sposób skrajny, tak? No ale już nie wnikam w czerń tej całej sytuacji. Pan Jarosław Marek okazał się w pełni

czasy, w których my intelektualnie i też wiarą, zmysłem wiary możemy pojąć, że Jezus złamał fatum, tak? Że ono nas nie musi dotyczyć, że jest przesądem sądzenie, iż jesteśmy zdeterminowani, tak? Ale cały czas nowożytność wraca do tego, nie wiem, w całej tej, w tym pesymizmie protestanckim, tak? Który mówi o tym, że jesteśmy zdeterminowani, że

tak? To są właśnie, to są naprawiacze świata. Ja zawsze mówię o tym, strzeżmy się naprawiaczy świata. To są ci, którzy odrzucają świata naturę, odrzucają naturę ludzką i mówią, my wiemy lepiej, my to wszystko zaprojektujemy. Oczywiście są wśród nich skrajne skrzydła takich, którzy mówią, że najlepiej to by było zaprojektować ludzkość poprzez jej eliminację w dużym stopniu. To są ci różni hararyści, prawda? Kurzweilowcy od transhumanizmu mówią, że najlepiej byłoby zaprojektować ludzkość w ten sposób, żeby ją pozbawić ciała i przepisać umysły gdzieś nam do komputerów i to będzie nasze zbawienie. Zresztą mówi się o nich, że są tacy cybermilenaryści. A inni po prostu pozostają przy bardzo tradycyjnym podejściu do sprawy, to znaczy oni wiedzą, jak lepiej urządzić świat, w związku z tym będą nam urządzać to, będą decydować o tym, kto ma nami rządzić, kto ma kierować naszymi gazetami, kto ma w nich pisać, kto ma mówić w naszych telewizjach, kto ma prawo drukować książki albo nie, prawda, kto ma prawo przekroczyć jakąś granicę albo kto nie ma, kto ma prawo do wprowadzenia biznesu albo kto nie ma, kto ma prawo do wiary jakiej i po co, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to rozróżnianie na marksistów, neomarksistów, postmarksistów, nihilistów, heglistów i tak dalej w obliczu tego wspólnego mianownika jest trochę po prostu drugorzędne. No, na pewno oczywiście jest ważne wtedy, kiedy się szuka metod polemiki i jakby demaskowania tych planów, no bo wtedy trzeba do odpowiednie języki, do odpowiednich zamiarów pewnie przyszykować. Co do Trumpa, to jest niesłychanie ciekawa sprawa. Mnie się wydaje, że to jest jedna z najbardziej niezrozumianych figur współczesności. I to jest taka, jak patrzymy sobie w historii, rzeczywiście widzimy jakieś takie, jak to się ładnie mówi, niejednoznaczne postacie historyczne, to rzeczywiście będzie jeden z polityków, jedna z figur, która się właśnie w ten sposób w historii zapisze. Ja kiedyś, jak przeprowadzałem wywiad z Robertem Harrisem, autorem, zresztą też lewicowo-liberalnym ateuszem z Wielkiej Brytanii, który jest autorem rozmaitych książek, tam między innymi autor Widmo, Pompeje, Vaterland, wielu innych. On też napisał taką obszerną trylogię o starożytnym Rzymie, rozgrywającą się właśnie w tych nieodmiennie fascynujących wszystkich czasach, kiedy republika umiera i zaczyna się cesarstwo. On porównywał Trumpa do Klodiusza. Mówił, że to jest właśnie ktoś, kto wychodzi spośród bogaczy, stając się trybunem ludu i że wykorzystuje lud w swojej rozgrywce z innymi bogaczami, jest takim złotoustym mówcą, który tam jak nie przekona, to przekupi i tak dalej. I wydaje mi się, że jest w tym coś, ale nie wyczerpuje to jednocześnie tego, że jak się sięgnie do książek Trumpa, tych pisanych w czasach, kiedy jeszcze nie był politykiem, Art of the Deal przede wszystkim, ale paru innych, widać, jak on znakomicie rozumie ludzką naturę, ponieważ natura negocjowania, natura stawiania na swoim, tak, no to jest część po prostu, to jest część życia wśród innych ludzi. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście fakt, że on uszedł cudem z życiem z tego zamachu kilka miesięcy przed wyborami, które wyniosły go po raz drugi na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, że coś się w nim zmieniło. To znaczy, że pojawiło się, nie wiem, czy jest to poczucie misji i czy jest to poczucie misji od Boga. W każdym razie jest to jakieś poczucie pewnej wyjątkowości, przekonanie, że został pozostawiony na tym padole łez z jakiegoś powodu i on ten plan teraz wykona po prostu, tak jak on rozumie. I patrzymy na to, co jak ów ten plan interpretuje, jak co z niego wyciąga. Natomiast co do środowiska, z którego on się wywodzi, no to też podzielmy to na dwie sprawy. No jest inne, to jest facet znikąd, któremu udało się wspiąć do świata elit Manhattanu. A z drugiej strony, jak patrzymy sobie na towarzystwo, w którym się obracał, co widać na przykład w dokumentach sprawy Epsteina, no to wypada powiedzieć, ja nie chcę

0: nie chcę nikogo tutaj ani oskarżać, ani usprawiedliwiać. To myślimy sobie, po to pomyślmy sobie o tych wszystkich Pawłach, którzy najpierw byli szawłami, a to był i tak jeden z najmniej z ponurych przypadków, bo zdarzało się dużo większym grzesznikom zostawać świętymi.
1: Ja sobie myślę w taki sposób, patrząc na Jana Jakuba Rousseau i na tego, chyba Michał miał na imię, Foucault, tego postmodernistę.
0: Michel Foucault, tak.
1: I bo ja widzę ostatnie 500 lat naszej kultury, dominujący proces to jest instytucjonalizacja grzechu. Tak, że to jest istota rzeczy. Że z rąk mnichów, którzy myśleli o tym, żeby ich życie było tym samym, co ich słowa, wzięli hierarchizację kultury w swoje ręce intelektualiści, którzy nie mają zamiaru jakby robić to, co mówią. Jan Jakub Rousseau oddał swoje dzieci do przytułku po to, żeby napisać książkę o wychowaniu dzieci, tak? Ale już Michel Foucault, to wydaje mi się, że on żadnego świata nie chciał tak naprawdę konstruować, bo Jan Jakub Rousseau chciał skonstruować świat, w którym by mu nie zarzucono tego, że oddał swoje dzieci do przytułku, żeby wszyscy po prostu oddawali swoje dzieci do przytułku. Ja oczywiście przesadzam, ale jedynie odrobinę, bo jeśli poczytamy to, co na temat francuskiego filozofa dzisiejszych czasów, zmarłego nie tak w sumie dawno, no to mamy tam wioski w Afryce Północnej i młodych chłopców i przemoc pieniądza, tak, gwałcenie 10-letnich dzieci. I ja widzę w tym dzisiejszym obliczu intelektualizmu już taką całkowicie ciemną nutę, której jeszcze u Jana Jakuba Rousseau nie było. Gdzie już nie chce się naprawiać, tylko chce się ten świat zniszczyć. Chce się ten świat po prostu unieważnić. Ten świat, który mnie oskarża. Tak? Ja próbuję go zrobić takim, żeby mnie nie oskarżał, żeby grzech stał się częścią systemu, tak, żeby aborcja, eutanazja zostały wpisane do konstytucji, a tych, którzy mówią o homoseksualizmie źle, to po prostu karać ciężkim więzieniem. Tak, tak już i mamy w jednym czy w dwóch krajach na świecie. Więc ja jednak widzę tę linię schyłkową. Czy ta magia chaosu nie jest właśnie metaforą ostatnich czasów, czy też ja po prostu ze zbyt krótkiej perspektywy na to spoglądam?
0: Wiesz, kwestii perspektywy, krótkiej czy długiej, to obaj jesteśmy tak samo mądrzy, czyli tak samo niemądrzy. Natomiast dobrze, że wspomniałeś Michela Foucault, bo tutaj patrzymy właśnie na ten nurt, który przekształca współczesność na jaką modłę. No jest to zawołanie Foucault, że wszystko jest normalne, tak? Szaleństwo jest normalne, zbrodnia jest normalna, w więzieniach i w szpitalach są po prostu nieszczęśliwi ludzie, których my nie rozumiemy, bo oni są po prostu ludźmi na jakiś inny sposób. I to jest, widzisz, to jest właśnie ten punkt, z którego ten intelektualizm jest obejmujący cały świat dzisiaj tworzony, czyli że nie ma granic. No jeżeli nie ma granic między normalnością a nienormalnością, jeśli to znaczy, że nie ma też granicy między dobrem a złem. Wszystko jest równoważne. Jeżeli wszystko jest równoważne, to znaczy, że tak samo moralnym czynem będzie poproszenie po 8 latach narzeczeństwa o rękę kobiety, którą kochasz, a następnie spędzenie z nią nocy poślubnej, w trakcie której po raz pierwszy natkniecie się na, znaczy będziecie mieli okazję uprawiać miłość cielesną, ale to jest równoważne z tym, że jakiś właśnie jakiś zboczeniec pojedzie sobie do tej afrykańskiej wioski gwałcić 10-letnich chłopców. No bo wszystko jest takie samo, prawda? Wszystko jest równoważne. Wszystko jest dozwolone, tak? Wracamy właśnie do tego, że wszystko jest dozwolone. Skoro Bóg umarł, to wszystko jest dozwolone. No a przecież tak właśnie się to argumentuje. Co więcej, on nie to jest, ci, którzy wspominają tego zmarłego Boga, to są właśnie najwięksi wrogowie tego nowego systemu, bo odwołując się do niego, mówią, no nie, no istnieją jednak jakieś granice. Więc ci wszyscy, którzy przypominają o tym, że te granice istnieją, są wrogami systemu, więc system próbuje się ich pozbyć, system próbuje ich anihilować. To na tym wygląda. To tak wygląda.
1: Powiedz mi, co znalazłeś w naszym Śródziemiu? Bo dzięki rozmowie z tobą pojechaliśmy rodziną do Chorwacji. co prawda nie tam, gdzie nas kusiłeś, żeby jechać na Kretę, tak? ale z tych opisów twoich, wiesz, ja kiedyś myślałem, że niebo na obrazach Siemieradzkiego to jest grafomania malarska, tak, że po prostu nie wiedziałem, że rzeczywiście na południu Włoch można takie niebo zobaczyć. Wydawało mi się to niemożliwe, takie, wiesz, cukierkowe, tak. Co takiego jest na Krecie? Czym to nasze Śródziemie cię pociągnęło?
0: Wiesz co, odpowiedzi na to są dwie, racjonalna i nieracjonalna. Racjonalna to jest taka, że wszystko można wytłumaczyć, oczywiście cofając się do lektur z dzieciństwa, do tego, że gdzieś tam, jak człowiek miał lat 7 czy 8, wpadła mu do ręki mitologia Parandowskiego, Wojna Trojańska w jego przekładzie, tata, czyli Iliada w wersji prozą, że stały na półce książki Kosidowskiego, Żylińskiej, prawda, Sen o Troi, Szliemana, opowieści o Tutanchamonie i tak dalej. I po prostu bardzo łatwo jest, będąc dzieckiem, się w tym wszystkim zakochać. I że po latach gdzieś ta miłość do tego, co antyczne, tego, co minione, do tego, co też w dużym stopniu nas ukształtowało, gdzieś powraca i człowiek zaczyna te rzeczy już zupełnie świadomie odkrywać, wędrować od miejsca do miejsca. Ale jednocześnie jest coś zupełnie nienamacalnego i niewytłumaczalnego. Mi się wydaje, że myślę, że każdy człowiek potrafi odbierać jakieś takie nieoczywiste, niematerialne sygnały, natomiast wielu z nas ciężko pracuje przez całe życie, żeby w sobie tą umiejętność zabić. Ja wpadam w rodzaj jakiegoś wręcz oszołomienia, kiedy jestem w miejscach, gdzie dotykam tych kolumn sprzed tysięcy lat, kiedy kroczę sobie miejscami, świadomość się, że to właśnie tu, w tym miejscu miały się odbywać takie czy inne sceny, które ja pamiętam z greckich mitów, czy z zapisów rzymskich historyków, czy że to jest właśnie ta scena, na której po raz pierwszy wystawiano ten czy inny dramat, wiesz, Eurypidesa i tak dalej. Mnie to wprawia w jakiś taki stan nieziemski, muszę powiedzieć. Czuję jako jakiś taki niezwykły związek z tym wszystkim. Nie byłem, słuchaj, nigdy w Ziemi Świętej, nie byłem nigdy w Jerozolimie. Wybieram się, mam nadzieję, że dotrę. Ale powiem ci, że być może podświadomie opóźniam ten wyjazd, ponieważ czytam o ludziach, którzy oszaleli, idąc Via Dolorosa, i ja to rozumiem. To znaczy, ja to w pełni rozumiem. Ja nie potrzebuję być na ulicach Jerozolimy, żeby już w taki stan częściowo się wprowadzić do tego, wiesz, gdzieś w jakiś niewidzialny sposób dotykając tego wszystkiego, co za nami, tego wszystkiego, co nas stworzyło, bez czego byśmy byśmy po prostu nie zaistnieli, co stworzyło wszystko, nasz aparat pojęciowy, nasze metafory, nasze, wiesz, to nasze wszystko po prostu.
1: W latach 90. Wojtek Bockenheim, to na początku, 90-91 rok, Wojtek Bockenheim, patrząc na brulion, na tych ludzi, których zgromadziłem, mówi, nie, no dzisiaj najlepsi, najinteligentniejsi, najcwańsi idą w reklamy i w komputery. To był 90. rok. Dzisiaj pewnie idą w bitcoiny, czy w coś jeszcze, sztuczną inteligencję, czy coś innego. Te najlepsze, w sensie najsprawniejsze umysły. I

0: Myślę, że póki są ci, którzy ją próbują pisać i ci, którzy ją próbują czytać, to ona po prostu będzie istniała. Nie ma takiego wpływu na rzeczywistość słowo, jak miało kiedyś, aczkolwiek żyjemy w epoce pewnego paradoksu. Gdzie idą, słuchaj, wybitne umysły dzisiaj? Ja się z tobą zgodzę, że idą wszędzie poza humanistyką, o tak to powiedzmy. I to mi przypomina czasy PRL-u, kiedy ludzie, którzy byli najinteligentniejsi, najmądrzejsi, najciężej pracowali i najbardziej nie chcieli się godzić na ideologiczne szaleństwa nowego systemu, to szli właśnie, wiesz, do politechnik, zostawali geodetami, zostawali hydraulikami i tak dalej. Nie chcieli mieć nic wspólnego z tym, co działo się na humanistycznych kierunkach. I ta inteligencja techniczna to też przecież później była wielka baza ruchu Solidarności, ale też później to była wielka baza tego odruchu samoobrony społecznej, który w Polsce wybuchł po 10 kwietnia 2010 roku. I wydaje mi się, a rozmawiałem, znam trochę ludzi, którzy, wiesz, siedzą właśnie w różnych firmach budujących wielkie sztuczne inteligencje, którzy pracują za oceanem. I oni tam są, tak? Oni tam są i pracują nad rozmaitymi rzeczami i póki oni tam są, to jest dobrze, bo stanowią przeciwwagę właśnie dla tych wszystkich kurzweilowców, tych wszystkich szaleńców od, wiesz, transhumanizmu, cybermilenaryzmu i tak dalej, którzy chcieliby z tego wszystkiego zrobić zupełnie inny użytek. Natomiast zaskoczyłbyś się, jak wiele zdrowo, trzeźwo myślących ludzi, bardzo porządnie uformowanych gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest. Więc oni idą tam. No bo po co mają iść w kierunku kultury i sztuki? Co współczesna kultura i sztuka, humanistyka może im zaoferować? Po Płuczyny, właśnie po Foucault? No co jeszcze? Wcale mnie to nie dziwi, że dokonują takich wyborów.
1: Przeczytałem ostatnio wypowiedź twórcy Palantira, wcześniej PayPala, tak? Współtwórcy. Pan się nazywa Thiele chyba, tak?
0: Peter Thiele, tak.
1: Tak, tak, tak. I on napisał bardzo ciekawą rzecz, czy powiedział bardzo ciekawą rzecz, że przez 20 lat, które on, jak rozumiem, które obserwował, bo on był też kiedyś zawodowym szachistą, i zauważył, że od czasu rewolucji francuskiej, no bo wiadomo, tę pojęciową, symboliczną czy narracyjną część opowieści o świecie, arystokracja, ta, która powstała po rewolucji francuskiej, miała pod kontrolą. Tak, to się dziedziczyło, ale nie dziedziczyło się talentów matematycznych i w związku z tym cały system był oparty na tym, że nawet facet, który miał kroić mózgi, tak, musiał znać rachunek różniczkowy. No i Thiele pyta, no ale po co chirurgowi rachunek różniczkowy, tak? I pokazał, że zarządzanie tym drugim elementem wielkości człowieka, jakim jest abstrakcja pojęcia, tak, w przeciwieństwie do metafor słowa, że to było źródło władzy. I teraz i mówi, że w ciągu ostatnich dosłownie kilkunastu miesięcy, a proces zaczął się w chwili, w której Garry Kasparow przegrał z komputerem partię szachową i od tamtego czasu zawsze ludzie przegrywają partie szachowe z komputerami, że od tego momentu no jest wydany wyrok śmierci na ten system koptacji matematycznej sprawności do rządzenia, no bo po prostu komputery wykonują to sprawniej. On powiedział, że to, co było kiedyś wielkim, no, czymś niesamowitym, tak? No, wielbimy ludzi, którzy tak potrafią grać w szachy niesamowicie. I nagle to stało się też jarmarczną sztuczką, którą wykonuje maszyna, która ma dwa klawisze, czarny i biały, tak? I nic więcej. No bo po prostu potrafi objąć całą macierz możliwości wszystkich ruchów szachowych i wyznaczyć te ścieżki, które prowadzą do wygrania. No, to jest banalnie proste. I on mówi, że w ciągu ostatniego pół roku w ogłoszeniach tych portali, które oferują pracę,

0: Umiejętności humanistyczne, władzy nad słowem, zdolności komunikacji i tak dalej stały się dwukrotnie częściej obecnym warunkiem zatrudnienia, tak? Że ten filtr matematyczny został zdjęty i że jako pierwsi stracą pracę właśnie programiści, kwantyści, informatycy. Jak ty patrzysz na ten przewrót? No bo to, co mówi, wydaje się mieć taką no, morderczą argumentacją.
1: Wydaje się, że tak, ale z drugiej strony można powiedzieć, bo oczywiście tu wracamy do tego, że co jest na razie nieprzekuwalne na algorytmy. To jest pewien błysk, ta kreatywność, ta nieobliczalność, ten element taki nadnaturalny, którego żaden algorytm nie zagwarantuje, a ludzki umysł, ludzka kreacja wspomagana też i wiarą i innymi rzeczami potrafi w jakiś sposób się zamanifestować. Zawsze jest to pytanie, na ile wielka zmiana jest zmianą ilościową, a na ile jest jakościową. Podałeś przykład partii szachowej. Tak, ale szachy da się zredukować do właśnie jakiejś tam gigantycznej liczby możliwych ruchów. Natomiast są takie procesy, których w ten sposób się na razie zredukować nie da. Nie wiem, czy nie czepiam się tutaj rozpaczliwie jako nadziei sformułowania na razie. Nie jestem przekonany, że to, co wieszczą zwolennicy właśnie Kurzweila między innymi, że nastąpi jakiś jakościowy skok rozwoju sieci komputerowych i jakieś tam uzyskiwanie świadomości czy czegoś tam jeszcze innego przez sztuczne inteligencje. Natomiast im dłużej się przyglądam temu, w jaki sposób można te algorytmy wykorzystywać, tym też widzę coraz więcej bardzo ciekawych, dobrych, pomocnych mi po prostu zastosowań. Wiesz, przypomina mi się, że przecież w czasach, kiedy wynaleziono prasę drukarską, no to też protestowano przeciwko temu, dlatego że przecież to oznaczało, że z równą łatwością będzie można wydrukować prawdę, jak i kłamstwo. I że to jest wielka... No, zresztą ta zmiana nastąpiła, to prawda, ale no, nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, do pewnego stopnia, na to, w jaki sposób narzędzia są wykorzystywane, czy młotek jest wykorzystywany do wbijania gwoździ, czy do roztrzaskania komuś czaszki. Mamy na to wpływ poprzez własne zachowanie i poprzez nasze sumienie, poprzez budowanie systemów etycznych, w których to jest w odpowiedni sposób opisane. No i tyle.
0: Powiedz mi, bo ta audycja nosi tytuł Makrofon. Chciałbym, żebyś taką dużą fotografię zrobił własnych preferencji. Co wartościowego jest w popkulturze dziś? Czy w ogóle cokolwiek jest wartościowego? Czym się żywisz?
1: Powiem ci, że przypomina mi się od razu taka wspaniała anegdota z życia Josepha Hellera, autora paragrafu 22, który zapytany pod koniec życia przez jednego z dziennikarzy udzielił bardzo zgrabnej odpowiedzi. Dziennikarz powiedział tak: no, od czasu wydania paragrafu 22 już pan nigdy nie napisał czegoś równie dobrego. A Heller odpowiedział: no tak, ale kto napisał? I wydaje mi się, że nieraz dyskutuję, słuchaj, spotykam się gdzieś z ludźmi z podobnych formacji naszych intelektualnych, dyskutujemy o tym, co tu ciekawego ostatnio można byłoby przeczytać. Powiem ci, że jeśli chodzi o rzeczy, które się ukazały w ostatnim ćwierćwieczu, to pewnie udałoby mi się je zmieścić na palcach jednej ręki.
0: Wymień dwie.
1: Wiesz co, no wydaje mi się, że jako świadectwo czasów ważne są przynajmniej dwie powieści Michela Houellebecqa, tak? To znaczy nie jest to dzieło, nie jest to w pełni udane dzieło sztuki, natomiast jest to bardzo udana fotografia epoki. Jeżeli mówimy o tym, że sztuka ma być też fotografią epoki, ma być tym zwierciadłem, które się przechadza po gościńcu, no to moim zdaniem absolutnie Welbeck uchwycił to, co dzieje się złego z ludzkością. No i pewnie, jeśli chodzi o powieści wydane w ostatnim ćwierćwieczu, no to bym powiedział o Cormacu McCarthy, prawda? O Cormacu McCarthy, który jest twórcą wybitnym, choć głęboko depresyjnym. Niewiele, słuchaj, zostało po tym, jak dwie wojny strzaskały współczesność w XX wieku i nie bez powodu okazuje się, że najwybitniejsi twórcy, którzy te traumy przepracowywali, no to okazywali się właśnie ludźmi, którzy opisują świat bez zasad, świat absurdu, świat ironii, wiesz, od Beckett, Vonnegut, Heller. Heller, który mówił właśnie, że paragraf 22 to nie jest książka o wojnie, to jest książka o życiu, bo życie takie po prostu jest. Życie jest prowadzone, wydarza się według takich zasad, jakie on opisał w paragrafie 22, więc... Wracam zdecydowanie do starszych rzeczy. W tych nowych nie znajduję jakiejś wielkiej pociechy.
0: No tak, wiesz, nowożytność poza Szekspirem, Gaudim, no może jeszcze trzech czy czterech z Mickiewiczem, Kochanowskim, Baką, no to jest to traktat z życia żuków. Traktat z życia żuków jest na miarę żuka. Żuk
1: no, miarą wszechświata. Bardzo dobrze odczytujesz przesłanie wiersza Traktat z życia żuków.
0: Jest na miarę żuczą. Żuk miarą wszechświata. Tego żuki uczą.
1: Tak. Żuk miarą wszechrzeczy, tego żuki uczą. No więc właśnie tak. Drogi Robercie, a czy pozwolisz, żebym ja dokonał jeszcze na zakończenie odrobiny kryptoreklamy?
0: Oczywiście. YouTube Piotr Gociek zaprasza, drodzy państwo.
1: Piotr Gociek zaprasza, ponieważ postanowiłem od pewnego momentu, że będę też rozmawiał z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Ty akurat się, myślę, głęboko pomyliłeś, kiedy jeżeli pomyślałeś sobie, że według klucza ludzi mądrzejszych od siebie chcesz zaprosić akurat mnie, więc ja się tutaj wypisuję z tego grona. Jestem człowiekiem, który im dłużej żyje, tym więcej wie, jak niewiele wie. W związku z tym do grona jakichś ludzi specjalnie mądrych nie chcę się zapisywać. Natomiast pracuję nad sobą. Pamiętasz ten wspaniały nagrobek ze śniadania mistrzów Kurta Vonnegata. Tu leży ktoś. Urodził się pewnego dnia, umarł pewnego dnia, starał się. A na kanale Piotr Gociek zaprasza, staram się rozmawiać z ludźmi mądrzejszymi od siebie.
0: I powiedz, jaka ostatnia rozmowa była, która cię poruszyła?
1: Wiesz co, bardzo mnie poruszyła rozmowa z Jarkiem Grzędowiczem, który wraca do siebie, który wraca pomału do równowagi, do życia po wielkiej tragedii, jaką była strata żony w pożarze. Natomiast bardzo, bardzo czekam na rozmowę, którą za parę dni będę nagrywał i która będzie pewnie za tydzień na moim kanale, to znaczy będę rozmawiał z Jackiem Petryckim o Krzysztofie Kieślowskim. O tym wczesnym Krzysztofie Kieślowskim, o latach 70., 80., o dokumencie, o tym, co zmienia w duszy człowieka kamera, kiedy się postawi ją naprzeciwko niego, wiesz, o tym, co sprawiło, że w przypadku, w filmie Przypadek pojawia się ten krzyk, wiesz, Panie Boże, bądź, jak na to patrzył Krzysztof Kieślowski, więc myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Tak, możesz zapytać go o wątek Czarnego Psa. To jest jeden z bardzo ważnych wątków i świadczy o tym, że Kieślowski dotykał tego, co jest istotą, a przynajmniej co jest zewnętrznym pozorem istoty. Natomiast Grzędowicz to dla mnie niezwykły autor. Dobrze pamiętam, że on w którejś ze swoich powieści zawarł taką opis takiego eksperymentu, gdzie jakieś zwierzątka tworzyły takie światy swoje i książęta, żeby wykazać się, że są zdolni do tego, żeby po królu przejąć władzę, wspomagają te światy tych zwierzątek. Dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: To metafora niesamowita. Wydaje mi się, że to wielki autor jest.
1: No tak, i po paru latach milczenia, wiesz, wraca wreszcie do żywych, zaczął znowu pisać. Cieszę się, że jest z nami znowu w lepszej formie.
0: Ostatnie pytanie, 3 minuty. Moje dzieci, jak były mniejsze, to zawsze pytały się, jak jakaś tam kwestia była sporna, za kim jesteśmy, komu kibicujemy, tak? Kto jest tym dobrym bohaterem, kto jest tym złym bohaterem. I tak naprawdę, jak się patrzy na dzisiejszy świat, jak patrzysz na te wszystkie wpisy, którymi jesteśmy zalewani, na te wszystkie wypowiedzi, to tak naprawdę dziś albo ktoś jest za Trumpem, albo ktoś nienawidzi go w sposób po prostu zadziwiający. I tak naprawdę, jak się nawet słucha tych wszystkich ekspertów, którzy omawiają geopolityczne przypadki naszego świata, no to gdzieś na końcu zawsze wychodzi resentyment. Ludzie, którzy zarządzają dzisiaj światem, zarządzają dzisiaj współczesnością, wiedzą, że ten mechanizm dziecięcy, za kim jesteśmy, jest podstawowym mechanizmem i on potrafi, i on pozwala agregować ludzi wokół idei, które są im wrogie. I jak ty patrzysz na socjotechniki, którym podlegamy? Przecież nie da się intelektualnie wybronić przed wszystkim.
1: Jestem absolutnie przerażony właśnie tym, do jakiego stopnia to agregowanie jednoznacznych opinii stało się paliwem cywilizacji. No, sam tego jestem ofiarą, bo choćby rozmowa była, nie wiem, jak ciekawa, to na YouTubie nigdy nie będzie miała tylu odsłon, co ta, która wygeneruje 200 komentarzy na dole. Najlepiej, żeby te komentarze były wrogie, żeby ludzie sobie nawzajem skakali do gardła, bo to oznacza, że treść jest gorąca czy ciekawa i będzie promowana dalej przez algorytm YouTube'a. Więc to jest absolutnie przerażające. Co do tego, po czyjej jesteśmy stronie, komu kibicujemy, to wydaje mi się, że to jest źle postawione pytanie. Myśmy powinni postawić pytanie, czemu kibicujemy, to znaczy jakim sprawom, jakich spraw jesteśmy zwolennikami, jakich spraw jesteśmy orędownikami. I wtedy należałoby zastosować wobec polityki Donalda Trumpa, czy jakiejkolwiek innej polityki, wobec jakiegokolwiek innego przywódcy światowego, czy lidera biznesu, tą samą zasadę, którą Donald Trump aplikuje teraz światu, mówiąc o tym, że no owszem, jakichś tam sojuszników mamy i przyjaciół, ale przede wszystkim to mamy interesy i interesuje nas to, co jest dobre, to co jest w interesie Ameryki, jest w interesie Ameryki. Więc moja odpowiedź brzmi tak, zamiast się zastanawiać nad tym, po której jesteśmy stronie, to patrzmy na to, która strona sporu oferuje rozwiązania, oferuje dobre rzeczy w tych kwestiach, za którymi my się opowiadamy, bo to absolutnie odmawiam takiego rozumowania właśnie, że będę się zapisywał do gromady jednego wodza albo drugiego wodza i popierał ślepo wszystko, co ten wódz wymyśli. My też mamy swoje interesy i mamy swoje cele i mamy swoje wartości i popierajmy tych, którzy są za nimi wtedy, kiedy rzeczywiście za nimi są, a kiedy nie są, no to im to wytykajmy.
0: Spuentował Piotr Gociek, pisarz, publicysta. Dzięki, Piotrze, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
1: Z Bogiem, Robercie, dziękuję.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Boże Ojcze, chcę Ci ten czas oddać, bo chcemy Cię chwalić, Jezu Chryste. Otocz nas płaszczem swojej krwi, Panie, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu. Duchu Święty, dawaj nam światło, dawaj nam Twoje wsparcie, Twoją opiekę, Twoją miłość. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Maryjo, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Zurab Kakaciszwili. Jak to jest, że ksiądz mówi po polsku? Jak to się stało?
2: Ja jestem Gruzinem, jak już nazwisko też wskazuje. Urodziłem się i wychowałem się w Gruzji. Wiadomo, że już słuchacze radio Józef już dobrze znają, wiedzą, że to był kraj komunistyczny, był Związek Radziecki. I było tak, że ja wychowałem się w takim bardzo twardo komunistycznym kraju, kiedy nam mówili, że nie ma Boga, kościoły były zamknięte.
1: A w rodzinie co mówili?
2: W rodzinie była katolicka rodzina, cały przodkowie wszyscy byli katolicy, ale ponieważ moi rodzice są nauczycielami, głośno nie mogli mówić, że Bóg jest, ponieważ właśnie w szkole nas mówili, że Boga nie ma. Ale poza wioski, kiedy wychodziliśmy z rodzicami, pamiętam zawsze, zatrzymywaliśmy koło jakiegoś kościoła, chociaż kościół był zamknięty, ale przy kościele tam świece zapalaliśmy, modliliśmy w obecności rodzin, rodziców. Taki sposób mogli rodzice swoją wiarę przekazywać mnie. A więc już byłem dorosłym człowiekiem, kiedy skończyłem studia, skończyłem Akademię Rolniczą. I potem tego samego roku wstąpiłem na doktoranturę. I można powiedzieć to, co świat mówił wtedy i dzisiaj też tym bardziej mówi, że żeby być szczęśliwym, trzeba mieć dużo pieniędzy, dobrą pracę, samochód, dom i tak dalej. I po ludzku mówiąc, ja to wszystko miałem. I mogłem być najszczęśliwszy człowiek na świecie. Bo byłem doktorantem, miałem stypendium. Oprócz tego na półetacie pracowałem, z tego trochę też miałem pieniądze i miałem zagwarantowane za 3 lata już pracę. Miałem dziewczynę, którą mieliśmy taki plan, bardzo wspaniały w życiu, że założyć piękną rodzinę i tak dalej. Pieniądze też miałem, ale tym więcej miałem te pieniądze, tym bardziej czułem się nieszczęśliwym. To w sercu czułem wielką pustkę. Coś mi brakowało. I to był taki moment w moim życiu najbardziej taki trudny, bo miałem taki kryzys egzystencjalny. Nie wiedziałem, po co ja żyję. Tym więcej starałem się być szczęśliwy, bo szukałem różnych rzeczy na szczęścia. Nic mi nie dawało szczęścia. I było takie momenty, że wieczorami w Tbilisi wychodziłem, po ulicach tak chodziłem, spacerowałem, myślałem, szukałem czegoś. No teraz wiem, czego szukałem. Szukałem szczęścia, ale nie wiedziałem, gdzie szukać. Bo mnie nikt nie uczył w dzieciństwie, że jeśli na przykład jesteś w kryzysie, masz jakieś trudność, można pójść do kościoła, porozmawiać z księdzem, czy pomodlić się i tak dalej. I miałem kilkakrotnie takie myśli samobójcze, bo już cierpienia dochodziło do szczytu.
1: Czy ksiądz miał świadomość wtedy jakby absurdalności tego cierpienia, bo niby wszystko jest, a tutaj jest jakiś ból wewnątrz, no i coś trzeba myśleć na ten temat. Skąd to?
2: No i myślałem i nie wiedziałem, właśnie to jest był problem, że nie wiedziałem, gdzie znaleźć. Wiedziałem, że coś szukam, znaczy zadowolenie, coś mnie zadowoli, uspokoi, ale nie wiedziałem, gdzie. Ale to jedyne miejsce właśnie było w kościele. Czyli u Pana Boga, blisko Boga.
1: I to ksiądz stwierdził, że jak tam idzie, to jest lepiej, tak?
2: To znaczy, do tej pory jeszcze nie chodziłem, ale to był tak, że Pan Bóg sprawił, ponieważ Pan Bóg jest bardzo miłosierny i kocha każdego człowieka i mnie, to ja to doświadczyłem bardzo, że mnie kocha, że właśnie w tej sytuacji nie zostały mnie samego.
1: Jak to się stało, że zaczęło się w drugą stronę kręcić?
2: No i Pan Bóg tak przysłał, ja tak mówię, w cudzysłowie anioła do mnie, mojego kolegi, który razem studiowaliśmy, był z mojego regionu, z sąsiedniej wioski, ale był katolikiem praktykującym i kiedyś w niedzielę zaprosił do kościoła. Do kościoła katolickiego, który jest w Tbilisi. To był kościół jedyny, który był przez cały komunizm otwarty. to jest kościół świętych Piotra i Pawła. I on mnie zaprosił w niedzielę. Idziemy, mówi, dzisiaj jest taka piękna uroczystość. Okazuje się, że było zwiastowanie. Tylko, że tam zwiastowanie się obchodziło w niedzielę, ponieważ ludzie pracują i tak dalej. I na początku dla mnie był wielką wrażenie zrobił, kiedy naokoło kościoła była taka procesja. Pierwszy raz widziałem takie piękne śpiewy, te ubranie, wszystko. Potem procesja wchodzi do kościoła, idzie msza. Ja nie wiedziałem, co, jak trzeba się zachowywać i tak dalej. I jest taki, może tak śmieszny moment dzisiaj, ale wtedy, kiedy był moment Komunii Świętej, widziałem, że wszyscy idą na komunię.
1: A ksiądz był nieochrzczony?
2: Byłem ochrzczony jako dziecko. Miałem około 3 lata. I rodzice właśnie w tym kościele mnie ochrzcili potajemnie. Cicho wzięli, ponieważ nie mogli rozgłaszać, bo wtedy...
1: Straciliby pracę.
2: Stracili pracę, tak. No i ten kolega mój też obok siedzieliśmy, on stał i poszedł. Ale trochę na niego takie myśli, złe myśli pojawiło się we mnie, że on idzie, dlaczego mnie nic mówi? A widzę, że wszyscy wracają, bo tam ksiądz coś rozdaje. No, ja też poszedłem. No na kolanach i ksiądz proboszcz, który wszystkich znał na twarz, bo wtedy było bardzo mało ludzi, tak na kolanach patrzy na niego, on wyciąga Komunię Świętą i zatrzymał się i pyta mnie, oczywiście po rosyjsku, czy ty zdałeś egzamin? Ja tak do góry patrzę na niego, zdziwiony, bo on nie miałem, o co chodzi. Drugi raz pyta, czy zdałeś egzamin? Ja mu tak głową, nie zdałem, nie wiem, o co chodzi. I wtedy taki myśli we mnie, skąd on mnie zna? Pierwszy raz mnie widzi i skąd on wie, że jestem studentem, doktorantem byłem. A po drugie, no, jaki egzamin? W marcu nie ma żadnych egzaminów. W każdym razie nie dał mnie komunię i potem...
1: Nie dał.
2: Nie dał komunię i krótko mówił, że jeśli chcesz, poczekaj, po mszy porozmawiamy. Po mszy bardzo przeprosił mnie, bardzo, że tak wobec ludzi tak nie dał mnie komunię. Próbował mnie wyjaśniać i wyjaśniał krótko mówiąc, że jeśli chcesz to przyjąć, trzeba przygotowanie. Wtedy wyznaczył na katechetkę, z którą ja bardzo chciałem jak najszybciej to komunię przyjąć. I przez 2 tygodnie, codziennie, 3-4 godziny ona robiła ze mną katechezę. I potem przed pierwszą komunię właśnie musiałem zdać egzamin przed proboszem. I ten proboszowi te egzamin chodziło. I mając 25 lat, miałem pierwszą spowiedź i pierwszą komunię. To się dzieje na wiosnę 91 roku. I bardzo szybko potem zacząłem chodzić, znaczy już tak mnie pociągnął ten fakt pierwszej spowiedzi, bo ze spowiedzi wychodziłem, jakby tak, no mówiąc, latałem. Taki swobodny czułem, tak. Czułem, że doświadczyłem, że Pan mnie przebaczył wszystkie grzechy. Jeszcze więcej, w czasie spowiedzi dowiedziałem niektóre rzeczy, które okazało się, że grzechy jest, wcześniej robiłem, a ja nic nie wiedziałem, ale to też Pan mnie przebaczył. I potem bardzo krótko już zacząłem służyć jako ministrant. I potem otrzymałem bierzmowanie.
1: A co dziewczyna na to?
2: Dziewczyna, no nic, no ona nie była praktykująca. Kilka razy mówiłem, idziemy do kościoła, ale ona jakoś nie chciała, bo ona na medycynie studiowała. No, trzeba było dużo studiować i tak dalej, nie miała czasu na to. No, to nie było przeciw, nic.
1: Ale przecież no, spowiedź jest bardzo wyraźny punkt. Do ślubu nie ma kobiet.
2: Tak, u nas jest, jeśli chodzi o kwestię życia przed ślubem i tak dalej, u nas nadal jest, tak można powiedzieć, sytuacja ewangeliczna, bo tak jak Matka Boża, Maria była zaślubiona, ale nie mieszkała jeszcze z mężem, do tej pory u nas jest zachowanie, że dziewczyna wychodząc za mąż musi być dziewicą.

0: czyli to też zachowuje się. Oczywiście są
1: i ten obyczaj wyjątki. Jest rzeczywiście
0: jest
1: powszechny.
0: Powszechny, przede wszystkim w wioskach, wszędzie jest tak. W dużych miastach może trochę zacina się, bo z Europy, ze zachodu trochę przychodzi ta...
1: Smrodu.
0: Taki, tak. A więc przyjąłem bezmołanie z ręki właśnie księdza probosza, bo to był ksiądz, który przez tyle lat, w sumie przez 25 lat, on jedyny był w Gruzji.
1: Czyli był de facto biskupem.
0: Jak biskup, tak, wszystko on robił. No potem jakiś czas, po jakimś czasie jemu wysłali drugiego księdza, ale nie pracował z nim w kościele, tylko w regionie, właśnie gdzie ja mieszkam, w tym regionie. I potem w sierpniu tego samego roku, właśnie w 91 roku, była zaplanowana pielgrzymka z papieża Jana Pawła II z młodzieżą całego świata. I jako młodzież, a jeszcze przed tym jeszcze chciałem powiedzieć, że Pan Bóg sprawił w taki sposób, że po pierwszej komunii, jak już byłem ministrantem, sam proboszcz mnie zaprosił do wspólnoty neokatechumenalnej, które już istniało. Wspólnota istniała już od prawie rok. I mnie mówili, słuchaj, chodź, tutaj jest taka grupa, czytamy Biblię, rozważamy, na gitarze gramy i tak dalej. Jak chcesz, możesz przyjść, bo ksiądz proboszcz nie mówił po gruzińsku dobrze. I mówił, że on będzie po rosyjsku był, a ja będę tłumaczył na gruziński homilię. Ja wszedłem, bardzo mi tak, wtedy mi tak powiedziałem, Eureka.
1: Eureka.
0: Odkryłem to, co szukałem, nie? Czyli szukałem Pana Boga i właśnie tu jest moje miejsce. I to dzięki tej wspólnoty właśnie ja mogłem potem w 91 roku przyjechać do Polski na tą pielgrzymkę, bo droga neokatechumenalna zawsze, kiedy jest takie spotkanie z papieżem na światowym poziomie, zawsze organizuje taki wyjazd i po spotkaniu z papieżem następnego dnia jest spotkanie powołaniowe.
1: Powołaniowe, tak. We wspólnocie neokatechumenalnej.
0: Tak. No i ja też przyjechałem na to spotkanie z papieżem. A podróża było długo trwało. Przez dwa tygodnie jechaliśmy z Tbilisi do Częstochowy. Bo musieliśmy pociągi zmienić do Moskwy, potem do Brzesta i tak dalej. I był taki moment, że w pociągu nas było 50 osób, jechało na to spotkanie. I ksiądz proboszcz, ten, który właśnie moim pierwszym spowiednikiem, on mówi, tak ze mną rozmawiając, mówi, słuchaj, co ty myślisz? Czy byś nigdy nie myślał, żebyś być kapłaniem? Ja mówię, ja nie. Ja się na tym mówiłem, bo on ma teraz około 70 lat, ale takie dobre relacje mieliśmy, że takie, ja nie, daj mi spokój. Ja jestem taki, znasz moją historię, ja teraz doktoraturę studiuję, mam dziewczynę, mam zaplanowane swoje życie i ja wiem, co jest dla mnie najlepiej.
1: A nigdy wcześniej księdzu w głowie taka myśl nie powstała?
0: Wcześniej we mnie nie. Chociaż 4 lata wcześniej, czyli w 87 roku, kiedy już byłem po drugim roku, na drugim roku studii, wtedy taki fakt był, z Watykanu przyjechał do Gruzji pewien kardynał, nie znam, nie pamiętam jakie nazwisko, który się opiekował kościołami wschodnimi i zobaczył sytuację w Gruzji, jaka jest, że taka stara, nasz kraj, który ma takie stare tradycje, bo w Gruzji chrześcijaństwo na początku IV wieku przyszło.
1: Czyli tak samo jak Ormianie.
0: Tak.
1: Poważna sprawa.
0: Ormianie potem byli Gruzini, nie? I taki kraj z takimi tradycjami i nie ma powołania. I on taką powiedział, taką, puścił taką wiadomość, poszukajcie jednego młodzieńca, Gruzina, który trochę był zdolny, żeby uczył się na zagranicy, ja wezmę do Rzymu, wykształcenie, wyświęcie i przyślę do was, będzie dla was, nie? A więc to wiadomość poszła i moja babcia, świętej pamięci, która chodziła do kościoła, też usłyszała w wiosce tam i ona pomyślała o mnie.
1: I zaczęła się modlić.
0: Na pewno zaczęła się modlić, ale bo ja, szczerze mówiąc, w szkole dobrze się uczyłem. I potem mój wujek, też świętej pamięci, który był dyrektorem PGR-u, kolchoza po rosyjsku, też na zebranie partyjnym, z pierwszym sekretarzem tam wojewódzkiego, na to spotkanie usłyszał, słuchajcie, tak szukają młodego chłopaka Gruzina. I ten mój wujek też pomyślał o mnie. opowiedzieli moim rodzicom, a rodzice byli bardzo zachwyceni. Mówi, bardzo dobrze, ma brata młodszego, on będzie kontynuował
1: nazwisko
0: ród i tak dalej. A więc kiedyś wracałem w lutym, kiedy jest taka feria zimowa, wracam do domu i na kolację takie uroczyste przygotowali. Ja sam się zdziwiłem dlaczego, bo wcześniej nie robili. Bo mój wujek też przyszedł do nas. Wujek to jest brat mojej mamy. I na spotkanie, na tym czasie tej kolacji mówią, słuchaj, Zurab, tu taki coś się te i co ty myślisz? Ja tak popatrzyłem na wszystkich. Myślałem, co ja mam robić teraz? Co ja z dziewczyną zrobię? A co mój plan to co jest? Bo ja chciałem, już wtedy miałem zakodowanie, że mam dobrze się uczyć, żeby dobrze skończyć instytut, żeby potem na doktoraturę zostać, potem być profesorem i tak dalej. Być kimś w życiu. I tak mnie nie podobało się to propozycja, że drugi dzień ja wstałem i wróciłem do Tbilisi. Zamiast tego, że odpocząłem 2 tygodnie w domu, ja wróciłem, błąkałem się, nie wiadomo co. Krótko mówiąc, od Pana Boga była konkretna propozycja, a ja odmówiłem, uciekłem.
1: No i bardzo dobrze, bo wtedy nic by z tego nie było.
0: Możliwe, bo ja nie byłem wtedy chyba przygotowany, ale Pan Bóg mnie dał poczuć. A więc potem ja nigdy nie myślałem o kapłaństwie. Nawet myślałem, ja jako człowiek z Kaukazu, Gruzin, z temperamentem, jak ja mogę wytrzymać, tym bardziej bez kobiety. No i potem po 4 latach Pan Bóg musiał tak przetoczyć sprawę, moją historię. Historia, która jest bardzo piękna. Wtedy chociaż nie rozumiałem, że aż doprowadził do tego momentu, że zaprowadził mnie do Częstochowy.
1: Ksiądz proboszcz pyta, ksiądz mówi, w ogóle nie ma mowy, żebym był księdzem.
0: Tak, ja mówię, nie mam ochoty, nawet nie myślę, został mnie. I on tak próbował w różny sposób mówić, wyjaśniać i tak dalej i mnie opowiadał taką rzecz, że słuchaj, mówi, teraz idziemy do Częstochowy, na Jasna Górze. Tam jest ikona Matki Bożej, która jest bardzo cudowny obraz. I módl się przed tym obrazem, bo przed tym obrazem wiele cuda się dokonało. I na przykład mówi, tam są różne kule, że ludzie przychodzili, modlili się i wyzdrowieni zostawiali jako wotum, jako pamiątkę. Kiedy to mnie mówił, tak szczerze mówiąc, tak jakby z grzecznością mnie słuchałem, bo w końcu proboszcz mówi. I jednak tak w sercu tak się śmiałem, niech mówi, to jest głupota, przepraszam, jak to jest możliwe, nie? No i zostałem. I potem, dobrze pamiętam, 14 sierpnia, to był przed dzień, dzień cieszny, jak papież miał mszę. I wtedy, 14 sierpnia, wszyscy te pielgrzymi mieli możliwość wejść przed obrazem, przynajmniej pomodlić się chwilowo.
1: Blisko.
0: Bardzo blisko. I teraz jak na przykład ja patrzę na, jak się wchodzi do kaplicy na Jasnej Górze, z lewej strony było takie wejścia, pojedyncze tak jak kolejka.
1: Że można za obraz na klęczkach
0: przejść. Tak, cała kaplica była pusta i przed kratkami, wewnątrz kratki nie puszczali, przed kratkami można było uklęknąć i przejść dalej. Nawet tam było 2 mężczyzn, którzy mówili trochę...
1: Kierowali ruchem.
0: Szybko, bo ponad 6 tysięcy ludzi było w ciągu dnia, żeby odwiedzili. I wtedy tak sobie, tak trochę egoistycznie, jak przybliżaliśmy do tej kaplicy, tak myślałem, jeśli takie cudowne miejsce, to pomodlę się o różnych sprawach. I na palcach miałem tak wyliczone, o co mam się modlić, ale świadomie nie chciałem o powołanie. Bo ja nie chciałem tego. I o dziwo było tak, że Pan Bóg ma swoje plany wobec każdego człowieka. I jak weszliśmy z lewej strony, idziemy powoli i nagle popatrzymy po prawej stronie, na prawą ścianę. Cała ściana jest te kule powieszone. Jak popatrzyłem, momentalnie uwierzyłem, że to jest możliwe. To jest bardzo cudowne miejsce. Potem nie pamiętam, jak podchodziłem do tego i tu nas było 50 osób, nie? Pojedynczy tak podchodziliśmy. Wcześniej nie planowałem nic, ale było tak, że jak przyszedłem przed obrazem, krok do przodu zrobiłem, na kolanach stałem i jakiś czas modliłem się, nie wiem ile czas, mnie nikt nie dotknął. Po jakimś czasie wstaję, popatrzę do tyłu i moja grupa już nie ma. Już wyszli na zewnątrz. Oni wszyscy na zewnątrz wyszli i szukają mnie. No, w jakiś sposób wyszedłem, proboszcz tak trochę na mnie nakrzyczał, mówi, gdzie ty jesteś, ty nie można zgubić się i tak dalej. No, mówi, modliłem się. Dobrze, nie było czasu tam rozmawiać o tym i potem była msza następnego dnia. Dla mnie było takie wielkie wrażenie, zrobił taki fakt, że papież przychodząc na mszę, przeszedł tak pieszo między tym i było tak, że ja około 10-15 metrów odległości widziałem papieża. To wtedy czułem się tak niebowzięty, bardzo zadowolony. Przychodzimy na mszę z papieżem i był taki, rano był taki fakt, że my chodzimy na plac, mieliśmy sektory przeznaczone, przychodzimy, a tu nie ma miejsca, żeby postać po prostu. Bo my wcześniej nie widzieliśmy, u nas nie ma tej tradycji, żeby iść na przykład nocować tam, żeby następnego dnia
1: trzymać miejsce.
0: Tak. Przychodzimy wszędzie na tym sektorze rozłożone i tam pamiętam, potem dowiedziałem, że to byli Włosi, grupa z Włoch. Kłóciliśmy z nim. My po gruzińsku, oni po włosku. Ale oni zrozumieli, o co nam chodzi, bo prosili, żeby przynajmniej trochę przesunąć, żeby nie mogli stać. No oni jakoś z trudem, ale potem zrozumieli. Ale było tak, no, wtedy oczywiście tak bardzo przykro było dla mnie, ale potem, czasem się, kiedy był znak pokoju, podeszli ci Włosi, każdy, do każdego z nas i podali ręce i pocałunek, znak pokoju. Takie wrażenie na mnie zrobił. I potem na koniec mszy było takie, akurat wtedy promowanie taki śpiew, Abba Ojcze. Ta grupa my staliśmy i potem te Włosi przychodzą i co drugi między nami stoi, podaje nam ręce i razem z nimi tak śpiewaliśmy. To było bardzo takie, no, trudno mi językiem wyrazić, jaka szczęście, jakie zadowolenie było. I potem następny dzień, 16 sierpnia, jak już wspomniałem, jest spotkanie połowaniowe, którego zawsze Droga Nieokatechumena organizuje. To było wtedy w Warszawie, na stadion Guardia. Cały stadion był pełny i nawet boisko, cały siedzieli, młodzież z całego świata, około 50 tysięcy młodzieży było. My też jesteśmy tam. I na to spotkanie, właśnie to spotkanie było dla mnie taki najważniejszy moment jakby mojego powołania.

0: Przed spotkaniem ksiądz proboszcz podchodzi do mnie i mówi: słuchaj, teraz będzie taki moment i nie przegap. Jest moment, wykorzystaj, będzie wezwanie do powołania i tak dalej. I to, co mówiliśmy w drodze i tak dalej, przez ten czas, wykorzystaj. Ja tak do niego tak, no, z niechęcią tak popatrzę, mówię: ja ci mówię, został mnie, ja nie chcę, ja mam swój plan. No już co on mógł ma zrobić? No dobrze, poszedłem i potem było bardzo mocne spotkanie. Było dużo biskupów, ksiądz kardynał, prymas kardynał Glemp przewodniczył, było wielu kapłanów, biskupów i pamiętam, była taka katecheza, który robił Kiko bardzo mocno. I
1: to jest założyciel, współzałożyciel drogi neokatechumenalnej, tak. Kiko Arguello.
0: Kiko Arguello, on jest Hiszpanem, jest malarzem. Obecny teraz on maluje kościół seminaryjny tu w Warszawie, seminaryjnym Toris Mater. Zapraszam, też można tam zobaczyć. I był taki moment, że w czasie katechezy usłyszałem to, co najbardziej dla mnie było chyba potrzebne. Mówi do mnie, czułem, jakby Bóg mówi do mnie, nie? Przez to, jeśli czujesz się smutny, niezadowolony, dlatego, że ty chcesz po swojemu żyć, jeśli chcesz być szczęśliwy, zostaw to wszystko i pójdź za mną. No i potem wyjaśniał, jak mam mi stać, jeśli będzie modlić do Ducha Świętego, będzie mi wstać i potem będę przychodzić tam, był taki wielka scena, taki podest zrobiony, i tam biskupi będą błogosławić i tak dalej. I ja już zrozumiałem, jaki to jest moment, że ten moment mam wykorzystać według naszego proboszcza. Ale według mnie to ja nie chciałem. Nam wcześniej rozdali takie radio ze słuchawkami i było tłumaczenie na rosyjski był. I jest taka modlitwa było, który zniósł ksiądz kardynał. I potem mówił: a teraz z pomocy Ducha Świętego, kto czuje powołanie, proszę wstać. Pamiętam te słowo, a potem jakiś czas, nie wiem ile minut, nie pamiętam, co się działo, nic nie słyszałem. I w pewnym momencie, znaczy to słowo słyszałem, wtedy siedzieliśmy na trybunach. Po jakimś czasie ktoś mnie na ramię uderzył i ja odwróciłem się do tyłu i patrzę, jakiś murzyn stoi i coś do mnie mówi. Rękami macha i coś mówi. A ja nie słyszę, bo mam słuchawki. Po drugie zdjąłem słuchawki, ale nie rozumiem, o co chodzi. Nie znając angielskiego, czy nie wiem, na jakim języku mówił.
1: W murzyńskim na pewno jakimś.
0: Jakimś języku. I no, co on chce, nie? Ja zdziwiony, co tu robi? Ja tutaj, gdzie jestem? Okazuje się, że ja już byłem na boisku już, na dole. Już blisko sceny. No, może około 10-15 metrów zostało do sceny. I od razu zrozumiałem, że o co chodzi, że ten murzyn mnie mówi, żebym szedł dalej. Dlaczego się zatrzymałem? Okazało się, wtedy nie rozumiem, ale potem zrozumiałem taką rzecz, że ja nie chciałem świadomie. Ale Pan Bóg w pewnym momencie wyłączył moją świadomość, jakiś czas wziął mnie stąd i zaprowadził tam. Oczywiście na swoich nogach zszedłem. Ale nie do końca. Do pewnego momencie zatrzymał, żeby ja mam ostatnie słowo powiedzieć, nie?
1: Bo to nie jest przemoc?
0: Tak, nie jest przemoc. Z miłością on mi pokazał. Bardzo, tym widzę, ma ogromną miłość i pokazał też swoją wszechmoc i swoją wolę, ale nie beze mnie.
1: Nie jest manipulantem?
0: Tak.
1: Nie wymusza?
0: Zostaje do wolności. Człowiekowi. Ja mogę wybrać, nie? I wtedy...
1: I ten murzyn po prostu obudził księdza, powiedzmy tak.
0: Tak, bo chyba po prostu zatrzymałem, okazuje się, nie? Aha. Bo potem jak zobaczyłem, przede mną już była odległość, przede mną szli chłopaki, bo wtedy cała rzeka chłopaków było, wtedy około 700 osób stało. I potem było wezwanie do dziewczyn, też około 400 dziewczyn stały. No i co robić, nie? Ja iść tam nie chciałem, bo wiem, co... Chciałem wracać, ale nie było gdzie przejść, a więc poszedłem, zryzykowałem. Tam biskupi modlili się i wracam teraz na miejscu, a tam już cała wspólnota i proboszcz czekają, zadowoleni, wszyscy tak życzenia składają i tak dalej. I potem, jak to się uspokoiła wspólnota, potem było wezwanie dla dziewczyn. Proboszcz mnie tak oddzielnie wziął, poza stadion wyprowadził i tak cztery oczy mówi do mnie: po rosyjsku wszystko było. Ty co, myślisz, że jestem głupi? Ja mówię, ja nie... Kto ci mówił, że jest tak? Jak to? Przed spotkaniem ty mówiłeś, że nie chcesz. A teraz, jak wstałeś i z radością schodziłeś na schodach i szedłeś tam. Ja nie wiem, co się stało. Ja, bo jeszcze nie jestem uświadomiony, nie byłem uświadomiony, co się stało. I ja mówię, słuchaj, byłem tu, słyszałem to słowo i nagle jestem tam. On tak patrzy na mnie, myślałem, że coś nie tak ze mną. Ja mówię, Jani, naprawdę nie wiem, co się stało. Nie pamiętam, byłem tu, potem tam, tam Murzyn mnie jakieś coś mówił. I tak na mnie patrzy i mówi, trochę uspokoił się, mówi, 3 dni temu, jak się zgubiłeś się przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze, co ty modliłeś się tam? I dopiero odzyskałem, bo do tego minęło 3 dni, ale nie było czasu rozważać, bo trzeba było chodzić, zmęczenie, spać i tak dalej. Wtedy przypomniało się, odzyskałem z pamięci, że modliłem się tylko jedną rzecz. To, co nie chciałem wcześniej świadomie modlić. Prosiłem Matce Boże, znaczy Pana Boga i Matkę Boże, żeby Matko Boże, jeśli jest Twoja wola, żeby dla Gruzji dał chociaż jednego księdza katolickiego Gruzina. I ja mówię, proszę, tego modliłem się. A mówię, o widzisz, Pan Bóg Ciebie słuchał na 3. dzień i Ciebie wybrał. I wtedy ja zacząłem trochę też tak swoim... Ja nie, ty wiesz, że ja nie chcę. Ale bądź spokojny, mówi. Teraz on się uspokoił się. Teraz ja jestem trochę taki oburzony. Mówi, spokojny. I teraz wyjaśnia. Ponieważ ty nie chciałeś, świadomie, Pan Bóg Ci pokazał, że byłeś tu i nagle tam pokazał swoją moc. Teraz ty masz decydować. I tak krótko mi powiedział, że jeśli będziesz szedł tą drogą, to co Pan Bóg Ci pokazał, będziesz szczęśliwy, nie będziesz żałował. Ja mówię, tak, ale ty co zrobić z tymi sprawami? To musiałem już pracę doktorską zaczynać pisać, dziewczyna i tak dalej. Spokojnie, Pan Bóg wszystko załatwi w swoim czasie. No i to był taki moment, że i tego samego roku potem... Po 2 miesiącach mnie już przyjęli na to seminarium Redemptoris Mater, który mieści się tu w Warszawie na Mocinach. To jest seminarium międzynarodowy, archidiecezjalny i misyjny, który przygotowuje kapłanów, którzy będą gotowi pójść wszędzie. Tam, gdzie Bóg posyła przez Kościół. I ja też ukończyłem ten seminarium.
1: Ale co z dziewczyną? Jak Bóg rozwiązał tę sprawę? Doktorat sytuacji relacji z dziewczyną.
0: To znaczy, tutaj po spotkaniu z papieżem musieliśmy wracać do domu. Musiałem robić wizę, paszport, wizę i przyjechać tutaj na spotkaniu, na konwencji, które było na początku, czy połowie września. I na to spotkanie, na to konwencję miało być rozmowy z tymi, którzy wyrażali swoją chęć do seminarium. I między innymi ja i jeden mój kolega, który z Tbilisi pochodzi, też byliśmy zaproszeni razem z naszym proboszem. A więc ja tam zostawiłem pod znakiem zapytanie doktoratu, bo nie wiedziałem, czy mnie tu przyjmą, czy nie do seminarium. A jeśli chodzi o dziewczynę, to nic nie mówiłem. Akurat w tym czasie, kiedy wróciłem stąd do Gruzji, ona nie była w wiosce, bo ona miała praktykę. Nie spotkałem się, nie mówiłem, ale tylko rodzina wiedziała. Moja rodzina, że ja jadę na takie spotkanie. Jeśli przyjmą, no to ja dam znać. Jeśli nie przyjmą, nie rozgłaszajcie. A już nie przyjmą, żeby nie zawstydzić w wiosce. No i o dziwo, nikt nie oczekiwał, ani proboszcz, ani ja. Przyjęli nas. A z dziewczyną było tak, że pierwszy rok był bardzo, bardzo trudny dla mnie. Miałem kryzys, taki miałem też kilka razy taki myśl, że uciec z seminarium. Tylko było tak, że no, nie miałem pieniędzy, jak to zrobić. I rozmawiałem z rektorem, z formatorami, z ojcem duchownym i wszyscy mówili to samo, że poczekaj, bądź spokojny, módl się i za rok pójdziesz porozmawiaj. Ale na rozmowie z Ojcem Duchem ja mówię, dobrze, ale jestem człowiekiem, czuję się, jakoś muszę usprawiedliwić, nie, że owszem, może czuję, że chcę być kapłanem, ale z dziewczyną tak, żeby nic nie mówiłem do niej, coś wyjaśnić, nie. On mówi, dzwonić nie ma sensu. Ja mówię, wtedy napiszę list. Też nie ma sensu.
1: To musi być rozmowa.
0: Tak, bo napiszesz i nie wiadomo, jak będzie zrozumiały, nie? A już ona zrozumiała, to jedno strony. A więc po roku pójdziesz i ja to 2-3 razy napisałem list, ale nie wysłałem. Próbowałem być posłuszny, zniszczyłem te listy. Po roku wracam do domu i wchodzę do domu i mój brat taką nowinę taką daje, mówi: Zuro, wiesz, co się stało? A my co? Twoja dziewczyna za mąż wyszła. I ja tak mocno był tak, że jakby ktoś tak młotkiem po głowie ci uderzył. Mówi, tak myślałem, jak ona mogła to robić? Ale potem po chwili ja tak uświadomiłem przecież, co ona, ja to robiłem.

0: Ja to byłem pierwszy, który zostawiłem. Potem taka krótka rozmowa była z nią, rozmawiałem już mężatka i ona krótko powiedziała, bardzo mądra dziewczyna: słuchaj, ty poszedłeś, chcesz być księdzem. Ksiądz katolicki się nie żeni. No ty co? Ja też chcę życie, chcę rodzinę zakładać. No i pierwszy to był tam, do niego przyszedł, do niej przyszedł i ona wyszła za mąż. Także skończyło się z tym sprawa. Pan Bóg tak bardzo łatwo ugodził. I potem skończyłem seminarium w 99 roku. Z ręki księdza kardynała Józefa Glemba otrzymaliśmy święcenie. Potem dwa lata pracowałem w Wilanowie w kościele świętej Ani jako wikariusz. Po dwóch latach ksiądz biskup, nasz kardynał, prymas i formatorzy seminarium i katechiści zdecydowali, że przed pójściem do Gruzji dobrze by było, żebym ja tutaj napisał doktorat jeszcze. Ponieważ prośba z Gruzji była już od kilku lat, bo jestem pierwszym Gruzinem i wtedy byłem pierwszym jedynym Gruzinem.
1: A ten przyjaciel?
0: On jest Ormianin.
1: A, Ormianin.
0: Tak, on teraz pracuje, ksiądz Artur, który pracuje tu w Warszawie, jest wikariuszem z innej parafii w Warszawie i też opiekuje się z Ormianami. Ale o mnie, ponieważ jestem Gruzinem, to była ta konkretna prośba. A więc z powrotem zamieszkałem w seminarium Redemptoris Mater i tam pisałem doktorat. Po dwóch latach obroniłem i potem pojechałem do Gruzji. Już 6 lat, jak jestem w Gruzji, można tak powiedzieć, że jestem misjonarzem w swoim kraju, swojej ojczyzny. Pracuję tam. Obecnie jestem razem z innym księdzem, który jest właśnie z Warszawy pochodzi, ale też ze mną był święcony. Razem jesteśmy, ja jako proboszcz, on jako wikariusz. Mamy 4 parafii. Mieszkamy w mojej wiosce rodzinnej. Jestem proboszczem w swojej wiosce rodzinnej. I plus mamy 3 parafii dojazdowe. W odległości 8, 12 i 60 kilometrów. No i żyjemy, pracujemy. Praca nie jest tak łatwa.
1: Ilu jest katolików w Gruzji?
0: Katolików szacuje się, że około 50 tysięcy.
1: A wszystkich Gruzinów?
0: Wszystkich Gruzinów jest około 5,5 milionów do 6, ale może nie będzie. Także około 1-2% nawet nie ma, jest procentowo. Sytuacja jest bardzo trudna, bo w Gruzji pracuje mi 18 kapłanów, katolickich oczywiście, a Gruzja przeważnie jest prawosławna i jest kościół prawosławny gruziński, ma autokefalię, jest patriarcha, którego bardzo szanujemy i trochę właśnie nas utrudnia dla katolików, kapłanów jest takie trudności tam pracy. Po pierwsze, spotykamy się z ludźmi, którzy są przez komunizm zniszczeni. W jakim sensie? Sfera zaufania jest zniszczona. Bo kiedy był komunizm i na przykład przemawiali pierwsi sekretarzy tam, długo mówili, przemawiali i tak dalej, w gazetach też dużo pisali, ale my ludzie widzieliśmy, że oni mówili jedną rzecz, a ich życie było zupełnie inne. A więc taki mechanizm wypracował się w człowieku radzieckim,

0: jest teraz na świecie, dla nas, no, my nie odczuliśmy tak bardzo, bo już od kilku lat jest kryzys u nas. Od gdzieś od 2-3 lat trochę się zaczęło się poprawiać sytuacja, ale niestety rok temu, jak była wojna, już nie będę mówił długo, bo to jest, wszyscy słuchacze Radio Józef znają, że kiedy Rosja zaatakowała Gruzję, wtedy znowu spadło poziom życia. I po trzecie, taka trudność dla nas sprawia, bardzo takie przykro jest to, relacja z Kościołem prawosławnym.
1: Ile jest prawosławnych w Gruzji?
0: No to są większości. Przeważne to ponad 90% chyba. I jest taka, no niestety to Kościół prawosławny gruziński ma taki kierunek, że Gruzin powinno być tylko prawosławny. Nie może być innej wiary. I w tym sensie Kościół prawosławny, no niestety tak robi, trzeba powiedzieć, bo to pewno prawda, bo nas prześladują katolików i kilka lat temu zostało nam odebrane 5 kościołów katolickich, prawosławni weszli, przerobili, no i teraz nas nie puszczają tam.
1: Państwo co na to?
0: Państwo to nic, no państwo co ma robić? Państwo jest pod wpływem Kościoła prawosławnego. Nie chcą nam oddać te kościoły i jest też próba odebrać następne kościoły.
1: I to są kościoły, które katolicy wybudowali?
0: Tak, katolickie. Wyłącznie katolickie. Niektóre są zbudowane na przykład nie wiem, 16 wieku, 17, 2, 3 było 19 wieku, na początku 20 wieku. To wszystkie zabrali nam. Nie? I co teraz praca idzie, żeby następnych kościołów zabrać. Potem jest tak... No taka przykra sprawa, że nie pozwalały nam budować kościołów. Dobrze, jedna sprawa, owszem, zabrali nam, nie chcą oddać i tak dalej, nie będziemy się kłócić, nie będziemy, bo to nie jest postawa chrześcijańska. My odwrotnie modlimy się za nich i zawsze, kiedy są słowa na homilii i tak dalej, zawsze mówię, trzeba modlić się za naszych przyjaciół, bo to są nasi bracia, to naszych prawosławnych. Owszem, oni nas prześladują, ale trzeba modlić się za nich. Oprócz tego na przykład, kiedy w niedzielę robię ogłoszenia po mszy, mówię, że w tym tygodniu na przykład są takie uroczystości dla Kościoła prawosławnego. Jeśli macie sąsiadów, znajomych, krewnych, pozdrówcie im. No wiadomo, że na początku taka była reakcja właśnie od wiernych katolików, że a co, oni nam składają życzenia, dlaczego mamy to? A mówię, zróbmy, jeśli chcemy, znaczy siejmy to, co chcemy zbierać. Przyjać miłość, no to nie tak łatwo, bardzo trudno jest. Potem idzie, znaczy nie pozwalają nam budować kościoły i ponieważ Kościół prawosławny gruziński nie uznaje naszego chrztu, niestety idzie taka bardzo przykra sytuacja, że jeśli katolik przejdzie do Kościoła prawosławnego, on musi drugi raz przyjąć chrzest. Ochrzcić się drugi raz. Są bardzo takie sytuacje, kiedy katoliki prawosławni chcą pobrać się w kościele prawosławnym. Jeśli ksiądz uzna, że to jest katolik, no to nie można. Tylko ochrzcić się, ale ten katolik, jeśli ma wiarę i wie, że w życiu raz jest chrzest, no niektórzy idą na to, zamykają oczy i idą, bo są różne sytuacje. Niektórzy wolą, żeby być szczęśliwi, mieć rodzinę i tak dalej, ale my czujemy, że w ich sumieniu jest pewien no, chaos taki, nie? No i to też idzie agitacja bardzo przykra przeciw katolików. Wszędzie, gdzie można, przez mass media, przez telewizję, drukują różne książki, takie malutkie broszurki, foldery, gdzie piszą do katolików bardzo przykro, oczywiście kłamstwo, nieprawda. I mówią o nas, że katolik się nie zbawi. Katolicy to są sataniści, służą szatanowi i niedawno wydali taki folder, gdzie były takie zdjęcia, umieszczone takie zdjęcia papieża Jana Pawła II, który robił taką, bawią się, znaczy...
1: Lornetkę z palców.
0: Tak, lornetka tak z palców, żartując tam chyba z dziećmi, tak dalej.
1: Nie, to z dziennikarzami, wygłupiał się z dziennikarzami.
0: Może z dziennikarzami, to tam tak, żartował, tak. Nie? I były umieszczone to zdjęcia i na dole komentarz.

Papież Jan Paweł II oddaje cześć szatanowi. Po to trzy szóstki tak widać. No oczywiście to do śmiechu, no nawet śmiać się i płakać jednocześnie, bo to chyba świadome to tak się robi, nie? No potem jest też agitacja taka w szkołach, na studiach, w pracy. Jeśli na przykład w klasie jakiś katolik jest, to często jest wyśmiewany przez nauczycieli. Nie na lekcji religii, tylko na przykład na geografii czy na innych wykładach, to świadomie robi, wyśmiewa się. Oczywiście są zbulwersowani, często są takie momenty, że te dzieci nie mogą się wytrzymać. Był taki fakt, że jeden z wioski na religii, nauczycielka, na początku zacznie się przeżegnał się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i dziecko przeżegnał się po katolicku. A ta pani mówi, nie tak, trzeba odwrotnie, to nieprawda, po prawosławnemu. A on mówi, to z trzeciej klasy chłopak mówi, nie, moi rodzice tak mnie uczyli. Nie, i w tym ona wzięła za uchy i tak mocno, że z ucho poleciało krew. Oczywiście potem tam rozgłosiła się sprawa, prawie do prokuratury prawie doszło to sprawa i tak dalej, potem się uciszyło. No i tak, ja może tak trochę tak powiedzieć, że jakby przemoc jest. Potem jest w pracy, na przykład jeśli człowiek jeden katolik, a naokoło prawosławny, jest taka presja na tego katolika, że albo się przechrzci się i będzie święty spokój, będzie bardzo dobrze żył, jeśli nie, to zmuszają, żeby zostały w pracy.

0: a w Gruzji to z pracą jest bardzo kiepsko. Tak jak teraz też w Polsce, też coraz więcej ludzi traci pracę i tak dalej. No i takie sprawa, ale my jako chrześcijanie i nasz kościół ma taką kierunek, kościół katolicki w Gruzji, że modlimy się za nich. Potem, kiedy mamy ekumeniczne spotkanie, znaczy modlitwy ekumeniczne o jedność chrześcijan, to zawsze się organizuje co roku w styczniu. Zapraszamy wszystkich chrześcijan, wszystkich, ale oprócz prawosławnych wszyscy przychodzą. Przychodzą i baptyści, i ormiański kościół apostolski, i katolicki kościół ormiańskiego obrządku też, tylko prawosławni nie.
1: W jaki sposób, wiem, że Polacy pomagają, w jaki sposób można pomóc? Bo ksiądz będzie już niedługo...
0: Tak, ja za kilka dni wjeżdżam z powrotem, ja tu przyjechałem tak na urlop, tu spędzać tutaj do swojej diecezji, bo ja należę do archidiecezji warszawskiej, chociaż pracuję tam. I tu przyjechałem tak popracować w jednej z parafii na zastępstwo, żeby trochę też, trochę zbierać pieniądze, żeby potem przyszłość tam żyć dla katolików. To znaczy, można różny sposób, bo można, jeśli ktoś chce, ja w tych dniach jestem do 25 sierpnia, jestem na parafii Wszystkich Świętych, na Plac Grzybowski. Osobiście można jakieś, jeśli ofiarę ktoś chce składać, albo jeśli chce ktoś, można przez przelew, można, albo są różne księża, kapłani, którzy też Polacy pracują w Gruzji, mogą oni przyjeżdżać do Polski, przez nich można przekazać i tak dalej.
1: Ale musimy o jakimś konkrecie powiedzieć, bo gdzie no, ktoś chce pomóc i co ma zrobić, bo ta audycja będzie 26 już niestety.
0: A, już będzie po tym, tak.
1: I chociaż nie, puścimy ją 23.
0: Niedziela.
1: Będzie w niedzielę. Czyli, drodzy Państwo, jeśli chcecie w jakikolwiek sposób pomóc, poniedziałek i wtorek to są dni, w które możecie gdzie przyjść?
0: W kościele Wszystkich Świętych na Plac Grzybowski, w centrum miasta, koło dworca centralnego.
1: I tam pytać o księdza Zuraba?
0: Tak, Gruzina, który tam jest.
1: I tam będzie można też numer konta dostać, porozmawiać, w jaki sposób można pomóc.
0: Albo mogę też dać adres e-mailowy i pisać i w przyszłości jakoś pomóc. Tak. Może być różnie. Teraz... Nie musi być finansowy. Tak. Ktoś może chce przyjechać, ofiarować swój jakiś czas, popracować, powiedzmy, jako misjonarz. Różne są możliwości.
1: To ten adres e-mailowy. Teraz proszę podać.
0: zurabsakar@mail.ru.
1: I teraz po literach. Zenon, Urszula, Robert, Anna, Bożena i teraz dalej.
0: Kraków, Andrzej,
1: Robert.
0: Zurabsakar.
1: Dobrze, to ja już teraz, drodzy Państwo, podyktuję. Zenon, Urszula, Robert, Anna, Bożena, Stanisław, Andrzej, Katarzyna, Anna, Robert, @
0: mail.ru. mail.ru.
1: I rosyjski adres Marzena, Andrzej, Irena, Lucyna, Robert, Urszula. I w ten sposób możecie, drodzy Państwo, złapać kontakt z księdzem.
0: A przede wszystkim najlepsza pomoc to będzie modlitwa.
1: Tak jest.
0: Zaraz. Modlitwa, tym bardziej naród polski. Dla Gruzji mamy, znaczy, jesteśmy, dla narodu polskiego Gruzja jesteśmy bardzo wdzięczni. Przez wiele, wiele momentów, ale szczególnie był taki ostatni rok temu, jak była wojna w Gruzji. Jeden z najtakiej waleczniejszy kraj, który walczył o nasze strony, nas chcieli bronić, to była Polska. Kiedy był taki moment, że kiedy Rosjanie bombardowali miasto Gory, to jest miasto, gdzie się urodził Stalin, to jest od Osetii 30 kilometrów. Oczywiście Rosjanie przeszli i zaczęli najpierw bombardować na całej Gruzji wojskowe bazy, a potem weszli do, zaczęli z góry rzucać bomby na cywilu. I potem zaczęli wyruszać czołgi od góry w kierunku Tbilisi, do stolicy. To jest około 70 kilometrów. I wtedy nasz prezydent zrobił taką wyjątkową, taką sprytną rzecz. Nagle ogłosił, że dzisiaj wieczorem o godzinie 11 wszyscy, kto może, niezależnie wieku i tak dalej, przyjdzie przed parlamentem i będzie mi pokazać całemu światu, jak czołgi zabijają pokojowych, bezbronnych ludzi. I rzeczywiście bardzo dużo ludzi przyszli. Na żywo to wszystko szło w telewizji. I wtedy przyjechało 5 prezydentów na to spotkanie. Prezydent polski, ukraiński, łotewski, już nie pamiętam te. I na to spotkanie prezydent polski bardzo mocno, stanowczo powiedział w kierunku Rosji, przeciw Rosji, trochę naraził się może tak też. Ale dla nich było to bardzo mocny znak, taki moment bardzo mocny, bo dzięki temu czołgi się zatrzymali. Już nie wiesz, do Tbilisi.
1: Nie chcieli powtórzyć Tiananmen i różnych innych miejsc, gdzie cały świat się zwracał przeciwko
0: Rosji, tak.
1: Rosji, która, czy też w ogóle agresorom, prawda?
0: Tak, i bo chodzi, jak prezydenci przyjechali, no to już wstrzymali się. Potem po kilku dniach też był taki moment, że znowu przyjechał prezydent Polski do Gruzji. I wieczorem nasz prezydent i prezydent Polski razem jechali samochodem blisko tych terenów, gdzie zabrali nam Rosjanie i tam było też, zaczęli strzelać. Bo oni wiedzieli, że ktoś, że idzie samochód prezydenta i zaczęli strzelać. To też był dla nas no, taki bardzo pocieszający znak. Nie wiem, jak tu w Polsce było komentowane to sprawa, jak było odebrane tutaj, ale prezydent obcy kraj przychodzi tu do nas, można powiedzieć, a co im obchodzi. To tu życie w Polsce mają swoje problemy, życie jest inne, po co przyjeżdża do Gruzji, można tak mówić. Ale dla nas był bardzo ważne, że on ryzykował swoje życie. I za to jesteśmy wdzięczni i nie tylko za to. O wiele sprawach, bo naród gruziński i polski mamy podobną historię. To jest dwie takie narody, to prawda, że mamy różne języki, różne tradycje, ale mamy podobną historię. To jest naród, który przez wiele, wiele lat, przez wieków walczy o wolność, o niepodległość. I też, jeśli chodzi o życie kościelne, to kilku kapłanów też jako misjonarzy pracują w Gruzji z Polski. Także to też jest wielka pomoc. Nie?
1: Doświadczył ksiądz wszechmocy Boga. Doświadczył ksiądz tego, że jeśli mu się człowiek podda, to w zamian dostaje wszystko. Jest ksiądz szczęśliwym człowiekiem.
0: Tak jest.
1: To widać.
0: Ja mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, chociaż po ludzku mówiąc, teraz pracuję i z proboszczem w swojej wiosce rodzinnej. Są pewne trudności, ale Pan Bóg daje siłę, no, żeby to... No, na początku tak, ja proboszcz, nasz biskup chciał mnie wysłać na to stanowisko, żeby być proboszem, żebym rozmawiał. Ja mówię, księże biskupie, ja... Nie chciałbym. Nie, bo to jest moja wioska, poza moja rodzina, krewni, przyjaciele i tak dalej. Ale ja mówię, nie bój się, zaufaj Panu Bogu. Będzie pomagał. I już drugi rok, jeszcze 2 lata już minął, jestem proboszem. No.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Oj.
1: Za co się pomodlimy?
0: No, żeby nie wyszło tak egoistycznie, przede wszystkim, żeby przepowiadanie Ewangelii dotarło do każdego człowieka cierpiącego. Szczególnie do tych, którzy są oddaleni, zgubieni. Bo na przykład ja widzę w Gruzji ci katolicy, którzy się przechrzcili, a potem oni nie idą do kościoła prawosławnego, bo tam nie ciągnie, z jakiegoś powodu przechrzcili się. Do katolickiego też nie wracają, bo sumienie nie pozwala, a więc są zostawieni w powietrzu. Ja dużo często modlę się o tych, za tych i na przykład to jest łaska Boga, że w tym roku z mojej jednej z parafii 6 człowiek odzyskaliśmy.
1: Wróciło
0: do Kościoła katolickiego.
1: Módlmy się, drodzy Państwo, za te wszystkie osoby, które cierpią i które są kuszone ku rozpaczy, bądź są w głębokiej rozpaczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Zurab Kakaszciszwili. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Witam serdecznie. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację. Kasia medytuje. Medytuje od dłuższego czasu, ale to są tylko i wyłącznie takie medytacje, nad którymi ona panuje i które dotyczą tylko i wyłącznie zdrowia fizycznego. W pewnym momencie wchodzi w medytację prowadzoną. Osoba, która ją prowadzi, ma konto na YouTubie prawie 500 000 i w pewnym momencie medytacji, konsekwencją tej medytacji jest odczucie takie, jakby wbiło jej się coś w głowę i, jak barwnie opisuje, wąż okręcił się wokół jej kręgosłupa. Druga sytuacja. Robert medytuje z Sadguru. I to jest też medytacja, w której na samym końcu ten mistrz, ten guru, coś mówi. Mamroczy coś, nie wiadomo co. My wiemy, że to jest akt oddania tego medytującego człowieka demonowi. I konsekwencją dla Roberta było to, że zaczął mieć poczucie jakiejś potwornej obecności. Był na wakacjach, dom, w którym mieszkał, trzeszczał w sposób, którego no, musiałaby być jakaś potworna wichura, było zupełnie bezwiecznie i był w skrajny sposób agresywny, również wobec swoich dzieci.

modlitwa różańcem zakończyła tę sytuację. O czym my dziś mówimy? My dziś mówimy o tym, że istnieją dwa rodzaje okultyzmu. Okultyzm kultyczny i okultyzm energetyczny. Okultyzm kultyczny to jest taki, w którym zwracamy się ku jakiejś istocie. Natomiast okultyzm energetyczny ukrywa swoją duchową naturę.

jakaś taka hedonistyczna kultura, tak? Która mówi po prostu, no rób wszystko to, co niech twoja wola będzie, niech ona rządzi światem, tak? Możesz używać i to jest bez konsekwencji, będzie i okej. I teraz każda z osób, które ma jakieś deficyty ukryte i jawne, każda z tych osób, czy to będzie nastolatek, czy to będzie znudzona pani domu, czy to będzie mężczyzna w smudze cienia, spotykają się z tymi dwoma rodzajami okultyzmu, kultycznym i energetycznym. Pierwszy z nich jest otaczany nimbem takiej wiedzy tajemnej. Drugi stwarza pozory naukowości. Obydwa obiecują wszystko. Czyli maskowany jest po pierwsze pojęciami, które wykluczają istnienie złego ducha stojącego za tymi praktykami, a, i to jest ten energetyczny okultyzm, a albo ludzie są mamieni wszechmocą, tak? I kontaktem z istotą, nad którą mogą panować, a która może dokonywać zmian w ich życiu, pozytywnych zmian. Okultyzm kultyczny, możecie państwo sięgnąć do różnego rodzaju ogłoszeń, które znajdują się w sieci. On snuje swoją opowieść przy pomocy starych pojęć, znanych od przynajmniej 500 lat, a czasami jeszcze starszych, tak? Nie wiem, magia rytualna, rytuały miłosne, taniec z duchami, warsztaty szamańskie, tantra radosnych chwil, tak? Czyli my, wchodząc w tę rzeczywistość, wiemy, że jest ona duchowa. Natomiast okultyzm energetyczny unika w ogóle mówienia o duchach, bóstwach, nawet o aniołach. Tak? Mówi się 10 metod ochrony pola energetycznego. Tak? 5 nawyków układu nerwowego, które nie tylko przyciągają pieniądze, ale pozwalają je utrzymać i pomnażać. Tak? Nie wiadomo kto. Nie wiadomo co. 5 oznak, że twoje trzecie oko jest zablokowane. No, mamy jakieś tam potencjalne, niesamowite możliwości, no ale cywilizacja, no ale Kościół zablokowały to rozumienie, odczuwanie i my teraz odblokujemy ci to oko i będziesz mógł wiele, a może nawet wszystko. No oczywiście chodzi o inicjację, ale ta inicjacja jest ukryta. Czasami zdarzają się okultystyczne formy mieszane. Z jednej strony mówi się o tożsamości wcielenowej, ale z drugiej strony gdzieś tam dalej pada informacja, że to jest szkoła wiedzy szamańskiej. Tak? Mówi się o połączeniach astralnych, a jednocześnie o energii duszy. Tak? Jednej strony mówi się o pracy z wahadłem, ale z drugiej strony mówi się o synchronizacji kwantowej. Tak? To w przypadku dwupunktu. Więc bywają też propozycje okultystyczne, które są jakby skierowane do jeszcze innej publiczności. I teraz ten dwojaki język, miałem taką okoliczność, że spotkałem się, to jeszcze były czasy, kiedy współpracowaliśmy z czasopismem Nieznany Świat, zaprzyjaźniliśmy się nawet z jego twórcami, i myśleliśmy, że to jest neutralne poszukiwanie wiedzy, że to jest dziennikarstwo. I w pewnym momencie powstała kwestia związana z takim wydarzeniem w Szpitalu Czerniakowskim. To chyba było na początku lat 90., jeśli dobrze pamiętam, może w połowie lat 80., gdzie nagle 8 czy 9 osób, w tym dwoje lekarzy, było świadkami czegoś takiego, że na przykład kieliszki przelatywały przez ścianę. Tak? No, były to manifestacje demoniczne, ale na jednej z konferencji, na której byłem, ktoś opisywał to właśnie w taki sposób, że tam jakieś energie, że i tak dalej, i tak dalej. Druga opowieść była taka,

decyzje. I wszedłem w coś, co nazywa się metoda kontroli umysłu według Silwy. I byłem zachęcony właśnie tym, że tam była mowa tylko i wyłącznie o energiach, o częstotliwościach, o synchronizacji półkul mózgu, o tym, że mamy w częstotliwości alfa wizualizować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście rzecz zakończyła się egzorcyzmami, ale jeszcze wcześniej był chcę opisać taki pierwszy moment, kiedy ja zorientowałem się, że to jest manipulacja. Na końcu jednej z książek, dosłownie w takim akapiciku malutkim, jakby który był nieomalże być może dodany do polskiego wydania, a może nie, nagle czytam zdanie, no bo to wszystko służy do komunikacji z umysłem kosmicznym. Jakim umysłem? Jaka osoba? Tu nie o energię chodzi, tylko o jakieś osoby, tu chodzi o komunikację z inteligencjami. I to był moment, w którym ja zacząłem szukać i w końcu znalazłem informacje, takie informacje, które możecie na tym kanale, na którym ma miejsce ten live, możecie je znaleźć. Dziesiątki świadectw, ludzi, którzy wyszli z okultyzmu. Nie wiem, czy nie setki wykładów. Przy okazji, kwadratowy nawias, bardzo proszę, każdą osobę, która cokolwiek zyskała z tego, co mówię, po pierwsze, żeby subskrybowała kanał, po drugie, żeby nas wspierała, na przykład można to zrobić poprzez w opisie kanału jest takie miejsce, gdzie można zostać wspierającym. Ja również jestem na Patronite, zapraszam kogoś, kto chce w ten sposób mi pomagać. W tej chwili trwa zrzutka. Na Facebooku i na YouTubie są linki do tej zrzutki, na Facebooku w przypiętym poście. I jest też informacja o Fundacji Brulionu, która prowadzi od strony formalnej te wszystkie wydarzenia, Radio Niepokalane FM i kanał Otwórz Oczy. Więc jesteśmy w punkcie, w którym widzimy tę zasadniczą dystynkcję pomiędzy opowieścią duchową a opowieścią energetyczną. Tak? I ta energetyczna coraz bardziej jest obecna.

jakąś obfitość. Tam można zbudować poczucie własnej wartości, czyli mamy pomieszanie okultyzmu energetycznego z jakimiś elementami psychologicznymi, które, prawda, jest taka, służą przyciągnięciu ludzi, którzy być może byliby niechętni jakimś opowieściom dziwnej treści. I tutaj jest oczywiście technika fal, fale teta. To są fale programowania umysłu według tej kobiety. I ona mówi prawdę, że w tym stanie nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko. Inna opowieść dotyczy jeszcze tego i powinienem ją razem z tymi dwoma historiami na początku Kasi i Roberta opowiedzieć, a przypomniało mi się to właśnie ze względu na to, że twój umysł jest jak magnetofon. Hipnoza właśnie otwiera na ten stan, na stan transowy i kiedyś zadzwonił do mnie człowiek, który tak naprawdę, bo on pytał się niby o hipnozę i tak dalej, a tak naprawdę on chciał, żebym ja potwierdził, że hipnoza jest neutralna. I w pewnym momencie, neutralna duchowo, i w pewnym momencie on opowiadał o sytuacji, że była hipnotyzowana kobieta, on w pewnym momencie wyszedł na sekundę dosłownie, usłyszał krzyk, wrócił do tego pokoju i okazało się, że pod ubraniem ta kobieta miała na plecach takie rany jakby od trzech pazurów. Ja mówię, no ale proszę pana, przecież pan widzi wyraźnie, jaka jest ta sytuacja. Mówił pan, że pokój był zamknięty. Mówił pan, że te rany były zadane w taki sposób, że ona musiałaby zdjąć ubranie, ale przecież cały czas w tym ubraniu była, bo minęło kilkadziesiąt sekund minęło od pana wyjścia. Więc jeśli to dla pana nie jest dowód na duchową istotę hipnozy, no to co będzie dla pana dowodem? Więc jesteśmy w miejscu, w którym w stanie teta nasz umysł jest jak magnetofon, który nagrywa wszystko, co płynie do naszej podświadomości. I ta kobieta mówi, że to w ten sposób budzisz w sobie to, co najlepsze. Ale jaką my mamy pewność, jaki my mamy, z czyjego autorytetu ta kobieta się wypowiada, że tylko i wyłącznie pozytywne skutki może mieć to otwarcie się na wszystko, co płynie do naszej podświadomości, ponieważ metody hipnotyczne, transowe, czy takie właśnie, gdzie wywołuje się pewien stan, w którym w sobie, w którym jest całkowicie wygaszona racjonalność i całkowicie wygaszone sumienie. I dzięki tym dwóm zabiegom, nie ma sumienia, nie ma racjonalności, wszystko, co do nas wpływa, może po prostu nasącza nas. W chwili, w której ja słyszę rzeczy, które są dla mnie nieprawdopodobne, i włączam intelekt i mówię nie, to je odrzucam. Jeśli ktoś próbuje przekonać mnie do jakiejś działalności niemoralnej, odrzucam, no ale w tym stanie umysł wytwarzający falę teta, czy też działający na wzór fal teta, ten umysł przyjmuje wszystko. Więc tutaj jest istota tej manipulacji zawarta. Medytacja, wprowadzenie umysłu w głęboki stan relaksacji. Następnie wysłuchasz afirmacje dotyczące spełnienia, odpuszczenia tego, co niepotrzebne, miłości, obfitości i poczucia własnej wartości. Czyli wchodzimy w stan otwarcia się na rzeczywistość umysłową i duchową, na przestrzenie te, w której umysł działa i działa duch. I ktoś pompuje w nasz umysł to, co chce. Dla Kasi skończyło się to potwornie. Tak? Ten wąż, który ona poczuła, te odczucia wewnętrzne, ich kształt, zależy od tego, w jaki sposób
Człowiek myśli o tej rzeczywistości.

kiedy spotkałem się z małżeństwem, które praktykowało podróże astralne, czyli OBE, to jednej z tych żonie ta rzeczywistość przewodnika duchowego manifestowała się jako puma, czyli to, co robili Indianie, zwierzęta totemiczne, to jest ten sposób otwarcia się na rzeczywistość duchową, natomiast on spotykał UFO. Więc jaka jest nasza wyobraźnia? Tak, to, co dzieje się w nas, tego niezwykłego, tego złego, ubierane jest przez umysł w różnego rodzaju kształty. Więc nie ma kompletnie znaczenia, co my widzimy, czego doświadczamy. To, że zwizualizowała Kasia jako węża, który otacza jej kręgosłup, to tylko dlatego, że czytała na ten temat i tego typu wizualizacje, tego typu symbole są w hinduizmie używane. Więc nie ma żadnego węża, nie ma żadnych nasz kręgosłup nie jest niczym opleciony. My mamy po prostu do czynienia z demonicznym otwarciem i z jego skutkami. A to pod jaką postacią nam się to wizualizuje, jak to przechodzi przez naszą wyobraźnię, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I teraz o co chodzi? Ci ludzie namawiają nas do tego, żeby nastawić się na nieznane. Okultus znaczy nieznane. Więc ktoś, kto zna pojęcia związane z toksycznymi duchowościami, no to od razu wie, że te wszystkie opowieści są po to, żeby otworzyć się na demona. Tak? Ale my słyszymy spowolnij swoje fale mózgowe, wejdź w stan teta, zacznij świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jaka mądrość wszechświata? O czym jest mowa? Tak? O umyśle kosmicznym. Ukrywamy to, że otwieramy się na świat duchowych inteligencji, które nas nienawidzą. Tak? Świadomie korzystać z mądrości wszechświata. Jak świadomie jest, skoro w medytacji świadomość człowieka jest zawężona, całkowicie zawężona. To są właśnie manipulacje związane z okultyzmem energetycznym. My mamy otrzymać wszechwiedzę i wszechmoc, a otrzymujemy po prostu wirusa duchowego, który nas będzie niszczył. I w moim kanale Otwórz Oczy jest przynajmniej 30 świadectw pokazujących, na jakiej drodze to opętanie się dzieje. Tam jest mowa w tych opowieściach, w tych opisach, tych różnorodnych praktyk. Mówi się o Bibliotece Wiedzy Wszechświata. Ona ma być zawarta w każdej komórce naszego ciała, co jest zwykłym absurdem. Tam się mówi o kronikce Akaszy, gdzie są zawarte wszystkie informacje na temat wszystkiego. Ale tak naprawdę, kiedy wchodzisz w stan głębokiego relaksu i masz jakieś intencje, bo stan głębokiego relaksu jest stworzony dla relaksu. Ale jeśli dzieją się tam rzeczy inne, czyli na przykład próbujemy wykorzystywać te stany do nauki języków, do jakiegoś warunkowania, czy właśnie do afirmacji, no to w tym momencie, tak jak ten stan głębokiego relaksu jest naturalny i przyrodzony człowiekowi, to my w tym momencie robimy zupełnie co innego, co jest niezgodne z naturą człowieka. Musimy pamiętać, że nasza natura jest wyposażona w bardzo wiele różnorodnych mechanizmów, które mają nas chronić, czy też mają nam dawać różnego rodzaju techniki adaptacyjne, które sprawiają, że możemy przeżyć, tak, w sytuacjach wyjątkowych. Na pewno czytaliście Państwo o kobietach, które potrafią podnieść jakiś samochód potężny, żeby wydobyć swoje dziecko i tak dalej, i tak dalej. Ja poznałem taką historię z ust ratownika pogotowia, który powiedział, że zostali wezwani do zdarzenia ulicznego. Dwa samochody
uderzyły o siebie, a pomiędzy tymi samochodami znalazł się człowiek, miał całkowicie strzaskane te dwie kości w dwóch nogach, które są poniżej kolana. I ten człowiek został znaleziony za tym metalowym płotem łazienek królewskich. Tak? Czyli on po wypadku, mając kaszę w miejsce kości, dobiegł do ogrodzenia łazienek królewskich i przeskoczył na drugą stronę. Więc te ale co się dzieje w chwili, w której człowiek wpada w szok, nie wiem, wojna, wypadek i tak dalej, tak? Bo ten stan właśnie jest stanem szoku. Adrenalina jest wyrzucana w potężnych ilościach i dzięki tej adrenalinie mięśnie przejęły na siebie przez chwilę rodzaj takiego pancerza, który działał w miejsce strzaskanych kości. Ale co dzieje się z człowiekiem, jak przyjeżdżają ratownicy i widzą człowieka w szoku? Natychmiast izolują go termicznie, dlatego że on mógłby się wychłodzić. Dlatego że używanie tych nadzwyczajnych mechanizmów, ono ma być, jest przeznaczone na stany wyjątkowe. Natomiast próba manipulowania nimi i próba osiągania celów, do których relaks nie jest przeznaczony, prowadzi do negatywnych skutków, tak? Więc mamy się otworzyć na świat duchowy. Będzie nam się mówiło, że to jest świat energetyczny. Jeśli się otworzymy, to bezcielesne inteligencje, które nas nienawidzą, przez jakiś czas mogą dawać nam pozory władzy albo poznawania rzeczy niezwykłych, tak? I teraz mówią nam, że prawo przyciągania polega na wizualizacji tego, co chcesz w swoim życiu osiągnąć, tak? Że wyobrażasz sobie, jakieś materialne i niematerialne rzeczy chcesz mieć, to, co chcesz mieć, i stopniowo pojawiają się w twoim życiu. I to jest ideologia, która ma zachęcić ludzi do wchodzenia w medytację. Prawo przyciągania to jest filozofia, wedle której pozytywne myśli przynoszą pozytywne rezultaty w życiu, a negatywne myśli i stany wewnętrzne sprawiają, że te rezultaty oddziaływania tych myśli na człowieka są negatywne. No, mamy do czynienia z przestrzenią absurdu, no bo myśl nie tworzy rzeczywistości. Myśl jest po prostu przejawem sfery niematerialnej i nie ma wpływu na materię. Tak, oczywiście gdzieś tam w długiej perspektywie może mieć, no bo kształtujemy życie według jakichś własnych postanowień i przekonań, ale tutaj mówi się o czymś zupełnie innym, o tym, że możesz wymedytować, wyafirmować sobie dzięki prawu przyciągania, nie wiem, samochód, tak, czy narzeczonego. W opisach tych stron zajmujących się pozytywnym myśleniem są setki takich przykładów, tak? Jak przyciągać to, co się chce, tak? I teraz należy wizualizować z przekonaniem, że to już masz, co wizualizujesz, tak? No ale to, drodzy Państwo, jest definicja magii. Że w stanie głębokiego relaksu my oczekujemy czegoś w taki sposób, że widzimy, że to mamy. Czyli to jest wiara znieprawiona do oczekiwań pozasakralnych, tak? Czyli my dla pragmatyki, dla życia zwyczajnego używamy mechanizmów wiary, ta wiara jest w sposób godny przynależna tylko Bogu, tak? Ale jest to ten mechanizm, który sprawia, że ci ludzie uzależniają się od tych stanów wewnętrznych, to po pierwsze. Po drugie, bardzo mają dobre mniemanie o tych, którzy nauczyli ich tej techniki, ale co najważniejsze, mogą przez jakiś krótki okres odczuwać, że to działa. Tak. I teraz tak. Oni mówią, praktykuj wdzięczność. Dobrze, ale wdzięcznym można być wobec kogoś. Metaforycznie można powiedzieć, że wdzięczny jestem za burzę, tak? Ale komuś, kto tę burzę zesłał, tak? Komuś, kto zesłał słońce. Nie możemy być wdzięczni promieniom słonecznym.
Tak? Znaczy możemy w sposób metaforyczny, ale ja teraz mówię o niemetaforycznym działaniu, bo oni mówią o niemetaforycznym działaniu. Mam być wdzięczny wobec energii, jest bezosobowa. I oni mówią, działaj, doświadcz, otwórz swój umysł, nie kombinuj, po prostu działaj, tak? Nie myśl za dużo, skup się na emocjach, otwieraj się. Na kogo się mam otworzyć? Wizualizuj z przekonaniem, że to już masz. Taka jest definicja magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną. Definicja Magdy. Magii. Oczekiwanie pożądanych skutków od działań nie mogących być ich przyczyną, czyli nasz los nie zmieni się od spruwania przez ramię. Czarny kod nie wpłynie na konsekwencje twoich decyzji. Mogę sobie długo wyobrażać, że jestem młodym, przystojnym blondynem, ale nikt z tego nie wyniknie. Więc tutaj mamy pułapkę, która polega na tym, że wizualizowanie czegoś, na czym nam zależy, z wypowiadaną w próżni intencją, tak? No bo nam się wydaje, że wpowiadamy to w próżnię, żeby to zaistniało, tak? Ale to jest niemożliwe, tak? I może się okazać, że to nie jest wypowiadane w pustkę. Może się okazać, że po drugiej stronie pojawi się demon, bo myśmy się otworzyli. Otworzyli się na energię, no ale co to znaczy? Otworzyliśmy się i oczekujemy w swoim życiu czegoś konkretnego. A to jest już jakby, pamiętacie państwo, że diabeł nie może wykopać, wybić drzwi naszej wolności, ale my się w ten sposób na to zgadzamy. I teraz na prośbę o coś, czego nie można dostać na drodze naturalnej, ta prośba nasza jest otwarta, jest kierowana w nieznane okultus, pamiętamy, lub na wejście w trans, w którym nie działa ludzka racjonalność i sumienie, to jest właśnie otwarcie się na świat duchowy. My słyszymy i czytamy, twoje myśli są jak nici energii, to co tkasz w swoim umyśle staje się twoją rzeczywistością. Wszystko nas, wokół nas to czysta energia, każda emocja, intencja ma moc i tak dalej, i tak dalej. Pytanie brzmi, czy potrafisz nią kierować, tak? I teraz im szybciej przyjmiesz wszystkie ideologiczne założenia, to zaczniesz tym łatwiej przyciągać to, czego naprawdę pragniesz, tak? I to jest obietnica, która nie może być spełniona. Nie da się kształtować rzeczywistości w tym sensie, o którym mówi ideologia pozytywnego myślenia. Ideologia mocy umysłu, czy ideologia potęgi podświadomości. Jednak wszystkie te systemy przekonań budują w człowieku światopogląd niezgodny z nauką i wiarą. I to oznacza odrzucenie realistycznego spojrzenia na rzeczywistość. I co mówią ci ludzie? Bądź gotów, żeby zostawić stare paradygmaty i wartości. Bo one nie służą twojemu wzrastaniu. Tak? I co robię? Przygotowuje się do życia w przebudzonej świadomości. Dlaczego taki tekst? No dlatego, że przez pierwszy etap, kiedy człowiek otwiera się na złego ducha, my jesteśmy w euforii. Przed nami się otworzyło coś nieprawdopodobne. W mojej historii na przykład doświadczyłem stanu samadhi, czyli tego, co nazywane jest nirwaną. Ja czułem się, jakbym rozpłynął się w kosmosie, tak? Ja wiedziałem wszystko. Ja wiedziałem, że nie są sprzeczne całkowita determinacja i wolna wola ludzka, tak? No ale to są tylko doznania wewnętrzne. Świat idzie swoim trybem, tak? Więc my tracimy realistyczne spojrzenie na rzeczywistość. U mnie nie spowodowało to jakichś większych konsekwencji w sferze przekonań, dlatego, że ja miałem wtedy duży biznes i musiałem się zająć konkretem i to sprawiło, że nie poszedłem za tą nieprawdopodobną euforią, za tym subiektywnym doznaniem, które na przykład religia hinduistyczna, która przyszła do nas od XIX wieku w sposób niezwykły, który ta
na podstawie tych euforycznych doznań, tam zbudowano filozofię, czyli filozofię całkowicie subiektywną. I być może ona pozwala w jakiś sposób spełniać się wewnętrznie, no ale jak widzimy, do czego doszła cywilizacja hinduska i cywilizacja, nie mówię o kulturze, mówię o cywilizacji. No to przecież jeszcze 50 lat temu, a być może dzisiaj jeszcze na głębokiej prowincji w Indiach, zobaczyłem ostatni taki filmik, który mnie przeraził, w których palono wdowy razem ze zmarłymi mężami. To jest coś po prostu nieprawdopodobnego. I teraz ten okultyzm energetyczny, przyciągając obietnicami szczęścia i powodzenia finansowego, jest obecny na przykład w Feng Shui. To jest praktyka, ona ma pewnie z 4000 lat i której istotą jest przekonanie, że zmieniając położenie przedmiotów względem siebie, może wpłynąć na los człowieka. Jest to czysto absurdalna idea, no ale doskonale służy do manipulacji ludźmi. Dzisiaj duże firmy zatrudniają ekspertów, konsultantów Feng Shui, żeby oni w jakiś sposób formowali wnętrza pokoi, czasami nawet budynki. Całe są budowane zgodnie z zasadami Feng Shui, ale to w ogóle nie jest system żadnej wiedzy. Tak? Trzeba porzucić racjonalizm, żeby uwierzyć, że dzwonek wieczny o 5 rurkach przynosi pecha, ale taki sam dzwonek o 6 rurkach zapewnia szczęście. Otoczenie człowieka bez wątpienia ma wpływ na jego samopoczucie, ale nie na rzeczywistość materialną. To nie jest metoda aranżacji wnętrz. Wiara w możliwość wpływania na losy i szczęście człowieka przez odpowiednie posługiwanie się przedmiotami jest przesądem. A co więcej, ponieważ pisałem kiedyś artykuł do leksykonu na temat Feng Shui, no to dotarłem do książek, w których gdzieś na samym końcu były takie jakby od autora zwierzenia i oni mówią, że używają różnych inkantacji, różnych wezwań mentalnych, ale białym ludziom o tym nie mówią. Tak? Czyli przesąd związany z Feng Shui może być również zabobonem, czyli rzeczywistością duchową. Chociaż pewnie w większości przypadków nie jest. No ale jeśli mamy takie przekonanie, że mówi się zmień, wystrój grobu twojego ojca, bo to może wpłynąć pozytywnie na twój los. Ale pamiętaj, że może wpłynąć też na losy twoich braci i sióstr, więc rób to uważnie i delikatnie. No,

kilka tysięcy lat do przywoływania duchów. Więc jak ktoś zakłada jakiś amulet, jakiś przedmiot właśnie taki duchowy z symbolami, których nie rozumie, to tak jakby sobie zawiesił tabliczkę: demonie, zapraszam cię do mojego wnętrza. Dlaczego? Dlatego, że te symbole były używane w rytuałach, w których ludzie otwierali się na sprawy demonów, tak? Więc noszenie niezrozumiałych znaczków, trzymanie, nie wiem, oka proroka, czy jakichś papirusów, z niby tam mają być jakieś frazy zaklinające szczęście, i stawianie tego w jakichś ważnych punktach pomieszczenia, w których żyjemy, kiedy ta symbolika dominuje jakby nad nami, to jest prosta droga do problemów duchowych, tak? Jak czegoś nie rozumiemy, to lepiej tego nie używajmy, tak? Symbolika amuletów to symbolika przynależności. Tak? Ta ideologia uzurpuje sobie władzę nad rzeczywistością, uzurpuje sobie władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, ale w rzeczywistości te symbole prowadzą do otwarcia człowieka nad działanie sił, nad którymi nie mają żadnej władzy. A za tym mogą pójść problemy duchowe i szkody psychiczne. Egzorcyzmy przedmiotów są od wieków elementami praktyki egzorcystycznej Kościoła katolickiego. I teraz spojrzyjmy na to, co teraz powiedziałem z pewnej odległości. Uporządkujmy to, tak? Czyli po pierwsze, w tej dziedzinie duchowej mamy do czynienia z wierzeniami. I to jest niebezpieczne, dlatego że jest wiara i wiedza. Wierzenia są po prostu oszustwem, które ma prowadzić do otwarcia się na autorytet duchowy, w cudzysłowie autorytet, ale do otwarcia się. Tak jak ktoś idzie do bioenergoterapeuty z czymś bardzo ważnym dla siebie, z prośbą o coś bardzo ważnego dla siebie, to prosząc tę osobę, otwiera się na ten autorytet, tak? Ale jednocześnie otwiera się na osobę, która, na demona, który za takim bioenergoterapeutą stoi. Otwiera się. Więc mamy wiedzę, mamy wiarę, a pośrodku mamy wierzenia. I teraz te wszystkie przykłady, które przytaczałem, one właśnie prowadzą do wywołania w sobie różnych stanów wewnętrznych, do których zapraszają te wierzenia. I dlatego to jest niebezpieczne. Dlatego, że to jest niezgodne z autorytetem nauki i niezgodne z autorytetem wiary. Kościół przestrzega przed okultyzmem. Dlaczego? Nie dlatego, że chce zagarnąć dla siebie jeszcze więcej władzy. Ostrzega dlatego, że to po prostu, to otwarcie po prostu kaleczy. Dobrze. Teraz druga kwestia, porządkując to, o czym mówiliśmy. Okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi wierzących w rzeczywistość spirytualną. Dlatego tak wielu katolików daje się na to nabrać. Bioenergoterapeuci do Polski zostali wprowadzeni w polską rzeczywistość przez Kościół. Clive Harris przyjął 1 000 000, może 1 500 000 osób na seansach swoich. A to była absolutnie sprawa duchowa. On zapytany przez swoją tłumaczkę, osobę, która bezinteresownie jeździła z nimi, tłumaczyła. I ona zauważyła, że po każdym jego przyjeździe w tej grupie, w tej wspólnocie modlitewnej, że po każdym jego wyjeździe dzieją się rozłamy, jakieś problemy. I ona zaniepokojona tym, skojarzywszy wcześniej jego obecność z tymi problemami, zapytała się: Clive, a tak naprawdę to jak ty uzdrawiasz? On mówi: jak to, jak? Przy pomocy duchów. Nikt przez kilka lat, kiedy on jeździł do polskich kościołów,

nie zapytał się Clive, jak ty uzdrawiasz. On by powiedział, bo on myślał, że robi dobrze. Nie przekonało księży i ludzi posługujących się zdrowym rozsądkiem do tego, że to jest jakaś działalność podejrzana. Fakt, że Clive Harris prosił, aby usunąć Najświętszy Sakrament z kościoła, w którym miał uzdrawiać. Wszyscy zakładali milcząco, że chodzi o to, że on okazuje w ten sposób szacunek Jezusowi. Tak. Ale problem polega na tym, że jeśli Najświętszy Sakrament został gdzieś w jakiejś bocznej kaplicy, to Clive mówił, dzisiaj nic z tego nie będzie. Nie będzie uzdrawiania. I popatrzmy na ten proces otwierania się. Otwieramy się na czyjś autorytet, ale jak w to nie wierzymy i wewnętrznie kpimy z tego, tak? Albo modlimy się na różańcu, tak? To nie następują te ekscesy, które są związane z otwarciem się na autorytet bioenergoterapeuty. To mówi się, mówią często ludzie, że takie mrówki wędrują po ciele, jakieś odczucie ciepła. Każdy, kto miał takie doświadczenie związane z wizytą bioenergoterapeuty, czy w czasie seansów z Clive'em Harrisem, czy innymi energoterapeutami, jeśli działy się jakieś tego typu rzeczy, no to może mieć pewność, że ma problemy duchowe. Czyli w sposób oczywisty Clive Harris był traktowany jako okultysta energetyczny, to znaczy udawał, czy też ludzie odbierali go jako tego, który ma panować nad jakąś energią. Okazuje się, że on po prostu był sługą duchów. Czyli okultyzm kultyczny jest skierowany do ludzi mających światopogląd spirytualistyczny. Natomiast okultyzm energetyczny jest skierowany ku ateistom, agnostykom, ludziom, którzy nie wierzą w duchowy komponent rzeczywistości. Tak? Niektórzy mogą deklarować się jako katolicy, tak? Ale tak naprawdę nie mają tego doświadczenia. Tak? Noszenie kamieni z intencją w postaci jakichś obrączek, jakichś bransoletek, jakichś wisiorów, noszenie kamieni z intencją, że ten przedmiot ma nam dać szczęście, ochronić nas, bądź ma dać nam zdrowie, to jest już akt duchowy. Bo my spodziewamy się od tego kamienia czegoś ważnego dla nas w życiu. No przecież nie sposób pomyśleć, że kawałek metalu czy kawałek kamienia wpływa, potrafi zmienić mój los. Tak? No nie sposób tego pomyśleć. Zatem myślimy o jakiejś sile, która się za tym kryje. No ale to jest moc demoniczna, bo zawsze, jeśli dzieją się jakieś rzeczy w przestrzeni, jak wezmę ten długopis, tak, i go puszczę, to on zawsze spadnie. Tak? I dzięki temu powstał kafar. Tak? I my wiemy, że mamy do czynienia z prawami nauki. Tak? Ale jeśli my mamy jakieś założenia, mamy jakieś przekonania, mamy jakieś wierzenia, no to nie możemy oczekiwać, że coś, co nie ma... Tutaj był przyczyna i skutek, tak? Grawitacja. Ale tam tych związków nie ma. Jeśli ktoś wierzy, że one istnieją, to wymyka się w przestrzeń niebezpieczną. Wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez naukę i wymyka się z przestrzeni autoryzowanej przez wiarę. I jeszcze ostatnia część tego wykładu. Mówiąc najkrócej, od 7 stuleci w zachodniej kulturze, po raz kolejny, bo to nie jest pierwsza taka fala, w miejsce po chrześcijaństwie lub w pustkę wchodzą wierzenia i przesądy. I w wielu przypadkach prawdziwa potrzeba wiary może być zaspokojona przez podróbki. Oczywiście istnieją dziś tysiące innych niż okultyzm form sprzedawania fałszywej nadziei. Jednak te, o których mówię, mogą mieć również konsekwencje duchowe. I dlatego różnią się od wszystkich, nie wiem,
ludzie, którzy podają się za lekarzy, a są oszustami, ludzie, którzy się podają za psychologów, a są oszustami. Biorezonans, który ma tam jakieś mieć oddziaływanie, ale jest po prostu czystym oszustwem. Ale tutaj mamy do czynienia z wchodzeniem w rzeczywistość duchową. I teraz te duchowe zachowania, to otwarcie może mieć również konsekwencje duchowe. Jak się przejawiają te duchowe konsekwencje? Nie dające się leczyć farmakologicznie depresje. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Obsesyjne myśli, trudności z modlitwą, utrata pewności zbawienia. Jakieś koszmary. Jakieś coś przychodzi do nas i my nie jesteśmy absolutnie w stanie nad tym panować. Myśli, które są, o których wiemy na pewno, że nie są nasze. Tak? To wszystko są objawy problemów duchowych. Do tego jeszcze manifestacje. Jakieś dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Spadają karnisze. Plujemy krwią, myjąc zęby. No, dziesiątki różnych tego typu działań. Setki świadectw mówią o tym, że nie warto, absolutnie nie warto wchodzić w te dziedziny. I oczywiście, jak mówiłem, z okultyzmem energetycznym jest trudniej, no bo mnie tamta wiedza o duchowej istocie tych zachowań jest ukryta przed nami, tak? Pogaństwo i wiedza tajemna, bo to są dwie różne rzeczywistości, mimo że zawierają ten sam korzeń. Ta wiedza tajemna, wiara w moc amuletów, manifestowanie pragnień, magia, psychotronika, kursy doskonalenia umysłu. Ale do tego okultyzm okultyczny i energetyczny to są właśnie źródła tych problemów. I oczywiście pogaństwo już było i nie wróci, bo ono nie dawało odpowiedzi na najistotniejsze potrzeby człowieka. Nie dawały nadziei. Wszystko to jest po prostu szukanie tam, gdzie nie możemy tego znaleźć. Ale w dalszym ciągu będą ludzie, którzy na podstawie anegdotycznych przesłanek będą mówili o tym, że to działa, tak? Ta wiedza tajemna i te wszystkie ideologie związane z okultyzmem energetycznym będą towarzyszyły naszej cywilizacji do końca. Dlaczego? No bo Jim Carrey zamanifestował 10 milionów dolarów i ma je w kieszeni. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, do usłyszenia jutro.

Ostatni dzień świętego Henryka de Oso i Cerveja. Moc bowiem w słabości się doskonali. Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Chłodna noc z 27 na 28 stycznia. Hilet, niedaleko Walencji. Rok 1896. Klasztor śpi. Kamień trzyma zimno. Nie dzieje się nic niezwykłego. Ale serce zaczyna bić nierówno. Najpierw jak zmęczenie, potem jak ostrzeżenie. Oddech się skraca. Ciało, które przez lata było posłuszne, zaczyna się wycofywać. Nie ma wizji, nie ma głosu z nieba. Jest strach. Zwyczajny ludzki strach. Ten sam, który znał jako chłopiec w Tortosie, gdy epidemia cholery zabrała jego matkę. Wraca pytanie. Bez odpowiedzi. Tak jak wtedy. W pamięci pojawia się droga, piesza pielgrzymka do Montserrat. Nie po pocieszenie, ale po decyzję. Potem jest seminarium, kapłaństwo. Katechizm powtarzany setki razy, aż słowa przestawały być jego, a zaczynały należeć do Chrystusa. Uczył dzieci, pisał, tworzył wielkie dzieła. Największe. Towarzystwo Świętej Teresy od Jezusa. Ale teraz te obrazy odpadają jak kartki ze ściany. Jeden po drugim. Jakby nie były najważniejsze. Przez całe życie wiara była decyzją. Teraz sprawdza ją ciało. Bez dyskusji, bez negocjacji. Ciało mówi: dalej nie pójdę. Serce dosłownie zamiera. Ból nie znika, strach nie znika, ale przestają być na pierwszym miejscu. Modlitwa nie wraca słowami, wraca postawą. Zostać, nie uciekać, oddać to, co jeszcze jest. Święty Henryk de Oso i Cerveja nie wygrywa z bólem, nie pokonuje strachu, nie udowadnia niczego. Pozwala, by słabość stała się ostatnim testem, by zrobiła to, czego nie mogła zrobić siła. Chrystus nie pojawia się na końcu tej historii. On był w jej centrum. Od początku.

0: Tylko słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej, uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak: mateczko, błagam cię, kochana, na końcu świata jestem, ta udręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę, chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego, proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy, podchodzi do mnie koleżka, znam go, rozumiesz, co chodzi, ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec, wiesz, co chodzi, on taki zdziwiony, odchodzi, mija 5 minut, podchodzi, taki 1,95 m wzrostu chłop, mówię, nie no, Szymon, były klient, wiesz, co chodzi, bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie, podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie, a ty myślisz, gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie, w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci, Panie Boże, za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju. Szymon demoluje całe swoje mieszkanie, w szale rzuca. Nie wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony. Słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 30 minut lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam! Odpowiedz mi, mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? Oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Też być nawróconym, czuć się kochanym, czuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie, zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz. Rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe życie, ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie miał 8 lat, złapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak, wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak wstyd się do tego przyznać. Ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaje cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu, mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, ośmioryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. Wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem, co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu, synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. 4 oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem do takiej siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo i szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu rozmyło mi się. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Mówię, pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Mówię, pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto z tej, wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki, ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu około 50 kg narkotyków na rynek prowadziłem, znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie. Seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy. Gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota? Nie, po 3 tygodniach wracam do Polski. Moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcję z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec. Ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalone, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię poprowadź.
2: Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy? Tutaj jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski.
0: I teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze. Moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie? Przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie. Słyszę Polaków, coś. To jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc bodajże przy swoim synu czy córce. I a Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak? Do następnego dnia do 8 rano. Fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, psiotrze na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, i cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy, słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin dojeżdżamy do Polski, tak? Dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje. Jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował, słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek. Biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie. To dla ciebie. Ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci. To było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę, to był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4 dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie, nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mu wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenia, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. No ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, a on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówi, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś, ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale, z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy, codziennie, dzień w dzień, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co, żona mówi, do żony mówię, wezmę dwa. A nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec, dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer, mam różaniec. Ja nie wiedziałem, do czego on służy. Owijałem sobie go wokół ręki, miałem to Pismo Święte, chodzę sobie do tej kaplicy, nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadnę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ona, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna, co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić, w tej chwili, obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przed ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów, dzwonię, buszmanium, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie, nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie, no, to palec Boży, że pan dzwoni, pan przyjedzie tutaj, nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak, i ona mnie ściąga, wiecie co, pan nic nie robi, żadnych głupot, ja pana błagam, ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania, słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1, do Caritasu dla bezdomnych, słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była. Ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy. Tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak. Ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to świeżo po operacji. Ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy,
2: przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam. Ona jakoś chciała, żebym 3 dni, daj mi 3 dni. Ja pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna, napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo. Mówię, coś tu nie gra. Coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę. Słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec. I taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonu. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj. W ogóle mnie nie zdając, czekaj. Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Huber? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam,
0: Od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ja tak, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim. Stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, trosz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. I mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, tryknięty, nie, że tak powiem, wściekły, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżanką, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się. Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz, krzyczy przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie. Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? O, handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, o, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii. Z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy. Oszukali go w pracy, był wściekły, chciał, słowami mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego, moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak, zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę, 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im, modliliśmy się, śpiewaliśmy, no łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały, Boże Święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe? Bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie, chyba moja mateczka, Maryja, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za to, że możemy stawać przed Tobą, że możemy Cię prosić o to, byś nad nami się pochylił, byś wysłuchał. Boże Ojcze, Twoja chwała jest dla nas niepojęta. To, czym jesteś, kim jesteś, jaki jesteś, nasze umysły nie są w stanie nawet w części zrozumieć. Niech będzie, Panie Boże, Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Jezu Chryste, bracie, dzięki Ci, że zechciałeś bratać się z kimś takim jak człowiek. Bądź uwielbiony, Panie, Tobie Duchu Święty, i będzie cześć i chwała za to, że jesteś w każdej chwili, że w naszych sercach pracujesz Bożą łaską, że oświetlasz nasze umysły Bożym światłem. I będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Trójcu Przenajświętszy. Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszamy pod Twoją obronę. Uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas udawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ania. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg przygotował Ci w Twojej historii, w końcu nie tak długiej, trudne sytuacje.
1: Mhm.
0: Dlaczego?
1: To znaczy, Pan Bóg, myślę, że nie chce, żebyśmy przeżywali pewnych trudności, ale w niektóre rzeczy się sami pakujemy. I te najbardziej trudne sytuacje, które były w moim życiu, wiem, że były z mojej winy, ponieważ razem ze znajomymi wywoływaliśmy duchy.
0: Co wtedy myślałaś o tym, czym jest wywoływanie duchów?
1: Traktowałam to bardziej jako zabawę. Wydawało mi się to zabawne. Niektóre rzeczy zaczynały się sprawdzać, ale jakoś niespecjalnie się baliśmy tego. To było dla nas, mówię, pewna forma zabawy. Szukaliśmy czegoś więcej, natomiast zupełnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z konsekwencji tego, tych naszych czynów właśnie.
0: Jakie były?
1: Konsekwencje były takie, że w momencie, kiedy zaczęłam się nawracać, po tym jak znajomi mi zabrali mnie na czuwanie charyzmatyczne, pojawiły się, kiedy zaczęłam przybliżać się właśnie do Pana Boga,

0: zaczęły się w moim życiu dziać dziwne rzeczy. Jakieś straszne sny, które nie wiedziałam, czy to była jawa, czy sen, gdzie zły duch rzucał mną o ścianę, gdzie mnie dusił, groził, tego typu sytuacje. No.
1: To było trudne?
0: Bardzo trudne. Ja się tego strasznie bałam i zupełnie nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ wydawało mi się, że no, że żyję blisko Pana Boga, a tu nagle się okazuje, że coś jest nie tak i też nie wiedziałam, skąd to się wzięło. Nie wiązałam tego wcześniej właśnie z tym wywoływaniem duchów i z tym otwarciem się jak gdyby na tą rzeczywistość duchową, ale tą rzeczywistość duchową złą.
1: I jak to wpływało na twoje życie?
0: Wpływało tak, że zaczęłam się bać w ogóle, kłaść spać. Prosiłam wtedy znajomego księdza o modlitwę i pamiętam, on mi wtedy napisał, że będzie się modlił, ale ja też bym się modliła właśnie do Ojca Pio. I zawsze w takich momentach, kiedy doświadczałam czy jakiegoś takiego udręczenia duchowego, czy właśnie te sny, których totalnie nie rozumiałam, kiedy zło gdzieś tam mnie atakowało, zawsze chwytałam różaniec i no mogę powiedzieć, że Maryja nigdy mnie nie zawiodła, że no, zawsze jak gdyby wyprowadzała mnie z tej ciemności. No i to było dla mnie takie ważne na tamten czas. I też próbowałam szukać pomocy u różnych osób, tylko że nikt mnie totalnie nie rozumiał i nie wiedział też, jak mi pomóc.

0: pewnego razu, to było kilka lat temu, byłam na pielgrzymce i zostałam odesłana nawet do kierownika duchowego całej pielgrzymki. A on mnie tylko poklepał po ramieniu i powiedział, no dziecko, jak ci pomaga różaniec, to się po prostu modl. No i doszło do tego, że zaczęłam się bać sama siebie, a już najgorsze...
1: Co to znaczy bać się sama siebie?
0: Ponieważ nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i myślałam, że nie wiem, to ja jestem zła i być może nie wiedziałam, skąd to zło się bierze i przez to no, nie rozumiałam tego, dlatego też się bałam strasznie. No i też znajomi wszyscy zaczęli się ode mnie odsuwać, bo oni nie rozumieli tego.
1: A to było tak obecne jakby w twoim życiu, że...
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Ale dlaczego?
0: Bo też na pielgrzymce właśnie na tamtej, to było jakieś 5 lat temu, była taka sytuacja, że właśnie to ta sytuacja spowodowała, że wszyscy się też zaczęli ode mnie odwracać i że ja się zaczęłam bać sama siebie. Mieliśmy taką sytuację, że postanowiliśmy się pomodlić wieczorem, któregoś wieczoru po apelu o to, żeby nam nie wyrzucili kierownika, znaczy tego księdza, który się opiekował naszą grupą. No i wtedy ja zainicjowałam tą modlitwę i kiedy tak staliśmy, jeszcze spotkaliśmy takiego kolegę, który właśnie nam pomógł poprowadzić tą modlitwę. Stanęliśmy wszyscy razem i ja zamknęłam oczy i no chciałam uwielbiać Pana Boga, natomiast zobaczyłam siebie w trumnie. Tak w pierwszym momencie nie zorientowałam się, znaczy nie dotarło to do mnie, potem zamykam oczy, znowu widzę to samo i się strasznie przestraszyłam, bo po pierwsze nie wiedziałam, co to jest, czy nie wiem, nie wiedziałam, czy czeka mnie śmierć, czy cokolwiek innego. Odłączyłam się od grupy i po prostu zaczęłam biec przed siebie i płakać. Wtedy kolega, który prowadził właśnie całą modlitwę, znalazł mnie i powiedział tylko, żebym się modliła. Ja wtedy widziałam też różne postacie, które wyglądały jak lunatycy.
1: Gdzie widziałaś?
0: To znaczy, to było tak, że na początku widziałam siebie w trumnie, jak miałam zamknięte oczy, a potem miałam oczy otwarte i ja widziałam właśnie te postacie, które krążyły jak lunatycy. I ja zupełnie nie wiedziałam, co to było.
1: Czy otwierałaś oczy i widziałaś tak, urojenia?
0: Tak, dokładnie tak. I nie wiedziałam zupełnie, co to jest i skąd się bierze. I w tym czasie też koleżanka, która miała dar proroctwa, no, miała obraz szatana, który drwi ze mnie. No i zaczęliśmy się wspólnie modlić od nowa. Tym razem we trójkę, właśnie z tym kolegą jeszcze. I zaczęliśmy się modlić też Słowem Bożym, zaczęliśmy czytać Pismo Święte i to wszystko zaczęło mijać.

0: Ale informacje o tym rozprzestrzeniały się wokół ciebie, tak? I dlatego...
1: Dokładnie tak. I no nikt, ja sama tego nie rozumiałam, co się wydarzyło. Ludzie dookoła mnie tego nie rozumieli. No więc wszyscy po kolei zaczęli się ode mnie odwracać i najgorszym takim momentem był dla mnie czas, kiedy moja przyjaciółka, z którą się znałyśmy już no, dosyć długo, od zerówki, razem chodziłyśmy do podstawówki, potem właśnie liceum, powiedziała mi, że ona już nie wie, co się ze mną dzieje i już mi nie ufa, bo ona tego nie rozumie. No i to był dla mnie też taki najtrudniejszy moment i po tym, jak ona mi to powiedziała, szliśmy dalej, był kolejny etap na pielgrzymce i była odprawiana droga krzyżowa. I po tej drodze krzyżowej właśnie ta moja przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, że no ona tego nie rozumie, co się dzieje, ale mimo wszystko będzie przy mnie w całej tej sytuacji, w tym, tej ciemności, którą przeżywam, której również sama nie rozumiałam. Dalej było tak, że no ja się cały czas modliłam, prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, co ja mam robić w ogóle, jak się zachowywać i co to w ogóle było, to, co mi się przydarzyło. Ale pomoc nie nadchodziła jak gdyby z żadnej strony, więc cały czas się modliłam o to, żeby Pan Bóg mnie jakoś z tego wyciągnął i któregoś wieczoru, to chyba był przedostatni etap i poszłam do kościoła, zaczęłam się modlić i wyszłam z tego kościoła i czułam się już tak totalnie bezsilna. Mówię, nie wiem, co teraz będzie. Albo coś się stanie, albo ja po prostu już tego nie wytrzymam. I przed kościołem była figurka Maryi i tylko tak westchnęłam do Maryi i mówię, Maryjo, pomóż mi. I w tym momencie kolega złapał mnie za rękę i mówi, Ania, chodź, tu jest ksiądz, który chce z tobą porozmawiać. I wtedy... Pamiętam, że ten ksiądz nie powiedział mi wiele, ale powiedział mi o podobnych doświadczeniach ze swojego życia. Znaczy, one były trochę inne, wiadomo, ale...
0: Duchowe.
1: Tak, duchowe i...
0: nie powiedział... dotyczące Boga.
1: I powiedział, że w każdej chwili, jak coś się będzie działo, to po prostu, żebym do niego dzwoniła, on się będzie za mnie modlił. I też, jeśli by cokolwiek się działo takiego trudniejszego jeszcze, to wtedy będziemy mogli się spotkać.
0: No. I?
1: No i potem Pan Bóg zaczął mnie wyciągać z tych właśnie z tych dziwnych sytuacji, których nie rozumiałam. Miałam kontakt z tym księdzem, który obecnie jest moim kierownikiem duchowym już od 2 lat. I ta cała ciemność, widzę, że w gruncie rzeczy no Pan Bóg mnie wyciągając z tego, wyciągnął mnie z tego i teraz też mogę służyć jak gdyby tym doświadczeniem innym osobom, które też się wikłają w tego typu rzeczy i też potem nie rozumieją konsekwencji tego typu sytuacji.

0: zwracasz się do Boga, powinno być lepiej. Jest gorzej. I co sobie myślisz wtedy? Mhm. Przez ten cały czas.
1: Co myślałam?
0: Miałaś pretensje do Boga?
1: To znaczy nie. Nie miałam pretensji do Boga. Raczej szukałam cały czas winy w sobie. Próbowałam... wiedziałam, że Pan Bóg nie jest kimś, kto, nie wiem, znęca się nad człowiekiem, tylko że On nas kocha. Chociaż tak do końca jeszcze też nie rozumiałam tej miłości. Natomiast cały czas winy szukałam w sobie i próbowałam dojść, co mogło spowodować to zło, które się potem zaczęło uzewnętrzniać, jak gdyby. No i nie widziałam. Cały czas jakoś moje oczy były zamknięte na połączenie tej sytuacji, tego zła z wcześniejszym wywoływaniem duchów, bo mówię, mi się to wydawało zupełnie niegroźne. W życiu nie przypuszczałam, że to może mieć takie konsekwencje.
0: Kiedy otworzyły ci się oczy?
1: Oczy otworzyły mi się chyba na modlitwie wstawieńczej to się działo. Kiedy poprosiłam o modlitwę grupę właśnie charyzmatyczną i oni zapytali, czy nie miałam kiedyś w życiu do czynienia z właśnie z wywoływaniem duchów, czy tego typu rzeczami. No i ja powiedziałam, że tak. No i oni wtedy wypowiedzieli takie słowa, że Pan Bóg chce mnie z tego uwolnić. Natomiast kwestia, no czy ja chcę tak do końca też. No.
0: Chciałaś?
1: Oczywiście. Chciałam i to bardzo. I no i jestem naprawdę Panu Bogu bardzo wdzięczna za to, że wyprowadził mnie z tej ciemności i też za to, że teraz mogę służyć tym doświadczeniem właśnie innym osobom.
0: Powiedz, rodzina, z której wyszłaś, dawała wiarę?
1: Znaczy, moja rodzina jest wierząca, natomiast ta wiara jest taka, że tak powiem, niedzielna. Zawsze chodziliśmy w niedzielę do kościoła. Jeszcze jak byłam mała, modliliśmy się razem, ale potem jakoś zaniechaliśmy tej modlitwy.
0: To małe miasteczko, duże miasto?
1: Małe miasteczko. Małe miasteczko, dokładnie.
0: Jesteś jedynakiem?
1: Nie, mam jeszcze dwóch starszych braci.
0: I jakie to środowisko jest wasze i rodziny?
1: Środowisko w jakim sensie?
0: No takim zawodowo obyczajowym. No tak, no po prostu.
1: Moi rodzice prowadzą sklep, natomiast moi bracia, jeden już ma żonę, dzieci, drugi też już gdyby zmierza ku temu, żeby założyć rodzinę. No i oni są starsi ode mnie. Ja jestem najmłodsza.
0: I taka niedzielna wiara w tym otoczeniu przyjaciół, rodziny, to była normalną rzeczą, czy...
1: Tak. Tak. Bo tak u nas w tej małej miejscowości wszyscy robili, więc to było coś takiego naturalnego. Dlatego ja szukałam czegoś więcej zawsze. Tylko no, poszłam trochę nie w tym kierunku. Zaczęłam od wywoływania duchu.
0: Jaką byłaś osobą w dzieciństwie, w podstawówce? Schowaną, czy rządziłaś w klasie?
1: Raczej schowaną na początku. Chociaż tak trzymaliśmy się większą ekipą, mieliśmy zawsze mnóstwo szalonych pomysłów. Natomiast zaczęłam się tak ujawniać, można powiedzieć, pod koniec podstawówki, kiedy zaczęłam kandydować do... brakuje mi słowa.
0: Parlamentu szkoły.
1: Na tego przewodniczącego samorządu, a tak. No i właśnie wtedy zostałam przewodniczącą samorządu. No i robiliśmy dużo bardzo fajnych rzeczy. Potem też to jak gdyby była kontynuacja tego w liceum.
0: I jakie relacje miałeś z rodzicami? Czy był czas buntu?
1: Tak, był czas ogromnego buntu. Ja, można powiedzieć, buntowałam się przeciwko wszystkiemu. wszystkiemu, co się działo u mnie w domu, co się działo też dookoła mnie. Cały czas czegoś szukałam. W środku czułam taką wewnętrzną pustkę, ale nie wiedziałam też, czego szukam sama.
0: Jak ten bunt się przejawiał?
1: No przede wszystkim nie chciałam wchodzić w jakieś głębsze relacje z moimi rodzicami. Cały czas gdzieś uciekałam od nich, też od moich bliskich. Zaczęłam pisać wiersze. No i raczej pomimo tego, że gdzieś tak zewnętrznie byłam blisko tych wszystkich ludzi, to wewnętrznie gdzieś uciekałam. I...
0: No to nie groźny bunt.
1: No tak, to nie było tak, że nie wiem, malowałam szkołę czy coś, tylko to raczej taki wewnętrzny bunt.
0: I skąd, jak myślisz, ten stan pustki wewnętrznej wtedy?
1: Myślę, że brakowało mi Boga, ale Boga nie właśnie z tego kościoła niedzielnego, którego miłości nie doświadczałam, tylko brakowało mi tej miłości Boga, którego mogłabym doświadczać każdego dnia. Nie widziałam go wtedy w moim życiu. Wiedziałam, że gdzieś być może jest. I takim punktem przełomowym była dla mnie pierwsza modlitwa wstawiennicza, kiedy pojechaliśmy i nie wiedzieliśmy zupełnie, że jedziemy na modlitwę charyzmatyczną. I zobaczyłam, jak ludzie upadają pod wpływem modlitwy, jak są wypowiadane proroctwa. I wtedy pamiętam, że jedyne, co sobie pomyślałam, to niech mi ktoś teraz spróbuje powiedzieć, że Boga nie ma. No i co prawda długo nie musiałam czekać na to, bo jak wróciłam, zaczęłam o tym wszystkim opowiadać, co niesamowitego się wydarzyło. W rozmowie z pewną osobą właśnie ta osoba doszła do takiego wniosku, że to wszystko to jest ściema i że Boga to pewnie i tak nie ma. No, potem ta osoba też się nawróciła w niedługim czasie.

0: wśród nas.
1: I co wtedy zobaczyłaś?
2: Ale kiedy?
1: No wtedy kiedy pierwszy raz jakby doświadczyłaś tego żywego Boga.
2: No zobaczyłam, że on nie jest właśnie wcale daleki, że nie jest gdzieś, nie wiem, na chmurce i patrzy tylko, jak ci ludzie sobie chodzą i jest zupełnie daleki od nich, tylko że on jest Bogiem, który jest bardzo blisko człowieka, któremu nie jest obojętne to, co się z nami dzieje, który się o nas troszczy.
1: Czułaś to? Czy ktoś ci to powiedział?
2: Tak, czułam to wewnętrznie.
1: Co to znaczy? To
2: jest bardzo trudno opisać. Czułam taką ogromną miłość, którą Pan Bóg mnie ogarnia. Nie wiem, to jest strasznie trudno opisać właśnie to doświadczenie.
1: Ale możesz spróbować opisać je przez fakty, no bo gdzieś pojechałaś. Wiedziałaś, po co tam jedziesz?
2: Nie, nie wiedziałam. To było jedno z czułem.
1: Ludzie coś mówią i co? Mhm. Słowa?
2: No i to był dla mnie szok. No, to nie było tak, że jakieś konkretne słowo mnie poruszyło, tylko w momencie, kiedy właśnie zaczęła się odbywać modlitwa charyzmatyczna, no można było powiedzieć, tak wewnętrznie było czuć Ducha Świętego.
1: I... Czyli jakieś emocje poczułaś?
2: Tak? Tak, to na pewno wiązało się na początku z bardzo dużymi emocjami i no, takim poczuciem, że Pan Bóg jest blisko.
1: I co?
2: No i...
1: No, trzeba mówić obowiązek w radio. Mhm.
2: Co było dalej, tak? Zaczęliśmy jeździć ze znajomymi właśnie na te czuwania. Zaczęliśmy dbać o to, żeby się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. I też potem usłyszałam o inicjatywie Przystanek Jezus, która jest organizowana właśnie dla młodych ludzi. No i postanowiłam się wybrać. Powiedziałam o tym znajomemu księdzu, ale on powiedział, że zanim się wybiorę na Przystanek Jezus, powinnam uczestniczyć w jednym z kursów nowej ewangelizacji, w kursie Filip. No i wtedy wybraliśmy się właśnie ze znajomymi przed Przystankiem Jezus na kurs Filipa. No i myślę, tam dokonała się w moim życiu taka już konkretna decyzja powierzenia tego wszystkiego, co jest, ale też co będzie, Panu Bogu, żeby On dalej mógł mnie prowadzić.
1: Co to jest za decyzja? Bo to są słowa jakieś. Wszystko, zawsze.
2: To znaczy... No to właśnie nie wiąże się z żadnymi emocjami, nie wiąże się z żadnymi... no właśnie emocjami, tylko to jest konkretnie powiedzenie Panu Bogu. Zapraszam Cię do mojego życia, Ty wejdź i je przemieniaj. To właśnie nie jest jakaś, nie wiem, modlitwa, która wymaga nie wiadomo jakich słów i tak dalej, tylko tak jak rozmawia się z człowiekiem, tak samo po prostu poprosiłam wtedy na tym kursie Pana Boga, żeby wszedł do mojego życia.

0: Widziałeś, o co prosisz?
1: Wydaje mi się, że tak, że wiedziałam, bo kurs Filip, znaczy nie wydaje mi się, wiedziałam, o co proszę. Kurs Filip, na kurs Filipa wybrałam się już po tych wszystkich sytuacjach, o których wcześniej opowiadałam. I po tym doświadczeniu tej takiej duchowej ciemności, no wiedziałam, że Bóg jest jedynym rozwiązaniem i że jeśli On nie zacznie przemieniać mojego życia, to ja sama nie jestem w stanie nic zrobić z tym, co się dookoła mnie dzieje.
0: I jak funkcjonujesz w takim świecie, jaki jest za oknami? Jako osoba, która chce, żeby to Pan Bóg rządził.
1: Jak funkcjonuje? Przede wszystkim, co jest na ten czas, na teraz dla mnie najważniejsze, to spowiedź, jak gdyby przyjmowanie sakramentów, niemalże codzienna Eucharystia, codzienne czytanie Słowa Bożego. Oczywiście do tego dorastałam, to nie było tak, że od razu to zaczęło się dziać w moim życiu. No mam również kierownika duchowego, no i też właśnie, który wyznaczył mi jak gdyby taki, jak to powiedzieć, który powiedział mi, że żeby naprawdę jak gdyby to życie duchowe mogło w nas istnieć, niezbędna jest spowiedź przynajmniej raz w miesiącu. Ja chodzę do spowiedzi jednak co 2 tygodnie, czasem bywa i częściej. No, doświadczam swojej słabości i tego, że bez Pana Boga ja nie zmienię swojego życia.
0: A co jest najtrudniejsze dla Ciebie teraz?
1: Teraz najtrudniejsza jest dla mnie walka o tą właśnie codzienną Eucharystię, bo to nie jest tak, że mi jest prosto chodzić. Czasem jest tak, że idę już do kościoła i nagle zaczynam się strasznie źle czuć i wiem, że powinnam wrócić do domu, bo boję się, że zaraz upadnę gdzieś przed tym kościołem. Wracam do domu, okazuje się, że wszystko jest w porządku. Nie rozumiem też tych sytuacji i no, to jest też dla mnie taka walka. Walka również o rozważanie właśnie Pisma Świętego, o modlitwę, o każdą chwilę dla Jezusa, o adorację też właśnie codzienną. Bo no, jest dużo zajęć, dużo spotkań z ludźmi i bardzo ważne jest dla mnie to, żeby w tych wszystkich kontaktach, w tych wszystkich sytuacjach, które mają miejsce w moim życiu, żeby nie stracić z oczu Jezusa, żeby cały czas być blisko Niego.
0: A co robisz?
1: Znaczy, no to właśnie tak jak mówiłam.
0: Ale studiujesz, pracujesz.
1: Aha, studiuję. Jedne studia skończyłam, już pedagogiczne i teraz jestem też na drugim roku socjologii.
0: I poza tym co robisz jeszcze?
1: Poza tym jeszcze zaczęłam teraz chodzić na wolontariat do szkoły specjalnej. No i pracuję.

0: A ta rzeczywistość wokół z tymi swoimi cukierkami nie jest dla ciebie pokusą? Czy to jest front jakiejś walki duchowej?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie i też staram się też nie uciekać od tej rzeczywistości, która mnie otacza. Czyli powiedzmy to, że jestem wierząca, to nie powoduje, że nie wiem, na przykład unikam dyskotek, na których dzieją się różne rzeczy, ponieważ wiem, że można z tego wszystkiego korzystać, tylko że mądrze. I na przykład takim niesamowitym owocem na przykład chodzenia na dyskoteki z przyjaciółmi jeszcze ze studiów jest to, że jeden kolega właśnie był teraz na kursie Filipa. On się trochę wkurzał na mnie, bo ja nigdy nic mu nie mówiłam tak naprawdę o Panu Bogu, tylko po prostu byłam. Razem gdzieś się przyjaźniliśmy, łaziliśmy i też wiem, że mnie obserwował, że powiedzmy nie upijam się, czy no, że nie robię różnych innych rzeczy, że nie palę trawy i tak dalej. Bo to jest obecna rzeczywistość współczesnego świata.
0: I? Przyglądał się i co?
1: Przyglądał się, ale też nigdy nie pytał, dlaczego tego nie robię. I, no i więc ja też nigdy nie gdzieś nie opowiadałam i któregoś razu zabrałam go na rekolekcje, które prowadził właśnie znajomy ksiądz i no jemu to się w jakiś sposób spodobało. Potem wyciągnęłam go na tego kolegę właśnie na warsztaty muzyczne do Gubina, do wspólnoty świętego Tymoteusza. No i też nie mówiłam mu, że to jest jakaś taka organizacja, która tam zajmuje się młodzieżą i tak dalej, tylko po prostu powiedziałam, że są fajne warsztaty muzyczne. No i jemu tak się tam spodobało, że właśnie postanowił po tych warsztatach pojechać na kurs Filipa. To może nie jest nic strasznie wielkiego, ale no myślę, że...
0: Mówiłaś, że służysz. Mhm. W jaki sposób służysz?
1: Staram się służyć poprzez takie inicjatywy jak Przystanek Jezus, poprzez pomaganie w prowadzeniu rekolekcji ekipie ewangelizacyjnej tutaj z Warszawy, poprzez tego typu akcje. Właśnie służyć świadectwem, ale też taką bardzo konkretną pomocą.
0: I jakie jest twoje powołanie?
1: Oj... To bardzo trudne pytanie. Nie wiem, myślę, że jeszcze do końca nie rozpoznałam mojego powołania. Na pewno moim powołaniem na ten czas jest trwać blisko Boga, a On będzie pokazywał, co dalej.
0: To jest łatwe.
1: Nie, to nie jest łatwe, bo mówię, to jest walka, nieustanna walka o to, żeby być blisko Niego, żeby gdzieś Go nie tracić z pola widzenia, tak to mogę określić.

ważne dla mnie było to zrozumienie tego, że Panu Bogu chodzi o naszą miłość, też nie o takie suche klepanie, powiedzmy, różańca czy różne inne modlitwy. I taka sytuacja, która bardzo mi to pokazała, miała miejsce 2 lata temu, kiedy wracałam z koleżanką z praktyk ze wspólnoty świętego Tymoteusza właśnie z Gubina i byłyśmy na dworcu i podszedł do nas człowiek, który określał się mianem bezdomnego i mówił, że żebyśmy mu coś dały, a najlepiej to, żebyśmy mu dały pieniądze. No ale powiedziałyśmy, że no niestety nie mamy pieniędzy, mamy tylko kwotę na powrót do domu. Ale koleżanka poszła mu kupić bułkę. Ja pomyślałam, że dam temu człowiekowi Pismo Święte, które dostałam przed wyjazdem, bo ono było tak ładnie wydane i no, wyglądało bardzo fajnie. Ale przyszedł pijany kolega tego człowieka i tak cofnęłam rękę i stwierdziłam, że nie będę temu człowiekowi dawać Pisma Świętego, bo to chyba jest nie na miejscu jednak. Zapięłam plecak, on odgonił tego swojego kolegę i tak na mnie popatrzył i mówi, żebym mu dała to, co chciałam wyciągnąć z plecaka. Ja mówię, że nie, że koleżanka akurat przyniosła bułkę i mówię, że nie, że my już będziemy szły, że jednak mu nie dam tego. A on tak się popatrzył na mnie takim dziwnym wzrokiem i zadał mi jedno pytanie. Dlaczego nie chcesz dać mi drugiej szansy? Przyznam szczerze, że po prostu strasznie mi uderzyły te słowa i pomyślałam sobie właśnie, dlaczego ja nie chcę temu człowiekowi dać tej drugiej szansy? Wyciągnęłam to Pismo Święte, wypisałam mu dedykację, też mówi, że nie ma pracy, więc podałam mu numer do, ponieważ miał telefon komórkowy, nie wiem jak to możliwe, czy bezdomni faktycznie mają telefony, ale no miał ten telefon. Podałam mu numer do wspólnoty Tymoteusza, że powiedziałam, żeby tam się kontaktował, że tam mu na pewno pomogą, ponieważ to miało miejsce w Zielonej Górze, więc ja byłabym za daleko, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc. I on przyjął to Pismo Święte ze łzami w oczach i był taki bardzo wzruszony. Powiedział, że nigdy nie dostał jeszcze od nikogo Pisma Świętego. I odeszłyśmy od tego człowieka, pożegnałyśmy się z nim. Wyciągam telefon, bo dostałam SMS-a. No i treść SMS-a no już totalnie mnie zbiła z nóg, ponieważ koleżanka, która nie wiedziała o całej sytuacji, przysłała mi SMS-a o treści. Bóg czeka cierpliwie, aż w końcu zechcesz go kochać, jak żebrak, który stoi milczący i nieruchomy przed kimś, kto może dać mu kawałek chleba. Czas jest tym czekaniem Boga, który żebrze o naszą miłość. I no to dla mnie i dla tej mojej koleżanki no było no naprawdę niesamowite doświadczenie właśnie tego, że można się z Bogiem minąć, z Bogiem ukrytym w drugim człowieku. Że On jest nie tylko kiedy w kościele, nie tylko na modlitwie, ale przychodzi też bardzo konkretnie właśnie w drugim człowieku.

0: się w tobie podoba?
1: Najmniej. Myślę, że moje grzechy, moje... bardzo trudne pytanie.
0: Nie ma obowiązku odpowiedzi.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że właśnie... grzechy to po pierwsze, a po drugie brak... to, że jeszcze tak mało kocham innych ludzi. Oczywiście się staram, ale no też to nie jest proste. I myślę, że tego Bóg też ode mnie oczekuje, żebym właśnie przede wszystkim kochała i słuchała Jego głosu.
0: A co mu się najbardziej podoba? Łatwiejsze czy trudniejsze pytanie?
1: Trudniejsze. Nie wiem. Nie wiem. To trzeba by było spytać Pana Boga.
0: Wiesz.
1: Nie wiem, naprawdę. To, że mu służę?
0: To może jest... to, że jesteś. I że nie musisz mu służyć.
1: Tak, to chyba by było... sumniejsza odpowiedź.
0: Ja to nie wiem. Powiedz... Kiedy jest ci trudno, to co przywołujesz w myślach? Jaką sytuację?
1: Kiedy jest mi trudno, nie przywołuję sytuacji, które były kiedyś, tylko zapraszam Pana Boga, żeby wszedł w tą sytuację na modlitwie. I no chyba właśnie te najbardziej, najtrudniejsze sytuacje, które mają miejsce w moim życiu, najbardziej mnie zbliżają też do Pana Boga, bo wtedy zaczynam Go tak szczerze szukać i no, i wołać o Jego pomoc.
0: W jakiej intencji pomodlimy?
1: Może w intencji tych wszystkich, którzy nie doświadczyli jeszcze w swoim życiu miłości Pana Boga, a bardzo chcieli, bardzo by tego pragnęli.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Ojca, Syna, Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Ania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. I w tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skuliłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Byłem bardzo pogubionym człowiekiem, który w sumie nie mógł znaleźć sensu życia. Jako dzieciak imprezowałem, bawiłem się i myślałem, że świat należy do mnie. I że mogę robić ze swoim życiem, co tylko chcę, raniąc innych i patrząc tylko i wyłącznie na siebie. Raniłem swoją rodzinę tym, że sam siebie niszczyłem, bo narkotyki wtedy były dla mnie ważne, imprezy były wtedy dla mnie ważne, kumple byli dla mnie wtedy ważniejsi niż własna matka, własny ojciec. I tak naprawdę byłem bardzo smutnym człowiekiem. Bo tak naprawdę próbowałem tych wszystkich używek tylko po to, żeby jakoś rozjaśnić sobie na chwilę świat, a tak naprawdę on się stawał coraz bardziej ciemniejszy. Byłem człowiekiem bardzo smutnym, bardzo nieszczęśliwym. Gościem, któremu się wydawało, że naprawdę jakieś takie prowizoryczne używki czy imprezy przyniosą mu jakąś radość, szczęście. To było wszystko było chwilowe. To było wszystko na kilkadziesiąt minut, na 2-3 godziny. Później, kiedy to ustawało, wracała normalność i pojawiały się jeszcze większe doły, pojawiały się jeszcze większe dziwne sytuacje, które wokół mnie ciągle krążyły. Moi kumple coraz więcej wrzucali, ja wrzucałem razem z nimi. Później tych dealerów pojawiało się coraz więcej, zaczęliśmy się bawić życiem. No, byłem bardzo nieszczęśliwy. Zaczęło się wymykać spod kontroli i mi, i moim kumplom to, że zrobiliśmy trochę o krok za daleko, dlatego że w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy imprezować, bawić się, kupowaliśmy garściami narkotyki, ale w pewnym momencie, kiedy nie było hajsu, to kumple zaczęli robić głupoty, zaczęli kraść, żeby mieć na trawę, żeby mieć na jakąś kreskę. Zaczęli brać w krechę. Ja zacząłem brać z nimi i wydawało mi się, że to jest właściwe. To znaczy, nie masz pieniędzy, przychodzisz do kogoś i chcesz bez pieniędzy, a oddasz 2 miesiące tak. Później lub tydzień później. Może ja nie. Byli kumple, którzy popadali. Miałem kumpla, który wpadł w długi. Wydawało mu się, że może postawić wszystkim i nie poniesie konsekwencji. Po jakimś czasie, kiedy miał 1000 złotych długu, nie miał skąd oddać. Minął miesiąc, minął drugi, poniósł konsekwencje, został pobity w lesie, wylądował w szpitalu. I tak naprawdę to mi coraz bardziej pokazywało, że tak naprawdę życie można stracić w sekundę. Moi kolejni kumple zaczęli lądować w więzieniu za głupoty. Bo ukradł komuś rower, bo chciał mu się ćpać. Wylądował na 3 lata w więzieniu, wrócił z więzienia, poszedł na kolejne 3 i tak się cały czas to toczyło. Moi kolejni kumple zaczęli odpadać, gdzieś tam nasz kolega popełnił samobójstwo, kolejny spadł z okna pod wpływem narkotyków i kurczę, ja tak naprawdę nigdy nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. Kiedy miałem 14 lat, to mi się wydawało, że ja będę też grał w piłę, może będę się rozwijał jakoś. Nie? W momencie, w którym zaczęliśmy się bujać z kumplami, naszym światem były narkotyki, melanże, imprezy i zabawa. To było nieco wcześniej, ale ona się wybrała do Medjugorje po to, żeby się pomodlić za swoją mamę. Dlatego, że moja babcia dostawała 8 miesięcy życia od lekarzy. I moja mama się przestraszyła, bo nie mogła znaleźć wyjścia, lekarze rozkładali ręce. I w tym momencie moja mama została namówiona przez koleżankę, jedź do Medjugorje, wiesz, w Bośni i Hercegowinie, wiesz, pomodlisz się, może coś się zmieni, wiesz. No moja mama pojechała do Medjugorje, kiedy wróciła, moja babcia żyła jeszcze 8 lat i moja mama się nawróciła. Jak moja mama się nawróciła, to zaczęła mówić mi o Bogu, w ogóle zmieniła całkowicie swoje życie, też rzuciła papierosy, zupełnie była inną osobą, zupełnie inaczej mówiła, zupełnie z innej perspektywy patrzyła i to było dla mnie bardzo dziwne. No i w tym czasie, kiedy ja imprezowałem się, bawiłem, mama mnie zachęciła na pielgrzymkę do Medjugorje. W 2006 roku mnie zapisała, twierdząc, że zobaczę Adriatyk, wyspy, palmy, poleżę sobie na plaży, będzie elegancko, wsiadam do autokaru, a tam babcie. Ej, no o co chodzi ty? Wsiadam do autokaru, jakaś babcia mi daje różańczyk, chodź się pomodlimy, może różańczyk, nie? Ja mówię, kurczę, ja jadę na palmy, jadę poleżeć sobie na plaży, wygrzać się, wiesz, pośpiewać Coco Jumbo, nie wiem, poimprezować, pobawić się, jaki różańczyk. No i coś, pojawiłem się na festiwalu młodych w Medjugorje, który się odbywa co roku od 1 do 6 sierpnia i zobaczyłem 60 tysięcy ludzi z całego świata, którzy modlą się razem, którzy nie wstydzą się Boga, nie wstydzą się wiary. Było tam 500 księży z całego świata i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Na początku bardzo źle. Bardzo źle. Popatrzyłem na tych ludzi i mówię, to nie jest mój świat. Kurczę, chciałbym kogoś poznać, że tak powiem, ze swojego świata. I szukałem tych ludzi, ale nikogo nie mogłem znaleźć. Te dziewczyny, jedna ładniejsza od drugiej. Mówię, może jakąś dziewczynę znajdę, patrzę, ale one wszystkie z różańcami w rękach. Mówię, co to, zakon jakiś, o co tu chodzi? No i pytałem mamę o ten Adriatyk, no to tylko mi powtarzała, że będzie, będzie. No to kurczę, wiesz, to był dla mnie inny świat, bo ci ludzie naprawdę nie wstydzili się wiary. Oni się modlili, śpiewali razem do nocy, wychwalali Boga, wychwalali to, co w nich życiu zrobił. To byli ludzie z całego świata, naprawdę. I stwierdziłem, że no to są wariaci, ale no są niesamowicie odważni. I tak naprawdę no na początku mi to bardzo nie odpowiadało. Później się to przełamało. Coś się zmieniło, coś pękło, dlatego że kiedy patrzyłem na tych ludzi, widziałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. Widziałem, że oni zupełnie inaczej się zachowują, zupełnie inaczej funkcjonują. Widziałem, że czuję się jak czarna owca pośród białych i w ogóle nie pasuję do tego grona, ale trochę im zazdrościłem. Trochę im zazdrościłem takiej wolności, radości. Pomyślałem sobie, kurczę, no ja nie wiem, coś mnie od nich różni. No i właśnie była tam codziennie msza święta podczas festiwalu. Po mszy świętej jest adoracja na placu, gdzie jest mnóstwo ludzi. No i mama mnie zachęciła na tą adorację, chodź się pomodlimy. To poszedłem z nią na tą adorację. No i na tej adoracji klęknąłem i zacząłem się zastanawiać, czy Bóg istnieje. No jeśli istnieje, to niech mi jakoś pokaże. Kolana niech mnie przestaną boleć, albo nie wiem, no niech ci ludzie, niech to się szybciej skończy, może nie wiedziałem. No kurczę, no denerwowałem się w tym miejscu. I wtedy zawołałem pierwszy raz do Boga. Powiedziałem, Boże, jeśli istniejesz, to mi to udowodnij, bo ja w to nie wierzę. Ci ludzie śpiewają do ciebie, że jesteś wielki, że jesteś panem, że jesteś królem, ale ja chcę to odczuć, chcę jakoś to poczuć, chcę jakoś na własnej skórze tego doświadczyć i nie wiem, no udowodnij mi jakoś, że jesteś po prostu. Nigdy w ciebie nie wierzyłem i proszę, żebyś to jakoś udowodnił. W tym samym momencie same mi zaczęły lecieć łzy. To było bardzo dziwne, bo w pewnym momencie, naprawdę to był ocean, jakiś wodospad w ogóle i mama na mnie patrzy i się cieszy. Jest. Ja mówię, z czego ty się cieszysz, nie? Ale sam nie wiedziałem, co się dzieje. Skłoniłem głowę, czułem, że pęka we mnie coś. Ja nigdy taki nie byłem. Jak ja melanżowałem z kumplami, udawaliśmy cwaniaków, udawaliśmy gangsterów, chodziliśmy przez miasto w kilkanaście osób i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo kim. Zabiliśmy swoje sumienie. A ja wiem, że w tym momencie Jezus nie powiedział, o cześć, gwiazdkę ci zrzucę z nieba, albo wiesz, kolana cię przestaną boleć, tylko po prostu wziął kilofa, rozwalił moje serce i powiedział, po prostu jesteś małym człowiekiem, ale jesteś też moim dzieckiem i ja wierzę w to, że Jezus miał plan w tym momencie właśnie to zrobić. Rozwalił moje serce całkowicie. I naprawdę pękłem tam. Pękło we mnie wszystko. Pękły we mnie po prostu. Pękło we mnie cała ta ciemna strona, która gdzieś tam we mnie była, pod którą chowałem prawdziwego siebie. Po prostu tą skorupę rozwalił Jezus kilofem i powiedział, teraz jesteś wolny. No i później poszedłem do spowiedzi, wiesz, ale do spowiedzi. No idź do spowiedzi po 6 latach, nagle jak się nigdy nie spowiadasz, co masz powiedzieć księdzu? Wiesz, do kościoła nie chodziłem, czy co? Wiesz, jak ja nie chodziłem do kościoła, więc poszedłem i mówię, no dobra, pójdę, ale mama mówi, no idź, też mnie namawiała, żebym poszedł. No i poszedłem do tej spowiedzi, przede mną była dziewczyna. No i poszedłem do tego księdza i mówię, no co ja mam mu powiedzieć? Jak ja zawsze się spowiadałem, to mówiłem 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do siebie, do swojego życia, nie? No tam, tak samo do niego podszedłem, 3 razy to, 4 razy tamto i wracam do swojego życia. I on tak siedział i tak się patrzył na mnie z takim politowaniem, mówi, gościu, skąd ty się zerwałeś? Weź chodź tu, siadaj, pogadamy, wyglądasz na spoko gościa, nie? Skąd jesteś? Ty, zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem rozmawiać z księdzem jak z normalnym człowiekiem, zacząłem w ogóle nie patrzeć na niego przez pryzmat że ma na sobie sutannę, tylko tego, że rozmawiam z normalnym człowiekiem i rozmawialiśmy 1,5 godziny i po 1,5 godziny kiedy ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ja odszedłem od barierki, podszedłem od księdza, podszedłem do barierki i wiedziałem, że się czuję jak 60 tysięcy ludzi. To bardzo się skończyło. To skończyło się wyautowanie. To dopiero było wyautowanie mnie ze starego świata do nowego, dlatego że ja przeżyłem szok. Bo jak ten ksiądz powiedział, ja odpuszczam ci grzechy, ja sam poczułem, jakby zeszło ze mnie 30 kilo. Jakbym był po prostu wolnym człowiekiem, jakby po prostu nie miał wnętrzności. To było dziwne, ale poczułem naprawdę wielki pokój. Podszedłem do barierki i mówię, kurczę, to jest to. To jest to, czuję szczęście, czuję radość. Przyszedł mnie dreszcz, mówię, czuję się jak ci ludzie. I pomyślałem sobie, kurczę, niech to trwa. Ale zaraz myśl, stary, jak trwa? Przecież stary, no wrócisz do Polski, dobra, tu są wierzący ludzie, modlą się z tobą i tak dalej, ale wrócisz do Polski i co powiesz swoim kolegom? I co powiesz swoim kolegom, że co, że jesteś wierzący, że chcesz zmienić swoje życie? I na drugi dzień na konferencji usłyszałem słowa Jezusa, który kiedyś powiedział, jeśli się ktoś mnie zawstydzi, tego ja się zawstydzę przed swoim ojcem. Myślałem sobie, czej, o co chodzi? Jak zawstydzę przed swoim ojcem? Zaraz. Jeśli Bóg stworzył świat, Jezus przyszedł na świat i umarł za moje grzechy, żeby dać mi życie wieczne, to ja chcę to życie wieczne mieć. I tak w chwilę sobie pomyślałem, moi koledzy umierają. Jeden wrzucił sobie kwasa, spadł z okna, drugi popełnił samobójstwo. Nie wiem, jak długo będę żył, jak długo będę tutaj na świecie. Życie jest kruche. I powiedziałem, jeśli Bóg chce mieć dla mnie życie wieczne, dać mi życie wieczne, to ja chcę je. Wchodzę w to. Biblia mówi, że będzie tam uczta, że będziemy się radować. I to będzie wieczność, to będzie coś niesamowitego. Pomyślałem sobie, wchodzę w to. I pamiętam, wróciłem do Polski umocniony, zacząłem się modlić i cały czas myślałem o tym niebie. Cały czas myślałem o tym, że tak naprawdę to jest tylko droga, przejście po to, żeby właśnie po śmierci uwielbiać Boga. I to było szalone, bo kumple chcieli imprezować, bawić się. Siema Bęsiu, chodź na browarek, chodź, tutaj jest, wiesz, jest dobre ćpanie, robimy imprezę. Stary, wiesz, no jest melanż, nie? I powiem szczerze, że w momencie, w którym zacząłem chodzić do kościoła, zupełnie moje życie zaczęło się zmieniać i umacniać. Kiedy wróciłem z Medjugorje i zacząłem chodzić do tego kościoła, zacząłem się modlić, moje życie coraz bardziej się zaczęło zmieniać, to wiedziałem, że chcę dać coś swoim kumplom, swoim przyjaciołom, chcę dać im to, chcę przekazać im to, co czuję. To, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale nie tylko swoim kumplom. Chcę przekazać to po prostu ludziom. Dlatego, że ja naprawdę odczułem to w bardzo mocny sposób i naprawdę szczerze chciałem to przekazać wszystkim. Jak wyglądało kiedyś moje życie, że byłem nieszczęśliwym człowiekiem, a jak wygląda teraz, że po prostu zupełnie się zmieniło, że jestem radosnym człowiekiem, że mogę mieć rodzinę, że to jest wyjście z ciemności do światła i naprawdę życie może się zmienić. I zacząłem rapować, dlatego że zawsze słuchałem rapu. Płyty, które dzisiaj są klasykami, fruwają w moich uszach non-stop. I po prostu spróbowałem swoich sił. I po prostu zacząłem rapować, zrobiłem sobie studio. Nagrałem pierwszą płytę, Ostatnie słowo należy do Boga. No i później zaczęły się kolejne kontakty, kolejne koncerty. Później dołączyłem do zespołu Rymcerze. Poznałem ich na festiwalu na Śląsku Dolnym i następnie byliśmy, że tak powiem, nagraliśmy razem płytę. No to wszystko się samo tak rozwijało. Wierzę, że Bóg to wszystko tak poprowadził aż do dzisiejszego dnia. Wierzę, że to jest wszystko wielkie prowadzenie, bo nigdy w życiu nie przypuszczałem, że tak będzie wyglądało moje życie. No oni są zaskoczeni, wiesz, no ja chodzę do kościoła codziennie. Nawet ksiądz, wikary, który był u mnie w parafii, no to wiesz, no to ja przychodziłem w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. Babcie się łapały za torebki, bo myślały, co to za gość koło nas stoi. Ksiądz po mszy do mnie przychodzi i mówi, co ty tu robisz? Cztery babcie i ty, co ty tu robisz? Bęsiu jestem. I wiesz, kiedy ja szedłem do kościoła, wiesz, kumple podjeżdżali samochodem, chodź na melanż. Nie, no wiesz, nie idę, idę do kościoła. No chodź na melanż, idę do kościoła. No to weź księdza i siostrę zakonną, ale chodź na melanż, nie? I wiesz, taka była akcja, po prostu, wiesz, chodź na melanż. I ja po prostu ciągle się sprzeciwiałem. Gdybym raz uległ, możliwe, żebym uległ już całkowicie. Wiem, że po prostu to też była dzięki mojej siostrze, mojemu bratu, dzięki moim przyjaciołom, mojej rodzinie udało mi się z tego wszystkiego wyjść. I oni byli zaskoczeni, wiadomo, były śmiechy, dlatego że ja zerwałem z tym wszystkim, byłem nazywany papieżem, ale ja twardo mówiłem, chcecie, mówcie mi, ja Paweł III, proste, mogę być dla was, nie wiem, bratem Hiacyndym, nie ma problemu, możecie mi kupić sutannę na urodziny, nie ma problemu, ja po prostu zmieniam swoje życie i wierzę, że Bóg je będzie prowadził. I oni się przyglądali, ale po 7 latach, kiedy ich spotykam, podchodzi kumpel i mówi, Bęsiu, dobrze zrobiłeś. Ja mówię, ty mi mówisz, że ja dobrze zrobiłem? Stary, jak powiedziałem, że Bóg zmienia moje życie, to leżałeś na ziemi, waliłeś rękami i nogami i mówiłeś do zakonu go, w bagażniki do zakonu, nie? Ty mi teraz mówisz, że ja zmieniłem swoje życie? Mówi tak, bardzo dobrze, dlatego że wie, że nasi koledzy są dzisiaj w więzieniach, niektórzy nie żyją, niektórzy marnują swoje życie, mając 35 lat, mieszkają z mamą i grają w PlayStation, albo nie mają pracy i nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. I wie dobrze, że po prostu naprawdę można się odbić i można zmienić swoje życie, więc jest starszy też o 7 lat i wie, że tak naprawdę kolega za nas życia nie przeżyje, koleżanka za nas życia nie przeżyje i tak naprawdę ja miałem wybór. Moja mama ciągle martwiła się o mnie, a ja z zamkniętymi oczami przechodziłem koło niej i szedłem do kumpli. Dla mnie byli ważniejsi kumple niż moja rodzina, moi przyjaciele, prawdziwi, którzy chcieli dla mnie dobrze. Jak mi się otworzyły oczy, to zobaczyłem, kto tak naprawdę najbardziej się o mnie martwi i komu naprawdę zależy na moim życiu. No jest to przekaz o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Po prostu dzisiaj jest bardzo łatwo wpaść w pułapkę i robić wszystko to, co koledzy. Dzisiaj w szkołach dzieciaki idą do swoich rówieśników i robią to, co oni. Możesz trafić do grupy ludzi, którzy się uczą i idą w tym kierunku, coś chcą osiągnąć, ale możesz trafić do grupy ludzi, którzy ci pają, imprezują i jeśli do niej trafisz, to będziesz robił to, co one. Jeśli trafisz, wiesz, we wrony, będziesz krakał takie one. Tak się mówi, tak? Więc jeśli chodzi o to, no to czasem właśnie towarzystwo może nas sprowadzić w dobrą albo w złą stronę.

To jest wychowanie, to jest to, żeby szczerze prowadzić rodzinę od początku do końca i nie zostawiać ich. Każde dziecko jest bardzo cenne, jest bardzo wpatrzone zarówno w matkę, jak i ojca, i to jest bardzo istotne, żeby być z nimi do końca i żeby to dziecko naprawdę się mogło wtedy rozwijać, więc prawidłowo. Więc tutaj zachęcam tym utworem wszystkich ojców do powrotu, ale i motywuję tych, którzy są, oraz samego siebie. Ja jestem tylko człowiekiem, też motywuję tym utworem siebie. Kiedy słucham tego utworu, wiem, że ja też muszę być silny, muszę być dobrym ojcem i chcę być dobrym ojcem. I to jest przesłanie tego utworu. Nie opuszczaj ich. Razem z Apostolskim Ruchem Wiary ruszyliśmy do warszawskich szkół, żeby mówić młodym o tym, żeby nie zmarnowali swojego życia. Zależy nam na tym, żeby dzieciaki się zmieniały, żeby wyprzedzić ich ręce sięgające po narkotyki. Reagują bardzo pozytywnie. Na początku, kiedy nie wiedzą, kto do nich przyjdzie, mogą mieć różne przemyślenia. Naprawdę są bardzo pozytywnie nastawione, są bardzo naprawdę otwarte, przychodzą do nas po tym programie, chcą z nami mieć kontakt, chcą z nami uczestniczyć na koncertach, w warsztatach, my też chcemy mieć z nimi kontakt, to jest fantastyczne. Do mnie do gimnazjum nikt nie przyszedł i nie powiedział mi nie ćpaj. Wierzę, że ja razem z Jonasem, pozdro ziomuś, możemy naprawdę wiele dobrego zrobić dla młodzieży warszawskiej i nie tylko. Jesteśmy na festiwalach, jesteśmy na różnego rodzaju koncertach. Myślę, że trasę koncertową na pewno będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy ostatnio bardzo duże przeżycie, dlatego że polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych z Jonasem. Byliśmy w listopadzie w USA, w Miami, w Los Angeles i w Chicago. I naprawdę mieliśmy tam bardzo dobry czas. Opowiadaliśmy o programie Nie zmarnuj swojego życia. Mogliśmy dzielić się świadectwami. Poznaliśmy mnóstwo wspaniałych ludzi. Serdecznie dziękuję tutaj wszystkim księżom, którzy nas zaprosili. Wszystkim ludziom, którzy naprawdę okazali nam tam wielkie serce. To był niezapomniany czas i wierzę, że tam jeszcze wrócimy. I powiem tak, no to wszystko, co Bóg robi, nawet z tymi koncertami, z tymi wyjazdami, to jest coś niesamowitego. Ja nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł jeździć po Polsce nawet, a dzisiaj przyszło mi nawet latać po świecie. I to jest piękne prowadzenie Boże. Uważam, że po prostu każdy koncert jest wyjątkowy, każde miejsce. Dziękuję dotychczasowym organizatorom koncertów, którzy naprawdę włożyli dużo sił. Ja, że tak powiem, na bieżąco będę umieszczał informacje o koncertach na Facebooku, na stronie internetowej rymcerze.pl. Zapewne będziecie widzieli, gdzie można nas złapać na bieżąco. Wcześniej będziemy dawali informacje o tych koncertach. Ja myślę, że właśnie najważniejsze jest to, żeby mieć również wspólnotę ludzi, w której się będzie trwało i która będzie motywowała. Ja trafiłem do Odnowy w Duchu Świętym w 2006 roku, zacząłem się z nimi modlić. Wspólny język, wspólni ludzie, wspólne motywacje, wspólne wyjazdy coraz bardziej motywowało mnie do tego, że nie jestem sam. I nie tylko ja wierzę w Boga w tym swoim mieście, bo niektórzy mogą tak myśleć, tylko ja wierzę w Boga na tym świecie, po prostu, nie? Nie, pójdź do wspólnoty, zobacz tych ludzi, pomódl się z nimi, zobacz, jak można naprawdę żyć z wiarą i ilu ludzi wierzy tak naprawdę i można naprawdę razem się trzymać i to dodaje siły. To trzymanie się razem bardzo dodaje siły i to właśnie przełamywanie wstydu też jest bardzo istotne, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy sobą. I tak naprawdę każdy w jakikolwiek sposób może, że tak powiem, przekazywać swoją wiarę, przekazywać to, jak się tutaj, jak żyje, jak chce ewangelizować, jak chce to pokazywać. Może na wszelkie sposoby. Ja rapuję, a ktoś może malować, ktoś może pokazywać to w jeszcze inny sposób, ktoś może nakręcić film. Ktoś może po prostu kogoś spotkać na ulicy i powiedzieć, wiesz co, nie chcę jointów. Kiedyś miałem taką sytuację. Poszedł do mnie gościu, byłem ubrany na hip-hopowo. Mówi, ej stary, wiesz, stary, widzę, że jesteś spoko ziomkiem, ej stary, wiesz, bo ja tu przyjechałem z Koszalina, ej stary, weź za jointy, stary, wiesz, widzę, że znasz tu kilku dealerów, ej stary, weź, dawaj coś zajaramy. Ej stary, nie palę jointów już 6 lat. Ej stary, jak nie palisz? No bo wiesz, i zacząłem mówić mu o tym, że Jezus zmienił moje życie, o tym, że Jego też może zmienić, o tym, że wiesz, że w ogóle no to wszystko w ten świat, w którym kiedyś się bojałem, tylko mnie wrzucał na dno. Gość tak przez chwilę pomyślał i mówi, kurczę, wiesz, coś w tym jest, co mówisz, wiesz? I tak się zmieszał i mówię, nie szukaj już nikogo innego, wiesz co? W tym mieście nie ma dealerów. I wiesz, i się zawinął, ale tak naprawdę nawet tak przekazujmy wiarę. Każdym słowem, nie musimy nagrywać wielkich płyt.
To jest moja misja, oczywiście, ale tak naprawdę całe nasze życie powinno być przekazywane im wiary. Każda nasza sekunda.

0: wygląda, gdziekolwiek jesteśmy. No tą pewność, że idę w dobrym kierunku, również modlimy się razem, idziemy i aktualnie mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy po prostu naprawdę idą ze mną ramię w ramię i wspierają mnie bardzo, z całego serca im dziękuję tutaj. Naprawdę daje mi to taką siłę do tego, że wstaję i wiem, że po prostu mam wokół siebie ludzi, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, którzy mnie nie zawiodą, kiedy jest potrzeba. Naprawdę dziękuję tutaj wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że też tu jestem, bo przeprowadziłem się z całą rodziną dla programu Nie zmarnuj swojego życia i zadbali o to tacy ludzie jak Jacek Wajk i Ania Weigl i wspólnota Hefsiban. To jest niesamowite, moim zdaniem takie serce ludzi, taka otwartość jest rzadko spotykana i jestem im niesamowicie wdzięczny za to. Pamiętajcie o tym, że życie jest jedno, że życie należy tak naprawdę do was, ale również do Boga i tak naprawdę nie zasmucajcie swoich rodziców, nie zasmucajcie swoich bliskich. Ja pamiętam, że jak byłem mały, miałem 11, 12, 13, 14 lat, to była siara słuchać mamy, taty, o, bo mi mama coś mówi, bo mi tata coś mówi. Po latach, kiedy mam 20 parę lat, mówię, kurde, ale oni mieli rację. Ci mieli rację, tamci mieli rację. Nasi bliscy mają rację, dlatego że są starsi od nas i najbardziej się o nas troszczą. Moi kumple przychodzili, mówili, chodź ćpaj i tak dalej. Chodź imprezuj, baw się, i tak dalej. Ja nie widziałem swojej matki, która po prostu chciała dla mnie jak najlepiej. A była tak blisko i tak bardzo chciała tego. Dlatego że po prostu czasem nie widzimy swoich najbliższych. A ważne jest to, żeby po prostu pamiętać, że nie musisz być jak ktoś. Bądź sobą, nie musisz być jak ktoś, nie musisz iść do tej grupy, żeby być zaakceptowanym, żeby być lubianym, to ja sobie zajaram, czy sobie zaćpam, czy sobie nachleję się, bo mnie wtedy będą lubić, bo wtedy sobie będę miał przyjaciół. Naprawdę, w momencie mojego nawrócenia, mojej przemiany, wszyscy starzy przyjaciele odeszli, ale przyszli nowi. I tak naprawdę prawdziwi, którzy sprawili, że moje życie się zupełnie inaczej wygląda dzisiaj, więc szukajcie sobie takich kumpli, takich koleżanek, którzy będą wnosili coś do waszego życia. Oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkich moich kumpli, których dotychczas spotkałem na swojej drodze. Każdy z nich wniósł co innego. Wierzę, że każdy z was, każdy młody człowiek, który teraz słucha tej audycji, naprawdę z całego serca was zapraszam. Wybierajcie Boga w swoim życiu, módlcie się i naprawdę idźcie do przodu i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. Moje plany muzyczne. Pracuję aktualnie nad płytą, która powoli staje się, powoli jakoś tam powstaje. Myślę, że ukaże się w tym roku, ale zanim ta płyta, to podejrzewam, że jeśli DJ Jonas się zepnie, bo wierzę, że się zepnie, mój dobry ziomuś, to zrobi bity, dokończy bity na Rymcerzy, na najnowszą płytę Bóg Ponad Hajs, która się kończy. Już mamy kilka tekstów i wejdziemy z nią do studia i nagramy ją i skończymy ją w tym roku. Także najnowsza płyta Rymcerzy, Bóg Ponad Hajs oraz płyta Bęsia jeszcze w tym roku. Będzie mnóstwo teledysków oraz będą teledyski z USA. W USA nakręciliśmy w Miami jeden teledysk, w Los Angeles drugi teledysk. Myślę, że bądźcie czujni, wchodźcie na Facebooka, Facebook Umany na Rymcerze, tam zobaczycie nasze klipy, na YouTube'a, jesteśmy tam, jesteśmy z wami, wspieramy się, zapraszamy was do tego, żebyście byli z nami w kontakcie. Jeśli chodzi o program Nie zmarnuj swojego życia, to zapraszamy serdecznie z całego serca wszystkich dyrektorów szkół warszawskich, www.rymcerze.pl. Wchodźcie, ściągajcie formularz, zapraszajcie nas do szkół, przyjedziemy do waszej szkoły, podziałamy dla waszej młodzieży, z wielką przyjemnością tam przyjedziemy. Naprawdę zachęcamy wszystkich. Wierzymy, że będziemy mogli być w jak największej ilości szkół warszawskich. Program jest bezpłatny, ale cały czas szukamy darczyńców i sponsorów, także serdecznie was zapraszamy i wierzymy, że będziemy mogli się spotkać w waszej szkole.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

I Ojca, i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Panie, chcemy być z Tobą w jedności, chcemy, Panie, otwierać się na Twoje natchnienia. Przychodź teraz, rozpalaj nasze serce, żeby z obfitości mówiły usta przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Maryjo, pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojciech Warecki. Witam.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Zazwyczaj, kiedy rozmawiam z ludźmi, to są takie dwa modele historii. Jeden to jest taki, że ludzie zawsze byli z Panem Bogiem, a drugi to jest taki, że nagle gdzieś w pewnym momencie był łup. Jak to było w Pana historii?
2: No być może to jest model trzeci, bo ja odkąd pamiętam, to zawsze byłem z Panem Bogiem, ale łup też bywało. I to takie, no, rozmaite, ale to ja nigdy nie miałem takiego, ja miałem chyba takie jakieś szczęście, że zawsze miałem taką całkowitą pewność, myślę, że zapewne dzięki rodzinie.
1: Jaka to była rodzina?
2: Fajna.
1: Miejska, wiejska?
2: Wiejska, nie, no nie, my mieszkamy w Warszawie, rodzina miejska, fajna, ciepła, fajne babcie. To zwłaszcza tu mówiłem to ostatnio tak babci Feli, która była taką osią tej całej rodziny. Mama nauczycielka, ojciec, fajny ślusarz, brat. Także rodzina po prostu bardzo się kochała i także było w porządku po prostu.
1: Wśród sąsiadów w takim środowisku bliskim to, że rodzina jest wierząca, to było normalne czy raczej nie?
2: Normalne, bo to...
1: A to gdzie w Warszawie tak jest?
2: Na kole. Takie, no, znaczy ja to w ogóle bym tego też nie... To nie jest tak, że tam jakoś tam było tak, no szczególnie to... Ale to było zwykłe środowisko robotnicze, ludzie chodzili do kościoła. Być może było małe nasycenie elementem partyjno-ubeckim, jakoś tam tak szczególnie. To, że ktoś chodził do kościoła, bo najzwyczajniejsze w świecie i tyle. No i myślę, że jakby zawsze miałem takie wrażenie, że świat jest tak zrobiony, że jest Bóg. Oczywiście zawsze to wyobrażałem na swój taki najpierw dziecinny sposób. To są takie właśnie wyobrażenia, z takiego dobrego dziadka z brodą, który gdzieś tam siedzi, nie wiem, przegląda wczorajsze gazety i planuje, co będzie jutro, a ktoś jest niegrzeczny, to go tam po prostu skarci. Nie? No i oczywiście to ewoluowało. Może nie oczywiście, bo wiem, że znam ludzi, którzy na tym etapie się zatrzymali i dalej tak myślą. No ale na pewno jest takie przesilenie związane z takim wiekiem, nie wiem, jakieś tam dojrzewania, bo wtedy następuje bunt i ludzie się buntują przeciwko różnym rzeczom.
1: Ale najpierw, zanim ten bunt,
2: tak.
1: To taki chłopak, jak ja go sobie powinienem wyobrazić w podstawówce?
2: Tak.
1: To ten taki, który w pierwszych ławkach siedzi?
2: W ostatniej, absolutnie, w ostatniej od okna.
1: Ale w klasie lubiane, czy nie?
2: Teraz i tak.
1: Wódz Indian, czy też taki, który się po kątach chowa?
2: Nie, no może nie, też nie Wódz Indian, ale raczej w takiej grupie, która nadaje ton, gra w piłkę, po prostu chodzi na Legię, prawda? Czasem się awanturuje, ale tam z nauką nie ma problemu, bo to była wyjątkowo przyzwoita szkoła. Dobrzy nauczyciele, także tu tam akurat ten powiew komunizmu tam był jakby najmniej odczuwalny. O, i taki, no to tam w szkole podstawowej było dobrze, no sobie bardzo.
1: A bunt od czego się zaczął?
2: Znaczy właściwie, bo to jest tak, no ja zmieniłem, bo potem, no zmieniłem, no potem jak się zaczyna szkoła, średnia szkoła, ja we mnie, mimo że tam mam dużo przyjaciół ze średniej szkoły, to bardzo negatywne we mnie odczucia wzbudziła. Nie wiem, czy to akurat tu warto o tym szczegółować, ale to była, po prostu mi się ta szkoła nie podobała. Z różnych względów, ja zresztą sam też zachowywałem się. Oni po prostu we mnie wywołali, no w cudzysłowie, takiego czorta i ja po prostu w pełni starałem się, dałem mu szansę, żeby się ujawnił, tak? Oni mi dokuczali, ja dokuczałem im i 4 lata to były ciężkiego wojowania i w dużej mierze z wielu punktów widzenia był to czas stracony, a potem musiałem mozolnie wiele rzeczy odrabiać, no bo to na samej kontestacji to się daleko nie zajdzie. No i wtedy przychodzi taki czas, że człowiek idzie do kościoła i sobie myśli, a nie pójdę do kościoła, tylko sobie pójdę na przykład na ławkę i poczytam elektronicę, bo wtedy akurat. No i to tak, ale to nie trwało nawet specjalnie długo. A muszę przyznać, że to tam kilka razy, tak? No i potem z jakichś względów pamiętam, bo ja miałem taką wizję wiary i religii, taką dziecinną, że to jest taka No bo wtedy chodziło się, panie, w szkołach nie było religii, chodziło się na religię tam do kościoła. Tam z tą religią bywało różnie. Tam, pamiętam, był jeden taki ksiądz, który po prostu bardzo chętnie kursantom przylał, bo byli bardzo niegrzeczni. No i to wszystko, ta nauka religii to też nie była jakaś taka w moim pojęciu zborna, bo oderwała od naszych doświadczeń. No zupełnie na przykład inaczej niż teraz to wygląda. No, to ja jakby po prostu, no, ta moja wiedza gdzieś stanęła na jakimś takim, no, zupełnie infantylnym poziomie. I ja nie pamiętam, kiedy to było, ale ktoś mi powiedział o świętym Tomaszu, że jest tam taki, on był taki mądry, a mi to zawsze imponowało, bo jak ktoś ma pretensję być najmądrzejszym na świecie, no to taki mądry. No i ja wziąłem, pamiętam, któreś z pism tego Tomasza i zacząłem czytać, już nawet nie pamiętam dokładnie, co to było, no i po prostu nie zrozumiałem oczywiście tam wielu rzeczy zawartych, ale byłem zdumiony w ogóle mocą tego przekazu, że po prostu, że ktoś taki, tak mądry, no to może coś tam jest na rzeczy z tym Panem Bogiem, że można inaczej do niego trafiać. No i tam po prostu zacząłem szukać, bo zawsze lubiłem sam szukać. No i potem te lektury zaczęły się pojawiać, no czy tam Augustyn, czy no, no także po prostu, i potem to już poszło. No potem liceum, to które w moim okresie, moim zdaniem, było najgorszym takim okresem antyrozwojowo w moim życiu. Potem też jakby miałem zupełną jasność w tych sprawach. I no i to jeszcze mi się z tą psychologią bardzo ładnie połączyło i sobie po prostu szukałem i no i szukam dalej po prostu. No także takie było boom. No. Ja to myślę, że po prostu takie boom w wielu wypadkach może ludzi też, no, na trwale odrywać z różnych względów. No.
1: I jak później?
2: To znaczy, zdominowała polityka po prostu, czyli tam, no, wydawaliśmy książki, założyliśmy wydawnictwo, studiowaliśmy, użeraliśmy się z tą policją. No tam po prostu tak właściwie polityka do 86 roku, taka rozumiana jak knucie, no absolutnie była no rzeczą, no, zajmującą większość życia. My żeśmy studiowali tam, oczywiście, też udało mi się te studia skończyć dzięki pomocy i życzliwej postawy Wydziału Psychologii. Ale także to dorosłe życie to dość szybko jakby to przyszło, bo my nie dostawaliśmy pieniędzy tam skądinąd. My sami żeśmy na to zarabiali po prostu. Także to była taka firma wydawnicza z moim bratem i tam przyjaciółmi, Leszkiem Stalem. No i to funkcjonowało ładnych parę lat, no. Także tu mieliśmy takie solidne przetarcie. Tam nawet żeśmy kilka razy mieli przyjemność czy nieprzyjemność być zatrzymywanymi przez policję. No,
1: milicję.
2: Milicja, tak, właśnie. I to miało takie, no, to oczywiście zawsze takie dramatyczne przykłady mają taki wymiar, jakby człowiek od razu, jak trwoga, to do Boga. I to napięcie takie codzienne było silne jednak.
1: I w jaki sposób wtedy Bóg był obecny w Pana życiu, w tym czasie?
2: No to zupełnie, to tam się przypomina takie zupełnie przedziwne zdarzenie, jak w 80... No w ogóle, bo to jest historia, którą wyłącznie można tłumaczyć taką jakby opatrznością boską czy opieką boską. No, my mieliśmy taki lokal na Stegnach, ale była taka historia, że był zagrożony, że jakiś dostaliśmy sygnał, że tam może przyjść ubecja i tam, no, nawet ktoś mi do mnie powiedział. No ja powiedziałem, że muszę tam iść zobaczyć, uprzedzić, żeby tam coś z tym zrobili. No a my wtedy drukowaliśmy książki i tuż, jeśli chodzi, jak ktoś drukował, to po prostu jest nie do pozbycia się. No to ubecja w ogóle natychmiast, jak ogląda ręce, to na ktoś tydzień temu drukował, bo strasznie trudno się pozbyć tego tuszu. No ja powiedziałem, że tam pójdę, ale mieszkaliśmy na Żoli Bożu i tam była taka stara, paskudna wanna. Ja obiecałem żonie, że tą wannę wyczyszczę, bo ona tam... No i tą wannę szorowałem godzinę. Tam, czy więcej nawet, bo to masakryczna robota. I po prostu zszedł mi ten tusz z rąk. I pojechałem tam do tego lokalu, gdzie zostałem natychmiast złapany w takich no, w tragikomicznych okolicznościach, a to nie ma co tego rozwijać. Oni natychmiast zaczęli oglądać mi ręce, bo oni wiedzieli, że ja tam gdzieś jadę do tej drukarni, wiedzieli, że gdzieś tam czeka samochód i byli szalenie rozczarowani, bo tam moi koledzy wbrew instrukcjom, oczywiście w tym mieszkaniu było dużo fantów. I tam w ogóle materiał był na, moim zdaniem, nie jeden proces, a ze trzy co najmniej, a to był 80. chyba drugi rok. No także wtedy to zupełnie nie było żartów. To nie nas... To ja chyba... Pierwszy rok po stanie wojennym. No w każdym razie... No i trafiliśmy do aresztu na Mostów. No i tam się siedziało, a potem się zwykle dostawało sankcje. No, byłem absolutnie przekonany, że ta sankcja tam jest w ogóle bez żadnej dyskusji zapadła. No i nagle otwiera się tam ta cela. Już nie dość, że nikt mnie nie prosił na żadne przesłuchania. Nagle ta cela się otwiera i tam ten profos, czy jak tam się ten nazywa, mówi, pan się tu szykuje do wyjścia. No, jest pełne zdziwienie. No więc tam ci ludzie, którzy tam mogli, dali mi sprawy do załatwienia, bo to taki obyczaj, żeby tego powiadomić. Bo się zaowcieli z przestępcami kryminalnymi. No ale w więzieniu jakby to nie ma takiego, nie ma zwyczaju takiego, żeby tych ludzi oceniać, a na pewno nie w takiej sytuacji. I między innymi ja siedziałem z środkiem rodziny jednego z proboszczów w Warszawie, bardzo znanych, on też był znany. I ja poszedłem do tego tam proboszcza i tą wiadomość mu opowiedziałem. Ja byłem przekonany, że on wziął mnie absolutnie za prowokatora, bo przyszedł chłop duży, gęba czerstwa. Patrzy z podełba, coś tam mu opowiada. Uważam, że... A jego tam ciągle szarpała obecnie. Jestem przekonany, że on był pewien, że to jakaś lipa jest kompletna. No ale tak patrzy na mnie, patrzy. I dał mi Pismo Święte. Takie bardzo dobre wydanie, znaczy dla mnie wydanie, bo był Nowy Testament, listy apostolskie i psalmy. I to w takim dobrym wydaniu. I ja te Pismo Święte używam do dzisiaj. I czytam na bieżąco. To jest takie coś, mam różne, może tam inne, ale akurat to jest takie, które zawsze leży w zasięgu ręki. No taka historia, uważam, zupełnie zadziwiająca. No.
1: Ale czy wtedy pan widział w tym Bożą opatrzność?
2: Raczej nie. No, czy ja raczej patrzyłem na to od strony takiej diabelskiej. Ja się doszukiwałem, do tej pory zresztą nie udało nam się tego wyśledzić. Ja się tam doszukiwałem raczej takich zupełnie czarcich, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego nas zamknęli, jak to się stało, dlaczego nas wypuścili. Myśmy raczej skupieni. Znaczy, wie pan, tu Pan Bóg był traktowany trochę tak, jak z taką dobrodziejstwem inwentarza, bo tam ludzie się modlą i jak im krzywdy ci źli nie zrobili, no to Bogu dziękowali. Natomiast nie mogę powiedzieć, że ja to w takich kategoriach opatrzności boskiej traktowałem. Znaczy, nie w każdym razie tak jasno bym o tym myślał, bo w ten sposób bym to określił. Że raczej tak, wybawienie od diabelskich mocy, w ten sposób.
1: I co? I już wtedy zaczęła się lektura tego Pisma Świętego?
2: A natychmiast, bo to po prostu akurat... Znaczy, ja czytałem wcześniej jeszcze. Ale akurat te wydanie z jakichś względów osobliwych, bo ono jest w poręcznym formacie. Ponieważ teraz niestety muszę okulary zakładać, ale w poręcznym formacie jest dobre tłumaczenie. Jest po prostu to połączenie Nowego Testamentu, listów i psalmów akurat dla mnie jest bardzo dobre.

0: jak miałem wakacje kiedyś, takie od... Postanowiłem do tego podejść całościowo. Wyczytałem gdzieś, że Wyspiański usiadł w jakiejś, chyba Wyspiański, w komórce na garku i przez tam dobę czy dwie przeczytał całe Pismo Święte. No.
1: W dobę się nie da.
0: Ale no, tam była jakaś taka, że może w trzy dni. No, taką słyszałem relację. No i to jest ponoć prawdziwa, że wziął tam świeczkę, usiadł po prostu i przeczytał tamto. No zdolny człowiek. No, no i bo chciał się to... No, ja sobie pomyślałem, że po prostu trzeba do tego Pisma Świętego podejść całościowo, więc że jest jakiś... To bo właśnie to tak wtedy, tam jakiś 80, moim zdaniem, czwarty, trzeci rok, żeby podejść całościowo, więc jest jakieś najlepsze tłumaczenie, które było na wakacje i po prostu postanowić, codziennie czytałem, no po ładnych parę godzin, żeby całe to przeczytać, no bo uważałem, że ja to często w rozmowach używałem tam Pisma Świętego, że to jest jakiś obciach, że się tego nie zna po prostu całego. No. I potem jakby, jak to przeczytałem raz, potem drugi raz, no to, a potem jakby czytam na bieżąco. Czasem więcej, czasem mniej. Bardzo dużo używamy z bratem jakby Pisma Świętego jakby do ilustracji tego, co piszemy, bo tam można dużo znaleźć tego typu rzeczy nawet tam. A napisaliśmy takie kilka artykułów, tam terapia według Jezusa z Nazaretu, czy na przykład, czy chciałbyś, żeby Pan Jezus był Twoim szefem? Także takie pytanie, że lektura Pisma Świętego zmienia człowieka na pewno na paru płaszczyznach. No pierwsza to jest taka, to jest czysta poznawcza, prawda? No to jest bardzo dobra literatura, tam historia, no ktoś, kto z tym obcuje, kto czyta, to po prostu jego to polepsza mu gust, rozum, wiedzę. Potem taki drugi poziom to jest taki na przykład psychologiczny, że wiele jakby takich pomysłów i rozwiązań psychologicznych z takich jakby no terapii, to takie słowo naukowych, tak, ale jakby wymyślonych przez psychologów znajduje podbicie, odzwierciedlenie w Piśmie Świętym. No, trzeci poziom to jest taki, ja bym powiedział, osobisty bardzo, że to po prostu jest taka relacja z Bogiem, no bo tam jest jakiś fragment Pisma Świętego, który się na przykład tak jak dzisiaj brat mi mówi, bo wieźli mamę do lekarza, bo mama tam jest, ma problemy z chodzeniem, wieźli mamę do lekarza, a to transport musiał przyjechać, no bo całe historie na rezonans i brat do mnie dzwoni, mówi tak, słuchaj, mówi, ty wiesz, jakie dziś było czytanie o tych czterech, co paralityka zanieśli do Pana Jezusa. Mówi, no to po prostu takie są na przykład koincydencje i pożytki z czytania Pisma Świętego. No każdy na pewno ma w Piśmie Świętym, może znaleźć jakieś swoje credo, prawda? No tam ja mam kilka, no na pewno jest takie, że poznasz prawdę, a prawda uczyni się wolnym. Tak, i to jest takie. Potem jest bardzo, jestem przywiązany do takiego wersetu, coś by było z tego, żeby człowiek zdobył cały świat, a odniósł szkodę na duszy. No i wiele jest takich, no. No oczywiście tak, no taki wymiar już czysto... No to logiczne, to nie jest dobre słowo, ale taki religijny w sensie takim... Że no to człowieka po prostu buduje jego relacje z Bogiem, no bo to zna te znaczenia, czyta, no pomyśli, no w ten sposób myślę, tak, na takich poziomach. I te wszystkie, oczywiście to jest wszystko razem zmieszane jakby, no.
1: I w jaki sposób ta historia się rozwija, bo mówił Pan o tym, że wstrząsy też były. Jakie?
0: Miałem taki, pamiętam jak prowadzi, no bo ja się tak zastanawiałem przed tym naszym, że tak opowiem dość ogólnie, bo kiedyś żeśmy wielu psychologów w ogóle interesuje się taką, czymś takim, co się określa jako ezoterykę. Czy tam. No i oczywiście my też mamy taki epizod tam w naszych działaniach i zastanawiałem się, jak to w ogóle się dzieje. No w naszym wypadku to jest tak, że prowadzi się firmę, tam sam jakiś człowiek jest zmęczony, ma kłopoty i zwykle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchaj, ja ci pomogę. No dobra, no a to jeszcze były te czasy, to też tam 90. któryś rok, kiedy tu w ogóle na ten temat mało się mówiło, w ogóle bardzo. No i wyjmuje na przykład teaching, mówi, słuchaj, ja ci tu pokażę, jak to działa, nie? No dobra, to pokaż, nie? A to jakieś, słuchaj, są głupstwa, nie? Nie, nie, mówi, słuchaj, nie? No oczywiście, jak to jest takie, to w wypadku takich metod to jest takie, trochę działa, trochę nie działa, no na pewno jest frapujące. Gdyby to w ogóle było całe do chrzanu, no to w ogóle nie byłoby o czym mówić. No sęk w tym, że to od czasu do czasu coś tam puści, prawda? No. No i nam się to bardzo spodobało, bo to zaraz, ja w ogóle później, post factum, jak żeśmy, to naprawdę dzięki opatrzności boskiej, ja to nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, z tego jakby wyszli, znaczy to tam też bym nie przesadzał, że to jakieś tam było strasznie dramatyczne, ale mogło być. To ja potem przeczytałem taką książkę, na przykład takiego pana, który się Wirlinde nazywał. I on opisywał swoje tam przeżycia z tym związane, to co utkwiło mi w tym, co on mówił, że cała jego wiedza, inteligencja w niczym mu nie pomogła. Że tylko po prostu jakby wspierała jego próżność. Jeszcze, no jakby tak, no i to ten proces taki ewoluuje, no bo to jak itching, to zaraz tam jakiś tarot się pojawia, tam ktoś tam przed propozycją wydania książki, no i to tak po prostu.
1: Ale tarot stawiany samemu, czy przez kogoś?
0: A to w ogóle, bo to jest długa i ciekawa, znaczy taka dość wieloaspektowa historia, bo tak, no tarot, no to się ma swoją talię, prawda, tego tarota. Tak, no to się próbuje postawić, to coś z tego wychodzi, ale ja myślę, że nie wiem, na szczęście jakoś nigdy nie takiego w sobie nie czułem szczególnego zaangażowania. Mi to się podobało, bo mi się wydawało, że to da się zamknąć w takiej formule, że to są takie jakieś procedury semiotyczne, jakieś nawet może testy, czy jakieś projekcyjne historie, którymi da się uzupełnić psychologię. Że jak się tak tam pożeni te różne taroty, astrologię, to tamto, no jak to się tak pożeni na to się naukowo i tak spojrzy, jeszcze się pomacha wahadełkiem, tak, to z tego po prostu będzie wiedza. I ja nawet nie wiem kiedy, zacząłem dochodzić do wniosku, nie wiem czy sam, czy to miałem dość dramatyczne wtedy jeszcze też problemy życiowe, ale jakby to z innej sfery, że to po prostu jest pozór wiedzy. I to dla mnie był argument, że gdzieś spotkałem takie powiedzenie, że to jest pozór wiedzy. A ja po prostu zacząłem to podejrzewać. Za tym w ogóle nic nie stoi, że to jest bardzo efektowny sztafasz. Po prostu potem...
1: Realnie nie pomaga.
0: Nie, no ale to pozór wiedzy. To po prostu... A to jest jeszcze tak zrobione, że w to się można zagłębiać w nieskończoność praktycznie, bo to tak jak taki fraktal rośnie, tego jest dużo. No. Tam spotykaliśmy różnych tam czarodziei, pamiętam, którzy chcieli z nami jakieś tam firmy otwierać i tak dalej. No i po prostu... Dzięki, nie wiem, no na pewno boskiej pomocy, odrobinie własnego rozsądku, żeśmy to wszystko wyrzucili w diabły. Ale nauka jest taka jakby, że ja rozumiem jakby mechanizm i zawsze tak sobie postanowiłem, że ile razy mam okazję, jak ktoś mówi o wróżeniu, to zawsze z dużą przyjemnością mówię o swojej głupocie. I tak sobie postanowiłem, żeby ona była jakby ostrzeżeniem też dla innych ludzi. Bo wielu osobom się wydaje, że... Bo jaki jest mechanizm tak naprawdę? Jaki jest cel? No jeżeli ktoś bardzo aktywnie wchodzi w takie techniki, to on chce zawłaszczać innych ludzi. Chce jakby zawłaszczać ich życiem, no po prostu chce rządzić ich życiem, chce kontrolę nad ich życiem, to w gruncie rzeczy do tego się sprowadza, no. No do tego dochodzi próżność, ego robi się jak śpiwór, prawda, wielkie i ten ktoś tam będzie teraz komuś mówił, co ma robić w życiu, a czego ma nie robić, no. Zwłaszcza, że no to takie po prostu psycholog zaczyna powoli robić się szamanem, czy jakieś ma pretensje do kapłaństwa, czy jakby...
1: Ile ta fascynacja trwała?
0: Ja wiem, trudno mi tak powiedzieć, no ze 2 lata. To takie nam po prostu wydawało się, że w tym jest jakaś tam za tym stoją, bo to Jungu zaraz, prawda, tam archetypy, tam to się wszystko tak...
1: Czy działy się jakieś rzeczy nadzwyczajne?
0: Właśnie mi się wydaje, że nie. Nic, no ja bym tam, to znaczy... Ja tak myślałem nawet, ale nie wydaje mi się, no, bo tam no, trudno jakby w każdym kłopocie życiowym dopatrywać się, bo to jest szalenie łatwo się zasugerować, prawda, że sam każdy człowiek ma jakieś fazy w życiu, raz ma mniej pieniędzy, raz ma więcej. Firmy się rozpadają, powstają. Po prostu nie wydaje mi się po prostu, żeby... Raczej konsekwencje, jakie ponieśliśmy, to polegały raczej na takim... To raczej ja bym potraktował jako takie duże ostrzeżenie, że jak łatwo można ulec temu. Jakby ja to sam dla siebie traktowałem jako taki asumpt do pokory. Co sobie tam przypominam o tym, to zawsze sobie myślę, że tam... A to przecież jest strasznie takie no, ekscytujące, no te celebrowanie tego wszystkiego.
1: A jaki był bezpośredni bodziec do tego, żeby to rzucić, bo to nie jest takie proste.
0: Ja wiem,
1: rzucić.
0: Ale właśnie po prostu też nie było... Ja po prostu miałem poczucie, że to nie ma sensu. Że to jest pozór wiedzy. No, a zawsze jakby przywiązywałem dużą wagę do tego, żeby szukać wiedzy. No.
1: A jak ta fascynacja wpłynęła na relacje z Bogiem w tamtym czasie?
0: No to jest, a kiedyś nawet słuchałem chyba jakiejś tam pana audycji, mówił pan tak, że przyjmował jakiś bioner Gotaputa i oczywiście w kościele, tak? I to jak tam chorował ojciec, no to przyjmowali ci różni cudacy, no to oni oczywiście przyjmowali w kościołach, no. I to się wydawało po prostu, że to jedno z drugim jakoś się do siebie ma, tak? Że to sobie jakby nie zaprzecza. Zresztą część z nich się przecież ubiera w takie szaty, że twierdzą, że nie, no przeciwnie, że to przecież nie. Dopiero potem, jak ktoś się w to zagłębi i zrozumie istotę gnozy, że to jest no naprawdę zupełnie coś innego niż wiara w Boga, to... my nie czuliśmy sprzeczności. Taki po prostu, to może było płaskie pojmowanie. I...
1: Ale na taką zwykłą codzienność modlitwy, lektury pisma, jak to wpływało?
0: Znaczy tak, nie potrafiłbym powiedzieć nic takiego, co by z dzisiejszego punktu widzenia chyba bym wymyślał. Nie wydaje mi się. Być może oczywiście na pewno jest, jeśli człowiek się bardziej zajmuje I Chingiem, to na pewno zajmuje się mniej lekturą Pisma Świętego. Te procesy są po prostu bardzo takie nieuchwytne, no, że wieczorem zamiast może przeczytać sobie ze 2-3 psalmy, no to bierze I Ching i tam po prostu wyszukuje dziury w przyszłości. No. I co by tam, to na pewno taki wpływ był tego typu. Natomiast...
1: Czyli dużo szczęścia.
0: Tak, absolutnie. To ja w ogóle nie... Tam absolutnie. To... Z tym, że no jakby no dużo szczęścia, jakby nie, my nie mieliśmy takich, jakby może bym powiedział, czy diabolicznych, czy no nie mieliśmy intencji jakby takich bardzo ekspansywnych. No. No, nam chodziło naszym zdaniem o niewinne takie poznanie, że to jest takie odkrycie, a to były jeszcze te czasy, kiedy tego nie było praktycznie. To teraz w każdej księgarni to jest tam 50 książek, a tego nie było. I to było takie no nieoczywiste wtedy. No.
1: I co dalej się dzieje w życiu z Panem Bogiem?
0: Z Panem Bogiem? No, na tym wymiarze to ja... ja bym powiedział tak, że takie jest taki obraz, taka ikona koptyjska. To jest taki przeor Manes. To jest ikona, która się nazywa Pan Jezus z przyjacielem. Ja po prostu sobie obiecałem, że tą ikonę zrobię sobie kopię i powieszę w domu. Bo to ona odda jakby istotę w moim pojęciu mojej relacji z Bogiem. Że tam jest stoi, nie wiem czy pan kojarzy, bo to ja to wynalazłem po prostu przy okazji pisania jakiejś książki. To jest wyjątkowa ikona w wyjątkowych kolorach, wyjątkowo przedstawiona, ale tam jest przedstawiony Jezus przeor Menes. on obejmuje tego przeora, pomiędzy nimi te ramiona tworzą krzyż i oni po prostu w przyjaźni. To zupełnie rzadka historia. Znaczy rzadka w tym sensie, że na tamte czasy takich ikon nie malowano. I jakby ja takie mam wrażenie, że ja po prostu staram się krok po kroku jakby tą się zaprzyjaźniać. No.

0: Bo to tak, no jeżeli w pracy zawodowej, prawda, jak przychodzą ludzie, którzy, bo my zajmujemy się takimi trzema rzeczami. Z różnym natężeniem. No jeden no, to jest taki wymiar biznesowy, to tam znaczy szkolimy ludzi, tak? Jak tam negocjować, czy pracować zespołowo, czy no, na przykład w gimnazjach dzieci, jak się uczyć. Kiedyś więcej żeśmy terapeutyzowali ludzi, no teraz jakby ten wątek no jest tam, teraz po prostu jak ktoś się zdarzy, no jak ktoś przyjdzie i tam poprosi o pomoc, to staramy mu się mówić, no i pisanie, no piszemy tam do gazet, jakieś książki. I teraz tak, w każdej tej dziedzinie pracy jakby ten Bóg jest zwyczajnie obecny, no bo po prostu jakby odniesień jakby, czy do Pisma Świętego, czy to tam ludzi, którzy dokonywali refleksji na ten temat, po prostu jest dużo. Zwyczajnie, no dużo bardzo jakby czytujemy, czy Jana Pawła II, czy Augustyna, czy Tomasza, no tego jest dużo, no po prostu, że to jest jakby taka codzienność. Człowiek rośnie, dojrzewa, to życie się zmienia. Tam uważam, że takie za swoje duże osiągnięcie uważam to, że dzieci pokończyły dobre katolickie szkoły. Że jakby możemy otwarcie na te tematy rozmawiać, że chyba są dobrymi chrześcijanami. Że po prostu no, to ewoluuje w taką, że ta relacja z Bogiem to idzie jakby za wiekiem człowieka. Bo jeżeli, bo ja na przykład, ludzie, no, ja na przykład bardzo lubię, teraz już niestety mnie chodzić do budek z piwem. I tam sobie gram szachy, czytam książki. Jakiś miałem taki okres w życiu, że po prostu, no, z różnych względów po prostu szedłem sobie na piwo do takiej budki, miałem tam długie włosy, grałem w szachy, no i tam ci ludzie może nie byli raczej tam z takiego bardzo uniwersyteckiego autoramentu i to przezabawne, bo to, że ja tam rozmawiałem wielokrotnie o Bogu i grałem z nimi w szachy i to lata trwało. To po prostu rzecz zupełnie przedziwna, ale słyszałem historię w ogóle zdumiewającą. Kiedy tam gość mi opowiada, że przestał wierzyć w Boga, no to ja mówię, słuchaj, no ja rozumiem, no bo to tam... No to... Ale dlaczego, nie? Ja mówię, słuchaj, powiem ci, co mi się zdarzyło. On jechał samochodem, padła taką historię, że jechał samochodem i jego wyprzedziły dwie zakonnice. Samochodem i on po prostu uznał to za kamień obrazy i przestał chodzić do kościoła. To jest prawdziwa historia. I ja takich historii słyszałem wiele, że jak facet tam w wieku już poważnym, tam na przykład ma wizję takiego no, Pana Boga z brodą, co to siedzi na chmurze, czyta wczorajsze gazety, prawda, i drapie się po brodzie i planuje, co to ma być jutro, tak? I ja myślę, że to jest główny powód takich jakby odejścia, no jakby, że infantylizacja ogromna po prostu. Jakaś no, zupełna, no i to jakby, że jak można no, używać w cudzysłowie Boga w życiu, no skoro on tam na tej chmurze, przecież on ma internet, no pojęcia o tym nie mam. Na komputerze przecież też się nie zna, jak dziadek Janek, no nie umie komputera włączyć, no i to też mniej więcej taki obraz, no. No i tak, no mam nadzieję, że człowiek będzie się tam robił coraz starszy, tak? No to jakby ten obraz Boga się zmienia, dojrzewa i powinien być taki kompatybilny do człowieka, no. Bo inne problemy ma 20-latek, a inne no ma ktoś, kto jest chory, ma 70 lat, inaczej patrzy na świat i życie, no to takie.
1: Tak, tak, ale ludzie szansę dostają z wiekiem, to prawda. W takiej codzienności, czy ta relacja w ogóle funkcjonuje?
0: A to w sensie, to ja bym to musiał prosić o wyjaśnenie. Moja?
1: Tak, tak, tak.
0: Jak
1: tak.
0: Najbardziej. To ja po prostu mam taką pewną jakby tutaj...
1: Jak to wygląda?
0: Jak to, no to jest pytanie bardzo takie skomplikowane, no.
1: No, relacja... Do osoby, której nie widać.
0: No właśnie, tak.
1: No to jak ją można rejestrować? No przez wpływ na rzeczy materialne, no, prawda?
0: Myślę, No nie, ale codzienne. Można, myślę, mieć poczucie takie, że to
1: zachowania.
0: Co, myślę, że to, co się robi, jak się coś robi, że ma to sens. Że po prostu, mimo że tak się dzieje coś w życiu, to mi się wiele rzeczy nie podoba i chciałbym mieć wszystko tak trzask praski od razu, to ja o tym wiem, bo głównym problemem jest mienie wiary. Bo jak patrzy się rzeczy post factum, to można powiedzieć, że absolutnie wszystko było potrzebne i nawet te głupoty i te błędy, wszystko czemuś służyło. Natomiast jakby wiara polega na tym, żeby mieć taki stan w sobie na teraz, tak? Że nawet jak coś mi teraz się kaszanie nie udaje i tak dalej, no to też to ma jakiś sens. No i jakby są tacy ludzie, co potrafią działać z ogromną wiarą. No i to jest po prostu wyzwanie, no, że jak mieć taką wiarę w sobie, żeby wbrew okolicznościom przyrody, która w naszym pięknym kraju chyba jest, okoliczności nie są zbyt sprzyjające, po prostu zachować wiarę, optymizm, nie zostać mizantropem, mędrkiem, prawda, być skromnym, pokornym, robić swoje, no to jest... Znaczy ja po prostu zawsze miałem taką jakby świadomość, że ja nigdy nie miałem żadnych takich, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, cudownych jakby historii związanych z tą sferą. Natomiast po prostu jakby być może dane mi było takie niezmącona pewność, że to, co się dzieje, to po prostu tam ktoś z tym jest. No.
1: A jak to się przekłada na decyzję działania, no, relacji z innymi, no, ludźmi?
0: Przekłada się tak, no w pracy na przykład, prawda, że jeżeli komuś się doradza albo komuś się pomaga i jest po temu możliwość, to często stosuje takie odwołania do Boga, jak są w ogóle całe takie systemy terapii, które można po prostu jakby człowieka, jego życie, jakby zaproponować człowiekowi przebudowę jego życia w oparciu o tam powrót do wartości, tak? Na przykład tak się przejawia, no. Poza tym tak, no, dla siebie człowiek, jak go spotykają niemiłe rzeczy w życiu.
1: O to właśnie pytam.
0: No to jest po prostu, to nawet psychologia fajnie, to jest taki psycholog Seligman. On bardzo ciekawie o tym pisał. No to jest po prostu tak, no, że jeżeli człowiek ma dobry system wartości, tak, i czy choruje, czy ma jakieś kłopoty, czy, prawda, no, nie zdobył pierwszego miejsca w jakimś konkursie ofert, no to on wie po prostu, że tak czy inaczej to jego życie ma wartość, że to ma wartość, to trudno, no i tak po prostu jest, że on może interpretować swoje trudności w ogóle w kontekście swojego systemu wartości, no. I to jest w ogóle dzięki temu ludzie nie miewają, no. Tacy ludzie są dużo bardziej odporni na depresję, na różne takie rzeczy. Dobry system wartości jest dobry na wszystko, taki, który tłumaczy dobrze świat, nie jest jakiś wymyślony, jak tam te wszystkie new age'owe historie, no, tłumaczy świat, po co człowiek żyje, co jest złe, a co dobre, tak, no, ku czemu trzeba dążyć, czy te życie, prawda, i no i wtedy te kłopoty, które nam się przydarzają, po prostu są przewartościowane, są w ogóle w innym kontekście, no.
1: A czy pan zmieniał swoje stanowisko w jakichś sprawach, właśnie, nie wiem, po modlitwie, po lekturze pisma, czy no bo chcę zrozumieć sens tego sformułowania, że relacja przyjaźń z Panem Bogiem, prawda? W Pana życiu.
0: Wie pan co, no to trudno było znaleźć taki czytelny przejaw, bo ludzie różnie podejmują decyzje, tak? No ja to sobie chodzę po korytarzu i myślę. I po prostu to u mnie to się nie dzieje tak, że po prostu podjąłem decyzję, a potem poczytałem tak Pismo Święte, czy się pomodlę. Raczej myślę tak, że jeżeli mam podjąć takie decyzje albo działania, których nie lubię, które są dla mnie niemiłe albo trudne, to wtedy jakby po prostu, jak człowiek się pomodli, czy poczyta Ewangelię, to wtedy ja nabieram siły po prostu, jakby rozumiem lepiej ich sens w taki sposób. Także trochę tam od tyłu.
1: W tej historii pana życia dotychczasowej, kogo pan poznaje? Kim jest Bóg?
0: Ja myślę tak, że to cała jakby istota tej całej sprawy odwołuje się do słowa, do Abba, tak? Ja zawsze byłem przekonany, że Abba znaczy ojcze, tak? Abba znaczy tatusiu i z tym się zawiera cała istota sprawy. Drugie takie jest, ktoś powiedział tak bardzo, takie proste zdanie, że Pan Bóg umie liczyć wyłącznie do jednego. I to jest po prostu, to jest chyba to o co chodzi, że przyjaciel, no kto to jest przyjaciel, komuś, komu się można zwierzyć z kłopotów, tak, który nie zawiedzie, który powie prawdę, który się nie będzie mądrzył, tak, pomoże kiedy trzeba, ma zawsze czas, że te wszystkie warunki. Trudno byłoby, żeby na przykład Jezus miał jako osobistą, tak jak niektóry tam moi klienci, ja tłumaczyłem, jak ty sobie to wyobrażasz, że to do ciebie ma przez Skype'a rozmawiać, że codziennie rano ma ci się w oknie pokazać, że to tak nie może funkcjonować.
1: A co to znaczy liczyć umie do jednego?
0: Że dla Boga, czy dla Jezusa, istnieje tylko zawsze jeden człowiek. On nie interesują Boga w takim sensie ludzkość masą, zawsze rozmawia wyłącznie z jednym człowiekiem. On nie mówi, słuchaj, zobacz tam, tak jak Twain kiedyś pisał, że największą nienawiścią napawali dobrzy chrześcijanie. On nie mówi, słuchaj, zobacz, ten sąsiad przyzwoity nie pije, widzisz, jest sympatyczny, ma żonę, a ty co? Weź się do roboty. I on mówi do wszystkich psychologów, czy do wszystkich mieszkańców tam dzielnicy, tylko zawsze wyłącznie rozmawia z jednym tam Wojtkiem, Markiem. I to jest. To chodzi. Nie mówi nieprawdy, nie schlebia. Po prostu to jest taka naprawdę dobra przyjacielska relacja.
1: W jakiej intencji teraz się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
0: Ja myślę tak, że ja mam takie dwie cechy, myślę, że są ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Takie cnoty Ducha Świętego. Jedno to jest męstwo i rozum. Bo odwaga to jest tam jeszcze od Arystotelesa, cnota cnót. Bez odwagi takiej działania trudno coś uzyskać. A ufam, że o rozum to zawsze warto się pomodlić, żeby mieć większe rozeznanie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan Wojciech Warecki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała

świętej pamięci już nie żyję alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy, bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo, było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść, też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania. Więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga. Ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, urodziłam się, w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu, więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas i też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny, więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami, później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć i z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży, że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno nie było łatwo, szukała w życiu też takiej odskoczni i niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma i gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no, życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu, no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków, byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg uzdrowienie. Jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie, poprzez jej wstawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem.
Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się

0: Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim. Jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też i przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, tak, zgadza się. Ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby przyjść, żeby stać wcześniej do pracy, żeby iść na mszę świętą, trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą, więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, jak kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie, nawet fizyczne, z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko błudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości. Dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak, mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu, mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu, szukałam też miłości, ale no znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. Ono zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego rodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona. Bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie. Ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz. I później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mnie wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła. I tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany. Rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła. Ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co? Mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia. I wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga. Tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam. Też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety, no, powieliłam to samo, co było w domu, czyli też, no, lubiłam imprezy, lubiłam być taką bardzo aktywną, nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam. Że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągot do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągotu, może to brzydkie słowo, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości. Nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu, tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów, no naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, to przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam no niestety odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka, no chciał mnie mieć też przy sobie też, chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na Różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle Różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko powyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, na tamten czas była to Róża Różańcowa za dzieci. I koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi chodziliśmy na pierwszej pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie no, chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że, bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił, też który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy, między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką, no, córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak, i te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam, ale wtedy, kiedy w Medjugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak, ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy, kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje, i żeśmy właśnie, kiedy żeśmy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak, i otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała, za co mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego. Nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest, więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, kiedy zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko. I właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy, to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu, z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków, też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie, mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie. Siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził. No ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach. Więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać różne grzechy, naprawdę przede wszystkim te nieczystości, różne, żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No, powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam. Gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie wiedziałam, że już nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić. O wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości. Chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan to się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas, rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, Przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. I ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu, też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się wszystko oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełnego.

0: to zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: No tak, ja to mówiłem o swoim życiu właśnie. Przede wszystkim o swoim życiu, ale też przez tyle lat zdążyłem poznać innych ludzi i mnóstwo innych ciekawych historii. I po prostu jedno jest pewne dla mnie. Jedno jest pewne, że dla Boga nie ma straconych pozycji, straconych ludzi. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Zdumiewające. A jednak nie ma. Po prostu sytuacji bez wyjścia. Do ostatniej chwili człowiek żyjąc ma szansę, żeby go zawołać, żeby się nawrócić. No, wystarczy popatrzeć na Golgotę, prawda, jednego z tych trzech tam ukrzyżowanych. Wiemy, o kim mówię. Mówię o Łotrze. Oczywiście w środku był Bóg. Bóg człowiek, który umierał. Więc powiedzmy, że na jednego z tych dwóch, którzy byli ukrzyżowani razem z nim. O tak. No tak to nazwijmy. Od zawsze, to znaczy od urodzenia. Jak pamiętam, urodziłem się w rodzinie katolickiej, więc modlitwa była czymś oczywistym. Modlitwa, Kościół. Więc Bóg był obecny od początku w moim życiu. No i to jest tak, to jest łaska. Wiem, że to jest łaska. Nie każdemu jest to dane. Mnie to było dane, więc z tego się cieszę. I za to mu dziękuję. Również za to. To zmieniło wszystko. Mało tego, że go zaprosiliśmy, to posadziliśmy go na tronie królewskim. Znaczy, umieściliśmy go w centrum naszego życia. Jako rodzina. Ja, żona i córka. Bo jesteśmy taką małą rodziną. Taką trzyosobową. Więc zaprosiliśmy go i także powiedzieliśmy mu, żeby on kierował naszym życiem. Podziękowaliśmy mu za wszystko, co on dla nas przygotował. Ale wiem, że ten jednorazowy akt był zaproszeniem do tego, żeby go ponawiać każdego dnia. Potem każdy z nas ponowił ten akt osobiście w relacji do Pana Boga, do Pana Jezusa, ogłaszając go Panem i Zbawicielem dla siebie. I wiem, że to jest doświadczenie, to pokazało i pokazuje, że to jest zaproszenie do tego, żeby to podejmować, ponawiać każdego dnia. Modlitwa jest czymś takim, co właśnie jest takim ponowieniem tego aktu. No bo ta walka duchowa, uśmiechnąłem się, bo to są takie, no może wielkie słowa, ale to są po prostu fakty, więc nazywajmy rzeczy po imieniu. Walka duchowa jest rzeczywistością, to jest codzienności mojej, naszej, rodzinnej, każdego z nas, Pana. Nawet jeśli ktoś sobie z tego sprawy nie zdaje, to tak jest. Jeśli nie walczy, to znaczy, że już przegrał. Jeśli walczy, to znaczy, że coś się dzieje, że walczy o coś ważnego, bo nie walczy się o byle co, prawda? Nie podejmuje się walki z wrogiem o byle co. Tylko o coś ważnego. O życie. O życie. Pyta pan, po co to zrobiliśmy? Właśnie po to, żeby tę walkę wygrać. To znaczy, żeby wygrać ją z nim, bo samemu... Sam nie jestem w stanie nic ze swoim życiem zrobić. W takim sensie uczynienia je lepszym, jak ja to rozumiem, jak to rozumiem po chrześcijańsku. To znaczy, nie jestem w stanie się poprawić, nie jestem w stanie wyeliminować swoich wad. Nie jestem w stanie być kimś lepszym. Te bzdury o samodoskonaleniu, o jakimś takim... To są właśnie rzeczy takie złudzenia. Złudzenia, które, a złudzenia są... Są groźne po prostu. Groźne fatamorgany. Można się nabrać, idąc w kierunku, w którym tam coś widzimy, że coś majaczy. Nagle się okazuje, że to pustka. Więc po co to zrobiliśmy? Po to właśnie, żeby wygrać. Żeby jako trójka spotkać się tam po drugiej stronie. Ponieważ tak naprawdę on prowadzi tę walkę. Znaczy on ją już wygrał. Ale w życiu każdego z nas, każdego z naszej rodziny, każdego człowieka walczącego, mówię, takiego, który podejmuje tę walkę, to znaczy, że jest świadom tego, że w rzeczywistości duchowej coś się dzieje, że ona jest dynamiczna, że zdarzenia, które nas spotykają, są wyzwaniem w sercu każdego człowieka, to ta walka się odbywa, ale człowiek sam nie jest w stanie tego wygrać, tylko z nim. Tylko z nim, bo on już zwyciężył. On już zwyciężył przez swoją krew przelaną na krzyżu. Więc zrobiliśmy to po to, ten akt zawierzenia, oddania mu swojego życia, żeby to zwycięstwo mogło się kiedyś dokonać. Wie pan, ja na moją wiarę, znaczy na moje swego rodzaju mój powrót do, jak to mówi Apokalipsa, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Powrót taki do pierwotnej miłości. Mam ci za złe, że odwróciłeś się od pierwotnej miłości. Ja tak mówię ciągle ogólnikami, ale gdyby tak powiedzieć konkretnie o moim życiu, to po prostu miałem taki moment, kiedy właśnie na tym tronie usiadłem sam, na tym tronie mojego życia. Rozsiadłem się i powiedziałem, że teraz to będę realizował swoje własne pomysły. Teraz ja muszę doświadczyć życia w całej pełni, muszę być człowiekiem w pełni. Mam takie plany, takie pomysły, chcę być. I to był taki moment odejścia od Boga. Znaczy, jeśli ja siadam na tron, jeśli ja zajmuję pierwsze miejsce w swoim życiu, no to już jest bałwochwalstwo. Znaczy, czczę samego siebie. W tym sensie jest to bałwochwalstwo, czyli podstawowy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeśli cokolwiek jest dla mnie ważniejsze od Boga, cokolwiek jest w stanie mnie od Niego odciągnąć, od Jego planów, od oddawania Mu chwały, czci, podążania Jego drogą, cokolwiek, cukierek, bomba atomowa, to On przestaje królować i ja wtedy, no i wtedy, prawda, wchodzę w grzech, już choćby poprzez to, że grzeszę przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ja jestem Pan, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Tak brzmi to przykazanie. Więc miałem w życiu taki okres odejścia od Boga, po prostu układania życia po swojemu. To miało miejsce na studiach. Potem poznałem moją żonę, która też jest osobą wierzącą, pochodzi z katolickiego domu, wzięliśmy ślub. Urodziło się dziecko, no to funkcjonowaliśmy jako rodzina katolicka. Szliśmy w niedzielę do kościoła, potem do supermarketu często. Także to było już takie dziewiąte przykazanie, może... przepraszam, nie dziewiąte, tylko 9 przykazań zamiast 10, prawda? Znowuż, pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił, to przykazanie w pewnym momencie nagle nie obowiązywało, tak, bo tak to wyglądało. Między innymi, powiedzmy, ale też wiele rzeczy w naszym życiu wyglądało nie tak, jakbyśmy chcieli. wkradł się lęk przed tym, jak wychować dziecko, jak... No różnych rzeczy się boimy, prawda? Wkradły się jakieś, jak to w małżeństwie bywa, problemy z porozumieniem się. Na pewno z mojej strony to był egoizm. Zresztą ten egoizm to ciągle jest ta siła, z którą ciągle trzeba toczyć potyczki i walkę. Ciągle myślałem o sobie, prawda, w tym wszystkim małżeństwie. Jakoś myślę, że na pewno z mojej strony brakowało dialogu. Raczej byłem skłonny mówić, że no dobrze, ja będę dobry dla mojej żony, jeżeli ona będzie dla mnie dobra, tak? Że na coś się umawialiśmy przecież, tak? No to skoro się umawialiśmy, to dlaczego tego nie przestrzegasz? Takie postawy. I w pewnym momencie wracam, chcę do... Tak pokrótce dojść do tego faktu, o którym już wcześniej tutaj pan wspomniał. Otóż poszliśmy, ktoś nam poradził, żebyśmy poszli na rozmowę do pewnego kapłana. Myśleliśmy też o jakimś szukaniu pomocy psychologów, prawda? Ale właśnie poszliśmy do pewnego księdza. Powiedzieliśmy, że mamy, no chcemy porozmawiać o życiu, o tym, jak sobie radzić. I on po trzech dniach do nas przyjechał. Postawił na środku pokoju krzesło i powiedział, żebyśmy tam zaprosili, właśnie posadzili tam Jezusa. Tak to się odbyło. A to był ten rok, kiedy ja, ponieważ ja dojeżdżałem do... Nadal ta trasa Łódź-Warszawa jest taką trasą, którą często przemierzam. Wtedy dojeżdżałem do serialu. On dosyć często. I miałem takie radio, które wyszukiwało tam jakieś stacji. No i trafiłem na... przed Warszawą tam na jakąś tam stację, prawda, który nagle usłyszałem kanony z TZ, które... to było właśnie Radio Józef. A te kanony z TZ, to kiedyś za moich czasów, jak kiedyś byłem Łazowiczem, to była taki rarytas, to piękne śpiewy. Trudno było bardzo zdobyć nuty, gdzieś tam mi się udało kiedyś, nie wiem skąd. To zdobyć w ogóle... Podróż do TZ to było jakieś marzenie, to w ogóle nie, trudne do... gdzieś tam w sferze w ogóle takich nieosiągalnych rzeczy. Zacząłem słuchać dalej tego radia. Takie śpiewy, potem były katechezy, treści ewangeliczne. I było tak, że jak się zbliżałem do Warszawy, to już w pewnym momencie już wiedziałem, gdzie szukać tego radia i już je tam włączałem. I to był ten moment, kiedy przypomniał mi się ten cytat właśnie z Apokalipsy o tym, ten cytat, nawróć się i pierwsze czyny podejmij. I o tej pierwotnej miłości, o tym powrocie. Pomyślałem sobie, człowieku, gdzie ty jesteś? Co się z tobą stało? Gdzie jest to, co było kiedyś, że byłeś człowiekiem jakoś bliżej Boga, byłeś... No, coś się we mnie odezwało, takie przypomnienie młodości, ponieważ ja byłem, jak już mówiłem, powiedziałem przed chwilą, byłem Łazowiczem, jeździłem w góry, mnóstwo razy miałem to szczęście poznać błogosławionego sługę Bożego Ojca księdza Blachińskiego. Także to był taki moment takiego żaru, który płonął we mnie gdzieś tam i w pewnym momencie jakby przygasł. Nagle sobie przypomniałem, jak właśnie tę pierwotną miłość. Pomogło mi też w tym to, że w tym roku, w którym tak zrobiliśmy, dokonaliśmy tego aktu zaproszenia Pana Boga do naszego życia i ofiarowania mu siebie, swojej rodziny, to pojechaliśmy na taką na dietę oczyszczającą. Szukałem czegoś takiego, żeby pojechać, trochę schudnąć, oczyścić organizm. Słyszałem o diecie owocowo-warzywnej, ale nie chciałem jechać na jakieś wczasy, bo to nie w ogóle nie lubiłem nigdy wczasów, leżaki tam jakieś mi się to źle kojarzyło. Jakieś leżaki, baseny, nuda. Ale usłyszałem, że to jest, ktoś organizuje coś takiego w klasztorze. I właśnie pojechaliśmy, mówię, klasztor? O, dobrze, ciekawie, ja się nie boję klasztoru. Dlaczego? Pojechaliśmy do Bomblina, do misjonarzy świętej rodziny. I to był taki czas, 10 dni w ciszy. Bez telewizora, bez radia, bez telefonu, bez prasy, bez tego, co na co dzień zagłusza. I właśnie te refleksje na nowo wróciły. O tej pierwotnej miłości. Pomyślałem sobie, gdzie ty jesteś, chłopie? Co się z tobą dzieje? Gdzie jest modlitwa w twoim życiu? To wszystko się stało dzięki ciszy. Dzięki temu, że dałem szansę. Sobie samemu. Daliśmy szansę. A Pan Bóg mówi w Biblii, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. To jest z Księgi Ozeasza 2,16 chyba. zwraca się do narodu izraelskiego jako do oblubienicy. Relację swoją z człowiekiem, z narodem wybranym, porównuje do relacji małżeńskiej, do miłości małżeńskiej. I naród, który nagle zaczął czcić bożki, Pan Bóg przywołuje w ten sposób. I mówi właśnie tam o pierwotnym i też o tym, że będzie tak, jak kiedyś było na pustyni, że byliśmy tylko my oboje. Byłaś zdana na mnie, ja cię karmiłem, prawda, szedłem, karmiłem, dawałem ci mannę, przepiórki, dawałem ci, a ty patrzyłaś i szłaś za mną. To jest takie niesamowite, takie na pustynię ją wyprowadzę, będę mówił do jej serca, więc mnie też wyprowadził na pustynię, żeby przemówić do mego serca, bo Pan Bóg mówi tylko w ciszy, więc to jest ten warunek. No tak, ale właśnie, bo zaczęliśmy o Radiu Józef, można mówić tutaj o wielu rzeczach, ale wróćmy do tego tematu. No, to radio, oprócz tych śpiewów, takich czy innych, podawało również pewne treści. Ja w pewnym momencie już znałem ramówkę tego radia i wiedziałem, czego się mogę spodziewać. I to były rzeczy, których pragnąłem po prostu, potrzebowałem tego. To radio mówiło o tym, jak żyć Ewangelią na co dzień po prostu. Tak to wyglądało. Także odpowiadało mi ten sposób, ta forma wypracowana pewnie tam przez lata, prawda? Dlatego tak powiedziałem, że to radio miało znaczy było takim impulsem, jakimś też pewnie jednym z impulsów, który uruchomił jakiś taki zwrot, prawda? Jakiś taki nawrót. Także tak to wyglądało. Tak jak w każdej relacji, ta relacja potrzebuje czasu poświęconego tej osobie właśnie, więc staram się przede wszystkim zaczynać dzień od tego, żeby się do niego zwrócić, żeby go przywitać, żeby go poprosić, żeby był ze mną w tym dniu. Zanim wezmę prysznic, to obmywam się w tej wodzie, która z jego boku wytrysnęła, w tej krwi, w tej rzece życiodajnej się zanurzam. Kiedy mam jakąś trudną sytuację i nie zapomnę o tym, żeby polegać na własnych siłach, bo czasami to tak jest, że czuję się, prawda, no, ja to na pewno załatwię, idę. Czasami nic z tego nie wychodzi. Więc w takich trudnych sytuacjach po prostu też mówię, słuchaj, mam taką sprawę, no pomóż mi, zajmij się tym. A on prosi, zaprasza nas do tego, żeby mu w każdej sprawie mówić, ty się tym zajmij. Jest nawet takie stwierdzenie, Jezu, ty się tym zajmij. Gdzieś widziałem taką modlitwę. No a oprócz tego na pewno kontakt ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z Biblią. No, to jest podstawa. U mnie w tej chwili mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Nie ma dnia bez kontaktu z Biblią. To jest po prostu coś niesamowitego. No to zanurzanie się w tej rzeczywistości owocuje tym. Jest to lektura nieporównywalna z niczym po prostu. Jest to tak, jakbym... Nie mogę tego porównać z żadną, z czymkolwiek w życiu, co mnie, a wiele książek mnie wciągało. Naprawdę do tego stopnia, że czasem traciłem kontakt z rzeczywistością. Zdarzało mi się mieć takie uczucie, jakby powiedzmy takiego stąpania pół metra nad ziemią. Różnego rodzaju literatura, poetyckie rzeczy, czy jakieś tam. No, mniejsza z tym, nie będę teraz o tym mówił, ale Biblia jest wyjątkowa. Po prostu, już wiem dlaczego. Dlatego jest wyjątkowa, bo to jest słowo, bo to jest on sam, wcielony Bóg po prostu. Na początku było słowo było u Boga, Bogiem było słowo. Skoro Biblia mówi, że Bogiem było słowo, to tak jest. Więc to jest słowo żywe, życiodajne, żywe. Pewne mocy. Już sam kontakt, to jest po prostu, no to jest tak, jakbyśmy zażywali lekarstwo. Nawet nie musimy. Idziemy do lekarza. Przecież my się nie musimy na tym znać, na medycynie, na rodzaju chorób, na tym. Wiemy, że gdzieś nas boli, a on mówi, proszę wziąć tę maść. Nie zastanawiamy się, dlaczego, co tam jest. Często się nie zastanawia, tylko bierze. I to jest takie lekarstwo na wszystko. No właściwie ciekawe, że jeżeli to jest połączone z modlitwą, ten kontakt z tym słowem, to po prostu ono przychodzi w konkretny bardzo sposób, w bardzo konkretnych sytuacjach. To jest zdumiewające. Także to jest też ten element właśnie podtrzymywania tej relacji. No i Eucharystia, Eucharystia. Ciekawe, że często mam taką nie tyle niechęć, to takie poczucie, że na coś jeszcze muszę zrobić, nie mam czasu pójść na Eucharystię. I w końcu no, w różny sposób to się dzieje, że jednak tam idę. I kiedy już tam jestem, to wiem, że na pewno jestem we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Że to jest właśnie ten moment, ten czas i to miejsce. Takie mam poczucie. Takiego poczucia bycia we właściwym miejscu i o właściwym czasie, jak będąc na Eucharystii, nie miałem nigdy, nigdzie. Po prostu to jest nieporównywalne z niczym. Mam różne doświadczenia, bo czasem bywa tak, że właśnie nie chcę się, czy mówię, mam coś jeszcze do zrobienia, ale przypominam się wtedy coś takiego. Nie zastanawiaj się, po prostu. Po prostu idź, masz być już, a emocje, uczucia, to jest zupełnie co innego, to są jakieś takie fale, które gdzieś tam na wierzchu się przewracają, ale gdzieś tam w głębi, no wiem, coś dobre i jakiego lekarstwa trzeba zażywać? No to jest to najważniejsze lekarstwo, ciało pańskie. To jest no, jego krew, to jest to, co dostajemy w Eucharystii, on sam. Więc mówię, to jest potrzebny czas. Czas na to, żeby z tą ukochaną osobą tę relację podtrzymywać. Nigdy dość czasu na to, żeby z dziewczyną umówić się nad, wiem, Wisłą, czy gdzieś nad jakąkolwiek inną rzeką, albo nie rzeką, czy na piasku, czy gdziekolwiek na betonie. To nie ma żadnego znaczenia. Można usiąść na ławce i siedzieć i razem po prostu patrzeć w jedno miejsce. To jest istota relacji, tak? Być obok tej drugiej osoby. Ale często trzeba wykonać jakiś no, wysiłek pokonać, prawda? Dokonać pewnych wyborów, żeby właśnie te relacje pięknować, więc to jest dokładnie to samo. Z tym, że tu wiem, znaczy to jest więcej, bo to jest, ja wiem, że ta osoba po drugiej stronie, w niej nie ma żadnego egoizmu, że to jest wcielone, to jest miłość po prostu. Ta miłość powołała mnie do życia, ta miłość przy życiu mnie trzyma, ta miłość mnie przywołuje, to ona mi mówi, odpowiedz mi. Miłość, która za mnie no, poszła na krzyż, on poszedł na krzyż za mnie. Więc tutaj o tyle trudno to porównać z jakąś ludzką relacją. Nie ma tam żadnego egoizmu, żadnego nic dla siebie. Aczkolwiek no, staram się jakoś tutaj to powiedzieć tak, żeby dać pewien obraz, jak to rozumiem. Także jest to pewien czas, który jest potrzebny. A w tym wszystkim no, to i to, o czym mówię teraz, to wszystko, o czym mówię teraz, nazwałbym jednym słowem modlitwa. Czyli ten kontakt. Ja miałem kiedyś bardzo ciekawe doświadczenie. Spotkałem w życiu ciekawych ludzi, Żydów mesjańskich. Ludzi, którzy żyją w tradycji żydowskiej, obchodzą święta starotestamentalne, ale wierzą w Jezusa, Jeszua. I pamiętam, kiedyś byłem u nich w domu i nagle gospodarz pyta, czy możemy się pomodlić, czy nie będziemy mieli nic przeciwko temu. Ja mówię, oczywiście. I zaczął nagle mówić po prostu do Boga, dziękować mu za to, że tu jesteśmy, za to, że w taki sposób jakby mówił do osoby, która z nami cały czas jest. Ja powiedziałem, że jestem bardzo pod wrażeniem tej modlitwy, że to jest dla mnie takie niesamowite, takie łatwe wejście, natychmiastowe w modlitwę, takie jakby ona właściwie była cały czas, tylko była niewypowiedziana. Na co usłyszałem, że może ja za bardzo kombinuję, że za bardzo może używam za dużo intelektu do modlitwy, że przecież Pan Bóg jest wszędzie ze mną i przy stole i w toalecie, prawda, i na ulicy. Ale to nie wystarczy powiedzieć, ale właśnie spotkałem się z czymś takim, z takim poczuciem życia w nieustannej obecności Boga. Więc jeżeli to w sobie pielęgnuję, to już jestem w modlitwie. To już tym jestem. To, o czym mówię, to są wszystko ideały. To są wszystko takie rzeczy, które też zdarzają mi się, dużo w tym, co mówię, jest tego takiego, no, mówienia o tym właśnie, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Ono czasem tak wygląda, ono czasem właśnie przybiera takie kształty, jednak jeszcze, no, więc powiem krótko, kiedy tylko o tym zapominam, o tej relacji, zaczynam liczyć na własne siły, od razu wkrada się lęk, od razu zaczynam się bać o różne rzeczy, o drobiazgi, o większe rzeczy. A przecież mówi Pismo wyraźnie, wszystkie swoje troski przerzućcie na Niego. Koniec. Właśnie, niech ten cytat taki będzie tutaj przypieczętowaniem tej przydługiej trochę może wypowiedzi. Miriam, tak miała na imię. O, mam taką z nią umowę, ale to taka cicha nasza umowa. Nie będę o tym mówił głośno. Prowadzi mnie za rękę. Prowadzi mnie. To swoim płaszczem mnie okrywa. Za mało się może do niej zwracam, ale ona tarczą jest. Chroni przed atakami złego. W tej walce bardzo pomaga. Swoje dziecko jej oddałem. Ofiarowaliśmy córkę jej. No, kiedy tylko się poczęła, potem kiedy się urodziła. Więc jest taką drogą po prostu. To jest takie... To jest niesamowite. Pan Bóg zechciał w ten sposób przyjść na ziemię przez nią. Więc myślę, że to jest taki kanał otwarty też w tamtą stronę, że ona jest taką drogą do Boga. Taką prostą drogą. Bez wielkich filozofii, bez wielkich... Ona uczy pokory. Przez swoją pokorę, przez swoje... Ona przecież, jak ona przyjęła to całą tę wiadomość o tym, że ma być matką Boga, że ma począć przez Ducha Świętego dziecko, młoda dziewczyna. Zapytała tylko, ale no jak? Ja mam być matką, że ja nie znam mężczyzny. Nie. Przyjdzie Duch Święty, osłoni cię moc Najwyższego. Dobrze. Niech tak będzie. Niech się dzieje twoja wola. Dobrze. Zgadzam się na wszystko. W ciemno. Prawda? I to jest, ona jest przykładem tego właśnie takiego przyjęcia bez zastrzeżeń w ogóle woli Bożej. Nieprawdopodobne po prostu. I to życie przy Synu, przy Bogu. Niesamowite ta świadomość, że po tym proroctwie Symeona już, prawda, kiedy przyniosła chłopaka do świątyni, tak jak prawo nakazywało. I tam nagle w całej tej wielkiej świątyni, w całym tym narodzie, który przecież czekał na Mesjasza, dwie osoby tylko go zauważyły, zdaje się. Prawda, Symeon i Anna. I co jej powiedział ten starzec? Twoją duszę miecz przeniknie. Czyli ona właściwie od małego, kiedy Jezus był mały, już czekała na to, na to cierpienie, prawda? Ono było i wisiało jakby nad nią. Jak jej zginął, kiedy miał 12 lat, zginął im. Został w świątyni, szukali go dwa dni, już wtedy myślałem, może to teraz, prawda? Może to teraz ten moment, że tego cierpi, to jest to. W każdej chwili pewnie spodziewała się tego, że żyła w takim tej świadomości, że to będzie, może w tym przeczuciu, że to będzie ofiara. Nie wiedząc wiele, prawda? Nie pytając też o wiele. Także jest taką, no, ona uczy prostoty i pokory. Bardzo, bardzo jest mi potrzebna w życiu pokora. Zwłaszcza jako aktorowi w tym zawodzie. Prawda? Dużo słyszę braw. Dużo słyszę braw. A te brawa to jest zawsze taka rzecz zwodnicza. Można łatwo uwierzyć w to, że jest jakimś wyjątkowym. Więc tutaj Maria jest taką właśnie osobą, która przywołuje, uczy pokory. Uczy pokory. Nigdy nie zasłaniała Jezusa. Ona właśnie, ona skupiała na nim uwagę. Prawda, jak ona można ją porównać do takiej soczewki, która skupia promienie właśnie na nim, na swoim synu. Żyła zawsze w cieniu i tego mnie też uczy, takiego życia w cieniu, takiego właśnie tej pokory, przyjmowania woli Bożej. No, myślę, muszę tu powiedzieć,

0: droga po prostu. Droga do Pana Boga przez nią. No, z tym jest problem, kiedy zostawiam to na koniec. To jest taki, wtedy jestem zmęczony, to wiadomo, już pod koniec dnia to jest trudno, ale najlepiej jest wtedy, kiedy uda mi się zacząć dzień w ten sposób. Zanim włączę radio, zanim pomyślę o czymkolwiek, zacznę cokolwiek robić, bo kiedy już wyruszę w ten rytm dnia, to potem jest trudniej. I tu chodzi o taką właśnie modlitwę, o takie kilkanaście minut na to, żeby spędzić się ze Słowem Bożym, czy żeby po prostu oddać ten dzień Panu Bogu, żeby tak w spokoju może posłuchać tego, co On ma do powiedzenia, bo to też no, można odmawiać pacierze, prawda, i trzeba to robić, i to są modlitwy. Modlitwa Ojcze Nasz, przepiękna, która to sam Jezus nas jej nauczył i ją zostawił nam. Natomiast ta modlitwa taka prawdziwa, który czasem doświadczam, to jest to, kiedy nie, kiedy ja mówię, tylko kiedy Pan Bóg mówi. Kiedy On mówi, ja mogę posłuchać właśnie przez swoje słowo. I najlepiej to wychodzi rano. I potem najlepiej wychodzi, a potem też cały dzień jest zupełnie inny. Albo no, trzeba o to walczyć, po prostu walczyć. No niestety, trzeba o to walczyć, żeby znaleźć czas na to, żeby powiedzmy, a teraz, to wstąpię tutaj, wstąpię do świątyni, usiądę, popatrzę, pół godziny. Marzenie, prawda? Może 15 minut, może chwila. Ale można też w ciągu dnia, wśród zajęć po prostu. Jakieś tam krótkie słowa skierować. Myślę, że Pan Bóg nas do takiego dialogu zaprasza, w ogóle takiego nieustannego. Trudne to jest, bo to jest takie może za proste, bo to jest dziecięce. Tak jak małe dziecko, niezależnie co robi, to zawsze wie, że tam ten trzyma się ta poły płaszcza tatusia, czy tam, czy jego ręki, czy jego palca, czy powiedzmy, gdzieś tam się zawsze ogląda, czy ten rodzic jest, czy go nie ma, wie, że jest blisko i wszystko właściwie robi w świadomości tej, że nie jest samo. Ostatnio byłem u znajomych i siedzieliśmy gdzie indziej, dziecko spało w ogrodzie i nagle zaczęło płakać i ojciec mówi, no tak, nagle się obudził, zobaczył, że jest sam. Zaczął płakać. Więc my też, jak płaczemy, no to jest coś, taka świadomość. Można sobie takiego coś takiego wypracować. Jest doświadczenie prawosławia, przepiękne doświadczenie modlitwy Jezusowej. Tutaj zachęcam do zapoznania się z tym. To jest. Kiedyś miałem szczęście przeczytać książkę Opowieści Pielgrzyma. Przepiękna tradycja modlitwy Jezusowej, nieustannego zwracania się właśnie, nieustannej modlitwy serca. No bo przecież Pismo Święte mówi, módlcie się nieustannie, tak? Więc ciągle pole do pracy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ale Panie Boże, niech będzie Tobie cześć i chwała. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy próbować Ci służyć, Panie, że Ty nie zważasz na nic, na nasze nieudolności i potknięcia. Prosimy Cię, Panie, teraz o Twoje światło w nasze serce, o to, żebyś Ty był, Panie, teraz tu obecny, żebyś Ty dawał swoje słowa, aby wszystkie były wypowiedziane ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: I Tobie, Maryjo, powierzamy ten czas pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boże Rodzice, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mira. Witaj.
1: Witam.
0: Pan Bóg oczekujemy, czy też część ludzi oczekuje, że będzie wysłuchiwał naszych próśb, ale On nie zawsze to czyni. Czy bycie z Nim jest łatwiejsze, czy życie bez Niego?
1: Nie, ja powiem, że życie z Nim jest łatwiejsze dla mnie, bo były takie czasy, kiedy żyłam bez Niego. No, ale musiałam ja sama zabiegać o to wszystko, co jest potrzebne w życiu. A życie z Bogiem jest łatwiejsze, dlatego że On jako dobry ojciec wie, co jest dla mnie dobre i On sam daje to wszystko w moim życiu i On sam dba o moje życie i o tyle jest łatwiej.
0: Co to znaczy, że dba o twoje życie?
1: Dba, no On mnie zna, znaczy mam takie przekonanie, że On mnie zna, że jest moim dobrym ojcem, że ja jestem Jego dzieckiem, że na przykład jakiś czas temu, 3 lata temu dostałam pracę taką, którą gdzieś tam w sercu nosiłam, że chciałabym mieć taką pracę w takich, a nie innych godzinach i w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu spotkałam się z osobą taką, która akurat była postawiona na mojej drodze i taką pracę dostałam. I akurat na ten czas to było dla mnie dobre. Także od tej strony wiem, że On się troszczy o takie rzeczy, a był taki czas w moim życiu, że długo, długo nie miałam stałej pracy. To naprawdę było takie sporadyczne, gdzieś tam ktoś dawał różne prace, nie wiem, jakieś sprzątanie, pilnowanie dziecka, ale to nie była stała praca, to nie byłam zarejestrowana. A potem przyszedł taki moment, że Pan Bóg, osoba, która jakoś tam była mi bliska, zaczęła się modlić w tej intencji, bo stwierdziła, że nie można tak żyć, że to są takie czasy, że trzeba zadbać o ubezpieczenie, chociaż ja nie przywiązywałam do tego wagi. I po 2 tygodniach, ja nie wiedziałam o tym, dopiero ta osoba po 2 tygodniach się przyznała, że się modliła w tej intencji i praca się znalazła i osoba, z którą teraz pracuję, zadzwoniła do mnie